0: te funkcje poznawcze, są, część z nich utrzymuje się na wysokim poziomie pomimo wieku, pomimo postępującego wieku. I to są wyuczone umiejętności, prawidłowe wskazywanie kolejności zdarzeń i rozpoznawanie. Natomiast niestety znaczna część z nich ulega osłabieniu i to są szybkość przetwarzania informacji, zdolność utrzymywania uwagi, pamięć krótkotrwała, zdolność uczenia się, zdolności organizacyjne i elastyczność, rozumiana jako zdolność do adaptacji do nowych sytuacji. I teraz, żeby zrozumieć, co stoi za tymi deficytami poznawczymi, które pojawiają się wraz z wiekiem, przypomnijmy sobie, jak działa mózg. Otóż mózg jest siecią neuronalną, czyli siecią neuronów, które połączone są między sobą za pomocą synaps. Te synapsy tworzone są przez wypustki znajdujące się na takich rozgałęzieniach neuronów, aksonach i dendrytach. Wypustki, które tutaj właśnie widzicie, albo może nawet lepiej będzie je widać tutaj, to jest zdjęcie rzeczywistego neuronu szczura, na którym widać, że te wypustki są bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o kształt. I w zależności od swojego kształtu mogą tworzyć bardziej stabilne synapsy albo mniej stabilne synapsy. Mniej stabilne połączenia albo bardziej stabilne połączenia. I teraz im ta wypustka jest większa i bardziej grzybkowata, tym tworzy bardziej stabilne połączenia, a im jest węższa i mniejsza, tym to połączenie jest mniej stabilne. Pytanie, co z tego wynika? Generalnie z wiekiem ilość połączeń stabilnych spada na rzecz niestabilnych. Wiąże się, jakby wynika z tego to, że taki dojrzały układ nerwowy jest bardzo dobry w przywoływaniu już nauczonych umiejętności albo wiedzy, natomiast ma problem z nauczeniem się nowych rzeczy, ponieważ tych mniej dojrzałych połączeń jest po prostu mniej, czyli jest większa trudność w ich powstawaniu. Też stabilność układu nerwowego w wieku dojrzałym może wiązać się z trudnością zapominania, czyli trudnością zmiany nawyków, które się już ma. W układzie nerwowym występuje również pewnego rodzaju balans między pobudzeniem a hamowaniem. To może brzmieć enigmatycznie, ale chodzi po prostu o to, że to pozwala nam na segregację bodźców, czyli na odróżnianie bodźców, które są dla nas istotne od tych, które są dla nas nieistotne. I z wiekiem ta równowaga przesuwa się w stronę pobudzenia, przez co mniejsze bodźce są dla nas pobudzające i to sprawia, że trudniej jest utrzymać. To oczywiście wielkie uproszczenie, ale generalnie powoduje to, że trudniej jest nam utrzymać uwagę. Ten proces może z czasem doprowadzić do czegoś, co nazywa się toksycznością od pobudzenia, polegającą na tym, że taki ciągle aktywowany układ nerwowy zaczyna być uszkadzany przez tą aktywność. To może nawet prowadzić do śmierci komórek i komórki generalnie próbują się przed tym bronić w ten sposób, że zmniejszają liczbę połączeń z innymi komórkami. To objawia się w ten sposób, że zaczynają zmniejszać liczbę tych połączeń, tych synaps i też zmniejszają swoje rozgałęzienia takie większe. Też komórki są takie bardzo pobudzone, są mniej chętne do tego, żeby tworzyć nowe połączenia. Dlatego może się to przekładać na trudności w uczeniu się nowych rzeczy. Okej, i teraz pytanie, czy możemy wpływać na ten proces albo go w jakiś sposób odwrócić? No i odpowiedź brzmi tak. Jednym z najlepiej poznanych sposobów na zahamowanie albo odwracanie starzenia są restrykcje kaloryczne. I restrykcje kaloryczne to nic innego jak ograniczanie liczby przyjmowanych kalorii bez indukowania niedoborów żywieniowych, czyli zmniejszanie ogólnie ilości pobranych kalorii ale dostarczanie wszystkich niezbędnych składników odżywczych, czyli witamin, soli mineralnych i tak dalej. I teraz w jaki sposób te restrykcje kaloryczne wpływają na długowieczność komórek? Jednym z mechanizmów jest działanie przez kinazę TOR. Już mówię, co to jest. Kinaza TOR aktywowana jest w obecności aminokwasów, czyli możemy sobie wyobrazić, że jak zjadamy jakiś posiłek, który zawiera białko, no to to białko jest w układzie pokarmowym rozkładane na pojedyncze aminokwasy. Te aminokwasy trafiają do krwiobiegu i potem są dystrybuowane do komórek. I teraz komórka zazwyczaj wybiera najłatwiejszą drogę syntezy nowych składników, tak? W tym przypadku białek. Czyli komórka nie chce robić recyklingu białek, które są uszkodzone, tylko stara się pobierać czy syntetyzować białka z aminokwasów, które są już dostępne, tak? Gotowe do użycia. Dlatego skupia się na tym, żeby te aminokwasy wykorzystać i hamuje proces autofagii, tak? Więc możemy sobie wyobrazić, że jeżeli tych aminokwasów z diety będzie mniej, no to ten ta kinaza mTOR będzie mniej aktywna i tym samym będzie stymulowany proces autofagii, czyli ten proces sprzątania śmieci w komórce. Innym mechanizmem, w jaki restrykcje kaloryczne wpływają na długowieczność komórek, jest działanie przez insulinę. Insulina jest peptydem, który wydzielany jest w odpowiedzi na obecność glukozy. Czyli jeżeli jemy jakiś posiłek, podnosi poziom glukozy, to z kolei podnosi poziom insuliny, a insulina daje sygnał komórkom do tego, żeby skoncentrowały się na gromadzeniu składników odżywczych ogólnie. I teraz, skoro ta komórka pod wpływem insuliny chce skupić się na gromadzeniu składników odżywczych, no to tym samym będzie hamowała procesy związane z naprawą DNA czy neutralizacją reaktywnych form tlenu. To oczywistą w takim razie rzeczą będzie, że jeżeli będziemy dostarczać sobie mniej węglowodanów, tym samym mniej będzie insuliny, te procesy naprawcze nie będą hamowane, więc będą bardziej wydajne i tym samym możemy zwiększyć tą długowieczność, szeroko pojętą. Chciałbym Państwu też powiedzieć o takiej nowej grupie substancji, która nazywa się senolitykami, czyli tak jak Państwo pamiętają, mieliśmy komórki senescentne, tak? Czyli te komórki stare, które są uszkodzone i generują stan zapalny. Odkryto substancje, które selektywnie potrafią usuwać właśnie te senescentne komórki, które zresztą w literaturze czasem nazywane są komórkami zombie. Dlatego te senolityki można by było nazwać właśnie takimi zabójcami zombie. I możemy sobie wyobrazić, że zastosowanie takich substancji będzie wiązało się z usuwaniem tych komórek senescentnych. A skoro usuniemy komórki senescentne, to pozbędziemy się też, możemy się pozbyć podwyższonego stanu zapalnego, który te komórki senescentne generują. Tak jak Państwu powiedziałem wcześniej, te komórki senescentne zaczynają wydzielać czynniki zapalne po to, żeby zwabić do siebie układ odpornościowy. Ale jeśli tych komórek jest bardzo dużo w danej tkance, w danym organie, to poziom stanu zapalnego rośnie do tego stopnia, że zaczyna zaburzać funkcjonowanie tej tkanki, tego organu. To tak jakby też na dystans to negatywnie wpływa na układ nerwowy. Nawet jeśli bezpośrednio nie ma w układzie nerwowym komórek senesentnych, to same czynniki zapalne, które są wydzielane przez nie i podnoszą ten bazowy poziom senescencji, stanu zapalnego, może negatywnie wpływać na pracę układu nerwowego. Dlatego możemy sobie wyobrazić, że jeśli zastosujemy senolityki, to ten poziom stanu zapalnego będzie niższy i tym samym poprawi się działanie układu nerwowego.
1: Ale jeszcze raz, co to są te senolityki?
0: To są takie substancje, które mogą selektywnie niszczyć stare komórki w organizmie.
1: A przykład jaki?
0: Właśnie teraz pokażę przykład, bo to są nasze własne badania, które...
1: No dobrze, a autofagi nie wystarczą?
0: Okej, to jest bardzo dobre pytanie. Może zanim przejdę do tego, bo to już właściwie końcówka mojej prezentacji, to mogę od razu odnieść się do tego bardzo dobrego pytania. Ponieważ starzenie jest wieloczynnikowe, tak? Tak jak pokazywałem, różne ścieżki, różne szlaki są zaangażowane w ten proces. I stymulowanie autofagi oczywiście będzie przynosiło pozytywny efekt, ale możemy sobie wyobrazić, że jeżeli będziemy stymulować autofagię i będziemy działać w jakiś inny sposób, to możemy uzyskać efekt synergistyczny, czyli sumowania się tych podejść do procesu, do zahamowania albo cofania procesu starzenia. Natomiast wracając do senolityków, chciałbym Państwu pokazać, że wraz z przyjaciółmi z pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia staramy się właśnie eksplorować możliwości tych substancji jako potencjalnych terapeutyków pozwalających na radzenie sobie z negatywnymi skutkami starzenia. I ostatnio opublikowaliśmy wyniki, gdzie pokazaliśmy pozytywny wpływ mieszaniny dwóch substancji o właściwościach senolitycznych na zdolności poznawcze u starych szczurów. Czyli nasza hipoteza była taka, że podawanie tych substancji pozwoli na cofnięcie się tych zaburzeń poznawczych, które spontanicznie pojawiają się u zwierząt z wiekiem. I rzeczywiście udało nam się uzyskać pozytywne wyniki. Zgodnie też z naszą hipotezą poprawiła się plastyczność neuronalna tych zwierząt, czyli jakby ten mózg był w stanie tworzyć więcej niedojrzałych połączeń i tym samym uczyć się lepiej. Zauważyliśmy również pewne zmiany w obrębie biochemii mózgu i obniżony ogólny stan zapalny organizmu. No, to jakby te wyniki są na pewno takim ciekawym potwierdzeniem prawdopodobieństwa pozytywnego działania tych substancji w kontekście terapeutycznym. To jest grupa, w której pracuję. To jest profesor Ewa Sikora. W każdym razie chcę tylko powiedzieć, że zachęcam do wspierania naszej pracy, naszych badań, ponieważ staramy się właśnie badać substancje albo badać podejścia, które mam nadzieję kiedyś będą mogły być wykorzystywane przez każdego z nas, albo przynajmniej próbujemy zrozumieć je lepiej. Dziękuję za uwagę.

Tak, rozpoczynamy nasz dzisiejszy program, dzisiejszą historyczną kuropatwę od pewnego, moi drodzy, stwierdzenia. Cóż będzie tematem? Otóż agroglify, czyli po prostu kręgi zbożowe. Ja osobiście nie mam pojęcia, czym są kręgi, ani kto je robi, ale wiem jedno. One sprawiają, że ludzie mówią o rzeczach, o których na co dzień się nie dyskutuje. Zaczniemy od pewnej opowieści, ale opowieści rzeczywistej, opowieści na faktach. Jest sierpień. Wakacje 2001 roku zbliżają się do końca. Mimo że sezon pojawiania się kręgów już właściwie minął, akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii. Lucy Pringle nadal szuka nowych agroglifów. Pewna kobieta z hrabstwa Hampshire informuje ją o pojawieniu się pojedynczej formacji na jednym z pól. Podczas bezpośredniej obserwacji staje się jasne, że piktogramy są dwa. Pierwszy przypomina chip komputerowy i ma kształt ogromnego prostokąta o wymiarach 27 na 80 metrów. Drugi liczy sobie 43,5 metra szerokości i 30 metrów długości. Lucy nie potrafi go rozszyfrować, dlatego wykonuje serię zdjęć. Kolega dziewczyny, który wywołał fotografię, zauważa, że druga formacja oglądana pod pewnym kątem przypomina zarys ludzkiej twarzy. Pringle nie zwleka. Swoje materiały przekazuje Paulowi Vigajowi, ekspertowi komputerowemu od lat parającemu się analizowaniu takich piktogramów. Odpowiedź pojawia się po kilku minutach i przerasta wszystko, co wydarzyło się w historii kręgów dotychczas. Otóż okazuje się, że pierwszy agroglif w sposób zaskakujący przypomina wiadomość graficzną, którą w 1974 roku w ramach programu SETI wysłano z obserwatorium radioastronomicznego w Arecibo. Adresatem była widoczna gołym okiem gromada kulista gwiazd o nazwie M13 w gwiazdozbiorze Herkulesa. Wyemitowano ją przy użyciu radioteleskopu jako ciąg impulsów, które zostały ułożone w 73 liniach po 23 punkty w każdej. Gdy zamieni się je na piksele, pojawi się schematyczna sylwetka człowieka, rysunek anteny radioteleskopowej oraz ujęte w postaci graficznej informacje o Ziemi. Najdziwniejsze jednak było to, że sfotografowany przez Lucy piktogram w pewnych kluczowych punktach różnił się od kosmicznego komunikatu z Arecibo. Można było odnieść wrażenie, że znak, który pojawił się w Wielkiej Brytanii 20 sierpnia 2001 roku, stanowi odpowiedź na sygnał wysłany w kosmos 27 lat wcześniej. Dodajmy, że informacja skierowana do gromady kulistej M13 powinna dotrzeć do celu po nie 27 latach, a po 26 tysiącach lat od momentu transmisji. W oryginalnym przekazie zakodowano dane o 5 pierwiastkach stanowiących fundament życia na Ziemi. Były to symbole atomowe tlenu, wodoru, azotu, fosforu i węgla. Natomiast w znaku z hrabstwa Hampshire nieoczekiwanie zidentyfikowano symbol krzemu. Czy miało to oznaczać, że tam, skąd pochodziła nadesłana informacja, życie oparte jest na związkach tego właśnie pierwiastka? Potem dopatrzono się również innych różnic, na przykład dodatkowego lewego skrętu w podwójnej helisie DNA. Co jeszcze dziwniejsze, w obrazie Układu Słonecznego wyróżniono nie Ziemię, a dwie inne planety, Marsa i Jowisza. Wywołało to całą falę domysłów zakładających możliwość istnienia życia na tych właśnie ciałach niebieskich. Omawiany piktogram okazał się bez wątpienia przełomem w badaniach nad naturą formacji wyciskanych w zbożu. Jego oryginalność polegała też na tym, że wykonano go w pobliżu terenu
zamkniętego, na którym wznosi się nic innego jak obserwatorium astronomiczne. Czy był to przekaz wyjątkowy, jak dotąd najważniejszy w historii fenomenu agroglifów? Nie da się tego wykluczyć. Zanim jednak zastanowimy się dzisiaj, czy w owych znakach rzeczywiście zakodowane są jakieś informacje zaadresowane do nas, do ludzi, powinniśmy przyjrzeć się samemu zjawisku, jego historii i okolicznościom, w jakich powstaje. Zatem za chwileczkę. Po tej krótkiej przerwie i po tym fascynującym wstępie z roku 2001 przechodzimy zatem, moi drodzy, do historii. Najstarszy udokumentowany przypadek pojawienia się takiej agroformacji, tych agroglifów, pochodzi z roku 1543, no i ma charakter podania ludowego. Do incydentu miało dojść w Sesenhausen w Niemczech 4 maja. Jak podaje przekaz, z gwiazdy wyłonił się tam smok, który, wypiwszy całą wodę, jaka była we wsi, przeleciał nad polem jęczmienia, kładąc jego plon na szerokości 5 metrów. Najbardziej jednak znana opowieść tego rodzaju jest związana z tak zwaną legendą koszącego diabła. Pochodzi z Hertfordshire w Anglii, a została utrwalona na drzeworycie z 1678 roku. Podanie głosi, że jeden z miejscowych rolników szukał kosiarza, aby ściął mu dojrzały owies. Gdy pracownicy zażądali zbyt wysokiej zapłaty, miał stwierdzić, iż prędzej dla diabłu skosić zboże, niż zapłaci im tak dużą sumę. Jeszcze tej samej nocy nad polem pojawiły się jakieś dziwne światła. Słychać też było trudne do zidentyfikowania dźwięki. W dokumencie z 27 sierpnia albo z 22 sierpnia, bo tutaj różnie donoszą ten dokument, tutaj tą kopię mam przed sobą, moi drodzy, 1678 roku napisano na ten temat tak. Posłuchajmy. Tej samej nocy na oczach kilku świadków całe pole stanęło w ogniu. Rano doniesiono o tym gospodarzowi. Kiedy przybył na miejsce zdarzenia, ku swemu zdumieniu ujrzał, że całe zboże zostało skoszone, jak gdyby diabeł rzeczywiście postanowił popisać się swą zręcznością. Skosił zboże i poukładał każde jego źdźbło z taką dokładnością, że człowiekowi zajęłoby to całą wieczność. Pierwsi pionierzy amerykańscy, podobno pierwsi amerykańscy pionierzy nieraz widywali agroznaki odciśnięte w trawach prerii. Nazywano je kręgami bizonimi. Mimo że trawy nie były podeptane przez zwierzęta, a tylko przygięte do ziemi jak źdźbła w kręgach zbożowych. Zjawisko to znalazło swoje odbicie w legendach wielu szczepów indiańskich, co interesujące, te bizonie kręgi łączyli oni z istotami przybywającymi z nieba. To wierzenia Indian amerykańskich. Indianie z plemienia Shawnee przekazywali sobie na ten temat niezwykłą opowieść. John Birchhorst, amerykański antropolog i literaturoznawca, zawarł ją w swym zbiorze mitów i podań indiańskich zatytułowanym Czerwony Łabędź. Legenda opowiada o młodym wojowniku imieniem Waupi, czyli Biały Jastrząb, żyjącym w głębokim lesie. Był on zręcznym myśliwym, więc za każdym razem wracał z łowów do chaty z upolowaną zwierzyną. Pewnego dnia zapuścił się daleko od domu. Dotarł do brzegu lasu i stanął na skraju prerii. Tam zobaczył odciśnięty w darni krąg. Uznał, że

kula. W czasie tańca dotykały kuli patykami. Młodemu myśliwemu tak się spodobały, że bez namysłu rzucił się, by którąś z nich pochwycić. Niewiasty okazały się jednak szybkie jak ptaki i z powrotem wskoczyły do kosza, który natychmiast uniósł je w górę. Żal było wałpi, że kobiety zniknęły, dlatego nazajutrz powrócił w to miejsce. I znów opuszczono kosz, a tuzin sióstr pięknych kobiet rozpoczął taniec w preriowym kręgu. W którymś momencie wałpi wyskoczył z kryjówki i udało mu się złapać najmłodszą z dziewcząt. Zabrał ją do swojej chaty, z czasem zdobył przychylność dziewczyny i odtąd żyli w szczęściu. Wkrótce żona wałpi urodziła chłopczyka. Czas mijał dla wybranki myśliwego, która była córką jednej z gwiazd. Pobyt na ziemi utracił swój urok. Postanowiła więc wrócić do ojca. Gdy wałpi wybrał się na polowanie, wzięła ze sobą synka, poszła do kręgu preryjowego, uplotła z wikliny kosz i wypowiedziała zaklęcie unoszące ją w niebo. Zabrała ze sobą różne rzadkie okazy wszystkiego, co znajdowało się na ziemi, które to rzeczy, jak sądziła, sprawią przyjemność ojcu. Minął rok. W tym czasie żona myśliwego dotarła do swego domu wśród gwiazd, a ich syn wyrósł i zapragnął odwiedzić miejsce urodzenia. Pewnego dnia kobieta zabrała chłopca i ponownie zeszła na ziemię. Widząc ją i syna, wałpi bardzo się ucieszył. Wspólnie zebrali wiele podarunków pięknych i niezwykłych okazów ptaków i zwierząt, po czym już we troje wyruszyli do preriowego kręgu, skąd zostali zabrani do nieba. Tyle legenda. A co dalej? Już za moment. Tak, wróćmy na chwileczkę do tej pięknej legendy indiańskiej. Naprawdę piękna legenda, moi drodzy. Ale legenda ta zawiera wiele elementów, które ufolodzy od dawna łączą z piktogramami. Oto z gwiazd przylatuje na ziemię tajemniczy obiekt. Jego załoga nie tylko tworzy krąg w preriowej trawie, ale też pobiera próbki i uczestniczy w eksperymencie genetycznym, w wyniku którego rodzi się syn człowieka i córki jednej z gwiazd. Podobnych podań zachowało się więcej. Czy przekazują one zawoalowane informacje o kontaktach ziemian z przedstawicielami obcych cywilizacji? Może. Kolejne wzmianki o pojawianiu się agroglifów odnotowujemy w Rosji u schyłku XIX wieku. Agroznaki widywano też w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Fenomen ten nie był tak nagłośniony jak dzisiaj, ponieważ farmerzy nie przywiązywali do niego wagi, a niekiedy z powodów oczywistych starali się go ukryć. Opowiadanie andronów o tym, że jakaś niewidzialna siła psuje im zboże, mogło tylko wywołać nieufność u handlarzy, a co za tym idzie, odbić się na wysokości cen zboża. Co ciekawe, w 2005 roku w internecie pojawiła się informacja o wystawieniu na sprzedaż obrazu z 1913 roku pędzla nieznanego artysty V, czy też Wiktora, tu trudno powiedzieć, jakie tam miał imię, Stoiwa, na którym widnieje całkiem okazały piktogram. Według danych zamieszczonych w założonym na prędce blogu, dzieło znaleziono na strychu jednego z domów w amerykańskim stanie Iowa. Podobno autor był świadkiem powstawania kręgu, a fakt ten zrobił na nim tak wielkie wrażenie, że postanowił cały proces uwiecznić na płótnie. Gdyby udało się potwierdzić autentyczność tej historii, mielibyśmy do czynienia z wydarzeniem bez precedensu, malarskim udokumentowaniem fenomenu spędzającego sens powiek wielu badaczom. Okazuje się jednak, że nikt nie wie, gdzie spoczywa tajemnicze malowidło, a twórcy bloga dysponują

0: dysponują jedynie jego zdjęciem. Oczywiście rodzi to podejrzenie, że całość jest wymysłem grupy osób próbującej wykreować nowy fenomen medialny na wzór różnych filmów, które pojawiają się tu i ówdzie, chociażby w internecie. Kolejne udokumentowane relacje na temat manifestowania się piktogramów sięgają okresu następującego tuż po II wojnie światowej. Według niejakiego George'a Pudleya 19 lutego 1960 roku w Australii z bagna wyłonił się duży obiekt o stalowej barwie, który następnie odleciał w nieznajomym kierunku. Z którego ten obiekt wystartował, Pudley odnalazł trzy kręgi odciśnięte w trzcinie pozrastającej trzęsawisko. Znany badacz fenomenu kręgów, Freddy Silva, podaje inną datę początków tego zjawiska w czasach nam współczesnych. Na dowód przytacza wypowiedzi Brisa Bonda i Artura Shatterwooda, którzy 12 sierpnia 1972 roku byli świadkami niecodziennego wydarzenia w Warminster w Anglii. Posłuchajmy. Nagle usłyszałem krzyk, opowiadał jeden z wymienionych mężczyzn. Zdawało mi się, że coś właśnie przygniatało pszenicę. Tej nocy powietrze było absolutnie nieruchome, ledwo co świecił księżyc. Moim oczom ukazał się ten wielki kształt odciśnięty w ziemi, pszenica została ułożona w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jeśli ta relacja jest autentyczna, fenomen kręgów w obecnym kształcie liczy sobie już grubo ponad 30 lat. W innych źródłach napotykamy na wzmianki o piktogramach, powiązane oczywiście z informacjami o UFO. Dotyczy to wydarzeń we Francji z roku 1971 i w Urugwaju 6 lat później. W 1972 roku odkryto także w Urebro w Szwecji takie kręgi. Co więcej, znacznie wcześniej na śniegu pojawiały się formacje przywodzące na myśl koliste warkocze. Badacz fenomenów Roy Ben Stone wspomina o takich odkryciach w paśmie górskim Elbrus w północnym Iranie w roku 1968 i 7 lat później w Turcji. Wytłaczanymi na różnych nawierzchniach tajemniczymi znakami mass media zainteresowały się na początku lat 80. XX wieku dopiero. W Chiswood Head w Anglii pojawił się wtedy znak o kształcie koła, któremu towarzyszyły dwa kręgi wyznaczone.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Oś północ, południe. Za pierwszy taki skomplikowany wzór, czyli tak zwany piktogram, uznaje się natomiast formację z roku 1983, złożoną z czterech kół mniejszych, otaczających jedno większe, wyglądem przypominającą krzyż celtycki. W dniu, kiedy znak ten ujrzano po raz pierwszy, okoliczni mieszkańcy stwierdzili, że ich psy były poddenerwowane. Wiele osób widziało na niebie pomarańczowe kule, słychać też było dźwięki przypominające trzaski wyładowań elektrycznych. Jednak prawdziwym przełomem w badaniach fenomenu kręgów okazała się formacja nazwana swastyką, która ukazała się w Winterbourne Stoke w roku 1989. Zboże zostało w niej zagięte w sposób tworzący identyczne części, precyzyjnie wskazujące cztery strony świata. Źdźbła w środku rotowały w trzech różnych kierunkach, a brzeg agroglifu był ułożony zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ta tak zwana swastyka stanowiła zapowiedź gwałtownego rozwoju zjawiska oraz stale rosnącej komplikacji jego form. Przez całą dekadę lat 90. kręgi ewoluowały, jak gdyby siła odpowiedzialna za ich tworzenie uczyła się i rozwijała. Chwilka przerwy, za moment wracamy. Zostańcie z nami. Tak, Milan Falmea śpiewał o pięknej podróży. I tak rzeczywiście dzisiaj mamy taką piękną podróż, moi drodzy. Jest piękna lipcowa noc 1990 roku. W Alton Burns rozlega się dziwny, brzęczący dźwięk, który powoduje, że wszystkie psy w okolicy szczekają aż do świtu. Jakie jest jego źródło? Trudno powiedzieć. Nad ranem mieszkańcy łączą go z tym, co odnajdują na pobliskim polu pszenicy. Długi, prawie na 200 metrów piktogram składa się aż z 9 kręgów. Zdjęcia tego niezwykłego znaku pojawiają się na pierwszych stronach gazet w wielu krajach. Alton Burns na krótki czas staje się światowym centrum kręgów. Zewsząd przybywają rzesze pielgrzymów i zwykłych ciekawskich. Mała brytyjska wioska zaczyna przypominać Lourdes albo Santiago de Compostela. Ale wewnątrz piktogramu można zaobserwować niepokojące zjawiska. Ludzie nie potrafią zebrać myśli, cierpią na nagłe zawroty głowy, dziwnie się uśmiechają. Kilka tygodni później ktoś zauważa, że odciśnięta w zbożu figura przypomina jakiegoś boga, jakieś bóstwo o trzech twarzach, siedzącego w pozycji jogina. Związana z tym symbolika będzie odtąd stale obecna w manifestacjach kręgów. Na bardziej jeszcze niezwykłą formację natrafiono 16 lipca 1991 roku u podnóża starożytnego Barbary Castle. Powierzchnia wzoru liczyła ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, a pojawił się on w chwili, gdy w pobliskim mieście nastąpił spadek napięcia w sieci. Co ciekawe, rano okolice zajęło wojsko, starając się przejąć kontrolę nad terenem należącym do prywatnych właścicieli. Trochę dziwne, prawda? Co wywołało tak zdecydowaną reakcję armii? Można się tylko domyślać. Za sensację wypada natomiast uznać fakt, że agroglif ten stanowił idealne odwzorowanie alchemicznego symbolu Boga. Dawni alchemicy tak sobie wyobrażali właśnie Boga. Trzy koła otaczające czwarte, mające powierzchnię równą sumie pozostałych. W toku analiz ustalono dalsze zastanawiające koincydencje. Po wyciągnięciu pierwiastka kwadratowego z sumy powierzchni czterech kręgów uzyskano liczbę 31,680, a więc wartość, która w alchemii, w dawnej alchemii, tutaj mówię o alchemikach, moi drodzy, o tym, co działo się w średniowieczu i później, która w alchemii odpowiadała tak zwanej też liczbie Boga. Według niemieckiego historyka i dziennikarza Michaela Hazemana dokładnie taki sam obraz przez alchemików zwany trzema w jednym pojawił się już w roku 1654 w książce Stefana Michelpachera Kabbala Speculum Artis et Manuret in Alchimia, czyli po polsku Kabbała jako odzwierciedlenie sztuki i natury w alchemii. Służył tam za ilustrację początku stworzenia. Czy właśnie te fakty wywołały niepokój władz, które nie cofnęły się przed podjęciem decyzji o użyciu wojska? Nie wiemy tego. Fenomen kręgów nie dotyczy oczywiście wyłącznie Anglii. Obserwowano je w ponad 40 krajach, tak odległych od siebie jak Stany Zjednoczone i Rosja, Nowa Zelandia i Rumunia, Hiszpania i RPA, czy Izrael i Holandia, Polska. Za szczególnie interesujące zjawisko należy uznać pojawienie się agroglifów w Japonii. Powstają one tam na polach ryżowych oraz na trawach pastwisk, gdyż w okolicy nie ma po prostu upraw zbóż zachodnich. Początek sezonu w kraju kwitącej wiśni datuje się na rok 1990, kiedy to głośnym echem odbiło się odkrycie tajemniczych znaków w prefekturze Fukuoka. 17 września 1990 roku zaobserwowano formację składającą się z dwóch kręgów o średnicach 18 i 5 metrów. 24 września natknięto się na pojedynczy krąg o średnicy 4,5 metra. Z kolei 1 października taki agroglif o średnicy 5 metrów wykryto w polu ryżowym na obrzeżach wsi Magni, położonej w prefekturze Saga. Rok później tajemnicze zjawisko przybrało na sile. 4 marca zauważono je we wsi Konaki, prefektura Ibaraki. 29 kwietnia kręgi pojawiły się w trawie w miejscowości Shikishima w prefekturze Yamanashiki, a 15 września w Hino w prefekturze Ishikawa. Od tamtej pory stanowią stałą atrakcję, która przykuwa uwagę wielotysięcznych tłumów ciekawskich. Chwilka przerwy jeszcze, moi drodzy, i za chwileczkę podsumowanie naszego dzisiejszego programu. I tak oto na zakończenie dzisiejszego programu 20.54. Specjaliści uważają, że japońskie piktogramy, prócz tego, iż powstają w roślinności pól ryżowych oraz łąk, nie różnią się niczym od kręgów odkrywanych w innych częściach świata. Również ich wzory, tak jak działo się to w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, są za każdym razem coraz bardziej skomplikowane. Nie da się ukryć, że większość z ponad 10 tysięcy, moi drodzy, 10 tysięcy formacji, jakie do tej chwili pojawiły się na świecie, powstawała na polach południowej Anglii, w pobliżu dawnych miejsc kultu, takich jak Salisbury Hill, Averbury czy Stonehenge. Podbudowuje to hipotezę o takim sakralnym czy symbolicznym znaczeniu piktogramów. Zboże nie jest jedynym podłożem, na którym manifestują się kręgi. Oprócz klasycznych tych tworzyw, do których zaliczamy pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę, owies, ryż oraz trawę, można wymienić bardziej egzotyczne, jak piasek, śnieg, drzewa, a nawet, co ciekawe, dno oceaniczne. Znaki pojawiają się również w zimie. Za przykład mogą tu służyć kręgi lodowe w Churchville w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych oraz tajemnicze odciski na pokrywie lodowej w Teiko Suvanto w Finlandii w 2001 roku. Oczywiście pojawiają się też takie ślady w Polsce. Chociażby 26 lutego 2001 roku na zamarzniętym jeziorze Rosnowo koło wsi o tej samej nazwie zaobserwowano dwa znaki o średnicach 5,5 metra. Z przytoczonych faktów jasno wynika, że zjawisko, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, to fenomen niezwykle skomplikowany, zmieniający się w czasie i trudny do uchwycenia. Jedno jest pewne. Teraz, dziś, wyjaśnić go nie jest w stanie ani nauka, ani popularne w pewnych środowiskach przekonanie, że za powstanie wszystkich piktogramów odpowiadają żartowni się. Będzie kolejny temat, kolejna audycja, moi drodzy, z tego, dlatego że tych informacji jest bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj tylko tak chciałbym nakreślić Państwu pewien rys historyczny, zarazem zaciekawić tym tematem. A to wczoraj tak wyniknęło akurat podczas oglądania pewnego programu. I dlatego dzisiaj postanowiłem Państwu go nieco przybliżyć. Zatem cofamy się do tego, jak to nazwano na początku, koszącego diabła i to spadkobiercy, te kręgi, które obecnie są widoczne. Zatem wracamy za tydzień w którymś z programów, czy poniedziałkowych, czy wtorkowych,

Proszę Państwa, ja reprezentuję Polską Akademię Nauk Archiwum w Warszawie i w ramach 22. Festiwalu Nauki zaprezentuję Państwu wystąpienie dotyczące największych afer sportowych na olimpiadach, mundialach, turniejach. Oprócz tego, że reprezentuję Polską Akademię Nauk Archiwum i regularnie bierze udział w Festiwalu Nauki już od wielu lat, to reprezentuję również swój kanał na YouTubie, który możecie Państwo bez problemu odszukać o nazwie Oblicza XX wieku. Jest to kanał popularno-naukowy o charakterze historycznym i na którym również elementy sportowe jak najbardziej się pojawiają w kontekście XX wieku. Proszę Państwa, tematy, które dzisiaj tutaj poruszamy, są częściowo bardzo ambitne. Tak jak koleżanka przede mną mówiła o wkładzie Kresów Wschodnich w II Rzeczypospolitą. Później będziemy mieli troszkę o Królowej Bonie, Marii Skłodowskiej-Curie. A ja troszkę tak w ramach odprężenia chciałem Państwu poopowiadać o różnego rodzaju aferach, skandalach dotyczących właśnie zjawisk sportowych. Tak przygotowując się do tego wystąpienia, w zasadzie zorientowałem się, jak bardzo tych skandali dużo jest. Szczególnie w kontekście XXI wieku. Ja mam wrażenie, że XXI wiek obfituje w taką ilość skandali wśród sportowców, że XX wiek, jakby można tutaj spokojnie wyodrębnić, to jest mniej więcej taka sama liczba skandali w XX wieku i XXI dzisiaj. Można spokojnie zostawić to poza tym liczebnym i wiele rzeczy będzie, tak powiem, bardzo podobnych. Dlatego wybrałem kilka zdarzeń, które może w jakimś kontekście edukacyjnym nam pomogą, żeby to nie było tak, że tylko mamy jakąś głupiutką aferę i w zasadzie na niej kończymy, jest coś ciekawego, coś się dzieje, to też troszkę takich elementów edukacyjnych. Sięgniemy do pewnych zdarzeń, które miały miejsce jeszcze przed wojną, ale skandale wywoływały dużo później. Więc wybrałem kilka takich zdarzeń z zakresu polskiego sportu, ale również tego z zagranicy. Parę pojedynczych zdarzeń, które oczywiście powtarzają się za każdym razem. Za każdym razem to znaczy, jeżeli jeden skandal miał miejsce w danym miejscu, w danym kraju, podczas danego turnieju, to na pewno powtórzy się on za jakiś czas gdzie indziej. I też od razu chciałem Państwa uprzedzić, że nie będę mówił o dopingu, bo doping jest rzeczą tak powszechną, że w zasadzie tylko jeden raz nam się tutaj to pojawi. Doping już nie jest aż takim skandalem, że można by to było tak mocno wyolbrzymiać na tą chwilę. Oczywiście nie mówię, że się z tym zgadzam. Natomiast pominąłem zagadnienia dopingowe. Chodziło mi bardziej o nieco bardziej skomplikowane zdarzenia. Proszę Państwa, zacznę z racji tego, że obchodzimy stulecie niepodległości, to mi się wydaje, że warto zacząć od II Rzeczypospolitej i od słynnej Stanisławy Walasiewicz, albo tudzież Walasiewiczówny, która w Stanach Zjednoczonych nosiła imię, nazwisko Stella Walsh. Dlaczego od niej warto zacząć? Dlatego, że proszę Państwa, przed wojną, czyli w okresie II Rzeczypospolitej z lat 1839, w zasadzie mieliśmy trzech sportowców, którzy zdobywali złote medale dla Polski. To była Halina Konopacka jako ta pierwsza, później Janusz Kusociński, no i oczywiście Stanisława Walasiewiczówna właśnie, która zdobyła jako jedyna i złoto, i jeszcze srebrno na kolejnej olimpiadzie. Jej pierwszy występ miał miejsce, taki poważny występ, miał miejsce w Los Angeles w 1932 roku. Natomiast należy pamiętać o tym, że Stella Walsh, czyli Walasiewiczówna, urodziła się wprawdzie w Polsce, ale jako niemowlę wyjechała wraz z rodzicami, wypłynęła w zasadzie do Stanów Zjednoczonych i tam się wychowywała w miejscowości Cleveland, która znajduje się w stanie Ohio. I Amerykanie bardzo długo przekonywali ją, żeby jednak reprezentowała Stany Zjednoczone na olimpiadzie. W wyniku totalnej zawieruchy i trochę też tego, że sama Stanisława Walasiewiczówna czuła się przez Amerykanów bardzo niedoceniana, bo robili jej problemy z obywatelstwem, to w końcu polskie władze wykorzystały sytuację i zaproponowały Walasiewiczównie start w igrzyskach w Los Angeles w 1932 roku, ale z białym orłem na koszulce. No i Stanisława Walasiewicz się na to zdecydowała. Wzięła udział i doszło do zdobycia trzeciego już w zasadzie wtedy medalu olimpijskiego dla Polski złotego, czyli ten hymn Mazurek Dąbrowskiego przebrzmiał przez stadion w Los Angeles. To było bardzo wzruszające wydarzenie. Polacy byli wtedy kadrą nieliczną wprawdzie na tych igrzyskach, ale dosyć silną. Udało się tych kilka medali zdobyć, jeden w tym tutaj złoty właśnie między innymi Stanisława Walasiewiczówna. I to był sukces. To był sukces. Ona po latach wspominała, że czuła niesamowite wzruszenie w momencie, kiedy ten medal odbierała. Ale to przecież jeszcze nie skandal, że wygrała. Natomiast później, 4 lata później, Stanisława Walasiewiczówna była głównym kandydatem do tego, żeby zdobyć złoty medal na igrzyskach w Berlinie, ale niestety miała konkurentkę w zasadzie, bo tą konkurentką była Helen Stevens, Amerykanka nazywana potworem w pewnym sensie przez niektórych, albo olbrzymem.
Bardzo szybka dziewczyna, która wyrastała na nową gwiazdę lekkiej atletyki. Chodził oczywiście o bieg na 100 metrów, bo tym się obie panie specjalizowały. I prasa amerykańska, i polska, i też ta niemiecka, bo to Niemcy te igrzyska organizowali, zastanawiali się, kto wygra. Czy Warsiewiczówna, czy może jednak nowa, młoda, wschodząca gwiazda Helen Stevens. No ostatecznie doszło do tego, że Warsiewiczówna zrobiła srebro, czyli wyścig na 100 metrów. Przegrała, nieznacznie oczywiście, bo tam wchodzą ułamki sekund, natomiast Stevens wyprzedziła. Wyprzedziła Walesiewiczównę, zdobyła złoto. Sama Walesiewiczówna już potem aż tak dużych sukcesów nie osiągała. Oczywiście wygrywała na różnego rodzaju zawodach, nawet mierzyła się ze Stevens miejscami na niektórych zawodach, ale nie udało jej się ze Stevens wygrać i zdobyła srebrny medal, co oczywiście było dla Polski mimo wszystko sukcesem, ale żadnego złota w Berlinie na przykład nie zdobyliśmy. Przywoziliśmy co najwyżej srebrne, tudzież brązowe medale. Ale dlaczego tak naprawdę jest skandal ze Stanisławą Walesiewiczówną? Z jednej zasadniczej przyczyny. Przez całe jej życie ludzie podejrzewali różne rzeczy. Natomiast nikt nigdy nie mówił niczego wprost. Ona była odznaczana przez prezydenta, spotykała się z największymi celebrytami II Rzeczypospolitej, była rozpoznawalna. Ona jak przyjeżdżała do Polski, bo mieszkała w Stanach na stałe, jak przyjeżdżała do Polski, to dla wielu to było święto. Hucznie witana na dworcach, jak celebryta, jak taki współczesny celebryta. Natomiast kluczowym zdarzeniem, proszę Państwa, było 4 grudnia 1980 roku. W tym

Misiewiczówna miała nie do końca wykształcone męskie organy rozrodcze. A to oznacza, że była hermafrodytą. Ciężko określić jednoznacznie, co znaczy nie do końca wykształcone organy męskie. Wiele osób do dziś to podważa. Podważa to jej rodzina. Najbardziej zdziwiony był jej mąż, bo miała męża, gdy się o tym wszystkim dowiedział. Natomiast nie wiadomo, czy to małżeństwo nie zostało zawarte głównie dlatego, żeby jednak ubiegać się o obywatelstwo. Stąd może też jego zdziwienie. Ale nikt się tego aż tak nie spodziewał. Owszem, jak się czasami jej przyglądano z bliska, no to można było pewne męskie cechy zauważyć, ale w zasadzie Helen Stevens, która z nią wygrała w roku 1936, wzięta została od razu na badania, bo podejrzewano, że jest mężczyzną. I co złe, co najgorsze, proszę Państwa, to Polacy wystosowali wniosek, że o, Stevens wygrała, czyli na pewno facet. I przebadano Stevens, okazało się, że kobieta. Walasiewiczówna w ogóle się wtedy nie odzywała ponoć. Tak jakby troszkę obawiała się, że za chwilę ktoś jej też może badania zrobić. Natomiast ogólnie nikt niczego nie podejrzewał. W tym 80 roku to wyszło na jaw i w zasadzie Walasiewiczówna no stanęła, może nie tyle ona, bo już nie żyje, ale Komitet Olimpijski stanął przed dylematem, co robić. Bo dzisiaj ogólnie rzecz biorąc w takich sytuacjach często się dyskwalifikuje, odbiera medale, odbiera się osiągnięcia. W tym przypadku Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie podjął żadnej decyzji. Gdy niektórzy historycy, bo powstały dwie biografie, jedna w zasadzie, niedawno się pojawiła, bodaj rok temu, biografia, w której mówi się o Walasiewiczównie, jakby wszyscy ci historycy, jak chcą dotrzeć do tych dokumentów, zawsze jest jakiś problem. A to ich nie ma, a to gdzieś przepadły, a to nie do końca są zgodności i tak dalej, i tak dalej. Więc w 100% jakby jasności tutaj nie mamy, natomiast wtedy, w tym 80 roku, wszyscy byli przekonani, że tak, te poświadczenie jest i te dokumenty są. Najlepsze jest w tym wszystkim to, proszę Państwa, że Stella Walsh, czy po prostu Walasiewiczówna, jest bardziej znana w Ameryce niż w Polsce. To właśnie pierwsza zagraniczna biografia pojawiła się w Ameryce. Powstał film, który możecie Państwo obejrzeć na portalu Vimeo. Trzeba wpisać hasło, ale jeżeli Państwo skontaktujecie się z autorem, to on Wam te hasło udostępni, bo mi też udostępnił. Z tym, że film głównie oscyluje wokół kwestii płci. Czyli mało się tam mówi o sporcie, mało się mówi o osiągnięciach, głównie wszystko oscyluje wokół tak zwanego gender, bo chodziło o to, żeby, że tak powiem, skupić się na tym zjawisku. Także Stella Walsh, proszę Państwa, była, możemy ją określić jako hermafrodytę, ale żadnych decyzji w stosunku do niej nie podjęto. Do dziś dnia pozostaje jedną z najwybitniejszych sportmenek w historii polskiego sportu przedwojennego przede wszystkim, bo była to postać niesamowicie rozpoznawalna. No, skoro jesteśmy, proszę Państwa, przy Stanisławie Walasiewiczównie, to nie sposób powiedzieć o Ewie Kłobukowskiej, którą bardzo skrzywdzono. Zarzuty były te same. Kłobukowska wygrywa w Tokio złoty medal, jest rok 1964, ona wygrywa w sztafecie. Tutaj widać sportmenki, które zdobyły złoto, ale bez Kłobukowskiej jej biegu, gdzie ona wyprzedziła Amerykankę, która była 2 metry bodaj przed nią, wyprzedziła ją o kolejny metr i dzięki czemu sztafeta polska zdobyła złoto, no to była oczywista zasługa właśnie Kłobukowskiej. Kłobukowska, mówią historycy, często tak to nazywają, historycy sportu, miała jeden zasadniczy problem. Po prostu biegała za szybko. Biegała na tyle szybko, że przygotowywała się do kolejnych zawodów w 1967 roku w Kijowie. Miały się odbyć zawody, ona nie przyjechała. Zrobiono badania. Badania dla kobiet w tamtym okresie były bardzo upokarzające i nawet niektórzy twierdzą, że ocierały się o molestowanie. Polegało to na tym, że panie nago chodziły przed szanowną komisją i szanowna komisja sobie oceniała. Oczywiście komisja najczęściej składała się z kobiet, ale zdarzali się też mężczyźni. Bardzo dogłębnie sprawdzano, czy tam aby nic, że tak powiem, nie wygląda podejrzanie. Natomiast po Bukowskiej zrobiono jeszcze osobne badania na chromosomy. I o ile powinien być chromosom XX, to jej wyszło XXY, czyli jakieś odstępstwo od normy, co wskazywałoby, że, jak to wtedy naukowcy mówili, czy może pseudonaukowcy, nie jest z czystą, stuprocentową kobietą. Dzisiaj naukowcy, nawet już wtedy, głosili tezy, że są pewne odstępstwa, które wcale nie wskazują na to, że osoba, która ma taki układ chromosomów, musi być mężczyzną albo nie w pełni kobietą. Po prostu takie odstępstwa się zdarzają, są wyjątki. Ale wtedy nikt na to nie zwrócił uwagi. Kłobukowską zdyskwalifikowano, ale zagrożono najpierw, że albo się sama wycofa ze sportu, albo sprawę nagłośni, będzie skandal. Skandal i tak był, bo o ile w Polsce dużo się na ten temat nie pisało, to za granicą pojawiały się artykuły w anglojęzycznej prasie na przykład, mówiące o tym, że Ewa Kłobukowska, złota medalistka, to facet, prawda? I tego typu skandaliczne

0: nagłówki, które bardzo krzywdziły Kłobukowską, bo jak się później okazało, ona z mężczyzną nie miała nic wspólnego pod kątem płci. Było to jedno wielkie oszczerstwo. Zgłosili to przedstawiciele NRD i Związku Sowieckiego, którzy prawdopodobnie, z którymi zresztą ona często rywalizowała i często z nimi wygrywała. Być może obawy, które pojawiły się wtedy przed tymi zawodami w Kijowie, spowodowały, że bardzo ochoczo zajęto się tą sprawą, bardzo dogłębnie ją zbadano, ale powierzchownie wydano decyzję o tym, żeby Kłobukowską po prostu odsunąć. Dzisiaj takie badania nie przeszłyby, nie uznano by ich za istotne, za ważne, za prawdziwe. Natomiast sama Kłobukowska bardzo się załamała tym. Załamała się tym na tyle, że wyjechała z Polski, pojechała do Czechosłowacji, tam pracowała w przemyśle. Wróciła tak naprawdę dużo później. Ona żyje do dziś w Warszawie na Bemowie. Nie chce w ogóle, co ciekawe, na jakiekolwiek zaproszenia dziennikarzy. Wszystko odmawia. Zapraszają ją na zawody, żeby przyjechała jako gość honorowy. Ciężko znaleźć jakąkolwiek informację, żeby gdzieś przyjechała. Także tak wygląda dzisiaj mniej więcej. Jest to jedna z najbardziej skrzywdzonych osób w ogóle w historii polskiego sportu. Żadna z przedstawicieli władz PRL-u nie wystąpiła w jej obronie, nikt się nie starał. Jedyne osoby, które wystąpiły w jej obronie, co ciekawe, to lekarze. Lekarze i medycy, ale oni pisali artykuły w tak branżowych czasopismach, że nikt tego poza konkretną specjalizacją po prostu nie czytał. W wyniku czego stwierdzono, że mężczyzna, zatem koniec. Więc widzicie Państwo, jak łatwo, pochopnie często taką decyzję podjąć. Zresztą nie ona jedyna, bo przedstawicielki z Afryki, ze Stanów Zjednoczonych też niejednokrotnie były oskarżane i często po takich oskarżeniach się nie podnosiły. A zdarzało się też, że oczywiście uznano je za słuszne, natomiast najczęściej jest to po prostu oskarżenie bezpodstawne. Proszę Państwa, idźmy teraz w drugą stronę. To jest sprawa świeża dosyć. Niejaki Rob Newbigin to jest taki amerykański bokser, który w pewnym momencie, stosunkowo parę lat temu, wpadł, w zasadzie doznał jakiejś świadomości, że nie najlepiej czuje się w męskim ciele, więc postanowił zostać kobietą i tak wygląda na dziś dzień. Jednak problem tej sprawy wygląda w ten sposób, że fizycznie jest to oczywiście mężczyzna. Natomiast pod względem świadomości, już nie wiem, jak to medycy są w stanie określić, gdzie jest tutaj...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Problem dokładnie występuje, ale pod względem świadomości myśli, czuje się jak kobieta. I tu nawet nie chodzi o to, że ta osoba zmieniła płeć. Tu chodzi o to, proszę Państwa, że bokser Newbigin po prostu wpadł na pomysł, że on teraz, o ile startował wcześniej na ringu z mężczyznami, to on teraz, z racji tego, że stał się kobietą, bardzo by chciał porywalizować z kobietami. No to można się domyśleć, jak zareagowały kobiety, jakby zobaczyły naprzeciwko siebie taką osobę na ringu. No byłaby to rażąca niesprawiedliwość. Z tego co wiem, do dziś żadna decyzja w tej kwestii nie została podjęta. Rob zmienił imię na Mercedes, ale nie słyszałem o tym, żeby występował gdziekolwiek na ringu, że tak powiem, w damskim boksie. I w tym przypadku jakby sprawa jest nadal nie do rozwiązania. Nie wydaje mi się, żeby decyzja była pozytywna dla Mercedes. Proszę Państwa, no właśnie, to skoro przy skandalach jesteśmy, to zostawmy już tą płeć i przejdźmy do skandalu, który wywołały igrzyska w Moskwie 1980 roku. No wszyscy na pewno z Państwa znają Władysława Kozakiewicza. Kozakiewicz i jego słynny gest, tak jest. O co chodziło z tym gestem? Proszę Państwa, mało kto pamięta, że gesty były dwa. Dwukrotnie Kozakiewicz pokazał ten gest. Komu pokazał? No oczywiście pokazał go Sowietom, rosyjskim kibicom, którzy tam gwizdali. I z tego, co Kozakiewicz mówi po latach, bo można bez problemu, o ile z Kłobukowską nie znajdziecie Państwo żadnego wywiadu w internecie, bo ona nie chce wywiadów udzielać, o tyle z Kozakiewiczem wywiadów jest cała masa. No oczywiście jak go zaproszą, to pomimo, że pan już ma swoje lata, to nadal potrafi ten charakterystyczny gest wykonać i dać się sfotografować i ludzie go najbardziej z tym kojarzą. Co czasami go irytuje, ale on już się do tego tak przyzwyczaił, że nie robi z tego jakiegoś większego problemu. Proszę Państwa, Kozakiewicz w Moskwie skakał oczywiście o tyczce wzwyż. Osiągnął rekord, bo tam pobił ponoć 5,78 metra, skoczył najwyżej. To było wtedy rekordem świata. Natomiast tak, skoczył pierwszy raz, gwizdali na niego Rosjanie. Więc w momencie, kiedy skoczył, pokazał słynny swój gest. Za drugim razem również to zrobił, bo w zasadzie po pierwszym skoku już miał prawie, że zagwarantowany złoty medal, ale była jeszcze druga runda i podczas tej drugiej rundy on jakby potwierdził ten złoty medal i jeszcze raz Rosjanom pokazał charakterystyczny gest. Za trzecim razem, jak pobił rekord świata, to w zasadzie w wywiadach już Kozakiewicz mówił, że za trzeci raz to już nie było sensu, więc już dałem im spokój, już nie pokazywałem, zresztą na tyle byli już upokorzeni, że nie miało to już większego znaczenia. Ale dlaczego on to zrobił? On mówił, że to nie tylko gwizdano na niego, gwizdano na wszystkich poza Rosjanami. Jak startował Francuz, gwizdano, jak startował Włoch, gwizdano. No i w końcu jak startowali Polacy, też gwizdano, więc w pewnym momencie po prostu Kozakiewicz po swoim udanym skoku z zadowoleniem uśmiechnięty odwrócił się w stronę rosyjskich kibiców, którzy na niego gwizdali, pokazał im gest. Później jak on to mówił, to chodziło mu o to, żeby tak jakby chciał im powiedzieć, teraz to tyle możecie mi zrobić, tyle możecie mi pokazać, prawda? Więc to było charakterystyczne. Natomiast mało kto pamięta, że Kozakiewiczowi ten gest zmarnował karierę, proszę Państwa, bo Kozakiewicz wraca do kraju, wtedy była taka tradycja, obiecano, że każdy Polak, który wróci z igrzysk ze złotym medalem, dostanie poloneza. 80. rocznik, FSO, to był ten polonez. Udało mi się znaleźć z 180. roku fotografię. No i miał tego poloneza dostać. Ale okazało się, że nie będzie poloneza. Nie będzie poloneza, ponieważ władze stwierdziły, że jest kryzys, jest bieda, więc polonezów dawać, rozdawać nie będzie, bo to będzie fatalnie wyglądać. Natomiast sam Kozakiewicz, chociaż poloneza nie dostał, to jednak w Gdyni, bo mieszkał w Gdyni, tam był bohaterem. On jak się pojawiał na ulicy, to po prostu kobiety jak wracały z zakupami, to rzucały torby i się rzucały na niego, żeby go, prawda, przytulić i pogratulować i jakby też odwdzięczyć się za to, że on tym Rosjanom ten charakterystyczny gest pokazał. W kolejkach, jak Kozakiewicz szedł po mięso, panie wybierały zawsze najlepsze rodzaje. Natomiast jeżeli chodzi o same kolejki, to często puszczano go bez. To znaczy nawet ci, którzy stali, puszczali go pierwszego, żeby przychodził. Oczywiście się nie chciał na to zgodzić. Tam, prawda, zaraz dochodziło do jakichś takich aluzji, że musiało powiedzieć o tym geście. No nie było to tak jak dzisiaj, że w internecie znajdziemy wywiad, wypowiedź i sobie obejrzymy. Wtedy każdy chciał wiedzieć, jeszcze bezpośrednio od niego, to już było coś. A zatem Kozakiewicz, proszę Państwa, wrócił jako bohater, ale władze zaczęły mu się bliżej przyglądać. W momencie, kiedy dochodziło do kolejnych zawodów, na które już bodaj 4 razy dostawał zaproszenie Kozakiewicz do Australii, władze za każdym razem odmawiały mu wyjazdu. Bałtyk Gdynia, w którym startował na co dzień, zdyskwalifikował go bez konkretnych zarzutów tak naprawdę. Odmówiono mu wyjazdu do Niemiec, więc w końcu Kozakiewicz się zdenerwował, wziął tyczkę, załadował tak charakterystycznie na samochód i pojechał do Niemiec sam, indywidualnie, prywatnie. No i jak tam pojechał, to w gazecie zaraz pojawiły się pogłoski, że Kozakiewicz to zdrajca, że to nie Polak, że poszedł do Niemców, prawda, zdradził i tak dalej. A Kozakiewicz pojechał tylko na zawody. Ale jak już był na zawodach i poczytał o sobie, jak się jeszcze dowiedział, że w tym momencie już ma kilkakrotnie większe długi, że straci mieszkanie, a nawet pójdzie do więzienia i wygrażano mu taką właśnie formą za to, co zrobił, to Kozakiewicz postanowił zostać. To, co często ludzie krytykują, to, że Kozakiewicz nie tylko zdecydował się zostać w Niemczech, ale również reprezentować Niemcy w lekkiej atletyce, a co za tym idzie, walczyć na bieżni ze swoimi kolegami z Polski. To przez parę lat miało miejsce. Oczywiście najlepsze lata Kozakiewicz miał za sobą, ale jak oglądałem z nim wywiad, przygotowując się do tego wystąpienia, to on powiedział takie słowa, że po prostu on się poczuł tak rozczarowany tym, co Polska mu dała po tym złotym medalu, że był na tyle przybity, że już wolał w tych Niemczech zostać. Jak się dowiedział o sobie, że jest zdrajcą, no to było mu niesamowicie przykro. I ostatecznie Kozakiewicz do Polski już nie wrócił. Oczywiście wrócił później, prawda, w latach 90. nawet został radnym. Dzisiaj chętnie się udziela, można go spotkać na różnego rodzaju zdarzeniach sportowych i jest ogólnie rzecz biorąc widoczny. Także Kozakiewicz, proszę Państwa, to jest postać kluczowa. No a przejdźmy teraz trochę do zagranicy, proszę Państwa. No wszyscy słyszeli o charakterystycznej, jak to się nazywa, ręka Boga Diego Maradona, mecz w Meksyku, Mundial 1986 rok. Ludzie się skupiają na ręce, którą Maradona zastosował, by strzelić bramkę, ale nikt nie zastanawia się często nad samą metafizyką tego meczu. To znaczy 4 lata wcześniej Anglicy i Argentyńczycy starli się w tak zwanej wojnie o Falklandy. Te kraje to tak jakby dzisiaj, wtedy to tak jakby dzisiaj Rosja grała z Ukrainą w piłkę nożną. Ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, co by się działo. Nawet by Polska grała z Rosją w piłkę nożną, to byłoby też napięcie. Wtedy było na podobnym etapie, bo kraje w zasadzie były w stanie wygranie wojny, a Anglicy przecież tą wojnę wygrali. Te Falklandy przyłączyli na stałe do siebie. One były w ich granicach, ale Falklandy pozostały przy Anglikach, więc Argentyńczycy byli bardzo wzburzeni, byli niesamowicie załamani. I możliwość rewanżu nagle pojawia się na mundialu w Meksyku, to jest ćwierćfinał, więc kto wygra, przechodzi dalej. Już w trakcie meczu, jeszcze zanim gwizdek pierwszy się zabrzmiał, to już wtedy nad połową argentyńskich zawodników przeleciał gołąb, co od razu Argentyńczycy, którzy jak wiemy są bardzo religijni, bogobojni, od razu zinterpretowali, o, Bóg jest z nami, no bo ten gołąb na naszej połowie, na pewno Bóg jest z nami. Podkreślano bardzo tą metafizykę. Mecz był bardzo zawzięty. No i w końcu, moi drodzy, o ile pierwsza połowa była bezbramkowa, było 0-0, tak w drugiej połowie doszło do niecodziennego wydarzenia. W ciągu pierwszych paru minut drugiej połowy doszło do sytuacji, która miała zmienić i oblicze piłki, oblicze postrzegania futbolu i była do dzisiaj jednym z największych, a może nawet największym po prostu skandalem w piłce nożnej w całej jej historii. Zresztą były przynajmniej dwa wydarzenia tego typu właśnie w tym meczu, które przeszły do historii. 51. minuta bodajże, zamieszanie w polu karnym, piłka wpada na głowę Maradony, biegnie do niego bramkarz i Maradona, który był dosyć niski, patrzy na bramkarza i sobie myśli, nie dam rady, nie wyskoczę wyżej. Więc wykombinował sobie, że jak dołoży rękę, to będzie trochę wyższy. Ja Państwu włączę tą akcję, zobaczcie Państwo, jak to wyglądało. Argentyńczycy w niebieskich koszulkach. Tu Maradona. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale w momencie, kiedy Maradona strzelił, to od razu na sędziego widział, czy nie, a sędzia na środek, brameczka, prawda? Od razu kieruje piłkę na środek. Maradona się cieszy. Anglicy już niektórzy protestują i jak to Maradona później powiedział, oni protestowali, ale nie dlatego, że widzieli tą rękę, tylko dlatego, że nie mogli uwierzyć, jak mogłem wyskoczyć wyżej niż bramkarz Shilton. Nie mogli tego pojąć, więc na pewno podejrzewali, że gdzieś ta ręka, to było tak słabo widoczne, ale jak popatrzymy na zdjęcia, powtórki telewizyjne, no to jest ewidentne, że on tą ręką zagrał i ten gol padł. Proszę Państwa, ten mecz w ogóle przyszedł do historii nie tylko dlatego, że ta ręka tam była i potem Maradona palnął w wypowiedzi dziennikarskie, że to ręka Boga, co niektórzy odebrali jako cynizm, ale z drugiej strony odebrano to jako tą metafizykę meczu, że biedni Argentyńczycy nie mogli zgodnie z zasadami wygrać z Anglikami, więc Bóg dopomógł i dlatego pomógł i zalegalizował im gola ręką. Stąd też takie określenie tej charakterystycznej ręki Boga, o której Maradona wspominał. Oczywiście on się po latach z tego wycofywał, trochę na luzie do tego podchodził. Nawet doszło do sytuacji takiej, że Maradona spotkał się z sędzią spotkania. Parę lat temu panowie się spotkali, no ten sędzia już jest dosyć starszawy, ma swoje lata, Ali Benacour, tak się nazywał ten sędzia z Tunezji, wymienili się panowie koszulką, tam zdjęciem z meczu, prawda, bardzo sympatycznie, sfotografowali się. Natomiast Diego Maradona to oczywiście nie koniec skandali. W tym samym meczu z Anglikami Maradona strzelił prawdopodobnie najpiękniejszą bramkę w historii futbolu, gdzie przebiegł praktycznie całą połowę, minął wszystkich obrońców, bramkarza, strzelił gola na 2-0, a Argentyńczycy wygrali w ogóle wtedy cały mundial po tym meczu. I wiele osób do dziś się z tym nie pogodziło, głównie Anglicy, którzy dzisiaj piszą książki na ten temat, bo grali w tym meczu. Proszę Państwa, Maradona zasłynął nie tylko z tego, że lubił strzelić gola ręką, bo to nie był jedyny raz, kiedy on taką sytuację miał, natomiast Maradona lubił właśnie nie tylko narkotyki, które bardzo skandalicznie się tutaj na jego osobie odbiły, natomiast brał doping, prawda? Dopingował się i to niesamowicie. W 1994 roku na mundialu, czyli zobaczcie Państwo, ile czasu minęło, on już miał grubo ponad 30 lat, Maradona na mundialu nadzwyczajnie dobrze grał. Za dobrze. Strzelał bramki, był szybszy od młodszych o 10 lat zawodników, albo i więcej niż 10 lat, prawda? Więc niektórzy popatrzyli na to w FIFA stwierdzili, że no, trzeba mu zrobić badania, bo to trochę podejrzane. No i jak zrobiono, to wyszło, że doping, dyskwalifikacja Maradony całkowita i kompromitacja. Sam Maradona, proszę Państwa, i dzisiaj jest nadal na piedestale, no bo przecież to, co on wyprawiał na ostatnim mundialu, już też przeszło do historii. Zresztą zobaczcie Państwo, nie dziwił Was, dlaczego to jest takie białe tutaj? chyba wiadomo, co on tam wyprawiał na tej trybunie honorowej zresztą. Tu trzeba było go trzymać, żeby jeszcze nie spadł, broń Boże. Także no Maradona nadal lubi być skandaliczny w Argentyńczycy. Argentyńczycy często patrzą na niego z takim przymrużeniem oka, bo dla nich to tak, papież, Messi, no i Maradona, takie ikony tego kraju, gdzie to każdy wie, że to Argentyńczycy. To często takie nawet flagi z tymi trzema twarzami się pojawiają na meczach Argentyny w samej Argentynie, więc wiele się Maradonie wybacza. Proszę Państwa, jeżeli chcecie się nieco więcej dowiedzieć o meczu Anglia-Argentyna, to na moim kanale zrobiłem dosłownie kulisy całej tej ręki Boga, gdzie wypowiadają się ludzie, którzy wtedy brali w tym udział, grali w tym meczu i możecie Państwo szerzej obejrzeć sobie odcinek na ten temat. Na tym kanale też są oczywiście inne sportowe zdarzenia, jak debiut Polaków na mundialu, właśnie ręka Maradona, ale też w ogóle szeroko pojęta historia taka popularno-naukowa. Oczywiście tych skandali, afer było dużo, dużo więcej w historii sportu. Na pewno moglibyśmy tutaj mówić o tym bez końca, ale myślę, że to w pewnym stopniu naświetliło pewne problemy, to moje wystąpienie tutaj dla Państwa. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę, no i życzę dalszej kontynuacji, mam nadzieję, sympatycznej Festiwalu Nauki. Dziękuję bardzo za uwagę.

0: witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj ponownie naszym gościem profesor Małgorzata Kowalewska. Dziękujemy Małgosiu za przyjęcie zaproszenia. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o koncepcji Hildegardy, czy o tym, co myślała na temat losów ludzkości, w kontekście nawet chociażby tego, co się w tej chwili dzieje. Także czy mogłabyś coś tutaj nam podpowiedzieć, opowiedzieć?
1: Serdecznie witam Państwa, dziękuję za miłe zaproszenie. Cieszę się, że mogę ponownie tutaj Państwu opowiedzieć o poglądach Hildegardy z Bingen. Oczywiście, że Hildegarda miała bardzo interesujące poglądy na temat dziejów ludzkości. Muszę na wstępie Państwu powiedzieć, że nawet w tej epoce, która bezpośrednio po okresie jej życia następowała w XIII wieku, ona głównie znana była ze swoich pism, takich wypowiedzi dotyczących właśnie, powiedzmy, oceny dziejów, proroctw. Proroctwo to jest rodzaj takiego spojrzenia, bo prorokować można też na temat czasów bieżących, prawda, o swoich czasach, ale także i o tym, co będzie się działo w przyszłości. Dopiero potem, po wiekach właściwie zapomnienia, zaczęto Hildegardę odkrywać jako właśnie od strony tej jej medycyny, diety, prawda, a potem dalszej twórczości kompozytorskiej, właśnie takiej literackiej i tak dalej. Więc filozofia dziejów, czy tak, filozofia dziejów, tak powiem, to jest jeden z ważniejszych tematów, które Hildegarda w swoich dziełach wizjonerskich poruszała, bo jak Państwo doskonale wiecie, cała jej twórczość to da się podzielić na kilka grup pism, z których właściwie najważniejsze, to znaczy takie, dzięki którym została ona tym doktorem Kościoła przez papieża Benedykta XVI, prawda, ogłoszona, czy włączona do tego grona, prawda, jako czwarta kobieta. Więc to są te dzieła, w których ona mówi między innymi o, tak ocenia dzieje ludzkości i w których te poglądy filozoficzne dotyczące dziejów znajdują się. To są szczególnie trzecia księga jej tej pierwszej części trylogii wizjonerskiej, mianowicie Scivias, oraz w Liber Divinorum Operum, czyli w tej księdze dzieł bożych. Również takie wypowiedzi się znajdują. I na wstępie chciałam tutaj zwrócić Państwa uwagę na to, jakiej w ogóle zmiany dokonuje chrześcijaństwo w sposobie rozumienia czasu, a tym samym także i dziejów, bo świat starożytny, na którym przecież opiera się także i myśl średniowieczna i o którym my też no, powinniśmy pamiętać, prawda, i to wielka strata, że się zapomina te nie uwzględnia dzisiaj, prawda, jakoś w wychowaniu, w wykształceniu, w takiej mierze, jak należy tamtych, tego aspektu kultury, ale przeważała, dominowała taka koncepcja czasu jako czasu powracającego. Było takie pojęcie wielkiego roku, w którym to świat się zaczynał, następowało jego wyłonienie się z ognia, prawda, a potem w którym się kończył, wracał, następowało zognienie świata. U jednego z autorów znalazłam takie sformułowanie, że Zeus jest wtedy przez chwilę całkowicie samotny. Tak po prostu czas został, świat został zniszczony i ten planety tam odpowiednio, prawda, w odpowiednim ustawieniu, i zaczyna się nowy świat, prawda? Pojawiają się bogowie, pojawia się tam wszechświat i tak dalej, ale ten cykl sam w sobie nieskończony, ale on polega na odtwarzaniu za każdym razem identycznego układu rzeczywistości. Jesteśmy tutaj i rozmawiamy w studio telewizji Salve N plus jeden, tak? Za każdym razem to samo. Chrześcijaństwo zmienia to spojrzenie na czas, oczywiście zachowując świadomość tego, że są cykle, tak, że jest cykl tam roczny, dzienny, prawda, pewne rzeczy się powtarzają, od choćby prace w polu, prawda, raz siejemy, raz zbieramy i tak dalej, ale zasadniczo główna główny kierunek to jest taki, że czas wychodzi z wieczności, a wieczność jest to sposób istnienia Pana Boga, wieczne teraz, w którym nie ma żadnej zmiany, nie ma następstwa chwil. To jest to boskie, to ta eternita, wieczność. I z tej wieczności wyłania się czas, czyli tempus, czas, którego istotą jest, no właśnie, postępowanie krok po kroku, tak? Następstwa czasów, mówimy, przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, godziny po sobie, dni po sobie następują, ale wszystko to zmierza z powrotem do wieczności. To znaczy, kiedy nastąpi koniec świata. Hildegarda, to się nazywa spojrzenie eschatologiczne, prawda? Zaczyna się, świat ma początek, czas ma początek, następnie rozgrywa się pewien dramat. Bo w świetle poglądów Hildegardy możemy porównać dzieje ludzkości do dramatu, który rozgrywa się na scenie świata, jakimś odpowiednikiem takim prywatnym byłoby to, co się dzieje z życiem każdego z nas, prawda? W sercu każdego, czyli wielka arena, czy wielka scena, może lepiej nie arena. Wielka scena to jest świat i mała scena to jest nasza dusza, prawda? W której odgrywa się ta sama pielgrzymka ma miejsce, to samo przedstawienie, ten sam dramat, dramat dziejów. I Hildegarda uważa, że wszyscy jesteśmy aktorami, powiedzmy, na scenie tego świata. Pełnimy pewne role, wszyscy ludzie, którzy żyli kiedykolwiek na ziemi, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, tak naprawdę jak z perspektywy pewnej, no boskiej perspektywy, prawda, te pozycje, tak jak są pozycjonowani na tym, jakie trzeba odegrać dobrze swoją rolę. Trzeba po prostu zrobić to, co do mnie należy w tym miejscu, czasie, w którym żyję. Natomiast za kulisami, że tak powiem, tej sceny, no, ukrywają się dwie siły, które jedna to jest siła Boga, który utrzymuje świat w istnieniu, który czuwa nad światem, pragnie dobra dla człowieka, który jest jego szczególnie ukochanym stworzeniem. No i druga siła, która się sprzeciwiła Bogu, prawda, jako pierwsza, mianowicie ten stworzony przez niego doskonały, piękny, wspaniały anioł Lucyfer, prawda, który właśnie tą pychą, wszystko, jak mówiłam w którymś z poprzednich odcinków, wszystko wiedział o stworzeniu, ale nie umiał pogodzić się, że drugie miejsce zajmuje, prawda? I ta cała historia zaczyna się zatem właściwie w świecie nadprzyrodzonym, w świecie duchowym. A potem kontynuowana jest w dziejach ludzkości. Dzieje ludzkości to jest walka dobra ze złem. Walka wygrana już przez dobro, to od razu trzeba powiedzieć, żebyśmy nie popadli w smutek, bo żyjemy w bardzo ciężkich czasach i perspektywy przed sobą mamy również jakieś ponure. Tak przynajmniej wszystko na to wskazuje, prawda? Ale zwycięstwo już się dokonało, więc tylko po prostu trzeba wytrwać na swoim miejscu. Wiernym pozostać wartościom wyznawanym. O tym za chwilkę powiem jeszcze. I Hildegarda, patrząc na dzieje ludzkości, dokonuje pewnych, no bo filozofia dziejów to po pierwsze chce wykryć jakieś prawa, którymi się rządzą dzieje, prawda? Zobaczyć, co wpływa na zmiany kierunków, prawda? Tam przebiegów pewnych procesów. No ale także w tamtym czasie dokonać jakiejś periodyzacji tych dziejów, prawda? Wyodrębnić jakieś szczególne wydarzenia, które pozwolą oddzielić od siebie epoki. I tutaj chciałam nawiązać, ja nie przytoczę tego Państwu z pamięci, bo nie pamiętam, ale odsyłam Was choćby do Ordo Virtutum, prawda? Na stronie towarzystwa to powinno być ten tekst zamieszczony. Tam w epilogu, jest taka modlitwa, tajemnicza taka modlitwa, którą Syn Boży kieruje do swojego Ojca. I ona się zaczyna od takich słów, że na początku wszelkie stworzenie zieleniło się, kwitło, rozkwitało. W środku czasów, bo to trzeba dodać, na początku czasów wszystko się zieleniło. W środku czasów zakwitły kwiaty, a potem ta zieloność zmarniała, zwiędła. Następuje dalszy ciąg, którego tutaj w tej chwili nie będę przytaczać, bo na te trzy zdania chciałabym zwrócić uwagę. Hildegarda je przepięknie interpretuje właśnie w tej Liber Divinorum Operum. I ona mówi, że to zdanie mówi o tym, że całe dzieje ludzkości, to znaczy historia ludzkości, a liczymy ją od wygnania z raju Adama i Ewy, dzieli się na takie trzy wielkie okresy. Pierwszy okres to jest na początku, gdy człowiek z raju został wygnany, był pełen sił życiowych. Podobny był do zwierząt. Z nimi zresztą, pisze tam Hildegarda, wchodził w jakieś takie bardzo bliskie relacje. Był pełen życiowych sił, witalnych takich, prawda? Trochę żył jak zwierzę, ale także jak zwierzę był taki rozbrykany, wesoły, silny. Było bardzo dużo siły życiowej. To był czas przed potopem. Bo te obyczaje ludzi, no dość wtedy jednak prostackie, skoro mówię, że byli podobni ludzie do zwierząt i nawet z nimi wchodzili w jakieś zbyt bliskie relacje, spowodowały, że Bóg postanowił to odmienić. Wszyscy wiemy, jaka jest historia potopu. To jest czasy przed potopem, to jest pierwsza epoka ludzkości. Ale wtedy już w tych czasach zaczęła się pojawiać pewna grupa. Wiecie Państwo, moglibyśmy mówić tutaj na przykład o człowieku neandertalskim, jakimś kromaniońskim, potem tym człowieku myślącym, prawda? I tutaj jakoś próbować sobie to dopasowywać, prawda? No, już w tamtych czasach tego człowieka dzikiego zaczęła się wyłaniać pewna grupa ludzi niechcących żyć w ten sposób, tylko już takich szukających ze sobą towarzystwa, którzy się chcieli jakoś po prostu pociągały i ich inne obyczaje. Ludzie, którzy chcieli żyć w inny sposób, no Bóg ich ocalił. Mamy drugi okres i to jest czas, w którym ludzie żyli, jak to Hildegarda mówi, sine lege. Sine, czyli bez prawa. Po prostu nie mieli żadnych praw, byli dzicy. No, tak jak Odys, proszę Państwa, Homer, nie Odys, tak, opisując po przygody Odyseusza wracającego spod Troi, opisuje cyklopów, prawda, do których tam on ze swoimi towarzyszami trafił i właśnie mówi, że żyli oni jak barbarzyńcy, jak dzikusy, ponieważ nie mieli żadnych praw. Kiedy istnieją prawa, to zaczyna się tworzenie już cywilizacji. Człowiek nie jest już dziki. No więc to jest sine lege, czas, kiedy bezprawia, kiedy nie ma prawa, ale bujne życie, powiedziałabym, ta zwierzęca strona dominuje. I potem ten okres po potopie ona dzieliła na dwa z kolei podokresy. To jest okres, w którym Bóg Mojżeszowi dał prawo tych tablic, prawda, prawo tych 10 przykazań i to jest okres, ona Hildegarda nazywa go sub lege, czyli pod prawem. To też nie jest najlepsza sytuacja, ponieważ prawo jest, wymaga pewnych, powiedziałabym, pewnego formalnego takiego, prawda, respektowania tych wszystkich zasad, przepisów i tak dalej. Wszyscy wiemy na przykład, że w religii no, żydowskiej to mamy tych zakazów i nakazów tyle, że to po prostu nie można się doczekać. Przeczytałam taką anegdotę, że kiedy przyjdzie Mesjasz, no to wtedy, kiedy żaden Żyd nie złamie żadnego tam nakazu czy zakazu, już nie pamiętam, to jest niemożliwe prawie, prawda? Trzeba czekać na tego Mesjasza jeszcze nie wiadomo ile, będąc Żydem. Natomiast, proszę Państwa, okres ten kończy się z wcieleniem Chrystusa i kwiaty, bo mówi w środku zakwitły kwiaty Hildegarda, prawda? I te kwiaty to są efekty wcielenia, mianowicie Kościół. Kościół staje się kwiatem owocem, prawda, pewnego rozwoju, bo w tym okresie od potopu do założenia kościoła, no też są pewne ważne postaci, Mojżesz, prawda, i inni, prawda, którzy tam są takimi, powiedzmy, krokami milowymi, prawda, doprowadzającymi do właśnie do tego powstania kościoła. I potem zaczyna się trzeci okres ludzkości, w którym my już żyjemy. Hildegarda mówi subgracja, czyli okres albo in baptismo, albo okres, kiedy jesteśmy ochrzczeni, prawda? Kiedy właśnie ten chrzest nas włącza do kościoła, albo kiedy żyjemy w łasce, prawda? Kiedy już to prawo, ono nie zostało zniesione, ale ono zostało, powiedzmy, jakoś rozświetlone łaską. Tu nie będę w teologiczne sprawy wchodziła, ale tutaj właśnie subgracja. My żyjemy w okresie łaski, działania łaski Bożej. W tym czasie ostatnim Hildegarda wyróżnia 5 epok, czy takich okresów. Ja tutaj jestem w tej wypowiedzi niekonsekwentna, bo raz mówię okres, raz epoka, ale to rozumiecie Państwo, o co chodzi. 5 takich okresów, które symbolizowane są przez pewne zwierzęta. To jest też taka tradycja, która wiąże Hildegardę z tradycją biblijną, że po prostu jest ta symbolika zwierzęca przez nią wykorzystywana. Te zwierzęta to jest pies, świnia, koń, wilk. My żyjemy w okresie wilka, to jest szary wilk. W każdym z tych okresów historycznych ten wilk jest symbolem, prawda? Wilk, który, znaczy on jest wspaniałym zwierzęciem, ale w tej symbolice każdy symbol ma, jest ambiwalencja taka, prawda? Bo możemy powiedzieć o tym, że lew jest, nie wiem, królem zwierząt, prawda? I że jest symbolem Boga, a z drugiej strony możemy wskazać, że jest jakimś drapieżnikiem okropnym i tak dalej. To z każdym tak prawie, no, jeśli chodzi o właśnie o zwierzęta i rośliny też, prawda, i kolory i tak dalej. No, więc jest szary wilk takim symbolem właściwie diabła, istoty podstępnej, która gdzieś tam krąży, patrzy, kogo by pożreć. Już czasy współczesne sobie oceniała Hildegarda jako tę epokę szarego wilka i to jest epoka, w której zacznie się zbliżać koniec świata. Koniec świata, który będzie związany z nadejściem takiej postaci, która w kulturze popularnej dzisiejszej, prawda, odgrywa dużą rolę, ale która przede wszystkim w teologii, w tej eschatologii chrześcijańskiej, mianowicie antychrysta. Człowieka absolutnie złego, co do którego trwały od starożytności, od czasu świętego Augustyna, dyskusje na temat, czy jest to, że tak powiem, ciało zbiorowe, czy jest grupą ludzi ten tak jakiś, powiedzmy, taki duch antychrysta rozproszony w całych grupach ludzi, czy też jest jednym jakimś człowiekiem absolutnie złym, absolutnie oddany diabłu, prawda, człowiek. Powstawały różne koncepcje, zresztą niezwykle interesujące, warto byłoby kiedyś na ten temat porozmawiać, o samym antychryście, prawda, jak się ta jego, no powiem tutaj, legenda, na potrzeby tego naszego dzisiejszego, prawda, spotkania kształtowała. Ale wracając do tej piątej epoki, we wszystkich epokach, które następują po chrzcie, możemy wykryć pewne tendencje, pewną zmianę, powiedziałabym pewne falowanie. Hildegarda mówi, że są pewne grzechy, pewne wady, które dominują w różnych okresach historycznych. Zawsze człowiek jest grzeszny, zawsze są te jakieś problemy, tylko że no raz na przykład ludzie są bardziej rozwiąźli, innym razem z kolei bardziej leniwi, w innej epoce skłonni do zabójstw i kradzieży, prawda? Po prostu sam charakter się nie zmienia, taki właśnie ten grzeszny charakter czasów. Natomiast no, dominuje jedna lub jakaś tam inna wada, prawda, więcej jest takich czy innych zbrodni. To chyba możemy też, przyjrzywszy się historii, zgodzić się z tym. Te wady się zmieniają, jednocześnie zmienia się, powiedziałabym, charakter poszczególnych okresów historycznych. Powiedziałabym, że dzieje się to w taki sposób, że kiedy dominują w kulturze w jakimś okresie historycznym cechy, które ona nazwałaby cechami męskimi, a z tymi cechami męskimi wiąże się dzielność, fortitudo to jest po łacinie. Mężczyzna, tak jak widziała go Hildegarda, to jest rycerz jakiś, prawda, albo mnich bardzo wytrwały, który ma dużo siły psychicznej, fizycznej, jest dzielny, prawda, on jest odważny i dzięki swojej odwadze, sile, prężności, prawda, powoduje, że zaczyna się ludziom dobrze żyć. Nastają takie dobre czasy. I jak są już te dobre czasy, to sytuacja ludzi się zmienia. Oni zaczynają mięknąć. Zaczynają lubić wygodę, zaczyna dominować, bo w okresie na przykład takim męskim, no to oni będą się bili ze sobą, będą się okradali.

stulecia myślano. I ona, cechy kobiece to jest delikatność, jakaś wrażliwość, ale też lękliwość, prawda? Właśnie skłonność do takiego, potrzeba bycia, jeśli jest takie słowo używane, zaopiekowaną, to ja też je powiem tutaj dla rozśmieszenia. Więc to wszystko jest potrzebne kobietom, prawda? Hildegarda mówi debilitas muliebris. Debilitas to jest po prostu słabość. Słabość po łacinie, prawda? Okres kobiecej słabości. No to wtedy ta kobieca słabość przyczynia się do tego, że nadchodzą czasy ciężkie, prawda? Ciężkie czasy. No i jakie jest wyjście? Ciężkie czasy muszą spowodować to, że się znowu te męskie jakoś, że tak powiem, elementy, tak, w ludziach obudzą i znowu pojawi się to fortitudo, ta dzielność, która z tych ciężkich czasów ludziom wyjść pozwoli, prawda? No niestety znowu, tak, potem będzie lepiej, no to jak się będzie lepiej, to się natychmiast pogorszy. No i takim właśnie kołem, prawda, toczy się ten los, toczą się te dzieje, aż do momentu czasów, które ona nazywa ostatecznymi. I wrócę tutaj do tej modlitwy tajemniczej, o której mówiłam na początku tej mojej wypowiedzi. To jest taka modlitwa, w której Syn Boży zwraca się do swojego Ojca i przypomina mu taką obietnicę, którą przed stworzeniem jeszcze świata Bóg złożył, prawda? Że nie odwróci swojego oblicza od świata, w którym się te właśnie różne procesy dzieją, aż nie pojawi się ostatni człowiek, który ma być zbawiony. Nie zostanie osiągnięta, to na pewno Państwo wiecie, prawda, z Pisma Świętego, tak zwana złota liczba. Liczba osób, które mają być budowniczymi, czy też elementami budowy niebiańskiej Jerozolimy, prawda, tego miasta Bożego już po zakończeniu historii. Syn przypomina to ojcu, pokazuje mu swoje rany, które wciąż krwawią, cierpią. A dlaczego w tych czasach ostatecznych, zachęcam Państwa do przeczytania sobie tego tekstu, dlaczego w tych czasach cierpi Chrystus i dlaczego ciągle krwawią jego rany? On mówi, że moi giermkowie osłabli, giermkowie, czyli wierni, tak, ci wszyscy, którzy powinni mu służyć, a także cierpi z tego powodu, że bardzo wielu z nich przechodzi na stronę szyderców. Nie tylko, że słabną, nie mają siły walczyć, ale przyłączają się do tych wszystkich sił, do tych wszystkich właśnie, powiedzmy, ludzi też, prawda, którzy szydzą z Chrystusa, tak? Przechodzą, proszę Państwa, przechodzą na stronę szyderców, tak? I to dotyczy, bo kto jest giermkiem Chrystusa? No być może właśnie są to osoby, które są w jakiś tam sposób szczególnie zaangażowane w życie, prawda? Duchowe, jacyś księża, zakonnicy, osoby, które są odpowiedzialne za Kościół, a one z jakichś względów, prawda, nagle zaczynają głosić poglądy jakieś inne niż dotychczas, prawda, odstępują od tego, co my uważamy i co uważane było za taką ortodoksję po prostu katolicką i nagle właśnie Hildegarda używa takiego słowa przechodzić na stronę szyderców. Przeklęty człowiek, który siada w gronie szyderców, prawda? No, więc przechodzą na stronę szyderców. Chrystus cierpi, Kościół cierpi. No i to są te czasy ostateczne. Czasy ostateczne, ja tutaj wspominałam, są związane z nadejściem Antychrysta. Rodzi się on gdzieś w jakimś miejscu odległym. No to też były spory pewne, jak się kształtowała legenda Antychrysta, kto jest jego matką, czy może być on synem diabła na przykład, tak jak to choćby film Polańskiego, prawda, pokazuje, czy też ostatecznie ustalono, że nie, dlatego że tylko Bóg ma taką moc, prawda, żeby tam mieć syna swojego, prawda, tutaj w ziemskiej postaci i tak dalej, to też nie będę w to wchodziła, ale Antychryst jest dzieckiem bardzo oddanych Bogu, tym diabłu ludzi. Wychowuje się najpierw przez jakiś tam czas w ukryciu, ale

0: Jego obecność na świecie już powoduje, że łączą się, powiedzmy sobie, powstają grupy. Powstają takie grupy ludzi, którzy skłaniają się ku złu, prawda? Którzy to zło może przybierać różne postaci. Mamy dzisiaj na przykład problem jakiś z pedofilią, bardzo to słyszymy bez przerwy o tym, prawda? Giną dzieci, no, na świecie toczone są wojny, przeróżne postaci tego zła, także i jakieś kościoły satanistyczne, jak też można przecież przeczytać, prawda, funkcjonują, na świecie powstają, więc jest, no, w dzisiejszych czasach, dzisiaj w trakcie tej pandemii zamyka się kościoły, utrudnia się korzystanie,
1: wiernym, tak.
0: Prawda, nie chcę tutaj też o tym mówić, ale to są bardzo poważne sprawy. I sama obecność gdzieś jeszcze ukrytego, prawda, tego antychrysta według Hildegardy jakby właśnie tak zaburza, no i tak grzeszny, ale to po prostu nasila te wszystkie problemy. Potem pojawienie się na świecie tego człowieka absolutnie złego, bo wydaje mi się, że z jej pism wynika, że ona uważa, iż antychryst to będzie jakiś konkretny człowiek, absolutnie zły człowiek, oddany Bogu. Boże, przepraszam Państwa najbardziej, najmocniej, oddany tak diabłu. I będzie to człowiek, wokół którego zgromadzą się jego zwolennicy, w tym także ci.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Którzy od kościoła przechodzą, prawda, na stronę szyderców. Diabeł w jaki sposób, ten antychryst i diabeł poprzez antychrysta, w jaki sposób będą na nas wpływać. Na przykład drwiąc choćby z ważnej dla kościoła idei dziewictwa, czystości, prawda, czystości, wyśmiewając tę ideę. Albo też na przykład banalizując kwestię życia seksualnego, które jest po prostu ukazywane jako czysto fizjologiczny naczynność jakaś, prawda, która nie wiąże się ani z jakąś odpowiedzialnością, ani nie ma też związku z, powiedzmy, jakąś, nie wiem, miłością, tylko też nie mam na to czasu, ale raczej na tle tej teorii humoralnej, prawda, jest pokazywana przez, czy jaka banalizacja życia seksualnego. Działać też będzie poprzez wzniecanie strachu i terroru. To mi się wydaje też jakieś niezwykle ważne, kiedy to czytałam i teraz, w dzisiejszych tych czasach, kiedy właśnie widzę, mogę obserwować, jak bardzo się nasilają takie zjawiska, jak takie po prostu powszechny strach. Ludzie się boją siebie nawzajem, boją się różnych przedmiotów, prawda, które ktoś mógł przed nimi dotknąć. Media, wypowiedzi różnych prominentnych osób, ten strach wydają się, no, celowo chyba podsycać, prawda? Nieustannie słyszymy o jakichś nadciągających falach. Więc ludzie żyją w strachu i są steroryzowani. Pojawia się też strach związany z ekonomicznym wymiarem, prawda? Naszego życia. Boimy się o przyszłość, boimy się o przyszłość naszych dzieci, wnuków.
1: Trudno to przewidzieć w ogóle w tej chwili.
0: Tak, zawsze chyba było trudno przewidzieć, ale dzisiaj szczególnie.
1: Taka niepewność.
0: Niepewność, a także kierunek rozwoju, prawda, odbieranie ludziom wolności, to jest jedno z takich naturalnych praw naszych, prawda, wolność, własność, posiadanie własności, nie wiem, jakieś życie według własnego jakiegoś hierarchii wartości przyjmowanych, to wszystko w tej chwili zaczyna trzeszczeć jakoś jakby w fundamentach swoich, więc to powiedziałaby Hildegarda, że jest oznaka właśnie takiego, taki zaduch, prawda? Taki jakiś takie, bo nie użyję tutaj słowa tchnienie, bo tchnienie to jest bardzo ładne słowo, tak, prawda? Taki wyziew.
1: Coś się zagęszcza.
0: Taki wyziew, tak, taki wilgotny, nieładnie pachnący wyziew. I jeszcze jedna rzecz, która uderzyła, naśladowanie cudów Chrystusa na przykład, prawda? Czyli jakieś takie fałszywe tam zmartwychwstanie i tak dalej, on to wszystko będzie. Ale jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę już wiele lat temu, że ludzie, według Hildegardy, ona pisze o tym w CVS właśnie, zostaną jakby zahipnotyzowani przez działalność tego antychrysta, jakby masowej hipnozie zostaną poddani. I to też wydaje mi się, że dzisiaj ma miejsce, że wielu ludzi jest jak gdyby zahipnotyzowanych, prawda? Uważam, że to środki masowego przekazu do tego się oczywiście bardzo przyczyniają, ale właśnie taka masowa hipnoza, zamulenie mózgowe. I to wszystko ludziom zasłania prawdę, powoduje, że oni się boją o swoje życie, dokonują złych wyborów, nie mają odwagi jakoś spojrzeć, no poza tym to rozedrganie takie emocjonalne, to też jest, Hildegarda mówi, będzie rządził terrorem. No właśnie, bo steroryzować kogoś to sprawi, że on siedzi jak mysz pod miotą, że się boi, prawda? Boi się innego człowieka, boi się swoich wnuków, boi się swoich dziadków, coś potwornego, prawda? Kolegów w szkole się boi. No więc to wszystko jest powiedziałabym, takim znakiem działania tego antychrysta w dziejach. Ale ten czas naturalnie zakończy się ponownym przyjściem z nieba dwóch proroków, Eliasza i Henocha. To też jest nawiązanie do pewnych biblijnych wątków. No i zostanie ostatecznie pokonany po takiej próbie wzniesienia się ku niebiosom, prawda? I jak taka sterta nieczystości gdzieś tam się znajdzie. W Stivias jest ilustracja przedstawiająca, powiedzmy, taki komiks, prawda, na temat tego losu antychrysta. I wtedy dzieje zakończą się oddzieleniem tych, którzy pozostali wierni. Oni będą stanowili budulec niebiańskiej Jerozolimy, bo bardzo ważne jest jeszcze w Hildegardy, tej filozofii, w eschatologii, taka paralela nauka o ciele mistycznym, prawda? Mistyczne ciało, którym jest Kościół, dlatego Chrystus mówi do Ojca, że moje członki, tak, boleję nad tym, że mi odpadają członki i przechodzą na inną stronę, prawda? Że tracę. Natomiast jest też mistyczna Jerozolima, prawda, która jest zbudowana, ta nasza ojczyzna, do której po tej pielgrzymce ziemskiej i wojnie ziemskiej, walce, którą musimy stoczyć, mam nadzieję, tam się spotkamy, mam nadzieję, że tam do niej trafimy. No to właśnie my jesteśmy tymi kamieniami, prawda, tymi kamieniami, z których ta niebiańska Jerozolima też zostanie zbudowana według Hildegardy. Ona oczywiście wie o tym, że i to z kolei Ordo Virtutum ładnie ilustruje, prawda, że tam diabeł został już pokonany, on jest związany, prawda, ale leży, tak jak Stivias pokazuje, na drogach świata, no i właśnie zanieczyszcza atmosferę, bo jest wprawdzie związany, ale oddycha. Znaczy po prostu te jego opary takie, prawda, gdzieś tam po tym świecie się roznoszą, tak, i właściwie ratunek mamy także, to, choć to nie należy może bezpośrednio do tego dzisiejszego wątku, w modlitwie nieustającej mnichów, która z kolei jest jakby takim powiewem tajemniczym przez cały świat się roznoszącym, dzięki któremu po prostu ten świat jeszcze funkcjonuje tak, i Pan Bóg go trzyma w istnieniu. Także do tej ostatniej zwycięskiej bitwy. No a teraz trzeba po prostu czekać, aż w tym dziwnym czasie pojawią się takie męskie akcenty, prawda? Jakaś to fortitudo pojawi nam się wśród tego zniewieścienia ogólnego. No przepraszam, ale no po prostu są takie terminy w języku i nie uważam za stosowne wymyślać czegoś nowego i nie będę ich unikać. No.
1: Dziękuję bardzo, Małgosiu, Ci za ten dzisiejszy odcinek. Proszę. Państwu życzymy właśnie tej siły i radości, pokoju w sercu w oczekiwaniu na te lepsze czasy. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.
0: Ja również dziękuję, do zobaczenia.

ten biały dranż. Spałem za krótko, bo żonka cichutko szepnęła: wstań, Zenek, wstań, rusz się, Zenek, śnieg na dworze. Mówię: wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę. Wstań, Zenek, wstań, nie czas, Zenek, na kochanie. Kiedy czas na odśnieżanie? Śnieg na dworze.

ktoś tam w cieplutkim dosypiał łóżeczku, leżąc wygodnie na wznak. Żona mu szepcze, śpi jeszcze koteczku, kołderkę skopałeś, ładnie to tak. Pieseczek zaraz ci zrobi śniadanko, o kawkę z kożuszkiem i keks. Dzisiaj założysz już ciepłe ubranko, popatrz jak ślicznie spadł pierwszy śnieg, a tu rozsiedzenek śnieg na dworze. Mówię, stań, bo będzie gorzej.

Dzisiaj nad ranem coś żące się stało. Jakaś choroba czy co? Wypiła za dużo, czy zjadła za mało? Odeszło żące, wszystko zło. Zenuś mnie rzekła, dziś będą pieszczoty. Dziś poznasz, co miodu smak. Nie pójdziesz, Zenuś, dziś do roboty. Co? Dobrze mówi? Oj tak, Hela, tak. Pamiętasz, Zenuś, jak było po ślubie? Wtedy to byłeś, och ty. Pamiętasz? Miałeś trochę w czubie. I zaparliśmy snopkiem drzwi. Pamiętasz, Zenuś, co potem się działo? Nie wrócą już tamte dni. Wołałeś, Hela, całuj, całuj. Wtedy to byłeś, och ty. Wolne soboty odrobisz nawiązką. Będziesz pracował co chuj. Pakuj się, jedziemy na ziemię śląską. I żonka przywiozła mnie tu. I jeszcze mi w uszach żoneczki głos brzmi. To be Zenek or not to be. Zenek czeka cię o pole. Pakuj miotłę, mój sokole. Zenek zostań się idolem. Daj z siebie, daj. Hela, nie wiem czy wydolę. Trzym się Zenek, spisz się cudnie. W Montrealu będzie trudniej. Graj Zenuś, graj. Hela, ja inne mam ciche marzenie. Żeby tak kiedyś zebrać na scenie. Na przykład gdzieś w sobotach dolnych. Cieciów z miotłami, zdrowych, zdolnych. Eliminacje pierw krajowe. Przyjadą młode chłopy zdrowe. Potem przez pagard z całej Europy. Przyjadą młode zdrowe chłopy. I tam na scenie zamiast śpiewania zrobić festiwal zamiatania. Bo kiedy miotły pójdą w ruch, to zapanuje inny duch. A ja wtedy wsiądę w złocistą kolaskę. Pojadę, odśnieżę calutką Alaskę. Właściwie Alaskę odkupić się przyda. A potem to już tylko Antarktyda. I tu się kończy mój Zenek Blues.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku 4,5 roku ze świętą Hildegardą z Bingen. W dzisiejszym odcinku usłyszycie Państwo o tym, czy zła jakość żywności może wpłynąć na nasze samopoczucie i być początkiem, dać początek jakimś chorobom przewlekłym, z którymi w dzisiejszych czasach boryka się prawie każdy. Zapraszam do słuchania. Pani doktor, porozmawiajmy dzisiaj o takiej optymalnej diecie dla takiego przeciętnego, powiedzmy zdrowego człowieka, bo przecież za dietą, za żywnością, produktami spożywczymi kryją się określone składniki odżywcze, których człowiek potrzebuje. Czyli jakie one powinny być, czego powinniśmy więcej jeść, czego mniej, żeby skorzystać z tego jedzenia w sposób optymalny i żeby to nas odżywiało, budowało, dawało nam zdrowie i siłę.
1: Ja myślę, że można to podsumować następująco. Czyli na przykład kierujemy się tym, w jakim miejscu my mieszkamy, jaki mamy klimat i przyroda dostosowuje się, można powiedzieć, do tych warunków i produkuje na nasze potrzeby określone produkty spożywcze. W związku z tym podążanie za sezonowością i za lokalnymi produktami jest, można powiedzieć, najbardziej rozsądne. Dobra jakość oznacza między innymi to, że nie są to genetycznie modyfikowane organizmy. I że produkowana ta żywność jest w sposób taki zbliżony do tradycyjnych. Są ruchy typu ślimak na przykład, prawda, które przywołują te stare metody przygotowywania żywności i pozwoliły na odtworzenie starych, można powiedzieć, rodzajów różnych warzyw, zbóż. Także z powrotem je odzyskaliśmy. Natomiast dalszą rzeczą jest, jak my to przygotowujemy, tą żywność. Bo mając do dyspozycji niedużą ilość warzyw, bo na przykład w czasach średniowiecza, jak święta Hildegarda tych porad udzielała, to my nie znajdujemy niektórych produktów, które tam po prostu nie było, bo na przykład ona nie żyła w czasach już po Kolumbie, prawda? Czyli pewne rzeczy, które do nas trafiły z Ameryki, z tamtego obszaru, to nie były w jej możliwościach, żeby to rozeznać, prawda, zastosować i tak dalej. Do takich na przykład produktów należą takie rzeczy jak arbuz, ziemniaki, kukurydza, bo to wszystko przyszło z tamtego obszaru ziemi. Dlatego to, co jest lokalne i to, co my stosujemy już całe lata i jest jakby częścią naszej diety od lat, od pokoleń, to na przykład są przyprawy te orientalne, typu cynamon na przykład, prawda, goździki, one już są w nas po prostu tkwią i to przynosi nam dużą korzyść. Na przykład imbir, prawda, też nie był, ale my mamy podobne rośliny na naszym terenie i te imbirowe, to na przykład jest galgant, który stosuje święta Hildegarda. Natomiast, czyli tak, podążamy za porą roku, za lokalnymi produktami, które są w odpowiedni sposób przechowywane i spożywane i możemy ich jakoś zmieniać poprzez stosowanie różnych technik kulinarnych. Czyli możemy to stosować na surowo, możemy je gotować, prażyć, robić na parze. Jeżeli my wcześniej je przygotujemy na przykład z dodatkiem oleju albo masła, to my zyskujemy nową jakość, bo dodanie tłuszczu do warzyw na przykład pozwala nam na stworzenie produktu, który ma wysoką zawartość witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. I wiadomo, że na przykład załóżmy pomidor, on ma bardzo dobrej jakości związki lecznicze, tak samo, ale one się uwalniają tylko w obecności tłuszczu. To jest tak samo, że witaminy w tłuszczach rozpuszczalnych jak A, D, E i K, to są witaminy, które my możemy dzięki dodatkowi tłuszczu używać. Ważne jest, żeby to zastosować, zanim my cokolwiek będziemy robić, ale dodanie jeszcze na końcu też jest rozwiązaniem, bo to zawsze lepsze coś niż nic, prawda? I to też jest ogólnie, dlatego my stosujemy takie cudowne rozwiązanie, jakim jest sos winegre, kiedy my łączymy i sok z cytryny, który nam rozpuszcza minerały, bo wiele minerałów łatwo przyswajalnych to są cytryniany. Bo czasem mam pytanie, no dobrze, ale jaki suplement wapnia magnezu użyć, prawda? To mamy cytryniany, mamy jabłczany, czyli możemy użyć też obok soku z cytryny, możemy użyć na przykład ocet winny, prawda, albo ocet jabłkowy do wykorzystania. Drugą rzeczą będzie sól, która powoduje, że nam się rozszczelniają błony komórkowe i dotarcie przez celulozę, bo rośliny mają dwie błony. Jedna jest celulozowa, druga jest taka miękka, tłuszczowa, jaką my mamy w swoim u ssaków. Dlatego możemy się przeciągać, rozciągać, to nie pęka nam ręka, tak jak gałązek. Użyjemy jakąś siły, to się złamie i potem niektóre jeszcze można uratować, jeżeli to się zespoli, tak jakbyśmy mieli złamanie i unieruchomienie. Mm-hmm. Natomiast ogrodnicy nad tym pracują, że są, wykorzystują takie metody do zaszczepiania, prawda? Bo takie jest odcięcie gałęzi, która jest nam niepotrzebna, i przeszczepienie z drzewa, które jest inne i chcemy te walory drugiej rośliny jakby zespolić z tym, mm-hmm. co mamy jako podłoże. Czyli takie metody medyczno, prawda, ogrodnicze. Jeżeli my dodamy sól, to właśnie ta błona taka celulozowa ulegnie rozluźnieniu i potem są możliwe procesy wydobycia enzymów ze środka tej rośliny i pozyskujemy wtedy kiszonki. Mm-hmm. Prawda? Czyli na przykład kroimy kapustę, bo to taki znany jest produkt, prawda? Ubijamy, solimy leciutko, mocno ubijamy i dociskamy, bo to wtedy zwiększamy wydalanie soków. No takimi innymi produktami to jest na przykład są produkty fasolkowe różne, zwłaszcza soja jest znana, czyli ten produkt taki jest miso albo sos tamari, prawda, metodą tradycyjną z niegenetycznie modyfikowanej soi, bo to jest kluczowe. Mhm. I wtedy pojawia się nam w takim produkcie bardzo dobrej jakości witamina B12, którą możemy zniszczyć temperaturą, ale jeżeli dodamy to pod koniec produkcji już na talerzu, prawda, dodajemy do zupy, to mamy i sól, dlatego w czasie gotowania nie używamy nadmiaru soli, bo to jest szkodliwe. Tak samo mamy witaminę B12, która się bardzo dobrze wchłania. Innym takim produktem sojowym, który jest cenny, to jest witamina K2, MK7, mhm. prawda? W związku z tym jest to do wykorzystania, to się nazywa natto, takie procesy fermentacji w odpowiedni sposób prowadzony przy odpowiedniej jakości grzybkach. I w ogóle fermentacja jako taki proces, to pomijam fermentację znane i lubione jak produkcja wina na przykład, prawda? Mhm. No to też inaczej przebiega. Pasteur dzięki temu, że potrafi odpowiednimi technikami, to było podgrzewanie, to się, dlatego się wzięła ta nazwa pasteryzacja, bo to jest od wynalazcy mhm. tego procesu. Wino było produkowane jako wino, a nie zamieniało się w ocet. O czym zresztą w Biblii też jest mówione, prawda, że było cudowne, prawda, poprawa jakości wina dzięki temu, że Pan Jezus tutaj uczyni odpowiednią czynność, prawda, mm-hmm. i kwaśne wino było znakomitym produktem, więc my tak samo możemy robić, proszę Państwa, podążając z tymi rozwiązaniami.
2: Czyli jakby ale optymalizujemy też techniki kulinarne, żeby zoptymalizować wydobycie minerałów, makro, mikroelementów, tak, żeby witamin, żeby to właśnie nas odżywiało. Mm-hmm.
1: Jak również my często wyrzucamy rzeczy, które są dla nas potrzebne. I te rzeczy, proszę Państwa, to są na przykład skórki. My obieramy, wyrzucamy i tak dalej, ale gdybyśmy zostawili te skórki tak, jak są, tylko żebyśmy je powycinali tam, gdzie są popsute i zamoczone w takiej miksturze, którą wielu osobom polecam, bo to, co jest podstawą diety jakiejkolwiek eliminacyjnej, to jest zatrzymaj doprowadzanie do swojego ciała rzeczy toksycznych, które możesz usunąć. Mhm. I żeby to było świeże, dobrej jakości, to wtedy nawet sama taka zmiana diety i w ten sposób podejście do produktów, które potem przygotowujemy posiłek, już daje nam efekt oczyszczania ciała, no bo zatrzymujemy pewne szkodliwe rzeczy. I na przykład jeżeli się weźmie taką szklankę gorącej wody, wrzuci się łyżkę sody oczyszczonej, łyżkę soli, zamiesza się to i wleje się do 5-6 litrów zimnej wody, to my uzyskujemy roztwór, który jest zimny, no bo szklanka gorącej wody na 5 litrów wody nie podniesie tej temperatury mm-hmm. na pewno i w tym moczymy wszystko, cokolwiek będziemy chcieli potem użyć. Czy to są fasole w całości, prawda? Bo fasolka szparagowa to jest warzywo, mm-hmm. natomiast strączkowe to są ziarenka. Wszystkie produkty, jakiekolwiek my otrzymujemy, one są trochę zakurzone, coś tam jest. Jest transport, przez te produkty może się przemieścić myszka, ona też ma taką potrzebę toaletową, też podniesie nóżkę, coś tam nam zostawi. Nie musimy tego jeść. Sól powoduje, że nam się odkleja, bo to jest środek znany w oczyszczaniu mhm. z takich różnych przyklejających się elementów. Na przykład my używamy sól do firan, można to kupić w działach, gdzie są detergenty. Po to, żeby kurz przyklejony na przykład do firanek, on się po prostu odkleju, wtedy ta woda po takim namoczeniu jest popielata. My też będziemy mieć taką wodę troszkę w kolorze zmienionym, jak będziemy taką czynność z warzywami robili.
2: Ile minut wtedy moczymy?
1: To 15 minut musi być taki proces. Ale jeszcze jest jedna rzecz, że powinniśmy roślinę, jeżeli mówimy o roślinach, przekroić wzdłuż systemu wodnego rośliny. I wtedy na przykład marchewki albo pietruszka, od prawdziwą pietruszkę jest naprawdę trudno, bo to jest mały korzeń, a to co my widzimy w tej chwili, to pietruszką może nie jest tym, co my myślimy, to jest bardziej pasternak, proszę Państwa, to jest po prostu pasternak. I on ma, jeżeli ten rdzeń w środku korzeniowej rośliny, jak on jest marchewka czy pietruszka, jest wąski, to jest najlepszy wariant, prawda, bo on ma dużo tej odżywczej kory i tą skórkę. Natomiast jeżeli chodzi o te nadziemne rośliny, no to na przykład załóżmy mamy kalafior albo brokuły, to trzeba poodrywać te bukieciki i te kwiatki przekroić na pół. Jak otworzycie, to będzie tak, jakby to było drzewo. Mm-hmm. Taki kształt. I to możemy po przekrojeniu. Łatwo to wypłukać, bo ani sól, ani soda, ona ma działanie dezynfekcyjne, prawda, równocześnie i neutralizujące niektóre toksyny. Wiele z produktów, takich jak nawozy sztuczne, środki oprysku, są z natury rzeczy, żeby dotarły do rośliny, muszą być łatwo rozpuszczalne w wodzie i tak są zresztą rozpraszane, prawda, na polu danym. To my też możemy to wyeliminować albo rozcieńczyć. Salicylany też należą do takich warzyw, takich elementów, które są w roślinach, gdzie trzymanie troszkę w wodzie, w dużej ilości wody może spowodować, że nam to się rozpuści. Przecież znacie taką metodę, że się bierze polopirynę, prawda, wrzuca się ją do wody, już się robi, się rozpuściło, nie widać w ogóle tego.

0: Mieszka w każdej mące, potem mamy randa, proszę Państwa. Mhm. Także tak to wygląda.
1: Czyli nie ze wszystkimi takimi substancjami jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo jeżeli już jest proces przetwarzania...
0: No to już jest gorzej.
1: To już nie, ale ze świeżymi produktami tak, dlatego też myślę, Pani doktor zachęca raczej do używania nieprzetworzonych produktów
0: tak,
1: największej
0: ilości. Tak, to bezpiecznie my wiemy, mniej więcej wiemy, co w tym jest. Na takie metody postępowania, bo ludzie się na początku burzą, ale to, co zauważą od razu w zasadzie po takim oczyszczeniu, to, że przede wszystkim zaczyna pachnieć. Gotuje się zwykłą zupę, mamy tam trzy elementy, marchewka, pietruszka, ziemniak i nagle czujemy, że w ogóle ta zupa ma jakiś zapach. Że się szybciej ugotuje, ma ładny kolor i się dobrze przechowuje do dnia następnego, jeżeli taka jest potrzeba, prawda? Bo my zupy z reguły zostawiamy sobie na drugi dzień. I bardzo cenną rzeczą jest to, żeby te wszystkie warzywa, które możemy pokroić w ten czy w inny sposób, wymieszać z olejem, ale nie jako jedną wspólną mieszankę, tak jak sałatę, tylko wszystkie te warzywa mają inną zdolność wchłaniania oleju. Marchewka bardzo szybko to wchłonie, ale już seler jest taki bardziej wybredne, powoli to idzie, więc jakbyśmy pomieszali sobie seler razem z marchewką, no to większa część oleju trafi do marchewki, prawda? Tak to sprawiedliwie. I to w różnego rodzaju pojemniczkach, są też specjalne plastikowe woreczki na żywność, prawda, do przechowywania żywności, to wtedy nam pozwala na lepszą organizację w przestrzeni, która jest w lodówce. I wtedy my po prostu taką surową marchewkę, którą do dwóch dni na pewno możemy przechowywać z tłuszczem. Prawda? Bo wtedy te procesy utlenienia nie są tak gwałtowne. To jest kwestia też tłuszczu, którego do tego użyjemy. A są tłuszcze, które ulegają degradacji pod wpływem temperatury, na przykład olej słonecznikowy, prawda, albo olej lniany, no to się dodaje już bezpośrednio na talerzu. I w ten sposób zyskujemy produkt, który ładnie wygląda, łatwiej się gotuje, jest bogatszy witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. Oleje też używa się tradycyjnie w kuchniach, takie jak kuchnia włoska, czy kuchnia hiszpańska, czy francuska, że się namaszcza jakby olejem ryby, mięso i powstaje nam rodzaj emulsji, bo tłuszcz roślinny z tłuszczem zwierzęcym połączone razem daje nam emulsję. Zresztą w kosmetologii też to jest używane, że różne fazy łączymy ze sobą i nam się to lepiej w skórę wchłania. Czyli na przykład widzimy czasem takie produkty, że się rozwarstwiają, że jest część wodna albo część jest olejowa. Jeżeli mamy dwa tłuszcze, no to się dobrze łączą. Na przykład jeżeli połączymy masło klarowane, które ma czynnik leczniczy w sobie, bo tam jest kwas masłowy, który kupuje się zresztą w aptece jako preparat, który się nazywa Debutir, w zapalnych chorobach jelit, ale równie dobrze możemy użyć masło klarowane. W maśle zwykłym mamy przecież nadal mleko, dlatego masło zwykłe się psuje, jełczeje, ponieważ gnije niejako ta część związana z mlekiem. Dlatego się nie ma masła, które jest 100% tłuszczu, tylko tam jest 83% jest napisane, ale jaka jest rzeczywistość, to czasem odbiega od tego, co jest napisane na opakowaniu. Także to łączymy razem. Powstają nam emulsje. Możemy do tego dodać sok z cytryny, możemy też używać wino, bo bardzo często są takie mieszanki, zalewy, gdzie się łączy olej, przyprawy i mamy też sok z cytryny albo na przykład ocet winny do wykorzystania. Ocet ryżowy jest jeszcze ocet jabłkowy. Zresztą same owoce my bardzo często dodajemy na przykład, żeby poprawić strawialność mięsa. I na przykład należy do nich tradycyjnie jabłko, czy kaczkę z jabłkiem, z majerankiem, to wszyscy jako danie znają. Tak samo ananas taką rolę prawda, spełnia, tylko z ananasem jest tak, że jeżeli kupimy ananas, który jest spleśniały, bo to wystarczy pociągnąć tylko za te listki i widzimy, czy jest taka zielona pleśń, bo to najczęściej tam jest, to może produkt nie jest dla nas najbardziej korzystny. To czasem lepiej, to jest jeden z takich wyjątków, że może te puszkowane niektóre są lepsze, zwłaszcza te, które są z Tajlandii, one są najtańsze, ale bardzo często są najlepszej jakości. Tylko po otwarciu taką puszkę trzeba natychmiast zawartość jej przelać do szklanego naczynia, bo inaczej złapie ten smak, zapach metalu i to nie będzie dla nas przyjemne doznanie i korzystne. Także pozyskujemy zupełnie inną rzecz. W zależności od tego, jak długo gotujemy, na przykład węglowodane, bo to jest, są ludzie, którzy są tylko na tej diecie białkowej, inni na węglowodanowej. Każda przesada jest dłuższa. I my, jest różna i w związku z tym na przykład mamy indeks glikemiczny stworzony, ale indeks glikemiczny jest obliczany dla pojedynczego produktu, a nie na przykład dla produktów łączonych ze sobą. I to jest na przykład ogromna trudność dla prowadzenia pacjentów, którzy mają insulinooporność, to są te osoby, które nie mogą schudnąć w żaden sposób, mimo różnych rzeczy, oni bardzo intensywnie ćwiczą, nie dają rady i to jest

0: takie wokół talii, prawda, nagromadzenie tkanki tłuszczowej, które jest ich barierą zdecydowanie. I wiadomo, że nieważne ile się ma wzrostu, ma 2 metry, 1,5 metra, ale jak przekracza te 100 cm talii, to znaczy, że już mamy problem metaboliczny na pewno. Także ważną rzeczą jest w związku z tym połączenie produktu, który ma wysoką wartość tego indeksu glikemicznego z tym, co ma niską wartość. I takie połączenie tradycyjne w Polsce to jest groszek zielony z marchewką. Po pierwsze, możemy marchewkę nie gotować tak długo. Po drugie, możemy do tego nie używać sosu na bazie mąki, prawda, tego beszamelowego, bo to jest sprawne połączenie. Tak. Ale ta mąka swoje zrobi, bo jeszcze nam podwyższy ten indeks. Natomiast samo to połączenie marchewka z groszkiem.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Bardzo dobre i korzystne. Tak samo jak połączenia warzyw, prawda, z białkami mięsa. To jest mięso ryby, prawda? Mamy jajko, to są białka zwierzęce, owoce morza, ślimaki też należą do białka zwierzęcego. No to tradycyjna kuchnia francuska do nas też zawitała, bo można kupić ślimaki również u nas w sieci Carrefour na przykład. I kuchnia francuska jest zresztą smaczna. W tych kuchniach, ponieważ to było te znane od stuleci, tak samo jak w kuchni niemieckiej, my mamy wino jako coś, co nam konserwuje, ułatwia też przyswajanie, poprawia też apetyt. Święta Hildegarda zaleca wino gaszone, tak zwane, prawda, które zresztą też było używane do produkcji nalewek leczniczych przez nią, gdzie w takim procesie, że podgrzewamy wino i potem ściągamy to wino, które już nam zawrzało i pokropimy go zimną wodą, to wtedy mamy produkt, który ma 8% alkoholu. Bardzo dużo alkoholu też wytwarza zwykłe surowe jabłko, bo wystarczy zjeść surowe jabłko. Proszę Państwa, jak się jest zatrzymane, dmucha się w balonik, to okazuje się, że my mamy alkohol w naszym powietrzu wydechowym i trzeba się wtedy bronić, żeby podjechać we krwi, żeby nam sprawdzono, czy my to posiadamy, czy też nie. Z jabłka się najszybciej wytwarza właśnie takie alkoholowe, taka alkoholowa historia. No a przecież dzieci, które jedzą bardzo dużo słodyczy i to się zachowują tak, jakby były na haju generalnie, tak jak zachowują się też, jak są awanturnicze, zaburza się też chód, bo między innymi jednym z objawów zatrucia alkoholem to jest bełkotliwa mowa, jak również niepewny chód. No to wiadomo, że to jest za dużo cukru wtedy i zmieniona jest flora, bo do tego musi być flora, która stymuluje na wytwarzanie alkoholu. I zjawisko to jest coraz częściej wykrywane za pomocą USG, to się nazywa niealkoholowe stłuszczenie wątroby, ale to nie jest prawda, bo to jest alkoholowe stworzenie wątroby z alkoholu, który my sami sobie wytwarzamy na skutek niewłaściwej diety. Pewność. I to jest takie, prawda, niebezpieczne. Do tych takich czynności oczyszczających, produkty, które będziemy spożywać, należy też ozonowanie, bo to ma działanie takie bakteriobójcze. I można te wszystkie metody połączyć razem. Nie ma problemu, żeby zastosować to namaczanie i ten ozon tak samo, jeżeli chcemy zadziałać bakteriobójczo, bo mamy jakieś wątpliwości co do jakości. Zwykła sałata przecież jest problemem często, bo co jakiś czas jest alarm, że zniszczono ileś tam upraw szpinaku, nie szpinaku, tylko sałaty, bo tam się zagnieździła salmonella. No i to są ogromne straty dla rolników. A mamy też takie doniesienia, przecież, że na przykład banan niewłaściwie spożywany, jak go nie odetnie się tych dwóch końcówek, bo tam się gnieżdżą lamblie, one lubią właśnie ten owoc bardzo, jak się je od końca do końca, no to się wprowadzić, to można sobie wprowadzić zakażenie lamblią. Także takie postępowanie myślę, że jest bardzo pożyteczne. Tak samo jak zapomniano o tym, że się używało smalec. Ci, którzy pamiętają jeszcze czasy stanu wojennego, to pamiętają, że mięso się zalewało smalcem i się bardzo dobrze przechowywało. Ten tłuszcz nie psuje się przez rok, nie jełczeje. To jest tak samo jak olej kokosowy, dlatego one mają warunki, gdzie termicznie mamy jakąś niestabilność, a w czasach właśnie stanu wojennego były na przykład wyłączenia prądu i to, co było zakonserwowane albo zamrożone, to się rozpuszczało i była rozpacz. Zwłaszcza jak ktoś na przykład 2 dni w domu nie był, to mu się to wszystko popsuło. Ale jeżeli to mięso było zalane właśnie smalcem, no to była jakby bardziej bezpieczna forma konserwowania.
2: Pani doktor, czyli podsumujmy, że troską naszą takiego przeciętnego pacjenta, który się do Pani zgłasza, to jest, aby najpierw zabezpieczył sobie dobrą jakościowo żywność, tak? Czyli proszę mi jeszcze powiedzieć, czy z żywnością ekologiczną, która teraz zaczyna być bardzo powszechna, też postępujemy tak samo, czy jednak ona jest mniej narażona na te zanieczyszczenia i już nie trzeba tych wszystkich czynności wykonywać? Bo to może odstraszać jednak od zmiany, prawda, sposobu czy robienia zakupów, czy przetwarzania żywności, że tych procesów jest na tyle dużo, że kiedy ja współcześnie w tym biegu jestem w stanie to zrobić.
0: Po pierwsze to jest tak, czasem nam zależy na czasie, więc możemy użyć nawet te warzywa, które nie są najlepszej jakości, ale oczyścić je z tych mechanicznych dodatków. I to już, proszę Państwa, to jest ogromna różnica, bo między innymi już te bóle brzucha, wzdęcia bardzo często zaczynają znikać i pojawia się apetyt, bo bardzo często na przykład u dzieci nie ma apetytu, bo nie ma tego czynnika węchowego, prawda? Druga rzecz, jeżeli jeszcze zrobimy to na winie, to tych niejadków, to poprawimy jakby apetyt dodatkowo. Dzieci bardzo często mają za mało soków żołądkowych, dlatego też są narażone na pasożyty, bo brak soków żołądkowych to jest bariera, prawda, mechaniczna, taka, prawda, biologiczna, żeby pewne jajeczka, to na przykład owsik, ginie, jeżeli mamy silny sok żołądkowy, jeżeli mamy przygotowane kwaskowate dania i dzieci lubią kwaśne rzeczy, bo to im automatycznie pojawia. Lubią kiszone ogórki na przykład. A jeżeli pamiętamy, jeżeli ktoś jest uczulony, to w kiszonej ogórku jest dużo histaminy, więc w tym dzieciom tego nie będziemy polecać. Natomiast często daje się kiszonki, jeżeli chcemy walczyć z pasożytami, prawda, żeby je eliminować, bo one tego środowiska nie lubią, źle się z tym czują. Czyli nawet oczyszczanie i stosowanie takich technik jak kiełkowanie, wiosną na przykład wszystkie zboża, takie na przykład mamy pszenicę, jak mamy żyto, ryż, to zalać wodą na 12 godzin i to ziarno będzie chciało, zwłaszcza jak nie jest tak bardzo pozbawione otoczki, otręby, prawda, ma jeszcze częściowo zachowane, to ono będzie chciało kiełkować. Mamy całą masę kiełków z różnych warzyw, które również będą chciały wykiełkować i my pozyskujemy, ponieważ o tej porze roku, kiedy nie ma jeszcze dużo warzyw, takich świeżych i w pełni wykształconych, no to jest chęć na zielone. I to zielone możemy właśnie pozyskiwać dzięki kiełkom, tylko pamiętamy, że jeżeli to są kiełki ze strączkowych, to mamy obowiązek dodać, do wszystkich kiełków jeszcze lepiej dodać olej, ale to jest zrobić na ciepło, tak jak w kuchni azjatyckiej, że się te pędy na przykład soi podsmaża, gotuje. Jeżeli chodzi o to takie kiełkowanie, to święta Hildegarda wymyśliła pierwszy preparat wielowitaminowy i wielomineralny. A jestem pod wrażeniem tego, jak ona to zrobiła. Mianowicie kiełkowała pszenicę, właśnie orkisz. O orkiszu zresztą też mówiła, że nie może być tak, że tylko zagotowany, że musi być wymoczony nawet ten gryz orkiszowy, że ten czas musi być długi, żeby to się stało przyswajalne. Bo na skutek namaczania to i ta łuska, błonnik nierozpuszczalny i błonnik rozpuszczalny mogą w ogóle zafunkcjonować, a bez udziału błonnika w naszej diecie to powrót flory albo jej utrzymanie nie bardzo jest możliwe. Ale wracamy do tego pomysłu świętej Hildegardy, że ona moczyła pszenicę, doprowadzając do stanu kiełkowania, ale to kiełkowanie nie było, nie były bardzo wysokie te pędy, po czym to mieliła razem z wodą i serwowała. Proszę Państwa, tam było mnóstwo wszystkich enzymów trawiennych, bardzo dużo witaminy C powstaje właśnie z tych kiełków orkiszowych, jak również wiele innych witamin i taką chorobą z niedoboru to jest między innymi szkorbut. To jest to, o czym Państwu mówiłam, że te bóle zębów, prawda, które w tej chwili są zmorą też stomatologów, wynikają z tego, że ludzie mają niedobór witaminy C. Jeżeli to jest ta przyczyna, a nie ma innej przyczyny stomatologicznej, to po kilku dniach te bóle koszmarne ustępują. A ci ludzie, którzy się zgłaszają do świętej Hildegardy, bo ona opisywała, jakie problemy miała, prawda, do rozwiązania medycznie, to były rany różnego rodzaju, nie gojące się, to były kości połamane, które były składane wielokrotnie, ale nie mogły się zrosnąć. To był między innymi objaw niedoboru witaminy C, tak samo jak wypadające zęby, wypadające włosy, zaburzenia psychiczne, obrzęki. I z witaminą C jest tak, że ją uzupełnimy nawet w niedużej dawce, proszę Państwa. W ciągu 7 do 10 dni to choroba ustępuje. To jest tak, jak przypominam historię z witaminą B12, że w ciężkiej anemii, że człowiek umiera z powodu nagłego znikania krwinek czerwonych, to w ciągu paru dni do tygodnia możemy uratować życie ludzkie. Mhm. Także to są takie ważne rzeczy, o których należy wiedzieć.
2: Czyli pozyskanie i przygotowanie żywności, ten pierwszy element jest kluczowy, żebyśmy tą dietę mieli poprawną. Mhm.
0: No tak, tak samo jest taka choroba z niedoboru, którą pięknie opisał Goethe. To jest pelagra, która była nazywana chorobą 4D, bo to była choroba rolników we Włoszech. Zresztą wiosną Goethe przyjeżdżał do Włoch, bo bardzo lubił. On mieszkał w Niemczech, gdzie było dużo zimniej. Nie był to już młody mężczyzna, on był świetnym przyrodnikiem, proszę Państwa. I wiele gałęzi medycyny czerpało z jego opisów przyrody. A tak powszechnie jest uważany jako znakomity poeta. Wszyscy wiedzą znakomity poeta, ale nie czytają jego poezji, prawda? Więc może czasem warto sięgnąć do tego działu. Ale dzieła, które on napisał, przyrodnicze, to jest ogromna kopalnia wiedzy. On miał taki zmysł obserwacyjny, perfekcyjnie to opisywał, odwiedzał też różne zdroje, bo też dbał o swoją kondycję, czyli pił wody mineralne, kąpał się w różnych wodach mineralnych, dużo czasu spędzał też w Czechach, bo oni mają na Morawach bogactwo tego wszystkiego. No i najczęściej to był taki czas dla niego bardzo dobry, bo był zakochany wtedy. On się bardzo, bardzo był kochliwą osobą. Jak ktoś jest znawcą jego biografii, to te fragmenty też będzie na pewno znał. Ale wracamy do niego, prawda? On opisał, że to jest choroba 4D, bo to jest tak. Wychodził taki rolnik wiosną, który całą zimę żywił się kukurydzą i trochę tam miał smalcu. Resztę produktów sprzedawał do miasta, bo musiał się z czegoś utrzymać i swoją rodzinę. Jak się pochylał nad polem, prawda, to odsłaniał kark. I wtedy słońce padało, bo mamy dużo ludzi, którzy są uczuleni na słońce. Mówią, że są uczuleni na słońce. To może być niedobór witaminy PP. I mieli zaczerwienione te odsłonięte części skóry, czyli ręce, czyli tutaj kark. I to była często taka gruba warstwa, takie to nazywali, że to jest korzeń, kołnierz lombardzki. Bo to tak jak było futro z lisa, takie grubości mogło być. Czyli był dermatitis, to było pierwsze D. Drugie było zjawisko jak biegunka, która powstawała, czyli diarrea. Trzecim było zaburzenie psychiczne. Do nich nie docierało wiele rzeczy. Czasem biegli wśród tych swoich pól, krzycząco, jakby mając wrażenie, że za nimi jakiś diabeł goni. I to była demencja jako trzecie D, ale ten stan nieopanowany, niewyrównany, jeżeli był duży deficyt witaminy PP, a potrzebujemy jej dziennie dla zdrowia naszego psychicznego, naczyniowego około 100 do 200 mg, czyli proszę popatrzeć, witamina B1 na przykład to jest do 3, nawet 10, a tutaj mamy 100-200, czyli jaka jest różnica. To jest tak samo jak z witaminą C, to jest witamina mało znana ze względu na jej konsekwencje zdrowotne i psychiczne między innymi. I proszę Państwa, ostatnie D to było death, czyli śmierć. Także tego typu. No, inna choroba z niedoboru to było beriberi, które w Japonii wystąpiło dlatego, że Japończycy też chcieli mieć biały ryż, tak samo jak była biała mąka w Europie. A u nich ryż był właśnie takim bazowym źródłem i w tych otrębach ryżowych były nieduże wprawdzie, ale istotne ilości witaminy B. My w tej chwili na przykład możemy kupić, tak samo jak są otręby z pszenicy, tak samo możemy kupić otręby z ryżu jako uzupełnienie bardzo dobrej jakości naturalnych witamin. I jakie były postacie beriberi, prawda? Bo były dwie. Jedna była taka neurologiczna, że człowiek wysychał, zanikały mu mięśnie, nie mógł chodzić. A drugą była ta postać obrzękowa, jeżeli chodzi o serce. Serce było wielkie, obrzęki. Ci ludzie najbardziej zamożni, bo tylko zamożnych było stać na biały ryż, umierali. To mówi, to jest przekleństwo tych kolei. Zresztą na kolej różne rzeczy zwalano w różnych krajach, gdzie ona się pojawiała po raz pierwszy. Tak samo mówiono o tramwajach, że są te pająki, prawda, będą sieci, że nam będą przeszkadzały. I co nowy wynalazek, to jest jakiś problem zdrowotny, mniej lub bardziej rozpoznawalny. W każdym razie to jest tak samo, jak wprowadzono pasteryzację dla mleka, zniszczono witaminę D3 i powstało nam zjawisko zwane prawda, krzywicą. No to poza tym były zaburzenia odporności i też z tą pasteryzacją związane jest straszliwe zjawisko, ta epidemia grypy hiszpanki, która dziesiątkowała po I wojnie światowej, zaraz w zasadzie ta wojna się kończyła, było zimno. 3,5 miliona ludzi zmarło wtedy. To była największa katastrofa, taka, którą można było we współczesnych czasów, taka epidemiczna, prawda? A potem, jak się okazało, że ci ludzie nie mieli witaminy D3, to zaczęto, wymyślono lampę kwarcową, ale lampa kwarcowa to jest jakby kolejne zjawisko. Zaczęła wywoływać, że no, bo nigdy my nie jesteśmy w sztuczny sposób w stanie wytworzyć słońce sztuczne, żeby te procesy fotosyntezy przebiegały, żeby wytwarzanie witaminy D3 miało miejsce, to wystąpiły nowotwory skóry jako używanie niewłaściwej długości tego światła, prawda? No, potem przestano to używać. Kwarcówka jest używana teraz dla dezynfekcji sal operacyjnych, ale z efektem różnym, prawda? Bo są bakterie, które nie są na to wrażliwe, to nie jest metoda higieniczna godna polecenia. Także proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja często, znając te objawy niedoborowe, jestem w stanie współczesnemu człowiekowi, który cierpi na wiele rzeczy, pomóc. I często bóle generalnie są też związane z objawami niedoborowymi, w tym na przykład takie podstawowe witaminy, jak jest witamina C. I wystarczy zapytać, jak pacjent sobie przygotowuje posiłki, gdzie je, jak się żywi. To doprowadzamy do takiej sytuacji. I jeszcze mówiłyśmy o tym, że mrożonki mogą być szkodliwe. No to dlatego, że zmieniamy zawartość cukrów. Te rośliny, które mają węglowodany, to w ogóle się zupełnie zmienia ich struktura, bo otrzymujemy coś innego. Jeszcze potem musimy to gotować. I tak jak wiadomo, że surowa marchewka nie podniesie nam tak poziomu cukru, to marchewka ugotowana, owszem, ale sobie wyobraźcie sytuację, surowa marchewka zamrożona, ona już ma zmianę struktury cukru. Jeszcze ją podgrzejemy, to dopiero nam będzie indeks glikemiczny się zmieniał.
2: Czyli wszystko ma wpływ. Czyli dla nas jako konsumentów powinno być ważne, że żywność to są właśnie witaminy, mikroelementy, makroelementy, które nas odżywiają. I naszą troską powinno być takie używanie, przygotowywanie i pozyskiwanie żywności, aby ona była pełnowartościowa i nas odżywiała.
0: I jeszcze ta żywność ma mieć energię.
2: I ma mieć energię.
0: No to energię mamy ze słońca. Jeżeli mamy szklarnię, w której 24 godziny na dobę ta roślina z nią przebywa, ona nie ma czasu wyspać się. Nie ma energii, bo też nie ma, też jest w wodzie najczęściej hodowana w tej chwili. I są takie ogromne fabryki warzywne, dlatego że one są hodowane w ten sposób, gdzie człowiekowi się wydaje, że wszystko ma pod kontrolą.
2: Pani doktor, w następnym odcinku porozmawiamy o takich dużych pojęciach, którym się tradycyjni dietetycy posługują, czyli węglowodany, białka, tłuszcze, coś, co powinna mieć żywność i z czego my powinniśmy korzystać w odpowiednich proporcjach. Także dzisiaj dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu

0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Kuchnia Świętej Hildegardy w praktyce. I dzisiaj, Łukasz, co nam zaproponujesz?
1: Wiem, że lubisz zupy.
0: Uwielbiam.
1: Więc będzie zupa. Będzie taka zupa dyniowa, krem. Myślę, że krem dyniowy każdy lubi. Myślę, że to już jest tak jak na żurek. Każdy ma swój ulubiony
0: smak, dodatki.
1: Tak, tak, jak zrobić, wiesz. Ja mam nadzieję, że go trochę dzisiaj zmienię. Będziemy to doprawiać jabłkiem, czyli tak upieczemy, przeprażymy jabłko, przeprażymy mały korzeń pietruszki, do tego pieczona dynia, bo dynia już musi być wcześniej upieczona, ale doprawimy czymś takim specjalnym, co wiem, że Hildegarda lubi, czyli kawa zbożowa.
0: Tak.
1: Lubisz kawę zbożową?
0: Wiesz, tak, kiedyś piłam, teraz już wolę
1: naturalną. Teraz mniej, niestety. Ale Hildegarda zaleca, nie?
0: A znaczy, bo ona jest orkiszowa, tak, jakby wszystko, co z orkiszu jest dobre. Chociaż jest to taki, wiesz, troszkę zrobione pod współczesnego człowieka, który jednak w formie...
1: A ja bardzo lubię połączenie jabłka i kawy zbożowej. Tak, to jest jedno z takich moich ulubionych połączeń. Mhm. Takie przeprażone trochę jabłko i do tego właśnie kawa zbożowa. Jest naprawdę świetny to smak.
0: Mamy pietruszeczkę.
1: To trzeba trochę drobnie pokroić, bo to chcemy później zmiksować. Mhm. Więc nie chcemy, żeby nam się gotowało nie wiadomo ile. Mhm. Tego jabłko.
0: Jabłuszko.
1: Jabłko ze skórką nie obieramy.
0: No właśnie, pietruszka też była nieobrana.
1: Tak, tak, tak. Ale wyszorowana.
0: Wyszorowana i do tego Państwa zachęcamy, żeby właśnie tej skórki nie pozbawiać ani warzyw, ani owoców. No oczywiście tam, gdzie trzeba, to trzeba, ale w skórce jest bogactwo, tych mikro, makroelementów.
1: W skórce jest bogactwo, do tego są pektyny, które gdzieś nam trochę tą zupę zaciągną, bo nie będziemy jej niczym zagęszczać, tak? Nie będziemy dodawać żadnej skrobi takiej innej, więc te pektyny lekko nam zagęszczą tą zupę.
0: Wykorzystać wszystko, co daje natura.
1: Tak jest,
0: pięknie.
1: Do tego jabłka damy trochę więcej.
0: Dynia upieczona, czyli jeżeli chodzi o termikę, to jest ona bardziej rozgrzewająca, wtedy ciepła.
1: Masło klarowane odrobinę, bo tu jednak trzeba, musimy to lekko podsmażyć. Zaczynamy od pietruszki, bo ona jest twardsza, nie? Mhm. Ona musi troszeczkę dłużej się nam dusić.
0: Ile taką dynię trzeba piec?
1: Do miękkości.
0: Do miękkości. No oczywiście, przecież nie mogłam się spodziewać innej odpowiedzi.
1: Jeszcze to wszystko zależy od piekarnika, jak my to robimy, od stanu dyni, jak jej dojrzałości,
0: tak
1: to ma wiele, wiesz, jak ja powiem Ci, że 45 minut, a później po 45 minutach ona będzie twarda i ktoś powie, ale przecież ja robiłam z przepisu, do miękkości.
0: Do miękkości, czyli zostańmy z tym, do miękkości.
1: Tak. Ale tak średnio myślę, że to wystarczy jej około tam godzina, będzie ok. Lekko ją można skropić wodą i przykryć, to ona się troszeczkę przyparuje, nie?
0: Aha. I ty w całości to robisz, czy właśnie w takich
1: W takich kawałkach trzeba ją przekroić, wydrążyć.
0: Bo czasami jeszcze czytałam, że dobrze jest dynię piec też całą, bo ona wtedy się łatwiej kroi, a jak jest taka, to też zależy od rodzaju oczywiście dyni, ale bo ta Hokkaido to na pewno jest łatwiejsza w obieraniu i przygotowaniu, natomiast niektóre mają są tą takie, skórkę słuszną.
1: Tak, są takie, które po prostu można śmiało ze skórką, ona jest wtedy taka delikatniejsza. Tutaj a przy nawet tej naszej dyni ja proponuję jednak tą skórkę ściągnąć, ponieważ później przy miksowaniu ona cały czas będzie gdzieś tam widoczna.
0: No tak, bo Hokkaido też ze skórką można, prawda?
1: Teraz jabłuszko. Jabłuszko nam się przepraży.

0: Zmywania nie ma dużo.
1: To ja cię w życiu nazmywałem już. To jest doświadczenie życiowe.
0: No właśnie, także proszę Państwa, proszę podglądać i korzystać, bo czasami...
1: Nie ma co sobie życia utrudniać.
0: Tak. Czasami też nie chce nam się gotować, bo później te wszystkie czynności związane z

0: Tak.
1: Czym doprawiasz?
0: Ja wiesz co?
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Mam pod ręką, ja to na bogato z ziołami.
1: Na bogato, to co zazwyczaj u ciebie idzie?
0: Wiesz co, no, kiedyś szedł cynamon na przykład, ale jak się uczuliłam na cynamon, to odstawiłam. Ale na przykład oczywiście pieprz kubeba u mnie zawsze, sól, ale czasami na przykład majeranek sobie dodajesz, jakieś zioła ostre, bertram. Galgant zamiast imbiru na przykład.
1: No to galgant to na pewno, to już no, możesz tak naszykować, dodamy odrobinę bertramu.
0: Ale wiesz, czasami kuminu na przykład też dodam troszkę, bo mi pasuje jakoś tak ostatnio na to zioło, mam ochotę. Tłuszczyk kurdybanek można.
1: Czyli gotujemy do smaku, tak?
0: Gotujemy do smaku.
1: Znowu nie ma jednego

0: No tak, to jest chyba najistotniejsze. Odrobinę trawy cytrynowej. Myślę, tak, że nie zaszkodzi zupie dyniowej.
1: Ale staram się wybierać z asortymentu polecanego przez świętą Hildegardę, ale też otwieram się na nowe smaki.
0: Mleko migdałowe.
1: Ta trawa cytrynowa mnie też u Ciebie przekonuje, bo ona fajnie dodaje potrawie takiego kwaśnego, ale też takiego ciekawego smaku.
0: Tak. Zupka musi nam się zagotować.
1: I to będzie dlatego na mleku, czyli wody w ogóle nie dodajesz.
0: Tutaj nie dodałem, bo to jest wersja na bogato, ale oczywiście w wersji troszeczkę biedniejszej można dodać właśnie czy bulion warzywny, czy bulion orkiszowy nagotowany taki wcześniej. Taki można przetrzymywać też chwilę w lodówce, nie? Więc można dodać taki bulion orkiszowy. Można dodać na przykład bulion warzywny, taki czysty, a później odrobinę na przykład mleka migdałowego lub innego tam nabiału.
1: W zimie na przykład też bulion na kościach cielęcych, czy na jakichś tam porcjach rosołowych, indyczych, kurczaczych, jak mamy dobre jakości.
0: Kozi serek? Lubisz kozi serek?
1: To będzie nas bardziej wzmacniał. Kozi serek lubię, tak. A Hildegarda też. U Hildegardy nabiał jest takim dodatkiem, czyli ona nie zachęca nas na przykład, myślę, że nie zachęcałaby do wypicia na śniadanie mleczka albo zrobienia płatków kukurydzianych, zalanych mlekiem. U niej nabiał jest dodatkiem, czyli na przykład zupę wykończymy śmietaną. To by jej się, myślę, podobało.
0: Czyli my będziemy wykańczać naszą zupę serem kozim.
1: Tak.
0: Kozi ser dojrzewający. Oczywiście możemy go po prostu włożyć do tej zupy. On pod wpływem tej temperatury nam się rozpłynie. Będzie też świetnie smakował, ale my lekko przypieczemy sobie ten kozi serek.
1: I też na suchej patelni?
0: No zdecydowanie.
1: No pięknie.
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie układamy właśnie kozi serek. On nam się tutaj przypieka. Zupka nam się gotuje. Dynię mieliśmy ugotowaną, jabłko jest dosyć miękkie, więc to bardzo szybko wszystko się nam gdzieś dojdzie. Za chwilę będziemy mogli to miksować. Ja pozwolę sobie dodać jeszcze małą kosteczkę masełka. Hildegarda zezwala, tak? Bo to tak dokańczamy, tak? I to, co mówiłem wcześniej, kawa zbożowa. Ja naprawdę bardzo lubię kawę zbożową połączoną z pieczonym jabłkiem.
1: Z czym? Z poczonym?
0: Z pieczonym jabłkiem.
1: A jabłkiem.
0: Naprawdę to jest świetne połączenie dla mnie.
1: Pieczone jabłuszko, tak. Widzisz, to też
0: i kolejny... zawsze mówię, że to jest takie propolskie. Jabłka nasze.
1: Aha.
0: Kawa zbożowa taka, jak się pamiętało kiedyś, jak to babcie parzyły, tak?
1: Tutaj mamy kawę orkiszową.
0: Tak, tutaj mamy oczywiście kawę orkiszową, bo babcie jeszcze nie zawsze miały dostęp do tego orkiszu, tak? Zupka, czujesz?
1: Zbożowa,
0: musimy skręcić nam
1: tak,
0: ten.
1: Tak, już czuję właśnie. Poczułam bardziej serek, bo z mojej strony niż tą kawę zbożową, ale myślę, że to będzie taki delikatny smak w tej zupie, nie? Nie,
0: też zaraz nie sprawdzimy, za dużo. Sprawdzimy.
1: Zaraz sprawdzimy.
0: Niech się troszeczkę jeszcze przypiecze. Zupka.
1: Pyt. Tak jest. Czyli mamy pietruchę,
0: jeszcze
1: jabłko, dynię, serek. Hildegarda nie pisze o produktach kwaśnych u siebie, czyli śmietanie. Natomiast to jest forma lekko strawna, więc myślę, że lepsza na pewno niż zalewanie się mlekiem i picie go w dużych ilościach z różnymi potrawami. No proszę, jaki pomysł na podstawkę.
0: Więc pozwól, że będę teraz naszą zupkę miksował. No. Uważaj, bo teraz tak, to na pewno cię zachlapie.
1: Dobrze, to ja się troszkę odsunę, żebyś nie zachlapał mojej Hildegardy.
0: Ale myślę, żeby się nie obraziła, nie?
1: Serek przerzucić, czy...
0: Nie, poczekajmy jeszcze, niech on się tam skarmelizuje, nie?
1: Aha. To jest ciekawe z zupą dyniową, że w zależności co dodamy, to barwa jej się zmienia.
0: No zdecydowanie.
1: Albo możemy rozjaśnić ten pomarańcz, albo cynamonem bardziej brunatny, wtedy będzie taki kolor, a teraz mleczko dało takiej jasności.
0: Mleczko, jabłko, tak?
1: Tak. Pietrucha, tak, rozjaśniły bardzo nam tę zupę.
0: Zupę mamy zmiksowaną. Oczywiście konsystencję zupy możemy regulować, tak? Zawsze możemy troszeczkę dodać. Mhm. Jak robię zupę, to nie leję garka płynu i tak. Nie dodaję produktów, tylko przesmażam, przepraszam dodatki i uzupełniam płynem. Wtedy reguluje się konsystencję. Jak nawalimy garnek płynu, to później musimy dorzucać i dorzucać, dorzucać, żeby nam wyszło. A w drugą stronę jest łatwiej.
1: I może nam zabraknąć, dokładnie. A tu każdy może dostosować do swoich smaków i do swojej jakby właśnie konsystencji.
0: Zobaczymy, co nam wyszło. Mhm. Zresztą naobiecywałem.
1: Teraz przyprawiać będziesz jeszcze.
0: Będziemy przyprawiać. Jest dosyć słodka od tego jabłka, które tu poszło. Mhm. I od te...
1: Troszkę soli, tak.
0: Nie, ale nie za dużo, bo podajemy to z kozim serem, a kozi ser jest naturalnie słodki, tak? Ale na pewno musimy zaostrzyć. Mhm. Więc tu będzie idealnie właśnie ten galgant.
1: Ja też wybieram galgant, wolę zamiast imbiru. Słucham się rad Hildegardy.
0: A jajoli. Idziemy w dobrym kierunku, jeszcze szybciej. Kawy zbożowej.
1: To jest ciekawe połączenie, wiesz? Zobacz. O tym nie pomyślałam, ale oryginalności, myślę, doda tej zupie.
0: Tak, no bo każdy ma jakiś tam swój już sposób, tak? Mhm. Na tą zupę dyniową, ona jest bardzo popularna, zupa dyniowa. Tak,
1: tak.
0: Się zrobiła tak popularna jak flaki, jak rosół u nas, nie? Mhm. Teraz jak my troszeczkę będziemy kombinować, wyszła, można coś zmienić, nie? Mhm.
1: Poszła trawa cytrynowa też.
0: Trawa cytrynowa?
1: Tak.
0: Kawa zbożowa.
1: Konsystencja, dobra.
0: Teraz oczywiście możemy to przelać przez sito.
1: Nie.
0: Ale szkoda.
1: Szkoda.
0: Więc zostawiamy. To nie jest, ma delikatne grudeczki, ale to nam totalnie nie przeszkadza. Jeszcze odrobinkę ją zakwaszę cytrynką. Niektórzy używają pomarańczy. Mhm. My dzisiaj damy trochę cytryny. Myślę, że w połączeniu z kozim serem będzie idealne, bo mi na chwilę obecną delikatnie brakuje soli, nie?
1: Aha.
0: Ale jakbyśmy dodali jeszcze soli, później ten kozi ser,
1: to
0: wtedy mogłoby być już przesadzone. A czyli dodać zawsze można, odjąć nigdy.
1: Czyli pamiętajmy o dodatkach. To jest właśnie scenarzysta kulinarny, który też pamięta, co później na końcu będzie dodane jeszcze jako wykończenie do danego dania.
0: Mamy już zupkę. Oczywiście jeszcze ją delikatnie przyprawimy, później posypiemy peckami dyni. Mm. Mam tu jeszcze rukolę przygotowaną, która oczywiście zamaceruję, zanim podam.
1: Jasne.
0: No to już się tego nauczyłem.
1: No i te pestki dyni działają przeciwpasożytniczo, także też zachęcamy do stosowania. Wszelkie pestki, nasiona, orzechy, to jest naprawdę dobrodziejstwo, które już, coraz rzadziej gości w naszych domach. Zastępujemy batonikami, różnymi smakołykami, a wystarczy...
0: Serek, zobacz, rozpływa.
1: Tak, się, nie? No a wystarczy właśnie
0: ładnie
1: czasami...
0: skarmelizował.
1: Tak, pięknie.
0: Więc ja najpierw...
1: Nieprzypalony.
0: Zamaceruję, żeby nie było, żebym nie dostał od...
1: odrobiną,
0: tak, odrobiną octu balsamicznego.
1: Mhm. Rewelacja.
0: Później mi się dostanie od Joli, że to nie mogło tak być.
1: Także korzystajmy naprawdę z tych pestek, nasion, z tego, co jest naturalne. A organizm dostanie wszystko, co
0: podziękuje nam
1: potrzebne. Tak.
0: Mamy położoną już salatę z rukoli, kodzi serek przypieczony. Posypiemy tymi pesteczkami, tak? Tutaj na sałatkę. Żeby nie nasiąkały po prostu, jak już będziemy jedli, to będziemy mogli sobie skubnąć taką chrupiącą, taka, która jest najlepsza. Nie?
1: Przepraszam, właśnie.
0: I zaakcentujemy, jeszcze zaakcentujemy tą kawą, że jak ktoś dostanie na talerz, to od razu mu to zapachnie.
1: Ten smak, tak? Rewelacja. proste, nowe składniki i myślę, że się spodobają.
0: A jeszcze, wiesz co, tak spojrzałem, zielone, że tu mam lubczyk, którego nie używałem, więc dodam.
1: Pachnący.
0: No, wiesz, że lubczyk to afrodyzjak.
1: Tak. Współczesna kuchnia w formie bardzo przetworzonej go używa, więc...
0: Nie znam.
1: Nie znasz?
0: Nie znam.
1: I tego się trzymaj.
0: Ale za to mamy zupkę dyniową w naszej wersji z jabłkiem, z kawą orkiszową, prażonym kozim serkiem, sałatą z rukoli, zamacerowaną w occie balsamicznym. Zapraszam. A więc dzierży łyżkę w dłoń.
1: Tak jest, próbujemy.
0: Najprzyjemniejszy punkt programu.
1: Moment, tak.
0: Można spróbować. To samej zupy, tak? Spróbować.
1: Na razie samej zupy, bo chcę posmakować tym.
0: Czy ta kawa zbożowa pasuje, tak?
1: Pasuje.
0: Jabłko, czujesz jabłko?
1: Ale wiesz, w środku wydawało mi się, że tyle sypiesz tej kawy, już będzie ją bardziej czuć. Ona idealnie się skomponowała z tą zupą.
0: No, nie można przesadzać.
1: Tak,
0: zawsze
1: właśnie.
0: Zawsze można dodać. Pamiętajcie, tu jeszcze sobie posaliliśmy po wierzchu. To jest kawka, która nam się rozpuści w tym wszystkim, więc nie możemy jej od razu narzucić bardzo dużo. Mhm. To ja jeszcze spróbuję. Bo
1: ty spróbuj, a ja łapię się za zielone, moje ulubione.
0: A ja ten kozi serek.
1: A ty kozi serek.
0: Już wezmę z tą całością. Pestka. Położę se na to.
1: Zmacerowana sałatka.
0: Rukolkę.
1: I w całości, jak powinno być. No i co? Zadowolony?
0: Bardzo dobry. Oczywiście, jak ktoś lubi kozi ser. Mm-hmm. Jak ktoś nie lubi koziego sera, to może sobie zrobić bez.
1: Mam nadzieję, że zainspirował Łukasz Państwa i zapraszamy do gotowania własnych wersji zupy dyniowej i podzielenia się
0: opiniami
1: i przepisami.
0: Czekamy na to. Zapraszamy.

0: Kuropatwa. Patwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Minęła siódma. Czas na dzisiejszy skrót informacji. Środa, 7 dzień października, przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Zaczynamy. Spór o rozmowę szefa MON z Donaldem Trumpem. Prezydent nie otrzymał notatki po rozmowie szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Informacji o spotkaniu nie ma też MSZ. Premier Donald Tusk ujawnił, że marcowa rozmowa dotyczyła wewnętrznych spraw w Polsce. Kosiniak-Kamysz nie potwierdza. Nie otrzymałem notatki po spotkaniu ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem, poinformował prezydent Karol Nawrocki. Myślę, że wicepremier polskiego rządu, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, od swojego kolegi wicepremiera tego samego rządu, ministra obrony narodowej i ja jako prezydent Polski powinniśmy dostać notatkę z tego spotkania. Nie wiem, o czym pan premier rozmawiał. Trzeba pytać pana premiera, zaznaczył Karol Nawrocki. Władysław Kosiniak-Kamysz utrzymuje, że podziękował Donaldowi Trumpowi za dotychczasową współpracę w zakresie bezpieczeństwa. Notatkę ze spotkania Trump-Kosiniak-Kamysz zwróciło się do kancelarii prezydenta MSZ, poinformował rzecznik prasowy resortu Maciej Wiewiór. Polityczny atak na prezesa NBP. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zakończyła zbieranie dowodów, które mają prowadzić do postanowienia prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. Opozycja mówi o bezpodstawnych politycznych działaniach, których celem jest przyjęcie Banku Centralnego. Byli menadżerowie Orlenu skarżeni o manipulowanie cenami paliw. Polityczne i absurdalne, tak były prezes Orlenu Daniel Obajtek mówił o zarzutach wobec byłych i obecnych menadżerów spółki. Są oni oskarżani o manipulowanie cenami paliw. 5 osób, w tym byli i obecni menadżerowie Orlenu, zostało zatrzymanych w śledztwie dotyczącym manipulowania cenami paliw. W 2023 roku w okresie wyborczym doszło do bezprawnego zaniżania cen hurtowych paliwa, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prokuratura przekonuje, że ceny miały być ograniczane bez ekonomicznego uzasadnienia, a szacowana szkoda wynosi ponad 4 miliardy złotych. Warszawa, Dawid K. przesłuchany w końcu w śledztwie dotyczącym Szpitala Południowego. Usłyszał zarzuty. We wtorek zostały przeprowadzone wielogodzinne czynności procesowe z Dawidem K., które zakończyły się w późnych godzinach popołudniowych, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba. Dawid K. usłyszał zarzuty, o czym poinformował jego pełnomocnik. Tyle wiadomości z kraju. Tymczasem na świecie w wielu francuskich miastach trwają protesty licealistów. Ulice francuskich miast ponownie w ogniu, tym razem za sprawą licealistów i wspierających ich studentów oraz lewicowych związkowców. Wtorek jest kulminacją protestów licealistów we Francji. Manifestacje mają w wielu miejscach burzliwy przebieg. Młodzi ludzie podpalają samochody, sklepy, kosze na śmieci. Dochodzi do starć z policją. Władze sanitarne w Rosji nie wykryto zakażeń u osób, które miały kontakt ze zmarłą pracownicą laboratorium. W Irkucku na Syberii badającym epidemię, poinformował we wtorek odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem sanitarno-epidemiologicznym Rospodnebnadzor. We wtorkowym komunikacie przekazano, że w ciągu 10 ostatnich dni nie wykryto chorób zakaźnych wśród pracowników laboratorium w Irkucku. Tyle wiadomości z kraju i ze świata w telegraficznym skrócie. 5 minut po 7 czas na prognozę pogody. A w tej chwili zławieś mała jej okolice. 8 stopni na termometrach, odczuwalna temperatura 7 stopni. Słońce wzeszło dwie minuty przed godziną siódmą, zajdzie 10 minut po godzinie 18. A dziś w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie małe, nad morzem lokalnie słabe, przelotne opady deszczu, rano miejscami zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy kraju i w kotlinach Sudetów około 20 w centrum, do 23 jeszcze na południu. Wiatr będzie słaby, jedynie w rejonach podgórskich, umiarkowany i porywisty. Wieczorem na południu Śląska w porywach do 60 km na godzinę z kierunków południowych, miejscami wiatr wschodni. A dzisiaj na termometrach na ziemi chełmińskiej zobaczymy maksymalnie 19 stopni w najcieplejszej porze dnia. Wracamy za chwilkę, to był serwis informacyjny w Radiu Kurpatwa FM.

Spoglądamy w kalendarz, drodzy Państwo. Dzisiaj 280 dzień roku, 7 dzień października, środa. Przysłowie na dziś: kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny. No, na razie śniegu na horyzoncie w październiku nie widać i pewnie go nie zobaczymy. Jak na razie nic na to nie wskazuje. A imieniny obchodzą dzisiaj Marek, Amelia, Justyna, Maria, Mateusz, Stefan, Bianka, Blanka, Marceli, Sergiusz, Mirela, August, Amalia, Tekla i Rosława. Wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń i dużo, dużo radości. Dla wszystkich upominek muzyczne. A dziś środa, więc program naukowy. W większości tak też zapraszamy Państwa dziś naukowo do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach pod Toruniem.

0: jęczenia, mówię, na 28 znanych w naszej galaktyce, tych takich regularnie pulsujących, 12 zostało odkrytych tutaj. I to jest pierwsze miejsce na świecie. No nie usłyszy pani o tym w TVN ani w TVP. Mama Madzi i tata Kamila są ciekawsi przecież, nie? Następni są nas koleżanki i koledzy z RPA, 9 maserów okresowych i reszta dla Japończyków. Jest kilka grup, które też prężnie działają i odkrywają te rzeczy. Tak, czasami szczęście jest potrzebne. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład był taki znany dobrze obiekt GS-1729, odkryty przez Japończyków, gdzie właśnie była znana regularna cykliczność właśnie w masera metanolowego, czyli ta zmienność była znana, zmienność gęstości strumienia na 6,7 GHz. Natomiast w publikacji Japończycy stwierdzili, że zmienność masera pary wodnej jest nieregularna, chaotyczna. No ja to stwierdziłem, że sprawdzę to. Mhm. Akurat mieliśmy nowo oddany odbiornik. Zbudowano oczywiście tutaj w naszej katedrze. Tutaj budujemy jedynie w Polsce kriogeniczne odbiorniki, chłodzone do minus 265 stopni Celsjusza. Tak, takie rzeczy tam się w laboratorium robi. Mogę wam pokazać później.
1: Będziemy, panie Paweł.
0: No i ja, skoro już mieliśmy nowy odbiornik, to stwierdziłem, że się przyjrzymy bliżej, bo no, w sumie mamy teleskop do dyspozycji. Projektów badawczych akurat innych wtedy nie było konkurencyjnych, jakichś takich, że można by było czas poświęcić. No i zacząłem ten obiekt obserwować codziennie. No i się okazało zupełnie coś przeciwnego. Okazuje się, że maser pary wodnej jest tam rzeczywiście regularny. Co więcej, jest w antyfazie z maserem metanolowym. A to już w ogóle była zagadka dla wszystkich i hit. Bo nikt się nie spodziewał, że one mogą być w antyfazie. Dlaczego miałoby niby być? Teoria tego nie przewidywała, że coś takiego może istnieć. No, o co chodzi z tą antyfazą? Chodzi o to, że jak jasność masera metanolowego rośnie,
1: tak?
0: To w tym momencie gwałtownie spada jasność masera pary wodnej.
1: A.
0: I jak para wodna zaczyna jaśnieć maser pary wodnej, to gaśnie metanol. I to gaśnie tak, że w zasadzie jest poniżej progu detekcji. Jakbyśmy mieli takie nieszczęście, żebyśmy ten obiekt obserwowali co 34 dni, ale w fazie cichej, to byśmy go nigdy nie zaobserwowali do dzisiaj. Tak? Czyli to jest jednak tutaj...
1: Szczęście.
0: To proszę, tak, ale też no, trzeba troszeczkę systematyczności i nie ma co wyciągać wniosków za szybko. Trzeba tych obserwacji rzeczywiście troszeczkę powtórzyć. No, teraz mamy taki kolejny obiekt odkryty i widzimy, że trzeba też codziennie obserwować, żeby widzieć ciekawą zmienność jego. Ale to będzie w publikacjach w przyszłości.
1: Z nami jest pan doktor Paweł...
0: Wolak.
1: Paweł Wolak. Ja zawsze przekręcę nazwisko.
0: Nie szkodzi, poprawiła się pani.
1: Poprawiłam się. To co, idziemy dalej?
0: Idziemy dalej. Pokażę państwu część historyczną obserwatorium, największy w Polsce teleskop optyczny na przełomie XIX i XX wieku. I on miał spory udział w stworzeniu klasyfikacji widmowej gwiazd. A klasyfikacja widmowa gwiazd to jest podstawa podstaw astrofizyki, czyli nauki o tym, dlaczego świecą gwiazdy, jak świecą. Na skutek reakcji termojądrowych, które zachodzą. Ja wejdę do środka, wyłączę alarm.
1: A często pan tu czas spędza?
0: Nie, bo jestem radioastronomem.
1: No tak, ale przecież...
0: Bywały takie czasy, że z Marcinem, jak były długie wieczory zimowe, aha, i była dobra pogoda, nie miał kto obserwować, to tu wpadaliśmy i robiliśmy sobie zdjęcia.
2: Obserwacje.
1: Ach, ten smos.
0: Tak, so. Troszkę ma to, no uczyliśmy się trochę,
1: ale dobra,
0: tego też
1: jak
0: powiedzmy.
1: Jak się otwiera, to też jest i chłodno.
0: No tak, tam na górze przy teleskopie, pod teleskopem, powinna być taka sama temperatura jak na zewnątrz.
1: Tak myślałam.
0: Czyli, no,
1: jak jest minus 20, to minus 20.
0: Musi być, tak. Inaczej będą turbulencje w powietrzu. I będzie obraz po prostu zniekształcony przez...
2: Powietrze drga.
0: To tak jak nad gorącą szosą, jak patrzymy na jakieś odległe obiekty, to widzimy tak, jakby się gotowało wszystko.
1: Pan
0: lubi
1: to
0: oprowadzać wycieczki.
1: Lubi pan to.
0: Uświadamiać troszeczkę też czasami. Tematy niekoniecznie związane bezpośrednio z astronomią. Nie ma głupich pytań, no wie pani, no cóż, ja
1: są
0: mogę poradzić.
1: Są trudne odpowiedzi.
0: No są różni nauczyciele w szkołach też. I to nie jest czasami wina ucznia, że czegoś się nie nauczy. Nie potrafią czasami zainteresować. Też to jest kwestia tego, jacy są rodzice. Czy rodzice też nakierują, zainteresują coś wartościowego dziecku pozwolą wejść, nakierują. Tak. U mnie to było różnie. No jakoś nigdy rodzice mi na pewno niczego nie narzucali. Pamiętam, że lubiłem majsterkować zawsze z tatą różne rzeczy robić. Przyglądałem się, co on tam robi. Pamiętam, że w drugiej klasie podstawówki dostałem lutownicę na prezent.
1: I co z nią było wtedy?
0: No, lutowałem jakieś różne prostobwody elektryczne,
1: i to już
0: elektroniczne, może już nawet. Ja się historią zainteresowałem też w międzyczasie, chemią. Wszystkie doświadczenia, które były w podręczniku do lekcji chemii, to ja w domu miałem zrobione. Nawet jakich nie było na lekcji.
1: Tak?
0: Że miałem zestaw odczynników chemicznych, tak, musiałem to wszystko mieć. Dzięki temu cokolwiek pamiętam z tego, proszę sobie wyobrazić. Jakbym teoretycznie się uczył na pamięć tych wzorów, to bym teraz nie pamiętał. No może bym pamiętał, bo niektórzy mają...
1: Tu wchodzimy?
0: Tak, tu wejdziemy. No, później wziąłem udział w olimpiadzie historycznej w 7 klasie. Zostałem laureatem tej olimpiady. No i samo zainteresowałem się astronomią. A fizyką też się jednocześnie równolegle interesowałem, ale nie na tyle, żeby w olimpiadach tam startować. Jakoś nie miałem takiej potrzeby. Do lekcji historii miałem przeczytany w lipcu, zanim się zaczął kolejny rok szkolny. Nie?
1: To już tak, pan przerobił.
0: Gdzie się nudziłem się, nie? Tak to...
1: Czyli bardzo zdolnym dzieckiem.
0: Nie, ja się nie uważam za zdolnego, po prostu mnie to interesowało. Ja uważam, że każdy ma jakieś takie talenty, które powinien sobie odkryć i niekoniecznie musi się interesować historią, nie wiem, pisaniem powieści. Być może potrafi coś innego doskonale robić, tylko trzeba to sobie odkryć, nie?
1: Ale to jest dobra myśl, bo dzisiaj dzieciaki nie zawsze chcą to odkryć.
0: A no szkoda, no to jakoś, no wiadomo, to zależy od nas.
1: Są coś bardziej uboższe.
0: Także to taka różnorodność właśnie audycji różnego typu.
1: Tak.
0: Tutaj to jest jak najbardziej wskazane, bo każdy coś może dla siebie znajdzie, nie?
1: Tak.
0: Archeologia też mnie kiedyś interesowała i tak się złożyło, że w 2019 roku robiłem tutaj odkrywki archeologiczne.
1: I co pan znalazł?
0: A fundamenty zabytkowego radioteleskopu RT1.
1: To co, wchodzimy do góry?
0: Wchodzimy do góry, ale tu państwu jeszcze troszeczkę ciekawostek opowiem. To jest zdjęcie wykonane w 1936 roku w Wilnie. To jest polskie obserwatorium przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. I budynek, w którym jesteśmy, jest w zasadzie kopią tamtego
1: tak,
0: budynku,
1: myślałam.
0: Proszę zobaczyć. Tak?
1: Tylko że... wejście, wszystko.
0: Tak, no nie ma tutaj nad drzwiami tego okienka. W naszym przypadku tam było jeszcze okienko. Tamten budynek w Wilnie cały czas jeszcze stoi, a jak ostatnio na Street View patrzyłem kilka lat temu, no to był w bardzo złym stanie, tak, odpadające tynki i takie niefajne rzeczy. No bo państwo słyszeli, że tutaj mamy tradycje wileńskie, ponieważ kadra Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dużej części właśnie przyjechała z Wilna. No w tym właśnie tutaj najbardziej dla nas zasłużeni profesor Władysław Dziewulski i profesor Wilhelmina Iwanowska, założyciela naszego obserwatorium. No i obserwatorium wtedy wyglądało zupełnie inaczej. Tutaj uniwersytet dostał teren od państwa właśnie w piwnicach. Też jeszcze w kilku innych miejscach, ale piwnice były najlepszym miejscem z tych wszystkich złych miejsc, bo to też nie jest dobre miejsce na obserwatorium astronomiczne, ponieważ na południu mamy Toruń, który rozświetla niebo, a przecież gwiazdy górują na południu, tak? Mhm. Więc
1: ale nie było innego
0: najciekawsze. Miejsca? No, uniwersytet nie miał innego terenu. Najlepiej byłoby na południe od Torunia, ale tam z kolei jest rozległy teren poligonu. Tam, no,
1: to tym bardziej.
0: No niestety nie pasowało, nie? No dobrze, a jak wyglądało obserwatorium na samym początku? No proszę państwa, byście się zdziwili. Można sobie znaleźć zdjęcia lotnicze. Na geoportalu, jak się poszuka, jest taka opcja. Można sobie znaleźć zdjęcia lotnicze całej Polski z ubiegłych lat, już z lat 60. Jest zdjęcie rzeczywiście pokazujące, że to nic nie było, że tak powiem. Tutaj był step. A to jest zdjęcie z 1960 roku. I proszę zobaczyć, jest ten główny biurowiec, ale on został wybudowany w latach 50. Jego tu w latach 40. nie było. I jedyne co w latach 40., w 48 się pojawiło, to jest ten budynek, w którym teraz stoimy. Tutaj jest nad moją ręką. Widzicie państwo, taka kopuła z balkonikiem dookoła. I to jest jedyny taki budynek, gdzie jest balkonik przy kopule. No i proszę zobaczyć, tam było pusto. No przecież teraz jak wyjrzymy, to widzimy drzewa, nie widzimy nieba nawet przez te okna tutaj, tak?
1: Park jest
0: tu nie było, tak, czyli właśnie często panuje takie przekonanie, że obserwatorium powstało w parku, a to zupełnie odwrotnie, park powstał w obserwatorium, nie? Więc w 40 latach to było całkowicie pusto, tam takie wyrobisko piasku było, użytkowane już dawno temu. No tam troszkę tych drzewek widać, że były takie tam w tamtej części. Natomiast tu na tym całym terenie naprawdę był step.
1: Czyli te drzewa nie są takie wcale stare?
0: Nie, tutaj nie ma drzewa starszego niż 60 lat.
1: A człowiek by myślał...
0: Tak, by myślał. I to wiele osób tak myśli, że tu jest 300. Proszę wycieczki, żeby zagadywały, jakie te drzewa są stare. To mało kto powie 60, 50, zawsze to jest powyżej setki.
1: Tu możemy tak zmylić.
2: Może zdjęcie na dole.
0: No to tak, to jak najbardziej to może zmylić. To potwierdzone doświadczalnie. I proszę państwa, to o czym mówiłem, radioteleskop RT1. To taka... Tak. Czasza w kształcie takiego parabolicznego cylindra. Tak? W 1958 roku to było wybudowane jako pierwszy radioteleskop. Proszę państwa, budowane było z tego, co było dostępne. można powiedzieć, że ze złomu było budowane. Tak? No nie było marketów budowlanych, nie można sobie było kupić takiego profilu czy innego i elegancko zrobić. Budowało się z takich właśnie rzeczy. No, z rzeczy, które po wojnie jeszcze pozostały. Jak tam patrzyłem na zdjęcia tych elementów, które koledzy nosili, to wyglądało jak zębatki z jakichś dział takich wyciągniętych.
1: Może tak było?
0: Tak było, ale tutaj są nawet kółka od pomocnicze takie od jakiegoś pojazdu nosienicowego. Kółeczka, które są pod kopułą, które umożliwiają ruch kopuły dookoła, po szynie. No musiały, przecież to miało być, to było to czołgu, więc to musiało być.
1: A teraz może by tak szybko długo nie działały.
0: Na pewno nie. I tutaj jeszcze ciekawostka, po prawej stronie widzimy, słabo na tym zdjęciu widoczny, ale jednak tam coś majaczy, taka parabola siatkowa, radioteleskop RT2. To jest też takie, no moje oczko w głowie zawsze było takim, szkoda było tego teleskopu, bo stał, rdzewiał. No i udało mi się znaleźć pasjonatów dwóch, którzy pomogli mi przy pomocy i po prostu społecznie zrobiliśmy piaskowanie, malowanie. Nie jest do końca dokończone, bo znowu to był sierpień 2019, wrzesień, później zaczął się cały cyrk i no, koledzy musieli ratować swoje firmy. Do tej pory chyba odrabiają straty. Także no, troszeczkę to zostało wstrzymane, ale myślę, że ten początek, ten pierwszy krok został wykonany, tam już niedużo zostało do skończenia tych właśnie warstw.
1: Czyli czas, że skończycie.
0: Myślę, że skończymy jeszcze, pomalujemy go do końca. I wszystko to Państwu oczywiście pokażę za chwilę. No i tak zacząłem historyczne badania troszeczkę prowadzić na temat tego teleskopu, ile takich radioteleskopów jest, jak to było z rozwojem tej radioastronomii na świecie, w Europie. No i się okazało, że proszę Państwa, to jest jeden z trzech radioteleskopów na świecie, który z lat 50. się zachował.
1: Tylko?
0: Tylko. Są trzy. Nasz, radioteleskop w Dwingeloo i radioteleskop w Jodrell Bank Wielkiej Brytanii.
1: A który jest najstarszy nasz?
0: I przykładowo... akurat nasz jest z 1958, ten w Holandii jest z 54, a w Jodrell Bank jest 57.
1: Czyli...
0: No, ale w latach 50. się jednak mieści, tam jest różnica między naszym a angielskim. To
1: 4
0: mało,
1: lata.
0: Mało istotne. Ciekawostka jest taka, że w kolebce radioastronomii, czyli w Stanach Zjednoczonych, pierwsze radioteleskopy się nie zachowały i Amerykanie budują makiety, tak, tych swoich pierwszych radioteleskopów. Teleskop Jańskiego to jest kopia, teleskop Ribera to też jest kopia. Ojcowie radioastronomii. Ale mamy oryginał z lat 50. zachowany. Naprawdę bez żadnych przeróbek się to wszystko fajnie zachowało. Co?
1: Idziemy do góry.
0: Idziemy do góry, a to jeszcze Państwo krótko, nie macie jakiś czas napięty, nie?
1: Nie, możemy posłuchać.
2: Bo
1: dla pana przeznaczyliśmy czas.
0: Jak wygląda w ogóle praca astronomów? Po pierwsze, to jest to, co wycieczki zaskakuje. W naszym obserwatorium nie ma ani jednego teleskopu, przez który można spojrzeć. Tak? I to nie jest cecha naszego teleskopu, że tu w Polsce jest jakaś bieda, bo tak sobie ludzie myślą, że o, światło badają, a przecież Amerykanie to latają do gwiazd statkami kosmicznymi. Proszę mi wierzyć, że wśród młodzieży ze szkół, z większych miast, takie można zdanie spotkać.
1: Czyli nie,
0: że na Marsa latamy, bo przecież film Marsjanin widzieli, no to przecież jak? No przecież musieli. No chodził facet po Marsie, no to przecież był tam ktoś z kamerą i go filmował, nie?
1: No to, tak naprawdę?
0: Tak naprawdę, to nie są żarty. Ja wycieczki oprowadzam przez, tak jak od czasu, jak tutaj właśnie studiuję, to też oprowadzam wycieczki. Także widzę, jak ewoluuje mentalność, prawda, też młodzieży. No można się zdziwić czasami. No, nie chcę tego oceniać, można się zdziwić. W każdym razie, na czym polega praca astronomów? W 90% nasza wiedza o gwiazdach pochodzi z badania czegoś, co nazywamy widmem gwiazdy. Żeby powiedzieć, co to jest widmo, sobie powiedzmy, co to jest światło. Światło to jest fala elektromagnetyczna, czyli takie drganie wektora elektrycznego i magnetycznego, które z prędkością światła propaguje się w próżni. Prędkość światła to jest 300 tysięcy km na sekundę. No nie dokładnie, ale powiedzmy sobie, że w dużym przybliżeniu. I taka fala elektromagnetyczna, no to jest złożenie tego wektora elektrycznego i magnetycznego. Może brzmieć skomplikowanie, ale proszę Państwa, przecież każdy z Was ma na lodówce magnes.
1: Mam.
0: Jakiś. No może nie każdy, no prawie no, każdy ma.
1: Większość.
0: No właśnie, no i teraz tak, czy ten magnes jest posmarowany klejem, że się przykleja do tego metalu?
1: No,
0: czy
1: nie.
0: No nie ma, niewidzialne pole magnetyczne sobie tam istnieje, no więc jesteśmy oswojeni z tym. Pole magnetyczne, pole elektryczne z kolei, jest takie doświadczenie często wykonywane w szkołach, jeszcze na szczęście młodzież, dzieci to znają, że bierzemy balonik, podcieramy włosy, czy też o sweter, czy jakiś materiał i zbliżamy do podartych kawałków papieru. No i one się przyciągają, odskakują, w zależności od tego, jaki jest ładunek. Możemy do ściany taki balonik przykleić, do sufitu na przykład. Nie? Także no, jakieś niewidzialne pole jest. To jest pole elektryczne z kolei. No to mamy mieszankę tego pola elektrycznego i magnetycznego, już nie jest takie to dla nas straszne, z prędkością światła to się porusza. No i falę elektromagnetyczną możemy zdefiniować, możemy, powiedzmy sobie, że tak, zdefiniować, określić przez dwie takie wielkości. Długość fali albo częstotliwość. Długość fali jest z częstotliwością powiązana w ten sposób, że długość fali razy częstotliwość równa się prędkość światła, która jest stała. Tak. 100 MHz. No tak, tak, mamy 100 MHz, to mamy 100 MHz razy długość fali równa się prędkość światła. Tak? No to dzielimy prędkość światła przez 100 MHz i mamy długość fali. Fajnie. Możemy sobie wyliczyć, jaka to jest. To są metrowe.
2: Tak.
0: No. No i wystarczy, że znamy częstotliwość albo długość, to już możemy sobie wyliczyć jedno albo drugie. No, my się różnymi posługujemy tutaj określeniami. No, radioastronomowie głównie posługują się częstotliwością. Nasz radioteleskop na przykład odbiera fale radiowe o długości, o częstotliwości od 1 GHz do 30 GHz.
2: Tak?
0: Czyli to jest 30 cm do 1 cm. Mhm. Tak? Im większa częstotliwość, tym krótsza fala. No i fale radiowe są fale kilometrowe, metrowe, centymetrowe, do milimetrów dochodzimy. Krótsze od milimetra, jak będziemy tak ściskać, to wejdziemy w zakres podczerwony. Podczerwony, jak będziemy dalej ściskać, wejdziemy w zakres widzialny. Pierwszym kolorem, jaki zobaczymy, to będzie kolor czerwony, dalej będzie pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy w miarę skracania, ściskania. Dalej, jak będziemy ściskać fioletowy, wejdziemy w zakres ultrafioletowy, tak, nadfioletowy. Dalej będzie promieniowanie rentgenowskie i najkrótsze promieniowanie z zakresu elektromagnetycznego, promieniowanie gamma, fale gamma. I teraz właśnie ta kopalnia wiedzy na temat obiektów kosmicznych, nie tylko nawet gwiazd, no, otwiera nam się wtedy, kiedy rozszczepimy pewien zakres tego promieniowania. W przypadku światła widzialnego rozszczepiamy przy pomocy na przykład pryzmatu. Czyli przepuszczamy przez pryzmat, światło rozszczepia się na coś, co przypomina tęczę.
1: No tak.
0: Tęcze na niebie każdy widział. Za powstawanie tęczy na niebie odpowiedzialne są kropelki wody. Tak? Natomiast w astronomii używamy często takich ściętych, trójkątnych kawałków szkła albo siatek dyfrakcyjnych, coś co przypomina płytę CD. No dobrze, ale tutaj mamy tylko pryzmaty. Nie ma żadnych soczewek. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby Newton w XVII wieku zamiast bawić się wyłącznie pryzmatem, postanowił jeszcze wziąć do ręki soczewkę, którą miał w zasięgu swojej ręki i przyłożyć jeszcze to przed pryzmatem, za pryzmatem, pokombinować, najprawdopodobniej stworzyłby spektroskop, czyli urządzenie, dzięki któremu zobaczylibyśmy szczegóły tej tęczy. On tego nie zrobił, nie wiadomo dlaczego, może ktoś go na obiad zawołał,
1: się może
0: zdekoncentrował, jak już wrócił, to coś innego zaczął robić. Co widzimy, co to są za szczegóły? To są odciski, możemy powiedzieć, palców pierwiastków chemicznych, które świecą. Właśnie, które są odpowiedzialne za produkcję tego światła. W przypadku światła słonecznego zobaczymy, że ta nasza tęcza będzie wyglądała w ten sposób, jakbyśmy nałożyli na nią kod paskowy jakiegoś produktu. Tak? Masa ciemnych prążków, różne szerokości, różne natężenia, różne odległości tych prążków od siebie, prawda? I to nazywamy widmem właśnie absorpcyjnym. No i za każdy z tych prążków albo za serię prążków odpowiada jakiś konkretny pierwiastek chemiczny. Tak? Wodór, hel, jakieś nieduże ilości pierwiastków cięższych, które w gwiazdach występują, też są bardzo dobrze widoczne. Możemy zobaczyć żelazo, możemy zobaczyć sód, wapni, węgiel, tlen, azot. No praktycznie cały układ okresowy prawie, że. No dobrze. No i widzą Państwo, gwiazdy przede wszystkim, zacznijmy sobie od tego, że dlaczego my nie latamy do tych gwiazd? To są bardzo daleko, tak? Proxima Centauri, 4 lata świetlne. Słońce jest odległe zaledwie 8 minut świetlnych, czyli co to znaczy? Światło potrzebuje 8 minut, żeby dotrzeć ze Słońca do nas, a z Proxima Centauri już potrzebuje trochę ponad 4 lata świetlne, nie? 4 lata, to jest sporo. No a wszystko inne jest jeszcze dalej. Więc niemożliwe jest, żeby tam do tego polecieć, nabrać próbkę materii, zmierzyć temperaturę. A nie wiem, czy Państwo zgadną, jak przedszkolaki odpowiadają na pytanie, dlaczego nie można zmierzyć temperatury Słońca termometrem?
1: Bo jest za ciepłe.
0: To jest częsta odpowiedź już starszych.
2: Daleko?
0: Nie, przedszkolaki tego nie wiedzą.
1: A co?
0: Przedszkolaki wiedzą, co to jest termometr, jak się mierzy temperaturę.
1: Tak, że pękł termometr.
0: Nie, zresztą słońce nie ma pachy. No. I proszę zobaczyć, to jest nieskażone, logiczne myślenie dziecka, które wnioskuje, które jeszcze wnioskuje, a nie jest ani na pamięć coś sobie wkuło, a że jest gorące, że jest daleko, tak? No. To oczywiście jest prawda, że dlatego, że jest daleko i nie możemy polecieć, tak? Ale dzieci tego nie wiedzą, a mimo to wyciągają wnioski, to jest piękne. No dobrze. Na szczęście nie musimy tam lecieć. Tak jak powiedziałem, informacje o temperaturze, o składzie chemicznym są zawarte właśnie w tym świetle, które do nas dociera. Musimy tylko to umieć rozkodować. I człowiekiem, który rozpoczął całą tą historię, był Henry Draper. On z zawodu był lekarzem, pracował w nowojorskim szpitalu w drugiej połowie XIX wieku, że nie będziemy wnikać w daty, ale z zamiłowania był astronomem. Był miłośnikiem astronomii, no i takim poważnym miłośnikiem, który budował własne teleskopy. Mhm. Tak, on sobie sam potrafił zbudować teleskop. Miał przy domu obserwatorium astronomiczne swoje własne, tam dwie kopuły miał na pewno z teleskopami. I jako pierwszy wykonał zdjęcie widma gwiazdy, czyli przed obiektywem teleskopu umieścił pryzmat i następnie na zdjęciu zarejestrowało się widmo, a nie po prostu no, punkcik, kropeczka. Z obrazami gwiazdy to też jest ważna sprawa, bo my nawet przez największe teleskopy nie widzimy szczegółów powierzchni gwiazd. Gwiazdy są widoczne jako takie rozmyte punkciki dygające i migoczące najczęściej. Dlatego, że gwiazdy są bardzo daleko, teleskopy są ciągle bardzo małe, w dodatku jeszcze atmosfera nam zniekształca te obrazy. Tak? Mhm. Więc często w internecie można znaleźć wizje artystyczne gwiazd. Nie wiem, piszemy sobie nazwę jakiejś gwiazdy, Betelgeza, i Wikipedię sobie włączamy, no i tam...
1: Już wiemy, jak
0: i tam jest. Rzeczywiście może być zdjęcie radiowe takiej mapy, bo niedawno tutaj interferometr ALMA coś takiego wykonał, ale to też jest taka niekształtna jakaś plama, ale często też jest takie dokładne, gdzie widzimy szczegóły, jakaś plama, struktura tam, prawda, powierzchni, to jest bardzo często wizja, to jest zawsze wizja artystyczna, w ten sposób powiedzmy, i jeżeli to jest uczciwa jakaś strona, to jest napisane, że wizja artystyczna, no, po prostu my się domyślamy, jak to wygląda, bo wiemy, jak wygląda Słońce, bo Słońce jest na tyle blisko, że możemy bardzo dokładnie jego strukturę badać. I teraz możemy się domyślać, jak będzie miała, jaką strukturę będzie miała gwiazda większa,
1: na podstawie
0: chłodniejsza, no będzie kolor inny, plamy będą pewnie dużo większe.
1: Ale to jest tylko takie myślenie, może tak, tak jest.
0: Tak, z badań też to troszeczkę wynika, ale no, to, co widzimy na wizji artystycznej, no to jednak jest no, praca artysty. Jakiegoś, no, który ma jakieś podstawy, wiedzę, ale no, jednak jest to.
1: No i tu...
0: Draper jako pierwszy wykonał zdjęcie Wegi właśnie. I no to poszło wszystko dalej. Zainteresował się sprawą profesor Pickering z Obserwatorium Harvardskiego, tam gdzie na dalszym zdjęciu. Też zaczął prowadzić podobne właśnie prace. Natomiast te widma ciągle dla astronomów były niezrozumiałe z prostego powodu. Astronomowie chociażby nie mogli uwierzyć w to, że w gwiazdach jest tyle wodoru. No bo wyglądało z tego, że gwiazdy są kulami wodorowymi, gazowymi. A czy na Ziemi jakieś kule wodorowe świecące Państwo widzieli?
2: Nie.
0: Ja nie widziałem. Oni też nie widzieli. A my wszyscy mamy taką właściwość, że wnioskujemy na podstawie tego, co znamy. Tak? Jakaś obca rzecz jest dla nas nieznana i próbujemy znaleźć coś podobnego w, naszym, tutaj, w naszej bliskości. No się okazało, że na Ziemi nie ma kul gazowych, a świecących, a gwiazdy jednak są takimi kulami gazowymi. Ostatecznie w latach 30. XX wieku się wszyscy na to zgodzili. No, w międzyczasie się zaczęto rozumieć, że co to są reakcje termojądrowe. Fizyka kwantowa tutaj się bardzo rozwinęła i zrozumiano, że jest możliwe emitowanie energii wskutek reakcji termojądrowych. Najpierw taka reakcja polega na tym, że wodór tak, w warunkach wysokiej temperatury ciśnienia przekształca się w hel. Tak? Mhm. I wyzwalana jest ogromna ilość energii w tym procesie. I to, co widzimy, to oczywiście nie widzimy, jak patrzymy na gwiazdę, to nie widzimy, czy tam w środku zachodzą jakieś reakcje. To jest wszystko ukryte przed nami. Te fotony to potrzebują często w ogóle milionów lat, żeby z tego w centrum gwiazdy dotrzeć do powierzchni, bo tam następują rozproszenia, pochłaniania, reemisje i taki foton tak naprawdę to sobie tak łatwo nie dociera. W każdym razie to, co widzimy, to jest świecenie gorącej powierzchni gwiazdy. To jest gorący gaz po prostu, to co widzimy, nie? Na powierzchni już. No dobrze, czyli naukowcy znaleźli sposób na badanie gwiazd, na badanie składu chemicznego, później się okazało, że temperatury, ale to nie było takie proste, bo Henry Draper wcześniej niestety zmarł w wieku tam 40 kilku lat.
1: To młody człowiek. Tą
0: pasję dzielił, no i nie zmarł na jedyną chorobę, jaka istnieje, trzeba to przyznać. Zmarł na zapalenie płuc. Przeziębił się, jak jechał na wyprawę, aby obserwować tranzyt Wenus, z tego co pamiętam. Nie było antybiotyków niestety w tamtych czasach, także niestety tak to bywało. Pasję właśnie tam astronomiczną razem z Henrym dzieliła jego żona, Anna Palmer Draper, tak? I zainteresowała sprawą profesora Pickeringa, sprawą mianowicie chodziło o to, no, żeby kontynuować jakąś pracę rozpoczęte przez Henry'ego. No, Pickering to już częściowo robił, ale brakowało mu też środków finansowych, to tak chyba jest stała cecha przez stulecia.
1: W nauce.
0: Tak, w nauce zawsze niedofinansowanie jakieś. Na szczęście pani Draper odziedziczyła sporą jeszcze fortunę z domu rodzinnego. No i wsparła Pickeringa sporą właśnie sumą. Jednocześnie stworzono taki projekt badawczy pod nazwą Henry Draper Memorial. Takie przedsięwzięcie właśnie, które właśnie wyniki badawcze tego przedsięwzięcia były właśnie pod tym szyldem, czyli ku czci pamięci Henry'ego i jego dorobku. Oprócz tego pani Draper zakupiła dla Pickeringa dwa teleskopy. I one stanęły w obserwatorium harvardzkim. Jeden teleskop, który już wcześniej obserwatorium miało, jeszcze brał udział w tych obserwacjach, znajdując się w Peru, na półkuli południowej, w Chile to było. I no, Pickering zaczął intensywne prace. Powołał do życia taki zespół badawczy, wyjątkowy zespół, proszę zobaczyć na
1: świecie. Same kobiety.
0: No, same kobiety. A niektórzy mówią o sobie w sukienkach już teraz w tych czasach. Ja się też przychylam do tego, że to są same kobiety. I Pickering zauważył taką naturalną cechę kobiet. Taką statystycznie rzeczywiście, coś co statystycznie odróżnia kobiety mocno od mężczyzn. Domyśla się pani, co to może być?
1: Ja myślę, że systematyczność.
0: Tak, tak.
1: I dociekliwość.
0: Cierpliwość. Dociekliwość też. Bardzo dobre. Wszyscy tutaj wymieniliście państwo. To właśnie najważniejsze cechy, które Pickering zauważył. Koledzy Pickeringa robili co mogli, żeby unikać analizy zdjęć wykonanych przez teleskopy. A zwłaszcza analizy widm. Bo to była rzecz, która po prostu... No, po pierwsze, nie rozumiano dokładnie, dlaczego te widma wyglądają tak, a nie inaczej. To była bardzo żmudna praca, przypominała pracę przy mikroskopie. To tak jak sobie państwo pojedziecie do dowolnego jakiegoś laboratorium, gdzie się pracuje przy mikroskopie, jakiegoś cytologicznego. Przecież tam popatrzysz na skład osobowy, no tam głównie panie siedzą, no nie da się tego szukać. No. Głównie panie zajmują się taką pracą. Odpowiedzialna też jest to praca, tak jak się diagnozuje jakieś choroby. No i tak panie bardzo dobrze się właśnie czuły w swoim zespole. Wcale ich jakoś nie zniechęcał ten ogrom pracy i zaczęły dzięki temu odnosić pierwsze sukcesy. I największym sukcesem zespołu Pickeringa to były wyniki badań uzyskane przez tą panią, to jest pani Amy Jump Cannon. Pani Amy Jump Cannon stworzyła klasyfikację widmową gwiazd.
1: Ale jaka piękna kobieta.
0: Tą właśnie podstawę astrofizyki. Tak? Podstawa astrofizyki. Czyli o czym nam mówi klasyfikacja widmowa? Jej się udało poszeregować gwiazdy od najchłodniejszych do najgorętszych, no albo w drugą stronę. W każdym razie ciąg temperaturowy gwiazd jej się udało rozszyfrować na podstawie wyglądu widm gwiazd. I proszę państwa, to nie jest jakieś tam sobie odkrycie sprzed 100 lat. To odkrycie do dzisiaj jest aktualne. To jest tak jak odkrycie Kopernika. Słońce jest w centrum, tak, a planety krążą dookoła Słońca. Tak naprawdę to Kopernik miał rację tylko w tym jednym, że Słońce jest w centrum. Tam już te orbity to się nie zgadzały, ale no jednak ten fundament jest. I to jest bardzo istotne, bo to tutaj można zacząć wyciągać jakieś wnioski już na temat, dlaczego to Słońce jak jest inaczej, dlaczego te planety krążą wokół Słońca. Tutaj już można zacząć próbować definiować pojęcie grawitacji. Muszę jakaś siła musi to wszystko utrzymywać. Tak? W ten sposób nie myślano jeszcze. No, a to jest cały czas aktualne po 100, 120 już nawet latach. No i to jest podstawa we wszystkich podręcznikach, gdzie mamy do czynienia z astrofizyką, gdzie jest jakaś zmianka o astrofizyce. To jest dla mnie niezrozumiałe, że w Polsce w liceach czasami są jeszcze elementy astronomii na lekcji fizyki i o klasyfikacji widmowej tam jest, bo to jest podstawa. Tylko dlaczego w tym podręczniku nie jest napisane, że jedyny teleskop, który się zachował z tej kampanii obserwacyjnej, znajduje się w Polsce, w piwnicach koło Torunia. Przecież tutaj każda klasa szkoły średniej, która ma fizykę rozszerzoną, powinna przyjechać i zobaczyć to, o czym się uczy w szkole, nie?
1: A tak nie jest.
0: No tak nie jest. Ludzie o tym nie wiedzą.
1: To dlatego pan nam to mówi.
0: A to jest konkretnie ten teleskop z obserwatorium harvardzkiego, który został nam podarowany dzięki uprzejmości profesora Shepleya i staraniom profesora Dziewulskiego w 1947 roku. No bo skąd się z Harvardu tutaj wziął, tak? Nie powiedziałem tego na początku, to jest dar dla naszego obserwatorium, dla nowo powstającego obserwatorium w zrujnowanym totalnie przez wojnę kraju, tak? To było naprawdę, to były czasy strasznej biedy, to się nam w głowie nie mieści, po prostu się nam działo, nie? Dobrze, proszę państwa, to idziemy sobie na górę, zobaczymy ten teleskop. W ogóle z teleskopem jest ciekawa sprawa, bo został poddany gruntownej renowacji. To było z 2018-2019 roku. Przed renowacją wyglądał tak.
1: Niebieski.
0: Biało, niebieski,
3: chaotycznie pomalowane.
4: Coś tam, kto
3: tak,
4: to zgłębił.
3: Zobaczcie, tu jest mosiężne, ten mosiąg co wygląda, no to jest jakieś brązowo-zielone coś, tutaj tak samo, prawda, no już patyna to mocno tutaj zgryzła. Tu niektóre elementy mosiężne były wręcz troszeczkę podmalowane, nawet tą farbą komuś tam, że tak powiem, za linię. Nie potrafił drwala pokolorować, wyszło mu za linię. A teraz zobaczymy, jak wygląda po renowacji, proszę Państwa, to jest arcydzieło po prostu.
1: Idziemy. Schody drewniane.
0: Przez studentów, w zasadzie studentki, bo to przypominało zespół Ikeringa Wypisz, Wymaluj,
1: tak?
0: Na Wydziale Sztuk Pięknych w Zakładzie Konserwacji Metalu na naszym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika właśnie w Toruniu.
1: Kobiety jak zwykle dają radę.
0: No pięknie to zrobiły, pani zobaczy.
1: Ślicznie, rzeczywiście.
0: Proszę, mosiądze, po prostu można się przejrzeć tego obiektywu. Tutaj wszystko schludnie. Zresztą to było wszystko zrobione najlepszymi standardami sztuki konserwatorskiej. Mhm. To nie było robione na chybcika na miejscu, tylko ten teleskop był rozkręcony na poszczególne elementy,
1: zabrany.
0: Na czynniki pierwsze, tak. Zabrany tam właśnie do zakładu konserwacji i tak to pięknie zostało wszystko tutaj odrestaurowane i zabezpieczone.
1: I zamontowane na nowo.
0: No w montowaniu to już tutaj był spory mój udział, także tutaj 2 tygodnie spędziłem tam z pomocą jeszcze właśnie kolegi, jednego, drugiego, tam te najcięższe elementy zamontowaliśmy, ale no pamiętam, że tutaj no wiele godzin, dziesiątek godzin praktycznie spędziłem później
1: ale
0: skręcając
1: to. Satysfakcja.
0: No trzeba przyznać, że tak, to jest ogromna satysfakcja. No, nadal właśnie cieszę się, że to żadna śrubka mi tutaj nie została.
1: Nie?
0: Nie. I teoretycznie moglibyśmy nawet zrobić rekonstrukcję historyczną, spróbować zrobić zdjęcia tym teleskopem.
1: A proszę mi powiedzieć, jak pan rozkręcał?
0: Nie, powiem tak, rozkręcało wiele osób, bo rozkręcać
1: no
0: każdy
1: tak,
0: lubi, tak?
1: No tak, ale skręcić.
0: Tak, robiłem zdjęcia oczywiście, tak, robiłem zdjęcia, więc nie było problemu później ze skręceniem. No, to też może się...
1: I on dalej tutaj, by z niego korzystacie, bo to
0: nie,
1: przecież...
0: Nie.
1: No dobrze, jest... ale otworzyć można.
0: Można otworzyć, ale kopuła ma taką wadę, wie pani, my ją rzadko otwieramy i
1: nie chce się zamknąć.
0: Czasami trzeba po prostu wyjść na górę i kolanem dopchnąć. Nie? Także niestety no to jest wada konstrukcji, których się rzadko używa, tam coś, prawda, tu mamy też dużo drzew dookoła,
1: tak,
0: mnóstwo igieł, mnóstwo igieł, siglaków, gdzieś tam potrafi wejść w łożyska, czasami to jest później problem, żeby to otworzyć.
1: No dobrze, a to o tych pan mówił zębatkach, to jeszcze są wszystko stare?
0: Zębatka tam jest ukryta za tą tutaj sklejką, ale tak, to o tym właśnie mówiłem. I tam są takie rolki właśnie, które wyglądają jak takie kółeczka pomocnicze, podtrzymujące gąsienice w jakichś tam wozach pancerzowych.
1: Proszę powiedzieć, czy raz do roku chociaż otwieracie, czy nie? Tak do końca taką tutaj...
0: Czasami się zdarzy, tak. Tak,
1: taki ale jest to... większy festyn chyba, wydarzenie.
0: Albo żeby jeszcze po prostu sprawdzić, jak ten mechanizm działa. No niestety są ważniejsze też rzeczy w obserwatorium. To jest korzystne nawet, że to jest zamknięte, bo... wiadomo,
1: nie brudzi się, nie
0: wiadomo, że nam deszcz nie zaleje, tak? Jakbyśmy byśmy otwierali, zamykali, czasem byśmy może nie
1: domknęli. A to tak jest prześwit, czyli co tu woda?
0: Jest delikatny prześwit, ale to jest tak sprytnie zrobione, że że się wydaje, że to jest prześwit, to tam naprawdę jest taka rynienka i widzimy światło, ale woda nie przecieka nam tamtędy. Nie?
1: Do którego roku były robione tutaj obserwacje?
0: Jeszcze myślę, że na pewno lata 50. 60. to pewnie już był taki przełom, bo powstał największy teleskop optyczny w Polsce, ten, który znajduje się na początku obserwatorium, tam na wejściu. Tam sobie za chwilkę pójdziemy. Także no myślę, że to już był kres tego teleskopu, używania jego. No on jak do nas trafił, to miał już 50 lat, no to nie był nowiutki sprzęt, ale ciągle jeszcze był użyteczny i tutaj koledzy, koleżanki potrafili to docenić i rzeczywiście no jest cała kliszoteka zachowana u nas.
1: Nawet?
0: Oczywiście. Zdjęć, to jest cała szafa, to naprawdę działało, to jest na to dowód, nie? To i publikacje naukowe podejrzewam, że też były z użyciem tych danych.
1: Mm-hmm. A tutaj taka pani jest na
0: fotografii. To jest znowu ta pani. No dole, troszkę inaczej wygląda.
1: Ach, już starsza.
0: Już troszkę inaczej wygląda po tych kilkunastu latach, czy kilkudziesięciu oglądania tych płytek, nie? To widać, że to tak niekoniecznie wpływało dobrze na zdrowie.
1: Ale jakie one musiały mieć dobry wzrok?
0: Tak, ta pani się zachowała w ogóle niesamowitymi umiejętnościami. Ona w ogóle miała jakąś wadę słuchu, natomiast wzrok miała ponadprzeciętny. Co więcej, to nie tyle jeszcze wzrok, co pewnego rodzaju pamięć wzrokowa, bo proszę sobie wyobrazić, co ona zrobiła. To musimy powiedzieć sobie o tym, co widzimy tutaj. To jest powiększone zdjęcie, wykonane tym teleskopem. No, jak wyglądało niepowiększone? Tak jak tutaj, no 20 na 20 cm taka szklana klisza, kiedy zdjęcia na szklanych kliszach były oczywiście wykonywane. To jest powiększenie. Zeskanowaliśmy taką kliszę i powiększyliśmy po prostu.
1: To wszystko widziała?
0: Tak, ona to wszystko widziała. Proszę sobie zobaczyć, to jest przykładowa gwiazda jakaś.
1: Tak.
0: To co my tu widzimy w tej gwieździe?
1: Przede wszystkim, widzę.
0: Przede wszystkim tak, gdyby nie było pryzmatu przed wlotem do teleskopu, przed obiektywem, gdyby nie było pryzmatu, to gwiazda na zdjęciu byłaby widoczna jako punkcik, kropka jakaś tam. Z racji tego, że jest pryzmat, to widzimy taki pasek.
1: Tak.
0: Światło jest rozszczepione. A z racji tego, że są soczewki, to widzimy szczegóły, czyli nasze linie absorpcyjne. Gdyby zdjęcie było kolorowe, to z tej strony pasek zaczynałby się kolorem.
1: Światło.
0: Tak, tu by była tęcza. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, biały, niebieski, fioletowy. I te jasne prążki to są te linie absorpcyjne, o których Państwu mówiłem.
1: I to ona obserwowała i widziała.
0: To jest negatyw, dlatego mówię, że są jasne, a wcześniej mówiłem, że są ciemne. No bo fotografia działa tak, że jak światło pada na materiał światłoczuły, to się zaczernia. Mm-hmm. A tutaj, gdzie była ciemna kreska, no to światło nie padało i jest jasne. Mm-hmm. Tak? Po prostu byśmy sobie to musieli wyobraźnie odwrócić wszystko, żeby było tak jakoś. Nie?
1: No, takim naukowcom.
0: Wszystko jedno tak naprawdę, czy my patrzymy jako negatyw, czy na pozytyw tutaj.
1: Mm-hmm,
0: bo widzimy konkretną linię. Te linie mają konkretne długości fali. To nie jest tak, że wodór raz świeci tak, raz siak. To po prostu świeci już po prostu...
1: Już wiadomo, że tyle i
0: tak,
1: tyle.
0: Tak, tak. To jest rzecz niezmienna. To wynika ze struktury atomu, a ta struktura no, nie ewoluuje w żaden sposób. Nie?
1: Nie zmienia się jak nasze czasy.
0: No nie. To by było przerażające, jakby się miała struktura atomu zmieniać.
1: Co by się działo? No. Dopiero chaos.
0: I cóż, to na przykład są linie wodoru.

0: jest ma typ B0, a na przykład gwiazda alfa, muszę zobaczyć sobie tutaj za skrót, to będzie typ A0.
1: Mhm. Ja to już wcale alfa, nie
0: Canis, Canis majoris, czyli a, wielka niedźwiedzica. Przepraszam, wielki pies.
2: Pies, tak.
1: Pies. Ale są Ursa, gwiazdy, Ursa, też, Ursa które Major, się nazywają jest, koty, tak? Z kotów tam też są jakieś gwiazdy. Lew jest.
0: Lew też jest takich gwiazd.
1: Ale ryś?
0: Lynx, tak, jest.
1: Jest, jest. Nie?
0: Alfa Carinae mamy tutaj. Canis Minor, tu będzie mały pies z kolei. To jest Auriga, czyli woźnica. Butis, czyli wolarz, a tu mamy Oriona znowu, Alfa Orionis. I Alfa Orionis, z tego co pamiętam, to jest właśnie Betelgeza.
1: Drodzy Państwo, warto przyjść i obejrzeć to na miejscu.
0: Warto sprawdzić jeszcze do
1: sprawdzić. Mogę przyjechać do Torunia.
0: Tutaj troszeczkę sobie nazywać.
1: Do Pojwnic. To co, Panie Pawle, idziemy teraz?
0: Teraz sobie było wszystko. Myślę,
1: tak.
0: Tutaj mamy jeszcze zdjęcia wykonane w Obserwatorium Harwardzkim w Stanach Zjednoczonych. To jest to z lata 90, ale już w Obserwatorium Harwardzkim. Proszę zobaczyć, że teleskop stał inaczej. Tak, to stał na płasko, tu jest tak pochylony.
1: Tak, inaczej.
0: Domyślacie się Państwo dlaczego?
2: Dlatego, że w Harvardzie podejrzewam jest inna szerokość.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: Wszystko z plotkami.
0: Pamięta Pan z geografii to, co należy pamiętać.
2: Tak jest.

radio, muzyka, pogoda. Minęła ósma, czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Serdecznie Państwa zapraszam.

warstwie przyziemnej, ale także w swobodnej troposferze. Europa Północna oraz Zachodnia jest w obszarze niskiego ciśnienia. Głównym ośrodkiem niżowym jest głęboki niż z ciśnieniem 965 hektopaskali, który lokuje się nad Morzem Barentsa, a zachodnia Europa pozostaje w zasięgu znacznie płytszego, wielocentrycznego ośrodka niżowego lokującego się od Morza Północnego po Półwysep Iberyjski. Natomiast pozostała część kontynentu południowo-wschodniego jest pod wpływem rozległego obszaru z ciśnieniem od 1020 do 1023 hektopaskali. Również nad północnym Atlantykiem utrzymują się dwa ośrodki niżowe z ciśnieniem 1010 hektopaskali, natomiast nad wschodnim Atlantykiem w umiarkowanych szerokościach geograficznych aż po zwrotnik Kraka lokuje się dobrze rozbudowany Wyż Azorski z ciśnieniem 1030 hektopaskali w kształcie zbliżonym do elipsy z długą osią od południa na północ, gdzie łączy się z wyżem nad Grenlandią. Pomiędzy tymi układami barycznymi rozpościera się główny front atmosferyczny oddzielający chłodne masy powietrza arktycznego po stronie północnej od znacznie cieplejszego powietrza polarnego. Cała Skandynawia, północne akweny Morza Północnego oraz Szkocja i Irlandia pozostają w chłodnej masie powietrza arktycznego. Po jego południowej stronie nadal utrzymuje się ciepłe powietrze o trzech cechach kontynentalnych. Nad ranem temperatura przeważnie od 5 do 8 stopni, w pasie wybrzeża nieco wyższa, a na południu tylko 4 stopnie, wiatr słaby, nieco żwawszy w pasie wybrzeża, ale w wielu miejscach cisza wiatrowa. W ciągu dnia w pasie północnym z powodu wspomnianego frontu chłodnego utrzymywać się będzie duże zachmurzenie, raczej bezopadowe, w pasie dzielnic środkowych umiarkowane do małego, a na południu kraju bezchmurne niebo. Temperatura rozłożona stosownie do zachmurzenia od około 15-17 stopni w pasie wybrzeża do 18-19 na krańcach północnych, a w rejonie Zalewu Szczecińskiego około 20. Dzisiaj wiatr południowo-wschodni, przeważnie słaby, ale w obszarach górskich i podgórskich wyraźnie żwawszy. W nocy w naszym kierunku będzie nasuwać się płytki ośrodek niżowy opuszczający Morze Północne i kierujący się w stronę Jutlandii. Ciśnienie będzie się obniżać i wzrastać będzie gradient baryczny, powodujący nieco wzrastanie prędkości wiatru nadal południowo-wschodniego. Opady związane z tym ośrodkiem do nas nie dotrą, ale stopniowo ustępować będzie wspomniane zachmurzenie wynoszone nad Bałtyk. Temperatura będzie się obniżała nierównomiernie, przeważnie od 10 do 6 stopni w pasie wybrzeża do 12, a lokalnie może być nawet 5. Wiatr południowo-wschodni umiarkowany do słabego. A lokalnie też cisza wiatrowa. Tyle komentarza pogodowego na dziś, a już za chwilkę kuchnia świętej Hildegardy.

0: Dzień dobry, witamy Państwa w naszej kuchni hildegardiańskiej. Już znowu tu mi wszystko pachnie. Dzisiaj widzę, też mięsko przygotowałeś
1: nie
0: dla
1: tylko,
0: nas.
1: Nie tylko,
0: nie tylko.
1: Mięsko,
0: co
1: będzie,
0: dzisiaj
1: mięsko,
0: nam tu
1: mięsko będzie tylko dodatkiem do tego wszystkiego, bo tak naprawdę dzisiaj robimy makaron.
0: A, super.
1: Jest, łatwo można sobie go kupić, nie? Ale jaka jest przyjemność zrobić swój makaron, jak to kiedyś babcie robiły, czy nawet mama,
0: tak.
1: A jeszcze na kuchni
0: suszyły
1: węglowej,
0: na kuchni później.
1: Upieczony pod płomyk. Teraz mało kto ma tą kuchnię, więc tym jest trochę trudniej, ale gdzieś w plenerze zawsze sobie można zrobić, nie ma to problemu. My zrobimy makaron z mąki właśnie orkiszowej. Do tego to będzie trochę taka orientalne danie.
0: Orientalne.
1: Jak tam u Hildegardy z Orientem?
0: Myślę, że
1: trawa cytrynowa?
0: No, kura. Nie pisała pewnie nic, ale może być.
1: Galgan, to na pewno, bo dodamy. Zrobimy to tak ten. Zrobimy makaron w sosie z mleka migdałowego, z kurczakiem, z warzywami, doprawione orientalnie.
0: Ty rób, a ja będę cię punktować.
1: Tak, właśnie tego się boję, że zaraz będzie wymienione, czego ja nie powinienem używać. Mam tutaj odmierzone 0,5 kg mąki i dodaję do tego 4 żółtka.
0: Czyli czterojajeczny kiedyś było na półkach.
1: Czterojajeczny.
0: Opakowania, makaron,
1: cztery. Trzeba wszystko dobrze zamieszać, żeby nam się to wszystko dobrze połączyło.
0: Ja już bym tam łapkę wsadziła, widzisz?
1: Ja też wsadzę, tylko na razie będzie mi łatwiej zarobić to łyżką, wiesz?
0: Aha.
1: Jak robimy ciasto na pierogi, zaparzamy je. Tu dodamy wodę, ale zimną. Mhm. Nie będziemy zaparzać tego makaronu. Tej wody będzie odrobinę. Tak naprawdę musimy dodać odrobinę oliwy. Nie za dużo.
0: Nie za dużo.
1: Nie za dużo.
0: Może być.
1: A jaki olej możemy
0: użyć? Bez fundamentalizmu.
1: Jaki możemy użyć?
0: No to jest bardzo skomplikowana sprawa z tymi olejami, ale można na pewno dyniowy, można z orzecha włoskiego, można wiesiołek, można migdałowy, no i konopny.
1: Konopnego chyba nie.
0: Ale on może taką troszkę nam...
1: Ale orzech włoski, ja boję się, że byłby troszeczkę...
0: Zbyt intensywny.
1: Tak, zagoryczkowaty byłby
0: tak,
1: trochę,
0: tak,
1: żeby dodać. A teraz woda.
0: I to jest tak, że oczywiście część z Państwa, którzy jeszcze z Hildegardą nie mieli do czynienia, bądź no, nie spotkali się z jej literaturą dotyczącą diety, może zdziwić ta oliwa z oliwek, która jest tak powszechnie stosowana i przez Włochów, Greków, prawda, no już nawet u nas w kraju, jako taki no, super food, to się chyba tak mówi, produkt z tej grupy. Natomiast o co chodzi z tą oliwą z oliwek? Nasze organizmy, po prostu, które żyją w klimacie umiarkowanym, mają taki, można powiedzieć, garnitur enzymatyczny, który sobie umie radzić z produktami, które są blisko nas. Natomiast coś, co podróżuje z daleka, jest bardziej, no, można powiedzieć, reprezentowane w kuchniach tych południowych, to tam oni mają zupełnie inny ten garnitur i enzymatyczny i sobie poradzą z trawieniem takiej oliwy z oliwek. Natomiast u nas
1: my
0: niekoniecznie.
1: Powinniśmy jeść coś, tak, co jest w naszym środowisku.
0: Dokładnie, czyli na przykład też bym powiedziała olej słonecznikowy, ale też go nie wymieniłam, dlatego, bo u nas jest też problem z tym olejem taki, że on ma dużo kwasów omega-6, natomiast my mamy, które są prozapalne, a my mamy dużo takich stanów zapalnych, które się toczą w organizmie. Też to jest związane z tym, że no niestety jemy to, co nam nie służy, żyjemy w stresie i dlatego ta proporcja omega-6 do omega-3 jest zdecydowanie przekroczona od tej, która powinna być. No a używając dużo oleju słonecznikowego, będziemy jeszcze ten stan zapalny podsycać, czy podlewać, bym powiedziała, tak, tym olejem słonecznikowym, więc też ostrożnie, no chyba, że ktoś sobie zbada poziom kwasów omega-3 i będzie wiedział, że jest wszystko w porządku, więc tutaj jak najbardziej ten olej słonecznikowy może używać, który jest tak powszechny.
1: Ten makaron musi być dosyć ścisły, więc nie, aha, możemy dać za dużo wody,
0: aha,
1: dlatego bardzo umiarkowanie ją dodajemy.
0: Dodaliśmy trochę, ostrożnie.
1: Tak, dodaliśmy na początku trochę oliwy właśnie, a teraz my po prostu musimy to wszystko wgnieść.
0: Mhm.
1: Chcemy, żeby był taki twardy, jakby go gotować, tak?
0: Aha.
1: Al dente, jak
0: al
1: to
0: dente
1: mówią.
0: A widzisz, no.
1: Też jest istotne, nie? Nie rozgotowana klucha, bo to niedobre.
0: Która też bardziej obciąża nas. Jednak
1: tak,
0: te al dente, właśnie makarony, też nie powodują, że tak tyjemy. To myślę, że jest cenna uwaga.
1: Tak?
0: Natomiast no, tych makaronów, szczególnie właśnie jasnych, jeżeli stosujemy pszenicę i takie no, mniej zalecane zboża przez Hildegardę, no to powinniśmy no, zredukować w naszej diecie, bo jednak Węglowodany są dobre i zalecane, natomiast lepsze są w kaszach. Z tym makaronem ostrożnie, bo znam takich, którzy mogą codziennie makaron.
2: O, rzeczywiście.
1: Twarde, dosyć twarde ciasto. Chodzi o to, żeby ono było nam takie właśnie al dente. I my je odłożymy teraz do miski na chwilę. Ja powiem w ten sposób. Ten makaron można zrobić, bo on jest pracochłonny, nie?
0: Aha.
1: Trzeba tam zagniać, trzeba się pobrudzić, ale można przygotować sobie trochę więcej, rozwałkować. Oczywiście zaraz dowiecie się, że makaron zamrożony wychładza, ale można sobie, go zamrozić. Taki rozwałkowany nawet, złożony później tylko z pergaminkiem, wyciągamy i mamy gotowy makaron.
0: Tak. Oczywiście, wiesz, my musimy sobie jakoś radzić w tej naszej gonitwie współczesnej. No, nie wszystko da się świeże, nie wszystko da się ugotować z dnia na dzień, więc te pomysły są ok, natomiast tak, żeby one nie weszły nam w krew, że jak nam mamy problem, coś tam mamy, oczywiście.
1: Teraz mamy kurczaczka, którego zamarynujemy.
0: To ty marynuj, a ja tutaj opowiem o tym kurczaczku kurze. U Hildegardy to jest, drób jest takim mięsem, które ona rekomenduje i dla zdrowego, i dla chorego. Oczywiście nie byłaby Hildegarda sobą, gdyby nie dała jakichś ograniczeń. Także osoby chore na pewno tego mięska będą jadły mniej, na pewno obrane ze skórki, czyli żeby było delikatniejsze i łatwiej.
1: Dlatego wziąłem pierś.
0: Abyśmy tak strawili, super właśnie. To trzeba ostrożnie z tym mięsem. Też osoby chore jednak kurę, a nie pana, czyli sobie lepiej z tym mięsem poradzą. No i oczywiście też z umiarem, bo
1: umiar jest wskazany we wszystkim.
0: Ten umiar to się przewija u niej i zachęca do tego. Natomiast właśnie kura jest o tyle fajnym mięskiem, które można cały rok gotować, czyli bardziej właśnie w formie gotowanej niż smażonej, bo my też często szybciutko chcemy na patelnię, bachciach, pierś, kotleciki, prawda?
1: Nie będzie smażone, ugotujemy to w mleku migdałowym.
0: Rewelacja. No i jaki super pomysł ci, widzisz, się pojawił. Na to bym nie wpadła, że tak można fajnie
1: to przyrządzić. Ja po prostu muszę tu reagować, bo ja sobie układam wszystko, później Jola przychodzi, mi to wszystko wywraca.
0: To Hildegarda.
1: Jedzenie. Ale daj trochę cynamonu i galgan.
0: Tak. Proszę, cynamon, przypominam, cejloński, nie kasja, galgancik mamy tutaj, też nie za dużo, bo on jest ostry.
1: Tak jest.
0: Także też z przyprawami, jak to Łukasz mnie nauczył, zawsze można dodać, nigdy odjąć.
1: O, uczymy się oboje.
0: Tak, to super mi się podoba.
1: O, zamacerujemy.
0: Ja czasem tak sobie dużo tych ziół nawalę, a później mówię, o, chyba gorzkie za bardzo mi wyszło i już nie da się odjąć.
1: No nie, mamy kurczaczka. Kurczaczek zamarynowany. My sobie rozwałkujemy teraz pastę.
0: Ręczna robota idzie, nie widzę tu żadnego ciężkiego sprzętu.
1: No jest wałek.
0: Wałek.
1: Wałek jest. I hit. Oczywiście można mieć maszynkę.
0: Tak, tak.
1: Ale my...
0: Tradycjonaliści.
1: Tradycjonaliści. Tak jak to robiły nasze mamy, nasze babcie.
0: No.
1: Robimy.
0: Rzeczywiście widać nawet jak rozwałkowuje, że to ciasto jest takie twardsze
1: niż
0: to, tak, to co na pierogi robiłaś.
1: Sprężyste,
0: tak,
1: ale to o to nam chodziło.
0: Aha.
1: O to nam chodziło. Nie chcemy tego ciasta zbyt delikatnego, bo to ma być al dente. Jak będziemy gotować, tak? Czyli półtwarde. Wtedy to ciasto będzie najlepsze.
0: A widzisz, mi się zawsze wydawało, że al dente to związane z czasem gotowania.
1: No na pewno, też. Ale jak dasz coś, co jest, ma taką dosyć strukturę,
0: miękką strukturę, oczywiście,
1: to ciężko będzie utrzymać to al dente, bo ono szybko nam się po prostu...
0: rozgotuje.
1: Tak, tak, tak. Musimy pamiętać, że jak... do ciasto na pierogi może być trochę grubsze. Do makaronu powinno być już trochę cieńsze, ponieważ ono nam przyrośnie. I żeby nam nie wyszła taka właśnie później twarda klucha, z którą będziemy walczyć.
0: A są teraz takie wymyślne makarony różne, kolorowe. Rozumiem, że można dodać, jak ktoś ma tam ulubione ziółka sobie do takiego makaronu.
1: Można ziółka dodać, można dodać węgiel, wyjdzie nam te wtedy taki czarny.
0: Czarny, naturalny
1: tak,
0: węgiel.
1: Tak, no tak, tak, tak, tak. Można dodać jakieś curry, można dodać coś. Myślę, że będzie okej. Okay. Zrobimy najprostszy sposób, nie? Czyli zrobimy takie... Jak zwijamy, nie ściskamy tego, bo to później trzeba będzie rozwinąć, nie? Tak.
0: Czyli jaki kształt nam dzisiaj zaproponujesz tego makaronu?
1: Już trochę się nawałkowałem, będzie to papardela, czyli szerokie wstążki. Ale można na przykład zrobić, jak już mnie pytasz... Zobacz. To jest coś takiego, jak zwiniesz. Już taka chlucha, ale to jest tak zwane garganelli, tylko takie olbrzymie. Albo masz olbrzymie farfale, nie?
0: Aha.
1: Więc można się bawić, ale że my już się napracowaliśmy, to pokroimy to wszystko w takie tagliatelle. Będzie tagliatelle.
0: No.
1: Taki makaronik można sobie przygotować wcześniej.
0: Ale mięciutki. Fiu.
1: Obiecałem, że nie będę smażył, więc słowa dotrzymam.
0: Brokuł tak, jest najbardziej okej z warzyw krzyżowych, bo to też jest warzywo krzyżowe, kapustne. Hildegarda nie za bardzo nam poleca te warzywka, ale akurat jeżeli weźmiemy brokuł, to on jest tam ostatni na liście. Ma najmniej tych szkodliwych dla nas substancji, więc jak najbardziej możemy tego brokułka od czasu do czasu stosować.
1: To mamy brokułka, mamy mleko migdałowe i ugotujemy to po prostu. Nie będziemy nic kombinować, bo ja bym wcześniej przesmażył, dodał, ale Jola mi powoli zabrania.
0: Ja też, przepraszam, ja też zachęcam Państwa, żeby sprawdzać opakowania, dokładnie czytać skład tego mleka takiego w kartonikach roślinnego, bo często zawiera dodatki, czyli może
1: trawa cytrynowa?
0: Sam migdał. Myślę, że byłaby akceptacja z góry, dawaj.
1: Będzie akceptacja, jak jest akceptacja, no to nie mogę się powstrzymać i daję.
0: Też chodzi nam o to, jak mówiliśmy, żeby to smakowało, tak?
1: Tak.
0: A chodzi o to, że człowiek zdrowy sobie poradzi z większością produktów, natomiast już z chorymi trzeba uważać. Ta dieta musi być lżej strawna, musi być delikatniejsza, ale na co dzień, prawda, możemy sobie fundować wymyślniejsze potrawy z różnorodności składników.
1: Tak, zdecydowanie, bo to musi też nam smakować.
0: Tak.
1: Musimy coś zmieniać w tej diecie.
0: Zmieniać.
1: Bo nic tak nie zabija jak monotonność. Jakbyśmy jedli
0: codziennie
1: to samo.
0: Makaron.
1: Na przykład makaron, no to po pewnym czasie byśmy...
0: Brakowałoby nam też substancji odżywczych, bo...
1: Kurczak gotowany,
0: tak,
1: nie?
0: Tak,
1: nie smażę, gotuję.
0: Tak, dusimy teraz pięknie. No.

0: Dzisiaj nieco wcześniej, 8.22, zapraszamy na naszą radiową lekturę.
1: Dzień dobry Państwu. Zygmunt Trybowski, ksiądz, który zbudował kościół. Następnego dnia, punktualnie o godzinie 12, parafianie pierwszy raz na żywo usłyszeli dźwięk dzwonów. O smutnych skutkach tego podniosłego momentu wspomina siostra Miriam, werbistka, posługująca w parafii w latach 1993-98. Ważnym wydarzeniem była instalacja i uruchomienie kościelnych dzwonów. Ogólnie we wspólnocie parafialnej panowała radość z tego faktu. Natomiast niektórym nieprzyzwyczajonym mieszkańcom okolicznych bloków dzwonienie ich nie podobało się do tego stopnia, że proboszcz otrzymał list, petycję. Jego treść wskazywała, że dźwięk kościelnych dzwonów rozprasza skupienie i pozbawia potrzebnej ciszy mieszkańców pobliskich bloków, którzy po ciężkiej pracy chcą wypocząć lub zająć się dziećmi. Ksiądz Zygmunt przejął się odczytaną treścią. Podzielił się tym zmartwieniem ze mną. List miał objętość 3 stron ręcznego pisma. Dalsza treść sformułowana była w tonie wskazującym na to, że zamiast wydawać mnóstwo pieniędzy na martwy metal, należałoby wydać je na biedne dzieci. Proboszcz zapytał: i co siostra o tym myśli? Odpowiedziałam, parafrazując słowa Pana Jezusa, że ubogich zawsze będzie mieć obok siebie, ale mnie nie zawsze. I dodałam, że dzwony są oddane na wyłączną chwałę Boga, a potrzebujący pomocy zawsze będą dla nas powodem niezaspokojonej troski. Ksiądz Zygmunt pokiwał ze zrozumieniem głową i zastanawiał się, czy nie podjąć tego tematu na którymś z niedzielnych kazań. Dopiero po jakimś czasie dowiedziałam się, że jedną z pierwszych decyzji, jaką podjął, przybywając do parafii, było regularne opłacanie obiadów dla wielu dzieci w 3 szkołach znajdujących się na terenie parafii. Zygmunt Trybowski, ksiądz, który zbudował kościół. Zauważcie, drodzy Państwo, jak aktualne są dalej problemy, o których tu czytałam. Dużo ludziom przeszkadzają dzwony, a było to już ile lat temu. A mówimy, że my się tak bardzo zmieniliśmy. Chyba nie. Do usłyszenia.

0: Kuropatwa. Patwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Na zegarach minęła 9:00, czas na kolejną prognozę pogody. Zapraszam serdecznie. Na termometrach w tej chwili złowieś małej okolice 10 stopni. Temperatura odczuwalna taka sama jak termometryczna. Przypomnę jeszcze, słońce wzeszło 2 minuty przed godziną 7:00, zajdzie 10 minut po 18:00. A dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie małe. Nad morzem lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna dzisiaj od 16-17 stopni na północy i w Kotlinach Sudeckich. Około 20 w centrum, do 23 na południu. Wiatr będzie słaby, jedynie w regionach podgórskich umiarkowany, porywisty wieczorem na południu Śląska, w porywach do 60 km na godzinę z kierunków południowych, miejscami wiatr wschodni. A dzisiaj na ziemi chełmińskiej na termometrach do 19 stopni. Tyle prognozy pogody, a już za chwilkę

Stawaj, samuraju. Mamy dzieje ziemi do omówienia, a dokładnie budowę wnętrza ziemi. Witajcie, podróżnicy w czasie. Ja się tradycyjnie nazywam Daniel Tyborowski. To są tradycyjnie środowe spotkania z dziejami ziemi. Dzisiaj taki nietypowy odcinek. Nie będzie o różnych wymarłych zwierzakach, ale o budowie wnętrza ziemi. Odbędziemy sobie dzisiaj taką swego rodzaju podróż do wnętrza ziemi, jak tytuł dzisiejszego spotkania głosi, więc bardziej takie klimaty geologiczne czy nawet geofizyczne, jak za moment się przekonamy, sprawdzimy sobie po prostu, jak wygląda wnętrze naszej planety, więc tematy też takie, no w pewnym sensie szkolne, prawda, bo każdy z nas gdzieś tam się kiedyś uczył budowy wnętrza naszej planety w szkole. No i ciekawe, jak bardzo się ta wiedza zmieniła od czasów szkolnych do dzisiaj. Za chwilę się przekonamy. W temacie dzisiejszego wykładu oczywiście gorąco zachęcam do zadawania pytań na naszym czacie. Dużo osób dzisiaj, widzę, że długo czekaliście. Już możecie zadawać te pytania. Oczywiście po zakończeniu mojej pogadanki chętnie z Wami podyskutuję na ten temat. No i co, nie przedłużając, jedziemy z tym śledziem, moi drodzy. Tytuł wykładu Podróż do wnętrza Ziemi, no, zaczerpnąłem oczywiście ze słynnej książki Juliusza Verna Podróż do wnętrza Ziemi albo Wyprawa do wnętrza Ziemi, też takie są tytuły. Ci z Was, którzy czytali tę książkę albo widzieli którąś z adaptacji filmowych, te adaptacje były lepsze i gorsze, ale ci z Was, którzy znają dzieło Juliusza Verne i jakąś formę adaptacji tej książki, to pamiętają mniej więcej, o czym była ta książka. Grupa badaczy udaje się do wnętrza Ziemi. Tam się okazuje, że no, Ziemia ma taką budowę warstwową, ale no, nie tak jak cebula na przykład, tylko w takim sensie, że pod tym światem, na którym my żyjemy, istnieje pod jakby skorupą ziemską, czy pod powierzchnią Ziemi, istnieje drugi świat, gdzie żyją różne wymarłe stwory. I tam żyły dinozaury, różne inne dziwne zwierzęta, wielkie takie grzyby rosły, były całe lasy takich pradawnych wielkich grzybów z olbrzymimi kapeluszami. Bardzo, bardzo bajkowo to wszystko wyglądało. No, przekonamy się za chwilę, że no, taka prawdziwa podróż do wnętrza Ziemi po pierwsze nie jest za bardzo możliwa i nie wiadomo, czy kiedykolwiek tak naprawdę będzie, a po drugie to wnętrze Ziemi, to co my o nim wiemy dzisiaj, ale zresztą też to, co wiedzieliśmy w czasach Verna, no to kompletnie się nie trzyma tego, co w książce Podróż do wnętrza Ziemi zostało utrwalone. To jest ciekawe, bo generalnie Juliusz Verne no, pisał książki takie przełomowe na swój sposób w swoich czasach, przełomowe książki science fiction, ale to jest chyba jedyna pozycja, która nie trzyma się realnej wiedzy naukowej z czasów, kiedy ona powstawała. Ale to tak tylko na marginesie. No to co? Jedziemy, moi drodzy. Wnętrze Ziemi. Ziemia, oczywiście planeta, którą zamieszkujemy, to pewnie pamiętacie, że ona, tak jak pisał Verne, ma budowę taką warstwową, ale te warstwy no, nie działają tak jak w książce, że pod jednym światem jest drugi świat i tam sobie żyją na przykład dinozaury, tylko te warstwy polegają na czymś zupełnie, zupełnie innym. Dlaczego jest taka budowa warstwowa? No to wszystko wynika z tak naprawdę zjawiska grawitacji i tego, że cięższa materia opada na dno, ta lżejsza ulega unoszeniu, więc tak oto nastąpił podział Ziemi na te strefy właśnie, czy warstwy cięższe i lżejsze. Te cięższe budują jądro Ziemi, te lżejsze są wyżej. Za chwilę to sobie wszystko omówimy łącznie ze składem mineralnym czy mineralogicznym, mineralogiczno takim petrograficznym, który buduje nam wnętrze naszej planety. No i zobaczycie, że to wszystko rzeczywiście trzyma się kupy, ale żeby sprawdzić, co tam jest w tych najgłębszych sferach naszej planety, to już takie czysto geologiczne dane nam nie wystarczają i musimy się wtedy posiłkować metodami już takimi naprawdę fizycznymi, czy dokładnie rzecz biorąc geofizycznymi.
Więc na początek troszeczkę o metodologii. Co my wiemy tak naprawdę o wnętrzu Ziemi? Skąd my to wiemy, jak zbudowana jest nasza planeta w środku? No bo jak jesteście moimi stałymi widzami, to na pewno wiecie, że my generalnie dużo wiemy o tym, co się dzieje, co się działo w przeszłości geologicznej na powierzchni planety i powiedzmy w takich głębokościach, no, płciutkich, nie jakichś szczególnie super głębokich. No bo mamy cały zapis geologiczny, mamy tabelę stratygraficzną, mamy zapis życia w postaci skamieniałości, geolodzy czy inżynierowie robią mapy geologiczne, na podstawie których na przykład buduje się, czy projektuje się w ogóle trasę metra. To jest taki aktualny problem, prawda, budowa trzeciej linii metra niedawno była ogłoszona w Warszawie, więc żeby to zrobić, no trzeba zbadać budowę geologiczną na danym obszarze. Ale to jest w skali całej planety mały wycinek jej rzeczywistej całkowitej głębokości. Więc jeśli chodzi o skorupę ziemską, a szczególnie tej płytkie zewnętrzne partie, to rzeczywiście my takimi, nazwijmy to sobie, konwencjonalnymi, tradycyjnymi metodami geologicznymi jesteśmy w stanie stwierdzić, jak ta budowa wygląda. Więc jesteśmy w stanie postawić wiercenia, tak jak na przykład na różnych platformach wiertniczych się to robi. Mamy dostęp do różnych kopalni, czy to odkrywkowych, kamieniołomów, czy do kopalni takich bardziej podziemnych, i tak dalej, i tak dalej. Czasami sama budowa geologiczna danego obszaru, czy historia geologiczna danego miejsca sprawia, że skały, które normalnie powinny być trochę niżej, wyjdą nam na powierzchnię. No i okej, to jest wszystko pięknie, ładnie, to jest łatwe. Ale co z tymi głębszymi strefami, które jak widzicie, no zajmują tak naprawdę lwią część objętości i masy naszej planety. Tutaj, żeby stwierdzić, co tam jest w środku, potrzebujemy troszeczkę innych metod z zupełnie innych dziedzin. Tutaj wspomniana przeze mnie geofizyka, czyli takie coś, co się znajduje na rubieżach nauk o Ziemi i nauk takich bardziej fizycznych, po prostu fizyki. Stosuje się na przykład badanie fal sejsmicznych. Czy to takich, które powstały naturalnie, kiedy mamy jakieś trzęsienie Ziemi i wtedy te fale rozchodzą się we wnętrzu naszej planety, czy jak za chwilę zobaczycie, można takie fale generować sztucznie. Nie, tak czy inaczej, te fale różnie się rozchodzą, to na pewno z fizyki pamiętacie, w różnych ośrodkach. Zależnie od tego, czy dana substancja, w której taka fala sobie biegnie, jest ciałem stałym, cieczą czy gazem oraz w zależności od tego, no, jaki ma dokładnie skład, to znaczy jaka jest gęstość tego ośrodka, od tych właściwości fizycznych będzie zależała prędkość, z jaką te fale się przemieszczają. Więc my na podstawie tego, jaka jest prędkość takiej fali we wnętrzu Ziemi w danym miejscu, jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka gęstość pasuje do tej prędkości, a co za tym idzie, z jakiej substancji jest zbudowane dane miejsce gdzieś tam głęboko. I tutaj co ciekawe, to już teraz Wam tak zatizuję, na końcu sobie do tego wrócimy, bo budowę Ziemi będziemy omawiali od zewnątrz do środka, może to trochę niepoprawnie, nie tak podręcznikowo, ale tak sobie ułożyłem dzisiejszy wykład, ale to już teraz Wam zatizuję, że na przykład zewnętrzne jądro naszej planety wiemy, że jest płynne, jest cieczą. Moglibyście mnie teraz zapytać, a skąd my to wiemy? Przecież to jest tak głęboko, że w ogóle no my nie mamy żadnych, nie wiem, dowodów na powierzchni Ziemi, żadnych fizycznych skał czy czegoś takiego, co by pochodziło z jądra zewnętrznego. No wiemy to właśnie z badań geofizycznych, bo fale te sejsmiczne, one się dzielą na takie dwa główne typy. Tutaj bez już wchodzenia w szczegóły, czym one się różnią, generalnie są fale poprzeczne i podłużne. I co się okazuje? Fale poprzeczne rozchodzą się wyłącznie w ciałach stałych oraz w gazach. Nie rozchodzą się w cieczach. A w jądrze zewnętrznym fale poprzeczne się właśnie nie rozchodzą. Stąd my wiemy, że jądro zewnętrzne Ziemi jest ciekłe. Jądro wewnętrzne już jest stałe. Z czego są zbudowane? To za chwileczkę sobie do tego
przejdziemy. Więc tutaj już na początku wyjaśniam, jaka jest metodologia badania tych najbardziej wewnętrznych sfer naszej planety. Tak jak powiedziałem, my te fale sejsmiczne, te metody geofizyczne, możemy te fale wytwarzać, to znaczy one mogą być przez nas generowane. Nie musimy czekać na to, aż dwie płyty tektoniczne się gdzieś tam zderzą w basenie Morza Śródziemnego czy w Japonii i wtedy czekać, oczywiście tak się też robi i badacze wtedy mają swoje instrumenty rozmieszczone w takich newralgicznych punktach i czekają tylko na to naturalne trzęsienie, ale nie musimy na to czekać. Instaluje się czasem takie specjalne geofony to się nazywa, urządzenia wbite w ziemię, potem się ze specjalnego takiego pojazdu emituje taką falę do wnętrza ziemi i to te fale się odbijają od różnych warstw, od granic między warstwami we wnętrzu naszej planety, docierają do tych geofonów i mamy piękny obraz budowy geologicznej. Chociaż taka metoda rzeczywiście raczej też jest stosowana do tych płytszych stref do budowy skorupy ziemskiej, no to jest z punktu widzenia człowieka oczywiście również bardzo, bardzo głęboko, ale głównie, żeby zbadać no, budowę jądra na przykład, to te fale takie raczej pochodzenia tego naturalnego właśnie się wykorzystuje. No i to jest ta budowa Ziemi, którą pewnie znacie ze szkoły. Tutaj akurat powiedzmy no, od zewnątrz, tak? Powiedziałem, że od zewnątrz, to już się tego trzymajmy. Mamy od zewnątrz skorupę ziemską, ona gdzieś tam sięga do kilkudziesięciu kilometrów w głąb naszej planety. Tu jest napisane, że do 35, to jest taka powiedzmy średnia, w tych najgrubszych partiach skorupy ziemskiej może sięgać nawet, znalazłem informację, że do 65 km. Poniżej mamy płaszcz ziemski, który no do powiedzmy tych prawie 3000 km sięga. No i dalej jądro zewnętrzne, które jest płynne i jądro wewnętrzne, które jest już stałe. Tu się pojawia jeszcze jeden ważny termin, który też pewnie kojarzycie, czyli litosfera. Tu już jest taka definicja podana, że jest to skorupa ziemska i ta najbardziej zewnętrzna, tu jest napisane sztywna część górnego płaszcza, co to znaczy najwyższa, sztywna część górnego płaszcza, to za momencik Wam wyjaśnię, na razie w to nie wchodzimy, ale termin litosfera pewnie większość z Was gdzieś tam kojarzy. Gdzieś tam z zasłyszenia, czy nawet z lekcji geografii zawsze się mówiło o biosferze, atmosferze, hydrosferze i litosferze. Tu się okazuje, że litosfera to nie jest cała nasza planeta, ale pewien mały wycinek, skorupa i ta górna część górnego płaszcza, ta sztywna część górnego płaszcza. O co chodzi z tą sztywnością? To też są pewne właściwości takie fizyko-chemiczne wnętrza Ziemi. To za chwilę sobie do tego przejdziemy. Więc tak to wygląda podręcznikowo. No jest coś takiego, co pewnie też ze szkoły kojarzycie, jak stopień geotermiczny. Tu jest pokazany taki ładny wykres pokazujący, jak ciśnienie i temperatura zmieniają się, schodząc w dół naszej planety. Tłumaczę osie. Mamy temperaturę i ciśnienie na osi poziomej, rosną ku prawej stronie. Głębokość oczywiście rośnie ku dołowi, więc jakby im niżej na tym obrazku, tym bardziej do samego środka Ziemi idziemy. Więc mamy na górze skorupę ziemską, płaszcz górny, płaszcz dolny, jądro zewnętrzne, wewnętrzne. No i widzimy, jak to się mniej więcej zmienia. No, generalnie jest taka tendencja, że im głębiej, tym rośnie i ciśnienie, i temperatura. Oczywiście jak te funkcje się tu zmieniają, to widzimy, że to nie jest taka prosta, powiedzmy, funkcja, no taka liniowa, najprostsza, tylko jakieś tutaj inne, ta temperatura to bardziej taką, nie wiem, hiperbolę nawet pewnie przypomina. I tutaj mamy na przykład mapę Polski, na której jest pokazany tak zwany stopień geotermiczny. Generalnie jest pokazany rozkład, powiedzmy, temperatur, jak się zmienia we wnętrzu skorupy ziemskiej na terenie naszego kraju, to widzimy, że no te najwyższe temperatury są raczej na zachodzie, zimniej jest raczej na wschodzie Polski. To jest związane z budową geologiczną naszego kraju. Na wschodzie mamy tę dużą, starą taką platformę prekambryjską, na zachodzie mamy raczej takie struktury
paleozoiczne, młodsze, no i tamte temperatury są nieco wyższe. Ale to tylko tak w formie takiej ciekawostki wam podaję. No dobrze, i przechodzimy do mięska dzisiejszego tematu, czyli wchodzimy sobie coraz głębiej do wnętrza Ziemi. Zaczynamy, jak powiedziałem, od skorupy. Skorupa to jest ta sfera, ta część naszej planety, z którą my mamy najwięcej wspólnego, bo na niej żyjemy, na zewnętrznej części skorupy ziemskiej, ale pewnie zaskoczę was, kiedy powiem, że skorupa nie jest takim jednolitym tworem, nie ma jednakowej grubości, ba, nie ma nawet jednakowego, jednolitego składu chemicznego czy składu mineralogicznego. Ona się bardzo, bardzo różni. Najprostszy podział skorupy to jest na skorupę kontynentalną i skorupę oceaniczną. I na tej planszy mamy to pokazane. Mamy po prawej stronie skorupę tą kontynentalną, po lewej oceaniczną. I tu już widzimy, że te skorupy przede wszystkim różnią się od siebie grubością, miąższością, tak by geolodzy powiedzieli. Skorupa kontynentalna jest bardziej miąższa, jest grubsza. Skorupa oceaniczna jest cieniutka. Szacuje się, że skorupa ta oceaniczna może mieć tak no od 5 do 15 mniej więcej kilometrów. 15 to już jest naprawdę bardzo, bardzo gruba, bardzo miąższa. Głównie będzie miała tak 5-10 kilometrów grubości, to jest stosunkowo niewiele. Przyznacie, że to jest no, w skali całej planety taka skórka zaledwie. Skorupa kontynentalna jest dużo, dużo grubsza. Może mieć kilkadziesiąt kilometrów grubości do tych powiedzmy no nawet 60 kilometrów to spokojnie. I tu uwaga, ze skorupą jest, wiąże się takie zjawisko, które się nazywa izostazja. To jest zjawisko, które polega na tym, że jak za chwilę zobaczycie, skorupa ziemska no, podzielona jest na takie kry, po prostu płyty tektoniczne, które sobie pływają po takim oceanie płaszcza, tak sobie to w uproszczeniu nazwijmy. I to zjawisko no, związane jest w dużej mierze z prawem Archimedesa. Ono polega na tym, że im więcej skorupy wystaje ponad ten umowny poziom zero, to tyle samo powinno tej skorupy być pod powierzchnią. Czyli tam, gdzie mamy najbardziej wystające na zewnątrz elementy skorupy ziemskiej, to tam też korzenie tej skorupy będą najdłuższe, będą sięgały najgłębiej. Dlatego tam, gdzie są góry, na przykład Himalaje, to ta skorupa powinna być najgrubsza tak naprawdę. A tam, gdzie mamy obszary nisko położone, jakieś niziny, to tam będzie dużo, dużo cieńsza. W przypadku skorupy oceanicznej ona jest raczej, ma mniej więcej podobną grubość, tak jak mówię, no to się waha od kilku do kilkunastu kilometrów, ale tu już nie ma takiej dużej rozpiętości jak w przypadku tej skorupy kontynentalnej. Druga różnica to jest to, co tu jest napisane, że mamy skorupę granitową i bazaltową. I tu musimy wejść na chwilę w mineralogię czy też w petrografię. Otóż skorupa kontynentalna jest głównie granitowa, więc jest zbudowana ze skał zwanych granitami, a tak poprawniej powinienem powiedzieć granitoidami. Natomiast skorupa oceaniczna raczej będzie zbudowana z bazaltów. To ona będzie tą skorupą bazaltową, chociaż jej dolne partie też będą zbudowane z różnych innych typów skał, ale ogólnie możemy to tak sobie zaszufladkować, że skorupa kontynentalna będzie granitowa, skorupa oceaniczna będzie bazaltowa, więc te skorupy nie tylko różnią się grubością, miąższością, ale również składem mineralogicznym, a zatem składem chemicznym, a zatem będą się różniły gęstością. Będą miały różną gęstość. Skorupa oceaniczna będzie nieco gęstsza, nie dużo, ale jednak gęstsza, a co za tym idzie cięższa, niż skorupa kontynentalna. Więc jak za moment sobie dojdziemy do tektoniki płyt, będzie to jakby, jak kiedy one się ze sobą będą stykać, to nie pozostaną względem siebie tak w spokoju, tylko jedna będzie wnikała gdzieś pod inną. Już teraz możecie się domyślić, która pod którą, do tego sobie za moment wrócimy. I tu jeszcze na tej planszy, co jest
warte zapamiętania. Mamy taki napis moho, to jest powierzchnia nieciągłości moho, od nazwiska takiego geofizyka Mohorovicicia. Za chwilę sobie o nim też parę słów powiemy. No i pod tą powierzchnią moho mamy, powiedzmy, taki górny płaszcz, astenosferę, to jest ta najwyższa taka część właśnie płaszcza. Tu jest jeszcze tak napisane, że to jest warstwa perydotytowa. Ok, mamy te dwie skorupy. Skorupę kontynentalną, skorupę oceaniczną. No i powiedziałem, że kontynentalna jest zbudowana, zbudowana z tych granitoidów, jest granitowa, a oceaniczna jest właśnie bazaltowa. I tu macie porównanie tych dwóch typów skał. Wiecie, ze skałami zwykle jest tak, że z daleka jak się patrzy na kamieniołom, na dwa różne kamieniołomy, jakbyśmy patrzyli, to poza jakimiś naprawdę, naprawdę wyjątkami, gdzie te skały mają jakieś bardzo takie wyraźne barwy, typu czerwone, intensywnie czerwone, no to z daleka ciężko jest oszacować, jaka to jest skała. I taki granit może z daleka nawet przypominać niekiedy piaskowiec. To z daleka bardzo ciężko jest ocenić, nawet niekiedy ekspertom. Natomiast jak się weźmie dwa kawałki takiej skały i po prostu weźmie granit w jedną rękę, bazalt w drugą, no to już od razu widzimy, czym to się od siebie różni. Otóż granitoidy generalnie to są skały magmowe, ale jak to się mówi, fanerokrystaliczne, zbudowane z różnych kryształów, mają w sobie różne kryształy, jak to się mówi, takie, że są to skały jawnokrystaliczne. Więc granitoid no, wygląda tak, że zbudowany jest z takich ciapków. Każdy taki ciapek to jest inny minerał. Te jasne elementy to będzie kwarc, i w granitoidach jest dużo kwarcu, który jest generalnie minerałem jasnym. Ciemne to będą jakieś łyszczyki, tam będzie biotyt, tam będzie muskowit, tego typu minerały. Bazalt przede wszystkim jest generalnie ciemny, nie widać w nim wyrazistych kryształów, bo to jest skała wylewna. Granitoidy są skałami głębinowymi, one długo krystalizują z magmy, dlatego te kryształy się wydzielają i mamy różne kryształy w takim granitoidzie, natomiast bazalty są wylewne, one gwałtownie się wylewają, no, taka typowa lawa się zamienia zazwyczaj właśnie w bazalt, zależnie oczywiście od składu, ale to jest taki najpospolitszy, powiedzmy, typ takiej lawy, to jest lawa bazaltowa, więc tam nie ma czasu na krystalizację, te minerały, kryształy nie mają czasu na to, żeby rosnąć, więc nie widzimy poszczególnych kryształów i skład mineralogiczny jest również zupełnie inny, bazalty są głównie z minerałów ciemnych zbudowane, dlatego ten bazalt tu przedstawiony jest taki, no, czarno-ciemno-szary. Bazalty są zbudowane z krzemianów, głównie z amfiboli i piroksenów. A jak powiedziałem, granitoidy to będzie głównie, powiedzmy, krzemionka i jakieś łyszczyki, generalnie minerały jasne. No, ale tu w tym bazaltoidzie, czy bazalcie, mamy taki frontem do klienta ustawiony zielony jakiś taki obiekt w środku, to jest kawałek oliwinu. Oliwin ma taki charakterystyczny właśnie zielony, czy też oliwkowy kolor. Jest to minerał charakterystyczny, jak za chwilę się przekonamy, dla płaszcza ziemskiego, wobec czego taki oliwin w bazaltoidzie, jest takim gościem z płaszcza. On nie buduje nam skorupy generalnie, ale znajduje się czasami w tej skorupie oceanicznej, przybywa do niej z płaszcza ziemskiego. Jak to się dzieje, to też za chwilę sobie zobaczymy, ale generalnie zapamiętajcie, że w takiej skorupie oceanicznej, w bazaltoidzie, mogą się takie właśnie wrostki, tacy goście z płaszcza znaleźć w postaci takiego ładnego zielonego czy też oliwkowego oliwinu. I to jest głównie ta różnica. Skład mineralogiczny jest inny, wykształcenie jest inne, bo granitoid to jest skała ta fanerokrystaliczna, gdzie ładnie widać kryształy. Bazalt, no to jest skała taka nieposiadająca tych ładnych kryształów, taka, no wygląda jak taki po prostu typowy kamień. Czasami te oliwiny się tam znajdą. Ok, na tamtej planszy, dwie plansze temu, mieliśmy przekrój przez skorupę ziemską i tam pojawił się taki termin moho.
Moho to jest nazwa takiej nieciągłości, która istnieje we wnętrzu Ziemi, zwanej nieciągłością Mohorovicicci, albo po prostu nieciągłością Moho, nazwaną na cześć Andrija Mohorovicicci, czy Mohorovicicia, tak byśmy chyba po polsku powiedzieli, chorwackiego, zdaje się, geofizyka, który no, odkrył ją po raz pierwszy, odkrył między innymi też badał skały takie z górnego płaszcza, które występowały na powierzchni planety w Chorwacji. Między innymi znalazłem taką informację, że Mohorovicicio badał te skały z granicy płaszcza i skorupy nad rzeką Kupa. Rzeką, która się nazywa Kupa, w Chorwacji, zdaje się, to miało miejsce. Tak czy inaczej, granica Moho to jest ta granica, która nam oddziela skorupę od płaszcza ziemskiego. I widzieliście, że dwie plansze wcześniej pod granicą Moho mieliśmy coś takiego, co się nazywa astenosfera. I astenosfera to jest ta górna część płaszcza, ta, która jest taka bardziej sztywna, bo płaszcz generalnie w swojej naturze jest ciałem takim bardziej, no takim sprężystym. On z punktu widzenia właściwości takich fizyczno-mechanicznych czy fizyko-chemicznych reaguje tak elastycznie, płynnie. Natomiast skorupa jest sztywna, ona reaguje tak chrupko. Ale ta górna część płaszcza, zwana astenosferą, raczej jest właśnie też już ma takie bardziej, mimo że składem pasuje do płaszcza, to pod względem właściwości no, bardziej przypomina tutaj skorupę ziemską. No i te właśnie dwa elementy, skorupę i tą górną część płaszcza, nazywamy litosferą, tak jak mieliśmy wcześniej pokazane. Natomiast to wszystko, co jest poniżej astenosfery, no to już niestety litosferą nie jest. To jest oczywiście nazewnictwo tylko, ale podaję Wam to, żebyście wiedzieli. Na mapce po lewej stronie mamy pokazaną głębokość strefy tej nieciągłości Moho na całej planecie, bo jak się pewnie domyślacie, ze względu na to, że skorupa ziemska w różnych obszarach no ma różną grubość, jak sobie powiedzieliśmy przed chwilą, szczególnie ta skorupa kontynentalna, no to i powierzchnia nieciągłości Mohorovicicia będzie znajdowała się na różnej głębokości. I tu na tej mapie, zwróćcie uwagę, mamy potwierdzenie tego, co mówiłem wcześniej, że im wyżej ponad poziom morza wystaje nam skorupa kontynentalna, tym będzie głębiej sięgała też w głąb Ziemi. Spójrzcie na obszar, tam gdzie są Himalaje, on jest taki mocno na czerwono zaznaczony. Spójrzcie na Andy, tam też jest kolor czerwony. A widzicie na tej mapce, że jakby im kolory bardziej są niebieskie, zielone, niebieskie, to ta strefa Moho znajduje się płycej, bliżej powierzchni, a im bardziej są żółte, czerwone czy pomarańczowe, tym głębiej. No to widzimy, że tam, gdzie mocno skorupa kontynentalna wystaje nam ponad powierzchnię Ziemi, no to rzeczywiście też będzie miała odpowiednio głębokie korzenie. W Himalajach tak jest, w Andach tak jest, generalnie w obszarach wyniesionych. Tutaj cała, powiedzmy, ta wyżyna tybetańska tak wygląda. Natomiast w obszarach niskich, no tam nisko położonych, tam też te korzenie skorupy, korzenie w cudzysłowie skorupy ziemskiej będą dosyć płciutko i tam mamy te kolory właśnie zielone. Jak spojrzymy sobie na skorupę oceaniczną, która jest zaznaczona tutaj głównie kolorem niebieskim, no to ona generalnie nie jest jakaś bardzo zróżnicowana, jeśli idzie o grubość, bo jak widzimy, mniej więcej wszędzie pod skorupą oceaniczną ta powierzchnia nieciągłości Moho znajduje się na jednakowej głębokości. Idąc w głąb Ziemi, dochodzimy do czegoś, co nazywa się cyklem Wilsona albo cyklem superkontynentalnym. To jest ten jeden z najważniejszych cykli w przyrodzie, jaki istnieje, a na pewno na naszej planecie, który odpowiedzialny jest za to, o czym my tutaj często rozmawiamy. Jak Wam pokazuję różne mapy paleogeograficzne i mówię, na Gondwanie żyły takie zwierzaki, na Angarii żył ktoś tam, na Laurusi żył ktoś tam, za
to jakie kontynenty były w przeszłości geologicznej, jak te kontynenty się względem siebie przemieszczały, dlaczego powstała Pangea, dlaczego się potem rozpadła. Za to jest właśnie cykl superkontynentalny Wilsona odpowiedzialny. Tutaj te koncepcje stworzył taki geofizyk John Tuzo Wilson i ten cykl opowiada nam tak naprawdę całą sagę superkontynentów. W ogóle historię kontynentów, historię tak naprawdę skorupy ziemskiej, bo w ten cykl jest zaangażowana i skorupa kontynentalna, i skorupa oceaniczna. Na początku mamy sobie po prostu stabilny, jak to się mówi, kraton, fragment skorupy kontynentalnej. On zaczyna być w którymś momencie od spodu podgrzewany przez tak zwane hotspoty. Za chwilę sobie pokażemy takie hotspoty. Wtedy ta skorupa pęka, pojawia się skorupa nowa, skorupa oceaniczna, powstaje ocean i te dwa podzielone fragmenty skorupy kontynentalnej odsuwają się względem siebie, by później w innych miejscach się zderzyć ze sobą albo z czymś innym. Tutaj jest na tym jednym obrazku to wszystko, jak to z grubsza wygląda. Teraz sobie to omówimy. Więc kiedy omawiamy cykl Wilsona, no to nie sposób już nie zahaczyć o ten płaszcz. O skorupie sobie powiedzieliśmy, z czego jest głównie zbudowana i jakie ma właściwości, więc pokrótce o płaszczu. Płaszcz generalnie, jak powiedziałem wcześniej, ma raczej takie właściwości jak płyn on się zachowuje. To już nie jest taka sztywna struktura, wiecie, on nie jest zbudowany ze skał, takich jak my to rozumiemy, czyli tam nie ma ciał stałych, nie ma kryształów, to jest raczej coś w formie płynnej. To też nie jest ciecz, bo z fizyko-chemicznego punktu widzenia ciecz a płyn to jest troszeczkę co innego, ale na pewno jest to taka struktura, która zachowuje się bardziej plastycznie niż taka typowa skała, niż kawałek właśnie skorupy ziemskiej. I w płaszczu istnieją tak zwane komórki konwekcyjne. Płaszcz generalnie od jądra Ziemi jest podgrzewany i ze względu na te swoje plastyczne właściwości powstają w nim ruchy termiczne, te właśnie ruchy konwekcyjne. Te ruchy zamykają się w formie takich komórek, co jest ładnie pokazane na planszy po lewej stronie. I to jest mechanizm taki, który wszyscy na pewno znacie z życia codziennego, bo istnienie takich komórek konwekcyjnych występuje w najzwyklejszym w świecie garnku z wodą, kiedy podczas śniadania gotujemy sobie na przykład jajka na śniadanie albo parówki rano, to ta woda jest podgrzewana i oczywiście ciepło się unosi, ciepła woda idzie ku górze, ponieważ kiedy się materia rozgrzewa, to staje się rzadsza, więc staje się tym samym lżejsza, więc unosi się, tam się ochładza. Jak się ochładza, to się staje gęstsza, a zatem cięższa i opada. I potem znowu na dole się podgrzewa i unosi i tak dalej w koło Macieju, czy tam dookoła Wojtek, jak to woli. Więc niezależnie, czy mówimy o garnku z wodą, gdzie gotujemy wodę, gdzie gotujemy sobie parówki czy jajka, czy o płaszczu ziemskim głęboko, głęboko pod nami, to z fizycznego punktu widzenia to jest ten sam proces. Konwekcja, najzwyklejsza w świecie konwekcja, czyli unoszenie ciepła. No i w tym płaszczu powstają takie komórki. Teraz zwróćcie uwagę, że jak ta materia się unosi, dochodzi do tego punktu, gdzie już dalej ku górze unieść się nie może, czyli no dotyka skorupy, to tam no jakby musi się rozejść na boki. No i oczywiście powstaje ta komórka. I teraz jak się rozchodzi na boki, to ten ruch termiczny już no, nie odbywa się w, jakby ku górze, tylko właśnie odbywa się w tej płaszczyźnie takiej równoległej do skorupy ziemskiej i ta skorupa zaczyna się przemieszczać razem z tym ruchem termicznym. Bo tak jak powiedziałem, skorupa ziemska, generalnie litosfera, reaguje krucho. To jest jak kostka lodu wrzucona do szklanki z wodą. Ona się będzie unosiła, albo na oceanie w Arktyce, prawda? Będzie się unosiła taka bryła lodu na wodzie. Tak samo jest tutaj. To z fizycznego punktu widzenia jest taki sam proces. Mamy coś, co reaguje krucho, skorupa ziemska, unoszące się na czymś, co reaguje bardziej tak plastycznie czy płynnie, czyli na płaszczu. No i te skorupy będą się przemieszczały względem siebie tak, jak ruch
tych prądów termicznych będzie się odbywał. I z tego wynika generalnie ruch skorupy ziemskiej w jednym siebie, to, że pękają kontynenty i powstają nowe. Zobaczmy, jak to wygląda tak na takim schematycznym przekroju. Zobaczcie, mamy na górze mamy, prawda, skorupę ziemską, poniżej mamy płaszcz, a na samym dole widzimy już fragment jądra ziemskiego, który nam podgrzewa ten płaszcz. To ciepło się z jądra unosi. To jest oczywiście taka artystyczna wizja, ale myślę, że dość dobrze obrazująca, jak ten proces wygląda. Ta materia się podgrzewa, tutaj to jest tak pokazane, jakby ta materia płaszcza, tak, że ona tak bulgoce właśnie, jak woda w garnku. Podgrzewa się, unosi, dochodzi do skorupy ziemskiej i uchodzi na boki. I teraz zwróćcie uwagę, tam gdzie ona dojdzie do tej skorupy, tam ta skorupa pęka. Powstaje tak zwany hot spot. Hot spot, czyli no taki gorący punkt, gorące miejsce, bo to ciepło po prostu uderza nam o tę skorupę. No oczywiście już nie jest aż tak ciepło jak na dole tego płaszcza, ale ciągle są to wysokie, bardzo wysokie temperatury. I ta podgrzana materia sprawia, że skorupa nam pęka. Pęka w tym miejscu, ale z kolei ten ruch termiczny, bo teraz ta ciepła materia rozchodzi nam się na boki, sprawia, że ta skorupa musi iść, jest ciągnięta przez tę rozgrzaną materię płaszcza. Więc ta skorupa nie dość, że pękła nam w środku, to jeszcze ona się będzie rozchodziła w różne strony, w przeciwległe strony. I to jest podstawa powstawania oceanów, podstawa tego, jak nam pękają kontynenty, co się z nimi dzieje, jak to się w ogóle dzieje, że taka Pangea się zaczęła rozpadać. No nagle w którymś miejscu znalazł się taki właśnie hotspot. Znalazł się hotspot, taki pióropusz rozgrzanej materii z płaszcza i on sprawił, że Pangea zaczęła pękać. Czy jakikolwiek inny kontynent, który zaczął się kiedykolwiek w przeszłości geologicznej rozrywać, to właśnie się zaczyna od czegoś takiego. I teraz zwróćcie uwagę. Ta rozgrzana materia, która sobie idzie na boki, a za sobą ciągnie na górze, za sobą tę kruchą, plastyczna materia płaszcza ciągnie na sobie tą kruchą skorupę, w końcu napotka jakąś inną skorupę kontynentalną, która gdzieś tam będzie. I teraz ta skorupa jedna, jak się zderzy z drugą, to musi zostać skonsumowana. To jest taki termin łączący geologię z gastronomią. Jedna skorupa jest skonsumowana przez drugą. I to widzimy po lewej stronie tego obrazka. Tam jedna skorupa nam wjeżdża pod drugą. No jak mamy dwa rodzaje skorupy, kontynentalną i oceaniczną, one się zderzą. O skorupie już sobie powiedzieliśmy, no to która wjedzie pod którą? Oczywiście oceaniczna wjedzie pod kontynentalną, bo kontynentalna jest dużo grubsza i jest lżejsza, bo ma inny skład, jest mniej gęsta. Ma inny skład taki mineralno-petrologiczny, a ta, która jest bardziej gęsta, przez to cięższa, no to będzie upadała ku dołowi, więc jak się zderzą, no to ta oceaniczna wjeżdża. Oceaniczna skorupa bazaltowa wjeżdża pod kontynentalną granitową, czy granitoidową. Tam jest przetapiana, po prostu najzwyczajniej w świecie w tym gorącym płaszczu się przetapia. I ta materia, z której była zbudowana, ona jest wytapiana później na zewnątrz w postaci wulkanizmu, powstają jakieś łuki wysp, dlatego przeważnie tam, gdzie mamy taką sytuację, że właśnie skorupa oceaniczna wjeżdża pod kontynentalną, to na krawędzi tej skorupy kontynentalnej, która się znajduje dokładnie nad tym miejscem, gdzie nam wjechała skorupa oceaniczna, powstaje jakiś łańcuch wulkaniczny i ta materia, która była przetopiona we wnętrzu, może sobie wytryskać za przeproszeniem właśnie przez te wulkany. No tak jest na przykład w Ameryce Południowej, tak jest w ogóle dookoła Pacyfiku. Kojarzycie ten pierścień ognia, pacyficzny pierścień ognia. Azja, Ameryka Północna i Ameryka Południowa. No, Pacyfik nam sobie wjeżdża pod płyta pacyficzna nam wjeżdża pod płytę północnoamerykańską, no i mamy właśnie tego typu zjawiska, czy też pod płytę euroazjatycką na przykład.
Tu jest to pokazane jeszcze w formie takiego gifu, takiego schematu. To jest taki już schematyczny przekrój. To jest dokładnie to, co powiedziałem. Mamy ten hotspot z płaszcza, tutaj podpisany jako, no że tutaj taki pioropusz właśnie magmy idzie. Pęka nam ta skorupa. Ona się przemieszcza oczywiście zgodnie z ruchem tym termicznym i jedna płyta wjeżdża pod drugą, oceaniczna wjeżdża pod kontynentalną, no tam jest przetapiana i z tego przetapiania materia idzie ku górze i mamy wulkanizm. I teraz to miejsce, gdzie mamy ten pióropusz płaszcza i gdzie pęka nam skorupa, i gdzie jest budowana nowa ta skorupa oceaniczna, to są tak zwane strefy spreadingu, spreading. A tam, gdzie nam ta skorupa wjeżdża pod oceaniczna, wjeżdża pod skorupę kontynentalną, to jest tak zwana subdukcja. Czyli mamy dwa elementarne zjawiska. Mamy spreading i subdukcję. Jak się pewnie łatwo domyślić, te zjawiska nie mają równego tempa. Skorupa, tempo subdukcji jest przeważnie większe niż tempo spreadingu. Dlatego też kontynenty się potem ze sobą zderzają często. No bo ta jakby szybciej ta skorupa wnika nam pod oceaniczna, pod kontynentalną, niż jest produkowana z drugiej strony. Więc ten ocean będzie się w końcu kurczył i kurczył w którymś miejscu. Najpierw będzie rósł, tak jak Atlantyk nam teraz rośnie, ale w końcu zacznie być też konsumowany. Więc mamy spreading i subdukcję. Tempo tejże subdukcji jest generalnie większe. Ok, tak to wygląda w przypadku dna atlantyckiego. To jest dokładnie ta strefa, na środku mamy strefę tego spreadingu. Powstaje tam nowa skorupa ziemska, skorupa oceaniczna. No i na dnie Atlantyku mamy tego typu takie ładne bruzdy, takie się tworzą no, ślady. Ta skorupa no, jest właśnie, ona jest lekko wypukła, bo ten pióropusz płaszcza sprawia, że ta skorupa też się unosi lekko, co nawet jest ładnie oddane tak morfologicznie na tym obrazku, czy topograficznie. No i jest to popękane, oczywiście ta materia się tam wylewa i powstaje nam zupełnie nowa skorupa. Niektórzy z Was pewnie już zauważyli, że na tej trasie, gdzie powstaje nam Atlantyk, znajduje się pewna charakterystyczna wyspa, a mianowicie Islandia. Islandia no, przebiega, tu mamy to po lewej stronie zaznaczone, właśnie przez tą strefę spreadingu, gdzie nam się ta nowa skorupa buduje. I dlatego Islandię uznaje się za model takiego pierwotnego kontynentu, takiego protokontynentu. Sądzi się, że Islandia, że tak jak Islandia dużo nam mówi o tym, jak powstawały pierwotne kontynenty, kiedy formowała się w ogóle skorupa ziemska, kiedy skorupa ziemska jako twór geologiczny w ogóle powstała. Ponieważ właśnie Islandia jest takim tworem, który powstał w skali geologicznej stosunkowo niedawno, tam zachodzą dzisiaj tego typu zjawiska bardzo intensywnie, no i badacze jak chcą sprawdzić, jak powstawała pierwsza skorupa, to się udają właśnie na Islandię. No i tu mamy takie zdjęcie, zwróćcie uwagę, granicy płyt po prawej stronie na Islandii, gdzie obok siebie mamy płytę północnoamerykańską, tak, północnoamerykańska płyta tektoniczna i euroazjatycka płyta tektoniczna, bo one są w tych miejscach, powstają w tym miejscu, dotykają się. Można tam stanąć i są takie miejsca, gdzie w zasadzie można dotknąć jedną ręką Eurazji, a drugą ręką Ameryki Północnej, w takim głębokim, geotektonicznym sensie oczywiście. Tutaj to jest ładnie pokazane, że w końcu taka, jak to się mówi, dolina ryftowa, taki ryft zostaje zalany wodą, no w końcu tam musi się wlać ocean i tak się pewnie w końcu stanie, ale jeszcze teraz Islandia jest tym takim fajnym modelem tego protokontynentu. Pewnie w końcu ona się podzieli na jakieś dwie części, do środka wleje się pewnie woda, tak to powinno przynajmniej podręcznikowo wyglądać. Łyczek wody. Ciekawa rzecz z tymi strefami spreadingu jest taka, że jak powstaje nam nowa skorupa, no i oczywiście rozchodzi się na obie strony,
to łatwo się domyślić, że w tych najbardziej oddalonych od siebie punktach Atlantyku, czyli te punkty, załóżmy, najbliżej Europy, przy brzegu Europy i przy brzegu Ameryki Północnej, albo przy brzegu Afryki i przy brzegu Ameryki Południowej, to są te najstarsze fragmenty dna atlantyckiego, skorupy oceanicznej Oceanu Atlantyckiego. A najmłodsza część Atlantyku jest na środku, no bo tam jest ten hotspot. W związku z tym istnieje taka metoda określania wieku, badania wieku przeszłości geologicznej naszej planety, zwana paleomagnetyzmem. To jest metoda, która polega na tym, że badamy, jak było ułożone pole magnetyczne Ziemi w przeszłości geologicznej. Żeby to zrobić, musimy mieć minerały, które będą ferromagnetykami, czyli będą miały sobie żelazo, kobalt, nikiel, jakieś ich pewnie związki. W skorupie oceanicznej takie minerały można znaleźć i dzięki temu podzielono Atlantyk na takie pasy namagnesowania. Kiedy pole magnetyczne Ziemi było ustawione tak, jak jest dzisiaj, a kiedy było odwrotnie. Już kiedyś zresztą Wam o takiej metodzie zwanej magnetostratygrafią opowiadałem i tu mamy to ładnie pokazane. Na środku mamy to ułożenie dzisiejsze, powstaje nam nowa skorupa, a po bokach mamy symetrycznie względem siebie pasy namagnesowania z poprzedniej epoki magnetycznej. Później mamy ten pas znowu symetryczny względem tej doliny ryftowej z tej jeszcze starszej epoki i tak dalej, i tak dalej. Od taka ciekawostka, żebyście wiedzieli, że jak patrzymy na ten Atlantyk, to mamy na jego dnie takie pasy namagnesowania, które są symetryczne względem jego tej centralnej, najmłodszej osi. Im dalej się odsuwamy od środka Atlantyku, tym coraz starsze są te pasy, obrazujące coraz dawniejsze epoki magnetyczne. No, najstarsze dno atlantyckie, to najbliżej kontynentów, no to sięga początków okresu jurajskiego, mniej więcej 180 milionów lat temu. No i na podstawie tego cyklu Wilsona, że w jednym miejscu nam pęka skorupa, mamy strefę spreadingu, to się przemieszcza, potem te płyty się zderzają, mamy wtedy strefy subdukcji i tak dalej, w koło Macieju to sobie biegnie. No, powstała teoria tektoniki płyt Alfreda Wegenera. Oczywiście, kiedy Wegener ją formułował, to myśmy jeszcze nie znali jako ludzkość tego mechanizmu, który rządzi wnętrzem Ziemi, jak to wygląda od środka, ale były pewne przesłanki, które pozwoliły Wegenerowi dojść do tego, że rzeczywiście ta skorupa to nie jest nieruchomy układ, że to się wszystko względem siebie rusza. Przede wszystkim, to jest rzecz, którą patrząc na globus jesteśmy w stanie stwierdzić, niektóre kontynenty, szczególnie te na półkuli południowej, pasują do siebie. No, Afryka do Ameryki Południowej pasują wybitnie. Jak za chwilę zobaczycie, jak tam się popracuje, to Indie można tam wsadzić, bo Indie to już moi stali słuchacze na pewno wiedzą, że Indie też były kiedyś częścią tych lądów południowych, Australia tam pasuje, Antarktyda, to wszystko ze sobą się jakoś łączy. Mamy coś takiego jak kontynuację pasm fałdowych, na przykład Apalachy w Ameryce Północnej mają kontynuację w postaci pasm z orogenezy kaledońskiej w Europie. No i mamy dowody paleontologiczne, to co tygrysy lubią najbardziej, czyli pewne fauny, ale również pełne flory, no, występowały w przeszłości geologicznej na lądach, które dzisiaj są oddalone od siebie. I tutaj świetny przykład to są znowu te kontynenty południowe, które kiedyś tworzyły Gondwanę, czyli Ameryka Południowa, Afryka, Antarktyda, Australia, no i te Indie, Dekan tam wciśnięty. No i w Permie pod koniec ery paleozoicznej była masa różnych kręgowców, na przykład mezozaury, jakieś gady ssakokształtne, jak lystrozaury, które żyły na wszystkich tych lądach. Była też taka słynna flora glossopterisowa, też Wam parę razy o niej mówiłem, to była taka permska tajga. W tamtym czasie jakby na tych kontynentach południowych trwało zlodowacenie.
zatowarzyszenie Gondwany, więc tam było dosyć chłodno, wobec czego się specyficzna taka tajga rozwinęła, nie taka jak dzisiaj, tylko właśnie złożona z takich glossopterysów, które miały takie, no wyglądały tak jak tutaj mamy pokazane, miały takie charakterystyczne, długie, tempo zwieńczone, nazwijmy to sobie liście. I ona rzeczywiście występuje dookoła przedpola tego lądolodu gondwańskiego, tu jest to ładnie pokazane, no i rzeczywiście na tych wszystkich kontynentach, które dziś są od siebie bardzo, bardzo oddalone. Więc dla podsumowania, no tutaj jeszcze raz pokazujemy, mamy tą skorupę oceaniczną, tu jest jeszcze dokładnie pokazana ta litosfera, ona sobie wjeżdża zawsze pod tą skorupę kontynentalną, tam ulega przetopieniu i powstaje taki łuk wulkaniczny. W końcu ta skorupa zostanie cała skonsumowana, jedna przez drugą i taki ocean się w końcu zamknie. I tak powstanie jakiś superkontynent na przykład, czy generalnie

takich geochemicznych czy krystalograficznych. Głównie płaszcz jest krzemianowy. Zbudowany jest z krzemianów, głównie to będą oliwiny i pirokseny, ale również i perowskity. Na górze będą dominowały oliwiny. I tutaj mamy pokazany ładny taki zielony oliwin. Stąd właśnie czasami w skorupie oceanicznej, w tych skałach bazaltowych znajdą się ci goście z płaszcza. Czasami jakiś fragment takiego oliwinu trafi nam do tej skorupy oceanicznej, bo to wszystko się tam ze sobą styka. Ale poniżej to przechodzi w różne inne śmieszne minerały. To są wszystko krzemiany. Oliwiny, pirokseny to są krzemiany. Tutaj mamy takie minerały jak watsleit. No i mamy w dolnym płaszczu perowskit, a tak naprawdę całą rodzinę perowskitów. Perowskity mogą... one mogą Wam się kojarzyć tak może mniej z wnętrzem Ziemi, a bardziej z nowymi technologiami nawet, bo swego czasu, nie wiem czy wiecie, ale no to nawet Polacy opracowali tutaj takie różne technologie związane właśnie z perowskitami, ale to nie chodzi o dokładnie takie perowskity jak te we wnętrzu Ziemi, ale krystalograficznie jest to dosyć do siebie zbliżone. Tak czy inaczej, dolny płaszcz ma strukturę właśnie takiego perowskitu. Więc płaszcz generalnie z bardzo różnych minerałów, one mogą jedne w drugie przechodzić. No i dochodzimy do jądra Ziemi, miejsca najbardziej enigmatycznego. Najpierw jądro zewnętrzne. Otóż to już Wam zdradziłem na początku, zaspoilerowałem, że jądro zewnętrzne jest ciekłe. Wiemy to na podstawie tych fal rozchodzących się we wnętrzu Ziemi, że fale poprzeczne się w cieczach nie rozchodzą, no to musi być ciekłe. Na podstawie tych fal jesteśmy w stanie też stwierdzić, jaką gęstość ma dany ośrodek, przez który taka fala przechodzi, bo to łatwo z wzorów fizycznych, z prędkości na gęstość przeliczyć. No i wiemy, że generalnie jądro i zewnętrzne, i wewnętrzne jest zbudowane z żelaza i niklu. To jest mieszanina żelaza i niklu. Są różne hipotezy na ten temat, jak to dokładnie wygląda. Generalnie wiemy, że jądro wewnętrzne jest stałe. Są takie koncepcje, że jądro wewnętrzne, były takie koncepcje, że może być takim jednym wielkim monokryształem żelaza po prostu, bo ono wykazuje pewną, jak to się mówi brzydko, anizotropię, czyli nie jest tak, że w każdym kierunku to jądro wewnętrzne ma podobne właściwości fizyczne, nie. Natomiast wiemy na pewno, że jest stałe, jądro zewnętrzne jest ciekłe. I teraz, co ciekawe, z racji, że to jest zbudowane z żelaza, niklu, więc pierwiastków, które są ferromagnetykami, to sądzi się, że właśnie jądro ziemskie wytwarza naszą magnetosferę wokół Ziemi. Jak to się dzieje? No dzieje się tak, tu mamy pokazane linie sił pola magnetycznego wokół naszej planety, że generalnie w jądrze zewnętrznym działają silne prądy elektryczne. To jest też taki materiał, który ma duże takie właściwości związane z przewodnictwem elektrycznym. A to też wiecie pewnie z lekcji fizyki, że prąd elektryczny wytwarza wokół siebie pole magnetyczne. Sądzi się, że to jądro jeszcze dodatkowo, to wewnętrzne, wykonuje pewien ruch taki rotacyjny, więc to tworzy swego rodzaju takie magnetodynamo, tak się mówi, no nie chcę Was tu straszyć tymi bardzo takimi naukowymi pojęciami, ale no jest to rodzaj swego rodzaju takiego dynama i ten ruch taki wirowy i te prądy tworzą właśnie silne pole magnetyczne, które Bogu dzięki jest wokół naszej planety, bo bez niego to pewnie nas wiatry słoneczne, jakieś inne kosmiczne ścierwo by już dawno, dawno temu załatwiło. No i tak doszliśmy do samego wnętrza naszej planety. Na te najbardziej wewnętrzne strefy poświęciłem najmniej czasu, ale może sobie jeszcze porozmawiamy o tym za momencik. Zobaczmy, co tam pisaliście w międzyczasie.

Krążenie po jednej stronie kuli ziemskiej mogło skupić ogromną energię po drugiej stronie globu, co doprowadziło do wystąpienia pewnego rodzaju wulkanizmu w regionie obecnej Syberii. Oglądałem kiedyś taki dokument, gdzie postawiono taką teorię. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Tutaj, jak się domyślam, chodzi o te słynne trapy syberyjskie, które miałyby się przyczynić między innymi, czy miałyby mieć miejsce w czasie wymierania permskiego. Kojarzę te koncepcje, tak, wiem, że jest taka koncepcja. Przyznam się, że nie śledziłem tutaj dokładnie, jak to się dalej rozwijało. Wiem, że są te różne kratery takie właśnie permskie, gdzieś tam datowane w okolicach tego wymierania permskiego. Czy takie uderzenie, wyobraźmy sobie, wielki bolid uderza w ziemię i to rzeczywiście może po drugiej stronie spowodować nam silny wulkanizm? Nie jestem pewien do końca. Nie, chyba bym się tego tak nie ufał temu za bardzo.

Gorący ferromagnetyk nie posiada pola magnetycznego, z tego co się orientuje, Marcin Brodziak. Słusznie zauważa, tak, ja też kojarzę, że rzeczywiście z właściwości fizyko-chemicznych tak by wynikało. I wiem, że są takie geofizycy, robią takie modele takie, że wiecie, w warunkach takich pokojowych faktycznie gorące ferromagnetyki w jakiejś tam temperaturze tracą te swoje właściwości. Ale widziałem takie analizy, gdzie robiono komputerowe analizy, bo to inaczej się nie da, tego jądra ziemskiego, gdzie zadawano komputerowi określone warunki, gdzie mamy jakiś tam skład, odpowiednią gęstość, temperaturę, dodajemy te prądy, ruch wirowy i tamto pole magnetyczne kojarzy, że było mimo wszystko. Więc myślę, że to też jest jakaś chyba to jest zagadka, znaczy chyba tego do końca nie wiadomo, jak to się dzieje, bo on rzeczywiście tak podręcznikowo w wysokiej temperaturze powinny tracić te właściwości. Ja się przyznam, że nie wiem teraz, jaka jest ta temperatura, w której takie, dajmy na to, żelazo traci te swoje właściwości ferromagnetyczne, prawda? Czy ona jest większa od temperatury jądra Ziemi? Sprawdźcie to, moi drodzy.

Do jakiej głębokości mogą dotrzeć fale sejsmiczne? Andrzej Piela. One generalnie się rozchodzą w całym wnętrzu Ziemi, uginają się na tych granicach różnych, czyli jak mamy granice skorupa, płaszcz, płaszcz, jądro zewnętrzne, jądro wewnętrzne, to one się uginają, tak jak pokazałem na jednym z pierwszych przeźroczy. No i tak jak mówię, te poprzeczne nie rozchodzą się w jądrze zewnętrznym. Ale tak to one się przemieszczają, no mogą się w całym wnętrzu przemieszczać. Ale dlaczego rośliny azjatyckie są bardziej podobne niż azjatyckie do afrykańskich, że azjatyckie do afrykańskich bardziej podobne, tak? No tak, tylko że pani Krystyno, to się tyczy pewnie takich całkowicie współczesnych roślin. A pamiętajmy, że rozpad Pangei, czy rozpad Gondwany, no miał miejsce, powiedzmy zaczęło się to rozpadać, Pangea ogólnie 180 milionów lat temu, Gondwana się rozpadła no gdzieś tam w kredzie, te kilkadziesiąt milionów lat temu. Czyli mamy jeszcze kilkadziesiąt milionów lat późniejszej historii, gdzie flora, storczyki i inne mogły eksplorować różne lądy. Więc to już nam ta późniejsza historia zaciera, późniejsza flora zaciera nam tę starszą florę, a jeżeli mówimy o tych permskich skamieniałościach, wtedy kiedy jeszcze Gondwana istniała, no to tutaj jednoznacznie te podobieństwa są dużo, dużo bliższe w obrębie tych kontynentów południowych niż na przykład flory afrykańskiej z europejską. Jak patrzę na globus, to w Australii powinna być zima jak w Polsce, a tak nie jest. No to zależy, gdzie w Australii, drogi Marcinie, bo wiesz, Australia jest kontynentem dosyć jednak rozległym, to znaczy on sięga od równika do takich stref, no okolice Adelaidy, to w zasadzie tam nie są takie super ciepłe temperatury i tam zimno potrafi być. A na górze Kościuszki to już w ogóle, tam to śnieg nawet pada.

Teraz wschodnia Afryka oddziela się od reszty kontynentu. Wielki Rów Afrykański to początek nowego oceanu. Marco Marcus. Tak, dokładnie tak. Rzeczywiście wielkie te rowy afrykańskie, wielkie ryfty Afryki, jak to się mówi, czyli mniej więcej obszar, jak spojrzycie na mapę Afryki, tak od północy ku południu patrząc, okolice, tam Etiopia, te regiony, tak to mniej więcej w tym miejscu pęka ku południu. Rzeczywiście tam pod tą częścią skorupy no, musi się znajdować po prostu taki hotspot, który nam rozgrzewa te skorupy i rzeczywiście ta Afryka tam pęka. Madagaskar się też tak odseparował wcześniej. No i jeszcze wcześniej, jakby nie patrząc, z tego samego punktu odseparował się właśnie półwysep Dekan, który był przytwierdzony mniej więcej do tej wschodniej Afryki, kiedy jeszcze Gondwana istniała. To się oderwało, później się oderwał Madagaskar, no i za jakiś czas oderwie się ta wschodnia Afryka faktycznie i będzie pewnie się przemieszczać zgodnie z ruchem tych prądów tak, jak się przemieścił Dekan właśnie, czyli w stronę taką północno-wschodnią, wschód, północny wschód mniej więcej.

Czy powstanie bazaltowych trapów syberyjskich pod koniec Permu jest związane z hotspotem? Czy każdy oliwin perydot pochodzi z płaszcza ziemi? Drugie pytanie, tak. Pierwsze, czy te trapy syberyjskie są związane z hotspotem? Trapy syberyjskie... Drogi Jakubie, myślę, że tak, to znaczy teoretycznie powinien tam być hotspot w tym miejscu. No nie powstała tam potem z tego żadna dolina ryftowa większa, ale raczej tak, tam powinien być hotspot i dlatego miał miejsce tam wulkanizm. Wiecie, no te płyty się dalej przemieszczają względem siebie i tam akurat mogło to dalej się nie rozwinąć, nie pęknąć tak intensywnie.

Czytałem, że 2 tygodnie temu, że jądro Ziemi składa się jakby z dwóch jąder i że pomiędzy płaszczem Ziemi a skorupą jest gigantyczny ocean, ale nie jestem pewien tej hipotezy, Majki, Majki. Oj, Majki, to ty chyba czytałeś jakieś strony kolegów w foliowych czapkach, coś mi się wydaje, bo takie koncepcje z oceanem pod powierzchnią skorupy, to pamiętam, że Kent Hovind na swoich wykładach wygłaszał. Także uważaj, gdzie wchodzisz w tym internecie.

Tutaj Ewa Marczewska, widzę, fajnie na czacie wyjaśniła, czym się różnią fale poprzeczne od podłużnych. Ja nigdy nie jestem w stanie zapamiętać, czym one się względem siebie różnią, ale tu macie taką fajną, no, po prostu definicję, taką szkolną, że rzeczywiście fale drgają prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali, to jest fala poprzeczna, a jak drgają wzdłuż kierunku rozchodzenia się, to jest podłużna. Prosta sprawa. Ja to pewnie za tydzień i tak zapomnę. A koło Suwałk jest wieczna zmarzlina. Tak, no rzeczywiście tam są takie, no może nie taka prawdziwa chyba wieczna zmarzlina, ale wiem, że Państwowy Instytut Geologiczny tam nawierca jakieś takie coś podobnego do wiecznej zmarzliny. To zresztą z tamtej mapy termicznej, którą Wam pokazałem, wynikałoby, że rzeczywiście tam jest najchłodniej, nie tylko ze względu na jakby tak klimatycznie, ale również we wnętrzu Ziemi.

Dlaczego akurat wyznaczamy w danym miejscu granicę między płaszczem a jądrem zewnętrznym? Fizycznie i chemicznie czym się różnią, czy to po prostu czysto techniczna granica arcymocarz? Nie, to nie jest taka czysto granica dla granicy techniczna. No różni się składem. Ten płaszcz jest raczej taki właśnie krzemiany, tam będą właśnie oliwiny, będą te jakieś perydotyty, w przypadku tego dolnego płaszcza to perowskity, więc głównie będzie taki perowskitowy na dole, a no, jądro będzie zbudowane z tej mieszaniny żelaza i niklu. To jest pierwsza rzecz, więc skład, a po drugie no, stan skupienia też. Płaszcz jest ciałem stałym, plastycznym, ale ciałem stałym, jądro zewnętrzne będzie cieczą, więc tam jest jakaś ostra granica między tymi strefami. Czyli trzeba uczyć się fizyki, Ewa Marczewska. Tak, no nie ma wyjścia. Już was do chemii wielokrotnie przekonywałem. Fizyka też jak najbardziej się i w naukach o Ziemi przydaje. Wczoraj minęło 20 lat od premiery Gotyczka. Świętował pan potrawkę z chrząszcza? Nie, nie. Jeżeli chodzi o tą grę Gothic, bo tak domyślam się, że o to chodzi, to nie, nie. Ja w sumie nie grałem chyba nigdy. Sorry. No dobrze, zjedziemy jeszcze na dół. Mamy 16 po. Zobaczymy, co tu jeszcze najnowsze komenty. A co ciekawego powiesz na temat Kenta Howinda, pyta Dariusz. Ja już kiedyś chyba mówiłem, że ja lubiłem słuchać tych jego wykładów, bo to jest tak dobre science fiction. Ja się dziwię, że nikt na podstawie tych jego wykładów nie zrobił jakichś filmów albo książek nie napisał. Takiego, wiecie, legitnego science fiction. Bo tam były świetne rzeczy, były te komory podwodne pod skorupą. Była taka tabela stratygraficzna zrobiona na podstawie długości życia świętych opisanych w Biblii. Świetna rzecz. Czyli zamiast, wiecie, używać skamieniałości i datowania taką geochronologią, to w Piśmie Świętym było napisane, ile żył jakiś tam święty, a potem ile żył jego syn i tak dalej. I to była taka tabela stratygraficzna ułożona z zasięgami tych, ile żył dany święty. Bo kiedyś w ogóle ludzie żyli dużo dłużej. Świetne to było, no.

O, dzięki Ryftowi Afrykańskiemu powstały wodospady Wiktorii. Tak, faktycznie, rzeczywiście. To jest słynne, słynne wodospady Wiktorii. Co dzieje się z materią organiczną płyty oceanicznej wchodzącej pod kontynentalną? Pyta Lubomir Petrów Pauta. Przepraszam, jeśli źle wymawiam. No, co to znaczy materia organiczna? Chodzi o te wszystkie, powiedzmy, szczątki organizmów. One zostają całkowicie przetopione w płaszczu. No, nic z nich nie zostaje. I jak się nad tym zastanowić, to my o kopalnych skorupach oceanicznych prawie nic nie wiemy. No bo te, które mamy, to tak jak wam powiedziałem, w przypadku Atlantyku najstarsza skorupa oceaniczna ma około 180 milionów lat, czyli sięga gdzieś tam do początków Jury. A o takich starszych, na przykład dewońskich czy ordowickich z paleozoiku, nic nie wiemy, bo one już zostały przetopione dawno, dawno temu. Są czasami takie sytuacje, rzadko się zdarzają, ale są, że podczas tego kontaktu skorupa oceaniczna kontynentalna, czasami fragment skorupy oceanicznej wjedzie na skorupę kontynentalną. I to wtedy mówimy, że to jest tak zwana obdukcja. Subdukcja to jest jak wnika pod kontynentalną, a jak wjedzie czasami fragment na kontynentalną, to jest obdukcja. Tutaj taki termin z kolei łączący geologię z medycyną. I wtedy wiemy, na podstawie takiego fragmentu, takiej płyty zobdukowanej, no możemy stwierdzić, co tam się działo. Ale to jest jakiś niewielki promil tych wszystkich płyt oceanicznych, które w przeszłości geologicznej istniały. Czyli my o tym całym życiu, o tej materii organicznej, która sobie tam funkcjonowała, no nie wiemy nic tak naprawdę. To gdzieś zginęło we wnętrzu Ziemi, wjechało tam i zostało przetopione. Więc pomyślcie o tym, jak to jest ogromny przedział wiedzy, o którym my nic tak naprawdę nie wiemy. Zginął całkowicie. O tych wszystkich dziwnych stworach, które tam żyły na tej skorupie oceanicznej głęboko, głęboko, miliony lat temu. To przepadło całkowicie. Dobrze, moi drodzy, będziemy kończyli, bo jest 20 po. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to będzie tyle. Dziękuję wam pięknie za obecność. Za tydzień będzie wykład taki, o który prosiliście stosunkowo niedawno, bo ostatnio się tutaj dopraszaliście o wykład o złożach skamieniałości, żeby był. I ja kiedyś, jeszcze przed zarazą w Muzeum Ziemi, zrobiłem taki wykład unikatowe stanowiska paleontologiczne, gdzie omówiłem trzy wybrane przeze mnie złoża skamieniałości. Jedno paleozoiczne, jedno mezozoiczne, jedno kenozoiczne. Trzy jakieś tam wybrane przeze mnie. Za tydzień powtórzymy sobie to, czyli będzie swego rodzaju sequel do tamtego wykładu. Znowu wybiorę jedno paleozoiczne, jedno mezozoiczne, jedno kenozoiczne i sobie o nich troszeczkę podyskutujemy. Więc to jest ode mnie tyle na dzisiaj. Ci z was, którzy dotrwali do końca dzisiejszego wykładu, niech koniecznie i tu na czacie, i ci, którzy oglądają nas z puszki już na YouTubie, niech w komentarzach piszą dzieje Ziemi. Niech wiedzą, że oglądacie. Dziękuję wam pięknie, moi drodzy. Kłaniam się. To były środowe spotkania z dziejami Ziemi. Ja się nazywam Daniel Tyborowski. Do zobaczenia za tydzień. Paleontologiczne pozdrowienia. Cześć.

zobaczę próg, tam gdzie nigdy nikt nie znał słowa nie, gdzie się listy śle bledsze niż mój list. Nie zostawiaj mnie, nie zostawiaj mnie.

Nie zostawiaj mnie. Ja nie płaczę. Spójrz, będę cicha już, jak najcichszy sen. Proszę, niechaj trwa z tobą dzień i noc, twój niewielki cień. A to będę ja, tylko powiedz, że nie. Nie trzeba, nie wiem, za dużo chcę. Tak, przepraszam cię, nie zostawiaj mnie.

Dzień dobry Państwu. Bardzo mi jest miło w ogóle tu wygłaszać już drugi raz takie seminarium na temat właśnie dynamiki Ziemi i takich aspektów globalnych, jeśli chodzi o naszą planetę. Dzisiaj będzie na temat pola magnetycznego Ziemi, czyli mechanizmów generacji. Skąd pole magnetyczne ziemskie się bierze? No i pewnych cechach dynamiki tego pola magnetycznego. Także przejdźmy do rzeczy. Jeśli chodzi o strukturę Ziemi, wgłębną, no to tutaj jest ona tak schematycznie pokazana na tym obrazku, czyli skorupa jest na samym wierzchu i to jest taka warstwa, która ma grubość około powiedzmy 40 km, średnio rzecz biorąc. W niektórych miejscach jest cieńsza, w niektórych grubsza, ale to jest kilkadziesiąt kilometrów zawsze. W związku z tym no to jest w zasadzie nic, jeśli chodzi o promień Ziemi. Cały promień Ziemi to jest około 6400 kilometrów. I pod tą skorupą jest płaszcz, po angielsku mantle. Ten płaszcz to też są skały i to grubości około 3000 km, to jest warstwa skały. I pod nią dopiero jest jądro Ziemi. I to jądro Ziemi też się składa z dwóch części, to znaczy jest warstwa płynna o szerokości około 2300 km i w samym środku jest taka kula żelaza i niklu i ona ma promień około 1000 km. Ta warstwa płynna tutaj to jest płynne żelazo. I dzisiaj w zasadzie tylko tą warstwą się będziemy zajmować, bo to właśnie ta warstwa jest odpowiedzialna za generację pola magnetycznego. Tutaj jest schematycznie takie pole dipolowe narysowane i ono jest generowane poprzez przepływ tego płynnego żelaza właśnie w tym jądrze Ziemi. Czyli 3000 km pod powierzchnią jest płynne żelazo, warstwa płynnego żelaza, które się nazywa jądrem zewnętrznym i ten przepływ generuje pole magnetyczne. To, co, jakiego rodzaju jest to przepływ, to jest przepływ konwekcyjny. On jest napędzany termicznie, i znaczy termicznie, ale z tej termiki może też wynikać taki drugi mechanizm składnikowy, mówi się też konwekcja chemiczna. To on się pojawił w momencie, kiedy zaczęło krystalizować to jądro wewnętrzne, dlatego że w całym jądrze mamy związki żelaza i siarki. I żelazo oczywiście jest ciężkim pierwiastkiem, a siarka jest dużo lżejsza. W związku z tym, jeżeli żelazo zaczyna krystalizować tutaj na tym jądrze wewnętrznym, to uwalnia się lekka siarka i to daje wyporność. I to jest taki drugi, bardzo dobry, bardzo efektywny mechanizm również tworzenia wyporności, czyli właśnie mechanizm konwekcyjny, który powoduje, że te przepływy tutaj w tym jądrze są na tyle efektywne, że generują pole magnetyczne. Ja za chwilę, mam nadzieję, uda mi się wyjaśnić trochę więcej szczegółów, w jaki sposób właśnie to pole, w jaki sposób ten przepływ to pole magnetyczne generuje. No więc tak najogólniej rzecz biorąc to mechanizm odpowiedzialny za generację pola magnetycznego. To jest bardzo podobny do tego, co Państwo znacie z prądnicy. Takie prądnice są na przykład w dynamie rowerowym, prawda? No w wielu w ogóle przyrządach takiego codziennego użytku polega to na tym, że jest jakaś ramka przewodnika elektrycznego, która obraca się w zewnętrznym polu magnesy, to jest ramka. Jak ja zacznę wirować tą ramką w tym polu magnetycznym, to zmienia się struktura powierzchnię zakreśloną przez ramkę, dlatego, no bo zmienia się ten kąt ramki w stosunku do kierunku pola magnetycznego. Jeżeli zmienia się ten strumień, to z praw Maxwella, to jedno z praw Maxwella, to jest prawo Faradaya, prawo indukcji, to taki zmienny strumień pola magnetycznego powoduje powstawanie siły elektromotorycznej, czyli napięcia, które z kolei powoduje przepływ prądu. I płynie sobie w tej ramce prąd. A z kolei wiadomo też sprawa Ampera, że jeżeli płynie prąd, to on też generuje pole magnetyczne. W związku z tym, jeżeli mamy dodatnie sprzężenie zwrotne, innymi słowy, jeżeli jest dobrze dobrany kierunek rotacji ramki do kierunku pola magnetycznego, no to wtedy ten układ może nie potrzebować nawet tego zewnętrznego pola. Już to początkowe pole zewnętrzne można wyłączyć. Innymi słowy, można zabrać te magnesy w ogóle stąd, a układ już będzie sobie sam generował swoje własne pole magnetyczne i może je w ogóle nabudować, jeszcze silniejsze niż to początkowe, no zależnie od tego, ile energii wkładamy do tego układu. Jeżeli będziemy bardzo wydajnie kręcić ramką, to możemy to pole nabudować bardzo, bardzo silne, ale ten układ już sobie sam będzie z tej energii, którą my wkładamy, to pole magnetyczne generował. I tutaj sytuacja jest dość podobna. To znaczy, jeżeli popatrzymy sobie tutaj na tą strukturę Ziemi z lewej strony,
pod tym płaszczem czerwonym mamy to pomarańczowe jądro. No to właśnie w tym jądrze mamy ono tutaj, no jakby jest powiększone z prawej strony, i można sobie wyobrazić, że tam w centrum jest właśnie to jądro stałe. I teraz ten przepływ tu napędzany to jest właśnie generowany różnicą temperatur. A sama różnica temperatur powoduje też rozszerzalność. Prawda? Znaczy, że tutaj tam, gdzie jest cieplej, czyli na samym dole, płyn się rozszerza, a jeżeli się rozszerza, to znaczy, że ma mniejszą gęstość niż otoczenie i niż to wyżej, i w związku z tym też jest siła wyporu i chce go, no i ten element idzie do góry. I te przepływy właśnie w tym jądrze zewnętrznym są odpowiedzialne za to, jakby odpowiadają temu ruchowi tej ramki w tym modelu prostym, który pokazałem przed chwilą. Energia, która tutaj odpowiada tej energii kręcenia tą ramką, czyli na przykład w rowerze będzie to energia ruchu koła rowerowego, to jest ten pierwotny strumień ciepła, który jest wynikiem tego, że planeta stygnie. Czyli jak planeta powstała 4,5 miliarda lat temu, była bardzo gorąca, od tamtego momentu zaczęła stygnąć. Jak się w związku z tym wytworzył gradient ciepła, od tego bardzo ciepłego wnętrza do powierzchni, która już trochę zdążyła ostygnąć, to ten właśnie gradient temperatury, ten strumień ciepła napędza ruchy konwekcji. Konwekcja sama w sobie, no to właśnie wyjaśniłem to, skąd się bierze wyporność. To jest zjawisko obserwowalne w życiu codziennym, nawet w garnku, prawda, można zobaczyć. To jest istotnie inna rzecz niż wrzenie, prawda? To nie chodzi o tworzenie się pary w całej objętości, tylko chodzi o same ruchy konwekcyjne, sam przepływ, który powstaje o wiele, wiele wcześniej niż w ogóle pojawi się wrzenie w takim garnku, czy też

tak jak ten przepływ mu każe. W związku z tym, jeżeli to pole prędkości wygina i rozciąga tę linię pola, to z tego tworzone to pole się robi bardzo mocno niejednorodne. Jak jest niejednorodne, to właśnie prawo Ampera mówi, że z takiego wirowego pola magnetycznego musi się wytworzyć prąd. A jak będzie prąd, to on może odtworzyć pole, o ile będziemy mieli dodatnie sprzężenie zwrotne. I ja będę się starał właśnie o tych rzeczach trochę powiedzieć. Także taki przepływ właśnie na bazie ogólnie rzecz biorąc takiego mechanizmu hydrodynama generuje nasze pole magnetyczne ziemskie i tak samo pole magnetyczne Słońca, wszystkich innych planet, które w ogóle mają jakieś istotne pole magnetyczne, czy też w ogóle innych gwiazd, które też są namagnesowane, bo oczywiście nie wszystkie obiekty silne pola magnetyczne mają. Tu chciałbym parę rzeczy powiedzieć. Otóż ten przepływ w tym jądrze Ziemi jest bardzo silnie turbulentny. To znaczy, on jest bardzo chaotyczny i w nim są obecne wszystkie skale. Można to sobie wyobrażać tak, że tam są obecne wiry o w zasadzie każdej możliwej skali. To znaczy nawet od metrów, prawda, co dla jądra już jest czymś niezwykle małym, prawda, kilku tysięcy kilometrów. Grubość jądra to jest 2300 kilometrów, tak jak pokazałem na pierwszym slajdzie, jednym z pierwszych slajdów. A także tutaj mamy ogromną ilość tych skal do dyspozycji w takim turbulentnym przepływie. Proszę tak sobie wyobrazić, takim parametrem mierzącym, znaczy, albo mówiący nam, czy przepływ jest silnie turbulentny, czy nie, to jest tak zwana liczba Reynoldsa. Ta liczba Reynoldsa to jest skala prędkości U razy skala długości L, czyli grubości jądra, i podzielić przez lepkość tego płynu. Jeżeli U to jest milimetry na sekundę, bo taka jest mniej więcej prędkość przepływu w jądrze, czyli 1000 metra na sekundę. L to jest 2000 kilometrów, prawda, czyli 2 miliony metrów, a mamy to podzielić przez lepkość, która jest mniej więcej 10 do minus 6 metra kwadrat na sekundę, no to ten parametr wychodzi nam 10 do 9, czyli miliard. No to ta liczba Reynoldsa jest naprawdę ogromna, to jest miliard. W takich układach laboratoryjnych często 20 tysięcy to już jest duża liczba Reynoldsa, przepływ jest bardzo chaotyczny i turbulentny. No to jak jest to miliard, no to proszę sobie wyobrazić, że ta turbulencja jest tam naprawdę bardzo silnie rozwinięta. To oznacza, że jest bardzo, z matematycznego punktu widzenia, tak się mówi, że jest bardzo nieliniowa. Jeżeli jest nieliniowa, to ona matematycznie jest bardzo skomplikowana do opisu. Turbulencja w ogóle jest takim czymś, no, to 150 lat trwają próby opisu i się nie udało takiego pełnego. To się opisuje w pewnych granicach, czasem się opisuje konkretne przypadki, ale ogólnego opisu nie ma. To jest bardzo trudny, skomplikowany problem, ale niestety powszechny. W związku z tym wiele układów jest naturalnie turbulentnych, ale właśnie przez to, że to jest takie trudne, to no, wiele ludzi na tym łamało głowy. Zaczęło się od Kelwina, tam Kolmogorow, potem Landau. Bardzo, bardzo wiele osób pracowało nad turbulencją, bardzo wiele znanych nazwisk. To się niestety nie udaje tak łatwo. Nie udaje się po prostu opisywać. Chociaż oczywiście ta teoria tam wolno, bo wolno, ale jednak się rozwija. I teraz tak. Bardzo ważnym aspektem tej turbulentnej dynamiki jest coś takiego, co nazywa się twierdzeniem Taylora-Proudhona. To ono jest tutaj dla osób, które są zainteresowane trochę matematykę znają i wiedzą mniej więcej, co to znaczy, co tu jest napisane. Ja podałem, ale i tak zaraz dokładnie wyjaśnię, o co chodzi. To twierdzenie Taylora-Proudhona mówi, że jeżeli mamy układ szybko rotujący, Ziemia jest układem bardzo szybko rotującym, co to znaczy? To znaczy, że no, dla nas może to nie jest jakoś tak strasznie szybko, jeżeli powiemy, że to jest jeden obrót na dobę, prawda? A jednak okazuje się, że z punktu widzenia dynamiki wielkoskalowych układów, takich jak atmosfera Ziemi, czy jądro Ziemi, to ta rotacja jest wystarczająco szybka, żeby siły bezwładności związane rotacją były dominujące. Innymi słowy, jedną z takich sił bezwładnościowych jest siła Coriolisa. Ta siła Coriolisa jest tutaj napisana. 2 omega razy U. Omega to jest prędkość rotacji,
Tak? Czyli to jest właśnie ta prędkość.

0: 1 obrót na dobę, prawda? Natomiast U to jest prędkość przepływu płynu w jądrze Ziemi. Czyli wyobraźmy sobie jakiś tam element płynu, on ma prędkość U i siła Coriolisa działająca na niego to jest 2 omega razy U. To razy to jest takie wektorowe, razy to już nie będę tłumaczył, ale to jest operator, to jest mnożenie wektora. I teraz jeżeli ta siła Coriolisa jest rzeczywiście dominująca i inne siły są istotnie mniejsze, a rzeczywiście w jądrze Ziemi tak jest, bo druga w kolejności siła to jest siła magnetyczna, czyli siła Lorentza, ale ona jest około 100 razy słabsza. W związku z tym w pierwszym rzędzie, czyli jakby tak jak patrzymy na ten problem, to tak naprawdę pierwszy bilans, który zachodzi w bilansie sił, to jest bilans właśnie tej siły Coriolisa po prostu z gradientem ciśnienia i z niczym innym. A jeżeli coś takiego mamy, to twierdzenie Taylora Proudmana mówi, no to znowu dla zainteresowanych powiem, że wystarczy wziąć taki operator rotacji z tego równania i od razu dostajemy to. Ale generalnie tezą tego twierdzenia jest to, że pole prędkości, czyli prędkość tego elementu płynu, robi się niezależna od kierunku wektora rotacji, czyli tego kierunku. Jeżeli nasza Ziemia wiruje wokół własnej osi, to właśnie ten wektor rotacji jest na kierunku tej osi. Tak? No to znaczy, że ta prędkość jest niezależna od kierunku, od kierunku związanego z osią rotacji. Czyli można go nazwać Z, czyli to jest po prostu kierunek północ-południe, prawda? Czyli w pierwszym rzędzie prędkość przepływu w jądrze jest niezależna od kierunku północ-południe. No to jest bardzo silny wiąz. I on naprawdę bardzo dużo daje. Bo jeżeli sobie wyobrazimy takie komórki konwekcyjne, które transportują ciepło od tego wewnętrznego jądra do płaszcza, no to one będą miały strukturę takich cylindrów de facto. Takich cylindrów, które po prostu będą przenosiły to ciepło od takiego stycznego cylindra do tego jądra wewnętrznego, do zewnętrza, do powierzchni, granicy jądro-płaszcz. Oczywiście to jest wyidealizowana sytuacja, bo wiadomo, że ta siła Lorentza tam jest, inne siły też tam są, więc one czują ten idealny bilans, który ja tutaj narysowałem. I to nie jest dokładnie tak, że te wiry są takie piękne i mają taką piękną symetrię, a na dodatek jeszcze, tak jak powiedziałem, to wszystko jest turbulentne, więc tu są bardzo wiele różnych skal tych wirów. Ten obrazek tutaj jest oczywiście bardzo uproszczony i to nie jest dokładnie tak, ale on za to pokazuje, jak takie wiry wyglądają na tym kierunku północ-południe. Natomiast trzeba sobie wyobrazić, że ich jest, jeżeli ich jest dużo, jest bardzo wiele malutkich wirów i są też takie duże, które są rozsiane w tym jądrze i są i takie, i takie. A dodatkowo efektem nieliniowym jest jeszcze to jest taka już ciekawostka, że wszystko, całość jeszcze dryfuje w kierunku zachodnim. Jest taki zachodni dryf. To jest efekt naprężeń Reynoldsa, jeżeli ktoś jest zainteresowany takim hasłem. To jest po prostu efekt bezwładnościowy też, który powoduje, że no, nadaje oddziaływania, fluktuacje turbulencyjne powodują taki wiatr, który jakby spycha wszystko ku zachodowi. Więc no to są takie właśnie aspekty tej dynamiki. To jest bardzo istotne, dlatego że jeżeli, jakby nawet tak w przybliżeniu tylko, mamy taką niezależność od Z, to jeżeli ktoś sobie wyobrazi właśnie takie wiry konwekcyjne, to już w ogóle na pierwszy rzut oka pewnie łatwiej sobie wyobrazić, że to nasze pole magnetyczne w związku z tym, no jego oś tego dipola, no to nie przez przypadek jest związana właśnie z osią rotacji, prawda? To ta rotacja jest odpowiedzialna za to twierdzenie Taylora Proudmana, za spełnienie tego twierdzenia, za to, że właśnie te wiry są osiowe i w związku z tym one też generują pole o takiej, o osi, która jest tylko niewiele odchylona od osi rotacji. No i dobrze, to są takie właśnie aspekty tej dynamiki. I teraz wejdźmy troszkę bardziej w szczegóły, bo na razie tak bardzo ogólnie mówiłem, że przepływ jest taki chaotyczny, turbulentny, że tam się dużo dzieje. No ja mogę powiedzieć ogólnie, że właśnie wyginane są linie pola, z tego wyginania tworzy się prąd, potem z tego prądu odtwarza się pole. No ale może ja teraz jest pora, żeby właśnie wejść już trochę bardziej w szczegóły i powiedzieć, w jaki sposób dokładniej to się dzieje, no bo przecież da się oczywiście trochę więcej powiedzieć, trochę dokładniej opisać, dlaczego akurat takie pole, jakie my mamy, jest generowane. No i jak ten mechanizm wygląda? To jest Ziemia tutaj, To ma być Ziemia na tym obrazku. No i wyobraźmy sobie, że tutaj właśnie ta oś obrotu, to jest tutaj to axis, tutaj podpisane po angielsku axis, i tutaj mamy kierunek obrotu zaznaczony, wiadomo, z zachodu na wschód. I wyobraźmy sobie, że mamy takie pole w płaszczyźnie południkowej początkowo. Czyli, że w płaszczyźnie południkowej mamy już jakieś pole magnetyczne. Że? To teraz w tym jądrze ten przepływ, no oczywiście on jest niejednorodny. No trudno oczekiwać, żeby jądro, które jest płynne, rotowało jak ciało sztywne. Nie rotuje jak ciało sztywne, tylko no jest tam właśnie ta konwekcja, tam się bardzo wiele dzieje w tym jądrze. A dodatkowo to, co powiedziałem, ten taki wiatr powodowany tą bezwładnością, no podaje prędkość kątową. A prędkość kątową, która zależy od głębokości. Ona, ta prędkość kątowa w jądrze jest silnie zależna od głębokości. To znaczy, ona jest maksymalna w centrum, a przy brzegach jest mniejsza. Czyli przy jądrze stałym i przy płaszczu jest mniejsza. A to oznacza, że jeżeli mamy początkowe takie pole południkowe, to taka rotacja różnicowa, czyli zależna od głębokości, będzie tą linię pola wyginała. To będzie musiała ją wyginać, bo tak jak powiedziałem, to się zachowuje jak taka nitka albo sprężynka, czy też gumka, która po prostu, jeżeli przepływ jest niejednorodny, no to ta gumka będzie tak rozciągana i przesuwana. I właśnie tak się linie pola magnetycznego zachowują. To jest wynik praw Maxwella. To zachowanie to jest wynik praw Maxwella, czyli najbardziej fundamentalnych, podstawowych praw natury, albo praw, które należą do klasy tych najbardziej fundamentalnych, podstawowych praw natury. W związku z tym, z tego pola, które południkowego, to się często mówi poloidalne pole, to jest trochę ogólniejszy termin, ale na nasze potrzeby ono jest po prostu południkowe, to z tego pola będzie wychodziło takie pole w płaszczyźnie równoleżnikowej, prawda? No bo jeżeli wygniemy tę linię pola, no to pojawi się składowa równoleżnikowa. Jak dostatecznie długo poczekamy, to po prostu wręcz się to będzie zawijać do takiego stanu, prawda? Czyli tego pola równoleżnikowego będzie się robiło bardzo dużo, ono będzie się robiło bardzo silne. Że to pole równoleżnikowe właśnie poprzez ten tak zwany efekt omega, czyli ten efekt, że rotacja jest różnicowa, że zależy od głębokości, to ona z takich linii pola południkowego będzie wytwarzała silne pole równoleżnikowe. A to równoleżnikowe często się mówi toroidalne. I to jest jeden efekt. I on do wyobrażenia jest dość łatwy, na szczęście. I to jest no właśnie prosty do wyobrażenia efekt, ale niezmiernie istotny, jeśli chodzi o jądro Ziemi. Bo on jakby daje nam w zasadzie za darmo jedną połowę cyklu dynama. Czyli tworzenie pola toroidalnego z pola poloidalnego, pola równoleżnikowego z pola południkowego. I to jest efekt omega. I teraz przejdźmy do drugiego efektu. Drugi efekt jest trudniejszy do wyobrażenia, bo to jest efekt, który jest związany z turbulencją, czyli właśnie z tym nieliniowym, bardzo, bardzo takim chaotycznym przepływem w jądrze Ziemi. Ale, jak się okazuje, wystarczająco jednak uporządkowanym, żeby wygenerował coś wielkoskalowego, koherentnie. W związku z tym, co my tutaj mamy? Jeżeli wyobrazimy sobie, że ta linia tutaj, ta gruba linia na tym obrazku, to jest linia pola równoleżnikowego, dobrze? Toroidalnego. No to jeżeli sobie wyobrazimy konwekcyjny prąd wstępujący, że prąd wstępujący od jądra wewnętrznego do płaszcza. Idzie sobie taki prąd i będzie wyginał tą linię pola, prawda? No musi ją wygiąć, no bo on ją ciągnie za sobą. No to zaczyna ją wyginać. Ale mamy siłę Coriolisa. I siła Coriolisa, jak mi powstanie coś takiego, to ona działa tak, to jest omega wektorowo razy U. Siła Coriolisa, to tam Państwo możecie też na przykład kojarzyć, że to jest taka siła bezwładności, która, no, dzięki której w ogóle istnieją cyklony, prawda? Bo tam się bilansuje właśnie to omega razy U, ta siła Coriolisa z gradientem ciśnienia. Ona jest zawsze prostopadła do kierunku przemieszczania się elementu płynu. Ona też powoduje, że tory, prawda, się zawsze ścierają bardziej z jednej strony, bo jeżeli pociąg podróżuje, no to omega razy U daje pewną siłę i rzeczywiście, jeżeli pociąg podróżuje z północy na północ, no to ta siła Coriolisa omega razy U daje siłę na ten pociąg i rzeczywiście tory się z jednej strony bardziej ścierają. To są takie powszechne powszechnie znane fakty, więc ja dlatego do nich chwilowo nawiązuję, żeby Państwu unaocznić efekty działania siły Coriolisa. Niektórzy, kiedyś był też taki artykuł w Delcie, pamiętam, na temat tego, czy wiry w wannie można, a kierunek wirów w wannie można stowarzyszyć z siłą Coriolisa. Oczywiście nie można, bo to jest zbyt drobnoskalowy wir, on jest za mały. Więc siła Coriolisa tu w ogóle nie gra żadnej roli, jeśli chodzi o kierunek tego wiru w wannie czy w zlewie. On po prostu zależy tam od profilowania samego spływu. To jest jasne. Natomiast oczywiście gra rolę właśnie w wyżach i niżach. No i teraz jeszcze raz. Jeżeli mam, bo ten prąd wstępujący wygnie mi tę linię, tak jak tutaj, no to ta siła Coriolisa będzie powodowała skręcanie takiej pętelki. I ta pętelka się skręci w ten sposób. No i proszę zobaczyć, jak ja mam teraz skręconą taką pętelkę, no to z kolei pole magnetyczne w takiej pętli powoduje przepływ prądu, tak jak ta strzałka tu pokazuje. Ta strzałka pokazuje kierunek przepływu prądu stowarzyszony z tą pętelką. Więc ta pętelka wygeneruje mi nowy prąd. I ten prąd mi, no oczywiście on sam swoje jakoś lokalne pole magnetyczne będzie stwarzał, ale to inaczej powiedzmy. Powiedzmy tak, że jeżeli takich zjawisk będzie naprawdę dużo, i one będą przeważały zjawiska, które będą powodowały prąd w jednym kierunku, prawda? No to oznacza, że z tego się wytworzy wielkoskalowy prąd, który będzie równoległy do tej linii toroidalnego pola, czyli będzie w płaszczyźnie równoleżnikowej. No a z prądu w płaszczyźnie równoleżnikowej wytworzy mi się pole w płaszczyźnie południkowej. I to jest właśnie ten mechanizm, który mi odtwarza z kolei z pola równoleżnikowego pole południkowe. I w ten sposób cykl się zamyka. I mamy zamknięty model, że jedno pole, jedna spadowa pola toroidalna odtwarza się z poloidalnej, ale odwrotnie też, poloidalna odtwarza się z toroidalnej. W związku z tym cykl się zamyka i mamy pełne, zamknięte dynamo, które może operować. I żaden początkowy impuls już nie jest potrzebny. Ten impuls mógł być pochodzić od jakiejś przelatującej gwiazdy w okolicy, mógł kiedyś tam dawno pochodzić od czegokolwiek. We wszechświecie jest dużo rzeczy, które mogły dać początkowy impuls pola magnetycznego, mógł być słaby. Układ sam sobie nabudował pole silne i już je teraz podtrzymuje na bazie tej energii termicznej, którą zakumulował w momencie powstania, no i potem jeszcze przez, no tutaj konkretnie można powiedzieć, zderzenie z dużym obiektem, czyli teją. I no i właśnie, i to jest taki efekt. Tylko teraz, jedna ważna rzecz, no bo ja tak mówiłem o tym dodatnim sprzężeniu zwrotnym, mówiłem o tym, że właśnie o ile będzie tak, że będzie przeważał jeden kierunek, prawda, jeden kierunek tych pętelek. Żeby dawać zgodny prąd, żeby te prądy się nawzajem nie znosiły. No właśnie, a dlaczego tak jest, że rzeczywiście przeważa jedna kierunkowość? No, to wynika, to znowu jest efekt tego, że istnieje ta siła Coriolisa, bo ta siła Coriolisa, jej obecność, czyli rotacja, powoduje łamanie symetrii odbiciowej. Łamanie symetrii odbiciowej, czyli inaczej chiralność, nadaje chiralność temu przepływowi i właśnie nadaje kierunkowość takim pętelkom. I to oczywiście tutaj jeszcze jest ważna sama siła Coriolisa, owszem, łamie odbiciową symetrię, ale jakby to nie wszystko, bo ona jeszcze musi być sprzągnięta ze stratyfikacją gęstości. Na przykład, no z czymś, co jeszcze też łamie tą symetrię góra-dół. Bo coś musi nam złamać jeszcze symetrię góra-dół, żeby mieć pełne łamanie symetrii. Natomiast stratyfikacja gęstości na całe szczęście w tych układach w ogóle jest zawsze prawie obecna, bo to jest po prostu stratyfikacja związana z silną grawitacją, więc oczywiście gęstość silniej rośnie z głębokością w jądrze Ziemi. A to oznacza, że my rzeczywiście mamy chiralność w tym przepływie, czyli jest preferowana pewna kierunkowość tych pętel. I w tym turbulentnym przepływie, w tych drobnoskalowych zjawiskach tutaj zobrazowanych na tym slajdzie, jest preferowana kierunkowość pętelek. Jedna konkretna, a nie tak, że jest tyle samo jednego kierunku co drugiego. I no i właśnie ten układ w ten sposób wybiera sobie pewną chiralność i potem dzięki temu ten efekt może być no operatywny i rzeczywiście bardzo, nie chcę powiedzieć efekt jest efektywny, chciałem powiedzieć, że znaczy ten mechanizm może być bardzo efektywny, jeśli chodzi o generację pola magnetycznego. I teraz tak, tu właśnie to jest moment, kiedy by się przydał ten filmik, który zapowiedziała pani Agata Goździk na samym początku, bo to jest filmik, który pokaże państwu, jak to jest częste i że to się w przyrodzie w ogóle naturalnie zdarza, jak układ może w sposób naturalny wybierać chiralność poprzez spontaniczne złamanie symetrii. Tutaj tym łamaniem symetrii jest właśnie ta stratyfikacja. Jest właśnie ta stratyfikacja gęstościowa. A to, co pokażemy, to oczywiście nie ma żadnego bezpośredniego związku z samym jądrem, tylko tutaj chodzi o samą taką ogólnie pojętą fizykę układów, gdzie rzeczywiście spontaniczne łamanie symetrii prowadzi do wyboru chiralności. Także Agato, jeżeli mógłbym cię poprosić o filmik, ja zatrzymuję udostępnianie chwilowo i bym...
1: Notacja obiektu geometrycznie symetrycznego, ale o niejednorodnym rozkładzie masy, na przykład tak zwane Rattleback Toy, inaczej Kelt, pokazuje, jak spontaniczne łamanie symetrii może prowadzić do wyboru chiralności, czyli kierunku rotacji przez układ. Na filmie widać, że zadanie rotacji obiektu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje w zasadzie spodziewany efekt powolnego hamowania rotacji. Jednak zadanie rotacji w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara prowadzi do raptownej niestabilności i układ sam zmienia kierunek rotacji, przechodząc przez fazę bujania się na kierunku wzdłużnym. Jest to spowodowane niejednorodnym rozkładem masy, czyli faktem, że oś momentu bezwładności obiektu nie jest równoległa do osi symetrii dla jego geometrycznego kształtu. Naturalnie kierunek odchylenia decyduje o wyborze preferowanego kierunku rotacji. Innymi słowy, można inaczej wykonać Rattleback i będzie on preferował kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara. Aby lepiej zrozumieć mechanizm stojący za wyborem kierunku rotacji przez Rattleback, rozważmy dwa uproszczone przypadki. Jeżeli ugotowane na twardo jajko postawimy na czubku, to naturalnie przewróci się ono. Jest to efektem rozkładu masy w jajku, czyli faktu, że środek masy jajka znajduje się ponad środkiem krzywizny zaokrąglonego czubka jajka, a zatem pionowa pozycja jajka jest całkowicie niestabilna. Jednak jeśli silnie zakręcimy ugotowane na twardo jajko, wstanie ono do pionu i będzie wirować w pozycji pionowej. Jest to oczywiście efekt związany z rotacją jajka, dokładniej z tak zwaną siłą Coriolisa, bezwładnościową siłą występującą w układach rotujących. Ten sam efekt Coriolisa jest odpowiedzialny za zmianę kierunku rotacji Rattleback Toy. Siła Coriolisa jest powszechna w układach naturalnych, a w jądrze Ziemi jest podstawowym efektem prowadzącym do chiralności przepływu płynnego żelaza. Jednak to nie wszystko. Ważnym elementem dynamiki Rattleback Toy jest również dynamika cienkiej warstwy powietrza w obszarze styku obiektu i podłoża. Aby lepiej zrozumieć tego typu efekty, przyjrzyjmy się dynamice tak zwanego dysku Eulera, prostej zabawki wykonanej z metalu, ciężkiego dysku, dla którego będziemy badać precesję. Kolorystyka pokazu jest tylko efektownym dodatkiem. Dynamicznie ważny jest raptowny moment zatrzymania się dysku. Dla tego zjawiska ważne znaczenie ma dynamika warstwy powietrza pomiędzy dyskiem a podłożem, która w końcowej fazie ruchu jest już bardzo cienka, co powoduje ogromne gradienty prędkości powietrza w tej warstwie, a w konsekwencji bardzo silną dysypację energii związaną z tarciem, czyli lepkością powietrza, pomimo tego, iż sam współczynnik lepkości powietrza jest niewielki. To pokazuje, jak ważne w dynamice płynów potrafią być cienkie warstwy z dużymi gradientami prędkości przepływu. Popatrzmy jeszcze raz na dynamikę Rattleback Toy. Gdy zakręcimy obiektem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, obiekt ewidentnie nie chce się w tym kierunku obracać i zawraca. Jednak proces zawracania polega na przekazie energii rotacyjnej na energię ruchu polegającego na bujaniu się obiektu na kierunku wzdłużnym, a później ta energia transformuje się na ruch rotacyjny w przeciwnym kierunku. Jest to wynik raptownej niestabilności układu, wywołanej nierównomiernym rozkładem masy, działaniem sił grawitacji i Coriolisa oraz sił tarcia, gdzie również dynamika cienkiej warstwy powietrza w obszarze styku obiektu z podłożem gra istotną rolę. Taki prosty eksperyment pokazuje, jak naturalne układy potrafią wybierać chiralność poprzez spontaniczne łamanie symetrii. Na koniec warto jeszcze zauważyć, że jeśli zakręcimy obiektem w ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, to na samym końcu możemy także zaobserwować słabą inwersję kierunku rotacji, tylko o innej dynamice. Jest to słaba niestabilność polegająca na zamianie energii rotacyjnej na energię ruchu kiwającego się na kierunku poprzecznym do wzdłużnego, jak kiwanie kołyski dziecka. I z tej energii następnie układ czerpie, aby zmienić kierunek rotacji. Gdyby wyeliminować całkowicie efekt hamowania wywołany tarciem, układ zachowywałby się oscylująco, z raptowną niestabilnością na kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara prowadzącą do inwersji oraz powolną, słabą niestabilnością na kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jednak również prowadzącą do inwersji.

0: Bardzo dziękuję za filmik. To ja teraz spróbuję wrócić do udostępniania. Filmik się udało zrobić właśnie dzięki naszemu działowi popularyzacyjnemu i ten filmik uważam bardzo ładnie wyszedł. Czy widać moją prezentację? Dobrze, już teraz?
1: Widać, tak jest.
0: Dziękuję bardzo, to się cieszę. I naprawdę uważam, że bardzo fajnie wyszedł tam pan Piotr Terlecki. Pięknie, pięknie to zrobił i właśnie opis jeszcze podał, więc to wszystko tutaj jest. Gdyby ktoś miał pytania do samej tej zabawki, tej Rattleback Toy, ktoś inaczej mówiłaś Kelt, to można sobie na Amazonie zamówić, jakby ktoś chciał. To ja oczywiście po seminarium chętnie jeszcze odpowiem na te pytania. Nie będę już teraz do tego wracał, bo generalnie wracamy do jądra Ziemi. Natomiast tak jak powiedziałem, to właśnie miało demonstrować, jak spontaniczne łamanie symetrii może prowadzić do wyboru chiralności. I rzeczywiście ta chiralność w jądrze Ziemi odgrywa kluczową rolę dla tego efektu alfa tak zwanego. Nazwa, proszę Państwa, jest czysto historyczna. Ktoś nazwał ten współczynnik w równaniach, który jest tutaj, tak jak się wyliczy, to się pojawia taki współczynnik w równaniach. Ktoś nazwał ten współczynnik alfa i przyjęło się po prostu, że się będzie mówiło na to efekt alfa. W efekcie można sobie zażartować, że jądro Ziemi jest alfą i omegą, ponieważ mamy oba efekty, efekt alfa i efekt omega. I mówi się w ogóle na dynamo ziemskie, że jest typu alfa-omega. Że jest to dynamo typu alfa-omega. I tu rzeczywiście można zobaczyć, na górze jest ten efekt omega, czyli po prostu rozciąganie linii południkowych na kierunku wzdłużnym, na kierunku równoleżnikowym. W związku z tym w ten sposób generujemy to pole równoleżnikowe z pola południkowego i efekt alfa, turbulentny efekt, który jednak przekłada się na wielkoskalowe prądy i te wielkoskalowe prądy płynące na kierunku równoleżnikowym potem tworzą pole poloidalne, czyli południkowe. Czyli efekt alfa jest potrzebny w tym cyklu, tej połowie cyklu generacji pola równoleżnikowego z południkowego, a omega od. I teraz jeszcze mogę to takie pokazać zbiorczy obrazek. Proszę tutaj zobaczyć, że właśnie są już oba efekty zobrazowane i rzeczywiście mamy silne pole toroidalne. Tak nawiasem mówiąc, w samym jądrze pole toroidalne jest silniejsze niż pole poloidalne. To dopiero na zewnątrz, to które wychodzi tam już na powierzchni, to rzeczywiście obserwujemy prawie tylko ten osiowy dipol. Natomiast tutaj rzeczywiście wiąże, mamy i to pole toroidalne, które się tak zapętla wokół jądra ze względu na ten efekt rozciągania, ale oczywiście powstają komórki konwekcyjne, tworzą pętle i te pętle są obracane przez siłę Coriolisa i one tutaj rzeczywiście się składają na pole poloidalne, czyli południkowe. Proszę zauważyć jedną rzecz, że te pętle tworzone są inaczej, w innym kierunku na półkuli południowej i na północnej. No nic dziwnego, dlatego że przecież one są tworzone przez siłę Coriolisa. A przecież ten przepływ, ten konwekcyjny przepływ, ta komórka konwekcyjna ma pionową składową przeciwną na półkuli południowej niż na półkuli północnej. Tak? No to oznacza właśnie, że one będą obracane w drugim kierunku, te pętelki, ale proszę również zobaczyć, że to właśnie bardzo dobrze, bo właśnie dzięki temu to wszystko się zgrywa i dzięki temu kierunek pola poloidalnego zarówno na północy, jak i na południu jest właśnie ten sam. W związku z tym, dlatego właśnie, że pole toroidalne z kolei tutaj ma inny kierunek niż tutaj, prawda? No bo mamy właśnie tą różnicową rotację, która jeżeli wygina te linie południkowe, no to ostatecznie właśnie prowadzi do takiej dynamiki pola tego równoleżnikowego. No i to jeśli chodzi o te takie podstawowe mechanizmy generacji. Podsumowując, można właśnie powiedzieć, że nasze dynamo ziemskie jest typu alfa-omega, gdzie oba te efekty są istotne do generacji naszego wielkoskalowego. Przy okazji mówienia o dynamice jądra Ziemi, o dynamice w ogóle pola magnetycznego, no to taki dryf zachodni na przykład pola magnetycznego rzeczywiście jest obserwowany, to jest obecne i to już od dziesiątek lat. No ten dryf zachodni rejestrujemy, to nawet więcej, dlatego że to żeglarze nawet obserwowali coś takiego, więc to nawet kilkaset lat, można powiedzieć, jest tych obserwacji. Tutaj w to wszystko bardzo ładnie się wpisują fale, które się w jądrze Ziemi rozchodzą, czyli takie naturalne mody drgania w tym jądrze. Po prostu ruchy falowe w tym płynnym żelazie. I są tak zwane fale Mach, Pale Mag to jest M magnetic, A wyporność, czyli Archimedean, a C to właśnie ta siła Coriolisa. Jak te trzy siły są obecne, no a wiemy że już, że w jądrze są, to ich współdziałanie daje pewien związek dyspersyjny, który opisuje propagację fal, które zostały nazwane falami Mach. I te fale zarówno występują w wersji globalnej, czyli rozchodzą się w całym jądrze, jak i również jest coś takiego, co się nazywa SOC, SOC się mówi w skrócie. To z angielskiego Stratified Ocean at the Top of the Core, czyli to jest ustratyfikowany gęstościowo ocean przy powierzchni, przy granicy jądro-płaszcz, czyli na powierzchni jądra, można powiedzieć, tak? To jest raptem około 80 km grubości, więc w porównaniu z grubością całego jądra 2300 km to jest bardzo mało, ale tam jest bardzo silna stratyfikacja gęstości, ona to jest stabilna stratyfikacja i tutaj jakby taki obrazek, no wyciąć sobie taki kawałek takiego właśnie tego ustratyfikowanego oceanu na powierzchni jądra, to on by tak wyglądał i ta fala typu Mach ma właśnie taką formę, że tego typu komórki się tutaj tworzą i no i ona się oczywiście propaguje i można to i taka propagacja jest w ogóle obserwowana. Najkrótsze okresy takich fal to jest około 60 lat i taka fala została zaobserwowana. Fale Rossbiego, to jest nazwisko, Rossby. I fale Rossbiego, no to my je też znamy z atmosfery ziemskiej. One dynamicznie są bardzo ważne w atmosferze. Różne rzeczy powodują, mają wpływ na pogodę. Natomiast w jądrze Ziemi, no to jest jeden z też fundamentalnych modów, tam się rozchodzących. I do tego, żeby taka fala istniała, potrzebne jest właśnie wirowanie, czyli ta prędkość omega, prędkość rotacji układu, jak również potrzebna jest krzywizna brzegu, czyli tej granicy jądro-płaszcz. Proszę popatrzeć, że jeżeli ja ten wektor omega tutaj gdzieś sobie narysuję, no to ta składowa prostopadła do granicy jądro-płaszcz, ona będzie silnie zależała od szerokości geograficznej, prawda? Jeżeli ja to narysuję tutaj, to ta składowa będzie o wiele, wiele mniejsza. A jeżeli ja to narysuję tu blisko bieguna, to ona będzie no, bardzo duża, prawie cała, ona będzie prawie całym tym wektorem rotacji. Ona silnie zależy od szerokości geograficznej. I właśnie ta zależność ma bardzo istotne znaczenie przy generacji fal rozbiegu. One istnieją dzięki temu, że właśnie jest ta zależność prędkości kątowej od czy też składowej prędkości kątowej od szerokości geograficznej, no oraz że ta prędkość kątowa w ogóle istnieje, prawda? Czyli że my rzeczywiście wirujemy. I te fale Rossbiego, jakby razem z tymi falami Mach, tworzą takie turbulentne pole falowe w tym jądrze. I z tego pola falowego właśnie generowana jest siła elektromotoryczna, która ostatecznie daje prądy, które generują nasze pole magnetyczne. To jest trochę inne spojrzenie na ten problem, ale to znaczy w ostatecznym rozrachunku wszystko zbiera się do tego samego, natomiast to są wciąż te same efekty alfa i omega, natomiast tutaj rzeczywiście ta siła elektromotoryczną można pokazać, że ona jest generowana poprzez oddziaływania takich fal, takich modów podstawowych właśnie w tym jądrze Ziemi. No bardzo Państwa przepraszam, akurat mi zadzwonił telefon, już go wyłączam. To są te takie najważniejsze fale. Jeszcze tutaj dodałem, że są fale torsyjne. Takie fale torsyjne to jest ten obrazek tutaj w prawym dolnym rogu i to jeżeli sobie wyobrazimy takie cylindry styczne do jądra wewnętrznego, to jeden cylinder powiedzmy drga w jedną stronę i pociąga za sobą drugi, ale ponieważ pole magnetyczne przenika je wszystkie, to siła Lorenza, ta siła magnetyczna, działa jak siła zwrotna, w związku z tym ona w pewnym momencie wyhamowuje je i zaczyna powodować, że one się zaczynają obracać w drugą stronę, no i oczywiście jeden pociąga za sobą następny i taka fala zaczyna się propagować od jądra w stronę płaszcza. I stąd ta nazwa torsyjna, można sobie wyobrazić, jak takie cylindry właśnie w ten sposób tak oscylują, tak drgają. No to właśnie takie fale też się propagują i zarówno fale Rossbiego, jak i fale torsyjne też zostały zaobserwowane w jądrze Ziemi. Fale Rossbiego najkrótsze okresy mają około 25 lat. Także z nimi jest jeśli chodzi o obserwacje, w zasadzie najprościej, dlatego, bo jeżeli w miarę dobre obserwacje mamy od około 120 lat, a naprawdę dobre od 60, no to te 25 lat się tu bardzo ładnie wpisuje, no bo jesteśmy w stanie nawet 2-3 okresy, nawet no jeżeli wziąć te 120, no to nawet po około 5 okresów takiej fali wychwycić, a to jest bardzo już dobra sytuacja, żeby zidentyfikować obecność takiej fali w danej. No więc to jako taka ciekawostka, właśnie te fale w jądrze Ziemi też odgrywają bardzo istotną rolę. I na koniec, jeszcze, no bo to wiadomo, pobudza wyobraźnię i większość osób pewnie o tym słyszała, więc chciałem powiedzieć o tym zjawisku, które zachodzi w dynamice pola magnetycznego, czyli o inwersji biegunowości tego pola. Czyli że od czasu do czasu N z S-em się zamienia, prawda? Czyli że jak obecnie. No to taka ciekawostka, to pewnie no, każdy łatwo zrozumie, że na północy geograficznej magnetyczny biegun jest S akurat, prawda? No dlatego właśnie, że wskazówka kompasu zwraca się w tamtą stronę, prawda? No to jeżeli N zwraca się w tamtą stronę, to znaczy, że tam jest S. Czyli tak naprawdę na północy geograficznej mamy S magnetyczny. No to że obecnie tak mamy, to oczywiście tak w historii nie zawsze było, bo czasem to N z S się zamienia. W gruncie rzeczy, tak naprawdę, z punktu widzenia takiej dynamiki właśnie układów chaotycznych, to nie to jest dziwne, że się zamienia, bo to jest bardzo naturalne, że takie inwersje powinny zachodzić. Dziwne jest raczej to, że występują okresy bardzo długiej stabilności dla takiej biegunowości, czyli to, co mamy na lewej stronie, że taka biegunowość określona dla Ziemi jest bardzo długo stabilna. Ona potrafi być milion lat stabilna, a potrafi być nawet kilka milionów lat stabilna, a najdłuższe okresy, które znamy przynajmniej, to były nawet stabilności, to było nawet 60 milionów lat. No to rzeczywiście jest wyjątkowo długi superchron. I to jest nawet dziwne, że właśnie coś takiego zachodzi, bo takie inwersje są w gruncie rzeczy naturalnym procesem i one. No, bardziej właśnie powinniśmy się zastanawiać nad tym, co powoduje, że to pole jest właśnie. I teraz różne, właśnie sporo można w sumie o tych inwersjach powiedzieć. Najważniejsze jest to, że oczywiście dobrego mechanizmu nie znamy, pełnego mechanizmu takiego, żeby był konsensus w świecie nauki co do tego, że to jest właśnie to nie ma. Ale jednak też sporo wiadomo, to znaczy my jesteśmy w stanie sporo opisać i zrozumieć, co się dzieje w takim procesie inwersji. Również zrozumieć właśnie, dlaczego przez dłuższy czas to pole potrafi być stabilne. No i właśnie tutaj parę rzeczy można powiedzieć. No więc tak, ten obrazek po prawej stronie dla odmiany pokazuje strukturę pola w trakcie inwersji. To wszystko to jest wynik symulacji numerycznych. To były takie symulacje z 1995 roku, bardzo słynna symulacja, gdzie rzeczywiście cechy ziemskiego pola udało się już uzyskać, nawet z tymi dobrymi skalami czasowymi. Że to zachowanie tego pola było rzeczywiście tak, jak oczekiwane dla Ziemi. Także właśnie ta inwersja rzeczywiście była stosunkowo szybka w stosunku do tych okresów stabilności pola. Czyli innymi słowy, tak jak w Ziemi, jeżeli przeskalowalibyśmy te wyniki symulacji numerycznej, to rzeczywiście ona zabierała raptem kilka tysięcy lat, a okresy stabilności to byłyby miliony. W związku z tym to dość szybka inwersja z tego punktu widzenia. I to polega na tym, że to dipolowe pole magnetyczne bardzo, bardzo słabnie. Znaczy jest prawie już niezauważalne, tak słabe. Wtedy dominację uzyskuje moment kwadrupolowy, który i tak jest o wiele, wiele słabszy niż ten dipolowy w momentach, gdy ten dipolowy jest silny, prawda? Ale właśnie w okresie inwersji ten kwadrupolowy, taki słaby kwadrupol uzyskuje dominację. I tutaj, ponieważ no to jest obrazek z jednej strony, no to nie wszystkie bieguny tego kwadrupola widać, powinny być cztery, jednego nie widać. No i rzeczywiście to jest takie pole kwadrupolowe, które zresztą jest też dość dynamicznie zależne od czasu. No i ono tam się zmienia w trakcie tej inwersji, a potem na koniec to pole dipolowe się ostatecznie odbudowuje. I jeżeli mamy inwersję, no to z przeciwnym znakiem i wtedy niebieskie by było na dole, a żółte by było na górze, bo się odbuduje z przeciwnym znakiem. I tak mniej więcej wygląda dynamika inwersji. Oczywiście może być tak, że to pole dipolowe bardzo osłabnie, ten kwadrupol uzyska dominację, ale potem jak się odbuduje, to się odbuduje z tym samym znakiem. I to jest wtedy wycieczka, silna wycieczka. może być słaba wycieczka, to znaczy ten dipol po prostu trochę tylko osłabnie, to wtedy widać efektywnie, jakby ten biegun się dość mocno odsunął od bieguna geograficznego. Natomiast od pewnego momentu już nie można tak interpretować, bo w pewnym momencie to już nie można po prostu interpretować jako odsunięcie się osi dipola, tylko po prostu jako takie osłabnięcie dipola, że go prawie nie ma i inne multipole wchodzą w grę i wtedy już tego nie ma. No w każdym razie słabe wycieczki też istnieją. Istnieją silne wycieczki i istnieją również inwersje biegunów. Wszystkie trzy rzeczy są obecne i jest to de facto to samo zjawisko fizyczne, no tylko tyle, że musi być silne, żeby zaszła inwersja. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w jądrze podczas inwersji, no to właśnie to jest problem. Dlatego, że to jest, no, tam czasem się da coś zaobserwować. Rzeczywiście czasem wychodzą takie wielkoskalowe zaburzenia, bardzo, bardzo wyraźne, widoczne w symulacjach numerycznych, które można faktycznie stowarzyszyć z tą inwersją i wtedy jest dobrze, bo to całą fizykę takiego procesu wtedy można zrozumieć. Ale to jest rzadko, niezwykle rzadko. Właśnie standardowa sytuacja jest taka, że inwersja sobie zachodzi, no bo wszystkie równania są całkowicie symetryczne ze względu na zamianę znaku pola magnetycznego. I ta inwersja sobie zachodzi, natomiast w ogóle trudno jest znaleźć jakieś charakterystyki tego chaotycznego przepływu, które by się w jakiś istotny sposób zmieniały i my moglibyśmy stowarzyszyć je z właśnie tą zmianą biegunowości. To jest rzeczywiście bardzo złośliwe. To znaczy, to niestety tak jest, że trudno zaobserwować w charakterystyce tego turbulentnego przepływu coś w trakcie inwersji, co by nam mówiło o tym, że rzeczywiście zachodzi inwersja. No i stąd, no jakby no pomysłów, dlatego właśnie to też nie jest tak, że my jesteśmy zupełnie bezradni, bo oczywiście różne modele się tworzą i różne pomysły istnieją. Na przykład niestacjonarność tego pola falowego, o którym mówiłem, może powodować tego typu zachowania, że właśnie w takim turbulentnym przepływie rzeczywiście ewolucja pola ma w naturalny sposób, taki chaotyczny właśnie te inwersje generuje poprzez to, że te efektywne współczynniki, jak na przykład efektywna turbulentna lepkość, i efektywne turbulentne oporność, omowa, zależy od czasu. Jak one zależą od czasu, to rzeczywiście dynamika pola bardzo, bardzo silnie wpływa. No proszę wyobrazić sobie, że dyfuzja pola raz jest silna, raz jest słaba. No to jak jest silna, no to będzie powodowało silną tendencję do rozpadu tego momentu dipolowego właśnie. W związku z tym, jeżeli ona jest czasowo tylko silniejsza, to pole będzie się chciało rozpadać. A potem jak znowu zmaleje, to ono się wzmocni i będzie silne. Także no, są różne pomysły, ale tak jak powiedziałem, nie ma konsensusu co do tego, żeby powiedzieć, jakie efekty są ostatecznie odpowiedzialne za tą inwersję. Więc tak, tymi obrazkami chciałbym zakończyć, a oczywiście, jeśli Państwo byście mieli jakieś pytania, to ja z chęcią, jeżeli będę oczywiście umiał, to Państwu odpowiem. Także dziękuję bardzo za uwagę.

Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Karolina Julia-Smoderek. Dzisiaj w Awerskim Centrum Kultury odbędzie się mój warsztat online dotyczący ziołowej apteczki domowej. Tak więc zapraszam Państwa do obejrzenia prelekcji i mam nadzieję, że uda nam się również przynajmniej przedstawić kilka produktów jak na normalnym warsztacie. Jaką strukturę warsztatu przygotowałam dla Państwa dzisiaj? Część teoretyczna, część praktyczna. Dosyć szerokie wprowadzenie z racji tego, że nie wiem, kto jest odbiorcą dzisiejszych warsztatów, czy macie jakieś doświadczenie z ziołami, czy też nie. Dlatego chciałam Wam przedstawić surowce zielarskie i formy pewne przygotowania oraz zasady stosowania ziół. Podstawowe, te, które będziemy przygotowywać dzisiaj wspólnie. Następnie przejdziemy do zasad tworzenia apteczki domowej, czyli powiemy sobie o podstawowym celu i przeznaczeniu apteczki domowej, co powinno się w takiej standardowej apteczce domowej znaleźć i dlaczego tak naprawdę jest ona ważnym elementem każdej współczesnej rodziny i dlaczego warto skorzystać z ziołowej alternatywy. Następnie powiemy sobie, w jaki sposób przygotować swoją pierwszą apteczkę ziołową i przejdziemy do części praktycznej, gdzie podam Wam kilka prostych, mam nadzieję, dla Was mieszanek oraz receptur, preparatów, które można sporządzić z surowców zielarskich na wybrane dolegliwości sezonowe. Dzisiaj skupimy się w dzisiejszym odcinku na nie na wszystkich rzeczach, które znajdują się w apteczce domowej, bo by nam to zajęło przynajmniej 3 dni, ale na dolegliwościach związanych z okresem teraz przeziębienia, grypowym okresem, a także problemami najczęstszymi trawiennymi. I jeszcze to będą surowce, które pomagają nam na zmęczenie, na nerwy, na bezsenność oraz sprzyjają pobudzeniu.

przez bardzo długi czas po otwarciu i są po prostu dla nas najlepszą alternatywą, szczególnie jeżeli wyjeżdżamy na przykład w podróż i nie możemy zabrać ze sobą dużej apteczki domowej. Na początku chciałam Wam przedstawić dwa stereotypy na temat ziół, które funkcjonują gdzieś w społeczeństwie i które powodują, że zioła są spychane na pewien margines i są traktowane jako medycyna alternatywna. Chociaż tak naprawdę są działem, fitofarmakologia jest działem medycyny, tak więc dała początek lekom syntetycznym, które są robione w laboratorium. I teraz dwa stereotypy. Zioła to nie leki, więc nie wiem, czy są bezpieczne. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że zioła zawierają substancje aktywne biologicznie, które działają silniej jak leki syntetyczne. Dlatego też ważne jest, aby znać interakcję z lekami, ważne jest dawkowanie. Ważna jest też w ziołach systematyczność i to, co jest odróżnia je od leków syntetycznych, jest to, że organizm musi się tymi ziołami nasycić, tak więc trzeba je brać w sposób regularny, stąd mniejsza możliwość ich przedawkowania. Zresztą zioła są moczopędne, tak więc usuwają się z organizmu w sposób naturalny, dlatego należy je brać i spożywać regularnie. Oczywiście są różne zioła, ale dzisiaj będziemy mówili o takich, które są bezpieczne zarówno dla dzieci, jak i do osób dorosłych. Drugi stereotyp mówi o tym, że zioła to nie leki, więc można je zażywać na własną rękę. To też jest nieprawda. Oczywiście, jeżeli znamy się na ziołach, to możemy je zażywać, może nie w sposób dowolny, ale jednak w określonych wypadkach. Pewnych ziół nie można ze sobą na pewno łączyć, żeby efekt nie był zerowy. Też przy określonych lekach, o czym Wam dzisiaj też powiem, nie należy tych ziół przyjmować, ponieważ mogą wywołać efekt synergistyczny i zwiększyć działanie leku podstawowego i może to być niekorzystne. Na przykład przy lekach przeciwzakrzepowych, czy przy lekach właśnie na nadciśnienie, czy na sercowych, to jest niewskazane i taką grupę ziół należy po prostu znać i wykluczyć z ewentualnego użytku. Jednak tak jak powiedziałam, zioła to nie leki, więc nie można ich przyjmować na własną rękę, bo mimo, że są moczopędne i nie kumulują się w organizmie, to nie należy je przyjmować w sposób dowolny. Specyfika leków roślinnych, tak? Słowem wprowadzenia, tak? Przede wszystkim stosowanie ziół opiera się na długiej tradycji, na doświadczeniu i obserwacjach. Wiedza, którą dziś dysponujemy jako zielarze, terapeuci, jest wiedzą zweryfikowaną i ciągle aktualizowaną. Surowce zielarskie są przebadane pod kątem biochemicznym, czyli pod kątem takim, jaki mają wpływ na organizm człowieka, więc jakby cały metabolizm ziół jest poznany. To nie są surowce, szczególnie te, o których dzisiaj będziemy mówić, które są surowcami, nie wiem, egzotycznymi, które nie mają piśmiennictwa, tak więc są równie dobrze przebadane jak leki syntetyczne w większości przypadków. Dalej, zioła posiadają badania toksykologiczne, to znaczy, że znamy ich działania niepożądane, więc możemy określić poziom hepatotoksyczności, czyli złego wpływu na wątrobę, neurotoksyczności, działania na ośrodkowy układ nerwowy, bądź kardiotoksyczności, nefrotoksyczności, czyli związane z oddziaływaniem na serce, mięsień sercowy, albo na przykład na nerki. Tak więc te rzeczy są nam znane, dlatego możemy dzięki temu zminimalizować ryzyko działań jakichkolwiek niepożądanych. No i przede wszystkim zioła są przyjaźniejsze dla człowieka, ponieważ są lepiej przyswajalne przez organizm, co zaprezentuję Wam za chwilę tabela. Tak? Takie zestawienie krótkie dotyczące leków syntetycznych i leków ziołowych. Tak? Przede wszystkim leki ziołowe, jak zobaczycie, mają lepszą przyswajalność przez organizm. Oczywiście nie przy jednorazowym użyciu, dlatego tak jak powiedziałam, należy zioła stosować przynajmniej w kuracjach 3-4 tygodniowych, o czym sobie powiemy jeszcze za chwilę. Dalej, leki ziołowe mają efekt długotrwały i nie kumulują się w organizmie, czyli nie obciążają organizmu, nie mają skutków ubocznych. Często można też mieszanki ziołowe skonstruować w taki sposób, żeby docierały do przyczyn danych dolegliwości, a nie tylko leczyły objawy, co jest również in plus

naszych przyjaciół ziół. Zioła są smaczne, zioła są pewnym stylem życia, tak naprawdę synonimem życia slow life, tak więc uczą nas troszeczkę więcej wytrwałości, trochę więcej pokory, trochę więcej takiego samozaparcia, które w dzisiejszych czasach też jest nam potrzebne, żeby przysiąść chwilę, pobyć z samym sobą, zrobić coś dla siebie, odpocząć w miłym towarzystwie, które nam przynosi jeszcze dodatkowo zdrowie. Zioła w większości przypadków, a przynajmniej te, o których będziemy rozmawiać, nie uzależniają. Tak więc są mniej agresywne i mniej działają właśnie agresywnie na organizm ludzki. I zioła rzeczywiście w dużej ilości przypadków nie można przedawkować. Z wyjątkiem oczywiście roślin trujących, o których nie będziemy dzisiaj mówić. Tak więc możemy je brać w sposób bezpieczny. Zresztą organizm może nas zaalarmować w momencie, kiedy rzeczywiście nie przestrzegamy pewnych podstawowych zasad i przyjmujemy je nie w sposób, znaczy w sposób dowolny. Tak? Zioła, tak jak powiedziałam wcześniej, działają silnie i pewnie. Mają różnego rodzaju badania dotyczące bezpieczeństwa, posiadają substancje aktywnie biologicznie przebadane przez biochemików i mogą działać silnie jak leki syntetyczne. I chciałabym, żeby Państwo to zapamiętali, że zioła możemy nabywać w trzech postaciach. W postaci farmaceutycznej, czyli zioła są sprzedawane jako leki, zioła są sprzedawane jako suplementy i zioła są sprzedawane jako herbatki. Więc jeżeli używamy ich do celów terapeutycznych, a na przykład nie zbieramy ich sami, to żeby mieć pewność, ile substancji czynnych jest w surowcu, to kupujemy zioła w postaci farmaceutycznej. Tak więc one przechodzą szczegółowe badania, tak jak normalne leki i możemy wtedy dobrać precyzyjne bardzo dawkowanie. Ja myślę, że przy dzisiejszych omawianych dolegliwościach sezonowych nie będziemy się aż tak mocno trzymać dawkowania, bo to nie są choroby przewlekłe, aczkolwiek warto po prostu wiedzieć, że mamy wybór, tak? Tak jak normalnie możemy kupić lek, suplement, wyrób medyczny, tak samo tu możemy kupić zioła jako żywność, zioła jako suplement i zioła jako leki i wtedy wiemy, co jest dokładnie w naszym surowcu. Jakie są formy przygotowania naszych surowców i w ogóle surowce? Dlaczego to w ogóle mówię? Tak? Dlatego, że z odpowiednich części roślin, jeżeli Państwo nie macie wiedzy, to mam nadzieję, że teraz się o tym dowiedzą i po prostu będą mogli tą wiedzę lepiej wykorzystać, żeby prawidłowo przygotowywać różne preparaty i mikstury zielarskie. Więc podzielimy najprostszy podział, to są surowce zielarskie naziemne i podziemne, tak? Czyli w surowcach naziemnych mamy oczywiście ziele czy całą, można powiedzieć, roślinę z łodygą, liście i łodygę. Mamy liście, mamy kwiaty i kwiatostany często, owoce. Taką formą pośrednią są nasiona i też pokażę Wam, że troszeczkę inaczej się je przygotowuje. I części podziemne to są oczywiście kora, kłącza, cebule, korzenie, bulwy. To są rzeczy, które wymagają od nas dłuższej jakby ekstrakcji pożądanych związków czynnych biologicznie, dlatego wymagają dłuższej obróbki termicznej. No i są jeszcze pączki. Pączki to jest specyficzna grupa, tak więc tym się dzisiaj zajmować nie będziemy. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że mamy część rośliny naziemną, którą przygotowujemy głównie w formie naparów i podziemne, które możemy właśnie jako odwary, wywary przygotowywać. Tak? I zobaczcie, oczywiście zarówno jedne i drugie, czyli napary i odwary, są surowcami, które nie są trwałe. Co to oznacza? To znaczy, że szybko się psują. Tak? Jeżeli mamy surowiec ustabilizowany alkoholem, to on będzie bardzo trwały i taki surowiec na przykład możemy przechowywać w naszej apteczce ziołowej pierwszej pomocy przez bardzo, bardzo długi okres czasu. Więc jeżeli nawet chcemy zrobić jakikolwiek napar, należałoby go, który będzie trwalszy, należałoby go ustabilizować alkoholem. Ale teraz będziemy mówić o naparach. Więc zobaczcie, możemy go ekstrahować, tak jak powiedziałam, z części naziemnych roślin w ten sposób, że zalewamy określoną ilość surowca zielarskiego wrzątkiem pod przykryciem, żeby olejki etryczne się nie ulotniły i przez około 15-20 minut taki surowiec nam się parzy i otrzymujemy napar. Z części podziemnych, czyli tych, które wymagają dłuższego czasu obróbki termicznej, zalewamy to zimną wodą albo o temperaturze pokojowej i ten surowiec gotujemy.
Gotujemy go nawet w niektórych przypadkach do 40 minut, jeżeli chodzi na przykład o surowce krzemionkowe, po to, żeby ta krzemionka nam się wydobyła i żebyśmy skorzystali z jej prozdrowotnych właściwości. Więc to są dwie podstawowe rzeczy, których należy jakby przestrzegać, bo jeżeli będziemy używać przykładowo ziół wątrobowych, które w większości przypadków są ziołami korzennymi, czyli twardymi, nawet jeżeli one są rozdrobnione i będziemy je przygotowywać jako napar, to zbyt dużej wartości one po prostu nie będą miały, nie nabiorą tej mocy. Więc warto po prostu zachowywać takie podstawowe zasady. Nasiona, tak jak powiedziałam, na przykład mamy tutaj wiesiołka, kozieradki, anyżku, chminku, czyli też popularne, które na pewno większość Was zna, bo anyżek, chminek są rzeczywiście, nasiona czy owoce są popularne jako przyprawy. To jest surowiec specyficzny, tak więc należy go zalać zimną wodą i doprowadzić do wrzenia, tak? Więc nie gotujemy już surowca, on jest trochę twardszy, ale już nie taki twardy jak korzenie czy kłącza. Więc robimy go w ten sposób, że doprowadzamy do wrzenia, odstawiamy go na 20-30 minut, pod przykryciem oczywiście, żeby olejki eteryczne nie uleciały i jest on później już gotowy do spożycia. Też jest surowcem nietrwałym, tak więc nie możemy go dłużej przechowywać niż 24 godziny w lodówce. Oczywiście jest grupa pewna roślin, o której też dzisiaj sobie powiemy, przy okazji naszych specyfików na przeziębienie i grypę, które wymagają sporządzenia maceratu, czyli wyciągu wodnego tak naprawdę na zimno. I są to głównie surowce, które są wrażliwe na ciepło, takie właśnie surowce ślazowe, których nie należałoby ekstrahować w wysokich temperaturach. I w ten sposób odstawiamy sobie dzień wcześniej, czyli na przykład wieczorem, dzisiaj wieczorem odstawiamy sobie taki surowiec ślazowy, na przykład prawoślaz, albo ślaz dziki, ślaz zaniedbany, albo kwiat malwy. Odstawiamy sobie w szklance wody zimnej na 8-12 godzin i następnego dnia możemy go leciutko podgrzać, żeby te związki ślazowe się nam nie zniszczyły. I możemy na przykład stosować do różnego rodzaju płukanek, tak? Bardzo dobrze też się sprawdzi w tonikach. Nie tylko toniki na przykład octowe są bardzo dobre, ale również właśnie z dodatkiem roślin, które zawierają śluzy. I zobaczmy dalej, tak? Jeszcze ciekawą formą, którą dzisiaj mam nadzieję Wam zaproponuję, są też tak zwane ziołomiody czy alkomiody, tak? I to są bardzo wartościowe produkty galanowe ze względu na sam miód, tak? Bo miód, jak wiecie, jest źródłem wielu substancji energetycznych, działa antyseptycznie, pobudza układ odpornościowy, też ma zdolności regenerujące, regeneracyjne i regulujące metabolizm, tak? I w połączeniu właśnie z na przykład alkoholem ziołowym bądź sokiem ziołowym jest rzeczywiście taka bomba witaminowo-odżywczo-energetyczna, którą ja jak najbardziej będę Wam polecać. Takie ziołomiody czy alkomiody przygotowuje się w proporcji 1:1 lub 1:2, w zależności jaki efekt terapeutyczny chcecie uzyskać, ale w naszych dzisiaj omawianych przypadkach w apteczce ziołowej, które się nam znajdą, będzie to na pewno potrzebne. Tak? Wyciągi olejowe sobie dzisiaj pomijemy, ale jak będziecie kiedyś chcieli, to możemy do tego wrócić. I jeszcze z punktu widzenia zewnętrznego zastosowania ziół, ważne będą okłady i maści, tak? Które robią się po prostu z ziół, które można rozdrobnić i przygotować na papkę. Maści wymagają oczywiście podłoża tłuszczowego, najlepiej smalec gęsi, który będzie nam bardzo fajnie w strukturę maści tej ziołowej wchodził i łączył się z naszym surowcem. Więc tego rodzaju rzeczy też możemy przygotowywać i to też będą produkty tak zwane galenowe, które będą nam służyć zdrowiu, bo pamiętajmy, że skóra jest największym organem, narządem naszego ciała, tak więc wiele substancji czynnych bardzo dobrze wchłania się w skórę. Dlatego też te metody zielarskie są bardzo od lat zresztą praktykowane, chociażby właśnie w chorobach przeziębieniowych do nacierania różnych części ciała prozdrowotnych. Ja też mam dzisiaj dla Was kilka przepisów, którymi się podzielę.
Oczywiście suszone czy świeże, tak? Co lepsze, odwieczny dylemat zielarza. Myślę, że nie ma jakby tu co tu rozsądzać, bo możemy zarówno z jednego, jak i z drugiego przygotowywać różne rzeczy. Oczywiście jak przygotowujemy nalewki, to jeżeli mamy surowiec świeży, no to musimy go zalać 80%, czyli gorącym alkoholem. Jeżeli mamy surowiec już ususzony, suszony, to wtedy zalewamy go zimnym, więc należy znać pewne podstawowe zasady. Też dobrze znać, które zioła na przykład w jakim rozpuszczalniku lepiej się czują, ale to dzisiaj nie jest przedmiotem naszego warsztatu, ale myślę, że przy jakiejś następnej okazji się z Wami tym też podzielę. Miara surowca zielarskiego, standardowo jedna łyżeczka suszu, która odpowiada jednej takiej niedużej garści świeżego surowca. Tak, żebyście wiedzieli, jak przygotowywać swoje napary, swoje odwary, jeżeli będziecie mieli takie możliwości. No teraz już wchodzimy w okres wegetatywny roślin, tak więc większość jest już dla nas jakby niedostępna, żebyśmy mieli świeży surowiec, ale już na wiosnę, już niedługo, znowu będą kwitły nam rośliny i drzewa. I jeszcze słowo jakby tutaj jakby zakończenia z tej części, dawkowanie, interakcje z lekami. Oczywiście mogą wchodzić zioła, wybrane interakcje z lekami. Ta grupa leków czy ziół, które wchodzą, jest już poznana. Tak więc jeżeli zamierzamy stosować zioła, a mamy problemy, że tak powiem, z kardiologiczne, albo mamy cukrzycę, albo mamy nadciśnienie, albo stosujemy leki przeciwzakrzepowe, albo leki też, które powodują większą diurezę, czyli tak naprawdę zwiększają nam ilość wydalanego moczu w ciągu dnia, to należy się zastanowić chwilę, ewentualnie skonsultować czy ze swoim lekarzem, czy właśnie z osobą, która się profesjonalnie ziołami zajmuje, żeby wykluczyć pewne interakcje, albo efekt znoszący się, albo efekt właśnie synergistyczny, który może być niebezpieczny dla zdrowia. Tak jak powiedziałam wcześniej, ryzyko przedawkowania ziół nie jest wielkie, ale należy mieć na względzie to, żeby rzeczywiście tych ziół nie przyjmować w sposób dowolny, bo nam na przykład smakują i pijemy 6 filiżanek dziennie, na przykład czystka, który nam wypłucze po 2 miesiącach potas i będziemy się czuli nie najlepiej wtedy. Dobrze. I jeszcze jedna ważna uwaga, że też surowce właśnie zawierające śluzy, takie jak nasiona lnu, które są popularne przecież wśród Was na pewno, prawoślas, ślaz zaniedbany, ślaz dziki, upośledzają wchłanianie leków. Więc jeżeli na przykład mamy poranną tabletkę do wzięcia, tak? Przecież dobrze wiemy, że szczególnie osoby, nie wiem, chorujące na tarczycę biorą takie leki na przykład na czczo, to nie należy mniej więcej w odstępie 2 godzin przyjmować, czy wcześniej, czy później, nie należy przyjmować w tym samym czasie właśnie leków ślazowych. Czyli należy zrobić większy odstęp, 2-3 godziny od branych leków, bo te leki nam się po prostu dobrze nie wchłoną i w ten sposób nie będą spełniały swojego zadania. Dobrze. Środki bezpieczeństwa jeszcze ja Wam tutaj wyjęłam, żebyście jeszcze zanim zapoznacie się z kilkoma dzisiejszymi ziołami, mogli sobie to przejrzeć. I że jeżeli bierze środki przeciwdepresyjne, bo też będziemy mówić króciutko o właśnie polepszaniu nastroju, to żeby przed zastosowaniem ziół poradzić się określonego specjalisty, tak? Więc mowa tutaj jest o kosku lekarskim, o dziurawcu w tinkturze, o rumianku pospolitym czy rzęszeniu. Jeżeli bierzesz z kolei leki przeciwzakrzepowe, to zastanów się, zanim sięgniesz po wiesiołek w oleju na przykład, czosnek, miłożąb w tinkturze, który występuje standaryzowany, bądź rzęszeń. Jeżeli bierzesz leki nasercowe, to też należy zwrócić szczególną uwagę na takie zioła jak aloes zwyczajny czy dwuszyjkowy, który jest bardzo popularny, aczkolwiek w zależności od schorzenia, jakie posiadasz, należy pewne rzeczy po prostu wykluczyć. Jeżeli bierzesz leki na nadciśnienie, to też mamy zioła, które mogą działać też moczopędnie i w dużych dawkach czy długim stosowaniu mogą powodować efekt po prostu obrzęków, tak jak na przykład lukrecja gładka, która jest w dniu dzisiejszym bardzo chętnie
polecana przez wielu różnych specjalistów, niespecjalistów, do tego, żeby podnosiła nam odporność w czasach teraz koronawirusa. Owszem, jest takim ziołem, jest takim surowcem, ale nie należy ją brać jak każdego tak zwanego immunostymulanta dłużej niż 3-4 tygodnie maksymalnie. Tak więc nie należy tego robić ze względu właśnie na ryzyko obrzęków i też innych rzeczy, których w tej chwili nie będziemy jakby już mówić. Dalej, mamy lukrecję gładką, głuk, żeńszeń, aronia w soku, czosnek pospolity. Też zioła, które obniżają ciśnienie w sposób naturalny, tak więc nie należy przy braniu leków obniżających ciśnienie stosować takich ziół. Chciałam, żebyście, oczywiście to jest tylko wycinek, bo naszych ziół, które stosujemy, które są też modne z powodu tego, że są coraz częściej reklamowane, jest znacznie więcej. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest tylko niewielki wycinek, aczkolwiek chcę Was uczulić na to, że zioła mogą być ciekawą alternatywą, mogą być uzupełnieniem Waszych terapii, czy nawet podstawową terapią, jeżeli nie przyjmujecie leków przy chorobach przewlekłych, ale żebyście mieli świadomość, że działają silnie, więc należy wykluczyć wszelkiego rodzaju interakcje, które mogą Was doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia zamiast polepszenia. Dobrze, no i przechodzimy teraz do naszej apteczki ziołowej i do jej podstawowego celu, tak? No, apteczka domowa, jak sama nazwa wskazuje, jej definicja, to jest malutka czy niewielkich rozmiarów skrzynka z najczęściej krzyżem, w której zawiera się co? Artykuły czy akcesoria medyczne oraz medykamenty na różne dolegliwości, które sobie zaraz wymienimy, tak? I po co ta apteczka domowa tak naprawdę jest nam potrzebna, skoro tak naprawdę na każdym rogu jest dostępna apteka czy sklep zielarsko-medyczny? No po to, że jeżeli doznamy jakichś nagłych dolegliwości, tak, nagłych wypadków nawet niedużych, niegroźnych lub doraźnych dolegliwości, tak jak na przykład biegunka, zaparcie, ból głowy, to możemy skorzystać z pomocy dostępnych tam medykamentów bez jakby interwencji poważniejszej instytucji, czyli na przykład pobytu w szpitalu, tak? Tak więc jest ona też po to, żeby zaoszczędzić nam po prostu stresu. Szczególnie jeżeli mamy rodziny, gdzie są też dzieci. Wiadomo, dzieci są bardzo żywe, teraz siedzą zamknięte, tak więc duże rzeczy się dzieje, duże rzeczy wymyślają i po prostu jest większa możliwość urazu czy wypadku. Tak więc nawet zatrucia. Tak więc polecałabym taką apteczkę domową, mieć po prostu ziołową w domu. W bezpiecznym oczywiście miejscu przed malutkimi dziećmi. Więc zobaczcie, co znajduje się na wyposażeniu takiej apteczki standardowej, tak? No mamy dużo tych leków, to nawet nie jest wszystko, tylko część, które wyjęłam dla Was. Oczywiście leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe to te leki królują w naszych apteczkach i są często niestety nadużywane, co przynosi bardzo negatywne skutki, szczególnie dla naszej wątroby i nerek, jeżeli w długim czasie przyjmujemy te leki niesteroidowe, leki przeciwzapalne. Leki przeciwbiegunkowe, oczywista sprawa. Leki na objawy przeziębienia i grypy, czyli to, co będziemy dzisiaj, kilka receptur będziemy dzisiaj omawiać. Leki przeciwalergiczne, czyli hamujące objawy alergii, oczywista sprawa. Leki przeciwwymiotne, leki na problemy trawienne, tak? I tutaj mamy głównie na nieżyt żołądka, mamy leki, które są związane z biegunkami właśnie bądź zaparciami. I też tą grupę sobie tak króciuteńko omówimy. Mamy preparaty na stłuczenia oraz obrzęki i w tym są oczywiście też dodatkowe materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne i tak, i drobny sprzęt medyczny. Mamy środki na oparzenia czy poparzenia, gojenie małych ran, małe skaleczenia. Mamy też preparaty stosowane po ukąszeniu owadów i tutaj akurat cudowną alternatywą są olejki eteryczne i sprawdzone. Tak więc też może kiedyś Wami się podzielę tymi przepisami. No i preparaty łagodzące napięcie nerwowe, ułatwiające zasypianie. Tak? Z jednej strony potrzebujemy coś, co spowoduje większe uspokojenie, relaks. Z drugiej strony często, z tego co wiem od osób, które zgłaszają się do mojego gabinetu, często potrzebują ludzie coś na pobudzenie, tak więc działa to dwutorowo. Z jednej strony dobrze jest
pobudzić krążenie obwodowe, żeby człowiek dostał więcej energii i witalności do życia, tak samo wspomóc trochę nerki, a z drugiej strony, żeby wieczorem, jak już jest taki rozbudzony i rozkręcony, mówiąc wprost, mógł swobodnie zasnąć, nie korzystając z leków chemicznych, tak? Czyli z takich chemicznych wspomagaczy, żeby czuł się po prostu dobrze i ten sen przychodził w sposób naturalny. I jeszcze, jakich zasad bezpieczeństwa przestrzegać przy konstruowaniu takiej apteczki? Ważne jest, żeby wiedzieć, bo czasami jest tak, że ta apteczka leży i leży, dopóki coś się nie stanie i okazuje się, że ona leży nam przykładowo 3-4 lata. Tak? Więc pamiętajmy o tym, że dobrze jest wyznaczyć taką osobę, szczególnie dorosłą, która może nam poopisywać pewne leki, tak? Bo nie zawsze to jest tak, że one są przechowywane w sposób właściwy, ale która będzie czuwała nad tym, żeby pewne leki, szczególnie jeżeli są one brane w sposób ciągły, były po prostu opisane, żeby nikt się nie pomylił w razie właśnie jednorazowego otwarcia tej apteczki i sięgnięcia po lek, który wygląda podobnie przez osobę na przykład małoletnią. Więc to plus termin przydatności leków, żeby nie były przeterminowane. W naszej apteczce ziołowej nie będziemy raczej mieli naparów, nie będziemy przechowywać naparów ani odwarów, tylko ewentualnie susz, czyli mieszanki złożone z suszu ziołowego lub ewentualnie preparaty na bazie właśnie alkoholu czy oleju, czy nawet tak zwane alkomiody, więc one tak szybko psuć się nie będą. Jednak należałoby sobie dać taką, wpisać taką datę ważności, tak? Szczególnie jeżeli otwieramy często dane czy susze, czy właśnie produkty, żeby sobie wpisać. No, to jest umowa, to jest orientacyjne, dlatego że susz może nam w dobrych warunkach przechowywania, czyli w ciemnym szkle, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, nawet spokojnie ponad rok poleżeć bez żadnych ubytków na jakości surowca. Jednak oczywiście zawsze trzeba sprawdzać, czy coś tam się nie stało, czy jakaś wilgoć nie weszła. Kto jest przezorny, to jest, jak to się mówi, ubezpieczony, tak więc zawsze można, jest ryzyko zatrucia, więc należy po prostu tych rzeczy przestrzegać. Warunki przechowywania to, tak jak już wspomniałam przed sekundą, żeby ta nasza apteczka nie była w miejscu jakimś wilgotnym, albo na przykład w miejscu przy kuchni, gdzie jest gorąco, bo też podobnie jak leki syntetyczne, to leki ziołowe będą nam się po prostu szybciej psuć. Szczególnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju maście. Tak więc nie polecam kuchni jako miejsca przechowywania naszych preparatów w apteczce. No i oczywista sprawa, miejsce, które będzie niedostępne dla małych dzieci, żeby, szczególnie jak teraz są więcej w domu, to żeby nam po prostu pewnych rzeczy nie wzięły i nie było na przykład biegunki. Dobrze. I jeszcze takie złote zasady przyjmowania ziół z mojej praktyki, bo będziemy dzisiaj mówić o substancjach trochę pobudzających, z drugiej strony uspokajających i też o trawiennych, bo jeżeli chodzi o różne leki ziołowe, które są na przeziębienie grypy, to nie ma znaczenia, o której porze dnia je tak naprawdę bierzemy. No może z wyjątkiem tego, żeby się rzeczywiście nie rozgrzewać o określonych porach dnia, albo na przykład kiedy idziemy, musimy wyjść, a wtedy po prostu się nie smarujemy pewnymi maściami rozgrzewającymi, to jest logiczne. Ale chciałam wam powiedzieć o czym? O tym, że jeżeli stosujemy zioła tak zwane aromatyczno-gorzkie bądź gorzkie, które nam pomagają trawić, to nie stosujemy ich równo z posiłkiem, czyli w jednoczesnym czasie, tylko zawsze 20 albo nawet 30 minut przed posiłkiem, po to, żeby zminimalizować ewentualne ryzyko po prostu wymiotów, dlatego że no, to są substancje zawierające goryczki, które mogą taki efekt przy wrażliwym żołądku wywołać. Zamiast lepszego przyswojenia pokarmów będzie zwrot treści pokarmowej, tak więc tego nie polecam. Zioła pobudzające raczej skupiamy się na tym, żeby je rano brać, a zioła uspokajające już od drugiej części dnia, tak? Czyli od godziny 17-18, tak jak teraz jesteśmy po 17, możemy sobie już coś zaaplikować uspokajającego. Ja raczej nie będę, żeby móc prowadzić dla was ten warsztat do końca. Dobra, i teraz tak, co zawierają zioła? Trzy grupy będą dla nas związków ważne z punktu widzenia omawianych przez nas receptur, tak? Bo jak widzicie,
Zioła zawierają wiele różnych związków, ale tak naprawdę to są kompleksy związków. Nigdy nie jest tak, że zioła są złożone z jednego czy dwóch związków czynnych, czy grup związków. Przeważnie to są całe kompleksy. Każde zioło ma swoją specyfikę, tak więc niektóre zioła określamy mianem flawonoidowych, tak, które mają potencjał antyoksydacyjny. Zioła na przykład właśnie trawienne będą zawierały dużo garbników o działaniu ściągającym i też olejki eteryczne będą ważne z punktu widzenia też tego działania uspokajającego, chociażby na przykład w melisie lekarskiej. Jak widzicie, cała gromada różnych związków, które nie będziemy teraz omawiać, ale chcę, żebyście to wiedzieli, bo jeżeli spotkacie się czasami, że macie zioło flawonoidowe, to będziecie wiedzieli, że na przykład warto je zastosować nie tylko na przykład przy problemach z krążeniem, nie tylko jako efekt, można powiedzieć, przeciwrodnikowy, czyli taki odmładzający, ale również będzie pomocne przy przeziębieniu i grypie, czyli w sezonie wirusowym. I zobaczcie, rola flawonoidów też, cały szereg różnych cech. Dla nas ważne jest co? Działanie przeciwzapalne, uszczelniające naczynia krwionośne, jeżeli chodzi o nasze teraz choroby, które nam towarzyszą w tym okresie jesienno-zimowym i ochronne dla witaminy C, czyli przedłużające jej działanie. Fantastyczne. No i teraz część druga, związana z recepturami zielarskimi. Więc jeżeli zaatakuje nas przeziębienie, przyjdziemy do domu, przemokniemy, poczujemy nieprzyjemny dreszcz, to możemy spróbować herbatki pierwszej pomocy, która służy rozgrzaniu naszego organizmu, tak? Tu doskonałym ziołem według mnie, ja mam nawet ze sobą dzisiaj, przyniosłam co nieco, nie za dużo, bo się nie dało w takich warunkach online, ale na tyle, ile można. Tu jest aromatyczne zioło macierzanki, które możemy zastosować z majerankiem łącznie albo samodzielnie i sporządzić to zioło jako napar, tak? Więc jeżeli czujemy, że jest nam zimno, wróciliśmy i czujemy nieprzyjemne uczucie, znane uczucie, które będzie powodowało, że na pewno poczujemy się gorzej i następnego dnia będziemy przeziębieni, to spróbujmy sobie zrobić taką rozgrzewającą herbatkę z macierzanki albo majeranku. Gwarantuję Wam, że majeranek dodawany, znaczy spożywany jako napar, nie smakuje tak, jak typowo kojarzycie z różnych przypraw, czyli dań przyprawionych majerankiem. To jest zupełnie inny smak, więc będzie dla Was przyjazny. Jeżeli jeszcze dacie łyżkę miodu, pod warunkiem, że już nie jesteście zaflegmieni, to będzie to rzeczywiście ziołowy rarytas, bardzo smaczny, bardzo pyszny. No i oczywiście przygotowujemy standardowo, czyli jedna łyżka, tak, albo łyżeczka nawet mieszanki naszego zioła na jedną szklankę wrzątku, parzymy przez kwadrans i popijamy sobie cieplutkie, przecedzone na wieczór. Możemy wypić nawet 2-3 razy dziennie taką herbatkę, tak, więc majeranek czy macierzanka są surowcami, które są ogólnie dostępne, więc nie będzie problemu z ich pozyskaniem na pewno. Dobrze, a gdy towarzyszy nam ból lub stan zapalny, to takim pierwszym ziołem, o którym ja pomyślałam dla Was, to jest czarny bez, czyli Sambucus nigra, jedno z moich ulubionych ziół, które może być stosowane nawet u małych dzieci. Najmłodszy pacjent, który przyjmował czarny bez w soku, podgrzany w kąpieli wodnej, miał 4 miesiące, oczywiście w odpowiednich dawkach, nie rozcieńczone, ale w odpowiednich dawkach. Tak więc bardzo dobrze zadziałał i, jak to się mówi, zrobił swoją robotę. Tak więc zadziałał przeciwzapalnie, lekko przeciwbólowo, lekko napotnie i dziecko wyzdrowiało. Jest fantastycznym rzeczywiście surowcem zielarskim, który warto mieć pod ręką. Jest bogaty, tak, witaminę C, flawonoidy, rutynę, te rzeczy, które nam pomagają zwalczyć przeziębienie. I ma udowodnione działanie, tak jak powiedziałam, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Ważna informacja, że bo czarny bez jest popularną rośliną występującą u nas w Polsce, więc możemy ją swobodnie zbierać, aczkolwiek nie polecam, zresztą żaden zielarz nie będzie polecał, spożywania jej w formie surowej, chociaż bardzo ładnie wygląda.
Zrobię Wam taką dygresję, że na Westerplatte jest mnóstwo drzew, właśnie mnóstwo czarnego bzu, tak więc w takiej porze, kiedy owoce są dojrzałe, czyli właśnie 1 września, jest po prostu tam przepięknie. Ale nie polecam, żeby rwać owoce czarnego bzu. Dlaczego? Dlatego, że one są w formie nieprzetworzonej, lekko trujące i mogą wywołać biegunkę, szczególnie u dzieci. Tak więc należy ten surowiec przetworzyć. I ja mam tutaj dla Was taki przepis, mam nadzieję, że go widać dobrze, na powidełka z czarnym bzem. Ja tu przyniosłam akurat ze swojej spiżarki, o, to są z zeszłego roku, takie powidełka zrobione właśnie z czarnego bzu. Najlepiej zrobić sok, i później po zrobieniu soku, wersja dla tak zwanych leniwych, to jest wersja, że należy po prostu owoce bez szypułek, tak? Należy po prostu wrzucić do wyciskarki wolnoobrotowej i to, co zostanie, po prostu ewentualnie dodać odrobinę wody i zagotować i mamy powidełka. Ja nie używam cukru do tego i uważam, że jest niepotrzebny. To nie ma być syrop, tak? Czyli jest tam z definicji swojej produkt, który jest zanurzony w cukrze, tylko ma być produkt, który będzie nam działał rzeczywiście bardzo dobrze na nasze dolegliwości. Bo jak Wam za chwilę też powiem, cukier utrudnia nam po prostu powrót do naszą rekonwalescencję, czyli powrót do zdrowia. Tak więc jeżeli mamy szczególnie nadmiar śluzu w organizmie, tak, zaczynamy odchrztuszać, bo choroba postępuje fizjologicznie, tak, zaczyna się od często bólu głowy, a i czarny bez jest jeszcze środkiem przeciwbólowym dobrym na głowę. Jeżeli się zaczyna właśnie choroba, no to ona musi postępować w sposób fizjologiczny, więc nie bójmy się jej przejść przez cykl 2-3 dni, kiedy ona będzie po prostu miała swój naturalny cykl, bo możemy się wspomóc naturalnie i gwarantuję Wam, że przy po roku czy dwóch niebraniu leków syntetycznych, z obawy przed tym, że co to może się stać, na przykład może się rozwinąć zapalenie płuc i tak dalej, to organizm później bardzo szybko zwalcza swoje czy infekcje czy wirusy, z którymi się styka i ten cykl trwa 2-3 dni i jest wszystko w porządku. Tylko należy mu dać po prostu szansę i mu zaufać, że tak właśnie ma być. Więc zobaczcie, powidełka z czarnym bzem. Coś, co możemy zrobić w zaciszu domowym, bardzo pożywne, bardzo dobre. Surowiec możemy, jak to się mówi, za darmo pozyskać, bo jest obecny w naszym lesie, bardzo często występuje. Więc środek przeciwzapalny. Są oczywiście silniejsze środki przeciwzapalne i przeciwbólowe, o których Wam powiem, ale warto sięgnąć najpierw do tego, który jest bezpieczny dla wszystkich członków rodziny. Tak? No i tu zobaczcie, właśnie mamy jeszcze, też pokażę Wam, żeby się nie... O, tu jest kwiat wiązówki błotnej, tak? Bardzo pięknie, przepięknie pachnie. I to są dwa surowce, które służą nam zlikwidowaniu stanu zapalnego w szybki sposób. One działają jak aspiryna, tak? Tylko że działają oczywiście w kompleksie związków, tak więc nie obciążają nam wątroby, nie obciążają nam nerek, nie kumulują się w organizmie. Są bezpieczne. We wszelkiego rodzaju orzecznictwie zielarskim, że tak powiem, jest napisane, że należy je przyjmować od 12 roku życia, pod czym ja się podpisuję, bo są to środki działające po prostu mocniej. Więc kora wierzby albo kwiat wiązówki błotnej, naturalne salicylany, które możemy brać nie tylko przy przeziębieniu już, jeżeli mowa o przeziębieniu, ale także właśnie, kiedy mamy jakąś nawet kontuzję, czy nawet jakiś stan zapalny organizmu, też dobrze swoją rolę spełni. I teraz tak, zanim pojawi się katar, ale przeważnie katar jest czymś, co się nam pojawia, jak się właśnie przeziębimy, więc on się bardzo szybko po tym tak zwanym bólu głowy i ewentualnie bólach mięśniowych, czy takim wyziębieniu organizmu pojawia, to można sobie zastosować taką ziołową solankę, która wyciąga zimno z organizmu, tak? I tu mamy właśnie, to jest taki przykład, akurat tu mam pięknie przygotowane. To jest sól morska, ale powinna być gruboziarnista. Nie miałam, przyznaję się. Akurat tu jest z różą, ale jeżeli sobie dodamy właśnie naszą macierzankę, tak? Czyli macierzankę zrobimy z tego napar i dodamy sobie później sól, tak? To jest sól morska, chodzi o kamienną. Dodamy też łyżkę tłuszczu bazowego i rozpuścimy w nim olejki eteryczne, na przykład kamforę czy eukaliptus, tak? Albo na przykład rozgrzewający imbir, albo czarny pieprz.
to możemy uzyskać efekt właśnie taki pobudzający z jednej strony, a z drugiej strony wyciągający zimno. Wiemy oczywiście, że taka kąpiel stóp z solą wyciąga, tak, to zimno, a przy dodatkowym, że tak powiem, naparze, tak, z macierzanki rozgrzeje te stopy, tak, czyli dostaniemy, a w stopach, jak wiemy, są wszystkie receptory, tak więc odpowiadające każdemu narządowi z osobna z medycyny chińskiej, więc tak naprawdę przez stopy możemy też różne cuda czynić, również dla swojego zdrowia, w sposób szybki i prosty. A jeżeli się pojawi ten katar i zaflegmienie, tak, to możemy sobie wziąć łyżeczkę podbiału, tak, możemy sobie znowu wziąć zioła aromatyczne, którym jest chociażby tymianek. Tymianek polecam bardzo. Albo wziąć razem, albo też jakby samodzielnie kwiatostan rumianku, tak? Rumianek jest fantastycznym ziołem, jeżeli chodzi o problemy z zatokami. Jeżeli mamy dłuższe problemy z zatokami, to rzeczywiście przyniesie nam szybką tutaj ulgę. Potem oczywiście rekomendowałabym jeszcze taki okład z ziół szwedzkich. Tu mam zioła szwedzkie. To jest cudowne lekarstwo na wszystko, i wewnętrznie, i zewnętrznie. I można rzeczywiście pozbyć się bólu związanego właśnie z zatokami i też tego tak zwanego zastałego już wiele lat problemu. Wytrwałość czyni mistrza, więc mam nadzieję, że wypróbujecie albo zgłosicie się po wykładzie i będę mogła Wam po prostu pomóc. Więc zobaczcie, inhalacja ziołowa, jak najbardziej, tak, przygotowujemy ją metodą tradycyjną, czyli głowa pod przykryciem, wrzątek, tak, parzymy zioła wybrane przez nas. Pamiętajcie, że liść podbiału możemy stosować nawet u małych dzieci, tylko ważne jest to, żeby go nie przyjmować wewnętrznie dłużej niż kilka razy w ciągu roku. I tak samo w inhalacjach, dlatego że on może być troszeczkę podrażniający i trujący, więc nie za często, ale w małych ilościach jest zupełnie bezpieczne. Inhalacja trwa kilka minut, tak, w trakcie jej możemy opróżniać nos i będziemy się czuli rzeczywiście lepiej. Możemy do tej inhalacji dodać olejki eteryczne z eukaliptusa najlepiej albo z sosny zwyczajnej. Jeżeli mamy już jakiś kaszel, taki, który nam się nie podoba, możemy dodać kropelkę anyżu. Tylko ważne jest to, że jeżeli wrzucimy te olejki do wrzątku, to one jako substancje nierozpuszczające się w wodzie będą na samej górze, na samej powierzchni. Więc proponowałabym, żeby jednak jakąś łyżkę oleju wrzucić do tej naszej inhalacji, żeby te olejki, że tak powiem, nie były na powierzchni, żeby zminimalizować ryzyko poparzenia. Jeżeli nie chcecie tego robić, ok, ale zamknijcie oczy, bo na przykład olejek z anyżu jest olejkiem silnym, silnie działającym, silniej niż eukaliptusowy i sosny zwyczajnej, tak więc poczekajcie, odczekajcie sobie, nie wiem, jak zakroplicie po jednej czy dwie krople, odczekajcie sobie te 5-10 sekund i dopiero zróbcie inhalację ze względów bezpieczeństwa. Jak się popraktykujecie, jak się przyzwyczajicie, zobaczycie, że to działa, że bardzo szybko odblokowuje zatoki i nos, to będziecie zadowoleni. Myślę, że jest to bardzo dobra alternatywa do wszelkiego rodzaju preparatów, które są stosowane na to, żeby zablokować katar, dlatego że tak naprawdę katar ma... Inaczej, pojawienie się kataru służy czemu? Oczyszczeniu nosa. Tak więc nie powinniśmy go środkami, nieważne czy one są syntetyczne czy naturalne, po prostu blokować. Możemy go osuszać właśnie ziołami w zupełnie inny sposób, przynosząc efekt terapeutyczny, a nie maskując problem. Dobra. I teraz herbatka na potna z czarnym bzem. Czarny bez jest rośliną idealną, tak więc nie tylko owoce, ale... Uwielbiam tą roślinę, ale kwiaty czarnego bzu, które są moim zdaniem jednymi z najsmaczniejszych z surowców. Nie można się po prostu nawąchać tego. Koneserów nalewek też zapraszam, żeby zrobili sobie prozdrowotną nalewkę. Na pewno też będzie im smakować. Ale w naszym temacie herbatka na potna, tak? Więc standardowo wiemy, że lipę się stosuje jako środek lekko napotny, obniżający gorączkę, ale możemy go połączyć, zrobić taką herbatkę właśnie z kwiatem czarnego bzu i dodać do tych ziół soku malinowego. Na pewno efekt będzie bardzo Was zaskoczy, in plus.
Możecie też taką herbatkę zrobić na przykład przy wyższej gorączce z rumianku i z krwawnika. One działają wychładzająco na organizm, tak więc przy wyższej gorączce, jeżeli nie chcecie brać jeszcze leków, możecie spróbować coś takiego zastosować kilka razy dziennie, tylko oczywiście nie pić gorącego. Można też ugręcić maść właśnie z tych dwóch ziół, z krwawnika i z rumianku i zrobić maść, która nam delikatnie wychłodzi ciało przy wysokiej gorączce. No oczywiście są inne sposoby, które tą gorączkę mogą ustabilizować. Ale trzymajmy się dzisiaj już tych dwóch. Ciekawostką jest to, że napary z lipy, nie wiem czy też wiecie, działają lekko też uspokajająco, tak? Więc pomagają nam obniżyć ten poziom napięcia nerwowego związanego z naszą chorobą. Tak więc warto też je brać z punktu widzenia również właśnie uspokojenia, wyciszenia organizmu. Podobnie działa rumianek, tak? Rumianek, dlaczego był zawsze podawany małym dzieciom? Nie tylko z powodu problemów w brzuszku, tak, z brzuszkiem, ale przede wszystkim jako dobry środek uspokajający, lekko uspokajający, tak, i przeciwzapalny jednocześnie. No i teraz bóle mięśniowe towarzyszące przeziębieniu. Oczywiście leki apteczne mamy dostępne, one też są dobre i skuteczne, ale możecie ukręcić sobie sami coś. I do tego służy niezastąpiony smalec gęsi, który możemy połączyć z olejkiem naturalnym z kamfory. Wymieszamy te składniki i nakładamy na nieuszkodzoną oczywiście skórę. Nakładamy w okolicach tutaj przedniej, tylniej, tak, pleców, okolice klatki piersiowej, okolice uszu. Możemy posmarować także stopy. I rzeczywiście jest to coś, co działa szybko i skutecznie. Smalec gęsi jest też produktem odzwierzęcym, ale leczniczym, tak? Jeżeli bardzo jesteśmy przeziębieni i rzeczywiście nasze nerki są mocno wychłodzone, to możemy zastosować kąpiel na przykład w macierzance, albo możemy sobie zrobić maść macierzankową, też na smalcu gęsim, tylko nie proponuję stosowania jej przede wszystkim zbyt często i zbyt dużo w ciągu dnia, dlatego że ona działa rzeczywiście mocno, rozgrzewa i należy ją stosować nie więcej, uważam, niż raz maksymalnie, w niewielkich dawkach dwa razy dziennie. No i co? Mamy teraz ból gardła jeszcze, tak? No ból gardła często nam towarzyszy, oczywiście jest takim pierwszym sygnałem, że dzieje się coś złego, więc są różne sposoby, które można stosować, również w ziołolecznictwie, które pomagają nam na właśnie nieżyty gardła. Dzisiaj nie będziemy się zajmować anginą i zakażeniami bakteryjnymi, tylko raczej wirusowymi, chociaż propolis, który Wam zaproponuję, jest równie, działa na jedno i na drugie, tak więc jest produktem moim zdaniem doskonałym. Ja tutaj właśnie przyniosłam, żeby Wam pokazać taką pięciodniową nalewkę właśnie z kitu pszczelego, czyli zwanego propolisem, na 90% alkoholu. On się sobie spokojnie tutaj maceruje, tak więc jeszcze dwa dni i będzie gotowy. Będzie można go przelać delikatnie spirytusem, potem odcedzić i płyny połączyć i już będzie gotowy. A to jest taki efekt. O, taki właśnie propolisowy spray jest do zrobienia jako środek odkażający przede wszystkim. Polecam go szczególnie przy koronawirusie teraz, przy wszelkiego rodzaju wirusach występujących w okresie jesienno-zimowym, ale jest to też środek, który przy bólu czy nieżycie właśnie gardła będzie doskonale spełniał swoją rolę. On może też służyć, o proszę bardzo, do dezynfekcji rąk, tak? Lepiej niż środki syntetyczne czy chemiczne, nie klei się, chociaż jest dodana w środku witamina E. Tak? Delikatnie jest witamina E, żeby właśnie nie było efektu osuszającego. I robi się go w proporcji, ponieważ to jest mocne, tak? Propolis jest 90% jakby nalewką, więc dodaje się w proporcji 1:3, tak? Czyli jedna część nalewki, 3 porcje wody destylowanej i kilka do kilkunastu kropel witaminy E, w zależności od tego, co chcecie uzyskać. I możecie sobie spryskiwać jamę ustną. Działa szybko i skutecznie, tak? Porównywalnie do nanosrebra, które można też w sklepie zielarsko-medycznym kupić. Uważam, że nawet jest to produkt lepszy. Ale i teraz tak, zobaczcie.
Można przy bólu gardła pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli zrobić sobie, tu mamy szałwię lekarską, która też przepięknie pachnie, z której, jak wiecie, robi się tradycyjne płukanki, tylko możemy tą płukankę wzmocnić i zastosować co? Zastosować na pół szklanki wody właśnie, zrobić napar z szałwii, z jednej łyżki i dodać 5 kropli przygotowanego przez nas już nie sprayu, tylko czystego propolisu, tak? I do tego możemy dodać jedną, drugą łyżeczkę sody oczyszczonej i mamy fantastyczną metodę na ból gardła, także przy anginie, tak? Więc uważam, że mamy i dysponujemy szeregiem różnych środków, które nam rzeczywiście pomagają szybko i skutecznie zwalczyć pełne objawy przeziębienia lub też grypy. To są rzeczy oczywiście najprostsze. Przy anginie na przykład zalecałabym płukanie ust albo właśnie propolisem, albo rzepikiem, zielem rzepiku. Też doskonale sobie da radę i poradzi. Tak? No i teraz ważne podczas choroby, bo mamy kilka tych produktów, stosujemy je, czujemy się lepiej, działają, ale jeżeli będziemy podczas naszej choroby fizjologicznej, z przebiegiem właśnie, czyli z katarem, z bólem, bólami mięśniowymi, z zaflegmieniem, jeżeli będziemy stosować nieodpowiednie żywienie, nieracjonalne żywienie, w tym osłabione, tak, gdy jesteśmy osłabieni, to zdrowieć będziemy po prostu dłużej. To znaczy należy na czas przynajmniej naszego leczenia, naszej kuracji ziołowej, zrezygnować z produktów śluzotwórczych. Co to są produkty śluzotwórcze? To są przede wszystkim produkty nabiałowe, tak, które mocno też wychładzają nerki, a nerki potrzebują rozgrzania w tym czasie, produkty z białej mąki i cukier. Tak więc te trzy rzeczy chciałabym, żebyście zapamiętali, żeby je po prostu na czas waszej choroby wyrzucić. Nieważne, czy to jest dorosły, czy to jest dziecko, jeżeli będziecie te produkty spożywać, będziecie mieli nadprodukcję flegmy, więc to wasze leczenie będzie po prostu wtedy połowiczne, a jeżeli będziecie się wystrzegać tych produktów, to zobaczycie, jak bardzo szybko przyjdziecie, że tak powiem, powrócicie do zdrowia i flegma potrafi w ciągu 2-3 dób przy regularnych inhalacjach i jeszcze jednym przepisie, który wam podam, bardzo szybko nas po prostu opuścić. Tak? Dobrze. Jeszcze mamy też chrypkę. Na chrypkę jest też dużo różnych surowców, ale ponieważ mówiliśmy dzisiaj trochę o tych substancjach ślazowych, no to mamy tutaj tak, kwiat właśnie malwy, mamy ślaz, tak więc mamy możliwość tak zrobienia z tego wyciągu wodnego i płukania, tak, delikatnego właśnie, czy popijania, czy płukania na chrypkę. To są proste produkty, które możemy wykorzystać i co jest ciekawe, że one nie działają tylko oczywiście na chrypkę i na górne drogi oddechowe, ale mają też efekt przeciwkaszlowy, nie tylko osłaniający, to jest bardzo interesujące w nich. Więc warto po nie też sięgnąć, zobaczyć, wypróbować. Tak? No i teraz takie moja mieszanka, którą ja stosuję od dawna, przy właśnie zapaleniu tak zwanym oskrzeli i nawet zapaleniu płuc stosowałam, więc mogę wam to też polecić, bo wszystkie zresztą przepisy, które są tu podane, są przeze mnie regularnie stosowane. To nie są przepisy tylko z, nie wiem, z książek, tylko po prostu przepisy z życia wzięte. Więc takie mocarne trio na zapalenie płuc i oskrzeli, gdzie stosujemy ziele macierzanki, babki lancetowatej, która jest fenomenem po prostu. To jest numer jeden, jeżeli chodzi o problemy z górnymi i dolnymi drogami oddechowymi. I ziele miodunki, ziele, które trochę zapomniane już tak naprawdę. Kiedyś było w medycynie ludowej bardzo mocno i często wykorzystywane. Więc te trzy zioła, plaster cytryny bez skórki, koniecznie bez skórki, bo wiecie, że tam są różne rzeczy, których być nie powinno, szczególnie, że są odpowiednie oczywiście okresy, w których ta cytryna nie jest tak zwana sztuczna i jeżeli nawet nie trafimy na ten okres, to i tak lepiej ją tej skórki pozbawić, żeby nie miała różnego rodzaju konserwantów. I tak, zalewamy surowiec wrzątkiem, tak, mieszamy, zalewamy wrzątkiem, tylko jedną minutę, więc bardzo krótko. I co? Oczywiście z plasterkiem cytryny, wyjmujemy, przecedzamy i pijemy na gorąco.
Będziecie się pocić, to jest normalne, będziecie odczuwać bardzo duże gorąco na waszych oskrzelach, płucach. Nie bierze się tego przed snem bezpośrednio, nie bierze się tej mieszanki też w trakcie jedzenia, czyli pomiędzy posiłkami i nie przed bezpośrednio przed snem, można 2 godziny przed snem zaaplikować sobie ostatnią dawkę. 3-4 szklanki dziennie i po kilku dniach jest bardzo duża poprawa. Tak? Oczywiście się potem zmniejsza te dawki, jak już dochodzimy bardziej do zdrowia, ale polecam Wam gorąco jako alternatywę do tak zwanych antybiotyków na wirusy, czyli coś, co nie ma tak naprawdę racji bytu, więc jeżeli nie macie zakażenia bakteryjnego, możecie wypróbować w pierwszej fazie ziół i zobaczyć po prostu, przekonać się na własnej skórze, do czego Was oczywiście zachęcam. To jest też herbatka, która może podziałać na odporność, którą mogę Wam polecić. To jest herbatka, którą ja akurat też wprowadziłam do obiegu. To jest tak zwana witaminka, którą używam dla dzieci, używam dla rekonwalescentów, używam dla osób starszych, która doskonale się sprawdza jako środek witaminizujący, odżywczy, wzmacniający. I ona ma takie ciekawe, zobaczcie, ciekawy skład, ponieważ ma liście popularnych owoców, tak? Czyli porzeczki, jeżyny i maliny, bardzo smaczne. Też surowce garbnikowe, o których sobie za chwilę powiemy, do czego służą te surowce garbnikowe. Więc mamy 2 w 1, bo nie tylko odżywcze, ale też na układ trawienny tak naprawdę ochraniająco i pomaga w trawieniu. No i mamy owoc maliny jeszcze, tak, wykorzystywany w fitoterapii. I zobaczcie, dużo różnego rodzaju surowców i owoców. Dzika róża jako jeden z surowców moich ulubionych. Zaraz za berberysem, za owocami berberysu, bo owoc berberysu jest chyba jeszcze bardziej kwaśniejszy niż róża, ale to jest po prostu bomba witaminowa, tak? I jedno z najlepszych źródeł przyswajalnych witaminy C. Oczywiście, jeżeli nie chcecie pić herbatki z róży tradycyjnej, możecie sobie zakupić sok z dzikiej róży bez oczywiście cukru. Wtedy też bardzo dobra przyswajalność witaminy C. Chyba jeden z najlepszych preparatów, które ja znam i używam i mogę polecić z czystym sercem. Dobra, i teraz jeszcze ziołomiód, tak, bo o ziołomiodzie też dzisiaj mówiłam chwileczkę. Więc on się powinien w sumie nazywać zioło-alkomiód, ale zostańmy przy nazwie pierwotnej. Na chorobę odporność, więc możemy zrobić nalewkę kurdybankową i dodać do tego miód lipowy, tak? Tak więc kurdybanek ma fantastyczne, fenomenalne działanie, jest to nasze rodzime ziele, które rośnie u nas, występuje bardzo licznie. Ma działanie oczyszczające, zobaczcie, krew z toksyn, wzmacniające, przeciwzapalne, antyseptyczne, tak? Więc nawet może być brane pod uwagę przy zapaleniu skrzeli i płuc. Jest takim naszym rodzimym mocarzem, który nam pomaga w wielu przypadłościach. No i w temacie, o którym dzisiaj rozmawiamy, tak? Dodatkowo, zobaczcie, pobudza trawienie, tak? I przemianę materii. No i znosi zdęcia, kolki, bóle brzucha, więc dolegliwości, które powszechnie występują z powodu nieprawidłowego żywienia albo żywienia w pośpiechu, albo nieregularnego żywienia, tak? No i niepomocny w niestrawności, więc taki ziołomiód w proporcji proponowałabym 1:2 nalewką taką kurdybankową 40%. Warto taką łyżeczkę sobie takiego właśnie alkomiodu czy ziołomiodu spożywać dziennie i na pewno nasza odporność wzrośnie. No i teraz jeszcze herbatka przeciwwirusowa, bo mamy sezon przecież wirusów dla całej rodziny. Jak widzicie, tu są takie możliwe alternatywy, to znaczy pewne zioła możecie zamienić, jeżeli nie macie dostępu, więc spójrzcie na to teraz proszę. Ziele pokrzywy jako ziele przeciwwirusowe, rozmaryn, który zawiera kwas rozmarynowy, tak samo tymianek czy majeranek, kwiat lipy na płotny, kwiat bzu czarnego, kwiat dziewany wzmacniający, odżywczy i też antyoksydacyjny, uszczelniający naczynia krwionośne, owoc anyżu i kminku, tak? Anyżku kminku też, które pomagają nam nie tylko w problemach trawiennych, ale również rozgrzewają nasze ciało. Anyżek jest w ogóle cudowny też, ponieważ ma działanie wykrztuśne.
Tak więc możemy go też używać w tej herbatce przeciwwirusowej. I owoc dzikiej róży albo owoc berberysu. Ja bym proponowała, żeby tego anyszku i kminku w tej mieszance było jednak najmniej, z racji tego, że one są bardzo charakterystyczne w smaku i wtedy zdominują nam całą mieszankę. Przepraszam, bo dzieci biegają, ale tak to bywa. Dobrze, więc taką herbatkę możecie sobie sporządzić. Będzie ona na pewno bardzo smaczna, bardzo odżywcza i skorzysta na tym cała Wasza rodzina, bo ona będzie działała nie tylko przeciwwirusowo, bo posiada do tego surowce, które działają w ten sposób, ale też w sposób odżywczy, więc i odpornościowy. Tak? No i teraz przechodzimy króciutko jeszcze do ziołowej apteczki na trawienie.

warto te surowce stosować. I ja Wam pokażę, jakie zioła zawierają garbniki, są zasobne w garbniki, które warto zastosować właśnie w tej terapii poniższych schorzeń, tak? Jak zobaczycie sami, lista jest dosyć długa, oczywiście nie wyczerpuje wszystkich możliwości, tylko te, które najczęściej nam się przydają, tak? Zobaczcie, liście jeżyny, liść orzecha włoskiego, który ja na przykład wykorzystuję do czyszczenia krwi bardzo chętnie, tak zwana też orzechówka jest cudownym specyfikiem, który jeżeli mamy zatrucie pokarmowe czy niestrawność, to możemy taką orzechówkę własnej roboty na zielonych orzechach włoskich wykorzystać i ona działa niesamowicie szybko. Nawet przy zatruciu lodami z podejrzeniem salmonelli bardzo szybko zadziała. Ziele rzepiku, liść oczaru, zobaczcie, i dla dzieci, które są delikatne, troszeczkę starszych dzieci oczywiście, liść i owoc borówki, znaczy tu mamy tak, owoc borówki czernicy i liść borówki brusznicy. O działaniu przeciwbiegunkowym, ściągającym właśnie, łączącym toksyny, które następnie zostają wydalone z ustroju. Kora dębu, też ciekawe, zobaczcie, pięciornik gęsi, pięciornik kurze ziele, bobrek trójlistkowy, też surowce, które są generalnie używane w fitoterapii różnego rodzaju nieżytów żołądka, jelit, tak, poprawienia metabolizmu, a mają też działanie przeciwbiegunkowe. To nie znaczy, że jeżeli będziemy tych surowców używać do polepszenia trawienia, to nabawimy się zaparć. Nie myślcie w ten sposób zero-jedynkowo, to jest nieprawda. Trzeba po prostu dobrać odpowiednie surowce w odpowiednich proporcjach, tak? No i teraz, jeżeli chodzi o układ trawienny, często się powtarza taką maksymę, że zdrowie zaczyna się w jelitach. Moim zdaniem zaczyna się oczywiście w jelitach też, ale zaczyna się w żołądku. Tak więc zdrowy i dobrze pracujący żołądek jest i rano odpowiednio, że tak powiem, rozgrzany, jest podstawą naszego dobrego samopoczucia, naszej witalności, siły, energii, radości i tak naprawdę wszelkiego rodzaju dobrego samopoczucia w ciągu dnia. Tak więc jeżeli chcemy zacząć przygodę z naprawieniem naszego układu trawiennego, nie tylko przy dolegliwościach jak zaparcia czy biegunkach, które się pojawiają pod wpływem różnych bodźców, zainwestujmy w zdrowie naszego żołądka, a do tego służą nam dwa surowce. Nie mam ich dzisiaj niestety ze sobą, ale to są surowce podobne jak w tej mieszance, to znaczy to są kłącza i korzeń, czyli takie grube, też są podobne aromatyczne i one przyjmowane na czczo przez nie dłużej niż 3 bądź 4 tygodnie powodują, że pewne dolegliwości związane właśnie z, nie wiem, niewchłanianiem pokarmów, z gagą na przykład też, z różnego rodzaju nieżytami po prostu nam odchodzą. Często też używa się na przykład właśnie kłącza tataraku, które ja preferuję, jako zioła, które odflegmia żołądek, tak więc na przełomie, przy tych takich okresach, jak są jesienno, kończy się lato i zaczyna się jesień, albo kończy się zima i zaczyna się wiosna, czyli to przesilenia takie, które występują, warto sobie tą kurację nie częściej niż 2 razy do roku, jeżeli mamy właśnie zaflegmiony żołądek, jesteśmy zimni, tak? Warto sobie tą kurację zastosować na czczo. Można właśnie zgodnie ze sztuką zrobić surowce korzenne, tak, jako odwar. W przypadku tataraku, który jest ziołem bardzo silnym, można zrobić z niego wyciąg wodny, czyli go na noc zostawić pod przykryciem na zimno i rano lekko podgrzać, też spełni swoją funkcję i nie więcej niż 6 łyków w ciągu dnia, czyli rano zaczynamy, trzymamy w termosie i 6 łyków w ciągu dnia przed i po posiłku. Rzeczywiście fantastyczne, naturalne ziołowe lekarstwo. Korzeń arcydzięgla jest troszeczkę inny, dlatego że znaczy działa podobnie, tylko że jeszcze dodatkowo ma działanie uspokajające przy nerwicach żołądka. I to jest też ciekawe, że możemy, tak jak dzieci małe rumiankiem, tak osoby dorosłe, już większy kaliber, zastosować korzeń arcydzięgla. Bardzo dobrze się sprawdza w tych kuracjach. Przy arcydzięglu, oczywiście przy wrzodach żołądka, należy zachować ostrożność, jest to przeciwwskazanie, aczkolwiek tych przeciwwskazań dużo, jak widać, nie ma. Ale oczywiście patrzymy indywidualnie na każdą osobę. No i teraz zobaczcie, mieszanka trawienna, usprawnienie metabolizmu. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy usprawnić nasz metabolizm,

0: To nie należy tylko brać ziół, które na przykład będą napisane na żołądek albo zioła na jelita. Należy spojrzeć na to kompleksowo, całościowo. To znaczy na żołądek, na jelita, na wątrobę, na trzustkę, na efekt żółciopędny, żółciotwórczy. Wszystko jest ze sobą powiązane i dobrze zrobić taką, skomponować mieszankę, która będzie, jakże tak powiem, pamiętała za nas o wszystkim, tak? Żebyśmy mogli wytworzyć sok żołądkowy, trzustkowy, jelitowy i efekt, tak jak powiedziałam, żółciopędny, żółciotwórczy. I taka mieszanka jest na przykład tutaj poniżej, która też działa ochronnie dla wątroby. Ma też efekt rozkurczowy, przy właśnie nadkwasocie też będzie działała, będzie działała żółciotwórczo-żółciopędnie i tu mamy, zobaczcie, surowce, niezastąpiony krwawnik, który uważam powinna każda kobieta używać dzień w dzień krwawnika, a przynajmniej co drugi dzień. Od, jak to się mówi, narodzin prawie że do śmierci. To jest zioło nasze kobiece, które jest nieprzecenione w swoich właściwościach prozdrowotnych, ale nie jest typowym ziołem tylko estrogennym, tak więc można je używać też jako zioła na trawienie. Bardzo dobrze spełnia swoją funkcję. Bardzo dobry duet tworzy z chyzopem, który jest tutaj widoczny, albo z dziurawcem. Tak? I nie martwcie się wtedy o ten efekt fotouczulający, bo hiperycyna się nie rozpuszcza w wodzie, tak więc możemy się poparzyć czy oparzyć na słońcu, tak? Jeżeli będziemy popijać sobie nalewkę dziurawcową na uspokojenie, tak? Albo właśnie olej dziurawcowy, olejem się smarować. Tak więc w roztworach wodnych nie powinno ten efekt fotouczulający z dziurawca w ogóle wystąpić. Ale macie alternatywę, możecie krwawnik połączyć z chyzopem, który ma działanie z kolei żółciopędne i żółciotwórcze. Tak więc też jest ziołem tutaj bardzo pomocnym, można powiedzieć, pomocnym w wątrobie, tak? Nie wymienione tu przeze mnie, ale też można do tej mieszanki przepiękne, żółte kwiaty kocanki dorzucić, które są, wyglądają po prostu przepięknie, ale też właśnie są fantastyczne i nawet przy braku woreczka żółciowego, tak, można je stosować, tak? Można je stosować w takich mieszankach właśnie wątrobowych, więc bardzo gorąco polecam. No i teraz tak, zaparcia. Oczywiście problem z zaparciami jest dosyć problemem złożonym i trzeba dojść tak naprawdę do przyczyny, dlaczego te zaparcia występują. Najczęściej tak naprawdę prostą przyczyną na poziomie fizycznym jest brak wody w organizmie, czyli odwodnienie. Tak? Jeżeli nie mamy wody i nasza śluzówka układu pokarmowego jest wysuszona, to automatycznie też te masy kałowe nie będą nam się tak przesuwać i tak formować, jakbyśmy tego chcieli i wypróżnienie będzie w pewien sposób nieprawidłowe, zablokowane. Tak więc to jest pierwsza rzecz, którą można. Ja nie polecam osobiście jako zielarz długotrwałego i w ogóle stosowania ziół, które zawierają antrazwiązki, tak? Czyli mówię o korze kruszyny, która jest popularna, też występuje w suplementach. Albo na przykład o senesie, tak, liściach senesu, dlatego że one oczywiście spełniają, przynoszą efekt, tylko że mogą doprowadzić do krwawień z układu pokarmowego, mogą też po prostu sztucznie w pewien sposób podkręcać ten metabolizm, a nie o to tutaj chodzi, tak, nie o to tutaj chodzi, więc jeżeli coś takiego się zdarzy nam w podróży, okej, weźmy sobie liście senesu czy korę kruszyny. Ten efekt wypróżnienia na pewno nastąpi bardzo szybko, tam od 8 do, w zależności od surowca, do 8 czy nawet 10 godzin, ale nie przesadzajmy, bo znam takich rekordzistów, którzy biorą 2 lata jakieś tabletki właśnie z senesem, bo bez tego ani rusz, tak? No to jest rozleniwienie jelit i bardzo niebezpieczne dla zdrowia, więc jeżeli usprawnicie sobie tak naprawdę pracę wątroby, jeżeli oczyścicie jelita, to wtedy nerki wam też podziękują, będą lepsze i wydajniejsze, żeby różnego rodzaju metabolity wyrzucać z siebie, to te zaparcia nie będą nawykowe, nie będą u was występować w sposób częsty. Więc korzystajcie na początku z mieszanek, które usprawniają wam pracę żołądka i jelit, tak? Przy okazji tej osi właśnie wątroba, śledziona trzustka. A jeżeli macie właśnie zaparcia takie jednorazowe, wynikające z tego, że jesteście w innym miejscu, zmieniliście żywienie albo wodę, to postawcie na aloes. Aloes jest ogólnodostępny, możecie go kupić. Więc ten sok aloesowy, który zawiera alonę, jest bogaty właśnie też w antrazwiązki i ma lekkie działanie przeczyszczające, a jednocześnie przeciwzapalne, więc hamuje rozwój tych bakterii, grzybów i wirusów, więc efekt też jest murowany, a można go przechowywać w ziołowej apteczce. Dobra. No i teraz stany napięcia nerwowego, czyli trzecia część naszego dzisiejszego warsztatu. I bezsenność, która dużej ilości osób coraz więcej towarzyszy. Przynajmniej ja się spotykam z tym w gabinecie coraz częściej. Więc stres jest tak naprawdę stałym elementem naszego życia i chęć wypędzenia go z naszego życia nie jest możliwa, tak? Możliwa jest tylko inna interpretacja, czy inne podchodzenie do stresu i jakby sposób radzenia sobie z nim i sposób naszej odpowiedzi jest ważny. Bo sytuacje stresowe będą nas spotykać. Ja dzisiaj na przykład przyjeżdżając tutaj na nagranie mogłam na przykład stanąć w korku i też bym się zestresowała w związku z tym, że nie zdążę i zaczniemy później, a wy się będziecie denerwować. Tak więc te czynniki stresowe występują cały czas. Więc i badania jeszcze dodatkowo dowodzą, że ten codzienny, taki regularny, ale niewielki wydawałoby się stres jest bardziej dla nas obciążający niż jakieś wydarzenie, które zadzieje się raz i jest dla nas mocne, silne, ale po którym możemy, nie wiem, przeżyć, nie wiem, żałobę nawet, czy wybaczenie, jakaś, nie wiem, nawet katastrofy, tak? Takie badania są, a więc chodzi o to, że cały czas będąc w stresie, nawet tym małym, po prostu nie pozwalamy sobie na to, żeby ten poziom kortyzolu się nam obniżył. Jesteśmy w stanie niesamowitej takiej czujności, gotowości do odpowiedzi, tak? Albo ucieczki, znacie to z psychologii na pewno, albo ucieczki, albo walki. I wtedy rzeczywiście nasze nerki słabo funkcjonują i czujemy się po prostu bardzo niekorzystnie, tak? Więc jakie surowce możemy zastosować? Jest ich bardzo dużo. Ja dzisiaj postawiłam tak naprawdę na olejki eteryczne, które Wam zaraz pokażę, ale ponieważ mamy wykład o zielarstwie, choć olejki są oczywiście surowcami zielarskimi, tylko w innej postaci, to pokażę Wam, jakie są możliwości, tak? Dla mnie mieszanka uspokajająca, tak, która zapewnia przy okazji dobry sen, to jest ziele melisy przede wszystkim. Ziele, które jest bardzo popularne u nas, dostępne w każdym sklepie zielarskim, nawet w aptekach polecane. Rzeczywiście ono, melisa lekarska pod względem jakby badań, pod kątem badań, nie ustępuje różnego rodzaju lekom, takim właśnie poprawiającym nastrój, a z drugiej strony wyciszającym, tonizującym. Tak więc jest to lek ziołowy, który działa pewnie, skutecznie. Ma też przyjemny taki lekko cytrusowy zapach i możemy sobie połączyć, na przykład jeżeli mamy uczulenia na rumianek, to możemy z rumiankiem połączyć, możemy połączyć z szyszkami chmielu, jest też ziele pasiflory i nawet płatki chabra bławatka, piękne, niebieściutkie, też pięknie nam się skomponują w tej mieszance i mamy ciekawą mieszankę, taką właśnie, która będzie nam powodowała, że się delikatnie wyciszymy i ułatwi nam sen. Ja osobiście uważam, że tego rodzaju nasenne tak zwane środki można z powodzeniem te zioła wykorzystać w winach, tak? To znaczy robić wina ziołowe. Melisowe na przykład na białym winie można zrobić, wyciszające właśnie, uspokajające. Można też korzystać z innych surowców, które są tak zwanymi adaptogenami, tak? Czyli działają z jednej strony lekko pobudzająco, ale uspokajająco na centralny układ nerwowy i w ten sposób mamy lepszą tolerancję na stres, dlatego ta nazwa adaptogen. Więc tutaj też mamy dużą możliwość i adaptogeny o tyle są ciekawe, że nie można ich po pierwsze przedawkować, no chyba żebyśmy 3 kilo dziennie ich jedli, ale raczej nie można ich przedawkować, można je w sposób ciągły brać, tak? Bo raczej zioła bierzemy w krótkich okresach, robimy przerwę, potem wznawiamy kurację, troszeczkę modyfikujemy mieszanki, a te adaptogeny możemy brać pojedynczo, nie musimy ich koniecznie robić w mieszankach, chociaż takie istnieją. I tu mam na to właśnie przykład dla jednego z moich podopiecznych, mieszanka, która ma go troszeczkę podnieść na duchu, ale dodać mu przede wszystkim sił. Więc wracając jeszcze, adaptogeny, jakie adaptogeny? Cytryniec chiński, różaniec górski, Berberys też jest adaptogenem znanym, no i jest ich mnóstwo, tak? Witania ospała, teraz jest też żeńszeń syberyjski, żeńszeń zwykły, tylko żeńszeń ma dużo opostrzeń, jeżeli chodzi o te wszystkie leki przeciwzakrzepowe, więc należy się zapoznać. Ale też na przykład ciekawą możliwością jest zrobienie tak zwanej poduszeczki ziołowej, tak? Ja czasami zalecam swoim podopiecznym, żeby sobie rozsypali właśnie szyszki chmielu pod poduszkę, tak? Można sobie oczywiście uszyć, tak? Własną poduszkę lnianą czy bawełnianą z czystej bawełny i można rumianek czy właśnie szyszki chmielowe sobie podłożyć, albo nawet świeże kwiaty lawendy, którą też tutaj mam dla Was, żeby Wam pokazać, przepiękną. Bo bardzo lubię sobie robić kąpiele stóp lawendowych, więc też Wam za chwilę dam, zdradzę taki przepis. Więc możemy coś takiego sobie pod poduszkę włożyć. Jeżeli rozsypujemy gdzieś obok nas, to możemy też pokropić sobie na przykład takie naczynko, położyć koło głowy, pokropić sobie na przykład olejku lawendowego, czy na przykład olejku pomarańczowego, czy liang liang, który nam dodatkowo pomoże w lepszym zasypianiu i w uspokojeniu się, tak? Oczywiście są jeszcze inne przyczyny jakby stresu i należałoby też przerobić czy popracować nad tą emocjonalną stroną, tak? Żeby nie mieć natłoku myśli i tak dalej. Aczkolwiek wykład dzisiaj dotyczy zielarstwa, tak więc na tym się nie będziemy skupiać, a środki działają pewnie i dobrze. No i teraz zobaczcie jeszcze, zaraz będzie nasza ziołowa kąpiel stóp, ale jeszcze mieszanka tonizująca, uspokajająca serce, którą uwielbiam i wiem z relacji od podopiecznych, że od tych, którzy mieli na przykład problem z zasypianiem, a potem jak się wybudzili, to nie mogli zasnąć, że działa bardzo dobrze. Oczywiście te mieszanki, które ja komponuję, są 5-7-składnikowe, ta jest tutaj wyjęta 3-składnikowa, ale zobaczcie, ma taki skład: serdecznik, melisa, obydwa lekarskie i głuk, tak? Dwusikowy. Tak więc te rzeczy powodują, że rzeczywiście lepiej nam się zasypia, ale też uspokaja nasze serce i możemy lepiej przez to spać i się wyciszyć. O, chyba jednak nie dałam tego przepisu na, albo jest może niżej, może jest w dalszej części prezentacji. Jeżeli go nie znajdę, to Wam za chwilę dopowiem. No i teraz jest część olejkowa, ponieważ olejki skradły moje serce jakiś czas temu i rzeczywiście chyba nie potrafię żyć bez takiego urządzenia, które nazywa się nebulizator. Wygląda w ten sposób. Tak się prezentuje. Można nebulizować, czyli można inhalować się bezpośrednio z niego. Można też wypełnić cały pokój w 10-15 minut, dosyć dużą powierzchnię. Ma wygląd małego iPhone'a, tak więc jest przenośny, też ładowarkę ma tutaj. Wytrzymuje do 40 godzin działania non-stop. Tak więc bardzo lubię tą formę, ponieważ będąc często w podróży, przemieszczając się też, albo też chcąc mieć taki prosty i szybki efekt przeciwwirusowy, jeżeli przychodzą ludzie, z którymi współpracuję, no to właśnie korzystam wtedy z aromaterapii, tak? Bo olejki eteryczne nie tylko koją zmysły, usuwają skutki zmęczenia, ale przede wszystkim pobudzają twórczą wyobraźnię, tak? Pobudzają też krążenie obwodowe, przynoszą i przywracają radość, tak? I chęć działania, dlatego bardzo je lubię, a przy okazji przepięknie pachną. Więc ten walor taki estetyczny jest dla mnie, który jest dla mnie bardzo ważny, jest zachowany tam. Tak, czym są olejki eteryczne? Króciutko już, tak? Wysoce skoncentrowane wyciągi rośliny, czyli esencje, otrzymywane drogą destylacji, tak? Najczęściej oczywiście parą wodną lub ekstrakcją rozpuszczalnikami. I słuchajcie, tak naprawdę występują w bardzo różnych częściach roślin, nie będziemy sobie teraz o tym mówić. Różne są też procentowo zawartości olejków eterycznych, chyba rekordzistą, z tego co wiem, to jest goździkowiec, który ma bardzo dużo tych olejków, ale niektóre oczywiście się trudno destyluje, dlatego też ich cena jest dosyć droga. Jeżeli spotkacie się z olejkami, które są tanie, jeżeli przeczytacie, że to są jakieś komponenty olejków pochodzenia naturalnego, w ogóle tego nie kupujcie, tak? Olejki, żeby miały działanie terapeutyczne, żebyśmy sobie nie zaszkodzili nimi, muszą być stuprocentowymi olejkami, tak? Czasami oczywiście spotykamy na tych etykietach, że są stuprocentowe, a skład jest bardzo długi. Więc zapytajcie się też sprzedawcy. Ja nie mogę reklamować odpowiednich marek, więc nie mogę wam powiedzieć dzisiaj, jakie są czyste, bo korzystam właśnie w terapiach z olejków eterycznych i komponuję również takie olejki dla moich.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Podopiecznych, ale zapytajcie się uczciwie sprzedawcy, czy to jest po prostu produkt do tak zwanego kominka, czy to jest produkt właśnie stuprocentowy, który ma wszystkiego rodzaju atesty, badania i tak dalej. W Polsce z czystą ręką mogę powiedzieć, że z polskich firm przynajmniej dwie, z polskim potencjałem przynajmniej dwie firmy, które ja znam i z którymi współpracuję, mają czyste, stuprocentowe olejki eteryczne, które przynoszą bardzo szybki efekt terapeutyczny. Ja jestem z nich bardzo zadowolona. Dobrze. Dlaczego olejki eteryczne działają szybciej niż lekarstwa? Dlatego, że pokonują barierę krew-mózg, tak? W kilkanaście sekund od zastosowania, tak? Można powiedzieć, że działają tak szybko jak zastrzyk, tak? Czyli dożylna forma podania, która szybko przenika do krwioobiegu. Tu jest podobnie, tak? Z różnych prac, które czytałam na ten temat, tak? Dużo leków neurologicznych na przykład nie dociera, tak? Nie przekracza tej bariery krew-mózg, tak? A olejki okazuje się, że tak, badania nad olejkami to potwierdzają, dlatego też ważne, żeby to wiedzieć z dwóch względów. No bo z jednej strony powiemy sobie, ok, będę miał szybki efekt na przykład nasenny, szybki efekt rozluźniający czy pobudzający i tak dalej, przeciwbólowy, ale z drugiej strony pamiętajmy, że jak już stosujemy te czyste olejki, to przedawkowanie ich może być też groźne dla zdrowia, tak? To znaczy używanie ich w sposób ciągły, nawet zewnętrzne, może doprowadzić po prostu do odwrotnego skutku, więc wszystko musi być z zachowaniem zasad po prostu rozsądku. Inaczej być po prostu nie może, bo skoro wiemy, że działają mocno i silnie, przekraczają tą właśnie barierę krew-mózg, to musimy też wiedzieć, żeby ich nie nadużywać. Na przykład powiem wam, że olejek lawendowy, który jest nadużywany, przynosi efekt pobudzający, odwrotny. Tak więc musimy mieć to na uwadze, żeby na przykład nie używać go przez cały dzień, bo będziemy po prostu pobudzeni i na pewno nie zaśniemy. I zobaczcie, cele wykorzystania olejków eterycznych są bardzo różne. Dla nas są istotne co w terapiach, tak, w lecznictwie, po to, żeby przynosiły wymierny efekt terapeutyczny dla ludzi, ale może być różne, tak, kosmetyczne, zobaczcie, dezynfekcja, która jest w tej chwili bardzo pożądana, bardzo, bardzo duży nacisk, jest i nawet badania są robione w kierunku właśnie nowych, tak zwanych środków dezynfekcyjnych przy pandemii koronawirusa, więc przy dezynfekcji na przykład olejki cytrusowe są, uważam, jedne z lepszych, czy może nawet bezkonkurencyjnych, tak? Więc używajmy ich chociażby w warunkach domowych. No i teraz jak stosować olejki eteryczne, to wam pokazałam moją możliwość, czyli właśnie nebulizator. Nebulizator jest o tyle lepszy, że on działa na zasadzie pompy, tak? Więc nie potrzebuje żadnego rozcieńczania w wodzie. Tak, bo przecież olejki się nie rozcieńczają, są substancjami lotnymi, ale nie rozcieńczają się w wodzie. Tak więc to działa na zupełnie innej zasadzie, to nie powstaje zawiesina, że tak powiem, tak? Tylko możemy bezpośrednio nebulizować w odległości tam 10 cm. Tak więc mamy czysty koncentrat, a nie rozrzedzony już olejek, tak? Możemy oczywiście punktowo, na punktach, możemy wziąć, zakropić olejek i w ten sposób, tak, oddychać. Możemy na punkty różne meridianowe zastosować, najlepiej na punkty związane właśnie z meridianami nerek, które są zlokalizowane przy kostkach wewnętrznych stronach nóg. Możemy używać w kąpieli, w saunie, w masażach, oczywiście z dodatkiem czego? oleju bazowego, bo musi być jakaś podstawa tłuszczowa. Nawet w mleku olejek się rozpuści, bo ma podstawę tłuszczową, a w wodzie one są nierozpuszczalne. Dlatego jeżeli ktoś mówi, że można sobie bezkarnie pić olejki i zakraplać w wodzie, no to się wystrzegajcie takich rewelacji, bo może się skończyć dla Was źle, bo oczywiście jedne olejki są delikatniejsze, ale inne olejki mogą być bardzo mocne i mogą Wam wypalić śluzówkę albo przepalić cały układ pokarmowy i skończycie po prostu wizytą w szpitalu, której przecież nie chcecie. Dobrze. No i jak środki, jak bezpiecznie stosować te olejki, tak? To już powiedziałam, żeby nie rozcieńczać je, tak? Nie rozpuszczają się w wodzie, więc ich nie rozcieńczymy. W olejach możemy je rozpuszczać bardzo różnych, winogronowym, kokosowym, ze słodkich migdałów. To jest dla Was, że tak powiem, to jest wybór Wasz. Nie mam jednego konkretnego oleju, bazowym, którym można rozpuszczać, aczkolwiek lubię w oleju migdałowym. Niektóre są bardzo mocno działające, tak? Na przykład z kory cynamonowca, tak? Imbirowy, z lebiotki, tak? Czyli oregano. To są olejki, które nie możemy punktowo nakładać bez rozcieńczenia, bo mają, tak jak powiedziałam, efekt bardzo mocno działający. Nawet olejek z pieprzu czarnego też jest bardzo silnie rozgrzewający miejscowo, ale należałoby go jednak troszeczkę rozpuścić w oleju bazowym przed nałożeniem. Zawsze robimy w zgięciu łokcia próbę uczuleniową i czekamy nawet do 24 godzin, żeby zobaczyć, czy przypadkiem ten olejek nas nie uczuli, zanim nie nałożymy go na przykład do masażu. Tak? Bezpośrednio możemy stosować olejek na przykład właśnie lawendowy, czy olejek z drzewa herbacianego. Będą dosyć specyficzne w zapachu, szczególnie olejek z drzewa herbacianego, ale jest on dopuszczony do punktowego stosowania bez rozcieńczenia, nawet przy problemach właśnie skórnych owłosionej części głowy, tak? Więc możemy stosować. Niektóre olejki mogą działać tak fotouczulająco, więc zwróćmy uwagę, że olejki cytrusowe, jeżeli chcemy ich używać, to nie idźmy na plażę, albo przynajmniej zróbmy przerwę 48-godzinną. No i takie olejki po otwarciu, choć są przechowywane w ciemnych buteleczkach, mniej więcej do roku wytrzymują. Najbardziej, że tak powiem, olejkami, które się nam nie ulatniają, tylko wyzbywają tych czynnych substancji, to są właśnie olejki cytrusowe, tak? Tak jak właśnie cytryna, bergamota, cytronella, grapefruit i tak dalej. No dobra, przejdziemy dalej. Przeznaczenie wybranych olejków. Mówiliśmy o uspokajaniu, o relaksacji, więc to będą, zobaczcie, uspokajające, tonizujące, relaksujące, przenoszące relaks, lawenda, melisa lekarska, liang liang i pomarańcza. To jest taki zestaw startowy, który możecie sobie wypróbować w różnych kombinacjach, żeby zobaczyć ten efekt terapeutyczny. Ja do kąpieli stóp właśnie używam soli i lawendy z liang liang i z pomarańczą. Tak więc robię sobie taką kąpiel właśnie relaksującą. Oczywiście olej bazowy daje. I potem stopy są miękkie, aksamitne, a przynosi mi to bardzo szybko i bardzo spokojny, długi sen. Więc bardzo gorąco to polecam, taki przepis. No i też olejki na lepsze krążenie obwodowe, tak? Czasami mamy zimne stopy, zimne ręce, jesteśmy tacy, jak to się mówi, bez kawy nie rusz, tak? Nie, bez kawy nie ruszę. Więc wtedy możemy dla pobudzenia zastosować olejki, ja mam tu akurat chyba z grejpfruta białego, mam właśnie też taki pobudzający, więc jeżeli ja się teraz zmęczę, tak, bo już mówię do Was półtorej pewnie godziny, albo i więcej, tak, to jeżeli ja się zmęczę, to sobie wezmę, chociaż moim ulubionym jest bergamota i zaraz się pobudzę i będę mówiła jeszcze 2 godziny, aż się zamęczycie. Nie, żartuję. Więc zobaczcie, olejki cytrusowe, bergamota, cytronela, trawa cytrynowa, też fajny środek na komary, cytryna, pomarańcza, grejpfrut, cyprys wiecznie zielony. To są rzeczy, które pobudzają, fantastycznie rzeczywiście działają. No i teraz olejki, jeżeli chcemy z jednej strony się uspokoić, a z drugiej strony polepszyć swoją koncentrację, tak, zdolności kognitywne tak zwane i odświeżyć umysł, to możemy zastosować 3 olejki, które są, działają fenomenalnie dzięki zawartości kwasu rozmarynowego. To jest szałwia lekarska, rozmaryn lekarski i też mięta pieprzowa. Więc 3 rzeczy, które są niezawodne i fenomenalne. O kąpieli już Wam powiedziałam, tak? Więc jeszcze na zakończenie powiem Wam o przeznaczeniu wybranych olejków, bo mówiliśmy dzisiaj o tym przeziębieniu i grypie, więc działanie przeciwbakteryjne, antyseptyczne, przeciwwirusowe, cały kompleks, jesteśmy zabezpieczeni na cały okres jesienno-zimowy, tak? I zobaczcie, mam tu lawendę, drzewko herbaciane, imbir, goździk jest fantastyczny. Jak sobie przypomnicie wizytę od dentysty, to czym Was dentysta często znieczulał, jeżeli nie zastrzykiem? No pewnego rodzaju lekarstwa i inne rzeczy właśnie były zrobione z pączków goździkowca, tak? Które mają bardzo mocne działanie przeciwbólowe. Do tego możemy dołączyć pieprz czarny, też przeciwbólowy, rozgrzewająco miejscowe. Kadzidłowiec, tak? Boswellia serrata, który jest tak zwana żywica z kadzidłowca, tu jest w formie olejku. Fantastyczny środek, bardzo mocny, działający przeciwzapalnie. Tymianek, oregano, czyli te zioła aromatyczne. Ale też zobaczcie, mamy sosnę, świerk, eukaliptus, czyli drzewne, tak? Drzewa też nam pomagają. Jeżeli jesteśmy w lesie, szczególnie iglastym, to zobaczcie, że mamy naturalną aromatoterapię, która jest, mówię, całkowicie darmowa, a czujemy się potem lepiej. Nie dlatego, że poszliśmy poza teren miejski, oczywiście też, ale właśnie dlatego, że drzewa posiadają, mają w sobie olejki eteryczne i one po prostu się uwalniają w odpowiednich warunkach atmosferycznych. No i jako już prawie ostatnie, olejki ułatwiające oddychanie i znowu mamy drzewne. Zobaczcie, sosna, świerk, kamfora, eukaliptus, tak? I olejki na przeziębienie, majeranek, tymianek, imbir, anyż. Te surowce, o których dzisiaj rozmawialiśmy, prawda? Przeciwbólowe, już wcześniej powiedziałam, goździk i czarny pieprz. Tak więc na tym dzisiaj skończę nasz warsztat. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś wartościowego. Jeżeli potrzebujecie porady zielarskiej czy konsultacji, to Was serdecznie zapraszam do mojego gabinetu. Dziękuję organizatorom za zaproszenie i do następnego ziołowego spotkania. A jeżeli macie jakieś pytania, to możecie w tej chwili je zadać pod prelekcją.

Jeszcze raz. Aha, dobrze. Czyli tak, pytania mamy takie. Mam jeszcze pytanie. A jeszcze tak. Czy na skłonność układu odpornościowego do chorób autoimmunologicznych może Pani polecić jakieś specyfiki roślinne? Czy na skłonność autoimmunologicznych? Specyfiki roślinne. Znaczy, powiem tak. To zależy wszystko od tego, jakie choroby autoimmunologiczne mamy, tak? Najczęstsze są oczywiście związane z chorobami tarczycy. Ja piszę czy odpowiadam? Aha, okej, okay. Przepraszam. Tak więc to pytanie należałoby doprecyzować. W związku z tym jakby nie mogę na tak ogólne pytanie odpowiedzieć, tak? Jeżeli chodzi o układ odpornościowy do chorób autoimmunologicznych, generalnie, żeby podnieść odporność, należy stosować krótkie kuracje i przeleczyć jelita, tak? Sprawdzić jeszcze nerki i działanie wątroby. I wtedy też mamy większe szanse na pozbycie się naszych chorób autoimmunologicznych, przepracować oczywiście przy okazji pewne sprawy emocjonalne, które nam pomogą też w tym problemie. Czy czystek można pić codziennie bez żadnych ograniczeń? No czystek, tak jak powiedziałam, nie jest naszym rodzimym ziołem. Możemy stosować inne zioła, które są u nas, że tak powiem, stosowane w lecznictwie bardzo długo. Ale jeżeli lubi Pan czystek, to może Pan go pić, aczkolwiek nie dłużej niż w kuracjach miesięcznych, maksymalnie dwumiesięcznych. Dlatego, tak jak powiedziałam, wypłukuje nam potas z organizmu. Wszelkiego rodzaju zioła, które działają oczyszczająco, detoksykująco, wypłukują nam na pewnym etapie po prostu nie tylko szkodliwe metabolity, ale również nasze różne mikro i makroelementy, tak więc chlorki sodu potasu. Musimy się z tym liczyć, że będziemy mieli niedobory, więc kuracje oczyszczające, detoksykujące robimy krótko. Jeszcze jest tak, pytanie. Jakie mieszanki przeciwzapalne Pani poleca? Znaczy tak, dzisiaj mówiliśmy o ziołach przeciwzapalnych, tak, więc możemy z nich konstruować różne mieszanki, tak. Dla mnie mieszanka na bazie kwiatu wiązówki błotnej z dodatkiem na przykład kwiatu czarnego bzu, z dodatkiem kwiatu głogu, z dodatkiem głogu, owocu głogu, tak, z dodatkiem dzikiej róży, berberysu, z dodatkiem krwawnika, ułatwiającego trawienie, będzie czymś, co też będzie działało w sposób przeciwzapalny. Oczywiście trzeba zadać sobie pytanie, czy chodzi o działanie przeciwzapalne w obrębie, nie wiem, żył na przykład, czy chodzi o działanie przeciwzapalne ogólne, tak? Bo to są dwie różne sprawy. Trzeba zlokalizować stan, że tak powiem, zapalny i dopiero wtedy odpowiedzieć dokładnie na pytanie, bo ja pracuję z moimi podopiecznymi w ten sposób, że dobieram te zioła czy suplementy tak zwane żywieniowe pod konkretną osobę, więc pod konkretny, jak to się mówi, przypadek. Więc staram się jakby nie udzielać ogólnych rad. Przy doprecyzowaniu pytania mogę coś więcej powiedzieć. I teraz jeszcze jedno pytanie. Jakie są skutki długotrwałego stosowania ziół immunowzmacniających, na przykład unikaria, tak? Czyli dobra, koci pazur. Jakie mogą pojawić się efekty uboczne? To też zależy, proszę Pani, od tego, na co Pani bierze, tak? Koci pazur. To jest tak naprawdę mocno przeciwzapalne zioło, które stosujemy głównie na przykład w terapiach przy reumatoidalnym zapaleniu stawów. Tak więc, jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, leki immunostymulujące w krótkich, dwu, maksymalnie trzytygodniowych kuracjach, nie dłużej. Nie dłużej, bo wtedy wywołamy efekt odwrotny. A jakie mogą pojawić się skutki uboczne? Tak jak mówię, w zależności od tego, na co Pani bierze zioła, mogą się pojawić skutki, mogą być bardzo różnorodne. Mogą się pojawić, najprostsze, które się mogą pojawić, to są skutki związane z układem trawiennym, tak? Czyli bóle brzucha, różnego rodzaju biegunki,
ewentualnie efekty skórne przy właśnie długim braniu, ale to jest też sprawa indywidualna. Dobrze, czy tak, czystek. Aha, jeszcze jedno pytanie. Jeżeli czystek wypłukuje potas z organizmu, to czy może mieć wpływ na problemy z nadciśnieniem? Oczywiście, że tak, dlatego że odpowiednio nawodniona komórka musi mieć sód i potas, tak, żeby nie było, znaczy, żeby wszystko było w równowadze. Więc albo pojawią się obrzęki, albo problem z nadciśnieniem. Układu. W moim przypadku stosuję na ochronę układu moczowego. Okej. Czyli profilaktykę, z tego co rozumiem. Ja bym tego zioła nie stosowała na profilaktykę układu moczowego, tylko nie wiem, czy ma Pani problemy z pęcherzem moczowym, czy ma Pani bardziej problemy z nerkami, czy może Pani mało pije. Jeżeli może Pani doprecyzować pytanie, to spróbuję Pani odpowiedzieć albo doradzić, które zioła może Pani zastosować.

Okej. Okay. Dobrze. No to pani już tutaj odpowiedziała, że miałam nawracające zapalenie pęcherza i nerek. Dzieło pomogło doskonale. Ja stosując kurację przy tego rodzaju problemach, inaczej, zadziałało na pewno, bo działa przeciwzapalnie. To nie ma jakby jednego bez dwóch zdań. Ja bym oczyściła nerki i zastosowała jeszcze zioła właśnie na zapalenie, przeciwko zapaleniu pęcherza. Tak więc tak bym zadziałała. Tylko mam prośbę, żeby, bo to są zioła, te, które pani wymieniła, są bardzo mocno silnie działające, więc nie brać ich po zakończeniu, że tak powiem, problemu, nie brać ich w sposób ciągły. Dobrze, dziękuję Państwu. Jeżeli Państwo będą mieli jakieś też dodatkowe pytania, to jeszcze zapraszam do skonsultowania się ze mną. Karolina Julia Smoderek, można mnie znaleźć też w internecie. Dziękuję pięknie, dobrej nocy życzę.

0: I ten dzisiejszy temat jest bliski mojemu sercu, bo myślę, że jak to byśmy zmienili, choć wcale to nie jest łatwe, to bardzo dużo dla siebie, dla swojego zdrowia byśmy zrobili. No współcześnie odchodzimy, medycyna właśnie od tego odchodzi, żeby też ustawiać pacjentów na właśnie właściwą dietę. Bardziej skupia się na leczeniu właśnie objawów, dolegliwości tego, z czym pacjent przychodzi. Natomiast właśnie nie porządkuje diety. Także i tych diet, jak myślę, że każdy z nas widzi i wie, ile jest.
1: Dokładnie.
0: I że to jest teraz moda, prawda? Tak. Diety jakieś wykluczające, czyli na przykład bez glutenu, bezmleczne, bezkazeiny, cukrowe, bez jakiejś tam, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No diety też, no ludzi, różnych towarzystw, które no prześladają się w tym, żeby udowodnić, że ta ich dieta jest najważniejsza, są mody różne, prawda, i my zwykli śmiertelnicy możemy się w tym zgubić zupełnie, prawda, która
1: dokładnie
0: jest. Więc ja zawsze namawiam do tego, wzorować się, a jeszcze myślę, że tutaj w tym gronie, no na to nam Hildegarda podpowiadała, żeby po prostu odzwierciedlić te jej wskazówki, no bo to jest no, naprawdę prawie tam, można powiedzieć, 1000 lat i myślę, że znaczy znamy tą świętą, prawda?
1: Tak.
0: I te jej wskazówki są tak naprawdę wypróbowywane przez wiele osób i widać, że to służy nam. Natomiast te różne mody, to też wiemy, że prawda, dzisiaj jest taka moda, ale za chwilę już jest obalana, bo się okazuje, że już są przypadki śmiertelne, że jak ktoś radykalnie właśnie się poddał takiej diecie, no to że prawda, wcale to mu nie... Tak, słucham?
1: Ma kłopoty, tak.
0: Tak, nie wyszło mu to na dobre, więc na przykład była taka, to myślę, że to oficjalne dane, więc tutaj mogę na antenie nawet powiedzieć, że była taka dieta Dukana i osoby właśnie za dużo białka spożywały i to przebiałczenie nerek właśnie no, doprowadziło kilka osób do... Były już notowane też wypadki śmiertelne, podawane oficjalnie, więc myślę, że tu mogę tak dokładnie to powiedzieć. Więc właśnie to, naprawdę ta dieta jest niedoceniana, a jak widać może aż do takich radykalnych, prawda, drastycznych doprowadzić przypadków, więc to jest podstawa. I tutaj definicyjnie pytałeś tutaj, no to też jest wiele kontrowersji, prawda, bo niektórzy mówią, jak to może być zdrowa dieta, niezdrowa dieta, zdrowe żywienie, niezdrowe żywienie, przecież każde żywienie jest dobre, a okazuje się, że wcale niekoniecznie. I tutaj może właśnie powiemy, ten dobór składników w takiej codziennej naszej diecie, menu jest bardzo istotny i tutaj u Hildegardy nawet to jest szerzej, bo my dzisiaj się skupimy na tej diecie, jakby tym, co ta propozycja tego, co będziemy jeść, prawda?
1: Dokładnie.
0: Jest istotna. Natomiast u niej to jest tylko element takiego programu zdrowia, bo musimy zharmonizować wszystkie obszary. W tej swojej propozycji o tym, że musimy uporządkować najważniejsze, to jest relacje ze Stwórcą, więc pozwolisz tutaj, że powiem właśnie, żebyśmy też o tej diecie jakby w kontekście hildegardiańskim nie mówili tylko i wyłącznie, bo to jest takie zubożenie tego, co ona mówi.
1: Dokładnie, musimy szerzej na to spojrzeć.
0: Tak, szerzej ja tylko tutaj właśnie zajawię, co jest u niej istotne, czyli najważniejsze, uporządkować relacje ze Stwórcą, czyli musimy właśnie uporządkować te 4 obszary, o których ona mówi, najważniejszy też jako dla mniszki, benedyktynki, prawda, był ten obszar uporządkowania relacji ze Stwórcą. Później mamy uporządkowanie właśnie nawyków, czyli mówi jakby to i korzystanie z tego, co na wszechświat, prawda? Tutaj mówi też o tych 4 żywiołach, właśnie korzystaniu z tych 4 żywiołów, czyli właśnie ogień, powietrze i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to tematem dzisiejszej rozmowy, więc nie będę się na tym skupiała, ale jakby to też jest ważne. Ważny jest kolejny obszar, czyli ta nasza, można powiedzieć, psychosomatyka, czyli uporządkowanie tego, co cielesne i tego, co duchowe, czyli też u niej właśnie uporządkowanie tych przywar, czy tych postaw, które są prozdrowotne i tych, które nas niszczą, czyli ona pisała o tym jako cnoty i wady,
1: tak.
0: Czyli musimy opowiedzieć się po stronie właśnie cnót, czyli tych postaw takich pozytywnych, które będą wspierały nasze życie, nasze zdrowie właśnie, radość, pokój w sercu, to wszystko właśnie do tego ma zmierzać. I oczywiście już to, co dotyczy ciała, czyli to, co jemy, ale tak naprawdę też u Hildegardy to jest dieta też, czyli to wszystko, ten ten te cielesno-duchowy składa, więc

0: znacznie szerzej i to jest nie tylko to, co jemy, ale właśnie czy się ruszamy, jaką wodę pijemy, czy w ogóle pijemy, prawda?
1: Dokładnie.
0: Czyli to jest bardzo szerokie Unii, bo nawet jak będziemy wcinać te faktury, czyli też za dużo, albo nie te, które ona rekomenduje, albo nie będziemy się ruszać, nie będziemy się wypiać, to wszystko będzie jakby niszczyło tą równowagę właśnie cielesną i no po prostu to zdrowie nie będzie naszym udziałem. I tutaj też często spotykam się też z takimi zarzutami, że ja prawda, no już tam stosuję jakieś zioło, czy coś tam robię, a tej poprawy tak nie działa właśnie, albo troszkę działa, prawda? Ale to też wszystko zależy od stanu zdrowia i od tego, jak my z tymi innymi rzeczami będziemy działać, bo też mamy tutaj, współpracujemy w stowarzyszeniu właśnie z lekarzami, którzy obserwują pacjentów, można powiedzieć, przychodzących z wyrokiem, prawda? Że to już medycyna klasyczna położyła, jakby poddała się, można powiedzieć, już nie ma żadnych propozycji, ale ten człowiek dalej szuka i okazuje się, że ma tak dużo w sobie takiej siły walki, ale też chęci przemiany właśnie duchowej, cielesnej, że po prostu jest w stanie się podźwignąć naprawdę z takiej bardzo poważnej choroby, właśnie tak jak mówię, z wyrokiem, z medycyny klasycznej, ale jest człowiek, który na przykład ma dużo lepsze rokowania, ten nowotwór na przykład nie jest taki złośliwy i tak dalej, ale nie chce, jest taki, można powiedzieć, prawda, gdzieś za stałkiem, nie chce się zmieniać, nie chce porządkować swoich relacji właśnie ze stwórcą, czy porządkować diety, no i ta równia pochyła, prawda, no zmierza po tej równi pochyłej i doprowadza ten swój już organizm do wyczerpania. Tak, i nie jest się w stanie podźwignąć. Więc tutaj wiele elementów na to nasze zdrowienie wpływa. Dieta jest jednym z nich i można powiedzieć, że to jest kluczowe, bo no jednak ten porządek życia, to właśnie też uporządkowanie, czy nawet właśnie uporządkowanie tych naszych zniewoleń, to jest bardzo ważne, bo jeżeli zmienimy tylko dietę, by się wydawało, prawda, tego cukru czy ciasteczka sobie odmówimy, ale zobaczcie, jak to też jakby porządkuje te, to jest jak domino, prawda, te ważniejsze rzeczy. Tak, bo jedna kostka właśnie porządkuje coś więcej, bo to, że my na przykład wyrzucimy coś z diety, czyli pozmagamy się z tym, można powiedzieć, to tylko dieta, ale też jakby budujemy ten swój charakter, czyli właśnie odmawiamy sobie czegoś, czyli tak naprawdę właśnie nie poddajemy się zniewoleniom i to też wpływa na to, czy my później w tych sprawach duchowych, czy właśnie, czy ja się dzisiaj uśmiechnę do brata, siostry na ulicy, czy prawda, nie powiem mu jakiegoś gorzkiego słowa, czy umiem właśnie być cierpliwy, to też poprzez właśnie umiejętność takiego porządkowania tej diety, tego co wkładamy, czy tych naszych codziennych wyborów właśnie można powiedzieć kuchennych, to też jakby przekłada się na te ważniejsze rzeczy, czy też równie ważne, prawda? Więc ta dieta jest no niesamowicie ważna i to jest taki pierwszy element, bo to jest to, jakie paliwo dajemy organizmowi, prawda? Także tak, to jest ważne.
1: Taki element startowy, prawda? Ale tak też jakbyśmy w blokach startowych czekali do tego wyścigu naszego. Ale tak obrazowo chciałem to trochę tak, ale...
0: Świetnie, tak.
2: Ale też, Jolu, zauważ to, co powiedziałaś o tym zniewoleniu, bo bardzo dużo osób w tej chwili od słodyczy jest uzależnionych, bo to od razu radość przychodzi. Człowiek jest taki, wiesz, radosny, szczęśliwy i tu trzeba z tym się zmierzyć.
0: Jasne, oczywiście, Bożenko, dotknęłaś naprawdę kluczowego tematu, bo nawet jakbyśmy sobie poczytali, wiesz, statystyki, ile człowiek teraz rocznie zużywa cukru, oczywiście w formie takiej, no, świadomej, ale też nieświadomej, poprzez właśnie dosładzanie różnych takich gotowych produktów, no to jest niesamowite i z taką ilością cukru organizm nie jest sobie w stanie poradzić, po prostu tego jest za dużo, ale też na przykład te pszenica, te pszenne bułeczki, już nawet znaleziono też taki mechanizm, dlaczego człowiek się uzależnia, ale na przykład są gluteomorfiny właśnie znajdowane w organizmie, czyli właśnie kazeomorfiny. Substancje, które okazuje się, że uzależniają, jak właśnie jemy tego mleczka dużo, tej pszenicy dużo, tych bułeczek, właśnie cukru, to my po prostu się uzależniamy i dlatego też tak trudno człowiekowi później się z tego wydobyć, ale tak jak powiedziałam, jeśli się to uda, to naprawdę to jest wolność, to jest odzyskiwanie po prostu kontroli nad tym, co ja chcę robić, właśnie powiedzenie sobie nie i naprawdę buduję ten wewnętrzny swój świat, zbliżam się też do Pana Boga poprzez te nasze, takie by się wydawało, no,
1: drobne
0: mniej
1: rzeczy,
0: ważne
1: tak?
0: Wybory. Tak.
2: A u Ciebie jak było?
0: No też nie było łatwo. Ja, wiesz, taki pampers słodki byłam strasznie. Wiesz, tak? Moi rodzice też mi jakby pozwalali takie rzeczy. Jest, myślę, że nie było tej świadomości. I wiesz, później zajadanie stresów, korporacji i tak dalej. Więc ja przeszłam to wszystko na własnej skórze, więc jestem w stanie, myślę, że tutaj z własnego doświadczenia dlatego tych wskazówek paru udzielić i też zachęcam do tego, żeby to krok po kroku robić, bo my nie jesteśmy tak silni, jesteśmy słabi po prostu i grzeczni, zniewoleni, żeby od razu zmienić. Po prostu jest to bardzo trudne i też nie chodzi o to, żeby później, prawda, odgryzać w domownikach, bo to zawsze gdzieś wyjdzie, bo tak jak powiedziałam, to są też substancje uzależniające, więc jest nam bardzo ciężko i no nie jesteśmy za słabi. Oczywiście zawsze jestem zdania, że tutaj trzeba przyzywać pomocy i modlić się i żeby tę siłę mieć, ale no jesteśmy słabi, prawda, upadamy.
1: Tak, więc upadamy.
0: Więc tak, dlatego krok po kroczku sobie po prostu wyrzucać pewne rzeczy, zmieniać to wszystko. Ale ja pamiętam, śmieję się zawsze na rekolekcjach z postem, które też współprowadzę. Tak. Zawsze podaję taki przykład właśnie, bo zachęcam ludzi do postu, do różnych postów, prawda? Właśnie w domu może nawet ja jeden dzień pościć, prawda? Chociażby ten piątek.
1: No właśnie, ten dzień dzisiaj taki jest.
0: Tak, tak. I właśnie, i żeby właśnie, bo to wtedy łatwiej, prawda, bo oddaję wszystko Panu Bogu, jakby łączy się w tym cierpieniu z Nim, jakby, prawda, przypominam sobie to cierpienie i przeżywam to z Nim, wtedy łatwiej jest pościć, więc ten piątek dobrym dniem. I pamiętam, że właśnie podawałam przykład, jak sobie pościłam w te piątki i tak mówię, kurczę, o tej 22, 23 chciało mi się spać, ale zamiast spać, to ja czekałam do tej 12, kiedy ten piątek się spać, żeby już coś podjeść, prawda? I to mówię, teraz się z tego śmieję, ale zobaczcie, jak my jesteśmy właśnie zniewoleni, uzależnieni od pewnych rzeczy, bo zamiast jakby pójść spać, obudzić się rano, zjeść, to ja już pół godzinki, już godzinka mi została, to zaraz coś tam patrzę sobie, prawda? Więc naprawdę to jest takie śmieszne, ale no niestety to jest naszym udziałem, taki brak właśnie siły i tutaj no zmaganie się, więc zachęcam do tych postów, do właśnie ćwiczenia tej właśnie samodyscypliny, tego właśnie odsuwania tych takich drobnych zniewoleń, ale prawda, krok po kroczku i my zmierzamy w tym, że tracimy kontrolę nad swoim życiem, prawda, bo później jak jesteśmy jedzeniowo zniewoleni, jesteśmy słabsi, jesteśmy właśnie bardziej chorzy niż zdrowi, wobec tego w ogóle tej siły nam brakuje, nie chce nam się, czyli przezwyciężanie lenistwa. Zobaczcie, ile tego wszystkiego tutaj dochodzi i to nasze życie się rozsypuje. Ten porządek, o którym mówiła Hildegarda, po prostu tracimy nad tym kontrolę.
2: Jolu, czyli jak zaczynałeś u siebie, mały kroczek, czyli pierwsze co? Nie jem jednego dnia cukierka. Jak to u ciebie wyglądało, bo to jest taka fajna rada. Przeszłaś
0: tak. To. Wiesz, to było już tak dawno temu, że ja dokładnie nie pamiętam, jak to było. Na pewno pamiętam, że się zawsze ze słodyczami zmagałam, bo po prostu ja miałam tak uzależniona byłam, że ja mogłam, wiesz, cały dzień, jak to mówią, papieros od papierosa, ktoś odpala i wiesz, tak. Jest tak od nikotyny uzależniony, to ja mniej więcej od cukru, czyli tutaj coś słodkiego na śniadanko, później przekąseczka, tutaj coś i naprawdę u mnie tego bardzo dużo było. Też oczywiście moje jelita też na to reagowały, bo miałam właśnie rozrost takiego grzybka Candida albicans właśnie w jelitach, który też potrzebuje cukru i takie kompulsywne chęć cukru, to też się właśnie prezentuje poprzez właśnie posiadanie takiego grzybka w sposób naturalny w jelitach występuje, ale właśnie ten rozrost, o który chodzi. Przepraszam, sobie tutaj napiję, bo tak. gadam i mnie zasycha mi w gardle. No właśnie, więc ten grzybek był już tak rozrośnięty, że on jakby no tego cukru potrzebował tyle do właśnie swojego metabolizmu, że mnie było bardzo ciężko to usunąć, więc moje te początkowe takie właśnie usuwanie czegoś z diety, no właśnie dotyczyło właśnie cukru, bułeczek, starałam się właśnie wielkim pościem, bo to mi pomagało, żeby na przykład cały post nie jeść i tak dalej, i tak dalej. I to się mniej lub bardziej udawało, akurat w tym wielkim poście to
1: łatwiej
0: było. Mhm. Się udawało. Później oczywiście on się kończył, wracałam do tych nawyków, a to nie o to nam chodzi, prawda, żeby do tego wracać, tylko tego się pozbyć zupełnie. Oj, przepraszam, ale na pewno zaczynałam od tego, później jakieś tam pewnie ilości wchodziły w grę, też jedzenie, że tych warzyw było więcej i tak dalej, właśnie nieobjadanie się na noc, bo to masę takich różnych rzeczy, które tutaj mamy. Ja postaram się teraz w sposób taki uporządkowany właśnie zachęcić do tego, żeby jak zacząć z Hildegardą? O, może tak, tylko jeszcze łyczka się tu napije.
1: Dobrze, to ja w międzyczasie opowiem taką rzecz trochę śmieszną też, wracając do tych uzależnień, o których mówiłaś, to wracamy kiedyś z takiej pielgrzymki krótkiej z Kalisza, no i jeden z ojców, który z nami jechał, nie będę tutaj wymieniał nazwisk, to był czwartek i mówi tak.
2: Nie, to był czwartek.
1: To był czwartek. W czwartek to już była tam godzina 22, wracamy, już jesteśmy bliżej, mówi do kierowcy, panie, jedź pan szybciej, bo ja jeszcze przed 12 muszę zjeść kiełbasę. No, muszę zdążyć.
0: To jest mniej więcej to, co ja właśnie o tym piątku opowiadam. Tak, tak, ale zobaczcie właśnie, jak to wszystko, zamiast po prostu żyć, korzystać z tej minuty, sekundy każdej, którą ofiarował nam Pan Bóg, żeby ją fajnie zagospodarować, to my cel sobie stawiamy, który jest śmieszny, prawda, ale jest udziałem wielu z nas.
1: Dokładnie.
0: I to jest takie trochę przerażające, jak my świadomie na to spojrzymy, prawda, bo my się nie zastanawiamy nad tym. Później takie śmiesznostki wychodzą. Ja to bardzo dobrze rozumiem. Bynajmniej nie wyśmiewam tego, bo sama doświadczyłam wielu takich śmiesznych zachowań. No właśnie, ale od czego zacząć? I tutaj z podpowiedzią przychodzi nam święta Hildegarda i to jest cudowne, bo ja jak zaczynałam te swoje zmagania z dietą, to jeszcze jej nie znałam. Natomiast no już wiadomo, że mówiło się o tej białej śmierci, o cukrze, o tam właśnie soli i tak dalej, żeby nie nadużywać. No to już takie elementy różne były nam znane, żeby nie karmić tej kandydy właśnie swojej, która no niestety ona wsieje strasznie w organizmie i...
1: Która później się domaga nakarm mnie, nie?
0: Tak, tak, ale właśnie te metabolity jakby później z tego, co ona tam zostawia nam...
2: Wytworzy.
0: No to tak, słucham?
2: Co wytworzy?
0: Tak, dokładnie, to nie są ciekawe, więc rzeczywiście uważam, że no tutaj to jest bardzo istotne, żeby jej nie karmić i żeby uporządkować te jelita w pierwszej kolejności. I Hildegarda podpowiada nam właśnie, bo cała dieta opiera się w głównie, można powiedzieć, że to jest dieta gotowane warzywa, tak warzywno-owocowo, jak to by powiedzieć, no właśnie, warzywa, może tak, warzywa, owoce plus domieszka białka zwierzęcego, oczywiście dobrej jakości, to też sobie porozmawiamy, co ona nam tutaj podpowiada, ale też oczywiście nabiał, ale też oczywiście jakby, no te grzeszki takie, czyli jakieś tam dobrej jakości słodycze też, bo ona też mówi o na przykład takich ciasteczkach radości, które będą, oczywiście zawierają cukier i są słodkie, natomiast przy okazji te funkcje w organizmie pełnią, ale to nie chciałabym dzisiaj na tym się skupiać, ale jakby dlatego to poruszałam, bo chcę powiedzieć, że jej dieta jest prosta i jakby niczego nam nie zabiera, więc to nie jest, wiesz, takie, bo najgorzej jak organizm...
2: Ma coś zabrane.
0: Nie tego, prawda? I my po prostu łapiemy się w taką pułapkę, że to jest za trudne. U niej wszystko jest dopuszczone, ale w odpowiednich ilościach. Oczywiście najpierw, jeżeli tej kandydy dużo i ten rozmiar grzyba jest, to odstawić cukier, czy wszystko, co słodkie, na 6 tygodni, żeby mówiąc takim językiem obrazić tą kandydę, która po prostu nie jest dla nas sprzymierzeńcem. Ale taka dieta właśnie u niej już, jak sobie wyleczymy te różne schorzenia, to naprawdę dopuszcza wszystko, że my nie czujemy się, że sobie, prawda, jesteśmy jacyś tu cierpiętnicy, zabieramy sobie wszystko i prawda, całe to nasze żywienie to jest taki jeden wielki post. Absolutnie nie. Ona naprawdę jest bardzo racjonalna, wszystko nam pozwala jeść, ale nie zgubię. Więc jakby 85% naszego jedzenia codziennej powinno się opierać na orkiszu, czyli na zbożach i na warzywach, czyli węglowodany złożone. Nie te właśnie węglowodany proste, czy tego cukru, można powiedzieć, mamy w tej diecie dużo, czyli właśnie jakieś właśnie słodkie potrawy, właśnie pszenica, która jest jakby pozbawiona tego błonnika, czyli naleśniczki, białe bułeczki, prawda, wszystko co białe i piękne, ale bez właśnie tego błonnika zabranego z mąki, prawda, bo to nie o to chodzi. Natomiast u Hildegardy też możemy sobie jakieś naleśniki robić, ale ona już by nas zachęcała do skorzystania właśnie z takiego przemiału, o którym opowiadałam ostatnio, prawda, który tą łuskę i ten zarodek będzie miał w sobie, czyli nie jest zabrane wszystko podjęte, chociaż też właśnie tak jak opowiadałam w zeszłym tygodniu, znaczy zeszłym razem, że jak dobrze jest przemielone to zboże, to ono nawet jak na sitach troszkę zabierzemy tego błonnika.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: ta mąka była lżejsza, to zostanie w środku troszkę tego błonnika, prawda? A dokładnie. Mamy ludzi chorych, którzy czasami no, nie mogą strawić tak z pełnego przemiału zboża, więc to jest bardzo dużo tutaj no, takich niuansów i dlatego musimy to wiedzieć, żeby też właśnie w jakąś pułapkę się nie dać złapać, prawda? Także osoby zdrowe,
2: ale masz rację, Jolu, bo ktoś, kto choruje na żołądek i od razu ma przejść na taką drastyczną dietę z pełnego przemiału, to niekoniecznie tak. może to tolerować.
0: Nie da rady, ten żołądek i cały ten układ trawienny już jest na tyle słaby, że po prostu nie da sobie rady i będzie go ten żołądek bolał i tak dalej. I tutaj musi włączyć produkty właśnie z mąki, która jest na przykład no, już taka jaśniejsza, czyli na przykład 700, prawda, która troszeczkę ma tych ciężkostrawnych elementów odjętych i to będzie dobrze, ale mimo wszystko ma, prawda, czyli tak, jakby ten pokarm, co opowiadałam dla tych naszych jelitowych, które są właśnie grubym, no to będzie, czyli jakby przez ten cały proces trawienia to jakby zostanie troszkę tego błonnika i my nakarmimy te nasze bakterie, ale przy okazji strawimy to wszystko, prawda? To wszystko przeleci, tylko nie skorzysta za bardzo, prawda? Tak. Więc to tu jest tutaj dużo niuansów, więc ja będę właśnie mówiła, bo my dzisiaj chcemy powiedzieć o takiej diecie dla człowieka zdrowego, w miarę zdrowego, bo wiadomo, że nie jesteśmy zdrowi przy takim poziomie zanieczyszczenia i jedzenia.
1: Jaki mamy.
0: Tak, śmieją się lekarze, że my jesteśmy po prostu źle zdiagnozowani, a nie zdrowi. No powiedzmy, no, że funkcjonujemy dużo, no to ta dieta rzeczywiście będzie się, ma się opierać w większości na tych właśnie pełnego przemiału, 75% powiedzmy. Później mamy 10% białka, 10% tłuszczu, czyli to wszystko jest nam potrzebne, prawda? Natomiast tak. widzimy, że gro to są właśnie warzywa i to zboże według Hildegardy właśnie orkisz, ale nie tylko, bo na owiec i żyto, ale też z pewnymi wyjątkami, prawda? Dzisiaj nie będziemy już tak wchodzić w takie niuanse, tylko chcemy opowiedzieć o takiej właśnie od ogółu do szczegółu, prawda? Sobie może później przybliżymy wszystko.
1: Tak, wszystko.
0: Tak? Natomiast dzisiaj chcemy powiedzieć o takich ogólnych proporcjach i żeby wiedzieć, z czego zacząć. Czyli budujemy na warzywach z dobrego źródła, prawda, nie tych schemizowanych, tylko takich z dobrego właśnie od rolnika, czy bio, powiedz istotnej sobie właśnie rozmawialiśmy. Jak ktoś nie słyszał, to zachęcamy, prawda, do odsłuchania archiwalnego nagrania.
1: Tak.
0: Na czym to wszystko polega, żeby nie powtarzać. Natomiast właśnie teraz właśnie w tych, jeżeli widzimy, że to jest prawie 80%, no to wiadomo, że to jest tak istotne. I teraz od czego zacząć, bo że zmienimy, no bo ten nasz organizm będzie się buntował
2: i to
0: wszystko, co jest naszym ciałem i będzie trudno, ale ja właśnie zachęcam tak, dwie rzeczy zmienić chociażby. I tak wiesz, to się u mnie działo, że właśnie wprowadzić poranną ciepłą kaszę, czyli uruchamiamy żołądek. Właśnie Hildegarda mówi, zacznijmy od ciepłego śniadania, a jeszcze zobaczcie, co mamy za oknem właśnie w taką
2: zimno.
0: Pogodę.
1: Tak.
0: Tak, czyli nie właśnie dieta kanapkowa, jogurtowa, czy na przykład właśnie te płatki zalane zimnym mlekiem z lodówki, bo się spieszymy. I tutaj właśnie pokazuje te niuanse, że u niej jest nabiaru oczywiście jak najbardziej tak, ale nie jako w postaci dania, czyli właśnie mamy talerz mleka i do tego płatki dodamy.
1: Płatki.
0: Tak, tylko na przykład dodajmy śmietanę, czyli kwaśną śmietanę do zupy, prawda? To już jest zupełnie inna proporcja dla ludzi zdrowych, prawda? Nie tych, którzy nie mają, nie tolerują na przykład kazeiny czy tam laktozy, prawda? W większości kazeiny. Więc tak to wygląda. Wobec tego zacznijmy od ciepłego, orkiszowego śniadania. Jak takie śniadanie u niej powinno wyglądać? I właśnie dzieciaki, które są wyposażone...
2: Jak przygotować?
0: Tak, właśnie w taki ciepły posiłek poranny. Zobaczcie, zupełnie w szkole inaczej będą funkcjonowały, czy w przedszkolu, czy już jak młodzież w wieku, prawda, takim, która pracuje, ale się może jeszcze uczy, to zupełnie inaczej ona będzie jakby funkcjonowała, czyli to ta energetyka będzie zupełnie inna, czyli jak potrzebujemy tutaj dużo właśnie koncentracji, prawda, żeby się uczyć, pochłaniać tą ilość wiedzy, no to naprawdę takie śniadanie to wszystko będzie wpływało tutaj na to, jak my funkcjonujemy. Ale to oczywiście też ludzie dojrzali, którzy pracują, też tego stresu mają dużo, więc takie ciepłe śniadanie to jest taka podstawa. I teraz właśnie Hildegarda, jak ona nas zachęca, żebyśmy to śniadanko przygotowali. Oczywiście orkisz w każdej postaci. Mamy tutaj do wyboru, do koloru, czyli taka kaszka manna, taki grysik, można powiedzieć, dla dzieci, które są małe, prawda? I one taką kaszkę manną i też na wodzie zachęcam, nie na mleku za Hildegardą, prawda? Mhm. Jeżeli dziecko jest przyzwyczajone do mleka, no to też nie robmy rewolucji, bo nie będzie chciało przestawić na takie lepsze, czyli na przykład mleko roślinne, czy migdałowe właśnie, czy jakieś owsiane zastosujmy, czy właśnie nawet to orkiszowe. Także postarajmy się właśnie najpierw zamienić mleko krowie na mleko roślinne, później na przykład pół na pół z wodą, prawda? I delikatnie to wszystko małymi kroczkami zmieniajmy, bo żadna rewolucja się dobrze nie skończy i dziecko nam odmówi, rodzina nam odmówi, prawda? I ten efekt będzie, czyli nie zachęcam do takiego
1: eksperymentowania od razu. Mhm.
0: Tak, do takiej rewolucji właśnie, do takiego po
2: drastycznego
0: prostu
2: podejścia, koniec.
0: O, właśnie, brakowało mi tego słowa, dziękuję Boże, właśnie takiej drastycznego podejścia, właśnie takiego zbyt
2: surowego.
0: Bo to wtedy pójdzie, czyli tak powolutku, czyli wracamy do orkiszu, mamy właśnie ten grysik, mamy kaszę łamaną, czyli właśnie habermus, to jest taka kaszka drobna. Mamy też, jak ktoś właśnie nie lubi takiej papki, mamy kaszę grubą, a jak ktoś tego nie lubi, to może całe ziarno orkiszu sobie ugotować, prawda? I wtedy tylko pamiętajmy, dobrze gryziemy. Nie połykamy, to trzeba dobrze pogryźć, żeby właśnie organizm też jak najwięcej z tego wyciągnął, a nie później, prawda, obserwujemy swoją kupę, ci co obserwują, a zachęcam do tego, widzimy, że to jest niestrawione w ogóle, prawda?
1: Nie jemy jak kurczaki, moi drodzy, tego.
0: Dokładnie. Także widzimy nawet i tabletki, jak ktoś bierze, i suplementy czasami w tej kupce są, że wychodzą w ogóle niestrawione, bo my po prostu mamy tak upośledzone te mechanizmy, że no właśnie, a jeszcze jak połykamy, a nie gryziemy, no to niestety to się w zdecydowanie mniejszej ilości przyswaja. Więc właśnie, mamy już jeden składnik tej naszej śniadaniowej zupy, mamy orkisz w różnych postaciach, do wyboru, do koloru. Później dodajemy i woda. Zachęcam właśnie do tego, żeby to była woda. I też w postaci takiej właśnie rozluźnionej, czyli żeby to nie była taka breja, przepraszam za słownictwo, ale my też jesteśmy niedopici i brakuje tych płynów, więc właśnie dajmy właśnie więcej tej wody, żeby to była taka zupa śniadaniowa, prawda? I też ona się wtedy lepiej przyswoi. I do tego właśnie Hildegarda nas zachęca, żebyśmy jedno jabłuszko sobie obrali, też nie surowe, bo też, prawda, nasze żołądki tej surowizny nie będą trawiły, tylko właśnie tak pod koniec gotowania właśnie takie starte jabłuszko, czy w kawałkach, jak kto woli, możemy sobie wrzucić. I zobaczcie, jakie to jest niesamowite, jak ja zastanawiam się, dlaczego ona wybrała 4 zioła, które każe nam codziennie do tej kaszy dobrać. Czyli mamy, jeszcze raz powtarzam, orkisz jako składnik, jabłko właśnie ugotowane na wodzie i do tego 4 zioła, które Hildegarda wybrała, abyśmy codziennie z nich korzystali. Czyli profilaktyka, prawda? I to było niesamowite, jakie te ona dodała ziółka. Zobaczcie, cynamon. Mhm. On jest nawet jak sobie... Tak, i dokładnie. I ja, w naszych szerokościach i Hildegardy geograficznej jak najbardziej rozgrzewający właśnie. Jak nawet poczytamy sobie te klasyczne badania współczesne na cynamonie, to zobaczycie... Po prostu ja już nie chcę tego cytować, każdego zachęcam do zajrzenia, jakie on ma punkty uchwytu, na ile rzeczy on jest przebadany i po prostu w ilu jakby schorzeniach, dysfunkcjach organizmu on nam pomoże, prawda? A ta termika, jak słusznie Bożenko zauważać, u Hildegardy też jest istotna, czyli właśnie cieplanie, rozgrzewanie. Orkisz też jest w kierunku właśnie takim cieplejszym, prawda? Czyli takim neutralno-ciepłym. Więc właśnie mamy już to, czyli cynamon. Mamy, słuchajcie, tylko też zachęcam, żeby wybrać ten cynamon cejloński, a nie kasja, bo mamy zmiany, czyli jak wejdziemy do sklepu, mamy takie te cygara właśnie cynamonu. W większości oczywiście one są już przemielone, ale jak kupujemy cały, no to na przykład ten cynamon kasja, on ma takie twarde, taka kora twarda, natomiast ten cejloński to tak jak bibułka zwinięta, on się kruszy, ale on jest mniej taki może, on jest taki bardziej brunatny, ale i może mniej pachnie niż ta kasja, dlatego często też wybieramy tą kasję.
1: Tą pachnącą,
0: i jest ona też... Tak, i ona jest też tańsza, prawda? I na naszym rynku częstsza. Ten cynamon cejloński jest droższy, ale właśnie są już badania, które pokazują, że właśnie ten cejloński ma mniej tych kumaryn, czyli też takich właśnie produktów, które naturalnie zawiera cynamon, które będą zbytnio obciążały w dużych ilościach wątrobę, prawda?
2: Czyli tutaj też trzeba zwrócić na to uwagę.
0: Tak, trzeba zwrócić uwagę i na pewno ten Iloński będzie lepszy dla nas właśnie niż ten kasja, więc tutaj zachęcam do tego. Kolejnym ziółkiem to jest babka płeśnik, czyli to jest też ten nasz błonnik, który właśnie też zbiera te śmieci, bo ta babka z jelit, bo ta babka płeśnik będzie pęczniała, ale też już w naszych jelitach i jakby właśnie pozyskiwała też to, co nie jest dobre w tych naszych jelitach, czyli takie resztki, które nie zostały wydalone.
1: Taka
0: ona będzie to właśnie
1: w pewnym sensie.
0: Tak, dokładnie, taka miotełka. I ona zachęca właśnie tą babkę płeśnik, a nie siemię lniane używać. Siemię lniane te ziarenka ma większe i ona mówi, że to jest taki troszkę rozbójnik w naszych jelitach, czyli ja nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć badaniami, dlaczego, ale pewnie dlatego, że to, tak jak się domyślamy, współcześnie interpretujemy to, co ona napisała, że on zabiera nam też te pozytywne rzeczy, bo z takimi właśnie, z taką interpretacją się też spotkałam, czyli jakby
2: zabiera wszystko.
0: Pochłania tak te substancje, które też dla nas
1: korzystne są
0: te korzystne, dobre, właśnie karmią te nasze właśnie bakterie gram dodatnie właśnie, czyli te właśnie nam przychylne, tak mówi się potocznie, że to jest ta flora dobra, prawda, jelitowa. Więc zachęcam do tego, co Hildegarda mówiła, właśnie babka płeśnik, jedna łyżeczka właśnie i tutaj też musimy przy babce płeśnik pić, bo jeżeli ona wyciąga nam troszkę tą wodę z organizmu, prawda, bo pęcznie zje, no to musimy te płyny uzupełnić, żeby też właśnie nie później nie było żadnych problemów z zaparciami, a większość ma te problemy, więc tutaj też pamiętajmy, żeby tych płynów wtedy było więcej w ciągu dnia. Do trzecim i czwartym to są takie ziółka specyficzne dla świętej Hildegardy, może dla takich typowych osób, które nie spotkały się z medycyną Hildegardy, a stosują zioła takie właśnie typowe, no to może będą takie zagadkowe te zioła, ale to jest właśnie bertram i galgant, czyli dla Hildegardy takie, no można powiedzieć, podstawowe właśnie zioła, które ona wybrała też, zobaczcie, do codziennej naszej diety, czyli dodajemy sobie 3 szczypty galgantu, 3 szczypty, czy nawet pół łyżeczki bertramu. Tak, i to są bardzo ważne ziółka. I teraz tak, galgant to jest takie ziółko z imbirowatych, czyli też będzie działało silnie rozgrzewająco, czyli też będzie rozszerzało te nasze naczynia krwionośne, a jak rozszerza...
2: Czyli
0: prawda,
2: kawy nie muszę pić.
0: To też tak, to też tlen będzie się lepiej transportował, te mikro, makroelementy, witaminy, prawda, czyli dotlenienie komórek pójdzie, czyli właśnie rewitalizująco będzie bardzo na nas działało i ona właśnie zachęca, żeby ten właśnie, nie imbir, tylko właśnie, żeby galgant, też zwróćmy uwagę, bo w sklepach hildegardiańskich raczej powinien być dobry galgant, czyli ten galgant lekarski, można powiedzieć, bo jest też tak zwany galgant mniejszy i galgant większy, ale wiadomo, że w sklepach, które się zajmują Hildegardą, to na pewno będziecie mieć ten dobry galgant, właśnie ten, do którego Hildegarda zaleca, czyli Alpinia officinarum, no tak się ziół szuka, więc podam tu łacińską nazwę i on właśnie będzie pomagał w trawieniu, będzie znosił skurcze żołądkowo-jelitowe, poprawia właśnie pracę tego układu sercowo-naczyniowego, czyli serducha, ten krwioobieg właśnie, to co powiedziałam, ale będzie też zapobiegał właśnie bólom serca, osłabieniom serca, czyli też zawrotom głowy, osłabieniu słuchu, prawda, bo jeżeli on poprawi krążenie, to osoby starsze, które właśnie będą sobie dodawały tego galgantu, też będą poprawiały sobie właśnie te wszystkie funkcje właśnie serducha właśnie i no właśnie to osłabienie tarczy serca, prawda?
2: Ale słuszna uwaga, że jeśli chodzi o słuch, bo zauważ, teraz Jolu, każdy zakłada już jak jest starszy,
1: tak, już aparat słuchowy.
0: Tak, oczywiście, dlatego, bo to właśnie Hildegarda mówi, że właśnie jakby za tą starość odpowiadają nerki, tak w medycynie naturalnej się o tym mówi, czyli to są właśnie według niej organy starości, a wiadomo, że jak mamy w medycynie naturalnej słabszą nerkę, już taką właśnie osłabioną, niewydolną, tam mogą jeszcze żadne schorzenia oczywiście nie wychodzić, ale ona już funkcjonuje, to funkcjonowanie jest upośledzone, no to wtedy właśnie ona koreluje z osłabieniem słuchu, czyli właśnie to jest taki właśnie już starcze osłabienie, prawda, czyli spada funkcja nerki, no to od razu przekłada się to na słuch, dlatego, bo w medycynie naturalnej wszystko jest połączone, to nie jest wybiórcze, że to jest organ słuch, prawda, który sobie sam działa i to nie jest skorelowane z niczym, tylko właśnie pewnie to jest też z tym naszym procesem już takim naturalnym starzenia się. Więc tutaj, prawda, ten galgan będzie silnie nas rewitalizował, pomaga właśnie. Czyli jak osoby starsze mają zawroty głowy, to nawet nie te szczypty, tylko mogą sobie więcej tego galgantu. Jeżeli czują się właśnie takie też zmarznięte, czy właśnie serce słabe, to więcej tego galgantu dołożyć, bo tak jak powiedziałam, my mówimy o diecie dla człowieka zdrowego, profilaktyce, ale jeżeli już jakieś się schorzenia pojawiają, czy słabości, no to wtedy niektórych ziółek ona mówi, weźmy sobie więcej, prawda?
1: Tak, to dawka musi być wtedy solidniejsza.
0: Tak, dokładnie. Wtedy już taka może być dawka lecznicza, prawda? Nie profilaktyczna, więc to też jakby tutaj zaznaczam, że oczywiście można. No i to samo właśnie z tym ostatnim ziołem, czyli które Bertram. Ona nam... Tak, dokładnie, ulubione zioła hildegardiańskie, właśnie Bertram, galgan. Ja wam powiem, że ja się bez galgantu nie ruszam, bo tutaj też powiem o takich dodatkowych zaletach, że jeżeli na przykład to już koledzy z Niemiec nam mówili, że jeżeli na przykład się stan zawołowy zaczyna, czy mamy poważne takie sprawy właśnie związane z serduchem, to jak najbardziej w takiej uderzeniowej dawce możemy wziąć sobie 3 tabletki czy pół łyżeczki tego galgantu na język i on właśnie nas będzie tutaj wspierał i pomagał przy takich poważnych rzeczach, na przykład, żeby się nami zaopiekować, tak mówię właśnie może osobowo o tym galgancie, ale zanim na przykład przyjedzie karetka, pomoc,
2: tak
0: prawda, zanim zanim otrzymamy pomoc, więc ja na przykład nie ruszam się bez galgantu właśnie i wielokrotnie też mi pomógł, jak miałam taką słabość, właśnie zawroty głowy, czujemy się na przykład, że mamy za chwilę zemdleć, to naprawdę ten galgant super. Czy mnie na przykład ratował, jak gdzieś w drodze na przykład zjadłam coś takiego, miałam właśnie, no czułam, że coś z tym żołądkiem jest nie tak, no to szybciutko właśnie ukrwienie poprawi żołądka i naprawdę ten ból żołądka czy te właśnie takie skurcze szybko mijają, więc tutaj jeszcze przy tym nam się bardzo przyda.
2: Czyli galgant.
0: Mamy problem, tak, galgant, czy mamy problem jeszcze właśnie z takimi bólami stawów, no bo też trzeba krążenie poprawić, to też jakby ten galgant będzie się przydawał.
1: Szczególnie teraz, szczególnie teraz jesienią, gdy mamy taką aurę, a nie inną za oknami. Jest zimno, często odczuwamy takie bóle, ale też i pogoda sprawia, że...
0: Tak,
1: pogoda sprawia, że właśnie takie zaostrzenia są.
2: I musimy dopowiedzieć, Jolu, że galgant i Bertram występuje również w postaci tabletek.
1: Tak.
0: Tak, oczywiście. Mhm. Tak, więc ja przepraszam, że tak właśnie skaczę, ale przypomniało mi się już ten galgancie, więc jak Państwo właśnie słuchają i mają jakieś schorzenia, to myślę, że to będzie tak też cenna uwaga, bo to są naprawdę cudne zioła. I tak silnie działające właśnie, mówią niektórzy, że zioła to takie słabe, ale wystarczy, jak sobie przy takich właśnie dolegliwościach, które wymieniam, weźmiemy i zobaczymy, jak one potrafią działać szybko. Ja odstawiałam kropelki żołądkowe, jakieś tam miętowe czy inne i naprawdę przy bólach żołądka to jest niesamowite też, czy właśnie takie zjemy coś tłusto, prawda, że nie możemy tego czujemy, leży nam na żołądku strawić. Bardzo zachęcam właśnie galgan, czy w połączeniu z koprem włoskim, też możemy sobie te pastyleczki właśnie wziąć i nam pomogą. Właśnie tabletki, tak jak tutaj wspomnieliście, ale właśnie też w formie takiej sypanej proszku na wodę jak najbardziej też. No i wracamy do Bertramu, przepraszam, że tak skaczę.
2: Ale dobrze. No
1: i dobrze.
0: I to jest, sobie tak rozmawiamy.
1: Tak.
0: I to jest taki właśnie czwarte silne ziółko, które ona wybrała do tej naszej śniadaniowej zupki i to działa silnie przeciwzapalnie, ale też pomaga nam, słuchajcie, dotrawiać te rzeczy. Ale jak pozwolicie, to ja tutaj chętnie przeczytam cytat o Bertramie z dzieł Hildegardy, z fizyki, 1.18, pod takim wpisem znajdziemy. I zobacz, jak ona pięknie w ogóle pisze, bo to takim jest językiem na współczesnym jej, prawda?
1: Tak.
0: Bo ona nie mówi takim językiem medycznym, ale zachęcam właśnie do posłuchania, jak ona pięknie pisze o tym Bertramie. Dobrze jest, kiedy spożywa go człowiek zdrowy, czyli mamy, prawda,
1: profilaktyka
0: w zupce naszej. Ponieważ Bertram redukuje zgniliznę, pomnaża dobrą krew i rozjaśnia rozum. Czyli zobaczcie, ile punktów uchwytu tutaj mamy. Zgnilizna, czyli jeżeli te nasze jelita właśnie źle jemy, fermentują, tego cukru jest za dużo, to wszystko tam, o tych bakteriach właśnie gnilnych opowiadałam chyba w zeszłym odcinku, ile my tego tam mamy, no to wszystko, prawda, jeżeli to nasze jedzonko nie jest właśnie... dobrej jakości. Jeżeli właśnie źle jemy, połykamy, no to to jest niesamowite, że ten Bertram pomoże nam dotrawić, prawda? Mówimy współcześnie, że te jej specyfiki, czy w ogóle zioła, to są takie hormony naszej kuchni. One będą pomagały temu naszemu biednemu, dysfunkcyjnemu, już niekiedy właśnie temu układowi pokarmowemu, dotrawianie tego wszystkiego właśnie, czyli poprawianie właśnie przetwarzania tego, co zjemy właśnie w to, co potrzebuje komórka z tego pokarmu. Pomnaża dobrą krew i rozjaśnia rozum, czyli zobaczcie, lepiej się nam myśli, czyli wspiela układ nerwowy, ale już wiemy współcześnie, że właśnie to, co jemy, jelita, jakby jest połączone z tym, co właśnie nasz mózg, jak będzie funkcjonował, prawda? Już mówi się o tej osi właśnie jelitowo-mózgowej, czyli zobaczcie, ona już w średniowieczu o tym pisała, prawda?
2: Nie na darmo jest święta, Miola.
0: Ja właśnie, wizję, tak, oczywiście, dlatego właśnie pokazuje w tych jej zapiskach, może takich byśmy powiedzieli prostych, takim językiem prostym, ale zobaczcie, jaka to jest wiedza. I dalej czytamy, ale również osobie chorej, czyli mamy już osoby chore, prawda, która jest już prawie martwa. Zobaczcie, jak pokazuje, że w jakich... Tak, no to jest niesamowite i powiem wam, że mamy takiego lekarza z Belgii, który właśnie ten Bertram wysyłał do właśnie Zambii. Było takie badanie przez WHO robione właśnie osobom, które mają problemy. Też nie wiem, czy nie wspominałam w ostatnim odcinku chore z malarią, właśnie z AIDS, że właśnie on był dużo tańszą taką, no bo tam oczywiście też jest bieda i on dawał i pokazywał nam zdjęcia, jak osoby, no właśnie, które już były właśnie prawie martwe i to go zainspirowało właśnie do tego, żeby w takich schorzeniach ten Bertram podać i właśnie podarować właśnie w tych krajach i on sobie tam obserwował, jeździł, właśnie badał te osoby. No i to było niesamowite, jak po roku z człowieka, który, nie wiem, 30 kilo ważył, pokazywał, no takiego, którego nie poznaliśmy wręcz na zdjęciach, jak właśnie ten Bertram przywracał siłę i właśnie dalej czytam. Bertram, czyli która jest już prawie martwa, Bertram przywraca siły i nie pozostawia w człowieku niczego niestrawionym, lecz poprawia trawienie. Prawda? Czyli zobaczcie też, że ona tutaj pokazuje, że to trawienie, czyli ta dieta, znowu wracamy do tego, jak to jest istotne, bo jeżeli on poprawi trawienie, ten człowiek będzie wyrzucał tą zgniliznę, prawda?
1: Tak.
0: Czyli będzie też czerpał właśnie z tych ziółek, czyli z tych lekarstw, które dostaje i jest w stanie się dźwignąć, jak poprawimy działanie przewodu pokarmowego, bo naprawdę najczęściej wszystko się tutaj zaczyna od tego, czyli zaczynamy mieć stany zapalne, cieknące jelito, czyli to wszystko nam idzie do krwi, prawda? A też tutaj, prawda, Hildegarda czytałam w cytacie, pomnaża dobrą krew, czyli to wszystko się nam łączy, może ja w takim bardzo dużym uproszczeniu to mówię, ale chcę pokazać, jak to jest niesamowite zioło i dlaczego ona wybrała ten Bertram jako czwarty składnik tej naszej codziennej zupy. I teraz zobaczmy, osoba, która będzie się tego trzymała, zdrowa, jest w stanie też o siebie zadbać. Oczywiście, tak jak powiedziałam, inne elementy musimy tutaj, o których będziemy sobie rozmawiać i z tego programu Zdrowia Hildegardy uporządkować, ale to już jest bardzo dużo, jak zaczniemy od tego elementu, prawda?
1: Tak.
0: A osoba chora oczywiście jeszcze inne rzeczy i też tego Bertramu musi więcej sobie brać. Na przykład, jeżeli mamy tego śluzu dużo, te jelita są w złym stanie, to weźmy sobie dwa razy dziennie po pół łyżeczki, prawda? Czy na przykład dopadnie nas jakaś infekcja, bo on jest też silnie przeciwzapalnie działa, przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie.
2: Tak jak teraz.
0: Tak, właśnie dlatego też o tym wspomnę w dzisiejszym odcinku przy diecie, bo też możecie Państwo szybciutko sobie pomóc, jeżeli czujecie, że coś nas łamie, czyli każdy z nas czuje, że coś mnie bierze, prawda?
2: Tak, zimno.
0: I wtedy w dobrym momencie złapie to i zacznie od razu stosować Bertram. Na przykład pół łyżeczki, zachęcam do tego, pół łyżeczki co godzinę w takich 5 dawkach. Jeszcze dołoży do tego większe dawki witaminy C. Słuchajcie, możemy zatrzymać właśnie to przeziębienie czy jakąś grypę nawet wirusową, która się w nas zaczyna, bo wspomożemy organizm i on po prostu sobie poradzi. Ja bardzo często właśnie... że mnie coś bierze, od razu zaczynam, następnego dnia budzę się, prawda, nic się tam nie wykluło. Więc też zachęcam Państwa do tego, bo on bardzo silnie też pomoże w tych infekcyjnych różnych problemach, czyli wszystkich takich chorobach, właśnie jesienno-zimowych infekcjach, właśnie układu tego górnych dróg oddechowych i też bardzo do tego zachęcam. Czyli jakbyśmy mieli teraz wybrać coś i prawda, kupić sobie...
2: To kupujemy.
0: Właśnie Bertram, Gargant, tak? Plus ta babka płeszcznik i cynamon, bo babka płeszcznik też nakarmi te nasze dobre bakterie, prawda? A bez tego ani rusz. Te zaparcia, to wszystko, te biegunki też będzie naszym, prawda, udziałem. Także te cztery ziółka do właśnie tej porannej kaszy i już zobaczcie, to jest jeden z trzech posiłków. Mamy 1/3 jedzenia. No to jeżeli zmienimy chociaż to zobaczcie, jak już dużo dla siebie zrobimy, prawda?
1: Ogromnie. Więc
0: dlatego taki etap właśnie zrobimy. Jeżeli jeszcze zechce nam się piec chlebek właśnie orkiszowy na zakwasie, żeby dalej karmić te nasze bakterie, czyli nie kupujemy jakiś pszenny chleb naładowany różnymi tam dodatkami, bo teraz wiadomo, antypleśniowe, tam jakieś inne, żeby one, prawda, były długo bardziej leżał, wypieczone,
1: tak,
0: puszyste.
1: Właśnie, puszyste, ładnie wyglądał, a...
0: Tak, biały, który nic nie, zechcemy zmienić na właśnie ten chleb z tej mąki orkiszowej, dobrze wybranej właśnie, jeszcze tak jak opowiadałam w poprzednim odcinku, tej Kulmer Rotkorn, prawda, czyli tego naprawdę, tego Mercedesa wśród orkiszu, jak tutaj Hildegarda też opisywała te rodzaje właśnie orkiszu i właśnie zrobimy właśnie sobie ten zakwas nasz, czyli właśnie te siatki glutenowe, nawet jeżeli ktoś ma problemy z trawieniem glutenu, na początku oczywiście może to odstawić, ale spróbować z orkiszem, bo nie zawsze, bo często ta nietolerancja jest na pszenicę, nie na orkisz. Jak jest na gluten, no oczywiście musimy odstawić i orkisz na początku, żeby zregenerować jelita. Ale dla osób właśnie zdrowych, które nie mają pogorszeń, no to właśnie taki chlebek na zakwasie, kiedy gluten jeszcze przez te nasze bakterie zostanie przetrawiony i podany w takiej lżej strawnej formie, no to jest cudnie. To już mamy właśnie kaszę plus jeszcze chlebek, czyli na przykład na kolację, czy tam dodany do czegoś, to też to tą kanapkę dla dziecka, prawda, którą do szkoły robimy, bo nie mamy możliwości czegoś ciepłego, na przykład nie może zjeść, no to też już to będzie, zobaczcie, ile zmian takich na dobre, więc nie wiem, czy już musimy kończyć, ale naprawdę myślę, że na dzisiaj to jest taka potężna dawka.
2: Na dziś zadanie, Jolu.
0: Tak, propozycja, że zmieńmy choć, prawda? I zobaczmy, ile dla siebie możemy tak zrobić. Więc to jest już naprawdę duża zmiana. Dołóżmy do tego picie ziół, czyli właśnie nie kawa czarna, herbata, bo to nas też wysusza, prawda? Nie nawilża tych naszych komórek, a musimy mieć tą wodę, która wypłukuje, prawda, to wszystko. Czyli ten nasz silnik może się zatrzeć, jak nie mamy, prawda, tej wody, wypłukiwania tych właśnie toksyn z komórki.
2: Zwłaszcza starsi ludzie, zauważ, Jolu, starsi ludzie nie chcą pić.
0: Tak,
1: to jest ogromny problem, bo przekonać starsze osoby do tego, żeby piły w ciągu dnia.
2: A mi się siku będzie chciało.
0: Tak, no. Tak, właśnie dokładnie. To jest
1: ale
0: tak,
1: wtedy,
0: że jak jadę
1: wtedy nerki
0: też
1: pracują, tak.
0: Tak, i wiecie, i dlatego też myślę, że właśnie ta zupa śniadaniowa, jeżeli ona będzie luźniejsza, więcej wody, zobaczcie, ile tej wody już w tej zupie dostanie, jeżeli on nie lubi tak sobie pić. Czyli powolutku, jeżeli właśnie w sposób sprytny, można powiedzieć, dostarczymy sobie tej wody,
1: później
0: na kolację
1: trochę
0: zjemy zupę, bo jednak te starsze osoby są bo teraz młodzież nie chce tych...
2: Ale starsi jedli
0: zupy. Jeszcze często właśnie chętnie te zupy sobie jedzą, więc tej wody tu i jesteśmy w stanie krok po kroczku to pragnienie odbudować, prawda? Czyli zacznie się organizm domagać tej wody i zacznijmy pić, ale to wszystko właśnie powolutku, etapami, tak jak mówiłam na początku, bo żaden organizm nie rewolucji nie lubi, a zmuszanie się też, no to nie o to nam chodzi. Także drobnymi kreczkami ustalmy sobie te cele takie właśnie drobne, które jesteśmy w stanie zrealizować, wtedy się nie zniechęcimy, prawda? A Hildegarda tak pięknie nas do tego zachęca, że nie uda ci się raz, upadniesz, wstań i zrób drugi krok. Po prostu nie poddawaj się, nie zarzucaj właśnie tej zmiany, tylko właśnie zrób drugi krok, czyli małymi kroczkami po prostu do celu, tak? Także zachęcam do tego z całego serca, bo teraz też będziemy chorować częściej, no bo taka pogoda, organizm coraz słabszy, jest mniej słońca, więc jak właśnie wzmocnimy tą naszą dietę takimi dwoma elementami chociażby, to i ta odporność będzie wydolniejsza. Właśnie ten organizm, ten układ immunologiczny będzie wydolniejszy, będzie silniejsza odporność i będzie umiał sobie z takimi infekcjami poradzić. Także naprawdę zachęcam z całego serca.
2: Czyli zaczynamy rano. Jolu, mamy orkisz, jabłko, cynamon, babka płeszcznik, Bertram i Galgant.
0: Tak, oczywiście. Możemy tutaj też, tak jak pozwoliliście, oczywiście zrobić jakiś konkurs dla osób, Tak, które będą na przykład chciały spróbować tego orkiszu, bo to jest zupełnie inna jakość. Ten orkisz właśnie tak uprawiany, jak mówiła o tym Hildegarda, ten rodzaj, o którym ona mówiła, żeby sobie nawet upiec taki chlebek, spróbować, więc możemy ufundować właśnie nawet taki kilogram mąki z zakwasem właśnie do zrobienia chlebka swojego, czy kilogram takiej kaszy, żeby ugotować sobie taką zupę, zobaczyć, jak się czujemy i albo się komuś to spodoba, albo nie, ale właśnie, żeby
1: warto zacząć, tak, warto zacząć.
2: A jakie, ale Jolu, będziemy musieli popracować, jakie będą pytania.
1: No to popracujemy.
2: Tak, Jola też.
0: Popracujemy. Tak, pewnie do waszego Facebooka, tak? Albo gdzieś tam, także ten konkurs ogłosicie. No właśnie, dla tych, którzy właśnie będą chcieli, bo są tacy nieprzekonani, to żeby spróbowali, właśnie rozwiązali konkurs, nie muszą nic inwestować, bo tak jak też opowiadałam, ten orkisz taki hildegardiański na pewno będzie droższy niż taka typowa kilogramowa mąka z pszenicą, bo tutaj wiemy, dlaczego ta cena jest
1: tak,
0: taka niska.
1: Opowiadaliśmy
0: ale
1: o tym.
0: Właśnie. Mhm. Tak, w poprzednim odcinku nie będą tak nic ryzykować, a sobie mogą spróbować. Także no właśnie, dla chcącego nic trudnego.
2: Czyli Jolu, zaczynamy, a poza tym, wiesz, Jolu, nie wszyscy znają te produkty.
0: Tak, tak.
2: Bo zauważmy, tak.
1: Po to rozmawiamy właśnie na antenie, żeby też i nasi słuchacze wiedzieli, no, do kogo się zwrócić, tak?
2: Bo my wcześniej też nie wiedzieliśmy już od ciebie, to się nauczyliśmy, co to jest Bertram, Galgant, ale jak nam to przysłałaś, to dla nas była nowość.
0: No właśnie, tak, także zachęcajmy do tego, żeby po prostu szukać sklepów hildegardiańskich, bo teraz już tak jak opowiadaliśmy, jeżeli Hildegarda jest coraz bardziej popularniejsza, to masę osób się chce tym zająć, prawda, ale niekoniecznie wie, rozumie pewne procesy i ten orkisz, no nie zawsze jest taki, jak ona zachęca, więc, ale na pewno ci, którzy jakby no serce i sami zaczęli tą Hildegardą, według Hildegardy jeść się, żywić, no to na pewno doszli do tych jej kryteriów właśnie doboru orkiszu i na pewno w swoich sklepach będą mieć ten dobry orkisz, więc jak to będzie sklep taki hildegardiański, to na pewno będzie dobre. No tak mi się wydaje, bo prawda nie sprawdzałam wszystkich sklepów, tak, ale myślę, że to pasjonaci tutaj już się tym zajmują.
1: Na pewno, ale my polecamy przede wszystkim ten sklep, który wy prowadzicie, czyli sklep Sunvita i tutaj no też przez internet można kupić, przysyłacie bez problemów.
2: Super zapakowane.
1: Tak, super zapakowane, więc...
2: Bo to masa pracy jest. Jolu, a tak na koniec chciałam cię zapytać, jak ciebie święta Hildegarda zmieniła?
0: Oj, no ja to rewolucję mam perspektywy czasu, bo też to oczywiście powolutku wszystko stawało się moim udziałem, ale no jest rewolucja i powiem, że na małej próbie, no bo cóż, to jest tam pięcioosobowa rodzina w tej chwili, bo też moja mama z nami mieszka, babcia, ale no antybiotyków nie używamy, praktycznie nie ma u mnie w aptece chemii, no oczywiście ja też nie zniechęcam osób, no bo każdy jest w różnym stanie, prawda,
1: tak,
0: ten organizm i tak dalej,
1: tak.
0: Więc musi niektóre leki przyjmować, ale tak jak też opowiadaliśmy sobie, może zmniejszyć dawki powolutku później, nawet jak poprawi zdrowie, to z niektórych zrezygnować, wszystko w konsultacji z lekarzem, żeby też tego nie robić radykalnie samemu, bo można sobie tylko krzywdę zrobić, ale jak doprowadzimy ten organizm już do lepszego stanu, no to właśnie będą się wycofywać pewne rzeczy. Ja tutaj mogę na przykładzie swojej mamy powiedzieć, bo ja też oczywiście no, zmieniłam wszystko i fajnie, no widzę no, tą różnicę, ale taki przykład właśnie tutaj na mojej mamie, która z nami zamieszkała i no już tam wiele różnych rzeczy i specyfików brała. Okazało się, że ja po 2 latach, jak pojechałam zrobić porządek w jej mieszkaniu, bo ja ją tak szybko przeprowadziłam, bo akurat się okazało, że to było tak w sumie nagła decyzja konieczna, bo mama w szpitalu wylądowała. No i tam mnie oczywiście od czasu do czasu prosiła o jakieś tam przeciwbólowce. Ja takiej zaczęłam dawać, ale żywić ją dobrze. Później w końcu nam z mężem się udało, nie wiem, czy po roku, czy po 2, bo ten czas tak szybko leci, pojechać, żeby tam zrobić porządek, powyrzucać to wszystko. Słuchajcie, jak ja zobaczyłam, jaką ona miała apteczkę, a u mnie bez niczego. Słuchaj, ja mówię tak do mojego męża, mówię, ty, no patrz. Praktycznie myśmy w niewiedzy żyli. Oczywiście wiedziałam, że ma nadciśnienie, jej to monitorowałam, ale ja jej to uregulowałam, bo to były jeszcze takie początki, takie niewielkie te skoki właśnie potasem i magnezem i tam inne oczywiście braki ona miała. ale jej to wyrównałam i po prostu praktycznie nic nie bierze, bo tam mi suche oko, widziałam jakieś skropelki takie, że znalazłam śmaki tych mazideł. Słuchajcie, jak powiem, matko, żyłam w nieświadomości, ale okazało się, że przeprowadziła się do mnie bez niczego. Jest bez niczego, jak zrobiliśmy. Słuchaj, wyniki miała najlepsze, bo wiesz, babcia to jeszcze była stara jeszcze sztuka, no nie jedzenia, no bo wiadomo, że to im my jesteśmy teraz bliżej tej cywilizacji, tym słabsze organizmy, ale jak lekarz zobaczył jej wyniki, to mówi, kurczę, no po prostu super, prawda? No i babcia rzeczywiście, jeżeli chodzi tutaj o organizm, to praktycznie nic jej nie dolega, żadnych leków nie bierze i można było praktycznie wszystko usunąć. Oczywiście ona tego dużo nie brała, bo to tak jak mówię, radykalnie to nie wszystkiego nie usuwajmy, ale ja oczywiście to kontrolowałam wszystko i okazuje się, że bez leków, bez niczego dalej funkcjonujemy, już 7 lat z nami mieszka, także niesamowicie dieta jest w stanie tutaj zmienić kondycję naszego organizmu.
1: I to jest taki dowód na to, że można, prawda, jeśli się tylko chce. Tak.
2: Ale zobaczcie, ile jeszcze w kieszeni zostanie.
0: No oczywiście,
1: dokładnie, tak.
0: No, tylko tak jak mówię, to wszystko jakby rozsądnie, nie, prawda, że my rezygnujemy ze wszystkiego teraz, bo niektóre osoby nie mogą po prostu bez leków,
1: oczywiście,
0: no nie będą funkcjonowały.
1: Tutaj nie możemy robić takich rzeczy, nie.
0: Tak, więc także też Państwa taką świadomą właśnie pracę nad tym zdrowiem tutaj zachęcam do świadomej pracy, żeby sobie też krzywdy nie zrobić, a my nie raz ura, Hildegarda, zioła i wszystko zarzucamy.
1: Tak, odstawiamy
0: nie, bo
1: tabletki.
0: Nasz organizm, tak, no czasami funkcjonuje tylko dzięki tabletkom, prawda? My możemy tam sobie próbować, wszystko powolutku naprawiać, ale to potrzeba na to czasu.
1: Dokładnie. Jolu, mi tak teraz przyszedł na pomysł taki, czy Hildegarda też używała grzybów w tym wspomaganiu leczenia?
0: Wiesz co, ona ceniła grzyby, które, właśnie te lecznicze grzyby, które
2: kuby
0: rosną na drzewach.
1: Na
0: tak.
1: drzewach.
2: A my mamy takie audycje.
1: Bo my tak ostatnio wiele rozmawialiśmy z naszym też jednym specjalistów, panem Grzegorzem Fiodorowiczem, który jest mykologiem i mamy takie audycje właśnie. I on tam wspominał o tych grzybach i tak mi się teraz skojarzyło to, czy właśnie Hildegarda też patrzyła na ten...
0: Powiem tak, wiesz, bo ona tam, jak poczytamy Fizyka, dzisiaj wspomniane przeze mnie to dzieło hildegardiańskie, właśnie oryginalne dzieło, to ona tam opisuje nawet konkretne grzyby, które, na jakim drzewie rosną, że to wszystko ma znaczenie, prawda?
1: Tak.
0: No, natomiast tak może króciutko powiedzieć o tych grzybach, to ona zachęcała właśnie do tych grzybów, które na drzewach rosną, a nie w ziemi.
1: W glebie.
0: Dlatego, bo słucham, nie słyszałam?
1: Nie tych, które są w glebie, tam mają grzybnie, tak.
0: Tak, bo tutaj troszkę mi się urywa to, także właśnie, żeby tak nie przytaknąć troszkę bezmyślnie, natomiast właśnie dokładnie na ziemi, dlatego, bo ona mówiła o czymś takim, że właśnie te grzyby i rosnące w ziemi wytwarzają właśnie pleśń, taką właśnie pianę, ona mówiła, dlatego, bo tam jest dużo wilgoci, prawda, w glebie. Jeżeli one rosną, jeszcze zauważcie, że właśnie mówi się jak grzyby po deszczu, prawda?
1: Tak.
0: Czyli my zbieramy te grzyby właśnie po deszczu, one wtedy, i tej wilgoci one mają dużo w sobie i szybko się psują i tą wilgoć w sobie mają, a my tak jak wam, nie wiem czy tutaj... ale chyba poruszaliśmy ten temat wilgoci i tego śluzu, który nasz organizm ma, bo to tak jakbyśmy pomyśleli sobie o takiej zaparowanej łazience, czyli wychodzę spod prysznica i widzę tą parę i wilgoć wszędzie, prawda?
1: Tak.
0: To mniej więcej właśnie coś takiego też my mamy, bo Hildegarda o tych żywiołach mówi i jednym z nich to jest właśnie ta wilgoć z powietrza, którą mamy. I właśnie jeżeli my tej wilgoci mamy w sobie dużo, to pomyślmy sobie, że mamy taką zaparowaną łazienkę w sobie i wtedy tej wilgoci dużo, no i co? I jest to pożywka właśnie do rozwoju pleśni, a to w organizmie nie jest fajne. Dlatego właśnie, jeżeli my tej wilgoci dużo dostarczamy, ona nie tylko z grzybami się jakby tworzy, ale tutaj... truskawka, prawda, też
1: może szybko.
0: Kiedyś dojdziemy o tej, ale też ona szybko łapi tą pleśń, wiesz, więc w hildegardiańskiej diecie nie znajdziemy takich produktów, które będą właśnie niesprzyjalne człowiekowi, czyli były jednym z elementów, które tę pleśń i wilgoć w organizmie będą budowały. Wobec tego ona do grzybów właśnie w ziemi nas nie zachęca, natomiast do grzybów właśnie takich rosnących na drzewach, ale też nie do wszystkich tak. Dlatego, bo ona mówi, że nawet ona mówi, że one leczniczo mogą działać. I wiemy na przykład, że grzyby, tak jak na przykład boczniaki, ona też chyba nie za bardzo te boczniaki ceniła, ale na przykład grzyby mają dużo tych beta-glukanów
1: tak,
0: też w sobie, które bardzo
1: tak,
0: działają właśnie... Mhm. Tak, działają właśnie...
2: Dopingują organizm.
0: Tak, anty właśnie rakowo-rodnikowo, prawda? Tak. Więc to jest bardzo istotne, ale też właśnie, jeżeli chcemy już dokładnie poczytać sobie, bo ja teraz też nie pamiętam tych wszystkich, czy tam opieńka, czy właśnie soplówka, do czego
1: soplówka, ona... Soplówka też jest bardzo silna, tak, te preparaty tak, z soplówki.
0: Właśnie, nie pamiętam właśnie, jak ona o tym mówiła, ale też Hildegarda pewnie wszystkich grzybów nie wymieniała. Myślę, że musimy tak tą złapać, tą zrozumieć ideę, o którą jej chodzi, prawda? Więc na pewno takie nawet boczniaki, które rosną na tym, też będą lepsze niż te właśnie, tak jak wspomniałeś, właśnie, które w ziemi rosną, prawda? Więc jakby tutaj uważajmy i teraz właśnie jeszcze o tym cukrze właśnie, który wymieniałeś na początku audycji, to też właśnie jedzenie dużej ilości cukru też będzie...

0: i w naszym organizmie, a to nie jest dobre, jak my mamy tego za dużo. Więc widzicie, wszystko się łączy i to jest takie bardzo logiczne, ale też skomplikowane dla ludzi, którzy nigdy w ten sposób nie myśleli, prawda,
1: tak, czy
0: o diecie, o tym. Więc to trzeba poznać. Na początek się wydaje, że to jest tego dużo, ale to jest naprawdę tak logiczne. Jak poczytamy właśnie Hildegarda, to wszystko buduje na naturze, prawda? Na tym, że my ciało mamy, ten mikrokosmos ze wszechświata, prawda? Bo te żywioły, które działają we wszechświecie, budują nasz organizm. Czyli właśnie również ten nasz mały mikrokosmos, tak ona o tym, czyli tak mini wszechświat, prawda?
1: Dokładnie,
0: który jest
1: tak.
0: reprezentowany w organizmie. Więc tak to Pan Bóg stworzył i właśnie my jesteśmy z natury i po prostu my z tym poddajemy się tym rytmom przyrody, prawda? A nie jakiejś chemii. Więc dlatego zachęcam do tego, żeby przyglądać się właśnie tej przyrodzie, ją. I wtedy właśnie to będzie fajnie. Więc jak wracając i tak puentując tą naszą dietę, no to jeżeli popatrzymy, co rośnie na drzewach, no to mamy to jeść, prawda, czy na grządkach. A na przykład tam chipsa na drzewie nie uświadczymy, prawda?
2: Nie.
0: Więc podglądajmy, przyglądajmy, właśnie wróćmy do tego, żeby patrzeć, co mamy tą przyrodę, jak najprostsze. Tak, jak najprostsze posiłki, najmniej przetworzone, czyli to, co zbierzemy, lekko to przyporządźmy, używajmy do tego ognia, czyli tego żywiału, czyli nie surowizna, bo ona też nas właśnie zaśluzowuje. Masa jest też takich właśnie diet, które nas do tego, do surowej diety będą zachęcały. Hildegarda nie. Mówiłam o tym gotowaniu, czyli właśnie co z tego, że my zjemy, pochrupiemy tą surową marchewkę, jak organizm tego nie strawi. Nawet później, jak popatrzymy na swoją kupę, no to te elementy
1: to
0: tej
1: elementy
0: surowizny
1: będą,
0: wyjdą.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak. Więc no ja wiem, że stracimy troszkę tego wszystkiego, więc oczywiście ja mówię, no nie gotujmy może długo, jak ktoś ma takie wrażenie, że on zabije wszystko tam, zamorduje w tej warzywach.
1: Marchewce, tak.
0: Natomiast właśnie to nie o to chodzi, bo my nie tylko z tych witamin żyjemy, ale tak jak Wam powiedziałam, u Hildegardy ta termika jest też ważna, prawda? Bo nawet w niektórych takich medycynach naturalnych, to właśnie im dłużej gotowany na przykład ryż czy jakieś inne zboże, to tym ono na przykład jest lżej strawne, nawet 4-5 godzin, czyli mamy na przykład potrawy, które im dłużej są gotowane, takie kleiki właśnie, to tym przy na przykład jakichś biegunkach, jak mamy, czy jakimś właśnie przy zatruciach, to właśnie im dłużej gotowane, tym one są lżej strawne i nas rewitalizują, prawda? Pomagają się podnieść temu naszemu układowi pokarmowemu. Więc to może być takie czasami zwodnicze pułapki, prawda, że fajnie, jak zerwiemy z krzaczka, to te witaminy nie stracimy, ale tu masę różnych takich procesów się zadziewa. No i ja, no będąc przedstawicielem tej medycyny hildegardiańskiej, no zachęcam do tego, żeby jednak te przetwarzać, gotować, czyli wszystkie potrawy z użyciem właśnie wody, właśnie temperatury, prawda, ognia, bo my teraz, prawda, też mamy pokusę, kuchenka mikrofalowa, no
1: właśnie,
0: jakaś
1: tak.
0: tam...
2: To Jolu, na ostatnio nowe tematy, bo masz tyle tych
0: tak.
2: tematów, że wow! I nam się one podobają. I kolejną,
1: również, tak.
2: I kolejną, ale ja już później, jak zejdziemy z anteny, to również mam pewien pomysł dla ciebie, o którym chciałam ciebie zapytać,
0: tak,
2: przedyskutować.
0: Zapytajmy naszych słuchaczy, bo ja
2: tak.
0: też nie wiem, o czym opowiadać, co,
1: właśnie,
0: jest,
1: co ich
0: najbardziej
1: będzie interesować,
0: ciekawe. Tak. Także poprosimy właśnie na
2: ja już
0: komentarzach.
2: Wiem,
0: tak, dlatego, bo ja też nie wiem, co jakby potrzeba na tu i teraz, prawda? Bo
1: właśnie,
0: to bliższa
1: każdy...
0: koszula ciał.
1: Tak, także... Każdy z naszych słuchaczy jest inny i też... gdzie indziej mieszka, bo,
2: tak.
1: bo mamy tutaj też i z zagranicy wielu osób, które dzisiaj z nami są, ale poczekamy też po prostu na wasz odzew, za który bardzo dziękujemy.
0: Tak, jasne. I w krajach właśnie, gdzie jest cieplej, bo dobrze opowiedziałeś o tym,
1: tak.
0: to tej surowizny może być więcej, prawda?
2: Tak.
0: Bo tam organizm sobie z tym bardziej poradzi niż na przykład w naszych szerokościach geograficznych. Także
1: tutaj...
0: to też... Tak.
1: Tak, bo mamy tu
0: gdzie
1: słuchaczy...
0: Jest...
1: chociażby
0: tak,
1: z Norwegii,
0: tak.
1: gdzie tam na pewno jest dużo chłodniej niż u nas, bo Skandynawia to już jest zupełnie północ, to
0: tak.
1: oni też muszą sobie inaczej jednak radzić z pożywieniem,
0: tak,
1: to musi być ciepłe.
0: No. Tak, wszystko gra rolę, dlatego właśnie o tych niuansach tutaj mówię, żeby się też nie dać zapędzić w jakiś kozi róg i się złapać jakiejś diety, która akurat tam w tych kościach geograficznych będzie jak najbardziej nie służyła, prawda?
1: Dokładnie.
0: Mówię
1: dokładnie.
0: Tutaj właśnie o Norwegii, o na przykład surówkowej, czy wychładzającej silnie.
2: I naszym gościem była
0: Jola Zajdel.
2: Jolu, pozdrawiamy słuchacze. Pozdrawiamy.
0: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.

Dzień dobry Państwu. No bardzo się cieszę, że możemy chociaż tą drogą się znowu spotkać, porozmawiać o ważnych rzeczach. Mam nadzieję, że Państwo, skoro się przyłączyli teraz jako słuchacze i widzowie, mają się dobrze. Ja osobiście też ciężki czas jakoś przetrwałem bez szkód. Jestem już po dwóch dawkach. Słońce przynajmniej nad Wawelem, nad Krakowem, skąd do Państwa mówię, świeci, więc nastrój mamy, mam nadzieję, taki roboczy, żeby porozmawiać o zakonach. To jest naszym dzisiaj tematem uzgodnionym z panią profesor i ja chętnie się tego tematu podjąłem, do czego zakony służą Kościołowi, Kościołowi rzymskokatolickiemu, bo to jest specjalność przede wszystkim Kościoła rzymskokatolickiego. Ale od razu zaznaczam, że to jest niezwykle bogaty, niezwykle obszerny temat. Nie starczyłoby nam, myślę, kilku godzin nawet, żebyśmy go mogli wyczerpać. Siłą rzeczy muszę się skupić tylko na pewnych elementach tego wielkiego tematu. Co to są zakony, to mniej więcej, zwłaszcza w Polsce, gdzie w końcu zakonów ciągle nie brakuje i na ulicach zakonników widujemy inaczej niż w krajach na przykład Europy Zachodniej, no nie trzeba nam tłumaczyć. Natomiast nie wszyscy znamy pewne rzeczy dotyczące zakonów, a więc między innymi terminologii, o której trochę chcę opowiedzieć, trochę o statystyce tych zakonów, o problemach, jakie one dzisiaj mają, no i oczywiście o tym kontraście, który nam się ostatnio daje we znaki, jeśli śledzimy życie publiczne, media, to widzimy taki kontrast między tym, o czym Państwu tutaj też będę opowiadał, tym wyidealizowanym wizerunkiem zakonów, ich roli, no i z drugiej strony praktyką, praktyką dnia dzisiejszego. Może to tak jest w każdej organizacji, może to nie jest jakaś wielki wyjątek dotyczący tylko Kościoła rzymskokatolickiego, a może jednak specyfika tego Kościoła sprawia, że ten kontrast coraz częściej nam się pojawia i też myślę wielu z nas to przeżywa dość boleśnie, bo mogą się czuć związani z Kościołem w taki czy w inny sposób, a muszą się borykać z tymi wciąż ujawnianymi nowymi smutnymi, czasami tragicznymi sprawami dotyczącymi życia kościelnego. Czym są zakony? Zakony w największym skrócie, można powiedzieć, są taką kroplówką, która podtrzymuje, która odnawia życie duchowe, życie wiary w Kościele. Można powiedzieć inaczej, że zakony oplatające całą siecią, prawie cały glob, gdziekolwiek jest Kościół rzymskokatolicki, a jest on na całym świecie, tam mniej czy bardziej swoją obecność zaznaczają także zakony. Więc można też powiedzieć inaczej, że to jest taki krwioobieg dla Kościoła, krwioobieg, którym płynie żywa krew wiary, przynajmniej powinna płynąć. Że z jednej strony jest struktura, jest hierarchia, jest administracja, są parafie, są kościoły, są seminaria, wszystko wiemy, ale z drugiej strony czasami zdarza się, że tam nie ma za dużo wiary. Więc potrzebne jest jakieś dodatkowe, mówiąc językiem współczesnym, zasilanie. Zasilanie, żeby trochę tej wiary dopłynęło. No i do tego między innymi służą zakony. My zakony postrzegamy
coraz częściej jako taki rodzaj instytucji charytatywnych. Skupiamy się na jednym, że to są organizacje, które często wyręczają państwo tam, gdzie ono nie chce albo nie może pomagać najbardziej potrzebującym w społeczeństwie i wtedy wyręcza się właśnie zakonami. Między innymi dlatego toleruje zakony albo wręcz je wspiera. Takie zwłaszcza, bo nie wszystkie się zajmują pomocą charytatywną, opieką nad potrzebującymi najbardziej, nad biednymi, nad chorymi, nad starymi. Nie wszystkie zajmują się edukacją, wychowaniem młodzieży, ale większość się dzisiaj zajmuje. No i to powoduje, że wielu uważa, że to właściwie do tego są przede wszystkim potrzebne zakony. Nie jest to takie proste, bo jednak przede wszystkim główna rola zakonów to jest ta pierwsza, ta kroplówka, podtrzymywanie żywej wiary, dawanie świadectwa wierze i do tego służą najogólniej zakony, żeby z jednej strony ludzie widzieli namacalne znaki, że są tacy, którzy chcą żyć według Ewangelii i gromadzą się na przykład w zakonach, we wspólnotach zakonnych, a z drugiej strony, to też bardzo ważne, są ludzie, którzy po prostu ciągną do takiego życia, potrzebują takiego życia zakonnego, takiej wspólnoty, żeby zaspokajać swoje własne, indywidualne potrzeby duchowe. Więc tak to wygląda, że mamy cały splot powodów i przyczyn, dla których zakony są tak ważne w Kościele i dla których one ciągle trwają, mimo wszystkich kłopotów i kryzysów, jakie i cały Kościół dzisiaj przeżywa jako instytucja i one same jako właśnie takie organy pomocnicze Kościoła. To teraz powiedzmy sobie parę słów o tym, co ludzi właśnie popycha w stronę życia zakonnego, co jest ich inspiracją, dlaczego oni wybierają życie zakonne. Przecież niełatwe, wszyscy wiemy, że to nie jest takie życie świeckie, nasze. No więc oczywiście i tutaj jest cały splot bardzo różnych powodów i one się historycznie zmieniają. Z innych powodów ludzie, a zwłaszcza na przykład młode dziewczyny, czy kobiety, czy wdowy, szły do wspólnot zakonnych w dawnych czasach. Zupełnie inaczej to wygląda dzisiaj. Niemniej jednak pewne ogólne prawidłowości są wciąż te same. I jak zakony istnieją, a można się spierać, czy one istnieją 1000, czy 1500, czy 2000 lat, to zależy od definicji zakonu. Niemniej jednak właściwie od początków chrześcijaństwa zorganizowanego one towarzyszą chrześcijaństwu i towarzyszą Kościołowi, są częścią Kościoła rozumianego szeroko. Jakie są te No, często one wynikają z warunków życia, że bywa tak źle we własnej rodzinie, we własnym otoczeniu, że ludzie, młodzi chłopcy, młode dziewczęta, jeśli mają taką możliwość, nie widząc innej szansy, żeby żyć względnie normalnie, po prostu mieć co zjeść, gdzie się przespać i gdzie bezpiecznie mieszkać, no to kierują się właśnie w stronę furt czy bram klasztornych, pukają, żeby tam ich przyjęto, zakładają, że tam im nic złego nie grozi, dostaną zawsze coś do jedzenia, wikt i opierunek i jeszcze może zdobędą na przykład jakieś konkretne wykształcenie, jakiś zawód, a przynajmniej będą w stanie na przykład, co dzisiaj jest oczywiste, ale przed wiekami wcale nie było, nauczyć się czytać i pisać. Więc z takich powodów też przez wieki ludzie szli do zakonów, ale przecież byli tacy, którzy szli z powodów religijnych. Oni chcieli naprawdę służyć
tak uważali, że to jest takie miejsce, gdzie oni mogą służyć Panu Bogu. No i przy okazji oczywiście Kościołowi, bo to dla nich było nierozerwalne. Służba Bogu znaczyła służba też Kościołowi. I poprzez służbę Bogu, poprzez służbę Kościołowi uważali, że służą wszystkim ludziom, społeczeństwu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Były czasy, że szło się do zakonu, żeby się schować przed możliwymi represjami, szykanami. Tak było na przykład w momentach wielkich historycznych przełomów, rewolucji, tak jak w Polsce po 40 roku, kiedy zmienił się ustrój. Wielu ludzi pochodzących ze środowisk inteligenckich, mających przed wojną jakieś powiązania rodzinne z tamtejszą władzą, przedwojenną władzą, no to nie wszyscy byli pewni, czy w nowych warunkach pod rządami komunistów oni będą mogli bezpiecznie i spokojnie żyć, studiować i tak dalej. Wielu nie mogło, zwłaszcza w latach stalinowskich, i szli wtedy do zakonu. To była dla nich ostatnia jak gdyby deska ratunku, żeby zniknąć i po prostu tam czekać na lepsze czasy, a może zostaną, a może wrócą do życia świeckiego, jak się sytuacja polityczna poprawi. Przykładem jest na przykład, są na przykład Adam Boniecki czy Jan Andrzej Kłoczowski, znany dominikanin, akurat składa się tak, że i sam go znam osobiście. I on na tej zasadzie, będąc historykiem sztuki, ostatecznie zdecydował się jednak na życie zakonne, ponieważ tam się czuł bezpieczniej, a potem to już siłą pewnego rodzaju inercji albo też po prostu podtrzymanego wyboru zostawał. Takich ludzi było wielu, to była też motywacja. Była motywacja naturalnie przez wieki czysto ideowa, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli po prostu tak jak wspomniałem, ludzie chcieli służyć Bogu w ten sposób, że albo wstępowali do zakonów, albo po prostu zakładali zakony. Dwie największe figury w historii zakonów, no to są właśnie tacy ludzie. Święty Franciszek, być może największy, najbardziej popularny w ogóle święty w historii. To był przecież świecki, który zostawił swoje zamożne życie w XIII wieku we Włoszech, żeby założyć własny ruch, który potem się przekształcił w jeden z najbardziej do dzisiaj wpływowych i licznych zakonów na świecie, w świecie katolickim, czyli franciszkanów. To samo dotyczy dominikanów, to samo dotyczy benedyktynów. Wszystkie te nazwy, które w Polsce ciągle jeszcze są pamiętane, bo to nie jest wcale oczywiste. W świecie zachodnim coraz większa jest ignorancja na ten temat i się w ogóle nie potrafiłoby pewnie odpowiedzieć na te podstawowe pytania, o których teraz rozmawiamy, do czego te zakony służą, na czym polegają i tak dalej. Otóż te wszystkie nazwy, benedyktyni, kapucyni, franciszkanie, to są ciągle jeszcze takie nazwy, które funkcjonują w polskim życiu publicznym i nie trzeba specjalnie się zastanawiać, o co chodzi. No niemniej jednak jest też wiele rzeczy, o których nawet tacy ludzie, którzy nie są całkowitymi, powiedzmy, analfabetami w tej sprawie, mogą mieć pewne kłopoty. Terminologia, popatrzmy na terminologię. Czy wiemy, jak się nazywa przełożony klasztoru jakiejś wspólnoty męskiej? No, pewnie większość wie w Polsce. To jest opat albo przeor. A jak to wygląda w zakonie żeńskim? Bo są wspólnoty, zgromadzenia zakonne żeńskie. No więc na czele klasztoru stoi opatka albo przeorysza. Dawniej powiedziano by często ksieni. Ksieni stoi na czele
klasztoru żeńskiego. Czy wiemy, co to jest w sensie zakonnym charyzmat? Charyzmat bardzo często, jak zakonnicy próbują odpowiedzieć mniej zorientowanym, o co chodzi w życiu zakonnym, mówią, chodzi o charyzmat, to znaczy chodzi o pewien, jak to w języku religijnym, w języku wiary by się powiedziało, dar Boży, że my mamy takie czy inne dary Boże za pośrednictwem dla wierzących Ducha Świętego, przekazywane tym, którzy chcą się otworzyć właśnie na łaskę, na działanie Pana Boga i iść w tym kierunku, jak czują, że powinni iść. Mówią wtedy, że to jest powołanie. Oni chcą realizować powołanie, które czują. I tak przez wieki bardzo często od ludzi właśnie wstępujących i żyjących dłuższy czas we wspólnotach zakonnych słyszymy, że to było powołanie i że mimo wszystkich problemów, wszystkich złych doświadczeń, jednak mają poczucie, że wybrali dobrze, że poszli za głosem tego powołania i że to była słuszna decyzja. Oczywiście nie wszyscy. Inni powiedzą, to była wielka pomyłka, ale o tym jeszcze chwilę powiemy później. Jaki jest wkład zakonów w kulturę, w historię świata chrześcijańskiego i nie tylko, to też pewnie z grubsza wiemy. Jest ogromny. Cokolwiek powiemy o tym aspekcie przykrym, który dzisiaj tyle razy nas, no można powiedzieć, atakuje, to jednak generalnie biorąc zakony odegrały ogromną rolę w tworzeniu tego, co w średniowieczu nazwano cywilizacją chrześcijańską. Benedyktyni przysłowiowi, którzy siedzieli, całe życie spędzali na przepisywaniu świętych tekstów, a przy okazji ratowali po prostu dorobek kulturalny, można powiedzieć, ludzkości, do których na pewno święte pisma, Biblia należą. Przepisywali, nie szczędząc czasu i sił, całe życie potrafili tak spędzić i dzięki temu zachowały się, przetrwały te starożytne pisma. Nie było wtedy jeszcze wynalazku druku, więc musiano to robić ręcznie. Przy okazji, robiąc to ręcznie, ze względu na szacunek dla tych świętych tekstów, starali się skrybowie, ci przepisywacze, ci mnisi, je ozdabiać. I często mamy do czynienia nie tylko z tekstem, ale też z dziełem sztuki, sztuki, można powiedzieć, malarskiej. To jest jeden z przykładów, oczywiście takich przykładów tej kulturotwórczej roli zakonów znajdziemy całe mnóstwo przez wszystkie wieki. Oczywiście powstaje też takie pytanie, no dobrze, ale czy to nie jest w jakiś sposób takie odwrócenie się od społeczeństwa, żeby wstąpić do zakonu? Bo przecież ze swojej natury zakon polega właśnie na tym, że się odcinamy od świata. Odcinamy się od świata zwykłego, takiego na co dzień, od jego zmartwień, od jego radości, od jego przyjemności. Wybieramy inne życie. To jest rewolucja dla każdego człowieka, który się na to decyduje, kobiety czy mężczyzny, obojętne w jakim wieku. Dawniej naturalnie, o czym wspominałem, w bardzo młodym wieku szło się do zakonu, no bo w ogóle ludzie żyli odpowiednio krócej i człowiek nastoletni już był de facto, a nawet jeszcze młodszy, dziesięcioletni, już był członkiem społeczności dorosłych. Dzisiaj tendencja jest inna i wszyscy, którzy się tym zajmują, podkreślają, że
w późniejszym wieku, w bardziej dojrzałym wieku ludzie, jeśli w ogóle decydują się, to się na życie zakonne wstępują do zakonów. Może to i dobrze, bo to jest wtedy bardziej dojrzała decyzja. Przez wieki była to często decyzja przymusowa, wynikająca z warunków życia. Młoda kobieta każdego stanu, która traciła męża, a to było powszechne, zostawała często bez środków do życia i bez opieki. Dla niej klasztor, wspólnota klasztorna była miejscem ratunku. Dziewczęta nie mogły właściwie nigdzie zdobyć elementarnej wiedzy, elementarnego wykształcenia, czytać, pisać. Wobec tego niektóre z nich miały taką szansę właśnie we wspólnotach zakonnych. One nie musiały być wyświęcone, wystarczyło, że były w ramach tej wspólnoty, były w postulacie albo w nowicjacie, niekoniecznie wszystkie przyjmowały ostatecznie te trzy główne śluby zakonne, ale jednak zdobywały te okazje, te szanse. Dzisiaj już to jest bardzo rzadko motywacja, żeby przetrwać egzystencjalnie, ekonomicznie, materialnie. Raczej jest to decyzja, raczej godna szacunku, świadomy wybór. Ja tak chcę żyć. No ale czy ja się chcę oddzielać od innych? Bywa, że tak, że jestem tak zmęczony, tak rozczarowany światem zewnętrznym, świeckim, że szukam jakiegoś ratunku właśnie w takiej wspólnocie. Tu są dwie możliwości, bo są zakony tak zwane, nazwijmy je świeckie, i zakony kontemplacyjne. Zakony kontemplacyjne za kratą, za klauzurą, to są oczywiście także żeńskie zakony, polegają na tym, że się właśnie modli za świat, za jakąś konkretną sprawę, za konkretnego człowieka, ale generalnie za świat, żeby trwał. I medytuje się wszystkie tajemnice wiary. No to jest właśnie zakon kontemplacyjny, medytacyjny, który nie ma żadnego praktycznego wykorzystania, poza tym, że dla wielu to jest jakieś wsparcie duchowe. Sama świadomość, że są takie miejsca, gdzie się za ciebie modlą, jak jesteś w potrzebie. Są zakony świeckie, są zakony kontemplacyjne i te się rzeczywiście od świata izolują, a w ramach tej izolacji można też wybrać wręcz dosłowną izolację i wtedy zostaje się mnichem, pustelnikiem. Takich pustelników kiedyś było mnóstwo i byli dla wielu ludzi czymś bardzo ważnym, bo byli przykładem, że można oddać całe swoje życie właśnie kontaktowi, powiedzmy, ze sferą wyższą, z Panem Bogiem. Nic z tego nie mieć, bo zwykle pustelnik żyje w skrajnej, oczywiście, w skrajnym ubóstwie. I do dzisiaj pustelnicy się pojawiają. Jest ich w Polsce w tej chwili legalnie, że tak powiem, bo to jest działalność tolerowana, znana władzy kościelnej, tolerowana. Kilku, niespełna chyba, nie ma dziesiątki, ale są. Są też, nawet rośnie zainteresowanie nimi, tak zwane dziewice i wdowy konsekrowane. Rośnie zainteresowanie taką formą życia. To polega na tym, że się ślubuje do wiadomości władzy kościelnej, że chce się żyć w świecie świeckim, ale zachowując, no jak to się mówi w języku tradycyjnym, religijnym, czystość. Może to dotyczyć dziewcząt, kobiet niezamężnych, może dotyczyć i często coraz częściej, nie mówimy o tysiącach, mówimy o setkach, ale jednak
W przypadku kobiet, którym mężowie umarli, one się decydują na życie właśnie tak zwanych wdów konsekrowanych, czyli poświęconych w obecności przedstawiciela Kościoła. Wszystkie zakony w zasadzie oczekują od swoich członków na różnych etapach ich kariery, że tak powiem, zakonnej, trzech ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Czystość oznacza praktycznie, że wyrzekam się świadomie życia małżeńskiego ze względu na to, że chcę poświęcić swoje życie czemu innemu. No, ubóstwo oczywiście, wiadomo, polega na tym, że się wyrzekamy własnego majątku i jesteśmy gotowi pracować na rzecz naszej zakonnej wspólnoty, dzielić się w tym sensie z owocami tej pracy z innymi. No a posłuszeństwo oznacza oczywiście, że ponieważ wybrałem takie powołanie zakonne, no to słucham się moich przełożonych. Oczywiście w granicach, dzisiaj byśmy powiedzieli, pewnego rozsądku. No są rzeczy, których nie wiemy, że się nie powinno robić, a jeśli się dzieją, to powinniśmy, a w każdym razie na pewno możemy przeciwko temu występować. I to nie jest naruszanie ślubu posłuszeństwa, to jest po prostu raczej realizacja tego podstawowego obowiązku chrześcijanina, żeby służyć dobremu, a nie złemu. Postulat to z kolei okres wstępny, jeśli idziemy do zakonu, zwłaszcza żeńskiego, to najpierw jesteśmy postulantkami. Potem nie dłużej jak 2 lata trwa tak zwany nowicjat. Już jesteśmy wstępnie uczeni tego, na czym polega to życie zakonne, jakimi się kieruje prawami, regułami. Wszystkie zakony mają swoje wewnętrzne prawa, swoje konstytucje, swoje przepisy, które też sięgają bardzo, bardzo dawnych czasów i są kontynuowane albo lekko poprawiane, dostosowywane do czasów współczesnych. Na przykład jeszcze 150 lat temu w Kościele rzymskokatolickim właściwie aktywność taka jak dzisiaj, na przykład sióstr zakonnych, czyli prowadzenie szkół, prowadzenie uczelni, prowadzenie żłobków, przedszkoli, domów opieki nad osobami starszymi, to wszystko było nie do przyjęcia dla ówczesnej władzy kościelnej. Tym się siostry na taką skalę absolutnie nie mogły zajmować. Dopiero od niedawna, bo cóż to jest na tle długiej historii Kościoła 150 lat, to się zrobiło oczywiste, że siostry zakonne mogą się im na tych polach udzielać, na których udzielają się zakonnicy czy mnisi, czyli szeroko mówiąc na niwie społecznej, dobroczynnej, pomagają najbardziej potrzebującym, zwłaszcza tam, gdzie państwo jest słabe albo niechętne z takich czy innych powodów, żeby się tymi trudnymi sprawami zajmować. Osoba po przyjęciu, po złożeniu tych trzech ślubów, posłuszeństwa, wiary, ubóstwa, czystości, to się nazywa w języku zakonnym, kościelnym, że jest taka osoba profesem albo profeską. Siostra profeska, to znaczy siostra po złożeniu tych ślubów. Z terminologii można jeszcze przypomnieć termin życie konsekrowane, które się wiąże ściśle z tym pojęciem charyzmatu, jako tego, co organizuje, napędza, zasila życie zakonne. Życie konsekrowane to jest oczywiście życie tych osób, mężczyzn i kobiet, które przyjęły te śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
W dzisiejszym świecie zakony oczywiście mają swoje struktury, nie tylko takie, że tutaj jest klasztor i tam jest klasztor, tu jest zakon i tam jest zakon, są też struktury koordynacyjne wyższego szczebla, konferencje przełożonych, zakonów męskich, zakonów żeńskich i to jest takie forum do wymiany informacji, konsultacji, wypracowywania jakichś wspólnych metod działania w dobrych sprawach. Statystyka jest taka, że o ile w ogóle w świecie mamy mniej więcej około 400 tysięcy księży, w tym też oczywiście księży zakonników w odróżnieniu od księży świeckich, którzy nie są w zakonach, to mamy zarazem około 600 tysięcy sióstr zakonnych różnego szczebla. Co z tego wynika? Że właściwie ta kroplówka, to ją podają kościołowi głównie kobiety. Kobiety są siłą większą niż mężczyźni. Wbrew temu, co często moglibyśmy pomyśleć, obserwując dyskusje, relacje dotyczące życia kościelnego, gdzie widzimy tylko mężczyzn. Mężczyzn różnych szczebli, ubranych tak czy inaczej, a nie widzimy tych gromad sióstr, które zwykle nie są w żadne bogate ubiory ustrojone, a robią największą, najcięższą robotę, bez której Kościół by prawdopodobnie nie przetrwał, a w każdym razie nie funkcjonował tak, jak funkcjonuje dzisiaj. Warto to podkreślać, że w dużym stopniu praktyczne funkcjonowanie Kościoła zależy od właśnie sióstr zakonnych wszelkiego rodzaju. Mają one oczywiście całe mnóstwo swoich zgromadzeń, swoich stowarzyszeń, tak samo jak mężczyźni. No niemniej jednak to im zawdzięcza Kościół takie codzienne trwanie w większym stopniu niż tym sławnym kaznodziejom, tym administratorom, tym ideologom nawołującym do takiego czy innego aktywizmu. Te siostry po cichu, taki jest stereotyp, bo niektóre z nich to są bardzo silne osobowości, energiczne, bardzo ciekawe, po cichu robią swoje, a tamci robią swoje oczywiście także. No niemniej jednak, ponieważ kobiety są ciągle mniej eksponowane. Niektórzy powiedzą, że są dyskryminowane, ciągle dyskryminowane w Kościele, mimo tych swoich wielkich zasług, tej swojej wielkiej pracy, no to warto to podkreślać, że jednak kobiety są w jakimś sensie przyszłością Kościoła. Co nie przeszkadza, i to też a propos statystyk warto podkreślić, że dzisiaj w Kościele jest w skali globalnej, jest duży, duży kłopot. Więcej kobiet czy mężczyzn przyjmujących te powołania zakonne umiera niż przychodzi nowych do nowicjatu, zgłasza się do klasztorów. To oznacza, że

PRL-u było około w maksymalnym momencie 27 tysięcy, więc też widać tę tendencję spadkową. Wolność, otwarcie granic, wszystko to, co nazywamy demokracją, raczej odciąga niż zachęca ludzi do wyboru takiej formy życia, takiej surowej jednak formy życia, jaką jest życie zakonne. One mają u nas około 2000 różnego rodzaju wspólnot. Najpopularniejsze w sensie statystycznym, najwięcej ich mamy, są służebniczki Najświętszej Marii Panny, Elżbietanki, Szarytki, Urszulanki. To są najpopularniejsze wciąż jeszcze wspólnoty zakonne żeńskie. Zakonników mamy w Polsce około 11 tysięcy. Prowadzą franciszkanie, salezjanie, palotyni. Zakony, które oprócz tej misji ewangelizacyjnej, opowiadania o Ewangelii wszystkim ludziom, wszystkim chętnym do słuchania, prowadzą też oczywiście działalność edukacyjną w swoich własnych instytucjach, w swoich szkołach. Można dyskutować na ten temat, jaki jest poziom, jaki jest efekt, ale lepiej jest, żeby młodzież szła do jakiejkolwiek szkoły, niż żeby w ogóle kończyła edukację na szkole podstawowej. Tak to wygląda. I teraz wspomnę tylko, ponieważ nie mamy właśnie dużo czasu, a chciałoby się o nich opowiadać dłużej, że po obu stronach, i w wspólnotach zakonnych, męskich i żeńskich, przez wieki naturalnie pojawiły się wybitne osobowości o znaczeniu nie tylko kościelnym, ale też, można powiedzieć, narodowym, społecznym. Odgrywali istotną rolę, odciskali istotne piętno na historii, na kulturze, nie tylko oczywiście w Polsce, ale dla nas najważniejsza jest tutaj teraz sytuacja w Polsce. Mogę wspomnieć na przykład, nie wszyscy pewnie znają, i to jest los takich osób niestety, że często o nich się po dwóch, trzech pokoleniach zapomina. Potrzebna jest właśnie kroplówka, żeby pamiętać o matce Magdalenie Mortenskiej. Któż z Państwa o niej słyszał? No chyba tylko ktoś, kto naprawdę na co dzień zajmuje się historią Kościoła. Bardzo ciekawa postać. Córka zamożnej wtedy rodziny, można powiedzieć dzisiejszym językiem, elity Rzeczpospolitej dawnej, żyjąca na przełomie XVI i XVII wieku, która przeprowadziła na swój sposób sama, własnymi siłami, przy dużym oporze ze strony i świeckich, i rodziny własnej, i władzy kościelnej, reformę kilku klasztorów na ziemi chełmińskiej. To były wtedy tak zwane Prusy Królewskie dawnej Rzeczpospolitej i ona, mając szczęście żyć długo, jak na tamte czasy, robiła wszystko, żeby podtrzymać umierające wtedy, przypomnę, że kontekst jest taki, że Kościół ma wielkie wyzwanie w postaci ruchu reformacyjnego i wszędzie rozpadają się tradycyjne struktury Kościoła, w tym pustoszeją zakony wskutek reformacji, przepływu ludzi, zwłaszcza elit, do nowego Kościoła, że tak powiem, czyli do tego, co nazywamy potocznie Kościołem nurtem protestanckim. I ona ratuje te niedobitki. Wbrew rodzinie, jest z bogatego domu, w zabawie jako dziecko straciła jedno oko, więc wygląda tak, jak może wyglądać w tamtym czasie.

bez jednego oka, mimo to idzie do tej służby klasztornej. Sama nie jest przykładem ubóstwa, ma swoje własne służące, ma swoje panny służebnice, czyli taki odpowiednik dam towarzyszących królowej na dworze. I na dodatek ma bardzo wpływowego ojca, Melchiora Mortenskiego, który świadomie robi wszystko, żeby ona nie poszła do klasztoru, nie została żadną zakonnicą, zachowała jak tylko długo może dziewictwo i wyszła za mąż po prostu ku chwale rodu. W związku z tym zakazuje uczyć jej czytać i pisać. Dziewczynka jest bardzo zdolna, bardzo bystra i uczy się swoim własnym sposobem, przynajmniej podstaw. A potem oczywiście, kiedy wbrew ojcu, który później z latami oczywiście już nie jest taki surowy i taki odmowny, no to oczywiście tam nie dość, że rozwija swoje wykształcenie, ale jest autorką wielu ciekawych dla historyków Kościoła pism. Nikt o niej nie pamięta, jedna z wybitnych postaci polskiego życia zakonnego i kościelnego. Matka Magdalena Mortenska od reformy chełmińskiej. No, wszyscy wiemy o siostrze Faustynie, nie ma co mówić. Warto tylko przypomnieć, że ona też miała niezwykły opór władzy męskiej kościelnej przeciwko sobie, przeciwko swoim mistycznym objawieniom, przeciwko swemu orędziu miłosierdzia. Dopiero po wielu latach za pontyfikatu Wojtyły to nagle zostało przyjęte i wszyscy księża mężczyźni, wszyscy mężczyźni biskupi zaczęli się zachwycać siostrą Faustyną, którą początkowo uważano za nawiedzoną wariatkę szkodzącą Kościołowi przez właśnie wizerunkowo, że tak powiem. Matka Róża Czacka, bardzo ciekawa postać, też z dobrej tak zwanej, czyli szlacheckiej rodziny. Wcześniej ociemniała, doskonale wykształcona. Razem z księdzem Korniłowiczem zakładają jeszcze przed wojną zakład dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą. Ten zakład staje się też miejscem, gdzie grupują się różnego rodzaju wybitne postaci katolickie, ale nie tylko katolickie, pragnące takiego bardziej dojrzałego, niezależnego życia intelektualnego i tam się spotykają, rozmawiają, tam wypracowują nieformalnie pewien program odnowy Kościoła katolicyzmu w Polsce w latach komunizmu, który przecież nie był Kościołowi i katolicyzmowi życzliwy. Czy może pamiętamy, ale jedną też z wybitnych kobiet w polskim kościele, w życiu zakonnym, jest święta od niedawna, Urszula Leduchowska. Też postać bardzo ciekawa, o bardzo skomplikowanej drodze, ale w końcu te wszystkie komplikacje ustąpiły i ona była też jedną z tych zakonnic, które były szczęśliwe, że wybrały tak, jak wybrały, mimo wszystkich ciężkich doświadczeń, które je spotkały. Zbliżamy się do końca naszego spotkania. Chciałbym właśnie wspomnieć też o tych trudnościach, o których mówiłem na początku, że jest ten obraz piękny, ten obraz budujący,
te piękne postaci po stronie męskiej. No mamy choćby bardzo kontrowersyjną w końcu, ale wybitną postać ojca Kolbego. Mamy innych wybitnych zakonników albo ludzi związanych z Kościołem. W Polsce nie powstało dużo naszych rdzennych, że tak powiem, zakonów, niewiele. Ale na przykład historia zakonu zmartwychwstańców jest pasjonująca, w której duży udział miał sam Adam Mickiewicz, którego, no powiedzmy, wyznawca założył w XIX wieku zakon zmartwychwstańców, zgromadzenie zmartwychwstańców, które funkcjonuje do dziś. Więc z jednej strony mamy te piękne postaci i te niezwykle ciekawe, fascynujące często historie. Z drugiej strony mamy prozę życia, o której coraz więcej dzisiaj się dowiadujemy dzięki temu, że mamy media niezależne, media, które starają się uczciwie zbadać sprawy, także trudne, no i potem poinformować o wynikach tych ustaleń wszystkich. Myślę naturalnie o tym, co akurat prawdopodobnie wielu z Państwa jest dobrze znane, a więc nie tylko o tych sprawach tak zwanego kryzysu pedofilskiego w naszym Kościele, o tej kulturze omerty, czyli przemilczania, świadomego milczenia o tych złych rzeczach dziejących się w Kościele i to także przemilczania tych złych rzeczy albo utrudniania pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców w sutannach przez władzę kościelną. To wszystko mniej więcej wiemy, natomiast są niestety też takie niepokojące doniesienia z odcinka właśnie zakonnego. Przypomnę sprawę siostry Bernadety Boromeuszki z Zabrza, która miała ogromną władzę nad dziećmi, no i tam jej bardzo, bardzo brutalnie nadużyła, za co ostatecznie została skazana na więzienie i odbyła karę. Mamy teraz na świeżo wielki problem w zakonie dominikanów, co jest o tyle dla wielu trudne, że dominikanie to była zawsze ta elita kościoła katolicka, że to byli ludzie, którzy rzeczywiście słowem i czynem głosili Ewangelię i gromadzili z tego powodu wokół siebie bardzo wielu też młodych ludzi, studentów, młodzieży licealnej, która się do nich garnęła, szukała tam właśnie takiej nie tylko nauki, nie tylko wiedzy religijnej, ale też przykładu życia. No, byli młodzi zwykle chłopcy w latach 80., zwłaszcza do zakonów garnął się nie tylko lud, co było normą przez wieki, ale też ówczesna inteligencja dzieci z rodzin inteligenckich, dzieci z rodzin, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, klasy średniej. Więc to było nie tylko elitarne, ale to było bardzo pozytywne doświadczenie dla wielu ludzi. Ja też miałem do czynienia jako młody człowiek, jako student w Krakowie, student polonistyki, do czynienia z tym środowiskiem, z duszpasterstwem akademickim dominikańskim w Krakowie. Więc ja też mam tutaj taki wątek osobisty, kiedy czytam wszelkie relacje dotyczące na przykład tego sekciarstwa seksualnego w tym samym moim ulubionym, cenionym przeze mnie zakonie dominikanów. Nie będę tego rozwijał, bo prawdopodobnie sprawa jest Państwu znana, ale to odnotowuję, że to jeden z takich momentów szokujących, że to się mogło wydarzyć i że przez tyle lat nie było reakcji, to ze strony tak znanych i cenionych. Ja też go znałem osobiście, postaci jak przeor ówczesny, ojciec Maciej Ziempa.
Wracamy na koniec do tego wątku, który jest najważniejszy. Dlaczego ludzie idą do zakonów, dlaczego w nich zostają? Zwracam uwagę na niezwykle ciekawą i taką bardzo uczciwą, mnie się wydaje, osobę, jaką jest Urszulanka, siostra Jolanta Olech. Ona ma za sobą długą, bogatą, bardzo ciekawą karierę w Kościele Powszechnym, nie tylko polskim, z wątkiem nawet dyplomatycznym, ale ostatecznie była też przełożoną właśnie takiej konferencji starszych przełożonych zakonów wspólnot żeńskich w Polsce. Udzielała licznych wywiadów i opowiadała tam też o samej sobie, o swoim własnym życiu, dlaczego poszła i dlaczego została i dlaczego uznała, teraz to już jest sędziwa bardzo osoba, dlaczego ostatecznie uznała, że było warto, że zrobiłaby drugi raz to samo, poszłaby do zakonu. Przypomina w tych rozmowach, że rodzina była na nie, wbrew pozorom bardzo często. Rodziny, słysząc, że chłopak albo dziewczyna biorą pod uwagę wstąpienie do zakonu, reagują źle. Bardzo rzadko wspierają, bardzo rzadko tolerują. I ona miała też pewien opór, ale ostatecznie dużo łatwiej to poszło i wiodła rzeczywiście takie życie, jakiego pragnęła. Jest coś bardzo budującego w tym, jak ona patrzy na ten współczesny świat. Ona nie ma nastawienia właśnie takiego, że odwracam się plecami, tak jak często zakonnicy mogą robić. Odcinam się, to jest złe, brzydkie, głupie, nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Ona się wtedy pyta, no ale no to tak nie można, mówi, bo przecież pierwsza sprawa nasza, jak wstępujemy do zakonu, to jest odpowiedź na pytanie, no dobrze, ale dlaczego ja tam idę? Dlaczego ja tam w ogóle chcę swoje życie spędzić? Nie możesz się odwracać zupełnie od świata i to jest po prostu nieporozumienie, jeśli tylko to cię motywuje, tylko to cię kieruje, że jest ten świat świecki, jest ci obcy, brzydki, nie rozumiesz go, nie dajesz w nim rady, no to się chowasz w zakonie. Jeśli chodzi o same dominikanki na przykład, ona o tym też ciekawie opowiada, siostra Olech, że tam też są zmiany. Oczywiście, że bardzo duża jest inercja, opór instytucji, opór zakonów, żeby zmieniać reguły, zasady, styl życia, ale jednak powoli to idzie. I na przykład już siostry mogą mieć komórki. No, dawniej nie do pomyślenia, żeby siostra mogła indywidualnie kontaktować się ze światem zewnętrznym, by to było bardzo regulowane, włącznie z wizytami, odwiedzinami rodziny albo z wyjazdami do rodziny. Teraz jest dużo więcej swobody. I ponieważ działa ten czynnik, o którym wspomniałem, że przesuwa się wiek wstępowania do zakonów, zwłaszcza żeńskich, 25-35 lat, dawniej 18-25. No to ta pewna dojrzałość każe nie uprawiać jakiegoś niepotrzebnego zewnętrznego celebryctwa, prawda? Tylko zająć się tym swoim powołaniem. I ona pięknie, siostra Olech, mówi tak: nie opowiadamy, jakie my, siostry zakonne, jesteśmy wspaniałe, ani nie namawiamy, wstąpcie do zakonu. My mówimy, i to mi się bardzo podoba, na tym chcę właśnie zakończyć. Ona mówi tak, my mówimy, zastanów się, do czego powołał cię Bóg.
Zastanów się, jak przeżyć najlepiej to powołanie, czy po prostu swoje własne życie. Więc spróbujcie, mówi siostra Olech, popatrzeć na życie jako powołanie. I teraz najważniejsze. Dla jednych tym powołaniem będzie życie rodzinne. Dla innych życie w samotności. Nie będą zakładali rodziny, ale pozostaną osobami świeckimi. Wreszcie dla jeszcze innych mężczyzn czy kobiet to będzie życie w zakonie. Takie proste wydawałoby się, ale mi się uważam bardzo to jest wymowne, trafne. Potraktujmy swoje życie poważnie. Potraktujmy je, mówiąc językiem właśnie religijnym, jako powołanie, a mówiąc językiem niereligijnym, jako zadanie. Po co tu jesteśmy? Po co mamy tutaj na tej ziemi przez jakiś czas być? Jaki z tego będzie miał ten świat pożytek? My sami, nasi bliscy. To mi się wydaje najlepsza strona takiej refleksji nad tym, czym są, do czego są potrzebne Kościołowi zakony. Właśnie ten aspekt. Zastanówmy się, jakim powołaniem jest nasze życie, czego chcemy w naszym życiu. Oni są zakonnicy, zakonnice są pewnym, w najlepszym swoim wydaniu. Nie mówię o tych różnych złych rzeczach i grzechach. Oni są pewną inspiracją w tym kierunku. I to mi się bardzo podoba. Jeszcze na koniec chciałbym Państwu polecić lekturę uzupełniającą. Jak Belfer, to Belfer. Otóż są dwa bardzo udane zbiory reportaży poświęconych i sytuacji zakonnic. Niektóre z nich w dramatycznych okolicznościach dzisiaj odchodzą. I księży, w tym księży zakonników. Ta pierwsza książka to Marta Abramowicz, Zakonnice odchodzą po cichu. A druga, jej autorem jest Paweł Reszka i nazywa się po prostu Czar. Jak ktoś ma czas, ochotę dalej zgłębiać ten nasz temat, to czego dzisiaj zwłaszcza są potrzebne zakony, jak wygląda w nich życie, jakie są dobre i jakie są złe strony, to bardzo polecam, bo to jest o nas, to jest o Polsce, to jest o polskim katolicyzmie, to jest o polskim kościele. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do następnego razu. Do widzenia.

0: A w naszym studiu witamy pani Jola Zajdel z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Witamy cię, Jolu, bardzo serdecznie w studiu Bożonej Piotrwiśniewce.
1: Witam serdecznie.
0: Co się zmieniło przez te 2 lata? Bo wiemy, że tam sporo rzeczy zaczęliście robić i w towarzystwie, i w sklepie Sunvita, prawda?
1: Tak. Wiesz, to jest miłe, że coraz większa liczba osób interesuje się świętą Hildegardą.
0: Właśnie.
1: Może pomogła nam ta sytuacja chorobowa, z którą konfrontowaliśmy się jakiś czas temu. I rzeczywiście ludzie są bardziej świadomi i to cieszy. Zwracają uwagę na to, co jedzą, właśnie na profilaktykę, do której zachęcała nas święta Hildegarda, czyli właśnie nie wczesne wykrywanie, bo czasami to mylimy, że tak jak medycyna klasyczna nas zachęca do tego, żeby robić te badania przesiewowe i tak dalej. Oczywiście to jest ważne, natomiast to jest tak naprawdę wczesne wykrywanie, no bo my właśnie idziemy po to, żeby zobaczyć, czy już coś jest, czy czegoś nie ma, prawda? Natomiast Hildegarda idzie o 2 kroki wcześniej, czyli właśnie po to zachęca nas do różnych takich działań dietetyczno właśnie fizycznych i tak dalej. Cały ten program zdrowia świętej Hildegardy mam na myśli. Po to, żeby właśnie w ogóle jakby nie bać się, czy coś tam wyjdzie nam w tych przesiewowych badaniach, czy nie. Bo właśnie jeżeli będziemy dbać o siebie, właśnie dbać o tą profilaktykę zdrowia, no to tam nie ma prawa się nic zadziać. Oczywiście wszystko jest w rękach Pana Boga, prawda? Ale
0: tak,
1: to, co nasze ludzkie, to, co my możemy zrobić i przeciwdziałać, to oczywiście jesteśmy w stanie zrobić. Niewątpliwie na pewno jest troszkę pułapek, bo tak jak też sam wiesz i pewnie wszyscy się konfrontujemy z tym, że są coraz to jakieś mody, prawda, teraz keto, dieta i tak dalej, która zupełnie jest na drugim biegunie od tego, co zaleca święta Hildegarda. I my się łapiemy na takie właśnie mody. Kiedyś też była ta frutariańska, prawda, czyli same surowizny. No właśnie, soki, sokowa, no mamy różne bezglutenowe, takie, które wykluczają 1 czy 2 produkty takie, można powiedzieć, duże z naszej diety i my się po prostu łapiemy, no bo nie mamy takiej pełnej wiedzy, świadomości właśnie, co jest dobre, co niedobre i to jest troszkę skomplikowane, także tych pułapek mamy trochę, no i trzeba właśnie czytać. Święta Hildegarda zachęca nas do wiedzy i odpowiedzialności, czyli żeby pozyskiwać tą wiedzę, właśnie uczyć się, edukować, żeby też nie oddawać tego naszego zdrowia w 100% innym. Oczywiście na pewno rady i tutaj profesjonaliści, to jest bardzo ważne i cenne, bo my nie mamy takiej wiedzy o organizmie jak lekarze.
0: Tak.
1: Natomiast właśnie zawsze to weryfikować, prawda? Czy pójść do drugiego, czy do trzeciego, jak coś czujemy, że tak nie do końca zostaliśmy wysłuchani, prawda? Także ona zachęca nas do tej wiedzy i odpowiedzialności, czyli uczmy się, edukujmy, żebyśmy też partnerem byli dla tego lekarza, do którego idziemy, żeby coś dopytać, nie bać się, prawda? To też to mam wszystko na myśli. Nie absolutnie, żeby kwestionować to, co on tam
0: dokładnie
1: mówi, ale żeby jakby być partnerem, prawda, w rozmowie dopytać, czy świadomie też zauważać pewne objawy, które nie zamiatać pod dywan, które się pojawiają, a czasami my to bagatelizujemy, bo gdzieś tam, no tak, coś gorzej spałem, to się gorzej czuję, jestem bardziej senny, prawda, a tu mi brakuje czegoś, czyli mam problem z takimi kognitywnymi funkcjami, czyli właśnie takie no koncentracja, demencja taka, niektórzy właśnie już są na pograniczu, prawda, i to bagatelizują i wtedy z tego rozwijają się problemy już takie, no z których no trudno zawrócić, o może tak to powiem.
0: Tak, właśnie, bo z takich błahostek zaczynają się później większe problemy. My to, tak jak wspomniałaś, bagatelizujemy, nie idziemy, nie robimy nic dalej. A tutaj powinniśmy też często, to czego nas zachęcała święta Hildegarda, spojrzeć na to, co jemy, prawda? Bo to jest najważniejsza rzecz. No z tego też czerpiemy zdrowie, jak tutaj chociażby z programów, które mamy na naszej antenie, które też słuchacze często do niej wracają. Jesteśmy tym, co jemy, prawda? To też święta Hildegarda podkreślała w swoich pismach.
1: Tak, wiesz, znaczy może tak wprost tego nie nazwała.
0: No może tak nie wprost, bardziej tak.
1: Tak, ale rzeczywiście ten punkt, jeżeli chodzi o taką naszą codzienność, taką właśnie fizyczność, to rzeczywiście to jest ważne, ale co więcej właśnie, co jemy, ale też jak trawimy i czy, bo człowiek nie żyje z tego, co zje, ale z tego, co strawi, prawda?
0: Właśnie,
1: czyli
0: tak.
1: No właśnie, czyli u niej na przykład też ważna jest termika potraw, jest ważne właśnie, w jaki sposób je przygotujemy, bo no, schrupiemy tą marchewkę, prawda, jak tam ta, to do tych surowizn czasami niektóre nurty zachęcają. zachęcają, ale jeżeli nasze układy pokarmowe są już osłabione, są no jakoś tam może, bym powiedziała, dysfunkcyjne, no to my nic z tej marchewki nie wyciągniemy, dlatego, bo no organizmowi będzie trudno to strawić, przyswoić i właśnie odżywić tą komórkę, a to jest naszym celem, prawda, żeby komórka miała to jedzonko, bo tak jak w medycynie naturalnej mówimy, taką definicję zdrowia to jest, czy może choroby powiem, że właśnie jak w komórce jest czegoś za dużo, czyli właśnie toksyn, jakichś metali ciężkich i tak dalej, i to, czego jest za mało, czyli ona jest nieodżywiona, nie ma tych mikro, makro elementów, z których ona żyje, prawda? Czyli to jakby jest choroba. I teraz, jeżeli my tego nie dostarczymy, no to zaczynamy chorować. I właśnie o to chodzi, żeby też u Hildegardy, żeby właśnie te podgotowane, czy na przykład zblanszowane jakieś warzywa, czy szpinak, czy takie właśnie rzeczy, które może bym blanszować, spożywać, żeby nie była to surowizna, bo ona często mówi o tych raniących sokach na przykład, prawda? Czyli ta surowizna, tak jak cebula na przykład, prawda? Ona czasami, jak osoby mają problemy z żołądkiem, to zjedzą i od razu czują, że coś pali w żołądku.
0: Dokładnie.
1: To tak może dziać się też z innymi warzywami, że one mają dosyć takie agresywne dla błony śluzowej soki, dlatego Hildegarda mówi, że troszkę je podgotujmy, czy właśnie zblanszujmy, czyli przygotujmy ten produkt do strawienia, do łatwiejszego strawienia przez nasz organizm, prawda? I właśnie nie zachęca do tych surowizn, bo tak jak mówię, ten proces enzymatyczny może jakby nie zakończyć się sukcesem, czyli ten proces cały trawienny, dlatego, bo no mamy właśnie osłabione te mechanizmy, które powinny rozłożyć to jedzonko, przyswoić i nakarmić finalnie tą naszą komórkę. Więc właśnie u Hildegardy to jest tak troszkę, że oczywiście ważne jest to, co jemy, ale też co pijemy i czy pijemy, dlatego, bo my bardzo często mamy zaburzone te mechanizmy pragnienia, szczególnie ludzie starsi.
0: Właśnie.
1: Zresztą to już oficjalna medycyna też, prawda, mówi, że ludzie starsi nie piją, nie ruszają się, czyli pogłębiają te procesy chorobowe, bo właśnie już ten instynkt pragnienia, który kiedyś dawał nam sygnały, ale zgasł, prawda? I jak zaczynamy pić na nowo, to później zaczyna jakby to wracać, się regulować i zaczynamy znowu czuć pragnienie. Więc tutaj musimy właśnie dopilnować, żeby pić, żeby właśnie te nerki, które też musimy płukać organizm, prawda? Czyli te energii później wydalają, znaczy mamy takie kilka właśnie tych wydalniczych mechanizmów, które nas czyszczą z tego, co właśnie, chociażby regularne wypróżnienia, prawda, załatwianie się, no ale jak nie pijemy, no to też jakby...
0: To wszystko nie pracuje wtedy prawidłowo.
1: Tak, nie pracuje, no może to spłaszczam, ale chodzi o takie płukanie, prawda, tych naszych komórek. Także tak to wygląda.
2: Julu, teraz jest taki czas jesienny, czyli każdy chce się troszeczkę rozgrzać. Wiesz, że zupy i Hildegarda to jest coś, co rzeczywiście i wy zalecacie. Ale ja chciałabym przejść troszeczkę, tak jak Piotr powiedział na początku, co się u was zmieniło, czyli orkisz i produkty i mąka, bo wy tu już się zaczęliście w tym specjalizować.
1: Tak, chcieliśmy po prostu też mieć polski orkisz, bo oczywiście wiadomo, że nasi tutaj sąsiedzi z Niemcy, no bo Hildegarda była Niemką, prawda, są dużo bardziej zaawansowani, jeżeli chodzi już o dostępność produktów na rynku, bo już ta wiedza jest po prostu dłużej, więcej ludzi zna, kupuje, no więc jak wiadomo, to już prawa rynkowe, jeżeli mamy popyt, to też ta podaż się zwiększa, prawda? U nas na początku firmy, które zajmowały się, czy stowarzyszenia, właśnie fundacje, które się zajmowały świętą Hildegardą, no bazowały na początku oczywiście na produktach z niemieckich. Natomiast oczywiście jak już się troszeczkę nauczyliśmy, wiemy jak to robić tak, żeby było to zgodne z tym, co Hildegarda mówiła, bo też nie każdy rodzaj orkiszu jest dobry, prawda? Mamy te krzyżówki, to się chyba nazywa krzyżówki zwrotne, czyli mamy też pokrzyżowany orkisz z pszenicą. On się też długo opierał tym modyfikacjom genetycznym, natomiast oczywiście, no my mamy tak już technologie zaawansowane, że w końcu udało się to zrobić, więc no tutaj idąc tropem rekomendacji hildegardiańskich, no musimy zadbać o to, żeby ten orkisz był z tych odmian, z tych rodzajów, które ona poleca, no takim można powiedzieć crème de la crème, czyli taki Mercedes wśród samochodów, to jest ten Oberkulmer Rotkorn. To jest taki właśnie orkisz, który ma słomę najdłuższą, tam prawie do 1,5 metra dochodzącą, prawda? Może niektórzy z nas jeszcze pamiętają, jak to na wsi właśnie tak wyglądały uprawy, prawda? Że ten wiatr suszył to wszystko, prawda? Ten ten zarodek, to ziarno było wysoko, ono nie było przy ziemi, czyli nie poddawane było procesom takim właśnie pleśni, właśnie wilgoci, tego wszystkiego, czyli ten właśnie wiatr to suszył. Jakby przyroda umiała zadbać o to, żebyśmy mieli to w wysokiej jakości. Natomiast w tej chwili, kiedy już uprawiamy w większości tradycyjnie, prawda, taką pszenicę karłowatą, ona ma 40 tam chyba centymetrów wysokości i ona już jakby w naturze nie wyrośnie, już musi mieć tam dosuszacze, prawda, już pryskają to wszystko ileś tam razy, żeby ona, no, taki plon był, jaki powinien być. Natomiast no właśnie już to nie są te zboża, które kiedyś same w naturze rosły. A jak wiemy, no może też to uproszczę troszeczkę, ale jak roślina właśnie, czy takie zboże ma chemię dostarczoną, no to ona sobie tak myśli, no prawda, po co ja mam się wysilać, nie muszę się opędzać od owadów, nie muszę, prawda, tutaj się osuszać i tak dalej, więc ona nie produkuje tych substancji, które stwórca ją wyposażył, żeby umiała o siebie zadbać. A jak nie produkuje, no to właśnie my, ludzie, którzy później to jemy, nie mamy tych właśnie mikro, makro związków, dokładnie, które właśnie w ten sposób roślina produkowała i myśmy pozyskiwali, bo teraz jakby jest to zastąpione chemią. A my z chemią, no nie umiemy sobie radzić, zresztą no wiemy wszyscy, że ona w dużych ilościach dla człowieka jest bardzo szkodliwa i te wszystkie, no, nasze procesy chorobowe przyspiesza zdecydowanie. Więc to, co jemy, ale też jakość tego, co jemy, jest bardzo istotna. No więc właśnie wracając do tych upraw, mamy już właśnie uprawy w Polsce, czyli mamy ten Oberkulmer Rotkor, mamy też jakby uprawy bio, bo wiemy, że też no, ta gleba musi być czysta, musi być, prawda, nawożona naturalnie, żeby ta roślina wyciągnęła z gleby wszystko, co potrzeba, bo jak wiemy na przykład w tych schemizowanych takich krajach najbardziej, tak jak Holandia na przykład, no to czasami tam badania takie spotykałam, że 4 czy 5 składników w glebie było, no bo a powinno być tam chyba ponad 80, żeby roślina mogła je wyciągnąć, no bo niestety chemia robi swoje, prawda?
0: Wszystko się wyjaśnia.
1: Tak, więc Hildegarda też zachęcała do tych upraw biodynamicznych, czyli takich, że zgodnych z rytmami natury, o tak to nazwę, bo wiemy, że prawda, jak odpowiednio zioła zbieramy, suszymy, to jesteśmy w stanie zadbać o to, żeby właśnie najwięcej tych biozwiązków zostało w roślinie, prawda? I żebyśmy my to później jako ludzie, jako ludzie skorzystali z tego, więc rzeczywiście taki orkisz już mamy, no ale to jest dopiero początek, prawda? Myśmy właśnie też już prawie chcieli się poddać, bo jak mamy roślinę, oj, naprawdę, jest to trudna sprawa.
2: Co było najtrudniejsze, Jolu?
1: Właśnie, wiesz co, później obróbka. Dlatego ten orkisz został wyparty przez pszenicę zwyczajną, dlatego, bo no później pozyskiwanie tego ziarna i wymłócenie jest bardzo trudne, bo ta łuska jest bardzo sztywna. Czyli to nie jest tak jak w pszenicy, damy to na wialnie, prawda, oczyścimy sobie szybciutko, zaraz do młyna i tak dalej.
0: No to nie tutaj wychodziło.
1: Słucham?
0: A tu nie wychodziło, tak? To wszystko.
1: A tu, no właśnie, tutaj trzeba rzeczywiście bo bardzo gruba jest ta łuska i dlatego ona chroni to ziarenko, prawda? Więc tutaj trzeba naprawdę mieć dodatkowe maszyny, to się bukownik nazywa, żeby to jeszcze, prawda, wyłuskać. Przy tym są ogromne straty. Nie dość, że ta uprawa orkiszu to jest może tak, jak dobrze pójdzie, 2 tony z hektara, nie tak jak pszenica zwyczajna 10 z hektara. Nikt się za to nie chce brać, bo wiadomo, teraz rolnicy też liczą kasę i trzeba po prostu mieć tutaj obfitość tego zbioru, natomiast tutaj jest tego mało, więc no dlatego te ceny też orkiszu są
0: adekwatne
1: wyższe
0: do ilości.
1: Tak, później jeszcze mamy bardzo duże straty przy przeróbce, także można powiedzieć, że tam koło połowę to idzie po prostu do kosza, prawda, bo to trzeba oczyścić, wyłuskać ten zarodek i tak dalej, więc to jest kolejna strata, no i właśnie trudne do uzyskania. Później chcemy to zmielić w młynie, takim nie, który ma tam, nie wiem, ileś 10 stopni, żeby to zaparzyć wszystko, no tak, ja się na tym aż tak nie znam, ale chodzi, prawda, o poddanie tego ziarna wysokim temperaturom, żeby to wszystko, prawda, było mielone też w sposób naturalny, czyli na takich młynach, które mielą cały zarodek, dlatego bo obecny przemysł mieli na tych młynach takich właśnie z wysoką temperaturą walcowych, które jakby najpierw zdejmuje się ten, można powiedzieć, ten błonnik dla nas, czyli właśnie tą łuskę i ten zarodek się wyrzuca i zostaje to bielmo, czyli praktycznie ten sam środek, a szczególnie w pszenicy on jest praktycznie bezwartościowy, bo to jest, można powiedzieć, no mało odżywcze dla człowieka, najmniej, prawda, najwięcej to ten błonnik nam tutaj robi, czyli ta łuska i ten zarodek, a to wszystko się wyjmuje, czyli my praktycznie w sklepach mamy tą białutką mąkę, a później oczywiście dodaje się do tego błonnik już w sposób sztuczny, no ale jego też się poddaje no, wysokim temperaturom, no dlatego, bo pamiętamy jeszcze te sienniki, prawda, które babcie tak. tymi resztkami nadziewały, napełniały i tam czasami to chodziło wszystko, prawda, bo tam się najszybciej wszystko lęgnie, więc żeby się nie lęgło, żeby właśnie ten błonnik, znaczy te otręby, prawda, nic się z nimi nie działo, to też poddaje się dosyć wysokim temperaturom, później się dodaje, czyli jak widzimy w tym procesie już takim przemysłowym, to tam w tych naszych właśnie zbożach i w tych mąkach, kaszach, no jest dużo mniej tego wszystkiego, co kiedyś było, prawda, jak to wszystko się robiło ręcznie. Oczywiście, no, przemysł idzie do przodu, my to wiemy, musimy się z tym liczyć, ale my troszkę chcemy się ten krok cofnąć.
0: Zacząć, jakby zatrzymać czas.
1: Tak, i troszeczkę właśnie jednak jakość, tą jakość w produkcie i tą odżywczą wartość dać w tym orkiszu. No więc właśnie my z tego produkujemy właśnie te nasze mąki i makarony. Makarony też robimy ręcznie, bo też oczywiście w tych suszarniach, w tym wszystkim też jest to poddawane wysokim temperaturom, no i też oczywiście tego wszystkiego mniej zostaje. Jednak jak wracamy do tego, jak te nasze babcie robiły te makarony, to one zupełnie inaczej smakują, odżywiają nas i rzeczywiście ta jakość żywienia jest lepsza. Więc jeżeli no widzimy, parę punktów zmienimy, mamy lepszą mąkę w naszej kuchni, prawda, mamy lepszą kaszę, mamy lepsze makarony, pieczemy chleb właśnie z tej mąki na zakwasie, to już zobaczmy, jak my dużo jesteśmy w stanie zmienić. Oczywiście no nie wszystko, no bo teraz żyjemy w tych czasach, no i nie uda nam się świata naprawić, prawda, i wszystkiego zmienić, ale te parę punktów już bardzo dużo w tej naszej diecie zmieni, w naszym zdrowiu oczywiście.
2: Julu, a jak wyglądało z pozyskaniem oczywiście takiego pola, bo stałaś się rolniczką, jakbym to określiła.
1: Znaczy, wiesz, rzeczywiście, tutaj trzeba też znaleźli tak, uczciwego rolnika, no bo
2: jeszcze nie damy. I jeszcze jaki tam, to musi być dość dobrej klasy chyba ziemia.
1: Wiesz co, akurat orkisz nie jest tak bardzo nie? wymagający.
2: Bo pszenica tak.
1: Więc tutaj akurat nie. Z tego, co pamiętam, jeszcze czytałam w tych niemieckich opracowaniach, to właśnie wręcz nawet jak ta gleba jest, właśnie ten czarnoziem jest zbyt właśnie taka dobra, no to on potrafi właśnie wyrastać i te po prostu później ta słoma się kładzie, więc to też później trudno jest to
0: wszystko.
1: To też
0: nie można przesadzić w tym kierunku.
1: Tak, tak, więc orkisz akurat taki super nie wymaga, z tego, co ja wiem oczywiście, już dawno tutaj nie czytałam nic na ten temat, ale z tego, co pamiętam, to tak to wygląda, ale oczywiście jeżeli chodzi o nawożenie, nawozy, żeby to wszystko, prawda, fajnie rosło, no to oczywiście to jest ważne i tutaj te pola ekologiczne, myśmy znaleźli takiego rolnika uczciwego, no bo wiadomo, że wszystkiego samemu nie da się zrobić, trzeba w ręce ekspertów oddać.
0: Tak.
1: Oddać te uprawy i znaleźliśmy też właśnie na Mazurach naszych takiego rolnika, który już uprawiał ekologicznie i który też nie bał się sprawdzania, bo wiadomo, że nasz czasami rolnik to się oburza, jak my chcemy oddać na przykład zboże do laboratorium, bo jak to nie ufamy mu i tak dalej. Mówię, nie o to chodzi, po prostu chcemy też mieć dokumenty dla ludzi, którzy to kupują, żeby pokazać, bo teraz człowiek coraz mniej ufa i słusznie, bo wiesz, jak zaczyna Hildegarda zdobywać coraz
0: więcej serc,
1: to tak, to ludzie coraz więcej chcą kupować i tutaj żywić się, czy żyć nawet zgodnie z jej zaleceniami, no to wiadomo, że właśnie tak jak powiedziałam, popyt kreuje podaż i coraz więcej firm zaczyna się tym zajmować, no ale jakby ja nikogo za rękę nie złapałam, nie chcę jakby oczywiście tutaj robić jakiegoś złego PR-u, no ale wiadomo, że
0: ale
1: znajdą się pewnie tacy,
0: tak, którzy pójdą na skróty.
1: Którzy pójdą na skróty i za dużo tego wysiłku nie będą chcieli włożyć, no bo

0: wstrętna wdowa, tak? Czy no, trzeba się zawsze dopytać.
1: Ale tu masz rację, Jolu, ponieważ ktoś może kupić taki produkt, który no, nie spełnia jakichś tutaj certyfikatów i powie, o, bo to było od świętej Hildegardy, zatem no, mi to nie pomogło.
2: Tak, ale ja mam takie pytanie, bo powiedziałeś, że ten gatunek orkiszu jest, on jest taki sam jak za czasów świętej Hildegardy, on był jakoś specjalnie przechowywany, uprawiany w Niemczech przez te lata, że jest identyczny, czy powiedzmy trochę się tam zmienił genetycznie też przez te wieki? Mhm.
0: Znaczy, wiesz, wydaje mi się, że właśnie nie, bo to były takie właśnie banki chyba tych zbóż. Tak, gdzie i on, przynajmniej Niemcy mi mówili, też na początku mieli problem, bo właśnie jego nie było, nie był powszechnie dostępny ten orkisz, ale zaczęli właśnie to rozmnażać, tak jak my. Tak. Sprowadziliśmy z Niemiec, bo ja też chciałam mieć pewność, że po prostu to jest naprawdę dobre zboże i to, które uprawiała Hildegarda, i myśmy ściągnęli pierwszą transzę, czy teraz też jak chcieliśmy powiększyć, to też drugą, ale właśnie z Niemiec, żebym ja była pewna, i zaczęliśmy to rozmnażać po prostu, no bo oczywiście w Niemczech jest to bardzo, bardzo drogie, to jest zupełnie inne przełożenie, a już powolutku, jak sobie rozmnażamy, to też udaje nam się tę cenę obniżyć, prawda? Ale to jest wszystko proces, lata, żeby dojść do tego, żeby to też było tańsze dla nas wszystkich konsumentów. Ale rzeczywiście tutaj powiedziała, no ważne jest, żeby właśnie pytać, sprawdzać, co za rodzaj, no bo wiadomo, każdy gdzieś tam się za to chwyta, też nie ma pełnej wiedzy, bo tylko gdzieś tam poczytał coś i ma nawet dobre intencje, ale nie ma tej wiedzy, no to różne tutaj się mogą takie hybrydy tworzyć, no i to jest ważne, żeby na każdym etapie właśnie to badać, sprawdzać, też później jak urośnie, to my też do Rotterdamu wysyłamy do laboratorium właśnie, bo mają też bardzo takie odpowiednie maszyny, żeby to wszystko właśnie zbadać, sprawdzić, czy tam właśnie jakiś grzyb jest, czy tam metale ciężkie jakieś się nie przedostały, bo wiemy, że są, prawda, wiatry, wody, które gdzieś tam mogą to przenosić, te zanieczyszczenia, nawet kilkadziesiąt kilometrów z pola
2: oczywiście,
0: obok,
2: tak.
0: Prawda? Więc dlatego no, to jest naszą troską, że jak chcemy produkt, no to musimy po prostu sprawdzać na każdym etapie, czy gdzieś tam jakiś błąd się nie wydarzył. Zresztą nasz rolnik, który właśnie tak jak wspomniałam, jest przyzwyczajony do kontroli, bo on praktycznie kiedyś większość tego zboża kupowali od niego Niemcy, jak jeszcze właśnie u nas w Polsce to bio nie było takie popularne, on już tam to bio chciał robić, prawda, ma dosyć duże areały tych pól, więc teraz mówi, chciałby raczej dla Polski to oczywiście robić, jak już ma odbiorcę, prawda,
2: tak.
0: Ale jest przyzwyczajony do tych kontroli, mówi, że to były takie drastyczne kontrole, bo na przykład jak tam coś mu się, kawałek linii, coś tam, nie wiem, zepsuło, na chwilę, ułamek sekundy, ale na przykład przy czyszczeniu już mu się na przykład tam żyto, czy owiec jakoś zanieczyściło. I mówi, że jak na przykład Niemcy odbierali od niego owiec i znaleźli jedno ziarenko na kilogram żyta, właśnie, czyli czegoś innego, to już, znaczy dwa ziarenka, to już nie kupowali tego. Jak jedno było, to było dopuszczone, prawda, na kilogram. Zobaczcie, jaka to jest kontrola. I on jakby jest nauczony do czegoś takiego i jakby nie ma problemu. Jak ja mówię rolnikowi, jak to pani mi nie ufa, że pani mnie chce sprawdzać, on jakby wie, że my musimy mieć te certyfikaty i nie boli się podać kontroli. Także to też jest bardzo istotne, bo no właśnie, Hildegarda też zachęcała do tych biodynamicznych upraw, czyli właśnie zgodnych z porami roku. I taki, jak kiedyś filmik, nie wiem, czy wyście mieli okazję, ale na internecie jest taki filmik drewno księżycowe, wiesz? I jak oni tam jakby opowiadają, jak właśnie skrzypce czy instrumenty robili z tego właśnie drewna księżycowego, to jest zupełnie co innego. Korniki w ogóle nie brały, nie brały się za to właśnie drzewo, które nawet leżało też wiele tam chyba tygodni, czy tam miesięcy nawet się suszyło, a takie, które było ścięte na przykład nie w pełni, już było zupełnie poddane innym procesom, właśnie tam gniło, te korniki to zjadały i tak dalej. Więc jednak no, stwórca to wszystko tak, ten proces produkcji naturalny zaplanował, że to jest ważne, kiedy właśnie zbieramy, kiedy suszymy, jak to wszystko powinno wyglądać i wtedy mamy najwyższą ilość tych substancji czynnych, a o to nam chodzi w jedzeniu, prawda? Żeby nie zapychać brzucha czymś, tak jak Hildegarda mówi na przykład o soczewicy, że ona tylko zapycha brzuch, ale chodzi o to, żeby człowiek właśnie wyciągnął z tego jedzenia to, co po prostu będzie nas wspierać, naszą odporność budować i wtedy rzeczywiście no, będziemy długo cieszyć się tym zdrowiem, no i działać tutaj na rzecz stwórcy, czyli tego, do czego jesteśmy tutaj powołani na ziemi.
2: Właśnie, Julu, zaczęliście od zboża, od orkiszu, później przyszła mąka, tak? A

0: Co jeszcze produkujecie z tego orkiszu?
1: Jeszcze makarony. Teraz właśnie już wspomniałam, mamy jeszcze właśnie makarony te nasze ręcznie robione, więc to też jest bardzo ważne. No, za zioła się, przyznam szczerze, jeszcze nie zabieramy, bo też nie bardzo ekorolnicy chcą te zioła sadzić. No, a poza tym też takimi topowymi też ziołami u Hildegardy to są zioła, które są sprowadzane, czy najlepiej może największą ilość tych substancji czynnych mają, żyjąc w swojej ojczyźnie, czyli mam tu tam na myśli Bertram, czy Galgant, czyli Bertram Maroko, Galgant Chiny, bo to właśnie jest taka ojczyzna, czyli te warunki najlepsze do funkcjonowania tych roślin, do życia, do wzrastania.
0: Tak.
1: Bo wiem, że właśnie pan Posz, z którym my współpracujemy, jeśli chodzi o te zioła, próbował udomowić w swoim ogródku właśnie ten Bertram i Galgant i mówił, bo jest akurat farmaceutą, że jak później badał to wszystko, no to niestety nie udało się osiągnąć takiej ilości tej substancji czynnej, no która powinna w tych roślinach być, prawda? Były zdecydowanie słabsze, jeżeli chodzi o jakość. Wobec tego no, zdecydował się te pola bio tam właśnie zakładać w ojczyźnie, czyli w Maroku i w Chinach. No a jak wiemy, no Hildegarda też... Za czasów Hildegardy już byli ci kupcy, którzy, prawda, tym jedwabnym szlakiem te zioła przywozili, sprzedawali i tak dalej. No i tutaj, no rzeczywiście my też trzymamy się tego, no bo tak jak powiedziałam, nam chodzi o jakość. Pewnie, żeby było łatwiej i wygodniej je tutaj uprawiać. Natomiast no, my w Polsce jeszcze mamy troszkę ten klimat chłodniejszy. No teraz on się ociepla, ale jednak no nie, jeszcze jakby nie czuję, że mamy taką kompetencję, żeby dać taką jakość tych ziół, prawda, jak to już nasi koledzy z Austrii właśnie, czy z Niemiec robią, działając z tą Hildegardą już wiele, wiele lat. My się wciąż uczymy, no i jeżeli oni się tutaj nie porywają, jak to mówią, prawda, na to, żeby to przenieść, to my tym bardziej nie. Mamy tutaj pokorę jeszcze do tego dużą.
2: Julu, powiedz mi, dlaczego orkisz?
1: Dlaczego orkisz? No, słuchaj, wiesz, tutaj temat jest trudny, bo teraz też są takie mody, żeby bez glutenu jeść. No niestety...
0: Dokładnie.
1: Niestety orkisz ma gluten, a może stety właśnie, bo też są oczywiście opcje, które mówią, że ten gluten nam jest potrzebny, tylko nie w takich ilościach, jak my teraz mamy to w pszenicy i w tradycyjnej, po prostu w tradycyjnym przetwórstwie. Bo teraz, żeby te bułeczki były takie właśnie mięciutkie, puchate, świeżutkie,
0: potrzebny jest
1: tego gluten i tego glutenu dodajemy więcej. Czyli nie tak, jak ja mówiłam właśnie o tej przeróbce naturalnej, czyli mielimy to ziarno, jest tego glutenu tyle, ile jest, tylko my, prawda, tutaj coś odejmiemy, tam coś dodamy i po prostu tego glutenu w takiej obróbce współczesnej dodaje się dużo więcej, żeby właśnie te bułeczki były jeszcze bardziej pulchne, sprężyste i tak dalej, i tak dalej. Czyli my jakby działamy wbrew naturze. No i myślę, że ten organizm, i tych bułeczek jemy też o wiele więcej, prawda, bo
0: dokładnie,
1: to wszystko się zmienia, że kiedyś, prawda, więcej jedliśmy warzyw, właśnie mieliśmy te ogródki, prawda, jak tu rodziły dynie, prawda, jakieś warzywka, jakieś coś tam, no to też z pola to się jadło. Natomiast my teraz właśnie, nie chce nam się obierać warzyw, łatwiej jest, prawda, wrzucić sztukę mięsa na patelni, mieć szybko do tego właśnie jakiś szybki makaron i tak dalej, więc my też inaczej jemy. Więc tego zaczęło się w naszej diecie pojawiać więcej, no i moje, że właśnie te jelita nie dały rady, prawda, przy czymś takim. Natomiast jeżeli weźmiemy taki orkisz hodowany tak jak kiedyś, nic nie dodawane dodatkowo tam jest, to jakby z tą naturą jesteśmy bardziej za pan brat. Oczywiście zdarzają się osoby, które mają już te jelita zniszczone, mówiąc kolokwialnie, czyli musimy najpierw odtruć organizm, poreperować te jelita. Tam, gdzie już jakby jest dysbioza w jelitach, no to musimy wprowadzić tą właśnie saprofityczną florę, która nam to wszystko uporządkuje, prawda? Bo jeżeli my wcinaliśmy, przepraszam, mówię kolejny kolokwializm, ale wcinaliśmy jakieś jedzenie, które nie karmiło tych naszych bakterii, no to one zaczęły tak wymierać, jak teraz niektóre gatunki, prawda, w naszych lasach.
0: Dokładnie.
1: Bo też już podają badania, że kiedyś mieliśmy tam ponad 1500, zdaje się, tych szczepów, tych kolonii właśnie bakterii, które żyły w naszych jelitach, a teraz już jakby one wymierają i w takiej przeciętnej diecie Amerykanina już chyba czytałam, że koło 1000 jest, prawda? Więc i też jakby te szczepy probiotyczne, te dla nas dobre właśnie szczepy, które czyli ta właśnie sprzyjająca człowiekowi flora, ona też jest skorelowana z pewnymi chorobami, czy właśnie może ze zdrowiem. powiem, ale jak jej nie ma, no to chorobami, prawda? I też zaczynamy chorować. I też się na przykład właśnie, pamiętam też taką rozmowę, już nie pamiętam z kim, ale też po tej naszej właśnie tej pandemii, która była, że właśnie ten nasz wirus, bohater, też po nim, jakby to czytam już badania właśnie, że chyba ponad 20 chyba szczepów po jednym przechorowaniu właśnie było zniszczonych w naszych jelitach i na przykład właśnie to było skorelowane z tym, że niektórzy właśnie na przykład czuli się źle, jeśli chodziło właśnie o te sprawy sercowo-naczyniowe, inni jeśli chodzi o głowę, tam mgła mózgowa i tak dalej, i tak dalej. Inni jeżeli chodzi o na przykład choroby stawowe, prawda? Że też bardzo różnie osoby to odczuwały po tym. No i właśnie było takie badanie już po tym, jak już właśnie zaczęliśmy to badać, bo najpierw to było zupełnie nowe dla nas. Już właśnie niektórzy badacze doszli do wniosku, że to jest skorelowane z tym, które te szczepy, szczepy zostały właśnie tak jakby wytłuczone, przepraszam, że znowu tak to nazwę, przez właśnie tego wirusa jakby. Czyli jakby widzimy połączenie, prawda, tej naszej flory z tym, co jemy, z chorobami, które nas trawią. Więc każdy człowiek ma zupełnie inny profil jakby tych właśnie bakterii w swoim jelicie. I teraz właśnie chodzi też o to, żeby je nakarmić tą naszą zdrową dietą. Czyli jeżeli my będziemy na przykład wcinać mięsko, no to wiadomo, że my nie nakarmimy tych naszych bakterii jelitowych i możemy zagłodzić. Czy jak będziemy cukier wcinać głównie, czyli te bułeczki, właśnie mąkę białą, naleśniczki, placuszki, ale wszystko z tej białej mąki, no to jakby to wszystko jakby natychmiast będzie przechodziło do krwi, prawda? Natomiast właśnie mało tych takich no, odżywczych elementów, czyli błonnika, dojdzie do tych bakterii jelitowych, do naszych jelit, które nakarmią te nasze bakterie, czyli one będą głodować. No i wtedy zaczyna się proces chorowania, właśnie wymierania tych szczepów i tak dalej. Natomiast orkisz, jeżeli właśnie będziemy go dobrze jakby na polu odżywiać, prawda? Będziemy go później dobrze mielić właśnie razem z łuską, tak jak powiedziałam, razem z tym zarodkiem, to on będzie właśnie miał więcej tych części, elementów właśnie, które będą odżywiały te nasze jelita w tych końcowych odcinkach, czyli jelito cienkie, jelito grube właśnie i tam gdzie po prostu no, powinien ten błonnik dotrzeć, a nie być tylko jakby z tego bielma, prawda? Pozyskamy energię, ale tylko na tych wczesnych etapach procesu trawienia, prawda? Więc to wszystko jakby jest skorelowane z jakością jedzenia i jakby właśnie dobre zboże, dobrze przetworzone, no tak jak kiedyś będzie nas odżywiało. Także to jest wszystko bardzo istotne.
0: Czyli ten orkisz jest jednym słowem takim fundamentem naszego zdrowia, można powiedzieć.
1: U Hildegardy tak. Mhm. Właśnie to właśnie miałam jakby spuentować, bo tak jak pytaliście, właśnie u niej to jest zboże główne, które powinniśmy mieć w swoim jadłospisie. Ona mówi, że powinniśmy jeść właśnie orkisz, bo on nam da siłę, zdrowe mięśnie, zdrowe kości, rozweseli nas, czyli na układ nerwowy podziała super, czyli jakby zapewni funkcjonowanie tych wszystkich właśnie hormonów, enzymów, tego, co powinno być wszystko na swoim miejscu, właśnie tych mikro, makroelementów w komórce, o których rozmawialiśmy wcześniej, właśnie witamin, żebyśmy my byli zdrowi i żebyśmy mieli siłę przede wszystkim, prawda? Także Hildegarda do tego zachęcała, czyli to powinno być w naszej diecie. Myślę, że tak koło właśnie tych 60-70%, no a reszta głównie warzywa, prawda? Nawet nie owoce. Owoce to są jakby dodatek i to też w sezonie, prawda? Bo my też lubimy przerzucać się na dietę owocowo-warzywną, ale z przewagą na owoce. A jednak tu chodzi bardziej o warzywa, bo owoce też mają cukru dużo, czyli w postaci fruktozy, prawda? Też ona troszkę inaczej jest trawiona i też niestety za dużo tej fruktozy nie będzie nam sprzyjało. A my robimy sobie jakieś koktajle właśnie z owocami, bo one nam bardziej smakują niż warzywa. A to nie
2: pyszne.
1: O to chodzi. Tak, zauważmy, że w naturze owoce są też sezonowo, a nie tak, że my wcinamy to cały rok i głównie owoce, prawda? Także warzywa też są sezonowo, ale zobaczmy, że one w tych kopczykach się łatwiej przechowują, prawda? Dłużej przechowują. Owoce już musimy jakoś tam podać przetwórstwie, a to cukru dodać, a to coś tam, prawda? I to troszkę inaczej wygląda, więc jak najbardziej zachęcam tutaj za Hildegardą do właśnie diety opartej na orkiszu, jak najmniej przetworzonym i najlepiej przetworzonym, plus właśnie warzywa z dodatkiem dodatkiem owoców, z dodatkiem mięska, z dodatkiem ryb. Ona niczego nie zabrania, nie wyklucza. Ona wskazuje tylko jakby na proporcje, co powinno być głównie w naszej diecie, a czego powinno być mniej, prawda? Bo to nas będzie osłabiać i powodować, że te nasze soki, jak ona to nazywa, będą zaburzone. I te proporcje tych soków, które powinny jakby w sposób harmonijny działać, będą się zaburzać poprzez niewłaściwą dietę, zimną dietę, czyli dietę kanapkową, na przykład jogurtową, prawda, rano jogurcik z lodówki, bo to jest łatwo, szybciutko, prawda,
0: szybko
1: my dzisiaj
0: idzie.
1: Pędzimy. Mm-hmm. Tak, tu coś dosypiemy, jakiś musli, jakiś coś tam, albo nawet nie, sam zjemy z jakimiś tam owockami, prawda, bach, ciach i biegniemy dalej. No niestety to nie. I tak jak Bożenko powiedziałeś na początku, właśnie idzie jesień i szczególnie właśnie w tym okresie powinniśmy zadbać o to, żeby ona była ciepła, żeby rozgrzewać te nasze nerki, bo Hildegarda też mówi, że to są organy starości, czyli od jakości i jakby sprawności naszych nerek też zależy nasze zdrowie. Im one słabsze, tym właśnie no, ten żywot nasz dobiega końca na tym naszym świecie, prawda? Tutaj w tym wymiarze. Więc powinniśmy o te nerki zadbać, docieplać, właśnie pić, żeby one się też właśnie dobrze funkcjonowały, to i nawadniać się po prostu. No i właśnie pić ciepłe też, nie zimne, nie osłabiać czy wychładzać ten organizm poprzez zimne picie, poprzez surowizny, tylko właśnie wszystko ocieplać, bo te nerki to są takim, można powiedzieć, płomieniem pod żołądkiem, czyli jeżeli mamy nerki ciepłe, rozgrzane, możemy sobie nawet je podotykać, jak
2: wiemy, sprawdzić,
1: tak, czy one są ciepłe. Jeżeli one są lodowate właśnie, no to wiemy, że też ten nasz układ pokarmowy jest zaburzony, dlatego, bo one są takim jakby właśnie palnikiem, prawda? Podkręcamy płomień, no to wtedy on lepiej dociera do żołądka, ociepla ten nasz żołądek, czyli, bo jesteśmy połączeni, prawda? To jest taki zestaw naczyń połączonych. Jeżeli ten płomień jest słaby pod żołądkiem w postaci właśnie rozgrzania nerek, to wtedy my też źle trawimy, bo jakby nie ma, prawda, ten żołądek nie jest tak właśnie unaczyniony dobrze. Te wszystkie procesy zaczynają się zaburzać, prawda? Dlatego musimy dbać o te nerki właśnie. One lubią ciepło, prawda? Ocieplać je, a nie widzimy, jak współcześnie nastolatki biegają z odkrytymi nerkami, prawda?
0: Ubiór ma swoje
1: tak,
0: znaczenie
1: oczywiście.
0: Ogromne.
1: Ubiór, czapka właśnie.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Stopy. Musimy też zadbać o to, żeby im było ciepło.
0: Tak,
1: właśnie,
0: stopy,
1: nie wiem,
0: prawda? Biegamy?
1: Tak, w strzeliskach biegamy, żeby ładnie wyglądać.
0: Tak.
1: Tak, skarpety, oczywiście nieodkryte te nasze kostki, jak też się teraz, prawda, widzi czasami młodzież taką. No ja rozumiem, to sama była młoda, chce się ładnie wyglądać, fryzura też, prawda, żeby się pod czapką nie zepsuła. Natomiast no naprawdę, płacimy za to wysoką cenę, spróbujmy chociaż może ten kaptur zarzucić, prawda, czy coś, ale no teraz też zupełnie mamy no inne rzeczy dostępne. Możemy właśnie jakoś fajnie kaptur, czy z bluz, czy z, prawda, z kurtki. Kiedyś no była czapa, prawda, niewiele mieliśmy w tych sklepach. Nie było jakby z tego, tak, wyboru. Moda była taka, nie inna. No ale teraz powinniśmy naprawdę o to zadbać, ciepło się ubierać, właśnie rozgrzewające ziółka, napary pić właśnie, nie zimne z lodówki, więc to wszystko jest ważne.
2: Julu, powiedziałaś taką istotną rzecz, jeśli chodzi o bakterie tutaj, że one mają wpływ. Jeden będzie chorował na załóżmy, na układ krążeniowy, drugi pokarmowy. Mhm. Czy są już takie badania, które pokazują, jaka dieta jest wskazana dla danej grupy choroby?
1: Wiesz co? Są już takie badania, ale w takim nurcie lekarzy, którzy troszeczkę zagłębili się w medycynę właśnie naturalną, nawet nie tyle hildegardiańską, bo to jest jeszcze taka, no, można powiedzieć, świeża sprawa, prawda? Tak. Natomiast już lekarze, którzy się medycyną naturalną, czyli jakby, no, człowiek jakby jest elementem wszechświata, prawda? Czyli my z naturą lepiej działamy, z tym, co właśnie Stwórca nas wyposażył, prawda, w tej przyrodzie, niż z tą chemią, z tym tymi takimi syntetykami, z którymi nie dajemy sobie nawet trawiennie rady. Już takie badania są, pewne już grupy się tym zajmują. Nie jest może to tak przebadane, że konkretny szczep, prawda, na to, ale już też wiadomo, że na przykład bifidobakterie, prawda, będą bardziej właśnie korelować z układem nerwowym, czyli jeżeli u nas dużo stresu jest, to powinniśmy właśnie pomyśleć, czy nie brakuje nam bifidobakterii właśnie. Laktobacillusy też już są nawet dokładnie numerki właśnie, co za co. Ja tego nie pamiętam, więc nie powiem, ale myślę, że już możemy właśnie, czyli właśnie z układem oddechowym, czy właśnie przy tych wszystkich infekcjach, prawda, górnych dróg oddechowych, to właśnie te laktobacillusy są bardzo ważne. Więc jak najbardziej powinniśmy się tym zainteresować. Wiadomo też, że na przykład jak dzieciątko nie jest rodzone siłami natury, czyli jest poprzez cesarskie cięcie wyjmowane z brzucha mamy, nie przechodzi przez ten układ kanałrodny, to też już mamy probiotyki takie dla mam, które właśnie powinny mamy, które rodziły poprzez cesarskie cięcie, właśnie sobie uzupełnić, znaczy sobie dziecku, przepraszam, tak. Uzupełnić, bo ono właśnie nie pozyskało tych szczepów, które właśnie są w tych drogach rodnych i dziecko właśnie przechodząc przez ten kanał je jakby pozyskuje, prawda? I tutaj już ten ułoże, znaczy ten garnitur, no tak bym nazwała, czy właśnie ten pewne rodzaje tych bakterii nie są już w florze właśnie narodzonego dzieciątka. Także już właśnie to idzie w tym kierunku, ale co więcej, tam jest chyba jakiś amerykański, nie wiem czy nie psychiatra, właśnie lekarz, który też badał właśnie korelacje z tymi właśnie tych poszczególnych probiotycznych szczepów właśnie w korelacji z konkretnymi schorzeniami też układu tego nerwowego, czyli na przykład jeżeli ktoś ma jakieś nerwice lękowe, natręt, to brakuje mu tego, prawda, bo na przykład właśnie taki kawałek mózgu koreluje z tym, ale to nie tylko chodziło też o probiotyki, ale już nawet o poszczególne witaminy i mikroelementy, prawda? Że tam właśnie brakuje kwasu nikotynowego, czy tego, czy tamtego. Zresztą mamy takiego już też lekarza znanego medycynie naturalnej, doktora Hoffera, to jest przedstawiciel medycyny ortomolekularnej, który zauważył, czy nawet właśnie badał kwas nikotynowy, czyli witaminę B3, właśnie, która spożywana w dużych ilościach, zdecydowanie większych niż właśnie są te rekomendacje takie na tej medycyny naszej akademickiej, to jakby są w stanie naprawić pewne dysfunkcje mózgu. On tak leczył, są książki, wywiady w internecie, zresztą nawet chyba mamy publikację kwas nikotynowy właśnie czy tam witamina B3, już nie pamiętam tytułu, w języku polskim, więc też zachęcam Państwa, bo to naprawdę pomaga ludziom, którzy latami jakąś się z nerwicą natręt, czy właśnie z lękową nerwicą, czy z jakimiś depresjami głębokimi borykają, a właśnie ta witamina też reperuje mózg, dlatego, bo te leki, które oczywiście pomagają nam, te takie klasyczne, przetrwać ten trudny okres, ja nie mówię tutaj, prawda, że one są złe, natomiast one bardziej działają objawowo, żebyśmy się mogli normalnie funkcjonować, żyć, prawda, natomiast jakby, jak doktor Hoffer mówi, ta witamina B3 jakby działa inaczej, czyli na przyczynę problemów, no prawda? I jest w stanie troszeczkę naprawić te uszkodzenia właśnie, które w mózgu były. Więc też Państwa, którzy mają z tym problemy, też odsyłam do internetu, do literatury właśnie, żeby sobie zakupić książkę, bo teraz no przez to, że my mamy taką słabą jakość jedzenia, właśnie wyjałowione z tych właśnie odżywczych witamin, mikroelementów, to nam brakuje w diecie bardzo tego właśnie, czym ta komórka się powinna odżywiać. Zresztą też takie tabele gdzieś w internecie są, ile na przykład obecnie współcześnie ziemniaki mają witaminę C, a ile miały na przykład 60 lat temu. Teraz musielibyśmy chyba, nie wiem, z 20 kilo, jak podają źródła, zjeść, żeby uzupełnić właśnie tę witaminę C, którą kiedyś mogliśmy pozyskać z dużo mniejszej ilości zjadanej, prawda? Więc nie jesteśmy w stanie po prostu tyle zjeść i uzupełnić te nasze deficyty, dlatego zaczynamy też chorować, czyli jeżeli komórki nie mają w procesie metabolizmu tego, co powinny mieć, no to też te choroby są, więc ta suplementacja u nas czasami jest koniecznością. No niestety, oczywiście ja nie zachęcam do tego, żeby, prawda, źle jeść i później garstkę suplementów, natomiast jeżeli już jesteśmy zdrowi, mamy jakieś zaburzenia rytmu serca i tak dalej, to już są masę badań, które pokazują, że właśnie uzupełnienie, czy koenzymu Q10, czy na przykład witaminy C, już stanie są poprawić te nasze właśnie mechanizmy i zaczynamy się lepiej czuć, naprawdę. Także też już jest bardzo dużo w PubMedzie, czyli takim no, oficjalnym zbiorze badań i tych badań jest naprawdę już dużo, które to potwierdzają. No właśnie tylko zadajmy sobie pytanie, dlaczego lekarze tacy tradycyjni nie interesują się tymi suplementami, tylko bardziej lekami chemicznymi, prawda? No i tak. Pewnie odpowiedź, to było takie pytanie troszkę retoryczne, ale odpowiedź ale pewnie jest taka, że tak jest nasz system ustawiony, to nie jest wina lekarzy. Nie. Absolutnie nie mam tutaj pretensji, tylko system jest ustawiony tak, że mamy jakiś taki złoty standard i w takim leczeniu takiego schorzenia lekarz musi użyć tego i tego produktu, koniec, kropka, żeby był bezpieczny, prawda? A nie jakaś szarlataneria, coś użyje, a później, prawda, będzie miał problemy z izbą lekarską, prawda, lekarską, tak. czy z jakimiś takimi, więc ja to rozumiem, jak najbardziej, ale jeszcze raz odwołuję się właśnie do tej wiedzy i odpowiedzialności, o której mówiła Hildegarda. Sami po prostu zatroszczmy się, szukajmy, czytajmy, słuchajmy lekarzy. Już są tacy na właśnie tych wszystkich social mediach, bo ja sama słucham, którzy też zadają te pytania. Mam takiego lekarza już, doktor Tadeusz właśnie, który... Mhm. ginekolog opowiada właśnie o tym, że on sobie zaczął zadawać pytania, wie, kurczę, przychodzą do mnie ciągle pacjentki, które ciągle z nawracającymi właśnie infekcjami właśnie pochwy, czy z jakimiś innymi i mówi, albo ja źle leczę, albo te leki, które ja przepisuję nie działają, prawda? Coś jest nie tak. I naprawdę to jest no, niesamowite, aż łza się w oczach kręci, że on sobie sam zaczął zadawać i wielu jest takich lekarzy, to jest tylko przykład, którzy stawiają sobie pytanie, że coś jest nie tak, czyli mają taką refleksję, prawda? Mówię, coś jest nie tak. I zaczął właśnie szukać. I teraz kobietą sam na wizycie zmienia właśnie tą dietę. Od tego zaczynam, mówi. Ja leczenie zaczynam od zmiany diety, bo po prostu, jeżeli przepiszę nawet tam inne leki, punkt 2, 3 czy 4, ale jeżeli ktoś po prostu punktu pierwszego nie zrealizuje, to w ogóle to nie wszystko? Ma co przechodzić do punktu 2, 3 i tak dalej. No dokładnie, więc naprawdę już coraz więcej lekarzy ma świadomość, że dieta to jest podstawa. Po prostu, no zobaczmy, to tak jak samochód, prawda? Jakie tak. paliwo jedziemy, to on albo jedzie dobrze, albo jedzie źle. Skoimy się, zatrze się silnik, coś tutaj, a my o siebie nie dbamy. No to jest nasze paliwo, prawda? Więc ta dieta to jest kluczowa i powinniśmy po prostu od tego wyjść. Dlatego ta Hildegarda też w wizjach mówiła, że... na 800 lat będę zapomniana, ale później, prawda, jakby będę już odkopana, można powiedzieć. Więc ona to nawet w wizjach tak swoich tam pisze gdzieś. I to jest niesamowite, że to jest święta na nasze czasy, kiedy my już mamy tak złą jakość jedzenia, my już nie wyciągamy tego, czym organizm się żywi, dlatego zobaczmy, ten lekarz sobie świetnie zadaje też takie pytania, mówi, kurczę, jak ja się uczyłem medycyny 30 lat wcześniej, to 10% osób chorowało na to czy na tamto, już nie pamiętam, a teraz 60%. No to mówi, no coś jest nie tak, coś się zmieniło, tak, prawda? Właśnie. Prawda. No i dieta się zmieniła. Kluczowe, że się zmieniła dieta. My tego cukru jemy, nie wiem, 40, czy nawet już teraz dane podaję, nie wiem, 70, bo ja już nie pamiętam, jak to właśnie w tych badaniach jest, ale na rok, prawda, średnio przeciętny Polak czy Europejczyk, już też nie pamiętam, ale tu chodzi o skalę, prawda? Już nie o te lata czy detale badań, ale zobaczmy, po prostu kiedyś to były jakieś minimalne ilości, teraz to jest skala, więc jeżeli nasza dieta jest tak przecukrzona, no to rzeczywiście, no to nie możemy być zdrowi, no bo cukier nic nie robi w organizmie, także zachęcam doktor właśnie, Tadeusz świetnie
0: jest,
1: o tym...
0: wszędzie jest.
1: Tak, dokładnie. Tak i to w sposób ukryty, czyli właśnie. Mamy właśnie tak, jak on podaje w dwóch kromkach białego pieczywa, prawda, takiego właśnie opowiadam, te białe mączki, mąka naleśniczki, prawda, chlebki, bułeczki, to on podaje, nie wiem, na jakich źródłach, chyba też tam gdzieś podaje, że w dwóch kromkach białego chleba mamy 5 łyżeczek cukru, prawda, w jakimś serku jednym takim danio, czy tam innym, no już może nie powinnam tego powiedzieć, no ale myślę, że to jakbyśmy zbadali, to tak by się okazało, myślę, że w większości tak jest, mamy też po tam kilka łyżeczek cukru, prawda, to trzeba by to do badań się tutaj zwrócić, bo tego nie pamiętam, no ale tak to jest, prawda?
2: Jolu, tak na koniec naszej audycji, powiedz mi...
0: Dzisiejszej, bo mam nadzieję, że pierwsza, ale nie ostatnia.
2: Jolana jest bardzo zapracowaną osobą.
0: No, ale myślę, że złapiemy tutaj.
1: Bardzo chętnie Hildegarda zachęca nas właśnie do tego, żeby też pomagać ludziom, pokazywać, właśnie, bo tak, to jest musimy o siebie zadbać. I to jest też misją naszego właśnie stowarzyszenia, żeby naprawdę, i zresztą to samo doktor Tadeusz mówi, że edukacja, jeszcze raz edukacja, bo ludzie są w stanie sami o siebie zadbać, są są w stanie znaleźć dla siebie dobre właśnie źródło jedzonka, ale muszą wiedzieć, czego szukać. Także bardzo chętnie się tym dzielimy. Ja też właśnie widzę na swojej małej rodzinie, prawda, że nie stosuję ani właśnie antybiotyków, chemii i tak dalej i naprawdę zdrowe jedzenie, ta odporność jest zdecydowanie lepsza, tych chorób jest mniej. Oczywiście układ immunologiczny się musi uczyć, więc banalne infekcje zawsze gdzieś tam te wczesne trafią właśnie się, tak. Wieku dziecięcego. Tak, bo też się musi nauczyć, prawda? Stykamy się z dziećmi chorymi w przedszkolach, żłobkach i tak dalej, więc to jest naturalny proces, ale jest tego mniej, są i ciężkie właśnie i to naprawdę widzimy, jak zaczynamy dobrze jeść, widzimy, jak ten organizm sobie dużo lepiej radzi z infekcjami, z innymi chorobami, jak już się jakieś przypałętają, bo to też nie ukrywamy, że stres jest odpowiedzialny za wiele z nich. No a tutaj czasami właśnie w pracy, no trudno się nie stresować, więc wiadomo, żyjemy w takich, a nie innych czasach, no i niestety, no i musimy sobie radzić z tym, co właśnie nas konfrontuje.
0: Dzięki radom chociażby świętej Hildegardy przekazywanym przez was, no, radzimy sobie. Na pewno Jolu. Lepiej. Na pewno lepiej.
2: Jolu, a jakie byś zaproponowała nam śniadanie?
0: Śniadanie? To obiad chyba już o tej
2: porze. Nie, śniadanie zaczynamy. My już jedliśmy, ale taki dzień taki. Taki na jeden dzień. Chociaż na jutro. O, jutrzejsze śniadanie. Jutrzejsze.
1: U Hildegardy to tak zabrzmi troszkę właśnie niepolsko, ale ona zachęcała nas do porannej ciepłej karszy. Mówimy już na to właśnie o kiszanka, ale to jest habermus. Ona mówi o habermusie, czyli takiej właśnie ciepłej kaszy orkiszowej. Czy jeżeli ktoś właśnie orkiszu nie, to nawet może tą owsiankę, prawda, sobie też, jak ma akurat teraz pod ręką, bo jeszcze orkiszu nie ma. Też owies Hildegarda bardzo ceniła, znaczy odradzała troszeczkę osobom, które mają problem właśnie z układem sercowo-naczyniowym. Natomiast orkisz zalecała wszystkim, no chyba, że są nietolerancje, prawda, bo teraz coraz więcej u nas tych nietolerancji, więc jak najbardziej taka ciepła, na wodzie gotowana właśnie kasza orkiszowa z dodatkami czterech ziół, cynamon, galgant, bertram i błonnik, czyli babka płeśnik i to jest takie wyposażenie właśnie na cały dzień, ciepłe, śniadaniowe, żeby ten żołądek ruszyć ciepłym, właśnie dobrze się poczuć, właśnie nakarmić jelita, te nasze bakterie. I jeżeli właśnie zmienimy, chociaż zobaczcie, 1/3, czyli chociaż śniadanie właśnie, także Bożenko, bardzo dobrze, że tutaj o tym wspomniałaś, to już zobaczcie, to jest 1/3 naszych posiłków. Jeżeli do tego zrobimy sobie jeszcze na zakwasie nawet żytni póki co, własny chlebek właśnie, ale na zakwasie, czyli też te probiotyczne kultury będą właśnie w naszym menu, to już zobaczcie, jak dużo zmienimy, bo ta kanapka nawet do pracy, no na zimno, ale 1 czy 2 to już jakby, jak ciepłą kolację zjemy, to naprawdę nie zaburzą tego naszego jedzenia, a już to będzie lepiej. Także jak najbardziej idźmy za radami Hildegardy, bo ona właśnie na te dzisiejsze czasy fajnie nam to wszystko podaje. To jest bardzo prosta też dieta. Nie zabiera nam, nie jest bardzo restrykcyjna, nie zabiera nam wszystkiego, tylko ustawia to w dobre proporcje, ale jest też smaczna. Więc właśnie tutaj naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy dobrze jedli właśnie w odpowiednich proporcjach, ciepło na ten czas i już bardzo dużo dla siebie zrobimy i tą naszą odporność wzmocnimy, będzie nam łatwiej z tymi właśnie infekcjami i jeszcze jak dołączymy zioła Hildegardy, to już byłaby naprawdę bardzo dobra inwestycja.
0: Tak, i wtedy możemy ze spokojem wchodzić w jesień, w zimę, w te chłodniejsze pory roku, które przed nami.
1: Tak, dokładnie tak.
0: A naszym dzisiejszym gościem była Jolanta Zajdel z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Myślę, Jolu, że ustalimy kolejną naszą rozmowę już niebawem, jak będziesz miała czas.
1: Mam nadzieję, że zechcecie mnie
0: oczywiście,
1: zaprosić,
0: że
1: bo tutaj
0: no
1: szybko gadam. Nie wiem, czy nie zagadałam tutaj.
0: Nie, na pewno nie.
1: Was, także,
0: na pewno
1: ale
0: nie. My już nie dotykaliśmy, Jolu, tutaj pytań od słuchaczy, bo to w następnym programie byśmy tutaj mogli rozmawiać długo.
2: Do wieczora. Jola ma też swoje zajęcia.
0: Tak, moi drodzy. Więc wasze pytania, które przysłaliście nam w czasie trwania programu, zapytamy Jolę przy następnej okazji. A dzisiaj to by było na tyle. Jeszcze raz ci, Jolu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Porozmawiamy
1: dziękuję,
0: jeszcze.
1: Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy też wszystkich słuchaczy. Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pokoju.

0: Dziś w naszej audycji porozmawiamy o jednym z ważnych elementów medycyny świętej Hildegardy, o poście. O tym, jak rozumiała go mniszka z Bingen, dlaczego uważała go za drogę do zdrowia, równowagi i jedności ducha, a naszym gościem jest osoba, którą słuchacze doskonale znają z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Jola Zajdel, witamy Cię, Jolu, bardzo serdecznie na naszej antenie.
1: Szczęść Boże, witajcie, witam Państwa serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo nam miło. Jolu, cieszymy się, że możemy się znów spotkać i porozmawiać o tym, co tak wielu słuchaczom pomaga żyć zdrowiej i spokojniej, a dzisiaj chcielibyśmy zacząć od podstaw. Jak święta Hildegarda rozumiała post? Czy był to dla niej tylko sposób odżywiania, czy może coś znacznie głębszego?
1: No post rzeczywiście to jest bardzo pojemne słowo w znaczeniu, bo różnie można do tego też podejść. Dla Hildegardy na pewno to była taka część życia, bo kiedyś mniszki, czy nie, może współcześnie też, ale kiedyś to na pewno ten post był takim elementem życia i funkcjonowania w klasztorach. Tak. Zresztą post był też taki naturalny, można powiedzieć, bo tego jedzenia, my żyjemy dzisiaj w czasach nadmiaru, prawda? Otacza nas nadmiar wszystkiego. Natomiast kiedyś, za czasów Hildegardy, to z tym jedzeniem okresowo były problemy, bo jak wchodziło się w okres, prawda, przednówku, no to jednak można powiedzieć, że to nie była świadoma decyzja ograniczenia jedzenia, ale takie bardziej no, zewnętrzne ograniczenia. Natomiast ludzie tamtejsi byli przyzwyczajeni do tych postów właśnie, czy właśnie świadomych, na które się sami chcieli zdecydować, czy po prostu takich, no, które z którymi się stykali z powodu braku jedzenia. Tak. I myślę, że te, ponieważ też praktykowali mniej lub bardziej świadomie, to też widzieli efekty tego postu. Dlatego te posty Hildegarda uznała za stosowne, żeby wpisać w tą spuściznę, którą nam zostawiła, żeby właśnie podpowiedzieć nam, bo no, na pewno jest to taki, można powiedzieć, dar od Pana Boga, który dostaliśmy, czyli nieodpłatnie. Często jak też mówię wykłady, to osoby no, buntują się, prawda, że te zioła są drogie, czy orkis jest droższy od pszenicy, rzeczywiście tak jest. No a tutaj co do postu, no to on jest nam dany za darmo, prawda? Także dokładnie. Potrzebna silna wola, zdecydowanie i tutaj już nie możemy my jako ludzie sobie tych wymówek różnych takich szukać i się usprawiedliwiać, że prawda, coś za drogie, coś za tanie, coś niedobre, no bo tutaj rzeczywiście jest to nam dane, nauka potwierdza, bo już nawet w 2016 roku Japończyk otrzymał Nagrodę Nobla za mechanizm, można powiedzieć, tego postu, to co się dzieje w komórce naszej, czyli można powiedzieć, czy ta autofagia, tak się to mówi branżowo, czyli takie można powiedzieć samozjadanie komórki, czyli organizm się czyści, po prostu oczyszcza, ma takie naturalne właśnie przez twórcę dane umiejętności, że jak są jakieś właśnie złogi, toksyny, nadmiary, to umie się organizm czy komórka właśnie się oczyścić z tego wszystkiego, natomiast też muszą być stworzone warunki, czyli my musimy jednak w ten post wejść, ograniczyć jedzenie, czyli to jest taka współpraca z organizmem i z tym, co Stwórca zaprogramował w organizmie dla nas. Bo rzeczywiście, jeżeli my tak, ja uwielbiam właśnie, gdzieś to usłyszałam i to powtarzać, że my mamy teraz jeden posiłek dziennie, czyli cały czas jemy, prawda?
0: Tak.
1: Bo nawet jak sobie tam kawkę weźmiemy, no to dodajemy mleczka, cukru, to już nie jest napój, płyn, woda, prawda?
0: Czyli tak, to jest jednak
1: coś, tak, co po prostu organizm musi strawić te dodatki. Więc, a tutaj sobie coś hapsniemy, a tutaj coś tam hapsniemy, czyli cały czas my trawimy, cały czas te nasze trzewia pracują i muszą trawić, więc rzeczywiście my współcześnie potrzebujemy takiego odpoczynku. I jeżeli my świadomie się decydujemy na taki post, no to on nam naprawdę zwróci w postaci lepszego samopoczucia, większej energii właśnie. I Hildegarda też nas zachęcała do różnego rodzaju postu, bo ona też wskazywała kilka, w zależności od tego, kto będzie ten post stosował. Właśnie tu jest takie, no, taki mój ukłon w stronę Hildegardy, ale też można powiedzieć taki zachwyt nad tym, jak ona to wszystko nam przekazała, wymyśliła, bo to nie jest tak, jak współcześnie niektórzy zachęcają nas do głodówek. Każdemu zawsze, w każdym każdych warunkach ta głodówka będzie okej. Okay. No Hildegarda no, nie dokładnie tak mówi, bo też można powiedzieć współcześnie daje takie przeciwwskazania, czyli są typy osób, którym nie rekomenduje tego postu, chociażby właśnie osoby takie chore, właśnie mające choroby zakaźne, czy takie no, bardzo słabe. Post to też jest wysiłek, czyli rzeczywiście no, organizm musi być, mieć na tyle energii i siły, żeby w ten post wejść i te złogi potrawić, prawda, wydalić. Dokładnie. Więc rzeczywiście Hildegarda mówi, że to jest przeciwwskazanie. Jeżeli mamy osoby takie naprawdę słabe, które ledwo, można powiedzieć współcześnie, kolokwialnie zipią, no to im postu Hildegarda nie będzie rekomendowała, bo one w tym momencie nie są na ten post gotowe. One muszą zbudować tą swoją siłę, ten organizm wzmacniać, a nie go głodzić, można tak użyję takiego słowa, więc to jest wszystko fajne i te rodzaje postu ona też dostosowuje do tego właśnie, jakie człowiek w danym momencie ma zasoby do poszczenia i czy na przykład jest pod opieką kogoś, czy nie. Czyli byśmy wyróżnili za Hildegardą takie trzy, można powiedzieć, główne rodzaje postu, taki najlżejszy post, który też osoby, które są chore, mogą przeprowadzić w domu bez obawy, nawet w dłuższym czasie, nawet do pół roku, bo to jest taki lekki post, czyli jemy albo trzy razy dziennie, ale też trzy, czyli posiłki mamy trzy, nie takie jeden posiłek i cały dzień podjadamy, prawda, tylko wyodrębnione trzy posiłki, śniadanie, obiad i kolacja i jemy chleb do syta, tak jak Hildegarda to opisuje, albo na przykład jeden posiłek zamieniamy na przykład na taką sałatę z ziarnami orkiszu, czy na przykład wieczorny zamiast chleba, bo też nie wszyscy dobrze tolerują, prawda, na noc, szczególnie taki chleb na zakwasie, bo o takim tu mówimy, takim porządnym chlebie, a nie takim chlebie z mieszanek, nie wiadomo co ma w środku, prawda?
0: Dokładnie.
1: Też nie dodajemy sobie toksyn, tylko wiemy, że to są trzy składniki, prawda, mąka, sól i woda, więc o takim chlebie, myślę, Hildegarda pisała, więc możemy zastąpić to też w zależności właśnie od siły trzewi, jakby to Hildegarda powiedziała, czyli jeżeli nie trawimy chleba, szczególnie na noc, no to wtedy sobie możemy zrobić zupę warzywną z grysikiem na przykład orkiszowym, prawda, czyli taki naprawdę bezpieczny post i to jemy jednego dnia, a drugiego dnia jemy, można powiedzieć, tak klasycznie hildegardiańsko, czyli warzywa głównie, właśnie orkisz, niewiele tego białka, oczywiście też możemy sobie dodawać, bo tak Hildegarda tego nie zabrania, ale mięso też rzadko, więc taką typową, taką zdrową hildegardiańską dietę. No i właśnie kolejny dzień znowu przechodzimy na ten właśnie chleb czy zupy warzywne, więc tutaj możemy sobie modyfikować i to jest tak zwany lekki post. I rzeczywiście osoby, które są otyłe, nie potrafią sobie z metabolizmem swoim poradzić, chcą uporządkować ten metabolizm, to bardzo to jest fajny i taki bezpieczny post, bo my też na słowo post to tak reagujemy, ojej, że to jest coś takiego radykalnego, że coś
0: tak,
1: się
0: że
1: może
0: odcinamy.
1: Dziać. Tak, a w takiej formie on będzie bezpieczny, czyli to jest, można powiedzieć, taka lekka modyfikacja diety, ale rzeczywiście też bardzo głęboko działa i ten metabolizm poprawia i też usuwa resztki z organizmu. Natomiast już takim silniejszym postem, jak rzeczywiście czujemy, że no już słabniemy, nie mamy energii, ten organizm wymaga jakichś działań naszych. Czujemy to. Czasami po prostu czujemy, chociaż my współcześnie nie lubimy się wsłuchiwać w swój organizm, bo pędzimy, prawda?
0: Dokładnie.
1: Nie dosypiamy, w nadmiarze jemy, w nadmiarze mamy różnych bodźców i często właśnie nie mamy takiego wglądu w to swoje życie, tylko można powiedzieć, że to w zasadzie świat napędza, czy zarządza nami, a nie my swoim życiem, prawda?
0: Mhm,
1: więc rzeczywiście właśnie gubimy się i też warto tak się zatrzymać na chwilkę, Hildegarda do tego właśnie zachęca i właśnie zastanowić się, co się z nami dzieje, jeżeli widzimy, że coś nam jest nie tak, że w ogóle ten system żywienia zaburzyliśmy zupełnie, czyli właśnie dużo jemy, o złych porach, nie gryziemy, tylko połykamy, no to będzie taki czas, żeby rozważyć właśnie taki post już ten drugi, czyli taki orkiszowo-warzywno-owocowy, ale głównie zachęcamy współcześnie szczególnie do tego, żeby to były raczej orkiszowo-warzywne owoce. My często traktujemy owoce na równi z warzywami, a tak nie jest. Szczególnie w Hildegarda jakby oczywiście do tych owoców też nas zachęcała, natomiast zwróćmy uwagę, że za jej czasów myśmy jedli te owoce w sezonie. Tak. Troszkę oczywiście tam wykowaliśmy, ale to nie było tego aż tyle, co współcześnie. A my mamy i, prawda, tych owoców suszonych dużo i cukru dużo jemy. Więc rzeczywiście jednak dzisiaj ja bym ten post ograniczyła raczej do orkiszu i do warzyw z niewielkim udziałem owoców. Może właśnie to jabłuszko do porannej kaszy śniadaniowej, ale na tym bym skończyła. Może pigwa, która też nas odkwasza, ale nic ponadto. I właśnie ten drugi taki post jest takim postem, czy można powiedzieć dietą bardziej, taką już radykalniejszą. Będzie czyścić ten nasz organizm z złogów troszeczkę silniej. I tutaj proszę się nie bać tego, że właśnie coś złego się zadzieje, bo organizm jest naprawdę genialny i tak naprawdę podczas tych postów, czy właśnie takiego głodowania odrzuca to, co jest mu obce. Czyli to, co do niego nie należy, można powiedzieć, prawda? Czyli nie będzie własnych tkanek trawił, zjadał, bo często osoby właśnie pytają nas o to, boją się. On właśnie będzie te złogi, te toksyny, to, co organizm wyrzuci, upakuje, mówiąc kolokwialnie, właśnie w stawy. Dlatego my mamy tyle pogorszeń też ze stawami, prawda? Te obolałe kolana, biodra nierozruszane, trudno nam czasem właśnie nawet wstać. No bo organizm jest tak mądry, że właśnie w te takie dystalne części, czyli właśnie te haluksy, przecież te stopy nasze czasami tak zdeformowane, powykrzywiane, prawda? Organizm tam upycha te toksyny, bo musi zagwarantować i ochronić to główne centrum dowodzenia, czyli właśnie serducho. Musimy przez cały czas oddychać, prawda? Tak. Trawić, też trawimy większą część dnia, więc tutaj musi mieć siłę, więc on chroni te nasze takie ważne organy, a te, które nie są aż takie ważne, można powiedzieć, no bo oczywiście wszystko jest ważne, ale takie troszkę mniej ważne i troszkę jak poupycha tam toksyny, to mniej zaszkodzi niż jakby na przykład to serce nasze, te najważniejsze organy były, prawda, potraktowane jako takie śmietniki, można powiedzieć, więc on właśnie upycha sobie tam i dlatego właśnie te stawy takie są problematyczne, ale w czasie takiego postu właśnie też mieliśmy takie przypadki, że kiedyś na poście to taki najbardziej radykalny przyjechał pani i po tygodniu odrzuciła laskę, można powiedzieć, że właśnie podpierała się chodząc laską, a już tydzień, nie było to jakieś no właśnie bardzo duże uszkodzenie, prawda, ale już po tygodniu mówi, jak przeszła się, to w ogóle no niesamowicie, sama nie mogła w to uwierzyć, jak tylko tydzień takiego poszczenia był w stanie przełożyć się tak na ruchomość jej stawów. Więc naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy, także skorzystajmy z tej łaski, którą też Pan Bóg oczywiście nam dał właśnie w postaci takiego postu. I ten post wygląda w ten sposób, że też jemy oczywiście 3 posiłki. Właśnie rano taką kaszę habermusową, taki ciepłe śniadanie, taką ciepłą właśnie poranną zupę, można powiedzieć. W południe jemy wszystko gotowane. W południe jemy jakieś właśnie warzywka, możemy z kaszą orkiszową sobie zjeść, a na wieczór polecamy, żeby to było właśnie lekkie takie posiłki, czyli najlepiej na przykład miksowana jakaś zupka, czy to dyniowa, czy to z buraczków, czy cukiniowa. Także takie właśnie lekkie zupy. Jeżeli ktoś będzie odczuwał głód, to może sobie na przykład do tej zupy grysik dorzucić, czyli troszkę też orkiszu, on jest taki właśnie tłusty, taki dający nam siłę, więc osoby, dla których to będzie za mało, mogą sobie też uzupełnić orkiszem, ale na pewno osoby, które są takie, można powiedzieć, za dużo mają zbędnych kilogramów, nie mogą ich zrzucić, to lepsza będzie ta zupa sama warzywna i wczesna, także 17-18, dlatego, bo osoby, które też nie potrafią zrzucić właśnie kilogramów, to bardzo często to może przyczyną być zalegający śluz. I wtedy dla takich osób właśnie takie lekka kolacja wczesna, owocna i z samych warzyw też dużo więcej zdziała niż właśnie dodatkowo obciążanie się też trawieniem orkiszu, czyli też no, glutenu, bo teraz wiemy, że też większość osób może mieć, znaczy może nie większość, ale część osób ma obciążenie tym glutenem, szczególnie pszennym, ale jeżeli organizm traci tutaj równowagę, no to jak my ten gluten też troszeczkę na poście ograniczymy, to te procesy metaboliczne się zdecydowanie usprawnią, te właśnie nietolerancje też się mogą powycofywać. Też zależy oczywiście, jak one są silne, bo tydzień może być za mało, ale to my też to odczujemy, prawda? Jeżeli na przykład po obiedzie ugotowanym z ziarnami orkiszu będę czuł lekkie wzdęcie, czy czuło lekkie wzdęcie, ciężkość, no a na przykład po kolacji nie, to może być sygnał, że jednak ten orkisz, czy na przykład może być dla mnie problematyczny, czyli że te moje jelita wymagają zdecydowanie dłuższego oczyszczenia i wtedy ten orkisz mogę wprowadzić, ale czasowe takie dłuższe ograniczenie glutenu może będzie dla mnie lepsze. Więc to jest ten drugi taki post. I też taki tydzień, dwa tygodnie możemy sobie stosować. Tutaj dobrze jest jednak porozmawiać właśnie z lekarzem czy z dietetykiem i mieć kogoś, kto tak ten post już przechodził, czy właśnie nawet u nas w fundacji mamy taką grupę zamkniętą na Facebooku, gdzie właśnie też podajemy różne przepisy. Jest tam prawie już 2000 osób zgromadzonych, więc jeżeli coś nas wtedy niepokoi, to możemy na takiej grupie napisać, prawda, czy to jest normalne, czy nienormalne, ale jak się pojawią jakieś takie elementy, które nas niepokoją, to od razu warto skonsultować właśnie z lekarzem, czy z dietetykiem, czy z kimś, kto takie posty prowadzi, żeby no właśnie nie doszło do jakichś takich niechcianych, niepotrzebnych zaburzeń, no bo to wszystko, tak jak mówię, zależy od osoby, od chorób, jakie mamy, ile mamy tych chorób, jakie leki bierzemy, więc to jest wszystko bardzo ważne i trzeba tutaj z takim no rozsądkiem do tego podchodzić, prawda? Tak. Nie, że ja teraz poszczę, świat należy do mnie, bo taki Degarda powiedziała, prawda? No jesteśmy osobami współcześnie bardzo obciążonymi, mamy bardzo słabej jakości to jedzonko, źle jemy, spieszymy się, więc te obciążenia są znacznie większe współcześnie niż za czasów świętej Hildegardy. Dlatego też zachęcam do takiego rozsądnego poszczenia i właśnie jeżeli coś się pojawi, jakiś sygnał, który mnie niepokoi, słuchajmy podpowiedzi Ducha Świętego, że może właśnie warto to skonsultować z kimś, zapytać, zadać pytanie i myślę, że taka grupa na początek będzie wystarczająca, a jeżeli ktoś ma właśnie zaprzyjaźnionego lekarza, który nas nie wyśmieje, bo to różnie z tym bywa, prawda? To oczywiście najlepiej wtedy skonsultować to z lekarzem. I trzeci taki post, o którym Hildegarda wspominała w swoich dziełach, to jest, można powiedzieć, post ścisły. On tak może brzmi dosyć nie chcę powiedzieć, no może powiem tak, że jako taki trudny post, tak. Ale dlatego może warto nazywać go postem na płynach, czyli po prostu głównie pijemy, nie jemy stałego jedzonka, czyli osoby, które rzeczywiście no, czują, że potrzebują no, przemodelowania swojego stylu jedzenia, warto, i są w miarę zdrowe, dobrze się czują, warto, żeby się na ten post zdecydowały, na właśnie ten post o płynach, bo on naprawdę też tak przez tydzień, właśnie do 10 dni, on jest też taki bezpieczny, ale tutaj no zalecam robienie go właśnie już pod kontrolą kogoś. Doświadczonego, tak, osoby, terapeuty, która prowadzi takie posty, no albo właśnie w konsultacji z lekarzem, bo rzeczywiście mogą się różne rzeczy zadziać. Też dobrze, żeby ktoś obok nas był, prawda, nie, że mieszkam sama i sobie taki post przeprowadzam, bo też może się osłabienie zdarzyć, prawda, że czy zasłabnę, czy właśnie jakieś takie, no, niepokojące różne rzeczy, żeby ktoś mi nawet mógł podać tą szklankę ziółek, czy mieszankę, jakąś mieszankę właśnie taką poprawiającą trawienie czy samopoczucie, więc no tutaj nie zalecam tego właśnie jak ktoś mieszka sam, czy nie ma się z kim skontaktować, no bo mogą się rzeczy różne dziać, tutaj no to jest taki radykalny rodzaj postu. I tutaj według właśnie tego, co Hildegarda zaleca, pijemy wywary orkiszowo-warzywne i to naprawdę, muszę wam powiedzieć, jest genialne, bo zwykle jak się czyta o tych głodówkach, to są właśnie takie głodówki na wodzie, prawda? Czyszczące. Mhm. Tak, natomiast tutaj Hildegarda mówi o tych postach, więc znaczy na płynach i to jest niesamowite, bo jak gotujemy warzywa, tak jak rosół, prawda, czy gotujemy właśnie kaszę na wodzie, to wszystko to, co gotujemy, jakby te składniki przedostają się do tego wywaru, prawda, czyli my, można powiedzieć, mamy jedzonko dla naszych komórek, czyli właśnie te mikro, makroelementy właśnie, które się będą wygotowywać z orkiszu czy z warzyw, przechodzą właśnie do wywaru i te nasze komórki, to nie jest tak, jak właśnie byśmy tylko wody się napili, prawda? Tylko właśnie one mają, bo tam jest i tłuszcz przecież z orkiszu, prawda? Czyli też ta energia dla naszych komórek. I naprawdę ten post jest taki no, genialny w swoim zamyśle, bo oprócz tego, że my właśnie nie jemy jedzenia stałego i te toksyny są zjadane bardziej, ale ta komórka ma troszkę tego, takiej siły poprzez to, że właśnie te mikro, makroelementy, troszkę tłuszczu właśnie wnika do organizmu, czyli łatwiej nam taki post przeprowadzić niż taką głodówkę na wodzie. Więc tutaj to jest naprawdę świetny zamysł Hildegardy. Oczywiście uzupełniamy to też różnego rodzaju ziołami, chociażby właśnie szawią, nagietkiem, bo też chodzi o to, że przy każdym rodzaju właśnie postu, który Hildegarda nam rekomenduje, warto uzupełniać to sobie płynami. Średnio to jest tam 35 ml właśnie na kilogram masy ciała, czyli to jest taki właśnie minimum, które musimy dostarczać, czyli jeżeli, prawda, ważymy te 60 kg, no to te 2 litry musimy płynów wypić i to jest bardzo ważne, bo wtedy te komórki też wypłukują się ze złogów. Organizm potrafi właśnie porozpuszczać te złogi i wydalić, więc te wszystkie elementy są bardzo ważne i tutaj polecam takie, no naprawdę takie zioła, czy rumianek, który też Hildegarda poleca. Rumianek też nam rozprasza zastoje, które mamy właśnie, czy w wątrobie. No ogólnie takie zioła, bym powiedziała, które są nastawienie na czyszczenie, czyli krwawnik, też i czyszczenie, i stany zapalne. Więc takie tutaj zioła, no i koper, który Hildegarda też zaleca w trakcie postu pić, czyli koper włoski, krwawnik, powtórzę, rumianek, szałwie, jakieś mieszanki na nerki, bo też niektóre osoby mają też problem z moczem, czyli czasami jest to zatrzymanie wody i tutaj też wtedy warto wesprzeć się właśnie taką mieszanką na nerki, żeby te nerki lepiej funkcjonowały, żeby nam po prostu pomagały wydalać to, co zgromadziliśmy i to,

0: Ten dzień będzie uporządkowany i właśnie oparty na takiej diecie plus płynach plus ruchu, dobrym spaniu, to naprawdę po tygodniu zauważymy bardzo dużą różnicę i tak jak Hildegarda mówi właśnie, to nie jest tylko post fizyczny na płaszczyźnie fizycznej, tylko właśnie poszcząc zgodnie z tym, co ona mówi, to tutaj jakby to są posty również na płaszczyźnie czy duszy, czy ducha, prawda? Bo tu chodzi też o to, żebyśmy te telefony, jakieś właśnie takie przestali oglądać telewizję z jakimś, prawda, tu ciągle nas straszą, tu się coś dzieje, ten ktoś tam kogoś zabił i tak dalej. Musimy też głowę wyczyścić, musimy znaleźć przestrzeń właśnie na modlitwę, na uporządkowanie też tego naszego wnętrza, bo tylko właśnie w takim układzie ten post przełoży się na no takie naprawdę największe i takie no dobre efekty, o których mówi święta Hildegarda.
1: Do tego też, Julu, organizujecie u siebie rekolekcje z postem, prawda?
2: Ale ja też jeszcze, posłuchajcie, ale mam pytanie, jakie najczęściej popełniamy błędy, podchodząc do postu, Jolu?
0: Wiesz co, czasami to trudno nawet powiedzieć, bo my akurat na rekolekcjach mamy osoby, które jakby wybierają te rekolekcje świadomie, nawet czytają jakąś tam literaturę wcześniej, czy nawet tak jak zgodnie ze wskazaniami te 2-3 dni przygotowują się, czyli na przykład odstawiają szkawę, odstawiają alkohol, czy właśnie tytoń osobom, którym się oczywiście uda to zrobić, czy mięso na przykład, właśnie nadmiar tego białka zwierzęcego, bo tutaj też mamy bardzo dużo informacji, też chyba w książce Campbella o tym czytałam, bardzo dużo pisze, że właśnie ten nadmiar białka zwierzęcego też powoduje takie nasze zatrucie, też obciążenie nerek, na przykład w średniej amerykańskiej diecie jest to chyba ponad 33%, a ten właśnie rzeczony przeze mnie Campbell robił badania, to na dużych bardzo próbach populacjach i mówił, że jeżeli nawet mamy jakieś geny, które nas predestynują do zachorowania na raka, to właśnie takim katalizatorem, że to się może zadziać, jest właśnie białko zwierzęce w nadmiarze.
1: Tak.
0: W nadmiarze. Czyli właśnie jeżeli my ograniczymy do takiego, tak jak Hildegarda mówiła, raz w tygodniu, prawda, to wszystko jest w porządku, czyli do takich 10% w diecie, to naprawdę jakby ograniczamy tą zachorowalność na raka, a też właśnie stosując posty raz do roku, czy chociażby teraz te posty przerywane, czy nawet taki piątkowy post o chlebie i wodzie, ale w każdym razie danie takiego odpoczynku organizmowi co jakiś czas, to naprawdę będzie też nas chroniło. A błędy, no to często to można powiedzieć, że właśnie osoby też decydują się nieadekwatnie do możliwości swojego organizmu. Czyli na przykład zapisują się na post na płynach, a jakby organizm nie jest na to gotowy. Czy głowa nawet, mówiąc kolokwialnie, w tym czasie. Czy właśnie osoby, które też z biegu podejdą do postu, czyli właśnie nie ograniczą tego mięsa, kawy, używek, a stosują tego dużo, no to ten post może być dla nich trudny, bo po prostu pojawią się bardzo szybko pogorszenia, czyli bóle głowy, może nawet wymioty, organizm po prostu będzie się no tak czyścił,
1: bronił
0: to będzie
1: jakby.
0: tak Słucham?
1: Będzie się jakby bronił przed tym postem.
0: Tak, tak, to dobre słowo nawet, że właśnie, że to będzie taki szok, można powiedzieć, dla organizmu. Tak. I rzeczywiście to przejście, no tutaj może być bardzo trudne i może się zniechęcić, prawda? Czyli taki właśnie przyzwyczajanie się powolutku, czyli taki, myślimy sobie taki, właśnie nastawiamy się, bo to też właśnie jakby ktoś chciał w taki post domowy przejść, to właśnie na tej naszej grupie na Facebooku Fundacji też znajdziecie Państwo różne właśnie materiały, czy właśnie e-booki z daniami, czy właśnie różne podpowiedzi, jak ten post domowy przeprowadzić bezpiecznie. I wtedy właśnie też dobrze, jak ktoś się szykuje do takiego postu, to właśnie robiąc zakupy, czy sobie już różne tam specyfiki, czyli na przykład ten mórz z gruszką, kiedyś chyba rozmawialiśmy o tym, takie właśnie naczyszczenie jelit. No, to wtedy sobie mogą właśnie już tak w tym tygodniu odstawiać, że na przykład jak ktoś pił 3 kawy, to jednego dnia już 2 kawy, następnego 1 kawę i tak powolutku, żeby też właśnie ten organizm, bo wiadomo, no kofeina nas trzyma, więc to będzie szok, prawda, dla organizmu, więc tak rzeczywiście przygotować ten organizm, ujmując sobie troszkę tych rzeczy, których nie będzie jadł w poście, więc właśnie to mięso rzadziej i to białko, czyli na przykład jak ktoś zaczynał śniadanie od jogurtów, później jeszcze jakieś inne białko zwierzęce, no to sobie też, prawda, wyeliminować z jednego posiłku, później, prawda, z dwóch i dojść do tego, żeby właśnie tak do postu przejść na takich warzywach z niewielkim dodatkiem białka zwierzęcego.

0: zwierzęcego, czyli prawda, jak tam śmietana będzie w zupie, no to można powiedzieć, że to jest oczywiście okej, okay, prawda, nie musi to być jakieś bardzo radykalne, ale właśnie znaczne ograniczenie, wtedy pić zacząć więcej, bo my bardzo często nie dopijamy. To też jest bardzo poważny też błąd, że my pijemy mało i w czasie postu też nie chce nam się pić, bo mamy bardzo często tak, można powiedzieć, zagłuszony ten instynkt picia. Nam się wydaje, że my jesteśmy wiecznie głodni, a to najczęściej jest właśnie, organizm prosi o płyn, prawda? I tak, dobrze jest też najpierw tak, napić się i dopiero odczekać pół godzinki, zobaczyć, czy to rzeczywiście nam się chciało coś tam podskubać i podjeść, czy to jednak jest, organizm prosi o to, żebyśmy go nawodnili bardziej. Więc rzeczywiście to, myślę, takie podstawowe są błędy. Często też ta głowa nieprzygotowana. Tak, to jest też bardzo ważne, żebyśmy my świadomie weszli w post, tym bardziej, że post właśnie zgodnie z medycyną świętej Hildegardy, to tak jak powiedziałam, to są trzy płaszczyzny, czyli duch, dusza i ciało, czyli to jest u niej nierozłączne, bo my tą harmonię musimy uzyskać w całym naszym organizmie, prawda, czyli podejście tylko do ciała, z biegu, gdzieś tam mamy nieprzepracowane pewne rzeczy, no to nie jest to fajne. Poza tym zawsze też zachęcam do tego, żeby sobie jakiś też taki cel wyznaczyć, prawda? Nie tylko jakiś tam, czy nawet intencje, bym powiedziała więcej, czyli, że chcę za kogoś, czy chcę nawet, prawda, w jakiejś tam własnej intencji, to wtedy, no naprawdę tą siłę od Pana Boga też dostajemy, jak właśnie modlimy się i prosimy o taką właśnie dar postu, to go otrzymujemy, bo my współcześnie, no, mamy bardzo duży problem z jedzeniem i też nie umiemy pościć i dlatego też ten post, jak pewnie tak sięgniemy pamięcią, to on coraz jest taki, chociaż może teraz przeżywa taki troszkę renesans, ale coraz bardziej zanika w ogóle w świadomości ludzi, prawda? Bo kiedyś to dokładnie, i te piątki tak. Były takie postne i właśnie na przednówku było mniej jedzenia, a teraz jakby, tak jak powiedziałam, żyjemy w czasach nadmiaru, że my nawet właśnie boimy się tego samego słowa post, prawda? Co dopiero tak. Się gdzieś tam planujemy, żeby on... Tak, żeby on był elementem naszej takiej właśnie diety, więc tutaj właśnie jak podejdziemy do tego dobrze, przygotujemy się, mamy intencje, właśnie poprosimy o łaskę postu, to naprawdę mogą się zadziać cuda, bo Pan Bóg chce nam pomóc i zawsze, prawda, jest naszym największym fanem. Tak, tak.
1: Jolu, bardzo Ci dziękujemy dzisiaj za te wyczerpujące przypomnienie przede wszystkim, że post według świętej Hildegardy nie jest takim wyrzeczeniem, którego powinniśmy się bać, a taką drogą właśnie do zdrowia naszego, do tej harmonii, którą powinniśmy mieć.
0: Tak, i jest tani, wiesz, to są naturalny mechanizm, w którym jesteśmy jakby zaopatrzeni, więc korzystajmy z tych właśnie dobrodziejstw, które mamy, bo organizm najszybciej znajdzie jakby dla nas to wyzdrowienie, czyli on wie, co zalega, prawda, on wie, co trzeba wyrzucić, tylko musimy mu troszkę dopomóc, dać mu przestrzeń na to, tak, dokładnie, stworzyć mu warunki i właśnie pomodlić się i rzeczywiście znajdziemy, myślę, pomoc dla siebie w różnych naszych takich właśnie niedomaganiach.
1: Tak, i to wspomniałaś, to ważna jest przede wszystkim modlitwa o tą łaskę, żebyśmy wytrwali w poście, jak już zaczniemy go, bo to tak. Nic nie jest łatwe, a tutaj na pewno też i współdziałanie Pana Boga nam w tym pomoże.
0: Jak najbardziej.
1: Naszym dzisiejszym gościem była Jolanta Zajder, założycielka Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy, a Państwa zachęcamy do świadomego dbania o zdrowie w rytmie natury i też w zgodzie ze sobą i z Panem Bogiem. Bardzo Ci, Jolu, dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.
1: A Państwa zapraszamy na stronę hildegarda.edu.pl.

deep peace of the running wave.

0: Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Magdalena Rowicka. Jestem na co dzień pracownikiem Instytutu Psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. A dzisiaj na zaproszenie Wawerskiego Centrum Kultury chciałabym powiedzieć Państwu trochę o profilaktyce czegoś, co nazywamy problemowym używaniem urządzeń cyfrowych. Będziemy to sobie rozszyfrowywać w czasie dzisiejszego spotkania. Chciałam się skupić również na dzieciach, od brzdąca do nastolatka, w dużej mierze na tych najmłodszych dzieciach, bo to od nich się wszystko zaczyna, a w tym coraz to późniejszym wieku albo mamy coraz większe problemy, albo jako rodzice, opiekunowie zastanawiamy się, jak wdrożyć tego naszego wczesnego, późniejszego nastolatka w świat technologii. I trochę o tym, jak to zrobić bezpiecznie i czego raczej nie robić, powiemy sobie dzisiaj. Zanim jednak o samej profilaktyce, to chciałabym to problemowe korzystanie czy używanie urządzeń cyfrowych troszeczkę spozycjonować, to znaczy powiedzieć, gdzie my jesteśmy i być może niestety troszkę Państwa przestraszyć, bo my, proszę Państwa, jesteśmy, mówiąc językiem już takim psychopatologicznym, w obszarze uzależnień. Uzależnienia, jak z całą pewnością Państwo wiedzą, między innymi są od substancji, no czyli od alkoholu, ale też od takich substancji, które są nielegalne, ale także uzależnienia możemy powiedzieć, że są od czynności. I właśnie dwie takie czynności zostały formalnie wpisane do klasyfikacji, takich międzynarodowych klasyfikacji chorób i zaburzeń. To jest bardzo ważne, ponieważ to oznacza, że już formalnie możemy mówić o takim zaburzeniu o charakterze uzależnienia od grania w gry hazardowe, stąd te kości, i o zaburzeniu o charakterze uzależnienia od gier komputerowych. Ale na spokojnie, uzależnienie dotyczy około 5% populacji, zatem to, że nasze dziecko, nawet 9-letnie, 12-letnie gra w gry komputerowe, to trzymamy kciuki, żeby do uzależnienia jeszcze był naprawdę kawał drogi. A co zrobić, żeby tę drogę wydłużyć, albo żeby w ogóle ją przeciąć, tak? Żeby nasze dziecko korzystało z komputera, korzystało z innych technologii cyfrowych, bez niebezpieczeństwa. O tym trochę sobie dzisiaj powiemy. Ale jak mówimy o uzależnieniu, czy w ogóle o korzystaniu z gier komputerowych, to nie jest jedyny rodzaj urządzenia, jedyny rodzaj czynności, którą możemy za pośrednictwem takich urządzeń wykonywać. Bo mamy również sam komputer, tak? Mamy sieci społecznościowe, mamy smartfona i na tym smartfonie bardzo często dzieci, później nastolatki korzystają z bardzo różnych funkcji, z różnych aplikacji, z różnych portali, oglądają filmy, takie dłuższe filmy, półtora godzinne, oglądają seriale, ale też oglądają krótkie filmiki na takich portalach, gdzie te filmiki mogą być nawet kilkuminutowe. I takie oczywiście oglądanie bierne, to my już od początku wiemy, że może nie jest najlepszym pomysłem, ale proszę Państwa, okazuje się, że część nastolatków nie tyle ogląda biernie na takich portalach krótkie filmy, ale samodzielnie je tworzy. I myślę, że jeśli nasze dzieci okazałoby się, że w ten sposób korzystają z technologii, to możemy tylko to wspierać i być dumni. Ale jeżeli chodzi o zaburzenia, bo jeszcze pozycjonujemy to, o czym będziemy dzisiaj mówić, czy to, przed czym będziemy przestrzegać, to mówimy o tym, że mamy coś takiego jak zgeneralizowane problemowe używanie internetu, a także drugi rodzaj specyficzne problemowe używanie internetu. I to zgeneralizowane wygląda trochę tak, byśmy powiedzieli, jakby ktoś no tak marnował trochę czas siedząc w tym komputerze albo siedząc z nosem w telefonie i nie robił niczego konkretnego. To są takie czynności, które po pewnym czasie ich wykonywania, nawet po krótkim czasie ich wykonywania, nas męczą. Męczą nas poznawczo, męczą nas psychicznie. Bo ile można oglądać filmików 30-sekundowych o kotkach, które nie były w stanie przeskoczyć z jednego miejsca na drugie. No to jest śmieszne za pierwszym razem, ale za 5, 10 i po pół godzinie to już jest po prostu męczące. Nasza uwaga musi być bardzo szybko przekierowywana z jednego filmu na drugi, gdzie raz jest jeden kot bohaterem, innym razem mały pies. To jest bardzo męczące. Stąd takie zgeneralizowane używanie to nic konkretnego, przeskakiwanie z różnych czynności, z jednych czynności na inne i trochę, no takie marnowanie czasu, byśmy powiedzieli. Natomiast specyficzne, problemowe używanie internetu jest związane ze specyficzną czynnością. Tutaj są wymienione dla przykładu 3 takie czynności, czyli korzystanie z sieci społecznościowych. Taką chyba najstarszą i nam wszystkim znaną siecią społecznościową jest ta, która jest na slajdzie, ale oczywiście te sieci społecznościowe się zmieniają i co młodsze pokolenie, to trochę nowsze nazwy i trochę inne funkcjonalności. Kolejnym jest takie korzystanie ze smartfona. Smartfon w zasadzie jest telefonem, ale okazuje się, że chyba najrzadziej służy nam faktycznie do dzwonienia albo do pisania SMS-ów, zwłaszcza jak mówimy o osobach problemowo korzystających, a dużo częściej to jest oglądanie filmików, granie w gry prostsze, bardziej skomplikowane, tak? Raczej takie rozszerzone używanie niż tylko to, do czego ten telefon był stworzony. No i oczywiście jako ostatnie to granie w gry komputerowe, ale ostrzegam, tak, albo zachęcam do tego, aby nie demonizować gier. Oczywiście jakiś niewielki procent osób, także dzieci, może zacząć używać gier komputerowych w sposób taki przypominający uzależnienie, ale naprawdę znakomita większość robi to w sposób bezpieczny. Chciałabym w pierwszej kolejności podzielić się z Państwem takimi, myślę, że bardzo ważnymi właśnie w kontekście profilaktyki tego, co robić, czego nie robić, wynikami badań, które przeprowadziliśmy wraz z zespołem. To były badania zatytułowane Brzdąc w sieci, używanie urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku od urodzenia do końca 6 roku życia. Oczywiście te wyniki, które będę prezentowała, będą skupiały się na odpowiedziach rodziców, bo z 2-latkami nie prowadziliśmy rozmów, prowadziliśmy te rozmowy z 5- i 6-latkami. Te badania były przeprowadzone w 2020 roku, czyli no one się powoli starzeją, ale w dalszym ciągu możemy powiedzieć, że są dość młode. To był okres już pandemiczny i oczywiście pytaliśmy rodziców, czy coś się zmieniło w związku z pandemią, ale proszę zwrócić uwagę, że ten wiek dzieci to jest wiek jeszcze przed przedszkolem i przedszkolny, tak? To jest ta grupa, która nie ucierpiała na pandemii aż tak bardzo jak grupa szkolna, to znaczy nie ucierpiała w takim stopniu, że nie mogła fizycznie chodzić do szkoły, tak? Przedszkola przez bardzo długi czas były otwarte. I proszę Państwa, pierwsze pytanie, które nam się absolutnie cisnęło na usta, tak, jak przygotowaliśmy ten projekt, to było, czy małe dzieci w ogóle używają urządzeń mobilnych, cyfrowych, ekranowych, tak? Mówimy o urządzeniach takich jak laptop, ale przede wszystkim tablet i smartfon. No i dodatkowo jeszcze zapytaliśmy o smartwatche, ale one w ogóle nie są popularne w tej grupie wiekowej. No i oczywiście, gdybyśmy byli na żywo, to bym Państwa zapytała, jak Państwo myślą, jaki procent dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia korzysta albo jest eksponowana na tego typu urządzenia. Wyłączamy telewizor na potrzeby tego badania. Powiem później dlaczego. No właśnie, tak? I tutaj w zależności od tego, co by Państwo powiedzieli, to byśmy sobie podyskutowali. Ja mam takie doświadczenia, że jeśli pytam osoby, które mają poczucie, że jest tego za dużo w tak młodym wieku, to mówią 80%, 90%. Natomiast osoby, które nie mają poczucia, że tutaj jest jakiekolwiek zagrożenie i że tutaj cokolwiek jest nie tak, to mówią, że jest to może 25%. No prawda, jak to zwykle bywa, leży po środku. Jest to mniej więcej połowa, tak? Co drugie dziecko w wieku od 0 do 6 lat, do skończonego 6 roku życia, używa urządzeń cyfrowych, mobilnych, ekranowych, tak? I 50% to jest dużo czy mało, tak? Powinniśmy sobie zadać to pytanie. No to jest, proszę Państwa, co drugie dziecko w tym wieku. To jest sporo. Ale może to jest co drugie dziecko w tym wieku, ponieważ to sześciolatki nam podbijają te punkty, tak? To sześciolatki nam podbijają skalę, a wszystkie dzieci poniżej tego szóstego roku życia nie korzystają. Więc oczywiście sprawdziliśmy, czy faktycznie tak jest i troszeczkę tak, to znaczy im starszy wiek dziecka, w tabeli tutaj jest przedstawiony w miesiącach i w latach, im starszy wiek dziecka, tym większy procent dzieci korzysta. Tak, czyli w przypadku dzieci do ukończenia pierwszego roku życia jest to 12%, czyli możemy powiedzieć, że co dziesiąty niespełna roczny brzdąc jest eksponowany, bo tutaj trudno powiedzieć, że używa, tak, ale jest eksponowany na te ekrany, na te małe ekrany, nie na telewizory, tak, że rodzice oglądają wiadomości, dziecko leży gdzieś tam niedaleko i w związku z tym rodzice przyznają, okej, no jest eksponowany. Nie, tutaj mówimy o takim intencjonalnym daniu czy położeniu przed dzieckiem takiego ekranu. Więc co dziesiąty taki maluch, ale już co trzeci dwulatek. Tak, ponad połowa 3-4-latków, aż w końcu 3/4 5- i 6-latków. To są dzieci w wieku przedszkolnym, tak? 3/4 dzieci w wieku 5 i 6 lat rodzice przyznają, że używa w miarę regularnie urządzeń cyfrowych, urządzeń ekranowych, takich jak tablety, smartfony czy laptopy. To jest dużo. I nasze rozmowy z nauczycielami przedszkolnymi pokazują, że nauczyciele przedszkolni widzą, że jest to pewien problem. Widzą, są w stanie rozpoznać, co się dzieje, jeśli dziecko w ciągu weekendu korzystało z tych urządzeń, bo to nie jest w ciągu weekendu 15 minut. To jak już jest, jak się worek rozpruje, to jest to całkiem sporo czasu. I nauczyciele przyznają, mówimy o przedszkolu w dalszym ciągu, przyznają, że zachowanie dziecka się zmienia, że po weekendzie dziecko jest dużo bardziej pobudzone, dużo trudniej jest mu usiedzieć, dużo trudniej jest mu się bawić w sposób taki spokojny i mniej więcej do środy trwa uspokajanie, tak? Do piątku wtedy możemy realizować program, bawić się, zachowywać pewne reguły, a potem tak jest trochę loteria, co się wydarzy w weekend w domu. I kolejny wynik, to oczywiście pytaliśmy, w jakim wieku dzieci zaczęły używać, tak? W jakim wieku była inicjacja technologiczna, czyli był dany, od tego momentu był dany ten tablet albo telefon. I jest to 2 lata i 2 miesiące, tak? Jest to bardzo wcześnie, tak? Wyobraźmy sobie, może jest koło Państwa dwulatek, to jest naprawdę bardzo młody wiek i to, co dajemy, te treści, które dajemy z tym telefonem, muszą być bardzo odpowiednie do tego wieku, tak? Do wieku rozwojowego, emocjonalnego, do możliwości zrozumienia, co jest, do możliwości zrozumienia, że to, co jest bajką, jest fikcją. Jeżeli jest jakiś morał, to też pytanie, czy dwulatek jest w stanie ten morał z tej bajki zrozumieć. I kolejnych kilka wyników, takich myślę ważnych, bo dużych, tak? 3/4 dzieci z tych, które korzystają, tak? Czyli z połowy, która korzysta, to są dzieci, które korzystają z urządzeń, które mają dostęp do internetu. I zaledwie 5% korzysta z urządzeń, które są offline. To jest ważne, ponieważ jeżeli urządzenie ma dostęp do internetu, to znaczy, że jeżeli nas nie ma w pobliżu, to my trochę tracimy kontrolę nad treściami, które dziecko może oglądać. Są oczywiście różnego rodzaju oprogramowania, które mają za zadanie chronić dzieci przed treściami dla nich niedostosowanymi, tak? Ale jako psychologowie, jako pedagodzy mamy wrażenie, że najlepszym takim kimś, kto stoi na straży, to jest jednak opiekun, rodzic, który wie, czy ta bajka, ta treść z takim bohaterem może być chomik, bohaterem może być świnka, czy to jest okej dla naszego dziecka, czy nie jest na przykład tak, że akurat nam chomiku umarł. i dziecko bardzo przeżywa tę stratę chomika, w związku z czym bajka z chomikiem będzie dla niego dodatkowo źródłem emocji i takiego przypomnienia o tym, że swojego chomika stracił. Więc ten chomik nie tyle jest nieodpowiedni dla naszej grupy wiekowej, ale w tym momencie dla naszego dziecka, bo akurat była jakaś historia, coś się wydarzyło. Już nie wspomnę o tym, że zdarzają się treści, które są trollowane i na przykład pod nazwą znanej bajki ze świnką może się okazać, że zostanie przemycona treść, gdzie zamiast tej postaci kreskówkowej świnki będzie pacynka, której będzie podrzynane gardło. I takie sytuacje też miały miejsce i oczywiście dzieci z płaczem przybiegały do rodziców, bo algorytmy nie były w stanie tego wychwycić. Kolejna kwestia z tym, że treści są online, że treści są w internecie. One są non-stop w internecie, tak? Czyli jak się kończy jedna bajka, to można kliknąć lub nawet nie i pojawia się kolejna. I my jako rodzice tracimy kontrolę nad czasem, tak? Nad tym, że bajka jest puszczona w telewizorze, bajka jest nagrana i jak bajka się skończy, no to jest koniec, tak? To nic więcej nie ma, to teraz dziecko zajmie się czymś innym. A jak to jest online, to jest taki bez większego ograniczenia cały czas możliwość dostępu. I kolejny wynik, który też nas trochę martwi. Dzieci, bardzo duża część dzieci, wśród tych, które korzystają, czyli przypominam, 50% w tym wieku korzysta, 80% w tej grupie korzysta samotnie, tak? Czyli bez innego dziecka, bez brata, bez siostry, bez kolegi, bez koleżanki, bez opiekuna, bez rodzica, bez dziadka. I to też się wiąże z tymi treściami online. Przygotowałam też taką tabelkę, w której chciałam pokazać, czy znowu nie jest tak, że to tylko sześciolatki korzystają same, a cała reszta korzysta w towarzystwie. No, otóż nie, tak? Okazuje się, że nawet te dzieci do pierwszego roku życia, większość z nich, ponad 50%, korzysta sama. No i oczywiście moglibyśmy się zapytać, dlaczego? Najczęściej jest dlatego, że rodzice chcieliby dziecko uspokoić, chcieliby móc coś samemu zrobić i stąd, żeby dziecko samo zajęło się sobą, w związku z czym ten tablet albo ten smartfon. I każdy kolejny rok życia to jest trochę większy procent, aż dochodzimy do sześciolatków, w których 91%, w zasadzie prawie każde dziecko, które ma 6 lat i korzysta z tych urządzeń, robi to samodzielnie. To, proszę Państwa, niekoniecznie oznacza, że mamy samodzielne dziecko. To niekoniecznie oznacza, że mamy dziecko, które ogarnia nowe technologie na takim poziomie, że z całą pewnością sobie ze wszystkim w życiu poradzi, bo to może oznaczać, że nic więcej nie robi, że wybiera samotne siedzenie przed tabletem albo smartfonem, wgapianie się w ten telefon albo smartfon, wybiera nad interakcję z innymi dziećmi, wybiera nad zabawę klockami. I to już nie jest taki dobry kierunek. A teraz trochę pozytywnych rzeczy, bo jak ja mówię o uzależnieniach, to wpadam w taki ciemny nurt. Zapytaliśmy rodziców, czy posiadają, czy wprowadzają jakieś zasady związane z korzystaniem. I zaledwie 6% rodziców powiedziało, że nie, że dzieci korzystają w dowolnym momencie, bez ograniczeń, przychodzą, biorą, coś robią, odstawiają, idą gdzieś indziej, wracają, tak, czyli nie mają żadnych ograniczeń. I to jest dobra wiadomość, że zaledwie 6%, czyli znakomita większość jednak ma pewne ograniczenia. I jeżeli chodzi o takie najczęściej wskazywane sposoby czy zasady związane z korzystaniem, i tutaj w nawiasach mają Państwo podane procenty często i bardzo często, czyli nie tylko, że w ogóle stosują, na przykład rzadko stosują, ale stosują często lub bardzo często. To są bardzo wysokie wskazania i bardzo dobrze. Kontrola czasu, czyli ustalenie, że dziecko ma 15 minut dziennie na korzystanie z takiego telefonu. Kontrola treści. Ta kontrola treści może na różne sposoby wyglądać, może może być tak, że mama, tata lub inny opiekun, dziadek, babcia zerknie, tak, co to jest. Albo jak dziecko ogląda, to tam od czasu do czasu przez ramię zerknie, co to ogląda i jest okej. Okay. Tak? Ale mamy trochę bardziej zaawansowane sposoby kontroli, na przykład programy czy aplikacje w trybie dla dziecka. I one już teraz powinny mieć tak dobrze opracowane algorytmy, które nie powinny pozwolić na takie treści trollowane, czyli treści, gdzie pod tytułem bajki, faktycznie istniejącej bajki, jest nagrana jakaś treść zupełnie nieadekwatna. Innym sposobem jest kontrolowanie instalowania nowych aplikacji. Jest to bardzo ważna i bardzo ciekawa rzecz, bo okazuje się, że nawet jeżeli dziecko posiada tablet, który jest takim tabletem domowym, ale może z niego korzystać, nie służy głównie rodzicowi do pracy, to dobrym pomysłem już dla takich starszych dzieci jest to, aby ustalić liczbę, limit aplikacji, które mogą być w tym samym czasie zainstalowane. I jak dziecko chciałoby nową aplikację, nową grę, to potrzebuje zdecydować, z której z tych, które są, powinno zrezygnować, tak? Czyli odinstalować. To jest takie nauczenie dziecka trochę odpowiedzialności, tak? Brania odpowiedzialności za swoje decyzje, przemyślenia, przeanalizowania, trochę może rozwiązywania problemów, tak? Która z tych aplikacji, która z tych gier jest dla mnie najciekawsza, z której już nie korzystam albo mniej korzystam i na jaką mogę ją zamienić. No i tutaj rodzice oczywiście wskazywali różne sposoby kontroli, między innymi poprzez wpisanie PIN-u, czyli jak dziecko chce zainstalować, to idzie do rodzica, żeby wpisało PIN, ale PIN okazywał się być bardzo szybko przechwytywany przez nasze pociechy i odcisk palca jest zdecydowanie bezpieczniejszy pod tym względem. No i kolejne wskazanie, już troszkę rzadsze, sprawdzanie historii przeglądarki w internecie, czyli sprawdzanie no trochę po fakcie, co takiego, gdzie dziecko było i jeżeli trafiłoby na treści nieadekwatne, ale nie bardzo wiedziałoby, co z tym zrobić. Nie ma takiego podejścia, że jak coś się dzieje nie okej, zwłaszcza w tym internecie magicznym, to przybiegnie do rodzica i powie, że coś widziało, bo nawet nie potrafi tego nazwać. Wie tylko, że się dziwnie z czymś czuje. Na przykład, jeżeli by to była jakaś erotyka albo pornografia. No bo to trochę inaczej niż zabijanie, tak? Więc nie jest to aż takie oczywiste dla małego dziecka. No to po fakcie zawsze rodzic może o tym porozmawiać, tak? Jest takie jakaś forma sprawdzenia, jakaś forma faktycznej weryfikacji. No i aplikacje chroniące przed treściami nieprzeznaczonymi dla dzieci, czyli nie tylko strony w wersji, może nie strony, ale aplikacje w wersji dla dziecka, ale dodatkowe aplikacje, które wyłapują treści nieadekwatne, zwłaszcza związane z przemocą, z agresją, z wulgarnym słownictwem, ale także właśnie z erotyką czy z pornografią. Zatem, proszę Państwa, dobrze się dzieje, tak? Dla wszystkich z Państwa, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę w tym obszarze, Akademia NASK, czy w ogóle NASK, oferuje bardzo szeroki zakres poradników dla rodziców, właśnie dotyczących takich, no powiedzieliśmy sobie, technologicznych, tak, rzeczy, czyli jaką aplikację, w jaki sposób zainstalować, żeby było bezpieczniej. Ale teraz wracamy trochę do ciemniejszej strony. I kolejne pytanie, które zadaliśmy rodzicom, to było, czy korzystają z tych technologii jako straszaka, to znaczy jak nie zjesz brukselki, to dzisiaj będziesz laban na oglądanie filmów, czy na przykład korzystają z tych technologii jako marchewki, tak? Czyli jak wstaniesz od razu, to będziesz miał dodatkowe 15 minut. No i rodzice korzystają. Korzystają, bo jak to odkryli, to okazało się, że działa i jest to faktycznie taka skuteczna metoda, nawet byśmy powiedzieli wychowawcza. Tutaj mamy na slajdzie taki cytat z naszego badania. To są dwa najczęstsze sposoby w wychowaniu dzieci. Szantaż i korupcja. Jak coś zrobisz, dostaniesz telefon, a jak nie zrobisz, nie dostaniesz. I to, na tym chciałabym się na chwilę zatrzymać, bo to oczywiście działa, ale proszę Państwa, wiele innych treści też by działało. I tak przewrotnie podzielę się z Państwem taką anegdotą, oczywiście taką wstrząsającą, byśmy powiedzieli, jak to rodzic wiele, wiele lat temu, rodzic, który miał córeczkę, która oczywiście nie bardzo chciała się słuchać, nie bardzo chciała jeść, była ewidentnym niejadkiem, byśmy powiedzieli. No i ten rodzic po wielu, wielu próbach mówienia, tak, różnych rzeczy, wpadł na genialny pomysł i ja byłam świadkiem tego, jak chwalił się swoim kolegom w pracy, że ma fantastyczny sposób na to, żeby córka zjadła obiad. Za każdym razem, nawet jak jest ta przysłowiowa brukselka czy szpinak, nie ma problemu, zjada. No to wszyscy oczywiście oczy szeroko pootwierali, co do takiego może być. Ale mówię jej, że jak nie zje obiadu, to tata przestanie ją kochać. Tak? No i to też zadziałało. Zatem nie wszystko, co działa, jest dobre i warto by było się zastanowić, że może nie jest najlepszym sposobem to, że będziemy wykorzystywali te urządzenia jako straszaki albo jako nagrody. Tak? Oczywiście to dłużej trwa, żeby wyjaśnić dziecku. To wymaga od nas większej systematyczności w powtarzaniu. To wymaga od nas takiej większej odporności na to, że dziecko, jak gdzieś pójdziemy, to zacznie krzyczeć, że chce telefon, a już wykorzystało swoje 15 minut, więc nie. To wymaga od nas zabrania iluś tam gier albo zabawek, tak? Ale wręcz gwarantuję Państwu, że jeżeli od samego początku te technologie będą wprowadzane z zasadami, a od samego początku i my jako rodzice, jako opiekunowie będziemy konsekwentni w ich przestrzeganiu, czyli jak mówimy 15 minut dziennie, to jest 15 minut dziennie, jak przychodzą goście, czy jak my do kogoś idziemy. Nie ma wtedy wyjątku, tak? A to po kilku latach, jak powiemy, że jesteśmy w gościach 15 minut, no i teraz to wykorzystałeś, więc już tak proszę oddać telefon, dziecko będzie oddawało ten telefon. Bo tak działają zasady wprowadzone od początku. Ale magia polega na tym, abyśmy my byli konsekwentni. I ostatni slajd z samych badań. Zapytaliśmy rodziców, jakie zagrożenia widzą w związku z tym, że dzieci używają tych urządzeń cyfrowych, urządzeń ekranowych. I to są cztery, które były najczęściej wspominane. Dziecko nie potrafi kontrolować czasu korzystania, czyli chce więcej, tak? Jak się zabiera, czy mówi, że już minął ten czas, to nie, oddaj mi, tak? Dziecko przedkłada korzystanie z urządzeń ponad inne aktywności. Czyli jak pojawia się ten telefon, czy tablet, to klocki, Lego, ciurcia odchodzą w siną dal i dziecko wykazuje zachowania niepożądane, na przykład agresję, irytację, histerię przy próbach ograniczenia używania tych urządzeń. I ostatnie, dziecko jest poddawane ekspozycji na nadmiar bodźców płynących z urządzeń, tak? Bo te bodźce to są bodźce kolorowe, to są zmieniające się kolory, to są bardzo różne kolory, to są jaskrawe kolory, które wręcz nas atakują, to są dźwięki, te dźwięki bardzo często są za głośne. Być może ja teraz jestem trochę za głośna, jak mamy tę prezentację, to proszę mnie ściszyć, ale to może być przestymulowanie dla tak małych dzieci, tak? Zatem to się dzieje, kiedy nie wprowadzamy relatywnie późno i kiedy nie wprowadzamy z zasadami, których my konsekwentnie przestrzegamy. Bo raz przepuszczona zasada, dwa razy przepuszczona zasada, dzieci uczą się, że można te zasady naginać i będą próbowały. W związku z czym zarówno nasze badania, jak i badania wielu kolegów, koleżanek z zagranicy, jak i rekomendacje Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Pediatrycznego sugerują, aby nie dawać w ogóle dostępu do tego typu urządzeń z małymi ekranami, najdłużej jak się da. Mówimy tutaj na przykład o 18 miesiącach życia, tak? Czyli mówimy o 1,5 roku, o 2 latach, być może nawet o trzech latach życia. Obecnie w Polsce my się skłaniamy ku tej środkowej liczbie, czyli nie przed drugim rokiem życia. W ogóle nie. Dlaczego? Między innymi dlatego, że ekspozycja na te dźwięki, na te kolory, na te bodźce może doprowadzić do tego, że nieco inaczej będzie się budował mózg. Może doprowadzić do tego, że dziecko będzie przyciągnięte tymi kolorami i przestanie rozwijać się w taki sposób naturalny, jakby mogło. Poprzez dotykanie, poprzez próbowanie, poprzez zapachy, poprzez oglądanie świata. Na przykład dzieci, które uczą się, czym jest piłka tylko i wyłącznie na tablecie, mogą nie rozumieć, że jak piłka leci w ich stronę, to ona staje się większa. Ona się naprawdę nie staje większa. To jest po prostu kwestia tego, że ona się do nas zbliża. I dzieci poznające świat w jeden sposób albo w drugi sposób różnią się, jeżeli chodzi o bogactwo tych doświadczeń, których nie jesteśmy w stanie w zasadzie wyjaśnić. Kolejny punkt, nie jako nagrodę, nie jako uspokajanie płaczu, bo to jest trochę wymuszenie ze strony dziecka. Tak, dziecko się bardzo szybko nauczy, że jak chce ten telefon dostać, jak chce ten tablet dostać, to wystarczy być niegrzecznym, tak? Wystarczy trochę popłakać, wystarczy pokrzyczeć, dla świętego spokoju rodzic da. Ale to w późniejszym czasie może doprowadzić do tego, że dziecko w ogóle już jako nastolatek zgeneralizuje sobie radzenie z emocjami, z emocjami takimi trudnymi, płaczem, smutkiem, być może złością, z tym, że jedynym sposobem uspokojenia jest zrobienie czegoś w tablecie albo na komputerze czy w telefonie. I tutaj już wchodzimy dość głęboko w kierunek uzależnień. Nie jako elektroniczna niania, czyli zawsze razem, do 6 roku życia zawsze razem, a nie zamiast rodzica. Nawet oglądanie bajki z rodzicem, z opiekunem, z kimś, kto wyjaśni, co takiego się wydarzyło, albo zapyta, i co tutaj ta świnka zrobiła, albo co tutaj ten chomik zrobił, i dziecko potrzebuje wyjaśnić, co takiego zrozumiało. To jest dużo bogatsze doświadczenie niż samo obejrzenie. Tylko sprawdzone treści i nie online w związku z tym, chyba że z całą masą aplikacji chroniących przed treściami, ale też takimi aplikacjami, które być może będą kontrolowały czas. Czyli jak ustawiamy 15 minut, to jest 15 minut. I mimo że to jest online, to nie pójdziemy nigdzie dalej. Materiały, które dodatkowo myślę, że byłyby bardzo przydatne, to oczywiście jest strona www.mamatatatablet.pl. To jest strona ogólnopolskiej kampanii z dostępnymi materiałami, sugestiami. Tutaj na slajdzie tuż pod samym adresem strony jest jeden z takich przykładów, ale również kilka innych pozycji, z których wszystkie są bezpłatne. Nowoczesne technologie, a nasze dzieci, to jest poradnik, który został przetłumaczony z języka angielskiego, który przygotowała Kimberly Yang, absolutna pionierka w tym obszarze, i pokazujący, jakie moglibyśmy, powinniśmy zasady wprowadzić w zależności od tego, w jakim wieku są nasze dzieci. Trochę z drugiej strony bezpieczeństwo dzieci online pod względem tym, jakie niebezpieczeństwa na nasze pociechy czyhają, bo to już nie jest kwestia, że dziecko nie pójdzie na dwór, bo tam coś się może wydarzyć, a w internecie jest bezpieczne. Jest tutaj trochę inna przestrzeń na niebezpieczeństwa i o tym też warto wiedzieć. Czy w ogóle tak BHP korzystania z internetu, związanego chociażby z anonimowością, z utrzymywaniem naszych danych, naszej prywatności w pewnej tajemnicy. Tutaj także dla Państwa sugestie, rady, w jaki sposób, jeżeli mamy konto na portalu społecznościowym i oczywiście, że chwalimy się naszym dzieckiem, co takiego zmienić w ustawieniach, żeby było to dostępne tylko dla naszych znajomych, a nie dla wszystkich na tym portalu. I chciałam puścić Państwu kawałek kampanii, to będzie króciutko pół minuty kampania, i zachęcić do jej samodzielnego obejrzenia i do zagłębienia się w jej treści, bo podsumowuje w zasadzie to, co powiedziałam do tej pory.
1: Charakterystyczne dla Homo sapiens poznawanie świata wszystkimi zmysłami w bliskiej relacji z rodzicami, u Homo tabletis od urodzenia zredukowane zostało do poznawania obrazów i dźwięków emitowanych przez tablety i smartfony. Ograniczać to może liczbę połączeń neuronowych powstających w mózgu młodych osobników i mieć negatywny wpływ.

czegoś trochę bardziej teoretycznego, a mianowicie do takiego modelu wyjaśniającego, jak wygląda, skąd się bierze uzależnienie, czy już problemowe używanie internetu. I ono się bierze przede wszystkim z tych trzech kolorowych pól. To są dwa prostokąty i jedna elipsa, tak? Bierze się z tego, że dzieci, najpierw dzieci, nastolatkowie, mają niską samoocenę, niskie kompetencje społeczne, niskie tak zwane kompetencje psychospołeczne, w związku z tym wybierają na przykład komunikację online, a nie twarzą w twarz, bo twarzą w twarz jest trudniejsze. Jesteśmy od razu z drugim człowiekiem. On może jakoś zareagować. A co ja wtedy powiem? A nie wiem. I się spalę ze wstydu, tak? A przecież ja potrafię odpowiedzieć. Ja potrafię coś powiedzieć śmiesznego. Tylko się wstydzę. Tylko coś mnie mrozi, jak jestem bez bezpośrednim kontaktu. Więc bezpiecznie jest za ekranem. Tak? Może być, może takie, nazywamy to deficytami psychospołecznymi, może one leżą właśnie u podłoża. Dodatkowo bardzo ważny punkt to jest tak zwana regulacja emocji, regulacja nastroju. To znaczy, jest wiele sposobów, żeby poprawić sobie nastrój. Można poćwiczyć jogę, można poćwiczyć w ogóle jakiś sport, można poczytać książkę, można ugotować, można zaangażować się w jakąś czynność, która sprawia nam przyjemność, ale również można uciec od tego, co jest dla nas trudne, co nas stresuje, co nas zasmuciło, uciec w jakąś inną aktywność, która pomoże nam choć na chwilę o tym zapomnieć. I o ile w przypadku tak zwanych starych uzależnień mówiliśmy, że to spełnia alkohol albo narkotyki, o tyle absolutnie w przypadku internetu jest tak samo. To znaczy uciekamy do gier komputerowych, bo tam się coś dzieje, a jednocześnie nie musimy myśleć, możemy zapomnieć o tym, co nas zestresowało, o egzaminie, o kłótni rodziców. I to samo jest, jeżeli chodzi o sieci społecznościowe lub o inne aplikacje w telefonach. No i kolejny, ten ostatni punkt, też kolorowy, to jest upośledzona samokontrola. To znaczy taki brak umiejętności, taka niecierpliwość w czekaniu na nagrodę. Wiele, wiele lat temu psychologowie zrobili eksperyment, w którym dzieci sadzali przy stole, tak jak ja tutaj siedzę, i na tym stole były pianki marshmallow, czy jakieś inne słodycze. I powiedziano dziecku, że może zjeść od razu to, co jest na stole, tam były jedna czy dwie pianki, czyli takie jeden czy dwa cukierki, albo jak poczeka 10-15 minut, to będzie mogło zjeść 15 albo dostać 15. I dzieci, które czekały, to były dzieci, które miały duży poziom samokontroli, tak? A dzieci, które nie czekały, to były dzieci, które nie były w stanie odroczyć sobie tej przyjemności. One musiały mieć tu i teraz natychmiast. I okazuje się, że część osób ma niejako wrodzoną tę umiejętność, po prostu potrafi poczekać, nie jest taka, że natychmiast tu i teraz, ale duża część jednak nie ma tej umiejętności wrodzonej. I my ją budujemy w czasie, zwłaszcza tych najmłodszych lat swojego życia, no albo jej nie budujemy. I obecnie niestety jest tak, że wiele tych technologii trochę nam pomaga nie budować tej samokontroli. Na przykład jak ja byłam dzieckiem, to jak była moja ulubiona dobranocka, to musiałam poczekać tydzień na kolejny odcinek. Później pojawiły się kasety VHS, to rodzice mi kupowali takie kasety, no ale to też było 50 minut konkretnych bajek i w zasadzie znałam je w pewnym momencie na pamięć. A obecnie, jeśli chcemy obejrzeć więcej niż jeden odcinek filmu, to korzystamy z niejednego serwisu, który nam na to pozwala i możemy obejrzeć tak za jednym posiedzeniem nawet cały sezon, a nie tylko jeden odcinek, tak? A znowu, gdybyśmy byli tutaj w większej liczbie na żywo, a nie za kamerą, to bym zapytała, kto z Państwa, kto korzysta z takich serwisów, ani razu nie obejrzał więcej niż jednego odcinka. Bo można obejrzeć więcej niż jeden odcinek. No i no właśnie, tak, siedzimy sobie, oglądamy, 45 minut, 50 minęło, jest jakiś

ważny moment, tak? Jakiś złoczyńca stoi i teraz się okaże, kto to jest. No to kto nie obejrzy drugiego odcinka, tak? Zwłaszcza jak następnego dnia nie musimy iść do pracy, nie musimy iść do szkoły, a nawet, tak, im młodsze dziecko to w zasadzie idzie do szkoły, ale co tam do szkoły, to jeszcze jeden odcinek nic mi nie zrobi. I tak sobie siedzimy do tej 12 czy 1 w nocy oglądając, aż oczy nam płoną, padamy ze zmęczenia, ten sen nie jest taki, jaki powinien być, nie jest w pełni regenerujący, wstajemy, budzimy się, ledwo idziemy do szkoły, nie jesteśmy w stanie utrzymać uwagi. Nawet jeżeli jest kartkówka i gdybyśmy się wyspali, to byśmy odpowiedzieli na te pytania, to my nie jesteśmy w stanie, bo jesteśmy zmęczeni. Zatem duża część tego, co nas otacza, trochę psuje nam tę umiejętność samokontroli i tym bardziej powinniśmy na nią uważać, tym bardziej powinniśmy sobie planować, co będziemy robić. Jeżeli siadamy do telewizji i do takiego serwisu, który nam umożliwia, to zaplanujmy, że obejrzymy dwa odcinki i potem zrobimy coś innego i zobaczymy, jak się z tym czujemy. Na początku może być ciężko, można potknąć się, ale myślę, że też takie poczucie, no trochę zwycięstwa, że nam się udało, będzie bardzo dopingujące. I proszę Państwa, w związku z tym możemy powiedzieć, że zarówno dla małych dzieci, i teraz już przechodzimy do 5-6-latków i w górę, jak i do młodzieży, najważniejszymi takimi technikami, które powinniśmy rozwijać, czy kompetencjami, które powinniśmy rozwijać, które absolutnie działają profilaktycznie, to są kompetencje radzenia sobie ze stresem i z emocjami i kompetencje społeczne. Tak? To jest to, co w zasadzie w dużej mierze pcha nas do zachowań zastępczych, pcha nas do tego komputera i w tym komputerze jest łatwiej. W tym komputerze są bardzo ciekawe rzeczy, one są dane, nie musimy się za szczególnie wysilać i one nam załatwiają, one nam odpowiadają na braki w tych obszarach. W jaki sposób to robić? No na przykład jest program Przyjaciele ZIP-iego. Jest to program promocji zdrowia psychicznego, program także realizowany w Polsce, program, który może być realizowany w przedszkolu i w szkole podstawowej, w pierwszych 3 klasach. Oczywiście nauczyciel powinien przejść szkolenie, ale w wielu szkołach to się dzieje. A jeśli tego nie ma, to sami jako rodzice, jako opiekunowie możemy pobawić się z dzieckiem w taki sposób, że rysujemy na kartce człowieka, takiego, wiedzą Państwo, rysunkowego, głowa i takie patyczki jako ręce i nogi i prosimy dziecko, aby narysowało, jak wygląda ten człowiek, jak jest zadowolony. I generalnie chodzi o to, żeby był uśmiech, tak? A co jeszcze się wiąże z tym, że on jest zadowolony? Po czym jeszcze, poza samym uśmiechu, widzimy, że ktoś jest zadowolony? Czyli próbujemy wymyśleć jak najwięcej symptomów tego, że ktoś jest zadowolony, tak? Że się śmieje, że pokazuje zęby, że ma dużo energii, że gestykuluje, że no właśnie, co jeszcze, co jeszcze? I to samo do każdej innej emocji. A jak wygląda, czym się manifestuje to, jak wygląda człowiek, czym się manifestuje to, że jest smutny? No i narysujemy sobie być może usta w podkówkę, tak? Czyli odwrócony uśmiech. Ale co poza tym? I to jest ćwiczenie, które absolutnie możemy zrobić. Dodatkowo ważne by było, abyśmy przeciwdziałali temu, że dzieci mają bardzo takie pozytywne oczekiwania w stosunku do internetu, czyli nie jako nagroda. Internet będzie nam służył do tego, żebyśmy coś razem zrobili, żebyśmy sprawdzili pogodę, żebyśmy sprawdzili, ile jutro będzie stopni, czy będzie padało, czy możemy pobawić się na zewnątrz, gdzie jest jakaś ciekawa trasa rowerowa, jak zrobić zdrowe frytki, bo rodzice mówią, że nie można, a my lubimy, no to spróbujmy to pogodzić. Tak? Internet ma nam służyć do czegoś, co dopiero ma nam dawać przyjemność.
I ostatni, czwarty punkt, rozwijanie umiejętności zarządzania czasem, w tym między innymi planowania. Jeżeli od początku powiemy dziecku, że to jest te 15 minut dziennie, to za pierwszym razem obejrzy trzy bajki, załóżmy dla uproszczenia, że każda bajka to 5 minut i się nagle skończy czas. I koniec, no to miało być 15 minut, teraz przechodzimy, robimy coś innego. Po pewnym czasie dziecko samodzielnie będzie planowało, w którym momencie dnia tę bajkę pięciominutową obejrzeć, tak żeby zagospodarować sobie cały dzień. I fantastycznie, tak? I to jest bardzo dobry kierunek. I takie dwa programy, no w zasadzie pierwszy to jest program Wspólne Kroki w Cyberświecie, który też jest realizowany w Polsce i po przeszkoleniu jest realizowany za darmo, a drugie to są Owce w sieci, to są kreskówki, które pokazują pewne zachowania no, bohaterów kreskówkowych, czyli owieczek w sieci, w internecie, które mogą nieść ze sobą pewne niebezpieczeństwa i w związku z tym trochę co można zrobić, tak? Są opatrzone za każdym razem morałem, zachęcam również do obejrzenia razem z dzieckiem i porozmawiania, tak, co takiego tutaj się wydarzyło. Tylko najpierw państwo, a potem razem z dzieckiem, żeby ustalić, która z tych akurat bajeczek jest adekwatna. Jeżeli chodzi o samych rodziców, to podstawą oczywiście jest komunikacja z dzieckiem i wspólne spędzanie czasu, czyli no właśnie, dzisiaj jest piękny dzień, więc świetnie jest to wykorzystać na wspólny rower, ale jeżeli nie na rower, jeżeli nie na sport, to wspólne spędzenie czasu w domu. I kolejny punkt bardzo ważny, to jest zrozumienie trochę, zwłaszcza w odniesieniu do starszych dzieci, starszej młodzieży, potrzeb związanych z internetem, bo to nie tylko takie bezcelowe przeszukiwanie sieci, żeby zabić czas, bo nam się nudzi. To może być dużo więcej, dużo ciekawszych rzeczy. Ja teraz bardzo szybko Państwu pokażę taką grafikę mówiącą o tym, jakie motywacje do grania w gry komputerowe różne gry spełniają. I to, jeśli Państwo nieszczególnie się znają na grach, widzieli jedną albo dwie, proszę nie generalizować, bo te gry są bardzo szerokie, realizują wiele potrzeb dzieci, młodzieży, wiele potrzeb poznawczych, czyli takich związanych z tym, że jedna osoba chciałaby pobudować coś totalnie od zera, a inna chciałaby strategicznie zaplanować, no chociażby atak, albo też budowę miasta, tak? I tutaj mamy no, towarzystwo, które dzieli się trochę na konkurencję, czyli rywalizację, ale też na społeczność, czyli na współpracę, mistrzostwo, czyli wyzwania, tak? Ja przekraczam swoje granice, to znaczy ja staję się coraz lepsza w czymś, a niekoniecznie konkuruję z innymi. Osiągnięcia, kreacja, zanurzenie, fantazjowanie, gry, które są grami fantasy, to jest jeszcze wyższy poziom niż fantastyczna książka. No i w końcu ta akcja, która być może jest najczęstsza, czy najczęściej ją widzimy, tak? Akcja, gdzie coś się bardzo, bardzo szybko dzieje, no a żeby coś się szybko działo, to bardzo często musi być to związane z destrukcją, przynajmniej tak twierdzą twórcy gier. I już na zakończenie rekomendacje dla rodziców, proszę Państwa, zwłaszcza jak mówimy o tym, o tych najmłodszych latach, to my jesteśmy wzorcami zachowania. To znaczy to, że my siedzimy przed komputerami, nad tabletami, przed smartfonami, my absolutnie modelujemy zachowanie naszych dzieci. Czyli w pierwszej kolejności przyjrzyjmy się samym sobie, jak mamy takiego małego brzdąca w domu, ile my korzystamy, a nie musielibyśmy korzystać. Kolejna kwestia, ustalić limity i zasady. Za chwilkę pokażę przykład, oczywiście odniosę się do strony internetowej i jedną z zasad mogłoby być na weekend zrobienie sobie detoksu i całej rodzinie, z którą mieszkamy, detoksu cyfrowego, odłożenie telefonów, zamknięcie, wyjechanie razem na wycieczkę. I nie korzystanie z telefonów, nie korzystanie z oglądania filmów podczas jazdy, po prostu bycie tu i teraz i trochę rozejrzenie się dookoła, jaki ten świat jest piękny, jaka ta natura jest
piękna. Zachęcam Państwa również do odwiedzenia strony Domowe Zasady Ekranowe Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która rozszerza, opisując te zasady, które wymieniłam na slajdzie, tak? Czyli ograniczaj czas przed ekranem, tak? Jako dziecku, ograniczaj mi czas przed ekranem, nie pozwalaj mi patrzeć na ekran przed snem, bo nie zasnę, tak? To jest za bardzo pobudzające, przed snem raczej wyciszające, na przykład audiobooki z bajkami relaksacyjnymi, ale nie oglądanie, tak? Nie wzrok, nie przy jedzeniu, kolejna kwestia. Odkładamy wszystkie urządzenia w jedno miejsce, spędzamy razem czas aktywnie, bawimy się bez ekranów i ograniczamy czas na ekrany w podróży. Tak? Myślę, że to, co nie działa, już zdążyłam trochę powiedzieć, tak, nie nagradzajmy, nie karajmy brakiem internetu, bo dla starszej młodzieży to jest coś dużo więcej niż dla mnie, jak byłam dzieckiem dobranocka. To nie jest ten sam poziom, to jest niewspółmierna kara bardzo często do przewinienia. Nie ustalajmy sztywnych limitów nastolatkom, dla dzieci owszem, ale nie dla nastolatków, bo jeden przez pół godziny będzie sobie przeglądał sieć i się męczył, a ktoś inny będzie próbował nauczyć się rysowania perspektywy przez pół godziny i będzie szukał odpowiednich filmików, żeby to zrobić. Więc zapytajmy, co dzieci robią i dopiero potem ustalajmy te zasady. I nie demonizujmy internetu. Wprawdzie ja dużo mówiłam z takiej perspektywy psychopatologicznej, tak uzależnienia, żeby pokazać, że to też może być niebezpieczne, ale bez przesady, tak? 5%, 10% w porywach to uzależnienie. Pozostałe to jest trochę niewłaściwe używanie, które zamiast pomagać może troszeczkę szkodzić i zróbmy wszystko, żeby nawet nie szkodziło, żeby tylko i wyłącznie pomagało. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam do komentowania, zapraszam do dzielenia się uwagami. Zapraszam również do współpracy, ale jeśli nie teraz, może za jakiś czas pojawią się pytania, to również zapraszam do mailowania, tak? Do mailowania na mój adres w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Bardzo dziękuję.

0: Dzień dobry, witamy Państwa w naszej kuchni hildegardiańskiej. Już znowu tu mi wszystko pachnie. Dzisiaj widzę, też mięsko przygotowałeś
1: nie
0: dla
1: tylko,
0: nas.
1: Nie tylko,
0: nie tylko.
1: Mięsko
0: i co
1: będzie,
0: dzisiaj
1: mięsko,
0: nam tu upieczysz?
1: Mięsko będzie tylko dodatkiem do tego wszystkiego, bo tak naprawdę dzisiaj robimy makaron.
0: A, super.
1: Jest, łatwo można sobie go kupić, nie? Ale jaka jest przyjemność zrobić swój makaron, jak to kiedyś babcie robiły, czy nawet mama,
0: tak.
1: A jeszcze na kuchni
0: suszyły
1: węglowej,
0: na kuchni
1: upieczony pod płomyk. Teraz mało kto ma tą kuchnię, więc tym jest trochę trudniej, ale gdzieś w plenerze zawsze sobie można zrobić, nie ma to problemu. My zrobimy makaron z mąki właśnie orkiszowej. Do tego to będzie trochę taka orientalne danie.
0: Orientalne.
1: Jak tam u Hildegardy z Orientem?
0: Myślę, że
1: trawa cytrynowa?
0: No, nie
1: kura.
0: Pisała pewnie nic, ale może być.
1: Galgan, to na pewno, bo dodamy. Zrobimy to tak ten. Zrobimy makaron w sosie z mleka migdałowego, z kurczakiem, z warzywami, doprawione orientalnie.
0: Ty rób, a ja będę cię punktować.
1: Tak, właśnie tego się boję, że zaraz będzie wymienione, czego ja nie powinienem używać. Mam tutaj odmierzone 0,5 kg mąki i dodaję do tego 4 żółtka.
0: Czyli czterojajeczny kiedyś było na półkach.
1: Czterojajeczny.
0: Opakowania, makaron
1: cztery. Trzeba wszystko dobrze zamieszać, żeby nam się to wszystko dobrze połączyło.
0: Ja już bym tam łapkę wsadziła, widzisz?
1: Ja też wsadzę, tylko na razie będzie mi łatwiej zarobić tą łyżką, wiesz?
0: Aha.
1: Jak robimy ciasto na pierogi, zaparzamy je. Tu dodamy wodę, ale zimną. Mhm. Nie będziemy zaparzać tego makaronu. Tej wody będzie odrobinę. Tak naprawdę musimy dodać odrobinę oliwy. Nie za dużo.
0: Nie za dużo.
1: Nie za dużo.
0: Może być.
1: A jaki olej możemy
0: Bez fundamentalizmu.
1: Jaki możemy użyć?
0: No to jest bardzo skomplikowana sprawa z tymi olejami, ale można na pewno dyniowy, można z orzecha włoskiego, można wiesiołek, można migdałowy, no i konopny.
1: Konopnego chyba nie.
0: Ale on może taką troszkę nam...
1: Ale orzech włoski, ja boję się, że byłby troszeczkę...
0: Zbyt intensywny.
1: Tak, za goryczkowaty.
0: Aha,
1: byłby
0: tak,
1: trochę, tak.
0: Tak,
1: żeby dodać. A teraz woda.
0: I to jest tak, że oczywiście część z Państwa, którzy jeszcze z Hildegardą nie mieli do czynienia, bądź no, nie spotkali się z jej literaturą dotyczącą diety, może zdziwić ta oliwa z oliwek, która jest tak powszechnie stosowana i przez Włochów, Greków, prawda? No już nawet u nas w kraju, jako taki no, super food, to się chyba tak mówi, produkt z tej grupy. Natomiast o co chodzi z tą oliwą z oliwek? Nasze organizmy, po prostu, które żyją w klimacie umiarkowanym, mają taki, można powiedzieć, garnitur enzymatyczny, który sobie umie radzić z produktami, które są blisko nas. Natomiast coś, co podróżuje z daleka, jest bardziej, no, można powiedzieć, reprezentowane w kuchniach tych południowych, to tam oni mają zupełnie inny ten garnitur i enzymatyczny i sobie poradzą z trawieniem takiej oliwy z oliwek. Natomiast u nas
1: my
0: niekoniecznie.
1: Powinniśmy jeść coś, co jest w naszym środowisku.
0: Dokładnie, czyli na przykład też bym powiedziała olej słonecznikowy, ale też go nie wymieniłam, dlatego, bo u nas jest też problem z tym olejem taki, że on ma dużo kwasów omega-6. Natomiast my mamy, które są prozapalne, a my mamy dużo takich stanów zapalnych, które się toczą w organizmie. Też to jest związane z tym, że no niestety jemy to, co nam nie służy, żyjemy w stresie. I dlatego ta proporcja omega-6 do omega-3 jest zdecydowanie przekroczona od tej, która powinna być. No a używając dużo oleju słonecznikowego, będziemy jeszcze ten stan zapalny podsycać, czy podlewać, bym powiedziała, tak? Tym olejem słonecznikowym, więc też ostrożnie. No chyba, że ktoś sobie zbada poziom kwasów omega-3 i będzie wiedział, że jest wszystko w porządku, więc tu jak najbardziej ten olej słonecznikowy może używać, który jest tak powszechny.
1: Ten makaron musi być dosyć ścisły, więc nie możemy dać za dużo wody, dlatego bardzo umiarkowanie ją dodajemy.
0: Dodaliśmy trochę, ostrożnie.
1: Tak, dodaliśmy na początku trochę oliwy właśnie, a teraz my po prostu musimy to wszystko wgnieść.
0: Mhm.
1: Chcemy, żeby był taki twardy, jak będziemy go gotować. Tak?
0: Aha.
1: Al dente, jak
0: Al
1: to
0: dente.
1: Mówią.
0: A widzisz, no.
1: Też jest istotne, nie? Nie rozgotowana klucha, bo to niedobre.
0: Która też bardziej obciąża nas. Jednak
1: tak.
0: Te al dente, właśnie makarony, też nie powodują, że tak tyjemy. To myślę, że jest cenna uwaga.
1: Tak?
0: Natomiast no, tych makaronów, szczególnie właśnie jasnych, jeżeli stosujemy pszenicę i takie no, mniej zalecane zboża przez Hildegardę, no to powinniśmy no, zredukować w naszej diecie, bo jednak węglowodany są dobre i zalecane, natomiast lepsze są w kaszach. Z tym makaronem ostrożnie, bo znam takich, którzy mogą codziennie makaron.
2: No, o, rzeczywiście.
1: Twarde, dosyć twarde ciasto. Chodzi o to, żeby ono było nam takie właśnie al dente. I my je odłożymy teraz do miski na chwilę. Ja powiem w ten sposób. Ten makaron można zrobić, bo on jest pracochłonny, nie?
0: Aha.
1: Trzeba tam zagnieść, trzeba się pobrudzić, ale można przygotować sobie trochę więcej, rozwałkować. Oczywiście zaraz dowiecie się, że makaron zamrożony wychładza, ale można sobie, można sobie go zamrozić. Taki rozwałkowany nawet, złożony później tylko z pergaminkiem. Wyciągamy i mamy gotowy makaron.
0: Tak. Oczywiście, wiesz, my musimy sobie jakoś radzić w tej naszej gonitwie współczesnej. No, nie wszystko da się świeże, nie wszystko da się ugotować z dnia na dzień, więc te pomysły są ok, natomiast tak, żeby one nie weszły nam w krew, że jak nam mamy
1: raz,
0: problem,
1: raz na jakiś
0: coś
1: czas,
0: tam mamy, tak, oczywiście.
1: Teraz mamy kurczaczka, którego zamarynujemy.
0: To ty marynuj. A ja tutaj opowiem o tym kurczaczku kurze. U Hildegardy to jest, drób jest takim mięsem, które ona rekomenduje i dla zdrowego, i dla chorego. Oczywiście nie byłaby Hildegarda sobą, gdyby nie dała jakichś ograniczeń. Także osoby chore na pewno tego mięska będą jadły mniej, na pewno obrane ze skórki, czyli żeby było delikatniejsze i łatwiej.
1: Dlatego wziąłem pierś.
0: Abyśmy tak strawili, super właśnie. To trzeba ostrożnie z tym mięsem. Też osoby chore jednak kurę, a nie pana, czyli sobie lepiej z tym mięsem poradzą. No i oczywiście też z umiarem, bo no,
1: umiar jest wskazany
0: we wszystkim. Ten umiar to się przewija u niej i zachęca do tego. Natomiast właśnie kura jest o tyle fajnym mięskiem, które można cały rok gotować, czyli bardziej właśnie w formie gotowanej niż smażonej, bo my też często szybciutko chcemy na patelnię, bachciach, pierś, kotleciki, prawda?
1: Nie będzie smażone, ugotujemy to w mleku migdałowym.
0: Rewelacja. No i jaki super pomysł ci, widzisz, się pojawił. Na to bym nie wpadła, że tak można fajnie
1: to przyrządzić. Po prostu muszę tu reagować, bo ja sobie układam wszystko, później Jola przychodzi, mi to wszystko wywraca.
0: To Hildegarda. Jedzenie
1: ale
0: ma
1: daj
0: nam
1: trochę
0: służyć.
1: Cynamonu i
0: tak.
1: Galgan.
0: Proszę, cynamon, przypominam, cejloński, nie kasja, galgancik mamy tutaj, też nie za dużo, bo on jest ostry.
1: To jest.
0: Także też z przyprawami, jak to Łukasz mnie nauczył, zawsze można dodać, nigdy odjąć.
1: O, uczymy się oboje.
0: Tak, to super mi się podoba.
1: O, zamacerujemy.
0: Ja czasem tak sobie dużo tych ziół nawalę, a później mówię, o, chyba gorzkie za bardzo mi wyszło i już nie da się odjąć.
1: No nie, mamy kurczaczka. Kurczaczek zamarynowany. My sobie rozwałkujemy teraz pastę.
0: Ręczna robota idzie, nie widzę tu żadnego ciężkiego sprzętu.
1: No jest wałek.
0: Wałek.
1: Wałek jest. I shit. Oczywiście można mieć maszynkę.
0: Tak, tak.
1: Ale my...
0: Tradycjonaliści.
1: Tradycjonaliści. Tak jak to robiły nasze mamy. Nasze babcie.
0: No.
1: Robimy.
0: Rzeczywiście widać nawet jak rozwałkowuje, że to ciasto jest takie twardsze
1: sprężyste
0: niż to, tak, to co na pierogi robiłaś.
1: Sprężyste,
0: tak,
1: ale to o to
0: tak
1: nam chodziło.
0: Aha.
1: O to nam chodziło. Nie chcemy tego ciasta zbyt delikatnego, bo to ma być al dente. Jak będziemy gotować, tak? Czyli półtwarde. Wtedy to ciasto będzie najlepsze.
0: A widzisz, mi się zawsze wydawało, że al dente to związane z czasem gotowania.
1: No na pewno,
0: też.
1: Ale jak dasz coś, co ma taką dosyć strukturę, miękką
0: no tak,
1: strukturę,
0: oczywiście,
1: to ciężko będzie utrzymać to al dente, bo ono szybko nam się po prostu
0: rozgotuje.
1: Tak, tak, tak. Musimy pamiętać, że jak do ciasto na pierogi może być trochę grubsze, do makaronu powinno być już trochę cieńsze, ponieważ ono nam przyrośnie. I żeby nam nie wyszła taka właśnie później twarda klucha w którą będziemy walczyć. Mhm.
0: A są teraz takie wymyślne makarony różne, kolorowe. Rozumiem, że można dodać, jak ktoś ma tam ulubione ziółka sobie do takiego makaronu.
1: Można ziółka dodać, można dodać węgiel, wyjdzie nam te wtedy taki czarny.
0: Czarny, naturalny węgiel.
1: Tak. Można dodać jakieś curry, można dodać coś. Myślę, że będzie okej. Okay. Zrobimy najprostszy sposób, nie? Czyli zrobimy takie... Jak zwijamy, nie ściskamy tego, bo to później trzeba będzie rozwinąć, nie? Mm-hmm. Tak.
0: Czyli jaki kształt nam dzisiaj zaproponujesz tego makaronu?
1: Już trochę się nawałkowałem, będzie to papardela, czyli szerokie wstążki. Ale można na przykład zrobić, jak już mnie pytasz... Mhm. Zobacz. To jest coś takiego, jak zwiniesz. Mhm. Już taka klucha, ale to jest tak zwane garganelli, tylko takie olbrzymie. Albo masz olbrzymie farfale, nie?
0: Aha.
1: Więc można się bawić, ale że my już się napracowaliśmy, to pokroimy to wszystko takie tagliatelle. Mhm. Będzie tagliatelle.
0: No.
1: Taki makaronik można sobie przygotować wcześniej.
0: Mm-hmm. Ale mięciutki. Fiu.
1: Obiecałem, że nie będę smażył, więc słowa dotrzymam.
0: Brokuł tak, jest najbardziej okej z warzyw krzyżowych, bo to też jest warzywo krzyżowe, kapustne. Hildegarda nie za bardzo nam poleca te warzywka, ale akurat jeżeli weźmiemy brokuł, to on jest tam ostatni na liście. Ma najmniej tych szkodliwych dla nas substancji, więc jak najbardziej możemy tego brokułka od czasu do czasu stosować.
1: To mamy brokułka, mamy mleko migdałowe. Ugotujemy to po prostu. Nie będziemy nic kombinować, bo ja bym wcześniej przesmażył, dodał, ale Jola mi powoli zabrania.
0: Ja też zachęcam Państwa, żeby sprawdzać opakowania, dokładnie czytać skład tego mleka takiego w kartonikach roślinnego, bo często zawiera dodatki, czyli może
1: prawa cytrynowa?
0: Być sam migdał. Myślę, że byłaby akceptacja z góry. Dawaj.
1: Będzie akceptacja, jak jest akceptacja, no to nie mogę się powstrzymać i daję.
0: Też chodzi nam o to, jak mówiliśmy, żeby to smakowało, tak?
1: Tak.
0: A chodzi o to, że człowiek zdrowy sobie poradzi z większością produktów, natomiast już z chorymi trzeba uważać. Ta dieta musi być lżej strawna, musi być delikatniejsza, ale na co dzień, prawda, możemy sobie fundować wymyślniejsze potrawy z różnorodności składników.
1: Tak, zdecydowanie, bo to musi też nam smakować. Tak. Musimy coś zmieniać w tej diecie.
0: Zmieniać.
1: Bo nic tak nie zabija jak monotonność. Jakbyśmy jedli codziennie to samo.
0: Makaron.
1: Na przykład makaron, no to po pewnym czasie byśmy...
0: Brakowałoby nam też substancji odżywczych, bo...
1: Kurczak gotowany,
0: tak,
1: nie?
0: Zobacz, tak,
1: nie smażę,
0: tak,
1: gotuję.
0: Tak, dusimy teraz pięknie. No, ale kolorystycznie jak to dobrze dobrałeś. Tu białe, tu zielone, tu jakieś różowe, tu cynamon pięknie z galgantem.
1: Kwestia trochę przypadku.
0: Kwestia przypadku. Ale to jest wyczucie, lata doświadczenia.
1: Mówisz?
0: No.
1: Zobacz. Tak naprawdę... Teraz robię sos, bo my ugotujemy teraz nasz makaron, który prosto z tej wody rzucimy do tego sosu i będziemy mieli gotowe danie.
0: Groszek u Hildegardy ok, natomiast już groch jest bardzo wychładzający, czyli z grochem
1: dlatego
0: już
1: użyłem
0: nie poszalejemy.
1: Groszku. Tego sosu nie robimy za dużo, dlatego tu nie nalaliśmy całej patelni. Jest jedna bardzo dobra zaleta jeszcze tego makaronu, o której nie wspomnieliśmy.
0: Aha.
1: Normalny suchy makaron gotuje się 10 minut, czy tam ileś, zależy od rodzaju. Ten się gotuje 2 minuty.
0: O kurczę, no to rzeczywiście dla zapracowanych i zabieganych i głodnych, czekających na obiad, najlepsza wiadomość.
1: Można dorzucić jeszcze tutaj na przykład kosteczkę masełka, nie? Wtedy nam też zrobi taką emulsję. Ale my dodamy makaron i trochę tej zawiesiny z niej spadnie, więc tu już dzisiaj sobie masła darujemy.
0: Tak jest.
1: Innym razem odrobię.
0: Będzie bardziej dietetycznie też, jak najbardziej. A Hildegarda też uwielbia takie połączenie kurczaczka z hyzopem. Dla osób, które mają obciążoną wątrobę, jak najbardziej ten hyzop by się tu nam przydał.
1: On wypłynął. Aha. Dosłownie z minutę się gotuje. Przerzucamy na koniec świeża kolendra lub hyzop.
0: Tak jest.
1: Hyzop. A jak nie macie hyzopu, to świeża kolendra.
0: Ale może być też natka pietruszki.
1: Może
0: co tam
1: być.
0: Jest w lodówce świeżego, jakieś ziółka, zawsze mile widziane na wykończenie potrawy i wspomożenie naszego trawienia.
1: Stop. Ja lubię brać makaron prosto z wody do pasy, do sosu, wtedy trochę tej emulsji, bo tak to wszystko wylejemy, nie? Z
0: tak.
1: tej zawiesiny, nie? Dodaliśmy już nasz makaron, mamy sos zrobiony, teraz tylko wystarczy to lekko zamieszać. I danie wygląda na prawie gotowe.
0: I nie zawiera aż tak dużo składników, także nasz organizm sobie z tym poradzi właśnie. Wiesz? O to chodzi, żeby nie nawrzucać tego tyle, bo wtedy naprawdę proces trawienia będzie zdecydowanie trudniejszy, będzie to obciążało nasz organizm. Kilka składników wystarczy, aby danie
1: było tak
0: smakowite.
1: Jak się ma makaron przygotowany, to jest bardzo szybko. Jak trzeba go zrobić, to jest ciupkę dłużej, ale na dobre trzeba poczekać.
0: Pewnie.
1: I warto.
0: I warto.
1: I nakładamy.
0: Oczywiście użyłeś jajeczek od szczęśliwej kurki.
1: Oczywiście. Muszę je dobrze karmić, bo dużo ostatnio używam, więc...
0: A ja przypomnę, że z jajami też ostrożnie, szczególnie osoby zaśluzowane, bo niestety jajko też powoduje dużo śluzu, a jak wiemy, ta proporcja soków u świętej Hildegardy jest bardzo istotna, bo każda dysproporcja nad reprezentowanie jednego soku nad drugim będzie powodować choroby. Także wszystko z umiarem, no i
1: tak
0: wygląda
1: wiosennie,
0: bardzo
1: apetycznie,
0: bardzo pięknie.
1: Myślę, że to jest ten moment, na który czekają wszyscy, moment, kiedy można w końcu to zjeść. Bo się narobiliśmy. Smacznego.
0: A. Na winę to twoje. Nie, to jest tagliatelle.
1: Tagliatelle. Ja bym trochę szerzej pokroił, byłoby pappardelle.
0: No to racja.
1: Nie za bardzo rozgotowany?
0: Nie, al dente.
1: Sprawdzimy.
0: Ja zawsze rozgotowuję, a tutaj...
1: Wiesz, bo cię pilnowałem.
0: Czy wiaderka mi nie pójdzie.
1: Nie. Możesz być spokojna.
0: Jeszcze dziubne brokułka z tą kolendrą i z groszkiem. Rewelacja.
1: Czekamy na Was.

je te désire. Prends-moi, je suis à toi.

Piątkowy wieczór, zatem motokuropatwa. A dzisiaj, tak jak już wspomniałem Państwu, historia firmy Citroën. Czy André Citroën był geniuszem? Jakie były jego związki z Polską? Trochę o historii modeli i rozwoju opowiemy dzisiaj Państwu spokojnie. Postaram się rozwikłać nieco ten temat. Jak naprawdę rozpoczęła się przygoda marki Citroën? Jakie są jej związki z Polską? Skąd wzięły się słynne szewrony, tak to się nazywa? Skąd przybyły? Dziadek André Citroëna zajął się jubilerstwem i zmienił nazwisko na Citroën. Rodzina zaczęła odnosić sukcesy i stopniowo stawała się znana w branży jubilerskiej, a więc i coraz bogatsza. Ojciec André został wysłany do Warszawy, aby rozwijać to przedsięwzięcie. Tam poznał Polkę, którą poślubił w roku 1870. Następnie przeniósł się do Paryża, gdzie urodził się właśnie André, czyli Andrzej po polsku. Człowiek zwany Henrym Fordem Europy. Dziadkowie pozostali jednak w Warszawie. André Citroën w wieku kilku lat po raz pierwszy odwiedził Polskę. Miał tutaj przecież swoich dziadków. Problemy na rynku diamentów spowodowały, że firma jubilerska ojca zbankrutowała. No i młody André Citroën żył w dość trudnych warunkach. Udało mu się dokończyć jednak studia. Najpierw gimnazjum z doskonałymi ocenami w roku 1894. To otworzyło mu drogę na Politechnikę, na której studiował na Wydziale Inżynierii. Ukończył ją bez problemu w roku 1900 w wieku 22 lat. Wtedy tak kończyło się szybko szkoły. Z uwagi na trudną sytuację finansową i rodzinną wstąpił do francuskiej armii jako oficer wojsk inżynieryjnych, no i tam spędził 4 lata. Odniósł sukcesy, a jego pozytywne nastawienie do świata i ludzi mu to zdecydowanie ułatwiało. Doświadczenia z wojska przydały się później, w czasach, gdy był już właścicielem fabryki. Z tych militarnych czasów wyniósł też dużo kontaktów, co pomagało mu później właśnie w rozwoju firmy. Rodzina w Polsce i jej znajomości też pomogły André. Być może to przypadek, być może łód szczęścia, ale początek historii firmy i źródło zarazem legendarnego logo znajdują się w województwie łódzkim w Polsce. André, będąc już w wojsku, odwiedził Polskę pod Łowiczem w miejscowości Osiny. Dzisiaj to część Głowna. Zapoznał się z zastosowaniem drewnianych kół zębatych o daszkowym uzębieniu. To właśnie w tym miejscu od roku 1870 istniała walcownia miedzi Edmunda Stępowskiego, która na odbywającej się w Petersburgu prestiżowej wystawie zdobyła brązowy medal. No, André doszedł do wniosku, że wobec tego musiano tutaj już wtedy wytwarzać wyroby wysokiej klasy. W roku 1899 założone zostało Towarzystwo Akcyjne Osińskiej Walcowni Miedzi, Mosiądzu i Drutu, które to już rok później odwiedził wraz ze szwagrem André Citroën. Koła daszkowe były używane w tej fabryce i były używane w Polsce w maszynach napędzanych siłą wody. Dzięki swojej oryginalnej konstrukcji drewniane, a teraz to nie do pomyślenia, drewniane koła nie niszczyły się i przenosiły duże obciążenia. André był zaskoczony skutecznością działania tego rozwiązania i zastanawiał się, co by było, gdyby owe koła wykonać z mocniejszego materiału. Jak Citroën zaczął produkować stalowe koła tego typu? No, musiał kupić patent. Niektóre źródła mówią, że kupił go od swojego stryjecznego brata, inne, że od rosyjskich właścicieli.
oficjalna wersja prezentowana przez firmę Citroen mówi o zakupie patentu od pewnego człowieka w Polsce. To oficjalna. Tak czy inaczej, André Citroen opuścił armię w roku 1904 i opatentował stalowe koła z podwójnym uzębieniem daszkowym, robione już ze stali. Założył małą firmę, którą nazwał pisze się Engrenages, ale powinno się przeczytać Engrenage Citroën. Znajdowała się ona Faberge Saint-Denis na południu Paryża. Dzisiaj to jest 10. dzielnica tego miasta. Tam też powstało logo opracowane osobiście przez André. Sławne szewrony, czyli dwa daszki wzięte prosto ze wzoru zakupionego w Polsce. A koła stały się niezwykle popularne i trafiły między innymi też do Polski. Możecie je zobaczyć w tej chwili w kopalni w Bochni oraz na pewnym statku, na przykład Błyskawicy w Gdyni. Właśnie tam, w maszynowni tego okrętu, doskonale widać koła zębate André Citroena. Były zainstalowane też chociażby na Titanicu. Logo przechodziło później najróżniejsze zmiany, ale szewrony, które wzięły się od kształtu zębatek na stalowych kołach, pozostawały. Firma szybko się rozwijała. W 1905 roku dzięki współpracy z André Bois, z Jacques Hinstein, powstało na jej bazie nowe, znacznie większe przedsięwzięcie. Hinstein Frere Citroën fabrykę przeniesiono do Essonay. To wydarzenie zbiegło się z rozwojem motoryzacji. Duże zapotrzebowanie na koła zębate oraz inne komponenty do samochodów pozwoliło Citroenowi na spore inwestycje i dalszy rozwój firmy. Zakupiono najnowsze maszyny, wdrożono system kontroli produkcji, przekładnie Citroena montowano w większości francuskich aut. Jako ciekawostkę można uznać fakt, iż przekładni Citroena użyto m.in. w sterze największego statku tamtych czasów, czyli w sterze Titanica. Produkty Citroena kupował także do swoich samochodów, chociażby Rolls-Royce. W młodym wieku, bo w wieku 27 lat, André Citroen był już znanym francuskim przedsiębiorcą działającym w branży motoryzacyjnej. W roku 1908 zostawił produkcję przekładni w dobrych rękach, a sam na zlecenie przejął zarządzanie fabryką Morse, zajmującą się wytwarzaniem samochodów. Dzięki nowoczesnemu zarządzaniu i metodom opracowanym w fabryce przekładni, Citroen szybko zwiększył produkcję fabryki Morse do ponad 2000 samochodów rocznie do końca roku 1909. W roku 1913 produkcja wynosiła już prawie 100 samochodów na miesiąc. Były to imponujące jak na ówczesne, jak na tamte czasy osiągnięcia. Uśmiechnięty André stał się powszechnie znany. No i niestety też zazdroszczono mu tego. Był młody, dobrze mu się powodziło, osiągał sukcesy. To wiele znaczyło we Francji, nie tylko we Francji, bo znane były już w całej Europie. W tym czasie fabryka przekładni radziła sobie doskonale, a Citroen po wykonaniu zadania w Morsie wrócił do swojej firmy. Cały czas jednak myślał o rozszerzeniu jej działalności. Duży wpływ na jego późniejsze działania miała wizyta w fabryce i spotkanie w Stanach Zjednoczonych z Henrym Fordem. Citroen zapoznał się w niej z produkcją na linii montażowej i uznał, że jest to przyszłość przemysłu motoryzacyjnego. Korzyści z takiego procesu produkcji były oczywiste. Skrócenie czasu powstania samochodu, oszczędność materiałów i kosztów siły roboczej. Aby sfinansować rozszerzenie takiej działalności i całej fabryki, powołano do życia towarzystwo spółka akcyjna Citroen. Henry Ford przyjechał zresztą później do Europy
i został po królewsku przez Citroena powitany. 27 maja 1914 roku Andrés Citroën wziął ślub z Georginą Bingen, Włoszką. Była ona córką bankiera z Genui. Georgina miała w dniu ślubu 22 lata. Urodziła się bowiem 12 kwietnia 1892 roku. Stanowili bardzo udane małżeństwo. Doczekali się czwórki dzieci. Oraz ostatni, która żyła naprawdę tylko rok, córeczki Solange, a żona Andrés Citroëna zmarła 20 lutego 1955 roku w Paryżu. Ale rok przychodzi 1914. Wybucha pierwsza wojna światowa. I dwa miesiące po ślubie świeżo upieczony małżonek, który był kapitanem w stanie spoczynku, wraca do armii jako członek regimentu artylerii. Rzeczywistość wojenna przyniosła kolejny pomysł. Zastosowanie nowoczesnego systemu linii montażowej przy produkcji amunicji. Dzięki swemu przyjacielowi ze szkolnych lat, Albertowi Thomasowi, który był w owym czasie ministrem obrony, plan Citroena został zaakceptowany. W 1915 roku przy wsparciu francuskiego rządu powstała fabryka w Paryżu. Produkowano w niej 20 tysięcy nabojów dziennie. Kompleks fabryczny posiadał na swoim terenie nie tylko samą linię produkcyjną, ale również sklepy, kantynę, przychodnie, klinikę dentystyczną. Wszystko to dla 12 tysięcy zatrudnionych tam pracowników. A ślady tego wydarzenia odnajdujemy także w literaturze polskiej. A gdzie? No w takich słowach. Fabryki broni zaczęły pracować, trzeba było odwołać się do prywatnej inicjatywy. Powstały tysiące fabryk i fabryczek, wysunęło to na czoło tej olbrzymiej roboty kilku młodszych przemysłowców, jak i Citroena. Można przeczytać w książce Albert Thomas w Warszawie, autorstwa Stanisława Poznera z 1920 roku. Wielkie wrażenie musiało robić w owym czasie skala przedsięwzięcia i pracowitość André Citroena, skoro zapisał się na kartach tej pozycji. A my wracamy do naszej historii firmy Citroen. André dbał o swoich pracowników dzięki temu i nowoczesnemu systemowi produkcji był też w stanie zapewnić stałą realizację zamówień. Warto tutaj podkreślić, że dbałość o zatrudnionych nie była powszechna w tamtych czasach, dlatego nazwisko Citroën stało się znane daleko poza jego fabrykami. Stał się też André niezwykle popularny nie tylko w środowiskach biznesu, ale także robotniczych. Przyczyniła się do tego także specjalna opieka nad paniami. Tak, właśnie nad kobietami. Te, które zachodziły w ciąże, miały swój specjalny system opieki, wsparcie i dodatkowe środki pieniężne. Wszystko to spowodowało, że fabryka osiągnęła niewiarygodną wtedy wydajność produkcyjną. 35 tysięcy pocisków dziennie. A fabryki, którymi zarządzał wtedy André Citroën, łącznie produkowały aż 55 tysięcy pocisków na dzień. Kiedy wojna zmierzała do końca, mówimy tutaj o pierwszej wojnie światowej, Citroën zaczął szukać nowych możliwości rozwoju i wykorzystania swojej nowoczesnej fabryki. Gdyby w owym czasie istniała jakaś bardziej obiecująca i ciekawsza dziedzina przemysłu, to prawdopodobnie samochody z logiem Citroena nigdy by się nie pojawiły, a jednak Citroën wybrał motoryzację. Mając w pamięci swe wcześniejsze doświadczenia z fabryką Morsa i spotkanie z Henrym Fordem, zdecydował się na inwestycje w produkcję właśnie samochodów. Na początku roku 1917 zaczęto poszukiwania osób, które mogłyby zaprojektować pierwsze takie auto.
Po różnych testach i budowaniu próbnych modeli zdecydowano się na projekt Gilles Salomona. Czteromiejscowe auto z czterocylindrowym silnikiem powstało początkowo w 30 egzemplarzach. Samochód ważył niewiele, około 600 kg. Zużywał około 4 litrów benzyny, ale na owe czasy to było naprawdę bardzo ekonomiczne auto. Standardowo wyposażono go w elektryczny rozrusznik, elektryczne światła i miękki dach. To wtedy naprawdę nie było takie oczywiste, że samochód ma elektryczne światła i elektryczny rozrusznik. O tym wielokrotnie w naszych audycjach opowiadałem. Samochody konkurentów miały to wyposażenie jako dodatkowe, dlatego cena, niecałe 8 tysięcy franków, była stosunkowo niska. W ciągu 4 miesięcy fabryka zbrojeniowa została w całości przestawiona na produkcję samochodów. 28 maja 1919 roku pierwszy Citroën typ A został wdrożony do produkcji. Premierze pojazdu towarzyszyła masowa kampania reklamowa i w ciągu 2 tygodni zebrano ponad, bagatela, 16 tysięcy zamówień. Sprzedaż prowadzono przez ponad 1000 przedstawicielstw firmy na terenie Francji. W każdym z nich znajdowali się dokładnie wyszkoleni sprzedawcy, doskonale znający swój model samochodu. Ceny napraw i części zamiennych były w całej sieci takie same. Kampania promocyjna uwieńczona została zawieszeniem ogromnego napisu Citroën na wieży Eiffla w Paryżu. Składała się ona z ponad 250 tysięcy żarówek. Konkurenci byli wściekli, bo z każdego miejsca w Paryżu widać było wielki napis Citroën. Citroën utworzył także własną firmę wydawniczą, którą nazwał André Citroën Editions. Zrozumiał, że klientowi trzeba oferować kompleksową usługę. Zajął się więc dodatkowo działalnością związaną z finansowaniem zakupów, ubezpieczeniami. Rozpoczęto też produkcję, może się niektórzy zdziwią, ale zabawek dla dzieci. Firmy Citroena zaczęły przynosić niesamowite dochody. Wyprodukowano ponad 3 miliony zabawkowych samochodzików. Warto dodać, że André przykładał ogromną wagę do promocji i marketingu, wprowadzając w swojej firmie wiele nowoczesnych, jak na owe czasy, oczywistych dzisiaj rozwiązań. Kartki pocztowe, plakaty, sesje zdjęciowe, katalogi, całe strony w gazetach. To był jego świat. Po rozpoczęciu produkcji samochodu planowano produkować 100 sztuk aut dziennie. Było to niezbędne wobec licznych zamówień. Stworzono też 5 odmian nadwozia tego pojazdu. W 1921 roku wyprodukowano 20 tysięcy aut, co przekroczyło łączną produkcję konkurentów, czyli firm Peugeot i Renault w tym roku. Także w roku 1921 rozpoczęto produkcję samochodów dostawczych, takich dostawczaków dla użytku dla firm, tak zwanych pick-upów, można to powiedzieć w ten sposób na nowoczesny język. Przygotowywano także nowy model typ B. Pojawił się on na rynku w czerwcu 1921 roku. Założenia były podobne jak u poprzednika. Mały, lekki i tani pojazd posiadał silnik o pojemności 1450 cm3. Był nieco szybszy od pierwszego i w pełni wyposażony. W tym samym czasie przy wsparciu inżyniera Adolfa Kegreze opracowano ciekawe rozwiązania samochodu wyposażonego w gąsienicę. Oczywiście przednie koła zostawały jako skrętne i kierowane, a tył był wyposażony w gąsienicę. Był to tak zwany napęd Kegreze, który mógł zostać wyposażony, użyty w trudnym terenie. Takie rozwiązania znajdowały też swoje zastosowania
w armii. System zamontowano w modelach A i B do specjalnych zastosowań. Napęd półgąsienicowy miał wiele zalet. Przede wszystkim sprawdzał się w terenie, był stosunkowo lekki i łatwy w obsłudze. Citroen B2 10CV z 1921 roku został rozsławiony rajdami przez Saharę w roku 1922 i 1923 oraz przez Afrykę w roku 1924-25. Historia samochodów Citroen z napędem gąsienicowym ma także swój polski militarny rozdział, bo w roku 1923 polska armia zakupiła 108 sztuk tych pojazdów. 90 podwozi użyto do budowy samochodów pancernych, a samochody Citroen Cagreze B2 10CV w Polsce używano przede wszystkim w wersji osobowego samochodu terenowego z czteroosobowym odkrytym nadwoziem. Miał on rozkładany brezentowy dach, ponadto istniały wersje specjalne do ciągnięcia na przykład reflektorów przeciwlotniczych i agregatów do nich. Wkrótce pojawił się też model C, 5CV. To 5CV, CV oznaczało moc w takim przeliczeniu specjalnym, do tego jeszcze może dojdziemy, nie wiem czy dzisiaj zdążymy, ale całego artykułu nie będę Państwu dzisiaj, bo chciałem go podzielić na dwie części. Samochód mniejszy, ten model C, miał mniejszą moc i tylko dwa siedzenia, został skonstruowany specjalnie na potrzeby właśnie pań. Projekt nadwozia był nadzorowany przez Edmonta Moyeta. Podczas produkcji powstały kolejne wersje samochodu, model C2, model C3, tak jak później były używane, tak jak tutaj mamy też model C3 w Radio Kuropatwa. Wszystkie miały mały, czterocylindrowy silnik o pojemności 856 cm3, niewielkiej mocy, tylko 11 koni mechanicznych i trzybiegową skrzynię biegów. Wkrótce wyposażono go w nowy rozrusznik, odporny na zimno. Co ciekawe, hamulce działały w tym modelu tylko na koła tylne. Na wyposażeniu znalazło się dynamo, akumulator, elektryczne oświetlenie, zawieszenie. No, nie było zbyt komfortowe, proste było bardzo. W modelu C2 zainstalowano dodatkowe składane trzecie siedzenie. W późnych modelach wariantu C3 rozwiązanie to zmodyfikowano i trzecie siedzenie zostało zamontowane na stałe, nieco z tyłu między dwoma siedzeniami w układzie tak zwanej koniczyny. W latach 1922-26 sprzedano łącznie ponad 88 tysięcy tych samochodów. André Citroën w Polsce był również polski wątek tej historii. W roku 1925 w Citroenie pracował polski inżynier Kazimierz Kazimierczak. Był bardzo zdolny, włożył też spory wkład w udoskonalenie samochodów Citroena. Awansował na stanowiska dyrektora technicznego i pracował na nim aż do roku 1934. Kazimierczak później został dyrektorem fabryki samolotów PZL, gdzie produkowano m.in. Karasia. Ale to nie jedyny wątek polski, bo w 1928 roku André Citroën pojawił się w Warszawie na oficjalne zaproszenie polskiego rządu. Miała to być trzecia inwestycja Citroena za granicą. Po długich i trudnych rozmowach z przedstawicielami rządu na temat budowy fabryki powstała montownia tych samochodów. Był to początek przyszłej wielkoseryjnej produkcji. Warszawska montownia miała powierzchnię 7000 m2. Rozpoczęła działalność dwa lata później, w styczniu 1930 roku, przy ulicy Górnośląskiej na rogu Czerniakowskiej. W pomieszczeniach fabrycznych mieściły się również pomieszczenia naprawcze i stacje obsługi, a przedsiębiorstwo występowało pod nazwą Polskie Towarzystwo Samochodów Citroën. Oprócz montażu prowadziło import gotowych pojazdów francuskiego producenta Servis. Oferowano też szereg usług związanych z motoryzacją.
Skład fabryczny i sklep znajdował się we własnym lokalu u zbiegu ulic Trębackiej i Wierzbowej w centrum Warszawy. Montowano samochody osobowe typu C4 i C6 z nadwoziami zamkniętymi. Co ważne, częściowo wykorzystywano tutaj polskie materiały, co pozwalało zmniejszyć koszty samochodu. W okresie największego rozkwitu łącznie zmontowano od 1000 do 2500 samochodów. Jednak już w roku 1932, po podpisaniu przez polski rząd umowy licencyjnej z Fiatem, warszawska filia Citroena ograniczyła swoją działalność, a dwa lata później została zamknięta z powodu kryzysu, a budynki przetrwały bardzo długo.

Tak, rozpoczynamy piątkową motokuropatwę. Jakiś czas temu zaczęliśmy temat historii firmy Citroen i prześledziliśmy tak połowę jej historii. Dzisiaj wracamy, moi drodzy, z polskim wątkiem, kolejnym polskim wątkiem w historii firmy, bo tym wątkiem jest dyrektor techniczny Kazimierz Kazimierczak. Od roku 1925 w Citroenie pracował polski inżynier Kazimierz Kazimierczak. Był bardzo zdolny i włożył spory wkład w udoskonalenie samochodów Citroena. Awansował na stanowiska dyrektora technicznego i pracował na nim aż do roku 1934. Kazimierczak później został dyrektorem fabryki polskich samolotów PZL, gdzie produkowano m.in. samoloty Karaś. W 1928 roku André Citroen pojawił się w Warszawie na oficjalne zaproszenie polskiego rządu. Miała być to trzecia inwestycja Citroena za granicą. Po długich i trudnych rozmowach z przedstawicielami rządu na temat budowy fabryki powstała montownia samochodów. Był to początek przyszłej wielkoseryjnej produkcji. Warszawska montownia miała powierzchnię 7000 metrów kwadratowych, rozpoczęła działalność dwa lata później, w styczniu 1930 roku, przy ulicy Górnośląskiej, na rogu Czerniakowskiej. W pomieszczeniach fabrycznych mieściły się również pomieszczenia naprawcze i stacja obsługi. Przedsiębiorstwo występowało pod nazwą Polskie Towarzystwo Samochodów Citroen. Oprócz montażu prowadziło import gotowych pojazdów francuskiego producenta Servis, oferowano też szereg usług związanych z motoryzacją. Skład fabryczny i sklep znajdował się we własnym lokalu u zbiegu ulic Trębackiej i Wierzbowej w centrum Warszawy. Montowano samochody osobowe typ C4 i C6 z nadwoziami zamkniętymi. Co ważne, częściowo wykorzystywano polskie materiały, co pozwalało zmniejszyć koszt samochodu. W okresie Prosperity łącznie zmontowało od 1000 do 2400 samochodów. Jednak już w roku 1932, po podpisaniu przez polski rząd umowy licencyjnej z Fiatem, warszawska filia Citroena ograniczyła swoją działalność, a dwa lata później została zamknięta z powodu kryzysu. Budynki zaś przetrwały bardzo długo. Nastaje rok 1930, era silników diesla. Od tego roku zaczęto produkować silniki wysokoprężne. Znalazły one zastosowanie w samochodach ciężarowych do właśnie samochodów ciężarowych Citroena. Na początku były to silniki czterocylindrowe o pojemności 1,8 litra montowane w dostawczych modelach Boulanger. Później rozwinięto ten model silnika do pojemności 3 litry. Montowano je do samochodów ciężarowych typu 32DI o ładowności 2,5 tony. Pojawił się też silnik sześciocylindrowy o dużej pojemności 4,6 litra, który montowano do samochodów ciężarowych typ T45. W roku 1930 Citroen posiadał 5000 przedstawicielstw na całym świecie. 10 oddziałów, 9 towarzystw afiliowanych, z których 5 w Anglii, w Niemczech, w Belgii, we Włoszech i w Polsce produkowało lub składało Citroeny na licencji. Citroen uważał ponadto, że najlepszą reklamą jego samochodów będzie jakość i wytrzymałość eksploatacyjna. Dlatego nie angażował się specjalnie w bardzo popularny wówczas sport. Jednak w roku 1933 zorganizowano pokaz jazdy non-stop, w którym seryjny Citroen wybrany z taśmy produkcyjnej przejechał w ciągu 133 dni 300 tysięcy kilometrów ze średnią prędkością 93 km na godzinę. To było naprawdę imponujące osiągnięcie, no i dowód znakomitej jakości Citroena. Na początku roku 1931 podpisano kolejną umowę polsko-francuską, na mocy której dostarczono
94 samochody dla wojska z podwoziem półgąsienicowym w wersji C6, P14 i P19 oraz C4, P17. Wszystko to w ramach pożyczki wojskowej, jaką realizowała Francja na bazie porozumień z lat 20. Także w 1931 roku w Warszawie salon Citroena przy ulicy Wierzbowej organizował, ciekawostka, bezpłatne pokazy filmowe. W gazecie Nasz Przegląd z 13 grudnia 1931 roku możemy przeczytać taką oto notatkę. Począwszy od 14 bieżącego miesiąca, odbywać się będą codziennie oprócz czwartków od godziny 5 do 8 wieczorem w podziemiach salonu wystawienniczego Towarzystwa Citroen przy ulicy Wierzbowej 8 bezpłatne pokazy filmowe z dziedziny turystyki samochodowej. Zaproszenia można otrzymać na miejscu. Niestety, moi drodzy, nie wszystko, co to jest dobre, trwa wiecznie i w roku 1932 na rynku pojawiają się dwa

nowoczesny samochód. Pozostałe modele innych marek są jakby no, nieco przestarzałe. Jednak nie jest w stanie pomóc to w czasach kryzysu. Wyniki finansowe Citroena są coraz gorsze. Największym wierzycielem firmy stał się Edouard Michelin, który ostatecznie w 1934 roku przejmuje firmę. Przy dużym wsparciu ze strony francuskiego rządu, zaniepokojonego możliwością upadku tak ogromnych zakładów zatrudniających setki tysięcy osób. André Citroën nie miał potem żadnego wpływu na firmę, stracił wszystkie udziały, no i został ostatecznie zmuszony do odejścia. Silnie przygnębiony, bez chęci do życia i coraz bardziej chory, zmarł kilka miesięcy później, 3 lipca 1935 roku. Oficjalnie powodem śmierci był rak żołądka. A ja się urodziłem 3 lipca, no ale dużo, dużo później. Grób André Citroëna znajduje się w Paryżu na cmentarzu w Montparnasse. Jest raczej skromny. Jeśli będziecie kiedyś w okolicach, warto zajrzeć, zapalić świeczkę. Citroën był naprawdę niezwykłym człowiekiem. Jego wizja, pomysły, pozytywne spojrzenie na świat i zaangażowanie stworzyły przełomowe samochody oraz inspirują świat do dziś. Na cmentarzu przy ulicy Okopowej w Warszawie pochowana jest babcia i siostra André, Jeanette Goldfeder Citroën. To właśnie jej mąż, Bronisław Goldfeder, zainteresował André drewnianymi kołami zębatymi. Wracamy za moment. I jesteśmy już pod rządami firmy Michelin. Przejęcie firmy przez Michelina miało pozytywne strony. Uratowało blisko 250 tysięcy miejsc pracy. W roku 1936 kryzys powoli mijał, a sukces modelu Traction Avant dał firmie stabilne podstawy rozwoju. Otwarto nawet przedstawicielstwo w Wietnamie. Traction Avant, czyli napęd przedni, był samochodem na wskroś nowoczesnym, który robił wrażenie nawet wiele lat później. Gdyby Citroën tego tylko dożył, no los jednak chciał inaczej. Fabryka Citroëna pracowała intensywnie nad nowym, tanim samochodem, który miał powtórzyć sukces 5CV. Założenia były proste. Auto miało mieć uproszczoną budowę, 4 miejsca siedzące, w miarę wysoki komfort jazdy, ekonomiczny silnik oraz możliwość łatwego tworzenia różnych wersji nadwozia. W tym czasie produkcja i sprzedaż aktualnych modeli cały czas rosła, jednak wybucha II wojna światowa i jej wybuch przerwał te przygotowania, chociaż wiadomo, że w roku 1939 były już gotowe prototypy. Schowano je jednak. W 1940 roku niemieckie wojska zbombardowały fabrykę w Paryżu. Produkcja została przerwana, później fabryka Citroëna wznowiła działalność, jednak dyrekcja bardzo skutecznie sabotowała wysiłki Niemców, by dostarczać dla hitlerowskiej armii ciężarówki. Wymyślono bardzo sprytny sposób, który je szybko unieszkodliwiał, mimo że pozornie produkowano je zgodnie z procesem inżynieryjnym, z zachowaniem wszelkich reżimów kontrolnych. Chodziło tutaj o tak niepozorny element jak bagnet kontroli oleju. Co zrobiono, nie wiemy. Sabotaż był jednak tak udany, że ciężarówki psuły się na potęgę. Dzięki temu Niemcy zaczęli rozpowszechniać informacje, że francuskie samochody się psują. Do końca wojny nie odkryli, jak to robiono. Z czasów wojennych zachowała się jeszcze jedna informacja w Warszawie, w halach należących do Citroena przy ulicy Czerniakowskiej. Zorganizowano szpital powstańczy. Działał on do 15 września 1944 roku. Wojna się kończy. Po zakończeniu II wojny światowej Citroën wznawia produkcję. Już w roku 1945 wyprodukowano blisko 10 tysięcy samochodów.
by w następnych latach zwiększać tę liczbę.

0: firma finalizowała pracę nad przedwojennym projektem. Równolegle opracowano samochód dostawczy mający oznaczenie H, który miał odpowiadać na ogromne zapotrzebowanie powojennego rynku na samochody dostawcze. I tak powstał 2CV, masowy hit i zarazem później samochód kultowy. W 1949 roku Citroen 2CV wszedł do masowej produkcji. Posiadał niewielki, dwucylindrowy silnik pracujący w układzie bokser, chłodzony powietrzem, bardzo prosty. Posiadał oryginalne zawieszenie oparte na wahaczach oraz na dziwnych poziomych sprężynach łączących koła po każdej ze stron samochodu. Początkowo posiadał tylko jeden reflektor z przodu, a 2CV został okrzyknięty brzydkim kaczątkiem, ale prosta konstrukcja i oryginalny wygląd przysporzyły mu wielu zwolenników, dlatego produkowano go aż do roku 1988. Na bazie Citroena 2CV zbudowano wiele innych modeli, Dian, AMI 6, AMI 8, Mehari. Rozbudowano także wersję silnika z 2CV, stosowano później w Citroena GS, GSA, LN oraz Visa. W 1952 roku rozpoczęto montaż modelu 2CV w Belgii. Produkcja firmy cały czas rosła, osiągając ponad 100 tysięcy sztuk rocznie. No i pojawia się, moi drodzy, sensacja. W 1955 roku na targach motoryzacyjnych w Paryżu zaprezentowano model Citroen DS. Publiczność zwiedzająca targi była zdumiona, zszokowana. Przypominam, 10 lat po II wojnie światowej. Pamiętamy, jak te samochody wyglądały. A tutaj niesamowite, opływowe nadwozie, łagodne kształty, obszerne wnętrze i nieznany wcześniej komfort jazdy zachwyciły po prostu wszystkich. Zaawansowane rozwiązania techniczne, takie jak hydropneumatyczne zawieszenie, hamulce tarczowe, półautomatyczna skrzynia biegów czy ogromny 500-litrowy bagażnik były czymś, czego jeszcze nigdy nie widziano wcześniej w żadnym pojeździe. Nic dziwnego, że pierwszego dnia przyjęto ponad 12 tysięcy zamówień na ten samochód, chociaż jego cena była jak nowe czasy bardzo wysoka. Mimo to w kolejnych latach produkcja rosła. W szczytowym okresie w roku 1970 wyprodukowano ponad 103 tysiące sztuk tego modelu, a łącznie aż 1 450 115 sztuk we wszystkich odmianach modelu DS. Model zmieniał się przez lata. Zmieniano gamę silników, uproszczono nieco budowę mechaniczną, ale styl i zachowanie samochodu na drodze pozostało niezmieniono. Nie na darmo Citroena DS nazywano boginią dróg. W roku 1959 odmiana DS, model ID, z załogą w składzie Coltelloni Alexandre, wygrywa wyścig Monte Carlo. Późne lata 50. to dla firmy Citroen czas po prostu rozwoju. Powstają nowe montownie, w tym w Kambodży. Produkcja cały czas rośnie, by w roku 1960 osiągnąć ponad 310 tysięcy pojazdów. Już dwa lata później jest to prawie 400 tysięcy, a w roku 69 blisko 506 tysięcy sztuk. Rosną obroty i zyski, jednak duża część pieniędzy jest inwestowana w opracowanie nowych modeli. Citroen przygotowuje nowy model, który ma zastąpić opatrzony już nieco model DS, a konkurencja nie śpi. Więc wyzwanie jest bardzo poważne. Nowy model dostał oznaczenie CX. Jak po tak ogromnym sukcesie przygotować jeszcze lepszy samochód? Równolegle opracowany jest tani, lecz również komfortowy, mniejszy samochód GS. Ale o nich opowiemy za chwileczkę. Tak, wracamy do naszej historii. Kolejny model GS, rok 1970, ma miejsce premiera właśnie tego modelu. Dzięki swojemu oryginalnemu wyglądowi, ale także dzięki wspaniałym właściwościom jezdnym znajduje duże grono klientów. Łącznie wyprodukowano blisko 2,5 miliona sztuk w wszystkich odmianach. W roku 1971 Citroën GS zdobył prestiżowy tytuł samochód roku. GS posiadał hydropneumatyczne zawieszenie i pięciodrzwiowe nadwozie. Wraz z pojawieniem się modelu GSA, który był nieco zmodyfikowanym następcą, wnętrze Citroena zaczęto określać mianem kosmicznego. No i rzeczywiście, panele sterujące przypominały to, co znamy z Gwiezdnych Wojen oraz z innych filmów science fiction, które pojawiały się w owym czasie na ekranach. Jednak niesamowity wygląd nie przeszkadzał w tym, aby wszystko było bardzo funkcjonalne, ergonomiczne i przemyślane. Model CX. W roku 1974 Citroën zaprezentował kolejny samochód legendę. CX, długo oczekiwany, następca DS, podobnie jak jego poprzednik, spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Nazwa odnosiła się do bardzo niskiego współczynnika oporu powietrza, czyli CX. Cała konstrukcja nadwozia, łącznie ze specjalnie ukształtowaną tylną szybą, miała na celu zredukowanie oporu, a więc i zużycia paliwa i hałasu wytwarzanego przez poruszający się pojazd. Rok po premierze Citroën CX zasłużenie zdobył nagrodę Samochód Roku i był produkowany aż do roku 1990. Do dziś jego aerodynamiczna sylwetka przyciąga uwagę, a auto budzi emocje. Szczególnie poszukiwanym towarem na rynku jest odmiana Prestige, przedłużona, oferująca pasażerom tylnej kanapy iście królewską przestrzeń na nogi. Citroën CX był kupowany przez znanych, sławnych, na przykład prezydent Francji Jacques Chirac jeździł takim samochodem. Ale rok 1974 to nie tylko sukcesy. Na skutek trwającego kryzysu ekonomicznego ogromne inwestycje w nowe modele powodują kłopoty finansowe firmy i po raz drugi w jego historii, mimo odnoszonych sukcesów rynkowych, producent znajduje się w kłopotach. Aby im zaradzić, Michelin, właściciel Citroëna oraz Peugeot decydują o stworzeniu koncernu, który przejąłby część wysoko kosztowych zadań, takich jak badania i rozwój nowych modeli. Tak powstaje koncern PSA. Citroën i Peugeot są odrębnymi firmami, jednak pewne elementy stały się wspólne, co widać w kolejnych modelach. W 1982 roku zaprezentowano następcę modelu GSA Citroëna BX. Podobnie jak poprzednik, miał hydropneumatyczne zawieszenie, hamulce oraz w niektórych modelach wspomaganie. Nadwozie było pięciodrzwiowe, a wnętrze oferowało komfortowe warunki podróży dla pięciu pasażerów. Charakterystyczny kanciasty kształt BX-a, no, jeszcze do tej pory niedawno można było spotkać również na naszych ulicach. Rok 1986, powstaje najmniejszy samochód w swojej rodzinie, model AX. Jednocześnie odświeżono modele BX oraz CX. Taki stan rzeczy trwał aż do roku 1989, kiedy to zaprezentowano kolejny niesamowity samochód. A rok 1989 to samochód Citroën XM. Ten ogromny pojazd, nawiązujący swoim kształtem do BX-a, stał się następcą Citroëna CX. Mimo swoich zalet nie znalazł.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Zwolenników. Wielu z fanów marki mówiło o CX-ie, o ostatnim prawdziwym Citroenie, a XM był dla nich synonimem wszystkiego, co nowe, ale wcale nie tego, co dobre. Co ciekawe, podobna historia powtórzyła się potem podczas premiery Citroena C5. XM, mimo różnych zastrzeżeń, był swojego rodzaju przełomem. Blisko 5 metrów długości, 2 metry szerokości stawiały to auto wśród, no, limuzyn. Ogromna przestrzeń w środku i w połączeniu z zawieszeniem hydropneumatycznym dawała ogromny komfort i przyjemność z jazdy. Nic dziwnego, że w roku 1990 XM zdobył tytuł samochodu roku. W XM-ie zastosowano całą gamę nowoczesnych, zmodyfikowanych silników od podstawowego benzynowego 2 litry po blisko 200-konne V6, no i super trwałe 2.1 turbo diesel. W roku 1994 wprowadzono nową odsłonę XM. Ta była już dopracowana i samochód był produkowany aż do roku 2000. W 1991 roku wprowadzono na rynek modele ZX, później pojawiła się Xantia, czyli następca BX-a. W 1994 roku Xantia jest bardzo blisko zdobycia pierwszego miejsca w konkursie samochód roku. Zabrakło jej zaledwie 26 punktów. ZX w wydaniu rajdowym odniósł wiele sukcesów w najróżniejszych rajdach. Rok 1996 to model Saxo. Jeździłem takim samochodem. Jeszcze cały czas jeździł nim mój tata. Niedawno zmarły i został ten samochód w rodzinie. 1997 to następca modelu ZX, bardzo udany i popularny model Xara. A w 1999 pojawiła się Xara Picasso minivan. No i kolejne modele już bardzo współczesne. A XXI wiek to nowe konstrukcje. Pierwszy pojawił się długo oczekiwany następca Xantii, Citroen C5. Podobnie jak wiele modeli przed nim, ten także wzbudził liczne kontrowersje. Jednak największe chyba wśród fanów marki. Samochód miał zgrabne, choć niezbyt rzucające się w oczy, obszerne nadwozie i najnowszej generacji zawieszenie hydropneumatyczne, pracujące na syntetycznym płynie hydraulicznym. W 2004 roku Citroen zaprezentował nową odsłonę z nowym wnętrzem i z lekko zmodyfikowanym nadwoziem. No i tak powstawały już nowe modele C3, C1 i najnowsze, które widzimy już na naszych ulicach.

0: Dzień dobry. Moim gościem w Studio Wszechnicy jest ponownie doktor habilitowany Andrzej Zawistowski.
1: Dzień dobry.
0: Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o kartkach. Chyba najbardziej znanym symbolu gospodarki PRL-u, ale przecież kartki nie zaczęły się z PRL-em. By porozmawiać o tym, jak my na ziemiach polskich, bo nie tylko w Polsce, ale jeszcze przed powstaniem państwa polskiego, po rozbiorach, zetknęliśmy się z kartkami, z reglementacją, o czym tak ogólnie powinniśmy powiedzieć, wiedzieć, żeby zrozumieć bardziej szczegółowe rzeczy.
1: Po pierwsze, musimy sobie uświadomić, że reglamentacja nie jest niczym nadzwyczajnym. Każdy z nas w przeciągu być może tygodnia, być może miesiąca, na pewno roku, spotkał się z reglamentacją w swoim życiu. No bo przecież sprzedaż alkoholu jest od roku 18 dozwolona, nawet jeżeli jest to piwo bezalkoholowe. Czyli jest to handel reglamentowany, a dokumentem uprawniającym do tego zakupu jest dowód osobisty. Dzisiaj mamy elektroniczne recepty, ale przecież jeszcze kilka miesięcy temu, żeby pójść kupić lek do apteki, najczęściej potrzebowaliśmy czego? Kartki na leki.
0: A teraz musimy podać PESEL i kod.
1: Ale to też jest forma reglamentacji. Zmienił się dokument uprawniający nas do zakupu, więc reglamentacja w handlu jest czymś naturalnym. Ja już nie będę dawał takim przykładem, na przykład zakup broni, który, no tak. Prawda? I tak dalej. Byśmy pewnie jeszcze takich przykładów masę dali. Ta reglamentacja jest prowadzona albo ze względów społecznych, jak przy broni, jak przy części leków.
0: Jak przy alkoholu.
1: Jak przy alkoholu, oczywiście, to jest najlepszy przykład. Albo ze względów ekonomicznych, na przykład właśnie leki, które państwo dopłaca czasami bardzo wysokie stawki. Nie może sobie pozwolić na to, że ktoś przyjdzie i kupi sobie 10 sztuk tego leku, który jest bardzo drogi, a później wyrzuci go do kosza. Więc to jest reglamentacja też ze względów ekonomicznych. I to jest coś naturalnego, które istnieje. Natomiast my musimy sobie dzisiaj trochę bliżej powiedzieć o reglamentacji artykułów pierwszego zapotrzebowania, czyli tego wszystkiego, co kupujemy na co dzień albo co jakiś czas, ale często w sklepie, czyli żywność, ubrania, czasami samochody, czasami, ale to już pewnie dzisiaj nie będzie czasu.
0: Dawniej opał.
1: Dobry przykład, przecież kwity,
0: tak,
1: na węgiel.
0: Kwity na węgiel.
1: To wszystko była reglamentacja, ale będę się starał o tym mówić. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest dosyć istotna, to, że nam się kojarzy, że kartki to jest taki symbol PRL-u. No, gospodarki komunistycznej. Zresztą jak są badania przeprowadzane co jakiś czas, to te kartki znajdują się zawsze w szczycie. Kolejki, kartki to gdzieś tam na samym szczycie tego, co ludziom kojarzy się z okresem Polski Ludowej, ale kartki nie są niczym nadzwyczajnym. Po II wojnie światowej nie było w Europie kraju, w którym nie istniałaby reglamentacja artykułów pierwszej potrzeby, i to mówimy zarówno o krajach, które były krajami walczącymi w czasie wojny, dotkniętymi okupacją, walkami i tak dalej, ale przecież kartki na żywność były też w Szwajcarii, też w Szwecji i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest nic nadzwyczajnego. To musimy sobie uświadomić. Natomiast rzeczywiście są momenty, kiedy pojawiają się kartki jako element reglamentacji. Ja mówię, to przyjmijmy, że mówimy sobie kartki tak dosyć symbolicznie, bo czasami kartka nie jest kartką. Będzie taki okres, że będziemy mogli powiedzieć sobie o reglamentacji na przykład pieluch czy mleka w proszku dla małych dzieci, to kartka to była książeczka, w której dokonywano odpowiedniego wpisu. To był ten dokument reglamentacyjny. No ale my sobie będziemy te kartki najczęściej właśnie tak symbolicznie nazywać. I te kartki nie były niczym nadzwyczajnym. Nadzwyczajne było to, kiedy one się pojawiały, bo to, że zaczyna się wojna, zaczyna się okres nadzwyczajny. To może być związane na przykład z jakimiś kłopotami z urodzajem. Właśnie z nieurodzajem.
0: Czyli z nieurodzajem.
1: Czyli z nieurodzajem. Tak, jest piękne słowo, które ten opis przywołuje bardziej dosłownie. Z nieurodzajem, czy z jakąś klęską żywiołową. To po pierwsze. To mogły być takie sytuacje. Natomiast to, że w środku Europy, kilkadziesiąt lat po wojnie, w gospodarce, która mieni się dziesiątą potęgą gospodarczą świata, pojawiają się kartki na cukier, to była rzecz niespodziewana. Bo spójrzmy trochę na to od takiej strony teoretycznej. Tak naprawdę coś, co nazywamy zawodowo alokacją dóbr, czyli sprzedażą w sklepie, powiedzmy sobie upraszczając, może mieć kilka takich schematów. ten podstawowy, który znamy, nazywa się schemat aukcji. To znaczy, kto da więcej, ten kupuje, prawda? Wiadomo, że klient i sprzedawca muszą się zgodzić co do ceny, że to jest to. I to jest taki najbardziej nam znane. No ale oczywiście, jeżeli danego towaru, danego dobra jest mało, no to zaczynają się problemy. Wtedy może się pojawić schemat kolejki. To znaczy, kto pierwszy w kolejce,
0: ten wygrywa.
1: Ten wygrywa. Dla reszty nie starcza. Schemat kolejki z reguły prowadzi do schematu racjonowania. Racjonowania, czyli wydzierania. I to racjonowanie może być żywiołowe. To znaczy, pani sprzedawczyni w sklepie mówi, że sprzedajemy po dwie kostki masła. My racjonowanie żywiołowe niestety widzieliśmy. Jesteśmy w lipcu, dzisiaj rozmawiam, mamy lipiec 2020 roku, widzieliśmy 3 miesiące wcześniej. Jak pojawił się COVID, to proszę zauważyć, w ilu sklepach pojawiło się, że sprzedajemy po 5 rolek papieru toaletowego, po 3 ręczniki papierowe, po 5 mydeł w płynie. No to było...
0: I jak pojawiły się maseczki, po 5 maseczek w aptece.
1: I to racjonowanie żywiołowe, to znaczy sprzedawca sam, czy właściciel sklepu, czy w ogóle sprzedawca stojący za ladą, dla swojego własnego bezpieczeństwa sprzedaje wydzieloną ilość, dlatego że przecież mogą pojawić się klienci, którzy będą po prostu agresywni. Dlaczego jedna osoba kupiła, a inne nie? No, ja w marcu widziałem człowieka, który stał przed jedną z sieci, dużych sieci drogeryjnych i sprzedawał z samochodu papier toaletowy tej sieci, którego już nie było. Prawda? Więc żeby takich wypadków uniknąć, no to wprowadzono takie racjonowanie żywiołowe. No i oczywiście racjonowanie żywiołowe zawsze, może zawsze to przesadziłem, bo dzisiaj nie doprowadziło, ale bardzo często doprowadza do racjonowania urzędowego. To znaczy, że to władza zaczyna mówić, co, ile, dla kogo jest przynależne. No i jeżeli jest racjonowanie urzędowe, no to musi być dokument, na podstawie którego ta sprzedaż się odbywa. To może być na przykład dowód osobisty, bo na przykład racjonowanie może polegać na tym, że kupuje tylko mieszkaniec danego miasta, gminy, województwa. Albo może być to różnego rodzaju dokument. Tu mamy takie dokumenty. To są ciekawostki, bo to są kartki, te 3, które mamy przed sobą. Są bardzo ciekawe, bo to są kartki przygotowane na wypadek sytuacji nadzwyczajnej i one nigdy nie weszły do użycia. To są kartki, które istniały w Polsce od lat 60. do lat 80. Zgromadzone w różnych miejscach w całej Polsce. One nie mają tutaj żadnego symbolu. Mają symbole, które są abstrakcyjne. O tak, nie jest napisane chleb, mięso, masło, tylko 1, 2, 3, 10 i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie wiedział, co trzeba będzie na to sprzedawać. W związku z czym one były rozprowadzone po całym kraju, złożone w specjalnych, zalakowanych workach i gdyby była taka konieczność, je się otwierało, rozdysponowało ludności, a na plakatach pojawiało się, że 1 to jest 0,5 bochenka chleba, 2 kilogramy cukru i tak dalej, i tak dalej. To samo, ale już bardziej dokładna, bo już zapowiadająca i cukier, i chleb, kartka duńska. Przez wiele lat w urzędach w Danii te kartki były przygotowane. Dlaczego? Dlatego, że właśnie dzisiaj też, co jest oczywiście ściśle tajne, gdzie to się znajduje, jak to wygląda, taki system reglamentacji na czasy sytuacji nadzwyczajnej jest przygotowany.
0: Czyli zarządzanie kryzysowe w gruncie
1: oczywiście
0: rzeczy,
1: jest, tak? jest to typowe zarządzanie kryzysowe w momencie, kiedy pojawi się taki problem. Władza musi mieć narzędzie, żeby natychmiast w ciągu kilku dni opanować sytuację, kiedy na przykład zniknie żywność ze sklepu. Bo to jest sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu państwa wprost. Więc wracając do pierwotnego pytania, reglamentacja nie jest niczym nadzwyczajnym, towarzyszy nam na co dzień, natomiast sytuacja, kiedy towary pierwszej potrzeby, artykuły pierwszej potrzeby sprzedawane są na kartki poza okresem wojny, czy jakiegoś niepokoju społecznego, jakiejś klęski żywiołowej, są dziwne i rzeczywiście PRL był dziwnym krajem, bo wprowadził kartki w 76 roku w sytuacji, kiedy formalnie był na szczycie swojego prosperity.
2: Tak, ja świetnie pamiętam wprowadzenie tych kartek. Byłam nastoletnią dziewczynką, ale już na tyle dużą, że to do mnie dotarło. Pytałam rodziców, o co chodzi. Oni tłumaczyli, że to chodzi o politykę. A ja pamiętam też moje takie skojarzenie.
3: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: jak widzę te kartki tutaj na stoliku, wydawały mi się bardzo podobne do znaczków pocztowych.
1: Nieprzypadkowo.
2: Nie kleiły się. Ale tak rozumiem, że może maszyny drukarskie mogły takie wydrukować. Także.
1: Tak, ja myślę, że może dojdziemy do tego, bo to jest 76, a Polska Ludowa, tak naprawdę okres w cudzysłowie bezkartkowy, ale to też jest w cudzysłowie tylko, miała dosyć krótki. To znaczy to było od 53 do 76. Cały pozostały
2: okres. Tylko 23
1: okres.
2: Lata.
1: Tylko, a Polska Ludowa istniała 45. Więc tylko ten krótki okres 23 lat pomiędzy 53 a 76 rokiem był okresem bezkartkowym i ten 76, wprowadzenie kartek na cukier, to już jak gdyby jest kolejna odsłona tego, co było już wcześniej.
2: To powiedzmy może o tym, co było wcześniej. Nie wiem, czy cofniemy się do II wojny światowej?
1: Bo trochę. Tak naprawdę Polakom kartki towarzyszyły kilkukrotnie w XX wieku. Pierwszym etap to oczywiście pierwsza wojna światowa i to jest naturalne znowu we wszystkich krajach. Po pierwsze, żeby zapewnić spokój społeczny, żeby zapewnić wyżywienie na podstawowym poziomie, były dystrybuowane różnego rodzaju kartki żywnościowe i dotknęło to również ziem polskich, na których toczyły się przecież walki w czasie pierwszej wojny światowej. Wówczas za dystrybucję kartek i też za nadzór nad systemem odpowiadały magistraty. Dlatego, że po pierwsze kartki były przeznaczone tylko i wyłącznie dla mieszkańców miast. Wieś niech się sama wyżywi, wieś sobie da radę, im nie pomagamy. Pomagamy tym, którzy nie mają własnych gospodarstw, nie mogą sami sobie wyhodować, nie mogą uprawiać, to o nich musimy zadbać. Kartka też jest takim elementem, który zachęcał do pracy w takim konkretnym miejscu, gdzie ta przydział był przeznaczony. I te kartki były dystrybuowane przez magistraty, przez władze lokalne i tak naprawdę, jakbyśmy sobie obejrzeli, one były bardzo ładne. Bogate magistraty Warszawa, Łódź wydawały kartki tematyczne. Na przykład była kartka poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi po jego śmierci. Bardzo ładna. Była kartka poświęcona prezydentowi Stanów Zjednoczonych Wilsonowi i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście Piłsudski był na kartkach. To może nie było tak piękne jak banknot, ale to rzeczywiście każda kartka miała taki swoją cechę charakterystyczną, sposób szczególny wyglądał. Oczywiście to chodziło też, żeby w jakiś sposób uchronić się przed fałszerzami. Ona musiała być jakoś tak skomplikowanie stworzona, żeby nie było łatwo jej sfałszować. I te kartki towarzyszyły, tak jak powiedziałem, Polakom, tej części niewielkiej grupy, bo to
2: było... Właśnie, bo to niewiele przecież.
1: To była niewielka grupa, bo przypominam, że cały czas, że większość Polaków mieszka na wsi. Więc to niewielka grupa, między 10 a 20% mniej więcej mieszkańców Polski jest uprawniona do różnych kartek. Ale jedna rzecz musimy...
2: W trakcie pierwszej wojny światowej.
1: I bezpośrednio po niej, bo 18 rok niewiele zmienia, bo Polska dalej toczy wojnę. Mamy wojnę na wschodzie i tak naprawdę kartki żywnościowe w Polsce kończą się wraz z wojną polsko-bolszewicką, a kartę opałowe kilka miesięcy później. Ale o jednej rzeczy chcę powiedzieć, które się nie kojarzą bardzo często właśnie z tego typu reglamentacją kartkową, dlatego że aż do 80 roku to był system mieszany. Ja jeszcze będę o tym mówił. Na czym to polegało? Otóż jeżeli ktoś miał kartkę, to mógł kupić dany towar, najczęściej to był chleb, ziemniaki, te takie towary najbardziej
2: podstawowe,
1: mąka oczywiście, cukier i tak dalej, mógł kupić po cenie gwarantowanej przez państwo niskiej i tak dalej, a jeżeli chciał kupić sobie więcej, to wolna wola, ale płacić więcej. I to był bardzo mądry system, bo on ograniczał czarny rynek. Bo czarny rynek musiał
2: był już zorganizowany.
1: Musiałby mieć ceny niższe niż te, które są w sklepach, a to się mijało z celem. I tak było w czasie pierwszej wojny światowej. I te kartki znikają w 21 roku, pojawiają się oczywiście w latach II wojny światowej. Raz, że mamy znowu sytuację wojenną, żywności jest mało, musi starczyć dla żołnierzy, więc trzeba ograniczyć spożycie, ale kartka w czasie II wojny światowej jest też narzędziem dyskryminacji Polaków i Żydów na terenach okupowanych. Jeżeli przyjąć za 100% wyżywienie, takie średnie wyżywienie robotnika polskiego przed wojną, to przydziały kartkowe w czasie II wojny światowej dla Niemca na ziemiach okupowanych, polskich ziemiach okupowanych w czasie II wojny światowej, mniej więcej są na poziomie właśnie takiego dobrego wyżywienia robotnika przed wojną. Polacy dostają mniej więcej 25% tej wartości, co zjadał statystyczny robotnik mający pieniądze przed wojną. Żydzi dostają 7% tego wszystkiego. Oczywiście cała reszta to jest czarny rynek z olbrzymimi cenami i tak dalej, ale właśnie to trzeba podkreślić, że to był element dyskryminacji albo też zachęty, bo jeżeli ktoś podpisywał Volksliste i stawał się Niemcem, automatycznie
2: to dostawał 100%.
1: Dostawał większy przydział kartkowy. Więc to są kartki, które istnieją w czasie II wojny światowej i niejako znowu z marszu przechodzą w okres powojenny, no bo władze komunistyczne od 1944 roku przejmują.

0: duże oszczędności. I znowu, to oczywiście są tylko miasta. I tu przede wszystkim duże miasta. Wieś jest zostawiona sama sobie, wieś się wyżywi. Nią się nie zajmujemy. My tu mówimy przede wszystkim o żywności, ale po wojnie mamy też bardzo ciekawy system kartek punktowych na ubrania. Na to wszystko, co trzeba kupić do ubrania. To znaczy każdy w określonym okresie otrzymywał kartki, gdzie były różne ilości punktów. I później kupując przy pomocy tej kartki, musiał zapłacić oprócz ceny normalnej cenę punktową. Chusteczka do nosa kosztowała jeden punkt.
1: A buty?
0: Nie pamiętam w tej chwili, ale tam rzeczywiście to było odpowiednio więcej. Płaszcze były gdzieś tam chyba na samym szczycie tej piramidy.
1: A tych kartek punktowych, no na przykład na te dobra, no takie ubraniowe, wieś też była pozbawiona?
0: Nie, też. Kartki były dla tych, którzy pracowali w odpowiednich miejscach. Jeżeli ktoś mieszkał na wsi, a pracował w odpowiednim miejscu, to oczywiście dostawał różne przydziały.
1: Czyli w jakimś zakładzie przemysłowym, tak?
0: W zakładzie przemysłowym,
1: w urzędzie
0: bezpieczeństwa publicznego, bo tutaj były najwyższe normy. To tylko jeden z elementów, bo tych elementów było więcej. Był jakieś dofinansowanie do pożywienia, był suchy prowiant, który się odbierało w pracę razem z wynagrodzeniem, ale to już zostawmy, bo to rzeczywiście trochę inne tematy. Oczywiście na kartki były też na przykład zapałki, które były bardzo cennym przecież towarem. Ta reglamentacja powojenna, tak jak powiedziałem, naturalna we wszystkich krajach. Stopniowo jest znoszona. Ostatecznie o tym, że kartki żywnościowe znikają, ogłoszono w grudniu 1948 roku na Kongresie Zjednoczeniowym, kiedy powstaje PZPR. To ma być taki sygnał. Są trzy kraje, które zniosły kartki żywnościowe w Europie. To jest Szwajcaria, to jest Związek Radziecki i to jest Polska. Jesteśmy w tym gronie najbardziej takich gospodarek budujących się i wychodzących szybko z wojny. Oczywiście w międzyczasie po cichu wprowadzono coś, co się nazywało bony mięsotłuszczowe. Znowu, dla bardzo niewielkiej grupy, już tylko dla niektórych pracowników, takie specjalne bony, które umożliwiały tańszy zakup tego tłuszczu, tego mięsa. Ale to też powoli było znoszone do roku 50. I wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. Przychodzi 51 rok, kłopoty z aprowizacją, od razu automatycznie kolejki przed sklepami. A kolejki przed sklepami to jest coś, czego władza bała się bardzo. Bo dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że kolejki samoorganizowały się. Nagle ktoś tam powołał jakiś komitet, ktoś został jakimś przewodniczącym.
1: Jakieś reguły były niezależne.
0: Ale ktoś zaczynał występować w stosunku do sprzedawców, kierowników sklepu z legitymacją ludzi, prawda? A coś, czego władza przecież nie mogła pozwolić, żeby poza systemem nomenklatury powstawało cokolwiek. Więc kolejki były niebezpieczne z tego powodu. A po drugie, kolejki były bardzo, bardzo niebezpieczne, bo w kolejkach bardzo szerzyła się antypaństwowa propaganda. Ludzie stali, narzekali na władzę, i co gorsza, co najgorsze, opowiadali sobie...
1: Dowcipy.
0: Oczywiście. Opowiadali sobie antypaństwowe, antysystemowe kawały, które po prostu w ten sposób rozchodziły się po całym mieście. I to było naprawdę niebezpieczne. I to władza sobie tutaj trochę...
1: Tak znaczy mówi pan, że to było poważnie traktowane.
0: To było jak najbardziej poważnie traktowane. To było wprost mówione, że tutaj rozsiewają się... Oczywiście to nazywano inaczej. Mówiono o tym tak zwana szeptanka, czyli szeptana propaganda, ale rzeczywiście się tego obawiano. Powiem tak, że władza w pierwszym momencie, kiedy pojawiły się w tym 51 roku te kolejki przed sklepami, zareagowała w sposób, który dzisiaj budzi nasz uśmiech. To znaczy, co zrobiła władza, jak się pojawiły kolejki? Wysłała do kolejek swoich instruktorów, żeby tam mówili, że władza jest dobra, tylko to jest taki chwilowy problem.
1: Cudowna reakcja.
0: To miano pod ręką, to miano do dyspozycji wtedy. No ale to się oczywiście nie udało i władza była zmuszona przywrócić częściową reglamentację właśnie latem 51 roku, przy czym ona była dosyć dziwna. To znaczy kartki na mięso, a później jeszcze na różne inne towary. Tam cukier się pojawił, przed świętami, karp się pojawił na kartki tylko przed świętami. Dostali przedstawiciele tylko trochę powyżej 1000 zakładów pracy. Robotnicy z dokładnie wskazanych zakładów pracy I to z nie wszystkich województw, bo na przykład województwo białostockie, typowo rolnicze przecież, nie

0: zostało żadnego zakładu pracy w tym pierwszym rozdaniu, w którym mogłyby być te kartki.
1: Rozumiem, że przy założeniu, że tam każdy jak nie mieszka na wsi, to ma rodzinę na wsi i ta rodzina dokładnie go wyżywi.
0: Tak, dokładnie tak. I to będzie takie spojrzenie, które będzie później bardzo mocno powtarzane. W 80 roku tak będzie mówił wicewojewoda radomski, że my mamy województwo takie, że każdy właśnie ma kogoś na wsi, jeżeli sam nie mieszka na wsi, sobie da radę. To jest takie spojrzenie. Wieś sobie da radę, nie trzeba się nimi zajmować. I w tym roku 51 rzeczywiście pojawił się problem, no bo nagle społeczeństwo zostało podzielone. Z jednej strony są ci, którzy dostają te upragnione kartki na mięso. Oczywiście to jest tak, że to znowu ma być niższa cena, ale tak naprawdę wówczas już tego mięsa nie ma. Albo ma się kartki, albo się ich nie ma. A z drugiej strony są ci, którzy są tego pozbawieni. No i wówczas pojawiają się takie hasła, które bardzo korespondują z tym, o czym powiedzieliśmy sobie w czasie II wojny światowej. Znaczy określenie kacapscy Volksdeutsche. Jesteś kacapskim z Volksdeutschem, dostajesz kartkę. To jest dowód na to, a ja nie dostaję. Były bunty, były strajki na tym tle. Władza sobie nie umiała z tym poradzić i wycofała się z tej reglamentacji na początku stycznia 1953 roku, czyli po niecałym półtora roku od momentu wprowadzenia tych kartek, robiąc olbrzymią podwyżkę cen, możliwą w czasach stalinizmu. Nikt nie chciał głowy wtedy nadstawiać na jakichś protestach. Ale zniosła te kartki na towary takie codziennego użytku żywnościowego. Oczywiście one zostają. Różnego rodzaju reglamentacja została. Wspomniała pani bardzo słusznie opał. Tak? Ale na przykład w latach 70. coś to się nazywało przydziały na samochody. No to była kartka na samochód.
1: Jasne.
0: Wprost. To była wprost kartka na samochód. I kartki na materiały budowlane. No, jak można było budować? Można było mieć dom, można było mieć działkę, ale żeby go wyremontować albo na niej zbudować dom, trzeba było mieć odpowiedni kwit na materiały budowlane. I to nie tylko w momencie zakupu, ale przypominam, że milicja jeździła i sprawdzała, czy ktoś, kto buduje, ma kwity. No przecież w ten sposób karano księży w Rzeszowskim, którzy budowali kościoły, bo tam ludzie brali materiały budowlane niby na budowę obory, chlewu, stodoły, a wszystko to jechało na budowę kościoła. No i księży karano, bo nie mieli tych kwitów. No ale na mięso, na cukier, na różne rzeczy dla dzieci, na makaron, na to już
1: nie było
0: kartek. Nie było od 1953 roku. No i mamy 76. Wspominany już przez nas 76. Wspomniała pani bardzo dobrze, że te kartki w 76 roku przypominały trochę znaczki pocztowe. Nie mam tutaj niestety na stole tej pierwszej kartki, ale być może uda nam się ją pokazać. Dlatego, że jeżeli ktoś nie wie, że jest to kartka na cukier,
1: tak,
0: to się nie
1: zorientuje.
0: Po pierwsze, to nie była żadna kartka, tylko był bilet towarowy. Władza bała się skojarzeń z wojną. No bo jak to? Chwalimy się, że jesteśmy potęgą, a nagle coś, co jest wszystkim kojarzy się z wojną. To nie. Więc nazwano to biletem towarowym. Od razu to urodziło masę kawałów politycznych, bo zaczęto śmiać się z Gierka, że został konduktorem, prawda, albo bileterem, prawda. Ale ta nazwa była po pierwsze dlatego, że kartki przygotowywano w dużej tajemnicy. A skąd to się w ogóle wszystko wzięło? To się wzięło z nieudanej podwyżki cen w czerwcu 76 roku, kiedy dużo różnych towarów miało zdrożeć, cukier o blisko 100%. To się skończyło znanym nam wszystkim protestem w Radomiu Ursusie, między innymi, i wycofaniem władzy z podwyżek. No ale ludzie logicznie myśleli, no oni się wycofali, ale nie wycofali się na chwilę. Trzeba zacząć robić zapasy, bo za chwilę będzie drożej. Oczywiście, ile można kupić mięsa? Niedużo, zwłaszcza, że lodówka wciąż nie jest w każdym...
1: Nie jest powszechna.
0: A po drugie, jeżeli nawet jest, no to tam zamrażalnik jest taki maciówki, no tego się nie... Dużo nie kupi na zapas. Ale na przykład cukier, który jest nam bardzo potrzebny, bo przetwory. Bo wypieki, bo herbata. No właśnie, i dochodzimy do jednego ważnego rzeczy. No, bo przecież ceny wódki poszły w górę i nagle się okazało, że ów bardzo prosty sposób, znany nam z historii jako bitwa pod Grunwaldem, z wodą i z drożdżami, można doprowadzić do tego, żeby ten cukier...
1: Poza monopolem państwa.
0: Dokładnie inaczej przerabiać. I nagle okazało się, że Bimbrowice jest olbrzymiem, bardzo dochodowe. Wpływy do budżetu lecą na łeb, na szyję. A ze sklepów znika cukier. Ze sklepów znika cukier. Dlatego, że ten cukier można było długo przechowywać. Jestem dowodem, że cukier, który ma ponad 30 lat, nie truje, bo kiedyś miałem okazję spróbować cukru, który był kupiony w 76 roku, a to był już rok 20, to był rok już 2010. I oczywiście jak każdy historyk, jak mnie dotknie, to nie uwierzy. No to sprowadziłem, był słodki. To był właśnie cukier, który znaleziono u jednej pani na Plawlaczu i ona mówi, że ona go kupiła w 76, bo miało być drożej. I tam został do 2010 roku. No ale wracamy do naszego głównego tematu. Dlaczego ten cukier znika ze sklepów? Masowo znika ze sklepów. Władza po prostu jest bezradna.
1: Ale bardzo szybko ta operacja jest przygotowana w gruncie rzeczy,
0: nie? Jest szybka. Nie jest szybko. Potrzeba było 3 tygodni, żeby wydrukować kartki. Dlaczego? Oczywiście możemy powiedzieć, tak, ale przecież mówiliśmy o tym, że leżą te kartki przecież. Dlaczego nie te? No, bo mamy 76 rok.
1: No właśnie, już.
0: A kartki zostały rozdystrybuowane, kiedy mieliśmy 17 województw, a teraz mamy 49. Cały system się posypał i nikt nie zdążył go przygotować. I nagle się okazało, że nikt nie wie, gdzie są te kartki, kto ich pilnuje, komu je wydać. Wszystko trzeba drukować od nowa. I wówczas wymyślono, że nazwano to biletem towarowym, żeby nawet drukarze nie zorientowali się, że będą kartki na cukier. Mm-hmm. Tam jest napisane bilet towarowy, jest data lipiec 76, mimo że kartki zostały wprowadzone w sierpniu, ale tam jest data lipiec i jest cyfra. Nie ma napisane, co to za towar, a nawet nie wiadomo, co to za cyfra.
1: Tak.
0: Nie wiem, litr, kilogram, nie wiem, może numer porządkowy. Też tak może być. Później te kartki się trochę zmieniły, bardziej oszczędnie były drukowane właśnie już w postaci takich znaczków i tu mamy właśnie na 2 kg cukru z kolejnych miesięcy i lat, bo to jest 1980 rok. Zawsze w reglamentacji jest tak, że wprowadzenie kartek na jeden towar niejako wymusza kolejne. Tutaj władze broniły się rękami, nogami przed kartkami na mięso. Bo ludzie zobaczyli, że nagle cukier pojawił się w sklepach, bo te kartki, znowu, to jest system mieszany. To znaczy, jeżeli ktoś ma kartkę, kupuje sobie kilogram czy 2 kg cukru za 10,50, a jeżeli nie ma, to jest 26 zł, a przy 26 zł bimber jest kompletnie nieopłacalny. I ludzie zaczęli naciskać bardzo mocno, że no teraz kartki na mięso. I tu władza rękami i nogami się broniła. Dlaczego? Bo o ile władza miała ten cukier, żeby go podzielić, o tyle mięsa już nie było. To po pierwsze. Po drugie, mięso w Polsce było ludowe i nie było dzielone sprawiedliwie. Dużo więcej trafiało do Warszawy, do Katowic, na Wybrzeże, do Wrocławia, Krakowa, a dużo mniej do takich województw jak białostockie, łomżyńskie, siedleckie, chełmskie i tak dalej.
1: Czyli znowu tam, gdzie władza myślała, że każdy ma rodzinę na wsi.
0: Każdy ma rodzinę na wsi. Średnie pokrycie, jeżeli za średnie pokrycie przy przynależności mięsa przyjmujemy 100%, to na początku lat 80. Warszawa, Katowice to było około 130-140%, a Biała Podlaska to było niecałe 50%. To był ten rozdział. Oczywiście tłumaczone, no bo Biała Podlaska przyjedzie na zakupy do Warszawy. No przyjeżdża, bo tu nie ma. Po prostu. I władza obawiała się, że to, że rozda kartki, to nagle się okazuje, że każdy mieszkaniec. Każdy mieszkaniec Zamościa, Leszna,
1: Skierniewic
0: dostanie przydział na tą określoną ilość mięsa. To znaczy, że do Warszawy już nie pojedzie 140%, tylko pojedzie równe 100%.
1: Ale też może się okazać, że zabraknie.
0: To po drugie, to pewnie ważniejsze, że zabraknie. No i mamy problem, władza się broni. Władza się broni. Drugim towarem reglamentowanym w taki sposób, o tym mało kto wie, bo to zupełnie gdzieś minęło, było mleko w proszku. Mleko w proszku zostało poddane reglamentowanej sprzedaży w czerwcu roku 80, jeszcze przed strajkami. Właśnie mamy rocznicę 40.
1: Tej reglamentacji.
0: Dlaczego? Dlatego, że to była ochrona przed prywatnymi przedsiębiorcami produkującymi lody.
1: No bo proszę, no tak.
0: Szło lato, wiadomo, że lody przecież aż do upadku PRL-u były produktem raczej sezonowym. One się pojawiały wiosną, jesienią znikały. Urlopy, ciepło, wakacje i tak dalej, i tak dalej. I prywatni przedsiębiorcy przede wszystkim potrzebowali tego mleka w proszku na lato. Więc w czerwcu wprowadzono reglamentację. Ona wyglądała w ten sposób, że się kupowało tak zwany abonament na mleko, czyli rodzice byli zmuszeni zapłacić wcześniej, dostawali odpowiedni dokument i z tym dokumentem szli i odbierali to mleko bezpłatnie. To ukrywało faktyczny kierunek.
1: Cel.
0: Tak, faktyczny cel, czyli to, żeby ten prywaciarz nie dostał tego mleka w proszku. No ale przychodzą wydarzenia, których mamy właśnie rocznicę. Najpierw Lipiec Lubelski, później strajk w Stoczni Gdańskiej. I w czasie strajków lubelskich i w czasie strajku gdańskiego jest hasło wprowadzenia kartek na mięso. W 21 tych najważniejszych postulatach gdańskich jest postulat wprowadzenia kartek na mięso. Ja czasami mam drżenie, jak słyszę polityków, którzy domagają się pełnej realizacji 21 postulatów gdańskich, albo ktoś tam przyjmuje jako swój program, to ja tak trochę z drżeniem, że będziemy mieli kartki na mięso, bo tam jest taki
1: Ale to było wołanie o sprawiedliwość i taką podstawową.
0: To po pierwsze, a po drugie to był też efekt kartek na cukier. No bo skoro nie było cukru, wprowadzono kartki i cukier się w sklepach znalazł, to co szkodzi, żebyśmy zrobili? Przecież władza cały czas mówi tak jak z cukrem. To znaczy, cukier jest, tylko wykupują go handlarze i spekulanci. Mięso jest, tylko wykupują go handlarze i spekulanci. To zróbmy dokładnie to samo. I władza bardzo nie chciała zgodzić się na ten element postulatów gdańskich z tymi kartkami na mięso. Próbowano najpierw od tego odwieść strajkujących. Później, kiedy podpisano to jednak, starano się zmienić, a może zróbmy inaczej, może inaczej, a może na przykład będziemy robili paczki dla zakładów pracy. Jak, co, dlaczego? No i oczywiście też był problem, komu dać te kartki. Kartek na cukier znowu wieś nie dostała. Znowu rolnicy zostali odcięci. I to już dla mnie już było niezrozumiałe, bo o ile można sobie było wyhodować jakiegoś prosiaczka, prawda, i te mięso mieć swoje, tak. No to wyprodukowanie cukru
1: już,
0: drogą, tak. drogą taką w gospodarstwie rolnym, mi się wydawało zawsze, że służą temu specjalistyczne jakieś urządzenia w cukrowni. Być może wówczas władza uważała inaczej. Więc wieś była od tego odłączona. I to samo.
1: Ale również ludzie, którzy nie pracowali.
0: Tu inaczej było. Tu trochę inaczej było, to znaczy oni mogli w różny sposób dostać. Natomiast wieś była wprost wskazana jako ta, której to się nie należy. Księża nawet dostali przydziału jako pracujący. Wprost był wymieniony ksiądz, a wieś nie. No i zaczyna się walka o te kartki. Ona trwa dosyć długo, a w międzyczasie mamy coś, co jest w polskiej tradycji niesamowicie ważne. Co by się nie działo, wojna, okupacja, stalinizm, komunizm, załamanie gospodarcze, idą święta, na stole ma być. Prawda? No, taki mamy zwyczaj. No taki mamy zwyczaj, co by się nie działo, prawda? Oczywiście czasami jest to mniej, czasami jest więcej, ale wszyscy te święta uważają Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy jednak za taki moment, że rodzina ma usiąść przy stole i się najeść. Prawda? Idą święta, mięsa nie ma w sklepach, jest kompletna pustka. Co jest przywiezione od razu znika. No i zaczyna się pojawiać coś, o czym powiedzieliśmy wcześniej, czyli reglamentacja spontaniczna. To znaczy prezydenci miast, czasami wojewodowie, czasami naczelnicy gmin, zaczynają wprowadzać reglamentację na
1: swoim obszarze.
0: Swoją. Mhm. Sami zaczynają jakieś kartki, czasami na kserografach, czasami na powielaczach produkować i rozdawać tylko swoim mieszkańcom. Oczywiście mógł być to dowód osobisty, ale dowód osobisty miał to do tego, że nie można było tam zaznaczyć, że on to kupił. Tak? Trzeba było mieć coś, co się gdzieś tam wytnie, pozbawi ten element. I z tego się wziął ten pomysł tej reglamentacji takiej przedświątecznej, takiej spontanicznej. To było znowu dla władzy bardzo niebezpieczne. Władza tym zupełnie nie palowała. Co więcej, przecież wojewoda nie miał pojęcia, ile on tego mięsa ma do dyspozycji, bo to nie w jego gestii wszystko funkcjonowało. To było według rozdzielnika, który był centralnie zarządzany. A mimo to rozdawano. Dlaczego? No, żeby uspokoić ludzi. Pojawiały się strajki, okupacje. W Płocku były okupacje sklepów mięsnych, bo tam ludzie nie dostali kartek. Inni dostali. co, gdzie te okupacje trwały do 24 grudnia. I władza wreszcie stwierdziła, że musi doprowadzić do wprowadzenia tych kartek. Solidarność naciskała na kartki, bo to była realizacja postulatu, a z drugiej strony się ich bała. Bo tak naprawdę nie miała specjalistów, który by powiedział, ile tego mięsa jest, ile to ma być. Tam Jan Rulewski, znany poseł, przecież specjalnie jak gdyby został na ten odcinek frontu wystawiony, się douczał, jak to ma robić. No i negocjowano, długo negocjowano i wreszcie kartki na mięso ruszyły dopiero od 1 kwietnia roku 1981. Co ciekawe, wówczas zaczęli ludzie używać kartek, na których było napisane luty 81. Dlaczego? Władza się pośpieszyła z drukiem. Była pewna, że już ma wszystko dograne, że kartki wchodzą od 1 lutego, a tu Solidarność powiedziała, że przydziały są za małe i nie poparła tego elementu. Więc w kwietniu ludzie już mieli kartki, posługiwali się nimi, bo święta Wielkiej Nocy były zapasem, więc to było ważne, ale z napisem luty. Ale tak jak to bywa, mówiliśmy sobie o tym, jedne kartki od razu
1: generują następne.
0: Tak, no bo po pierwsze ludzie mają pieniądze, których tu nie wykorzystają, a po drugie idzie strach. No to teraz na pewno będzie to. Więc rozwiązuje nam się worek z kartkami.
1: Alkohol, papierosy, buty.
0: Nie w tej kolejności. Tak, to ważne. Alkohol i papierosy nie tylko dlatego, że ludzie zaczynają tego potrzebować więcej, ale to się staje również pieniądzem zastępczym. Po prostu flaszka wódki
1: tak,
0: czy papierosy.
1: Dużo może.
0: Tak, czasami więcej niż pieniądze. Mhm. Tak? Czy kartki na to. Ale to zaraz do tego dojdziemy. Nie, najpierw rzeczy takie podstawowe, bo mamy oczywiście cukier, który cały czas jest na kartki. Mhm. Mamy mięso, ale już dochodzi masło. Już dochodzą produkty zbożowe różnego rodzaju. Już dochodzą różnego rodzaju artykuły dla niemowląt, dla dzieci. Dochodzą słodycze.
1: Słodycze, tak.
0: Tak. Ten worek rozwiązuje się z kartkami. W międzyczasie pojawia się kartki na alkohol i na papierosy, ale one znowu są spontaniczne. To znaczy władza lokalnie zaczyna je wprowadzać. Jest olbrzymi chaos. Na tą samą kartkę w Suwalskim można dostać
1: co innego,
0: inny zestaw, na w Łomżyńskim inny zestaw. W Suwalskim za kartkę na wódkę można dostać słodycze, w Łomżyńskim nie można dostać słodyczy, można dostać coś innego. Można wymienić na wino, a w innym tylko na szampana i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo duże zamieszanie, które trwa niemal do końca 81 roku, jeżeli chodzi o używki, jeżeli chodzi o papierosy, jeżeli chodzi o alkohol, bo zupełnie zapomniany element. Duża dyskusja, to znaczy komu przysługują kartki na alkohol.
1: No, od którego roku życia?
0: No, przecież dorosłemu, 18-latkowi. No i wtedy rodzice się łapią za głowę. 18-latek, który chodzi do liceum, do 3 klasy, dostaje kartki na wódkę. Więc w niektórych miejscach na przykład wstawiono datę osiągnięcia pełnoletności na rok 21. W tym wypadku.
1: No. Po amerykańsku.
0: No właśnie, też mi się to skojarzyło od razu, że w Ameryce do wojska można iść w 18.
1: Ale też pić alkohol.
0: No nie, mówię właśnie, można iść po 18 roku życia, ale się napić piwa z alkoholem można dopiero o 21, prawda? I to trochę podobnie było. Rozwiązuje się ten worek z kartkami. Rozwiązuje się ten worek z kartkami, do tego dochodzi masę reglamentacji regionalnych, lokalnych, właśnie na przykład buty. Żeby kupić buty, trzeba pokazać dowód osobisty, że się jest stąd. A jak nie, to jest tylko dla naszych. Chaos olbrzymi. Co więcej, władza te normy, które przydzieliła, okazało się, że przydzieliła zbyt koniecznie, po prostu nie ma co dawać. Latem 1981 roku normy są obcięte i to generuje olbrzymie protesty zwane w polskiej
1: głodowymi.
0: Historii. Oczywiście. Olbrzymie protesty tak zwane głodowe.
1: Marce
0: 150 tysięcy ludzi. Kobiet.
1: Dużo kobiet z dziećmi, przejmujące zdjęcia.
0: Tak naprawdę to było 3 dni kolejne protesty. Ten Marsz Kobiet był kulminacją. Wiele miejsc przez następne tygodnie odbywają się marsze głodowe, które pokazują, że po pierwsze są kartki, a nie ma na nie pokrycia, a po drugie, że władza chce je jeszcze to zmniejszać. Władza się broni jak może, przed kartkami różnego rodzaju, ale znowu zaczyna je wprowadzać. Zaczyna też kartkami grać. To znaczy traktować je jako element, którym kupuje poparcie różnych grup zawodowych, górników. Górnicy dostają własne kartki, bo te kartki znowu mają masę takich swoich oboczności, to znaczy inne kartki dostaje pracownik umysłowy, inne kartki dostaje dziecko, inne kartki dostaje pracownik fizyczny, a górnik dostaje jeszcze inne specjalne kartki, które są jeszcze oczywiście w sposób naturalny bogatsze, no bo to jest ciężka praca, ale one są też lepsze ze względu na to, że w ten sposób gramy na górników, których praca jest nam potrzebna, no bo to węgiel, węgiel dewizy i tak dalej, i tak dalej. I ten chaos tak naprawdę trwa aż do wprowadzenia stanu wojennego. To nie należy łączyć. To znaczy władza przez cały 81 rok uczy się reglamentacji. No władza tego nie umie. Na błędach uczenie się, jak to robić, jak zaprojektować, jak wydrukować te kartki. Ale to jest takie trochę symboliczne, to znaczy władze ściągnęły z całej Polski numeratory do kartek, żeby je numerować, no bo żeby nie powstawały fałszywki. A mimo to te numeratory w większości się rozsypały, bo były stare i tylko kartki na wódkę i na mięso w pewien okres czasu miały numery, a cała reszta nie była numerowana, bo po prostu nie było. Za zysk Peweksu z 82 roku kupiono numeratory na zachodzie, żeby były numeratory do kartek. Trochę brzmi humorystycznie, no ale tak to funkcjonowało. I dopiero od początku 82 roku tak naprawdę powstaje jeden zintegrowany system reglamentacji, kto dla kogo, i wówczas pojawiają się słynne kartki na kartki.
1: Tak, pamiętam.
0: Czyli wkładki zaopatrzenia do dowodu osobistego. No bo znowu, chaos był tak duży, że niektórzy mogli odbierać kartki w zakładzie pracy, inni mogli u małżonka, trzeci ktoś mógł u sołtysa, jeżeli to była akurat kartka, która przynależała mieszkańcowi wsi, bo różnie to było z różnymi kartkami. I tak dalej, i tak dalej. I byli co sprytniejsi, którzy odbierali i u siebie, i u małżonka, i u sołtysa, i w administracji domów mieszkalnych, i wszędzie.
1: I mogli mieć cztery razy taki przydział.
0: I dlatego pojawiły się kartki na kartki, czyli ta wkładka do dowodu osobistego, gdzie było odnotowywane, jaka kartka została wydana, po to, żeby osoba nie brała wielokrotnie tego samego. I to się pojawia też właśnie w tym momencie uporządkowania tego systemu i jak gdyby jego najwyższego stadium rozwoju, czyli właśnie początek 82 i cały 82 rok.
1: I to długo trwa potem.
0: Zostawmy sobie może kartki na benzydę, które są dosyć specyficzne. Zostawimy je sobie na chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o kartki żywnościowe tylko i wyłącznie, bo kartki na buty, zeszyty, długopisy, wycinanki do szkoły i tak dalej, to były kartki bardzo krótko funkcjonujące i one miały charakter lokalny, nawet na buty.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Na buty
0: w różnych miejscach różnie to funkcjonowało i to generalnie do 83 roku raczej starano się wygasić. Od 83 roku stopniowo są te kartki znoszone, czasami z różnymi perturbacjami, to znaczy zniesienie, wprowadzenie ich znowu i tak dalej, ale stopniowo one są znoszone. Nawet kartkę na cukier znikają. Na koniec zostają dwie, to znaczy słodycze, które są no, takie dosyć problematyczne. Gdy znikają słodycze, zostaje już tylko mięso. Kartki na mięso przeżywają symboliczny upadek Polski Ludowej, czyli 4 czerwca, i znikają dopiero z końcem lipca 1989 roku, w momencie, kiedy rząd Rakowskiego robi coś, co się nazywa urynkowienie cen. Czyli tak naprawdę kartki, które zaczynają pojawiać się w tym 76 roku, jako kartki na cukier, oczywiście mięso jest później, 81, znikają chwilę po tym symbolicznym upadku komunizmu 4 czerwca, jeżeli tą datę przyjmiemy za ten symbol. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sprawa benzyny. My sobie jeszcze pewnie, mam nadzieję, że zdążymy powiedzieć trochę o falsyfikatach, ale to tutaj zaznaczę. Jeżeli fałszowano masowo kartki, oczywiście różne fałszowano, ale fałszowano przede wszystkim dwa rodzaje. Alkohol i właśnie benzyna. Bo benzyna ma tą samą funkcję co alkohol, to znaczy może być długo magazynowana, nie jest to bezpieczne, ale
1: się nie psuje.
0: Ale się nie psuje, a po drugie może być takim pieniądzem zastępczym. Mało kto wie, ale przecież w latach 70., 80. funkcjonowały konspiracyjne, podziemne, czarnorynkowe stacje benzynowe, gdzie można było kupić taniej benzyny albo drożej, jeżeli były kartki. Ale to znowu temat na zupełnie oddzielną odpowiedź. Wracamy do kartek na benzynę. Reglamentacja benzyny przez pewien czas odbywała się zupełnie bez jakiegokolwiek dokumentu takiego fizycznego. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że tej benzyny po prostu nie było. Po prostu nie było, był schemat kolejki, kto się dopchał, ten brał, tu i tyle. Mało kto pamięta, że w stan wojenny to był również zakaz sprzedaży benzyny prywatnym odbiorcom.
1: Ja pamiętam.
0: Mało kto przy wspomnieniach stanu wojennego pamięta, że nie było zakazu jazdy prywatnych samochodów. Tak. O tym myślano, ale tego nie zrobiono. Natomiast nie można było formalnie kupić benzyny. I dopiero w lutym 1982 roku zaczęto stosować taki bardzo sprytny system reglamentacji. To znaczy, że każdy ma prawo zatankować samochód 3 razy w miesiącu. A jaki był system? Kiedy można było zatankować?
1: Kiedy benzyna była.
0: To bardzo dobra odpowiedź, tak, ale jeżeli była, to system był taki, że kluczem była ostatnia cyfra numeru rejestracyjnego.
1: Parzyste, nieparzyste, czy jakie?
0: Parzyste, nieparzyste to był taki pomysł, żeby ograniczyć ruch. Natomiast to było bardzo proste. Jeżeli była trójka na końcu, to tankowano 3, 13 i 23. I tak dalej. W czerwcu 82 wprowadzono do tego specjalne blankiety, takie blankiety, gdzie owo tankowanie potwierdzało się pieczątką. Nic się nie wyrywało, tylko taki blankiet się przynosiło, pieczątka i to było, że było to zrobione. I to oczywiście co sprytniejsi ludzie, to wiedzieli, że można dać z tym blankietem 100 zł temu, który nalewa i on mógł nie trafić tą pieczątką. Z daleka wyglądało to bardzo dobrze, wszystko się stało. Ktoś wpadł na bardzo dobry pomysł, że wystarczyło ten blankiet potrzeć woskiem ze świeczki i później pod palcem. Trzeba było oczywiście pojechać do garażu, spuścić ze zbiornika, bo był zakaz sprzedaży do kanistrów, tylko do zbiornika i znowu ustawić się w kolejce. No ale znowu mieliśmy tylko tą datę trzeciego, bo to były te 3. Tak. Chyba, że ktoś wyjechał poza granicę województwa. Mógł cały przydział 3-miesięczny na przykład wykorzystać poza tą datą, no bo to był wyjazd wakacyjny. No ale teraz uświadommy sobie, że jeżeli ktoś, mówimy tu o prywatnych osobach, dlatego że lekarze, ludzie wykorzystujący samochody mieli zupełnie inne przydziały. One mieli zupełnie inne kartki, inne przydziały i tak dalej. No jeżeli ktoś miał do dyspozycji tylko 3 tankowania w miesiącu, a rzeczywiście potrzebował więcej. No ale oczywiście ten system zupełnie nie zadziałał, no był masowo nadużywany. No,
1: tak skomplikowany nie miał prawa
0: zadziałać. Po pierwsze był skomplikowany, po prostu był zupełnie nieszczelny. To znaczy, jak potwierdzić, że ktoś zatankował, czy nie zatankował, tak? To było humorystyczne, kiedy na posiedzeniach różnych komisji rządowych pytano, czy jest ktoś, kto nie kupił na lewo benzyny i się okazało, że nie ma. Że ci wszyscy, którzy to wymyślali, sami na lewo kupowali od agentów stacji benzynowych, od sprzedawców tą benzynę. I w 1984 roku pojawiły się kartki na benzynę, już takie wycinane, gdzie były odpowiednie przydziały, wycinano. I te kartki były dystrybuowane raz w roku. I dlatego był bardzo, bardzo niebezpieczny, jeżeli chodzi o kwestie podrabiania, o kwestie falsyfikowania, dlatego że no łatwo było je sfałszować, bo one miały roczną wartość. Kartki takie na przykład na cukier były ważne miesiąc, żeby trzeba było przygotować odpowiednie materiały, trzeba było to wydrukować, trzeba to było rozdystrybuować. Jeszcze ten, kto to kupił kartkę, musiał mieć czas, żeby ją wykorzystać w tym samym miesiącu. Natomiast takie były bardzo podatne na fałszerstwo. I to jest fascynujący temat, fałszowanie kartek w reglamentacji PRL.
1: Każde takie ograniczenie jednak pobudza ludzką przedsiębiorczość i próby.
0: Mój ulubiony przykład, znaczy mam 2 ulubione przykłady, to żeby już nie wchodzić w szczegóły, mam 2 ulubione przykłady fałszowania. To już zostawiam kradzieże, wykradanie z różnych miejsc, ale 2 ulubione przykłady. Pierwszy przykład pochodzi z 81 roku i dotyczy kartek na benzynę. W pobliżu Chrubieszowa było 2 geodetów, którzy tak dobrze, ręcznie malowali te kartki, że potrafili w okolicznych sklepach wykupić tego alkoholu bardzo dużo. Jeszcze raz mówię.
1: Ręcznie.
0: Ręcznie te kartki produkowali.
1: Dobre, studia skończyli.
0: Widocznie. A drugi mój ulubiony przykład, który pokazuje tą pomysłowość Polaków, mianowicie jeden z mieszkańców Poznania, kiedy otrzymał tą dużą, roczną kartkę na benzynę, zapakował ją do walizki, kupił bilet i pojechał do Berlina Zachodniego, gdzie w normalnej, funkcjonującej oficjalnie drukarni zamówił kopię tego, co on przywiózł.
1: Cudowne.
0: Piękny przykład. Oczywiście ta kartka nie miała tych wszystkich zabezpieczeń, no tak, które mieć powinna, ale proszę pamiętać, że te zabezpieczenia to też trzeba przyjąć z przymrużeniem oka, bo kiedy na jednej z konferencji takich rządowych w Urzędzie Rady Ministrów, kiedy omawiano problem reglamentacji, to władze chwaliły się, że te kartki mają te ukryte takie zabezpieczenia, które tam pod odpowiednią lampą świecą, tak, i tak dalej. No i wtedy padło pytanie, czy każda stacja benzynowa ma
1: tę lampę.
0: Okazało się, że lampy są w 17 oddziałowych, w 17 oddziałach CPN-u tylko i wyłącznie. I jeżeli ktoś ma wątpliwości, to z tą kartką musi jechać. Dlatego później wprowadzono taki system, że na odwrocie kartki trzeba było pisać jeszcze numer rejestracyjny. Jeżeli ktoś zidentyfikował fałszywą kartkę, to było wiadomo, kto się nią posłużył. Ale znowu, i na takie sposoby...
1: Były inne sposoby.
0: I benzyna też znika z reglamentacji dosyć późno, bo jest to 1988 rok, od 1 stycznia 1989 roku benzyna już nie jest na kartki.
1: No ale czyli tak doszliśmy.
0: No nie doszliśmy do końca.
1: Do końca nie.
0: My mamy to szczęście, że z kartkami nie mamy już do czynienia.
1: Chwilowo.
0: Ja mam nadzieję,
1: że już na zawsze.
0: Tak jak powiedziałam, gdzieś one są ukryte, natomiast nie możemy to wiedzieć o wszystkich. Na Kubie ciągle mamy reglamentację. Co prawda tam nie ma kartek, ale są takie książeczki reglamentacyjne. To trochę przypomina nasze kartki na kartki. To znaczy tutaj akurat to jest z 2012 roku.
1: Czyli książeczka. Całkiem świeży
0: nie,
1: produkt.
0: Nie, jest całkiem świeża, używana jeszcze kilka lat temu książeczka. Oczywiście już bez zdjęcia, ale ona musiała mieć tutaj fotografie, numery wszystkie. I tutaj po prostu oprócz oczywiście dane osobowe wypisane, przydziały, no i oczywiście kolejne zakupy, co kto kupił, kiedy, za ile. Wszystko to było odnotowywane, żeby mieć kontrolę nad tym, co społeczeństwo kupuje i jak społeczeństwo realizuje kubańską drogę do socjalizmu. Więc to, że Polska Ludowa pozbyła się tych kartek na takim symbolicznym momencie z przejścia od PRL-u do Rzeczypospolitej Polskiej, która powstanie kilka miesięcy później, jest też takim ważnym symbolem. Ale do dzisiaj te kartki pozostaną właśnie symbolem niewydolności komunizmu, czy to w Polsce, czy to w innych krajach, bo przykłady na przykład Związku Radzieckiego, który upadając zalał się różnymi rodzajami kartek, reglamentacji kartkowej, to zupełnie inna historia.
1: Bardzo dziękuję za tę fascynującą rozmowę.

0: Nazywam się Andrzej Dragan, pracuję tutaj i w Singapurze. Zajmuję się łączeniem teorii względności z teorią kwantową, cokolwiek by to znaczyło. Znaczy, w praktyce to oznacza tyle, że badamy takie dosyć standardowe zagadnienia teorii informacji kwantowej i zastanawiamy się, co by się stało, gdyby w pobliżu na przykład znajdowała się czarna dziura, albo co by się stało, gdyby cały ten protokół znajdował się w takich dziwnych okolicznościach, w których przestrzeń jest pokrzywiona. I w jaki sposób to by wpływało na takie zagadnienia jak teleportacja kwantowa i tego typu rzeczy. Problem jest taki, że 100 lat temu powstała teoria względności. Niedawno obchodziliśmy stulecie odkrycia ogólnej teorii względności, ale złośliwi mówią, że można by równie dobrze obchodzić stulecie nieodkrycia kwantowej teorii względności albo kwantowej teorii grawitacji. Dlatego, że problem polega na tym, że mamy ogólną teorię względności, która opisuje skale kosmiczne, gwiazdy, układy słoneczne, czy tak jak nasz, albo całe galaktyki, albo takie ekstremalne twory, o których dzisiaj będę mówił, jakimi są czarne dziury. Ale z drugiej strony mamy teorię kwantową, która opisuje mikroświat, zagadnienia w mikroskali i ten opis jest kompletnie inny i te opisy do siebie nie pasują. I zastanawiamy się, czy istnieje teoria, która by łączyła w jakiś sposób opis zarówno skal mikro i skal makro w taki sposób, żeby ogólna teoria względności była jakimś granicznym przejściem z tej nieznanej jeszcze kwantowej teorii grawitacji, a z kolei taka znana nam teoria kwantowa byłaby przejściem granicznym tej nieznanej teorii do mikroskal. Póki co coś takiego nie udało się skonstruować i walczymy z tym od 100 lat, dosyć bezskutecznie. Natomiast ja dzisiaj będę mówił o poczciwej tej stuletniej teorii, ogólnej teorii względności, bez jakichkolwiek, bez włączania w to zagadnień kwantowych. I chciałbym Państwu powiedzieć mniej więcej na temat tego, czym są czarne dziury, ale nie w taki sposób, jak można o tym czytać w opracowaniach popularnonaukowych, gdzie możecie przeczytać, jak się zachowują, jakie są ich właściwości, ale jesteście zdani na to, żeby uwierzyć autorowi tej książki, bo po prostu są to skomplikowane zagadnienia i nie do wszystkiego można dojść samodzielnie, czytając po prostu sobie sam tekst. Chciałbym Państwu postarać się pokazać, dlaczego właściwości czarnych dziur są takie, jakie są. I chciałbym część tych właściwości Państwu w pewien sposób wyprowadzić prostymi rozumowaniami, które prowadzą jako w logiczny sposób do wniosków, o których możecie czytać na przykład w prasie popularnonaukowej. Także będziecie mogli w zasadzie prześledzić te argumenty, które będę Wam przedstawiał i sami ocenić, czy rozumiecie tą drogę, czy coś Was przekonuje, czy nie. W tym sensie jest to bliższe fizyce, bo w fizyce staramy się nie wierzyć nikomu na słowo i też nie chcę, żebyście mi wierzyli na słowo. Więc jeżeli coś Was niepokoi albo z tym się nie zgadzacie, to chętnie podyskutuję również. Jak są jakieś pytania, to możecie mi przerywać na bieżąco. Tak jak Einstein dotarł do ogólnej teorii względności poprzez spostrzeżenie, o którym za chwilę powiem, on twierdzi, że to spostrzeżenie było najszczęśliwszą myślą w jego życiu. To znaczy to, o czym za chwilę Wam powiem, on uznał za tak ważne spostrzeżenie, dzięki któremu po 10 latach pracy, wytężonej pracy, bardzo frustrującej zresztą, udało mu się odkryć ogólną teorię względności, której konsekwencjami są czarne dziury, której konsekwencjami są fale grawitacyjne i wiele innych rzeczy. Tak swoją drogą Einstein, mimo że odkrył równania ogólnej teorii względności, po raz pierwszy podał je w poprawnej formie, mimo że po drodze się wiele razy mylił, to nie wierzył do końca w konsekwencje swojej własnej teorii. Na przykład poddawał pod wątpliwość możliwość istnienia czarnych dziur, o których dzisiaj będę mówił, o których już obecnie wiemy, że istnieją. Poddawał pod wątpliwość istnienie fal grawitacyjnych, które zostały parę lat temu odkryte i za to była przyznana Nagroda Nobla. Zresztą te fale grawitacyjne powstały w wyniku zderzenia się czarnych dziur, więc Einstein powątpiewał w istnienie jednych i drugich. Mimo że jednej i drugiej logicznie wynikają z jego własnej teorii, więc to pokazuje, że nawet tak wybitni ludzie często mają wątpliwości co do zupełnie logicznych rozumowań, które wynikają z ich własnych przemyśleń, dlatego że te konsekwencje są tak dziwne i zaskakujące. I nawet on nie chciał wierzyć do końca, że coś takiego jest możliwe. Ale ta myśl, o której się wszystko zaczęło, przydarzyła mu się, zdaje się, jak on jechał windą i zauważył, że jak winda przyspiesza albo spowalnia, to czuje się taką dodatkową siłę, która wbija nas w podłogę. Jak winda jedzie w górę i przyspiesza w górę, to czujemy, że stajemy się trochę ciężsi, jak gdyby. Podczas gdy winda zaczyna przyspieszać w dół, to czujemy się trochę lżejsi. I Einstein zauważył, że gdyby taka winda w ogóle zaczęła spadać z przyspieszeniem g, czyli spadać swobodnie, to w takiej windzie czulibyśmy się tak, jakbyśmy w ogóle nic nie ważyli, jakbyśmy byli w stanie nieważkości. I wszystko wokół, obok nas też byłoby w stanie nieważkości i mogłoby nam się zdawać, że w ogóle żadnej grawitacji nie ma. Że jesteśmy w pustej przestrzeni kosmicznej, sobie latamy, podczas gdy tak naprawdę jesteśmy w polu grawitacyjnym, w którym spadamy. Więc to spostrzeżenie było takie, że grawitacja może być włączana, wyłączana, włączana, włączana przy pomocy przyspieszeń, przy pomocy ruchów z przyspieszeniem i może być też symulowana poprzez ruch z przyspieszeniem. Gdybyśmy na przykład byli w pustej przestrzeni, w której nie ma żadnej grawitacji, ale pomieszczenie, w którym jesteśmy, na przykład to, w którym teraz jesteśmy, zaczęłoby przyspieszać w górę, gdyby pod podłogą były silniki rakietowe, które ktoś włączył i całe pomieszczenie zaczyna przyspieszać w górę, moglibyśmy się nie zorientować, czy my przyspieszamy, czy jesteśmy po prostu w polu grawitacyjnym. I gdybym na przykład tutaj miał na ścianie taki przycisk, który mogę włączać i wyłączać pole grawitacyjne tutaj, powiedzmy, że wyłączam pole grawitacyjne i wszystko jest w stanie zupełnej nieważkości. Gdybym tym przyciskiem włączył pole grawitacyjne, to wszystkie tego efekty byłyby nieodróżnialne od sytuacji, w której tym przyciskiem nie włączyłbym pole grawitacyjnego, tylko włączyłbym silniki rakietowe pod podłogą, które powodują, że wszystko przyspiesza. I powód, dla którego Einstein taką hipotezę przyjął, że nie ma różnicy pomiędzy efektami grawitacji i efektami przyspieszenia, jest następujący. Gdybym teraz wyłączył pole grawitacyjne, i wszystko by zaczęło sobie wisieć w powietrzu i lewitować tutaj. I gdybym w różnych miejscach tego pomieszczenia umieścił różne przedmioty. Studenta, piórko, długopis, kredę, książkę, cokolwiek mi przyjdzie do głowy, elektron, antyelektron, jakikolwiek przedmiot, który mi przyjdzie do głowy, mógłbym sobie umieścić. Włączyłbym przycisk, który odpala mi pole grawitacyjne, to wszystkie te przedmioty, pod warunkiem, że nie ma tutaj powietrza, wszystko jest w próżni, wszystkie te przedmioty zaczęłyby spadać w jednakowy sposób. Z takim samym przyspieszeniem. I to jest fakt doświadczalny, który wiemy, który znamy z obserwacji. Nie istnieje jakiekolwiek ciało, które by spadało z chociażby minimalnie innym przyspieszeniem niż jakiekolwiek inne ciało. Nawet najbardziej egzotyczne cząstki elementarne, nie wiem, cząstka Higgsa czy cokolwiek innego, spada z takim samym przyspieszeniem g, jeżeli tylko włączymy pole grawitacyjne. Natomiast jest jeszcze drugi sposób, w którym mógłbym spowodować, że wszystkie te przedmioty po włączeniu przycisku zaczną spadać równocześnie. W takim samym przyspieszeniem. I tym drugim sposobem jest przyspieszenie całego pomieszczenia. Jeżeli tutaj wiszą przedmioty sobie w stanie nieważkości, ja stoję na podłodze i włączam przyspieszenie, to z mojej perspektywy te wszystkie przedmioty będą się tak samo zbliżać do podłogi, no bo to ta podłoga się porusza, się do nich zbliża. Więc jest to dosyć oczywiste, że jak przyspieszam całe pomieszczenie, no to wszystko będzie koniecznie spadało w ten sam sposób. Dokładnie tak, jak się to obserwuje w polu grawitacyjnym. I ta obserwacja spowodowała, że Einstein uwierzył, że grawitacja, to podobieństwo między grawitacją a efektami przyspieszenia jest czymś więcej niż tylko zbiegiem okoliczności. I ludzie od 100 lat poszukują jakichkolwiek odstępstw od tego prawa, które mówi, że wszystkie ciała spadają w polu grawitacyjnym w taki sam sposób. I póki co nikomu się to nie udało, czegoś takiego nie udało się znaleźć. Wszystkie obiekty, jakie znamy, kiedykolwiek udało nam się zaobserwować, zachowują się dokładnie tak samo w polu grawitacyjnym. I ta zasada, ta hipoteza, że efekty grawitacji są nieodróżnialne od efektów przyspieszenia, nazywa się zasadą równoważności. I to jest podstawa ogólnej teorii względności, którą po 10 latach Einstein zdołał z siebie wyprodukować. Ta obserwacja może się wydawać taka dosyć prosta, ale konsekwencje są bardzo poważne. Dlatego, że jak jedziemy autobusem i autobus nagle zahamuje, albo przyspieszy, albo skręci, to wszyscy czujemy, że rzuca nami jakaś taka wirtualna siła, która wiąże się z tym, że jesteśmy w, jak to się mówi, nieinercjalnym układzie odniesienia, w takim, który zmienia swoją prędkość. I ta wirtualna siła, zgodnie z hipotezą Einsteina, jest nieodróżnialna od siły grawitacyjnej. I w tym sensie siła grawitacji jest pewnym rodzajem wirtualnej siły, która może zupełnie zniknąć, jeśli tylko przejdziemy do układu odniesienia, który swobodnie spada. Tak jak ta pozorna siła jest w autobusie, bo jedziemy, jesteśmy przypięci do podłogi, ale z perspektywy kogoś, kto stoi na chodniku i patrzy na skręcający autobus, tam żadnej siły nie ma, po prostu autobus skręca, my chcemy jechać dalej prosto. I dlatego poruszamy się względem autobusu. Więc siła grawitacji jest z tego punktu widzenia wydaje się taką wirtualną siłą, nieodróżnialną od siły wirtualnej. Tutaj trzeba kilka takich obostrzeń umieścić, dlatego że ta zasada równoważności, ona działa w małych obszarach. To znaczy, jeżeli nasz pokój, nasze pomieszczenie, które rozważamy, jest odpowiednio małe, to wówczas siła grawitacji się staje nieodróżnialna od siły, takiej wirtualnej siły wynikającej z przyspieszenia. Więc to, co mówię, jest prawdą tylko w granicy, kiedy te obszary, które rozważamy, są bardzo małe. Czy to jest mniej więcej jasne, co powiedziałem? Są jakieś pytania? To teraz, skoro tak, to zamiast zabierać się za rozumienie grawitacji i czarnych dziur, które są bardzo skomplikowanymi rzeczami i jeszcze niewiele o nich wiemy, zastanówmy się, co się dzieje w układach, które są nieinercjalne, czyli które poruszają się w jakiś sposób z ruchem, z przyspieszeniem. Dlatego, że badając zachowania rzeczywistości w takich układach, dowiemy się czegoś o działaniu grawitacji. I w związku z tym dowiemy się czegoś być może o działaniu czarnych dziur. I okazuje się, że większość właściwości czarnych dziur można zrozumieć, badając właściwości ruchu z przyspieszeniem. I o tym będę dzisiaj mówił. I chciałem zacząć od takiego bardzo prostego eksperymentu myślowego. Wyobraźmy sobie, że mamy człowieka z linijką w ręku, który stoi w środku koła, które sobie narysował na podłodze. I powiedzmy, że ten człowiek, patrząc z góry, to wygląda w ten sposób. Wyobraźmy sobie, że człowiek chce sobie zmierzyć obwód tego koła. Ma linijkę, więc przy pomocy linijki można to zrobić, odkładając tą linijkę n razy wokół całego obwodu, licząc, ile razy ta linijka musi być odłożona, żeby zatoczyć cały obrót. I powiedzmy, że w ten sposób zmierzyliśmy sobie obwód naszego koła. I to jest liczba x. W podobny sposób można zmierzyć sobie średnicę, odkładając linijkę y razy wzdłuż tej średnicy i w ten sposób możemy wyznaczyć efektywnie w jednostce, którą jest długość linijki, jaka jest długość tej średnicy. I jak się podzieli jedno przez drugie, to ze szkoły wiadomo, że to musi być liczba pi. Stosunek obwodu koła do średnicy to jest pi. W przybliżeniu, dlatego że nasze pomiary nie muszą być idealne. No dobrze, a teraz zastanówmy się, co by się stało, gdyby ten człowiek, który trzyma linijkę, kręcił się, gdyby był w obracającym się układzie odniesienia, który to układ nie jest układem inercjalnym. W takim układzie pojawiają się siły pozorne. Na przykład pojawia się siła odśrodkowa. Pojawiają się jeszcze inne siły, siła Coriolisa i tak dalej. Pojawiają się jakieś takie wirtualne siły wynikające z tego, że się obracam, że nie jestem obserwatorem inercjalnym, fakt istnienia tych przeciążeń to w zasadzie oznacza, że jestem w układzie nieinercjalnym. I wiem już, że te efekty nieinercjalne mogą mieć coś wspólnego z grawitacją, więc warto się zastanowić, jakie będą konsekwencje. Okazuje się, że jeżeli przejdę do układu obracającego się, to w tej prostej geometrii zajdą poważne zmiany. Na przykład ze szczególnej teorii względności wiadomo, że jak coś się porusza szybko, to się skraca w kierunku ruchu. To jest jedna z konsekwencji szczególnej teorii względności, że rakieta, która leci szybko, jest krótsza. Człowiek, który idzie szybko, też się spłaszcza. Oprócz tego czas spowalnia również w układach, które się poruszają. Na przykład teraz mój zegarek chodzi odrobinę wolniej, niż gdybym stał w miejscu, z waszej perspektywy. Jak na przykład teraz zacznę iść, ten zegarek w zasadzie trochę wolniej chodzi. Moje serce bije trochę wolniej, moje włosy rosną trochę wolniej. Czas spowalnia w wyniku ruchu. I też delikatnie się skracam. Te efekty są bardzo słabe, bo poruszam się z małymi prędkościami. Ale jeśli sobie wyobrazimy, że ten obrót jest szybki, albo promień tego koła jest duży, to te efekty stają się coraz większe, im bardziej oddalamy się od osi. No w każdym razie ten efekt zachodzi i w związku z tym ta linijka, którą człowiek przykłada wzdłuż obwodu, ulegnie trochę skróceniu. A jak ulegnie skróceniu, to znaczy, że ją jestem w stanie odłożyć większą liczbę razy wzdłuż całego obwodu i liczba x wzrośnie w wyniku tego, że się obraca. Natomiast jeśli chodzi o średnicę, tutaj się nic nie zmieni, dlatego że linijka przyłożona do średnicy porusza się prostopadle do swojej długości i takich prostopadłych efektów w szczególnej teorii względności nie ma. Nie skraca się linijka prostopadle do kierunku ruchu, tylko wzdłuż ruchu. W związku z tym liczba y nie ulegnie zmianie. Czyli jeżeli ja teraz mam to narysowane kółko na ziemi i kręcę się razem z linijką i chcę sprawdzić, ile razy będę w stanie przyłożyć w moim układzie odniesienia obracającym się linijkę do obwodu i do średnicy, to się okaże, że jak podzielę jedno przez drugie, to dostanę liczbę większą niż pi. Czyli wzór na obwód koła przestaje działać w nieinercjalnym, w obracającym się układzie odniesienia. Po prostu przestaje działać. Cała geometria szkolna, mówiąca, że suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, też przestaje działać. W układach nieinercjalnych, których trzeba wziąć pod uwagę efekty szczególnej tej względności, geometria przestrzeni ulega zmianie. Nie tylko to. Mówiłem o tym, że czas spowalnia, jeżeli coś się porusza z dużą prędkością. Zwróćcie uwagę, że jak jestem w obracającym się układzie odniesienia, to im dalej od osi obrotu, tym większa prędkość tego ruchu obrotowego. Dlatego zegar, który jest blisko osi obrotu, porusza się wolniej niż zegar, który jest daleko od osi obrotu. I można spodziewać się, że w takim obracającym się układzie odniesienia, im dalej od osi, tym czas będzie płynął wolniej. Więc czas nie płynie w takim układzie równomiernie, tylko spowalnia w miarę oddalania się od osi obrotu. No i skoro tego typu ciekawe rzeczy, zaburzenia geometrii przestrzeni, zaburzenia upływu czasu, dzieją się w nawet takich prostych, obracających się układach odniesienia, to czegoś podobnego należy spodziewać się w obecności pól grawitacyjnych, które też wytwarzają jakieś siły wokół źródeł tych pól, jakieś, nazywam to siłą grawitacji, ale to jest siła wirtualna, która jest lokalnie w małych obszarach nieodróżnialna od takich sił pozornych, które są w przyspieszającym autobusie albo w obracającym się układzie odniesienia, w którym też jakieś siły wirtualne działają. Więc podobne rzeczy należy spodziewać się w obecności sił grawitacyjnych, pod warunkiem, że zasada równoważności jest prawdziwa. No i jak powiedziałem, od 100 lat nie udało się znaleźć jakiegokolwiek odstępstwa od zasady równoważności i póki co wszystkie przewidywania oparte na tej zasadzie, przewidywania teorii względności, się potwierdzają. Jaki wniosek można wyciągnąć z tego prostego eksperymentu myślowego w odniesieniu na przykład do Ziemi, do źródła pola grawitacyjnego, które znamy najlepiej? Otóż zwróćcie Państwo uwagę, że w obracającym się układzie odniesienia, w którym im dalej od osi obrotu, im dalej od źródła, tego punktu symetrii, czy osi symetrii, tym czas płynie wolniej, są też siły wirtualne, na przykład siła odśrodkowa, która działa na zewnątrz, wrzuca wszystko na zewnątrz, jakby odpycha nas od tej osi obrotu. Pole grawitacyjne z kolei nie odpycha, tylko przyciąga. W polu grawitacyjnym te siły wirtualne, ta siła grawitacji jest skierowana do środka. I można by przypuszczać, że jeżeli odwrócimy kierunki działania sił w tym przykładzie, to również powinny się odwrócić te efekty na przykład spowolnienia upływu czasu, o którym mówiłem. I można by spodziewać się, że nie tak jak w układzie obracającym się, im dalej od osi obrotu, tym czas płynie wolniej, ale w przypadku pola grawitacyjnego im bliżej Ziemi, tym czas płynie wolniej. I jak się sprawdzi bardzo precyzyjnymi pomiarami, to się okazuje, że rzeczywiście taki efekt się obserwuje. Im bliżej pola grawitacyjnego, im bliżej źródła pola grawitacyjnego, tym czas płynie wolniej. Obecnie eksperymenty, które bardzo precyzyjnie mierzą różnicę upływu czasu na niewielkich różnicach wysokości, są w stanie wykryć różnice upływu czasu na różnicach wysokości rzędu 10 cm. To znaczy, można by stwierdzić doświadczalnie, że moja broda się starzeje trochę wolniej niż moje włosy. Jest to efekt bardzo słaby, wymaga bardzo precyzyjnych pomiarów, żeby go wykryć na tak niewielkich odległościach, ale w skalach, na przykład, w których poruszają się satelity wokół Ziemi, efekty się stają coraz bardziej istotne i na przykład w systemie GPS, który jest używany do określania naszego położenia, który to system wymaga komunikacji z satelitą, który jest na sporej wysokości. Te efekty stają się na tyle istotne, dlatego że satelita jest daleko od Ziemi i tam czas płynie troszeczkę szybciej, że trzeba te efekty uwzględnić, ażeby system działał poprawnie. Gdyby zaniedbać, zignorować efekty ogólnej tej względności, ten efekt opóźnienia upływu czasu, nasze urządzenia GPS, czy na przykład mój telefon, myliłby się w określeniu mojego położenia o nawet kilkadziesiąt metrów. I wiadomo, że to jest jeden z takich najbardziej namacalnych dowodów poprawności tych wniosków z ogólnej teorii względności. Więc nawet tego typu proste rozumowanie pozwala nas naprowadzić na wniosek, że należy się spodziewać w polu grawitacyjnym efektów takich jak to się mówi, dylatacja czasu, czyli opóźnienie upływu czasu. I ten efekt dylatacji czasu znajduje idealnie potwierdzenie we wszystkich pomiarach, jakie kiedykolwiek były wykonane przez ostatnie 100 lat. Więc czy są jakieś pytania co do tego?
1: właśnie nieindukcyjne układy odniesienia można zrozumieć jako pewien pole grawitacyjne. Jakiemu polu grawitacyjnemu odpowiada wirówka?
0: No, ta równoważność między jednym a drugim działa ściśle w nieskończenie małych obszarach, znaczy w punkcie, tak formalnie rzecz biorąc, z matematycznego punktu widzenia. W dobrym przybliżeniem to mogą być małe wycinki przestrzeni. Czyli zapewne nie znajdę takiego rozkładu pola grawitacyjnego, które by odpowiadało takiej wirówce, ale znalazłbym pole grawitacyjne, które odpowiada fragmentowi takiej wirówki. Gdybym na przykład spojrzał na niewielki kawałek takiego układu nieinercjalnego, to ten niewielki kawałek będę w stanie zasymulować pewnym rozkładem mas. W innym kawałku musiałbym użyć innego rozkładu masy i tak dalej. Więc globalnie zazwyczaj się tego nie da zrobić, ale lokalnie jest to jak najbardziej możliwe. Więc ta zasada równoważności ma charakter lokalny. No ale jakby zachęceni tym przykładem, zastanówmy się nad efektami działania przyspieszeń na obserwatora, dlatego że z tego się dowiemy najważniejszych rzeczy o czarnej dziurze. Okazuje się, że wszystkie najważniejsze rzeczy dotyczące czarnej dziury można nie poznać, tylko zrozumieć, rozważając przykład obserwatora, który się porusza ruchem jednostajnie przyspieszonym. Ruch jednostajnie przyspieszony w teorii względności jest dosyć problematyczny, dlatego że jakbym rozważał prędkość, która stale wzrasta, to prędzej czy później przekroczę prędkość światła i to jest dosyć kłopotliwe z perspektywy szczególnej teorii względności, która mówi, że żeby rozpędzić coś do prędkości światła, trzeba użyć nieskończonej energii. Takiej energii nikt nie ma, więc nie da się przekroczyć prędkości światła dysponując skończonymi zasobami energii. W związku z tym należy się zastanowić, czy w ogóle coś takiego jak układ jednostajnie przyspieszony istnieje. Ale okazuje się, że można coś takiego wprowadzić. Ruch jednostajnie przyspieszony to jest taki ruch, w którym ja przyspieszając odczuwam siłę, tą pozorną siłę, która mnie wbija na przykład w fotel samochodu, cały czas w ten sam sposób. Jeżeli wcisnę gaz do dechy i czuję, że mnie jakaś wirtualna siła wbija w fotel i cały czas czuję, że ta siła nie zmienia się w czasie, jest cały czas taka sama z mojej perspektywy, to jest właśnie ruch jednostajnie przyspieszony. I ktoś, kto patrzy na taki samochód przyspieszający z boku, stwierdzi, że jego prędkość wzrasta coraz bardziej, ale o dziwo okaże się, że ta prędkość nie będzie wzrastać w nieskończoność, tylko będzie coraz to bardziej zbliżać się do prędkości światła i tej prędkości nigdy nie przekroczy. Czyli mimo, że ja w samochodzie czuję, że siła mnie cały czas wbija w fotel w ten sam sposób, to ktoś, kto stoi z boku, stwierdzi, że prędkości światła nie przekroczę z tego prostego powodu, że masa tego samochodu, można powiedzieć, rośnie coraz bardziej. Energia, którą muszę wkładać dodatkowe zwiększanie prędkości coraz bardziej wzrasta i to asymptotycznie dąży do sytuacji, w której poruszam się z prędkością światła, ale jej nie przekraczam. To już o tym mówiłem. I teraz, żeby coś powiedzieć bardziej konkretnie na temat tych ruchów z przyspieszeniem, będę się posługiwał tego typu prostymi wykresami. I tego typu proste wykresy pozwolą nam zrozumieć charakter czarnych dziur i ich wszystkie właściwości najważniejsze. Na takich wykresach najczęściej rysuje się zależność położenia od czasu. Na przykład jeżeli mam obserwatora, który spoczywa, który się nie rusza, to trajektoria takiego obserwatora na takim wykresie to jest pionowa linia prosta, ta, którą zaznaczyłem literą A, bo w kolejnych chwilach czasu położenie jest cały czas takie samo, nie zmienia się, to jest właśnie spoczywający obserwator, czy ktoś, kto spoczywa. Ktoś, kto się porusza, to jest taki ktoś, którego położenie się zmienia w czasie. Jeżeli się porusza ze stałą prędkością, to temu odpowiada ta trajektoria zaznaczona literą B, na której nachylenie jest cały czas takie samo, czyli tempo zmiany położenia w kolejnych chwilach jest cały czas takie samo. Taką przerywaną linią, która jest tutaj zaznaczona literą C, będę oznaczał trajektorię, po których porusza się światło. Światło porusza się z dużą prędkością, z prędkością mniej więcej taką, że byłoby w ciągu sekundy w stanie okrążyć Ziemię gdzieś z 8 razy czy 9, coś koło tego. Więc bardzo duża prędkość. I dokładne nachylenie zależy od wyboru jednostek, od wyboru skali, które tutaj na tych wykresach mam. Możemy przyjąć taką konwencję, że światło jest nachylone pod kątem 45 stopni, co oznacza, że wszystkie dopuszczalne ruchy rakiet, samochodów i takich obiektów tego typu, które nie mogą przekroczyć prędkości światła, powinny być nachylone nie więcej niż pod kątem 45 stopni. I to jest taka podstawowa informacja, którą trzeba wiedzieć i to w zasadzie wystarczy nam do zrozumienia najważniejszej właściwości czarnych dziur. Czy są jakieś pytania co do tego? No dobrze, to wróćmy do ruchu jednostajnie przyspieszonego. Powiedziałem, że w takim ruchu prędkość jest coraz większa, ale nie przekracza prędkości światła, co oznacza, że trajektoria takiego ruchu z przyspieszeniem jednostajnym będzie taka, że nachylenie się coraz bardziej zwiększa, dlatego że startujemy z położenia, ze spoczynku, stopniowo zwiększamy prędkość, nachylenie się coraz bardziej zwiększa, ale to nachylenie nie może przekroczyć 45 stopni. W związku z tym ta trajektoria będzie się trochę stabilizować, w którymś momencie będzie nachylona pod kątem 45 stopni i już nie więcej. I w matematyce się mówi, patrząc na takie funkcje, że takie funkcje mają asymptotę. Tak, to jest takie określenie, które się używa w szkole średniej. Ta asymptota w tym przypadku to jest taka prosta nachylona pod kątem 45 stopni. Co oznacza, że ta trajektoria ruchu przyspieszonego będzie się coraz bardziej zbliżać do takiej asymptoty. Będzie coraz bardziej nachylona, coraz bardziej, ale to nachylenie nie przekroczy 45 stopni. Będzie się do niego zbliżać, ale go nie przekroczy. I też taką asymptotę sobie można narysować. I rzeczywiście okazuje się, że ta trajektoria nigdy nie przecina tak narysowanej asymptoty. Jak ktoś ma większe zacięcie matematyczne i chce sobie sprawdzić dokładnie, jak to wygląda na wzorach, to może się przekonać, że taka trajektoria ruchu jednostajnie przyspieszonego to jest bardzo prosta funkcja. To jest funkcja y równa się 1 przez x, która wygląda trochę inaczej na pierwszy rzut oka, bo jak mamy taką prostą funkcję y równa się 1 przez x, to ta funkcja wygląda tak. Natomiast ruch jednostajnie przyspieszony to jest taka właśnie funkcja 1 przez x, ale obrócona o 45 stopni. Gdybym ten wykres obrócił o 45 stopni, to odtworzę dokładnie kawałek tego ruchu jednostajnie przyspieszonego, przy czym rolę asymptoty będzie odgrywać oś y. I taka krzywa nazywa się hiperbolą. To jest hiperbola. To jest szczegół matematyczny nieistotny. Dla wszystkich, których wzory nie interesują, w zupełności wystarczy informacja, że mamy jakąś krzywą, która jest coraz bardziej nachylona i jakąś asymptotę, której ta krzywa nie przecina. Czy są jakieś pytania? No dobrze, to teraz zastanówmy się nad konsekwencjami tego faktu. Zwróćcie uwagę, że jeżeli w pewnej odległości od tego samochodu, który przyspiesza, czy rakiety, która przyspiesza w jakąś stronę, wybuchnie bomba atomowa, na przykład samochód wystartował tu, a kawałek dalej wybuchła bomba atomowa chwilę później, to konsekwencje tego wybuchu dotrą do samochodu z pewnym opóźnieniem. Dlatego, że bomba wybucha, potrzeba trochę czasu, żeby informacja o tym dotarła do samochodu, który jest w pewnej odległości, czy do rakiety, która jest w pewnej odległości. I taką linią przerywaną narysowałem najwcześniejszy moment, po jakim ktoś w tym samochodzie może się dowiedzieć o wybuchu bomby atomowej. Ten najwcześniejszy moment to jest światło, które pochodzi od tego wybuchu. Chwilę później dojdzie dźwięk, powiew, być może jakieś inne konsekwencje. I te wszystkie konsekwencje wybuchu są zaznaczone na tym diagramie taką zakreskowaną, takim zakreskowanym obszarem. To jest obszar, do których dociera informacja o wybuchu. I tam, gdzie jest punkt przecięcia tej przerywanej linii z trajektorią rakiety, to jest moment, w którym gość w rakiecie dowiaduje się, że gdzieś tam obok wybuchła bomba atomowa. I to nie jest jakieś specjalnie zaskakujące. Natomiast ciekawa rzecz jest taka, że jeżeli ten wybuch będzie miał miejsce powyżej tej asymptoty, czyli w jakimś miejscu, które jest powyżej asymptoty, na przykład ten wybuch mógł być dokładnie w miejscu, z którego ten samochód wystartował, tylko trochę później. Tak jak jest na tym rysunku dokładnie. Ta czaszka znajduje się dokładnie nad punktem startu. Czyli mam rakietę, która startuje tam z pewnym przyspieszeniem. Gość, który jest w rakiecie, czuje cały czas stałe przeciążenie. I za jakiś czas wybucha bomba atomowa w tym miejscu, gdzie rakieta wystartowała. I teraz pytanie jest takie. Kiedy człowiek w rakiecie dowie się o wybuchu? Nigdy. Nigdy, dlatego że trajektoria rakiety nigdy nie przetnie się z informacją uciekającą z wybuchającej bomby. Ale to jest pewien problem, dlatego że informacja o wybuchu rozprzestrzenia się z prędkością światła. Ta bomba świeci. Z tej bomby wylatuje światło. Ono jest, porusza się po tej trajektorii przerywanej, którą tam narysowałem. To jak to się dzieje, że rakieta, która leci tam, nigdy nie zobaczy światła, które się zapaliło w tym miejscu? Czy to nie jest jakoś... nie ma takiej sprzeczności. No jak przestanie przyspieszać, to oczywiście zobaczy. Ale co by się stało, gdyby to przyspieszenie trwało zawsze? Gdybyśmy mieli dużo paliwa, jakiś nowoczesny silnik, który operuje nieznaną technologią, który pozwala na przyspieszenie w sposób nieprzerwany. Co wtedy? No wtedy tego światła obserwator w rakiecie nigdy nie zobaczy. Ale pytanie jest takie, czy to nie jest sprzeczne z tym, o czym Państwo pewnie 100 razy słyszeli, że światło porusza się zawsze z prędkością c. Z perspektywy gościa w rakiecie światło powinno się poruszać z prędkością c, powinno się zbliżać do tej rakiety z prędkością c, więc jak coś się do mnie zbliża ze stałą prędkością, no to musi do mnie w końcu dotrzeć, prędzej czy później. Jak to się dzieje, że to światło nie dociera? Odpowiedź jest taka, że ta regułka, że światło porusza się z prędkością c, dotyczy wyłącznie obserwatorów inercjalnych. Wyłącznie obserwatorów, którzy poruszają się bez przyspieszenia. W momencie, jak mam obserwatora, który przyspiesza, światło przestaje poruszać się z prędkością c. Przynajmniej, znaczy to jest pewna subtelność, musiałbym jakby na ten temat coś więcej powiedzieć. Jest kilka sposobów patrzenia na tym, co to jest prędkość, jaką w ogóle zdefiniować, ale taka prędkość mierzona przez obserwatora, który jest tam, który stara się w jakiś sposób zmierzyć prędkość światła, które jest tu, w wyniku tego typu rozważań prędkość, którą się otrzymuje, to nie jest prędkość światła. To jest trochę inna prędkość. I w największym skrócie można powiedzieć w ten sposób. Gość, który tam w tamtą stronę przyspiesza, czuje siłę wbijającą go w dół, w podłogę, czyli czuje się, jak gdyby był w polu grawitacyjnym, a gdzieś tam daleko na dole, pod jego nogami, jest światło, które próbuje go gonić, ale to światło znajduje się w obszarze, w którym czas spowalnia. I fakt, że ten czas spowalnia, powoduje, że ten impuls światła porusza się trochę wolniej. I z tego powodu światło pod naszymi nogami porusza się trochę wolniej niż C, a to, które jest wysoko nad nami, porusza się trochę szybciej niż C. Pod warunkiem, że mierzymy je jakby będąc tutaj. Gdybyśmy byli tuż obok, to wynik byłby trochę inny. To są jakieś tam subtelności teorii wzajemności. Ale w największym skrócie to ten efekt spowolnienia upływu czasu powoduje, że światło też spowalnia i wszystko inne spowalnia. W związku z tym światło wcale nie zbliża się z prędkością C do tego gościa w rakiecie i dlatego właśnie go nigdy nie dogoni. I zwróćcie uwagę, że to, o czym powiedziałem, nie dotyczy tylko światła. Dotyczy wszystkiego, co się wydarzy powyżej asymptoty. Cokolwiek się stanie powyżej tej asymptoty, to żadna informacja na ten temat nigdy nie dotrze do człowieka w rakiecie. Nigdy. Tam się może wydarzyć cokolwiek, gość w rakiecie się o tym nigdy nie dowie, to nie będzie miał najmniejszego wpływu na jego życie. I z tego powodu tę asymptotę dosyć malowniczo się nazywa horyzontem zdarzeń. To jest określenie, które mogliście słyszeć. Pewnie w kontekście czarnych dziur, ale ono pojawia się również w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Obserwator poruszający się ruchem jednostajnie przyspieszonym stwierdza obecność pod swoimi nogami pewnego horyzontu zdarzeń, pod którym dzieją się rzeczy, o których się on nigdy nie dowie i które nie będą miały nigdy żadnego wpływu na życie gościa w rakiecie. Teraz, czy to jest zbieg okoliczności, że to samo pojęcie odnosi się do czarnych dziur? Nie, dlatego że jak wam powiedziałem, obowiązuje zasada równoważności i gość, który jest w rakiecie, który czuje, że wbija go jakaś wirtualna siła w podłogę i twierdzi, że pod jego nogami w jakiejś odległości jest horyzont zdarzeń, jest nieodróżnialny, znaczy jego obserwacje są nieodróżnialne od obserwacji gościa, który stoi na jakiejś platformie nad źródłem pola grawitacyjnego, który może być Ziemia, ale może być czarna dziura. Gdybym teraz całą Ziemię ścisnął do rozmiarów bardzo małych, do rozmiarów paru centymetrów, to Ziemia zamieni się w czarną dziurę. I z mojej perspektywy, jeżeli ja będę cały czas na jakiejś platformie w tym miejscu, nie odczuję żadnej zmiany, dlatego że pole grawitacyjne wytworzone przez kulę i przez punkt o tej samej masie są takie same. Więc ja nie odczuję w żaden sposób konsekwencji tego. Natomiast w niewielkiej odległości od środka tego punktu pojawi się horyzont zdarzeń. Dlatego że jeżeli horyzont zdarzeń pojawia się w układzie przyspieszonym, a nie ma sposobu odróżnienia od tego, czy jestem w układzie przyspieszonym, czy w polu grawitacyjnym, to horyzont zdarzeń musi się również pojawić w polu grawitacyjnym, w pewnych okolicznościach. I jak widać, obecność, znaczy konieczność istnienia horyzontów zdarzeń można wydedukować, rozważając tylko tego typu prosty rysunek. Nic więcej nie trzeba. Więc od dzisiaj nie musicie wcale wierzyć fizykom, którzy wam mówią o horyzontach zdarzeń, za których żadna informacja nie może się wydostać na zewnątrz, tylko wiecie już, dlaczego coś takiego mówimy. To wynika w logiczny sposób tylko z zasady równoważności i z prostych rozważań dotyczących ruchu z jednostajnym przyspieszeniem. Czy są jakieś pytania? No dobrze, co dalej? Tak jak powiedziałem, gość w rakiecie odczuwa obecność horyzontu zdarzeń, za niego żadna informacja nie może się wydostać. Jak coś wpadnie za horyzont zdarzeń, to już się nie wydostanie na zewnątrz. Z perspektywy kogoś, kto jest w takiej rakiecie. A co odczuwałoby jabłko, które sobie swobodnie spada? Jeżeli na przykład jestem nad czarną dziurą, czy nad obiektem, który jest, ma dużą masę, jest bardzo mały i wokół tego obiektu gdzieś w jakiejś odległości pod moimi nogami jest horyzont zdarzeń, co by się stało, gdybym upuścił jabłko, które zaczęłoby spadać swobodnie na taką czarną dziurę? Otóż takie jabłko, poruszając się swobodnym spadkiem, byłoby równoważne jabłku, które sobie swobodnie leci po wypadnięciu z rakiety, w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Znaczy, jeżeli jest równoważność pomiędzy gościem w rakiecie i gościem stojącym na jakiejś platformie nad czarną dziurą, to jest też równoważność pomiędzy jabłkiem, które swobodnie spada na czarną dziurę i jabłkiem, które wypadło mi z rakiety i sobie swobodnie leci. Ruch swobodny to jest po prostu ruch ze stałą prędkością. Czyli trajektoria takiego jabłka to jest prosta linia, która jest styczna do trajektorii rakiety w miejscu, w którym akurat to jabłko się odłączyło od rakiety. Więc jeżeli to jabłko wypadło w początkowej chwili, kiedy rakieta spoczywała, to jabłko będzie cały czas spoczywać. I z perspektywy jabłka wpadnięcie za horyzont zdarzeń nie jest niczym szczególnym, dlatego że jabłko, które się porusza po linii prostej, nie widzi żadnego horyzontu zdarzeń. Tam nic, ten punkt, którym jabłko przecina horyzont zdarzeń, nie jest w żaden sposób inny do jakiegokolwiek innego punktu na trajektorii jabłka. Z czego można by przypuszczać, że wpadnięcie do czarnej dziury, minięcie horyzontu zdarzeń, nie będzie w żaden sposób szczególnym wrażeniem dla kogoś, kto wpada do takiej czarnej dziury. Tam nic szczególnego się nie wydarzy. Przynajmniej z perspektywy takiej klasycznej teorii nieuwzględniającej zjawisk kwantowych. A tylko taką się dzisiaj zajmujemy. Więc ktoś, kto sobie spada do czarnej dziury, minie sobie horyzont zdarzeń i nic ciekawego tam nie zauważy. I tak rzeczywiście czegoś takiego spodziewamy się, gdybyśmy wpadali do dużej czarnej dziury, do wystarczająco dużej, żeby ta zasada równoważności lokalnie obowiązywała w jakichś takich obszarach charakterystycznych dla obiektów, takich jak człowiek czy jabłko. Natomiast na temat tego, jak się wpada do czarnej dziury, zdecydowanie odmienne zdanie ma człowiek w rakiecie. Dlatego, że tak jak powiedziałem, z perspektywy tego człowieka w rakiecie, czas pod jego nogami spowalnia i płynie coraz wolniej. I takie jabłko, które wypadło mu i spada coraz niżej, znajdzie się w obszarze, w którym czas płynie coraz wolniej. W związku z tym to jabłko będzie się starzeć coraz wolniej. I mimo, że siła grawitacji rozpędza to jabłko do coraz większej prędkości, to jest jeden efekt, to drugi efekt, który polega na tym, że czas płynie wolniej w coraz niższych obszarach, spowoduje, że to jabłko w którymś momencie zacznie spowalniać. I jak się upuści takie jabłko na czarną dziurę, to ono się zacznie rozpędzać, osiągnie prędkość, dokładnie połowę prędkości światła, po czym zacznie nie rozpędzać się dalej, tylko spowalniać. Dlatego, że spowolnienie upływu czasu zacznie dominować i to jabłko z perspektywy kogoś w rakiecie zacznie wyhamowywać, aż wreszcie kompletnie zatrzyma się, zamarznie nad samym horyzontem zdarzeń. Efekt spowolnienia upływu czasu staje tam się nieskończony. Z perspektywy kogoś w rakiecie czas zatrzymuje się kompletnie na horyzoncie zdarzeń. I według kogoś, kto upuścił jabłko na czarną dziurę, to jabłko zbliży się do tego horyzontu zdarzeń, ale go nie przekroczy. Zniknie nam z oczu, dlatego że światło wysyłane przez jabłko będzie podlegać skrajnemu przesunięciu doplerowskiemu i kolory się staną coraz bardziej czerwone, aż wyjdą poza zakres widzialny i nie będziemy tego jabłka widzieć, ono będzie czarne. Ale ono formalnie rzecz biorąc nie przekroczy horyzontu zdarzeń z perspektywy kogoś, kto jest w rakiecie. Minięcie horyzontu się nigdy nie wydarzy, mówiąc najprościej, z perspektywy kogoś, kto jest w rakiecie. Natomiast z perspektywy jabłka nie ma żadnego problemu. Jabłko mija horyzont zdarzeń i znajduje się pod spodem w skończonym czasie. Więc w obecności pól grawitacyjnych zasada względność zjawisk jest o wiele bardziej daleko posunięta niż w szczególnej teorii względności, gdzie czas mógł płynąć wolniej albo szybciej, ale to najwyżej tyle. Tutaj w ogólnej teorii względności, gdzie mamy działanie pól grawitacyjnych i jakichś skrajnych zjawisk z tym związanych, względność zdarzeń jest tak skrajnie posunięta, że pewne zdarzenie może się w ogóle nie wydarzyć z perspektywy jednego obserwatora. Na przykład z perspektywy gościa w rakiecie jabłko nigdy nie przekroczy horyzontu zdarzeń, a z perspektywy jabłka jak najbardziej horyzont zdarzeń zostanie przekroczony i nic tam się ciekawego nie wydarzy. Więc ta skrajność, względność wydarzeń staje się skrajna. Czy to mamy do czynienia z czarnymi dziurami, czy nawet nieinercjalnymi obserwatorami, takimi jak tutaj w tej rakiecie. Czy są jakieś pytania? Więc jak widać, takie najbardziej podstawowe własności czarnych dziur mogą zostać zrozumiane na bazie tego typu prostego rysunku. I to ma bezpośrednie przełożenie na właściwości czegoś, co nazywamy statycznymi czarnymi dziurami albo schwarzschildowskimi czarnymi dziurami. To są czarne dziury, które nie kręcą się, które są statyczne i nie mają momentu pędu. Tego typu czarne dziury i ich zachowanie może być w dobry sposób opisane tego typu diagramami. I dobrym przybliżeniem tego, co się dzieje wokół czarnej dziury, jest analiza tego, co się dzieje w jednostajnie przyspieszającej rakiecie. Natomiast też można te rozważania kontynuować. Można się zastanawiać, na przykład, co się dzieje, jak mamy więcej niż jednego przyspieszonego obserwatora. Tak?
2: Ja mam pytanie. Ja jestem analitykiem, jeśli chodzi o fizykę, dawno się jej uczyłam.
0: To dobrze. Tak, to znaczy, że mimo że na horyzoncie zdarzeń siła przyciągania staje się nieskończenie duża, to upływ czasu zatrzymuje się tak naprawdę i ten upływ. Tak, jest nieskończenie mocny, tak, i ten efekt upływu czasu zaczyna dominować.
2: To teraz pytanie: czy fizycy wierzą, że to tam się wszystko zatrzymuje? To w takim razie, jak powstała ta czarna dziura?
0: Bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim fizycy nie bardzo lubią w cokolwiek wierzyć, tylko no, to, co ja teraz robię, to badam konsekwencje pewnej teorii, która...
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Może być prawdziwa albo nie. Wszystkie dane doświadczalne ją potwierdzają, ale czy ona jest ostatecznie prawdziwa, to raczej podejrzewa się, że się musi załamywać w jakichś skalach. Ale wracając do pytania. Formalnie rzecz biorąc, jak mam zapadającą się gwiazdę, to z mojej perspektywy, kogoś, kto jest daleko, to nie jest czarna dziura, taka jak sobie wyobrażam, punkt. To jest zapadająca się gwiazda, która się zapada i już prawie się zapadła, już prawie. To jest epsilon nad horyzontem zdarzeń cała ta materia, czyli bardzo, bardzo mało, ale ten horyzont zdarzeń się nie uformował, nie został przekroczony. Więc w środku naszej galaktyki, gdzie mówi się, że jest czarna dziura o masie tam 6 milionów mas Słońca, tak naprawdę jest materia, która się zapada i to jest prawie czarna dziura. Z naszej perspektywy. Natomiast z każdego praktycznego punktu widzenia nie ma różnicy, czy to jest punkt, czy prawie punkt. Czy czarna dziura, czy prawie czarna dziura. Dlatego, że jak powiedziałem wcześniej, siła grawitacyjna i wszystkie efekty, które wytwarza czarna dziura, są nieodróżnialne od efektów kuli. Czyli gdyby to była kula albo punkt, efekt będzie z naszej perspektywy taki sam. I dlatego na przykład, gdyby Słońce teraz zamieniło się w czarną dziurę, to za tam 8, tak, 9 minut zrobi się ciemno, tak, bo światło przestanie do nas docierać. Przez te 8 minut Ziemia się jeszcze będzie kręcić normalnie wokół tego Słońca. Co się stanie potem? Nic się nie stanie. Ziemia się będzie kręcić dokładnie dalej tak samo, dlatego że siła przyciągania Słońca i czarnej dziury zrobionej ze Słońca, gdyby Słońce zostało ściśnięte do punktu, jest taka sama. Więc z obserwacyjnego punktu widzenia to, co widzimy w środku galaktyki, nie różni się niczym od czarnej dziury, ale formalnie to jest to zapadająca się materia, która już się prawie zapadła. Chociaż z perspektywy samej tej materii ta czarna dziura została utworzona. Bo materia wpadła, materia może ten punkt w samym środku osiągnąć, tylko my tego nigdy nie zaobserwujemy. No nie, dlatego że jakbym teraz ścisnął Ziemię do punktu albo Słońce do punktu, to siła grawitacji w określonej odległości jest taka sama, nie zmieni się w ogóle. Siła grawitacji zależy tylko od masy, a nie od promienia kuli, w jakiej ta masa jest rozłożona. O, to jest dobre pytanie. O tym nie zdążyłem powiedzieć, a powinienem, bo za chwilę o tym będę mówił. Elektrony mają masę i jakby one spadają tak samo jak cała reszta. Ale pytanie, co się dzieje ze światłem? Czy światło spada w polu grawitacyjnym, czy nie? I pewnie część z was zna odpowiedź, bo mogą o niej gdzieś czytać, ale ja teraz wam powiem dlaczego. Jakiej odpowiedzi należy się spodziewać? Jakiej odpowiedzi można logicznie wymagać od teorii względności, jeśli zasada równoważności miałaby działać? Otóż Żeby odpowiedzieć na pytanie, czy światło spada w polu grawitacyjnym, zastanówmy się, czy światło spada w przyspieszającym układzie odniesienia. Wyobraźmy sobie, że mam ten przycisk na ścianie, który powoduje, że moje pomieszczenie zaczyna przyspieszać w górę. Z przyspieszeniem G na przykład. Czyli wszystkie ciała, które sobie były w stanie ważkości, z perspektywy kogoś, kto przyspiesza, zaczynają spadać. Wszystkie tak samo. Co się stanie ze strumieniem światła, który sobie leciał poziomo? Jeżeli mam tutaj na przykład światło laserowe, które sobie leci poziomo i nagle podłoga zaczyna przyspieszać w górę, to ta podłoga zacznie się zbliżać do tego strumienia światła. Czyli z perspektywy kogoś, kto stoi na podłodze, światło będzie coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, czyli tak jak gdyby spadało. Więc jeśli zasada równoważności ma działać, to światło powinno spadać w polu grawitacyjnym, tak samo jak wszystko inne. I teraz ja mam pytanie do pani. Z jakim przyspieszeniem będzie spadać światło? Jak na przykład mam strumień światła, który sobie leci poziomo i mija elektron. I wiem, że elektron spada, jak podłoga się zbliża, porusza się z przyspieszeniem G, no to z perspektywy podłogi elektron spada z przyspieszeniem G. Tak? To teraz pytanie, jak szybko się będzie zbliżać światło? Tak samo jak elektron, czy z jakimś innym tempem? Ale to, ale oddziaływanie przyciągania ładunków nie uwzględniamy. Więc jeżeli akurat sobie wyobrazić, że jest jakaś materia, która leży na jakimś takim odcinku i akurat ten odcinek jest mijany przez światło, to jedno i drugie będzie spadać w tym samym, zbliżać się do podłogi w tym samym tempie, no bo z perspektywy podłogi, która przyspiesza, ona się po prostu podnosi. Tak, jeżeli jest próżnia, oczywiście, bo bez próżni to byłoby co innego. Więc można by się spodziewać, że światło będzie spadać tak samo jak cała reszta, z przyspieszeniem G. I jak się zrobi dokładne pomiary, to się okazuje, że fotony, które tutaj latają po tym pomieszczeniu, spadają z przyspieszeniem G, tak samo jak cała reszta, jak jabłka. Dokładnie z tym samym przyspieszeniem. Co można precyzyjnie wyznaczyć, robiąc pomiary? Nie widzimy tego, dlatego że światło porusza się tak szybko, że poruszając się na przykład od lampy do mojego oka, pokonuje tą odległość w tak krótkim czasie, że spadając z przyspieszeniem G, to jest za krótki czas, żeby to zaobserwować po prostu. Nam się wydaje, że to jest linia prosta, bo to jest bardzo słabo zagięta linia prosta, ale to jest zagięta linia prosta i odpowiada przyspieszeniu G. Więc nawet światło powinno zgodnie z ogólną teorią względności podlegać spadaniu w ten sam sposób. I to zaobserwowano zresztą wkrótce po ogłoszeniu teorii Einsteina i to było pierwsze potwierdzenie doświadczenia teorii Einsteina. Muszę trochę pominąć, bo mi się czas kończy, ale tutaj jest taka symulacja sprzed paru dni, którą NASA opublikowała, tego, jak wyglądałaby czarna dziura, gdybyśmy byli w niewielkiej odległości. To jest tam ta animacja na środku. Gdyby do tej czarnej dziury wpadał jakiś pył materii. I ten pył materii, gdyby się poruszał w takim okrągłym dysku, bardzo cienkim dysku, który się coraz bardziej spiralnie zbliża do czarnej dziury i jest zasysany przez czarną dziurę, rozgrzewa się do dużych temperatur, te cząstki się zderzają ze sobą, się rozgrzewają i zaczynają świecić, więc widzielibyśmy światło, ale światło z tego dysku zagięte w pobliżu czarnej dziury w ekstremalny sposób, bo spada w polu grawitacyjnym, tak jak wszystko inne, będzie tworzyć tego typu iluzję. Taka czarna dziura zaczyna się zachować trochę jak soczewka, która zagina światło. Czarna dziura też zagina światło i dlatego iluzja będzie taka, gdyby ten pierścień jakoś opływał tą czarną dziurę, bo ten naprawdę jest płaski. W podobny sposób okulary tworzą pewne iluzje, prawda? Czy soczewka tworzy pewną iluzję, wydaje nam się, że światło jakoś się wygina, to tylko dlatego, że patrzymy przez soczewkę. Więc z tego prostego rozumowania, o którym mówiłem, można by jakościowo spodziewać się, że wokół czarnej dziury obraz będzie jakoś zdeformowany. A jak dokładnie będzie zdeformowany, to właśnie zrobiono symulację i to wygląda tak jak na tej animacji. A z kolei w lewym górnym rogu jest znana Państwu pewnie rekonstrukcja obrazu czarnej dziury na podstawie bardzo skomplikowanych pomiarów wykonanych w wielu

0: Tak, moi drodzy, dzisiaj wznawiamy nasze audycje przyrodnicze po krótkiej przerwie, takiej może nie wakacyjnej, ale sierpniowej. Mamy już wrzesień, także już też prawie, że zmienia nam się pora roku, bo 1 września, przypomnę, rozpoczęliśmy jesień, ale meteorologiczną, tą astronomiczną i tą kalendarzową to jeszcze chwileczkę. A dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem wiedzy przyrodniczej i dzisiaj spotykamy się ponownie, a ustaliliśmy ostatnio, że będziemy rozmawiać o grzybach. Ze studia witają się z państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy, a w Olsztynie...
1: Olsztyna, Grzegorz Fiodorowicz, witam serdecznie.
0: Tak jest.
1: Oczywiście nadchodzi jesień, bo rzeczy, pora taka dla niektórych trochę smutna, dla niektórych wesoła, radosna.
0: Właśnie.
1: Bo można wybrać się na grzyby.
0: Tak.
1: Chociaż tak, żeby można chodzić, od razu mówię, przez cały rok. I zachęcam, żeby chodzić przez cały rok, bo pewnie będzie jeszcze troszkę czasu, to sobie powiemy też na temat, kiedy, o innych porach roku, jakie można gatunki zbierać, ale rzeczywiście wszyscy są przyzwyczajeni, że jeżeli na grzyby, to idziemy jesienią.
0: Właśnie. A my będziemy trochę rozwijać te mity takie i będziemy też, będzie pan Grzegorz nam opowiadał, jak te grzyby zbieramy. Ale panie Grzegorzu, tak na początku może wyjaśnijmy, co to w ogóle są grzyby, bo może mylnie je tam gdzieś klasyfikujemy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą taką teoretyczną podstawę naszych rozważań?
1: Teoretyczną jest to grupa oczywiście organizmów żywych.
0: Mhm.
1: Jeszcze nie tak dawno była zaliczana do roślin.
0: Właśnie.
1: Obecnie to jest odrębna już jednostka, bo to, że była zaliczana do roślin, ale pod względem pewnych cech bliżej było im do zwierząt chociażby, tylko że no, nie chodziły.
0: Mhm.
1: Dlatego były zaliczane do roślin. Obecnie jest to już odrębne królestwo bądź podkrólestwo, w zależności od tego, jak to ujmujemy, fungi, czyli grzyby, całkiem odrębny świat organizmów. Co do ilości gatunków znanych, to teoretycznie do roku 2020 opisano około 148 tysięcy gatunków grzybów, co w rzeczywistości jest tylko małym ułamkiem, bo okazuje się, że co roku przybywa nam nowych gatunków około 2000.
0: No to dużo.
1: A takie skromne szacunki to jest około 1,5 miliona grzybów, chociaż obecnie wzrosło to nawet do 5 milionów grzybów, że potencjalnie tyle może występować na kuli ziemskiej. Tyle gatunków. Czyli rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duża grupa organizmów. Występują praktycznie wszędzie. Zajmują się generalnie, można powiedzieć, że sprzątaniem, ponieważ jest to grupa organizmów, która rozkłada materię na czynniki pierwsze i z tego chociażby z tych produktów później rośliny mogą czerpać i znowu te substancje wracają do obiegu, mogą być przekształcane przez rośliny w pokarm dla zwierząt i tak kółko się kręci. Czyli generalnie bez grzybów to by bardzo szybko nasz świat był zasypany różnego typu odpadami właśnie organicznymi, które praktycznie nikt by nie rozłożył. Tutaj taka ciekawostka od razu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale drewno, które jest bardzo silnie wysuszone, ma wilgotność poniżej 20%, jest praktycznie niezniszczalne, chyba że ono zostanie spalone, ale żaden organizm jego nie może zniszczyć, ponieważ nie wejdą w tym momencie grzyby. A tylko grzyby mogą zapoczątkować rozkład drewna.
0: No właśnie, ja to sam zauważam, panie Grzegorzu, ponieważ my palimy drewnem akurat w naszym domu i widać to chociażby po procesie suszenia, jak jest drewno porąbane. To na przykład tak na brzozie powiem, jak brzoza jest mokra, jest jeszcze nie porąbane, tam od razu wchodzą grzyby, pojawia się taka biała pleśń albo czarna.
1: Pniaki są takie duże pnie złożone, to czasami można zaobserwować, że wyrastają jakieś owocniki chup na przykład.
0: Tak, dokładnie.
1: Może się tak zdarzyć, dokładnie, bo drewno nie zostało wysuszone do końca.
0: I dopiero jak się porąbi i wysuszy, to tam już nic, żadnego dostępu nie ma. No chyba, że z powrotem wystawimy na wilgoć, no to wiadomo, ale tak jak tutaj pan wspomniał, że dla nich potrzebna jest też oczywiście woda, tak jak dla każdego żywego organizmu i bez tego nie...
1: Dokładnie, no generalnie przecież ciało grzyba, czyli właśnie grzybnia, to jest praktycznie 90% składu, to jest woda. Przecież czyli bez tego rzeczywiście no, trudno by było się rosnąć. A jeszcze taka jedna ciekawostka, bo też bardzo często nie wszyscy wiedzą, czym jest grzyb w praktyce. Bardzo często mówi się, że idziemy na przykład na grzyby. No i zbieramy sobie różne grzyby, tych grzybów było bardzo dużo, a właściwie zbieramy tylko część tego grzyba, czyli owocniki.
0: Tak.
1: I niewykluczone, że na przykład tych 20 borowików czy setka borowików, które zebraliśmy, pochodzą z jednego organizmu. To są owocniki, które wytworzyła jedna grzybnia, czyli jeden organizm, jeden grzyb.
0: No tak, bo my tego nie zauważamy, to co jest pod ziemią, prawda?
1: My tego nie zauważamy, ale żeby to uświadomić, to właśnie jeden z, kiedyś gdzieś wyczytałem właśnie w opracowaniu ekologicznym, że takie bardzo ładne porównanie, gdzie organizm grzyba, czyli właśnie cała grzybnia, została porównana do jabłoni, do drzewa. Drzewo sobie rośnie, grzyb też rośnie. Czasami widzimy grzybnię na powierzchni gdzieś, ale przeważnie rośnie gdzieś schowana w podłożu. My tego nie widzimy. Ona może rosnąć przez wiele lat. Czasami nawet setki albo i więcej. A co jakiś czas ta grzybnia wytwarza owocniki. Czyli to, co my zbieramy.
0: Tak.
1: Te borowiki, podgrzybki, to, co my nazywamy grzybem, to są najczęściej właśnie owocniki i te owocniki możemy porównać do jabłek.
0: Do jabłek, tak.
1: Dokładnie, czyli właśnie nasza jabłoń rośnie, wszyscy wiedzą, jak to wygląda, rośnie, co jakiś czas wytwarza jabłka, owoce swoje. Podobnie jest z grzybnią, czyli właśnie z tym naszym grzybem, czyli pojedynczy organizm, grzyb, czyli grzybnia, wytwarza co jakiś czas owocniki, które też służą do w sumie do rozmnażania, bo tam są zarodniki schowane,
0: tak.
1: A grzybnia może rosnąć przez kilka lat, natomiast te owocniki powstają w jednym roku troszkę więcej, w drugim troszkę mniej, tak samo jak u jabłoni.
0: No
1: ale
0: właśnie,
1: ona
0: dokładnie.
1: Nie ginie, ta grzybnia jest w podłożu. Czyli też warto wiedzieć, że jeżeli gdzieś chodzimy, zresztą wszyscy grzybiarze wiedzą, że jeżeli są odpowiednie warunki, jak znaleźliśmy gdzieś borowiki, to przez kilka lat, jak będziemy chodzić, to w tym miejscu, załóżmy, te borowiki będą nam dalej rosły. Co roku praktycznie. Ewentualnie może się
0: rozszerzy gdzieś tam, tak.
1: Dokładnie o metr, dwa, trzy, ewentualnie tak jak grzybnia się rozrasta, to tak samo te borowiki w troszkę w innym miejscu będą się pojawiać, ale one w tej lokalizacji gdzieś zawsze będą.
2: Panie Grzegorzu, a jak duża może być taka grzybnia?
1: No właśnie, i to jest taka ciekawostka, bo najczęściej grzyby, oczywiście to, co my widzimy, to grzyby mogą mieć różne wymiary, od takich mikroskopowych, czasami, tego nawet nie widzimy, czasami widzimy różnego typu plamy, na przykład takie białe plamy, tak jakby ktoś pospał mąką na liściach.
0: Tak, są takie.
1: Taka, czasami taka jedna plamka, to jest jedna grzybnia. Nie są duże rozmiary. Też mogą być gdzieś na przykład jedno drzewo porażone, to może być, ta grzybnia może być w danym drzewie, ale dzięki badaniom genetycznym, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon, stwierdzono, że, jako ciekawostka, największy organizm na świecie, to jest właśnie żywy organizm na świecie, to jest właśnie grzyb. Zajmuje on powierzchnię, tutaj akurat ukłon do kibiców piłkarskich, 1665 boisk. To jest,
0: krótko
1: mówiąc, około 9 km². Czyli to są takie niewielkie miasteczka, na przykład w pobliżu Olsztyna, bodajże chyba Pasłęk. To jest mniej więcej właśnie taka powierzchnia. Czyli rzeczywiście jest to duże, rozległy teren i tam w ogóle skąd to się wzięło? Okazało się, jak przebadano wszystkie owocniki tego grzyba, który tam występował,
0: tak.
1: Okazało się, że one są identyczne genetycznie. Czyli to jest jeden
0: organizm.
1: Osobny. Dokładnie, jeden organizm, który rósł przez prawdopodobnie 8-9 tysięcy lat czy rzeczywiście dosyć słusznych wiekowo, ale nie najstarszych, bo jeszcze bywają starsze organizmy na świecie, ale rzeczywiście dosyć duża powierzchnia. I co ciekawe, ten grzyb występuje również w Polsce. Była to opieńka ciemna, czyli jedna z opieni, którą bardzo często możemy spotkać u nas, chociażby w naszych lasach, też przez niektórych chętnie zbierana, może mieć nawet takie rozmiary. Oczywiście mówimy tu o grzybie, o powierzchni.
0: Tak, tak.
2: Nie o owocniku.
0: Grzybna.
1: Dokładnie. A owocniki, no wiadomo, tak jak mówiłem, tak porównanie było do jabłoni. No, duże drzewo, jabłek będzie dużo, czyli tych owocników też będzie dużo.
0: I tak samo tutaj z tym.
1: Dokładnie, dokładnie.
2: Panie Grzegorzu,
1: czyli u nas w lasach też potencjalnie, jakby ktoś dobrze przebadał, ja bym się nie zdziwił, żeby na przykład okazało się, że w jakimś lesie rośnie tylko jeden osobnik, na przykład borowika, a tylko w różnych miejscach wytwarza owocniki. Dokładnie.
2: Wywrócił pan do góry nogami. Wywrócił do góry nogami pan moje myślenie.
1: To jest jedna, a jeszcze ewentualnie o sam owocnik, bo też mam tutaj takie informacje, jaki był w Polsce największy, teraz w zasadzie najcięższy owocnik. To był owocnik siedzunia sosnowego, dawniej szmaciak gałęzisty, czyli sparacyzm.
0: A, to wiem, jak to wygląda, tak.
1: Dokładnie, tak, takie chyba kozie brody to nazywa. Taki właśnie kalafior, taki dosyć charakterystyczny owocnik. On był zebrany we wrześniu 1977 roku niedaleko Krynicy Górskiej i tam, że ważył ten owocnik 15 kilo. Czyli rzeczywiście było co z niego zjeść. Co ważne, obecnie siedzuń sosnowy nie podlega ochronie już gatunkowej, czyli spokojnie możemy go zbierać do celów konsumpcyjnych, a jest to, szczerze mówiąc, jeden ze smaczniejszych grzybów. Oczywiście trudno go jest umyć do końca, bo
0: tak, bo tam ten zawsze piasek.
1: Szczególnie wygląda jak owocnik, tak. Pełno jest tam igieł.
0: Jak gąbka tak trochę wygląda.
1: Dokładnie. Ale jeżeli to się dobrze opłucze, wymyje, można go namoczyć na przykład, żeby to wszystko wyleciało, później osuszy, rzucamy na masełko, na patelnię, nie ma nic lepszego, naprawdę.
2: Nigdy nie jadłam i bym w ogóle nie pokosztowała, bo bym się bała, że się otruję.
0: No to już teraz wiesz.
1: Są różne ciekawe gatunki, które też są jadalne. Teraz już coraz częściej właśnie o grzybach się mówi już w tym kontekście, że to są bardzo wartościowe produkty odżywcze.
0: No właśnie, panie Grzegorzu, bo tak ostatnio wspomniał pan o tym, że często nam wmawiano, mówiono o tym, że a przecież po co te grzyby jeść, po co je zbierać, przecież tam nic nie ma, tylko woda jest, a po wysuszeniu zostaje nam trochę tej tkanki biologicznej, która tam pewnie też nic nie ma, bo tylko może trochę takich wartości smakowych. A jak jest naprawdę?
1: To znaczy tak, wszystko zależy w zasadzie od tego, w jaki sposób przygotujemy grzyby.
0: Tak.
1: Bo jeżeli, ja mówię, ja akurat pochodzę z, moja rodzina pochodzi ze wschodu i nawet obecnie mam takie niektóre klucze, starsze klucze nasze polskie, w których jest bardzo ładny zapis przy niektórych gatunkach grzybów. Grzyb trujący w nasie jadalny na wschodzie. No tak, trochę może być to dosyć dziwne.
0: A na zachodzie ale... już jest trujący całkowicie.
1: Tak, tylko że rzeczywiście jak się przyjrzy dokładnie, w jaki sposób przygotowywały się chociażby grzyby w Wielkopolsce, bądź właśnie za wschodnią granicą, to się troszkę różni. Na wschodzie generalnie grzyby były sparzane, przynajmniej tak jak u nas w domu, zawsze były sparzane, woda była wylewana. Później grzyb był gotowany przez godzinę, woda była wylewana. Znowu był gotowany, woda wylewana, no i wtedy grzyb już się nadawał do jedzenia, można było coś z niego zrobić. I szczerze mówiąc, w ten sposób przygotowane nawet olszówki, tak zwane olszówki, czyli krowiak odwinięty, Bacillus involutus, nie powodował natychmiastowego zatrucia. Czyli był teoretycznie grzybem bezpiecznym. Chociaż obecnie wiemy, że te toksyny jednak zawarte w nim w niewielkich ilościach, ale mogły się również odkładać w wątrobie chociażby i powodować po latach jakieś problemy właśnie z wątrobą. Ale tak przygotowane grzyby praktycznie nie posiadały żadnych właściwości odżywczych, bo wszystko, co było, dogotowaliśmy.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie, to był po prostu, no, w momentach głodu, kiedy były problemy z jedzeniem, rzeczywiście żołądek był pełen, nasycony, ale tam za bardzo chityny już raczej żołądek nasz nie trawi, czyli niestety nie było co strawić, no i w zasadzie nie było to, nie miało to wartości odżywczych. Natomiast jeżeli zrobimy grzyby przygotujemy tak, jak obecnie się zaleca, ale również robiono wcześniej, na przykład w Polsce Zachodniej, chociażby Wielkopolsce, to wystarczy 20 minut obróbki termicznej. Czy to będzie gotowanie, jeżeli chcemy zrobić zupę, umyjemy grzyby, osuszymy i wrzucamy do garnka, gotujemy, mamy zupkę. Chcemy poddusić, dusimy. Chcemy usmażyć na masełku, smażymy na masełku. Mhm. Chcemy ususzyć, też suszymy, ale później na przykład jak chcemy wykorzystać do jakiejś potrawy,
0: to musimy je namoczyć.
1: To najczęściej je moczymy, ale tej wody już nie wylewajmy.
0: Właśnie, bo w tej wodzie, tak. Bardzo cenna.
1: Woda też jest cenna i co dowodzą badania, właśnie w tej wodzie z grzybów, jeżeli byśmy taką grzyby na przykład obgotowali, to dobrze jest tą wodę zostawić sobie, bo tam są bardzo często bardzo cenne substancje o działaniu prozdrowotnym, nawet wręcz leczniczym, czyli też warto o tym wiedzieć. A w zasadzie w grzybach praktycznie wszystko mamy, co potrzebne, czyli oczywiście świeże grzyby to jest generalnie woda, bo nawet czasami do 90% dochodzi, ale mamy również białka i to bardzo cenne białka, mamy tłuszcze, mamy węglowodany i tutaj są właśnie szczególnie węglowodany na tą grupę związków trzeba, czyli cukry, trzeba zwrócić uwagę, bo tam są takie bardzo cenne cukry złożone, polisacharydy, które bardzo korzystnie wpływają na nasz organizm, czyli rzeczywiście smakiem, ale również właściwościami grzybów należy się cieszyć. I jeżeli mamy okazję zebrać grzyby, to spokojnie zbierajmy te owocniki. Oczywiście w odpowiednich warunkach, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo czasami nawet grzyby jadalne, ale źle przechowywane, mogą spowodować zatrucie. Czyli też warto o tym pamiętać, że jeżeli na przykład grzyby zbieramy do jakichś plastikowych toreb nieprzewiewnych, czasami nawet takich wiader, w wiadrach może być problem, że jest duży upał, one mogą tam się zaparzyć, tam mogą dojść do różnego typu procesów już gnilnych, rozwinąć się jakieś drobnoustroje, które będą dla nas szkodliwe, grzyby też, które będą na przykład grzyby pleśniowe, to takich grzybów niestety już nie można spożywać, no bo mogą nawet te właśnie jadalne nam zaszkodzić.
0: No właśnie, czyli najlepszy po prostu do zbierania jest tradycyjny taki koszyk wiklinowy.
1: Dokładnie, najlepszy jest koszyk, albo koszyk typowy, taki wiklinowy, jak to kiedyś się chodziło, ale teraz na przykład są koszyki sklepowe, można sobie takie koszyki kupić. Ja sobie też mam taki koszyk. Właśnie jest to plastikowy, no jest może troszkę lżejszy niż drewniany, niektóre szczególnie, ale jest przewiewny, ma dziurki, ma otwory, czyli jest rzeczywiście, nie ma możliwości zaparzenia, dosyć wygodnie się z tym chodzi, czyli jak najbardziej w takich właśnie przewiewnych mi koszykach najlepiej właśnie zbierać grzyby.
2: I to pierwsza zasada.
1: Tak, to jest jedna z zasad. Oczywiście długo ich nie przechowujmy takich właśnie w wiatrze, czy w koszyku, czy w jakimś pojemniku. Dobrze jest pójść do domu, przebrać to od razu i przetworzyć. Jeżeli mamy więcej, no to wiadomo, to ewentualnie można je czy zblanszować, zamrozić, czy ewentualnie od razu sobie przygotować jakąś potrawę. Natomiast jeżeli chcemy je przechować, to lepiej w miejscu chłodnym, czy to w lodówce, czy gdzieś na zewnątrz, żeby po prostu nie nagrzewały się. I wtedy ewentualnie, jeżeli no już jest taka potrzeba, to na następnego dnia można te grzyby oczyścić. I też jeszcze jest inny zawsze problem, jak zbierać?
0: Właśnie.
1: Wykręcamy, czy wycinamy?
0: Czy wycinamy, tak.
1: Dokładnie.
0: Czy idziemy z nożykiem, czy bez nożyka? Problem.
1: I szczerze mówiąc, ilu mikologów tyle jest
0: teorii.
1: W zasadzie dla grzybni większej szkody nie ma, jak to obecnie się uważa, z tym, że pod względem bezpieczeństwa dla zbierających, na to właśnie zwracam uwagę, lepiej jest wykręcać.
2: Dlaczego?
1: A chodzi to o to, żeby wziąć owocnik, zebrać cały owocnik, również z podstawą trzonu, ponieważ u niektórych gatunków podstawa trzonu jest bardzo charakterystyczna i jest to cecha, po której
0: możemy
1: rozpoznać, że to jest grzyb trujący. Na przykład muchomory zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, bo on zmienił nazwę, żeby się nie kojarzył ze sromotnikiem, to właśnie ten muchomor ma podstawę taką lekko rozdętą, u podstawy jest pochwa, też cecha charakterystyczna i po tym między innymi możemy rozpoznać, że mamy do czynienia właśnie z muchomorem, czyli od razu czerwona lampka, tego lepiej nie zbieramy. Natomiast bardzo podobne do nich, tego muchomoru, Kani bym nie powiedział, bo kania dla mnie w ogóle nie jest podobna.
2: No też
1: nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób można kanie pomylić też z muchomorem zielonkawy, ale jeżeli już ktoś chce bardzo pomylić, to może. Natomiast podobne grzyby, jak ktoś zbiera na przykład tak zwane surojatki, czyli gołąbki. O. Są gołąbki o zielonych kapeluszach, które rzeczywiście z góry, jak ktoś nie jest wprawny, to bardzo podobne są do muchomora zielonkawego. Jeżeli wykręcimy jeden i drugi,
0: to mamy możliwość porównania.
1: Gołąbków trzon będzie bez tej właśnie bulwy, bez pochwy, taki gładki, natomiast u muchomora będzie to widoczne. Tak samo pieczarka też jest inny trzon, podstawa trzonu niż u muchomorów. Czyli rzeczywiście na to warto zwracać uwagę. Oczywiście jak to wykręcimy, dołek zasypiemy tam, gdzie był akurat mech uszkodzony. Dobrze jest to zakryć. Czasami przydeptać się lekko, żeby po prostu tam za bardzo to nie wysychało. I w ten sposób spokojnie możemy sobie zbierać owocniki. Jeżeli chcemy oczyścić na miejscu, no to nie ma problemu w tym momencie, jak już widzimy, że to jest grzyb na pewno ten, co chcemy zebrać i jest dobry do jedzenia, nadaje się, to możemy sobie podstawę trzonu odciąć, oczyścić, żeby już w koszyku były na przykład grzyby czyste, bez zabrudzeń. Dokładnie. Czyli, ale na początku wykręcamy, sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Jeżeli jest dla nas bezpieczne, wiemy, co to jest, okej. Okay. Zostawiamy, czyścimy, wkładamy do koszyka.
2: Jaka jest trzecia zasada?
0: No, trzecia zasada to chyba najpierw musimy też wiedzieć, co jest bezpieczne.
2: No dobrze, ale ja jeszcze. Ale jeszcze wrócę, panie Grzegorzu, do jednego tematu. Takiego zainteresowało mnie tak. Wykręcamy, wkładamy ten mech, żeby tam na nowo ta grzybnia miała możliwość.
1: Przyciskamy, żeby tam nie, za bardzo tego nie wysuszyć, bo czasami, no jak się widzi, że jak ktoś nawet wykręca, bo na mnie trzeba było delikatnie wykręcić.
0: To rozkopię zaraz dziurę.
1: Wykręcając bądź wyrywając, to z całym mchem ze wszystkich wyrywają.
2: Mm-hmm. Ale jak długo później kolejny owocnik mam taki czas, żeby wyrósł? Dzień, dwa?
1: Dokładnie, jeżeli jest okres dobry do wzrostu, to praktycznie codziennie jakieś owocniki mogą. Często, czy nie jest to tak, że jeden owocnik już to w tym miejscu nic nie będzie. Nie, one w pobliżu będą. Zresztą jeżeli jesteśmy na grzybach, to też bardzo często jest tak, że jeżeli znaleźliśmy jeden owocnik, to wszyscy już tak oglądają się dookoła, czy tam nie ma czasem sąsiada jakiegoś. Bo to przecież ja już teraz wiemy, że to jest ta sama grzybnia,
0: tak.
1: Czyli ta sama grzybnia w różnych miejscach w pobliżu te owocniki będzie nam wytwarzała.
0: Ja tak,
1: bardzo często właśnie, jak już się mamy jeden, no to rozejrzyjmy się dookoła.
0: To statystycznie tam, i biologicznie mogą się pojawić.
1: Mogą być następne.
0: Tak, bo tak mi się tutaj przypomniała pewna, z reguły na zdjęciach są tak pokazane, czy na rysunkach, że grzyby rosną blisko gdzieś tam pnia drzewa, no ale z reguły się tak rozrastają, że są...
1: To znaczy, blisko pnia drzewa nie do końca, no bo tak. ta część właśnie mikoryzy, bo to są generalnie to, co my zbieramy, to są najczęściej grzyby mikoryzowe. Czyli borowiki, maślaki, koźlarze, te wszystkie grzyby o chybenoforze rurkowatym, czyli tam, gdzie mamy pod spodem gąbkę, rurki, różnie to nazywane jest, ale to są właśnie grzyby o chybenoforze rurkowatym. To są najczęściej grzyby mikoryzowe, tak samo jak też gołąbki, mleczaje, muchomory i one wchodzą w związek symbiotyczny z korzeniami drzew, czyli tam są połączone korzenie drzew połączone są z grzybnią i te miejsca, gdzie to jest połączenie, to jest najczęściej na obwodzie pnia, na obwodzie korony. Czyli nie przy pniu, ale tam, gdzie kończy się korona. Jak się Państwo dobrze przyjrzą, to zazwyczaj te grzyby też będą gdzieś tak na obwodzie korony najwięcej, bo tam oczywiście najładniej wygląda przy pniu, ale te przy pniu, na przykład siedluń sosnowy, jest to grzyb pasożytniczy, który właśnie będzie rósł przy pniu, bo on pasożytuje na pniu. Okinka rośnie przy pniu, bo pasożytuje na pniu. Czyli to jest troszkę inna grupa grzybów. Natomiast te typowo mikoryzowe grzyby, one najczęściej rosną właśnie gdzieś tak pod... Na przykład jeżeli mamy takie świerki z opadającymi gałęziami na ziemię, na ściółkę, to najczęściej pod tymi gałęziami, gdzieś tam w pobliżu tych gałęzi będą, czyli właśnie na obrysie korony. Czyli tam możemy spotkać.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Tu jeszcze przy okazji, jak już powiedziałem o chmeloforze, to też jest taka jedna zasada bezpiecznego grzybobrania. Jeżeli ktoś nie jest do końca, też jeżeli ktoś nie jest pewny grzybów, to w ogóle nikt nie zbiera.
2: Tak.
1: Podstawa.
0: Podstawa.
1: Jeżeli ktoś już troszkę się orientuje w grzybach i wie mniej więcej, jak wygląda borowik, koźlarz, czy coś w tym rodzaju, no to teoretycznie, żeby się nie zatruć, to jest jedna bezpieczna zasada. Można zbierać grzyby tylko o chymenoforze rurkowatym. Czyli tam, gdzie pod spodem mamy gąbkę.
0: Tak.
1: Wśród tych grzybów nie ma grzybów śmiertelnie trujących.
0: Czyli możemy mieć ewentualnie jakieś sensacje żołądkowe, ale zatruć się nie zatrujemy.
1: Tak, sensacje żołądkowe, ewentualnie potrawa nie będzie się nadawała do spożycia. Jak na przykład ktoś zamiast borowika czy koźlarza zbierze goryczaka żółciowego, tak zwanego szatana.
2: Tak, chciałam powiedzieć.
0: Będzie gorzki bardzo.
1: Bardzo gorzki. Wystarczy jeden owocnik wrzucony do potrawy. Naprawdę nie będzie się to nadawało do spożycia. Każdy to wyczuje. I rzeczywiście, no, też to nie zostanie zjedzone, ale zatruć się tym nie zatrujemy. Tylko od razu mówię, to, że na przykład coś jest gorzkiego, niejadalnego, że wszystkie grzyby trujące są gorzkie, to też jest kłamstwo.
0: Tak.
1: Bo gdyby muchomor sromotnikowy, czy ten zielonkawy był gorzki, to nikt by go nie zjadł.
0: Dokładnie.
1: Trzeba o tym pamiętać. Czyli te najbardziej trujące grzyby, one są właśnie wśród grzybów o chymenoforze blaszkowatym, czyli pod spodem, pod kapeluszem mamy blaszki, tak jak jest to chociażby u pieczarek. Jeżeli mamy blaszki, no to już trzeba uważać, bo tam mogą być grzyby trujące, śmiertelnie trujące. I niestety te grzyby śmiertelnie trujące najczęściej nie są gorzkie w smaku. Czyli smak nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie znamy grzybów. Możemy się na tym niestety
0: zawieść.
1: To dosyć
0: mocno, tragicznie, tak.
1: Dokładnie. Co jeszcze? Tak samo na przykład zapach. Muchomor zielonkawy, czyli darniej sylwetnikowy, on ma w sumie taki dosyć charakterystyczny zapach słodkawy. Dla mnie się to kojarzy troszkę z suszonymi owocami, takimi właśnie na Wigilię, taki dosyć charakterystyczny.
2: Jest susz, tak.
1: Dokładnie, jest taki zapach suszu, czyli też dosyć przyjemny zapach, nie jest jakiś odstraszający. po ugotowaniu też jest łagodny w smaku, a w sumie jeden owocnik to na rodzinę 2-3-osobową wystarczy jako dawka śmiertelna. Czyli trzeba uważać i co ważne, niektórzy mówią, a jak się dobrze obgotuje grzyby, to one są jadalne. Temperatura rozkładu substancji toksycznych u muchomora zielonkawego to jest powyżej 260 stopni.
0: A tu nie mamy szans.
2: Nie.
1: Dokładnie, nie ma szans obgotowania, mrożenia. To naprawdę nam nie pomoże. Czyli rzeczywiście, jeżeli zbieramy grzyby, to zbieramy grzyby, które znamy. Jeżeli chcemy poznać coś nowego, to można wybrać się z jakimś znajomym, który zna dobrze grzyby i ufamy tej osobie. Ewentualnie wybrać się na jakieś warsztaty mykologiczne, bo też takie w Polsce są organizowane, czy jakieś szkolenia, gdzie te grzyby można poznać. A jeżeli mamy problem, już zebraliśmy, to udajmy się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam zawsze powinna być jakaś osoba, która nam pomoże,
0: tak, rozeznać.
1: Dokładnie potwierdzić, czy to są grzyby jadalne, czy trujące.
0: I tutaj też taka...
1: Na początku sprawdźmy, czy to są grzyby trujące, czy jadalne, a nie odwrotnie.
0: Dokładnie.
1: Bo już się oczywiście też kiedyś taka sytuacja zdarzyła, że przyszło do mnie starsze małżeństwo, przyniosło przyniosło owocniki, taki jeden duży owocnik i pytają, czy to jest grzyb jadalny. Ja tak patrzę na nich, no mówię, a czemu państwo pytają? No bo my zjedliśmy 2 dni temu i szczerze mówiąc,
0: jeszcze żyjemy.
1: Do tej pory nas pracuje, męczy, czy to jest jadalne. Państwa. Gdyby to było trujące, to państwo pewnie już byście mieli problemy. Jeżeli to by było silnie trujące, to rzeczywiście po 2 dniach mogłyby być objawy zatrucia, ale to już może być dawka wtedy śmiertelna. Natomiast na przyszłość proszę przyjść przed zjedzeniem. W tym wypadku akurat były to owocniki purchawicy olbrzymiej, czyli grzyb jadalny.
0: Tak.
1: Takie wielkie, olbrzymie purchawki.
2: Tak,
0: rosną u nas też.
1: Widział w dzieciństwie, czasami się kopało jako piłką.
0: Tak, dokładnie.
1: Dokładnie. Jak się nadepnęło, to takie duże obłoki zarodników wysypywały się, czyli też była zabawa. Ale jeżeli właśnie czegoś nie znamy, najpierw pytajmy, upewnijmy się, że to jest grzyb jadalny, a dopiero później konsumujmy. Bo naprawdę jedzenie grzybów ma być dla nas przyjemnością.
2: A nie strachem.
1: Oprócz tego, no właśnie, że oczywiście mają też walory pozytywne, prozdrowotne, ale pewnie o tym to już następnym razem, bo się
2: tak, nie damy
1: się
2: rady.
0: Ale panie Grzegorzu, tutaj jeszcze też taka uwaga, która mi się przypomniała, jak już się później przetworzymy, czyli sprawdźmy je przed suszeniem, a nie po suszeniu, czy są dobre. Czy też jakie wkładamy na przykład do marynowania, to już później się nie da ich zobaczyć, czy są to dobre grzyby, czy nie.
1: Nie. To wszystko mówię. Przed obróbką
0: tak.
1: Sprawdźmy, to są na pewno grzyby jadalne, bo później rzeczywiście może być problem. Zresztą tak jak tu już wspominałem o olszówkach, czyli krowiak podwinięty, obecnie jest to uważany grzyb zatrujący. Nawet w Polsce są przypadki zatruć śmiertelnych. Też obecnie już nie, bo wszyscy wiedzą raczej, że tego się nie powinno spożywać, ale jeszcze kilkanaście lat temu były pojedyncze przypadki zatruć takich no, nawet poważnych, na przykład dominowały wśród zatruć u grzybów, natomiast były też przypadki zatruć śmiertelnych, ponieważ między innymi toksyny zawarte właśnie w owocnikach krowiaka powodują rozpad czerwonych krwinek. Czyli naprawdę
2: anemię.
1: Nie chcemy czegoś takiego spożywać. Tam już dokładnie w szczegóły nie będę wnikał, ale mówię, naprawdę tego nie chcemy spożywać. Oczywiście on występuje masowo, ale
0: tak, bo jest ich bardzo dużo.
1: Smaczniejsze, zdrowsze, nawet takie czasami przypominające huby, też można jeść. To jeszcze pewnie będzie o tym okazja
2: tak.
1: Powiedzieć dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, a jak głęboko grzybnia jest w ziemi? Tak mnie to cały czas intryguje.
1: Nawet do metra może dochodzić czasami.
0: Mm-hmm.
1: Tak było na przykład przebadane właśnie przy opieńce tej właśnie mianowej z Oregonu, że ona mogła nawet do metra głębokości wchodzić, czyli rzeczywiście rośnie. A przy okazji, jak już jestem przy okieńce, oczywiście okieńka jest jadalna, młode jemy, ale starsze owocniki już trzeba uważać, bo tam mogą być śladowe ilości chociażby muskaryny, czyli to jest toksyna, która występuje między innymi

0: mieszkanie z drzewami, jeżeli do ogrodu wprowadzimy grzyb pasożytniczy.
1: Zjedzą.
2: No będą powoli zniszczone. Tak, będą powoli niszczone.
0: To teraz jest pytanie, po co kupować do ogrodu, świadomie, oczywiście, że ktoś jest świadomy tego, po co kupować do ogrodu grzyby, które będą niszczyły nasze drzewa?
2: No to jest całkowicie bezsensowne działanie, moim
0: Zgadza
2: zdaniem.
0: Zgadza się.
2: No.
0: Też jestem tego zdania, dlatego odradzam kupowania grzybni opieńki do ogrodu, czyli po prostu nie szczepmy tej grzybni w ogrodzie. Szczerze mówiąc, jak ktoś nieostrożnie obchodzi się na przykład z drewnem z lasu, to taką grzybnię opieńki może sobie bez problemu sam sobie przynieść, na przykład z korą, czyli na to też trzeba uważać, ale niestety grzybnia opieńki powoduje, że te drzewa zaczynają stopniowo obumierać. Po prostu ona uszkadza system korzeniowy, wynika przez system korzeniowy, no i niestety z czasem te drzewa będą nam coraz słabiej rosły, będą na przykład, jeżeli to jest na drzewach iglastych, igły szybciej zamierać, drzewo będzie powoli zasychać. W lasach opieńka jest jednym z głównych tak zwanych
2: szkodników.
0: Grzybów właśnie takich pasożytniczych, które powodują dosyć dużo szkód gospodarczych, czyli nie wprowadzajmy do ogrodu czegoś, co później może nam niekorzystnie wpłynąć na nasze drzewa.
2: No to
0: właśnie warto o tym pamiętać, że nie kupujmy wszystkiego, co jest w sklepie. Czasami lepiej pójść do lasu, pozbierać sobie. Tak samo na przykład też możemy znaleźć mikoryzę, borowika, maślaka albo grzybów leśnych. I jeżeli to sobie zaszczepimy w ogrodzie zgodnie z instrukcją, to wyrosną nam grzyby leśne. Warto wiedzieć, że to są grzyby mikoryzowe, to do wzrostu potrzebują drzew odpowiedniego gatunku i w odpowiednim wieku. Czyli jeżeli nie mamy świerków, sosen, no to borowiki, podgrzybki nam po prostu nie wyrosną w lesie.
1: Przytuję, nie urosną.
0: Dokładnie, cudów nie będzie. Czyli można sobie zaoszczędzić, zamiast wydawać na grzybnie,
2: bo to lepiej iść do lasu po prostu.
0: Pojechać sobie do lasu i nazbierać grzybów.
1: Tutaj taki temat rzeczywiście, który...
2: Tak, bo ja widziałem chociażby w różnych serwisach internetowych, nie będę tu wymieniał nazwy, ale jest tego naprawdę mnóstwo. I tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, no bez sensu jest kupowanie takiej grzybni, żeby później robić sobie szkodę tutaj, jeśli chodzi o opieńki, albo nic nam nie wyrośnie, no bo nie są te warunki, które trzeba spełnić.
0: Nie mamy odpowiednich drzew.
2: Tak.
0: Co z tego, że na przykład mamy świerk dwuletni, kiedy on w mikoryzę, na przykład z borowikiem, musi być co najmniej 10-letni albo i starszy. Czyli no niestety, a poza tym, jeżeli zbieramy grzyby, i na przykład jakieś, no wiadomo, przynieśliśmy owocniki, część okazało się, że jest na przykład
2: robaczywych.
0: Mhm. No to jeżeli mamy te kapelusze, wyrzućmy to pod nasze drzewa, te właściwe, jeżeli są w ogrodzie, jeżeli zarniki się wysieją, będą odpowiednie warunki do wzrostu, grzyby same się rozrosną.
2: Właśnie.
0: Grzybnia sama wyrośnie i same się pojawią. Jeżeli ktoś ma na przykład w ogrodzie modrzewie, to podejrzewam, że bez problemu ma maślaka żółtego w ogrodzie. On sam przywędrował.
1: Tak,
2: bo u nas jest dużo. Dokładnie. Mamy część działki zasadzone, tam są brzozy. I tutaj też się pojawiają różnego typu grzyby, co pewien czas.
1: Zające.
0: Grzyby naprawdę, one, jeżeli są potrzebne dla drzew, one się pojawią. Zarodniki są bardzo małe, one spokojnie z wiatrem, z prądami powietrza rozprzestrzeniają się nawet na duże odległości. Czyli rzeczywiście, jeżeli jest potencjał, jest miejsce, gdzie one mogą wykiełkować, one wykiełkują. One będą rosły, a jeżeli będzie dał dobre warunki, również z czasem powstaną owocniki, grzybnia wytworzy owocniki, będziemy mogli zbierać swoje własne grzyby.
1: Panie Grzegorzu, takie pytanie, bezpieczeństwo przy zbieraniu grzybów. Dlaczego nie podawać małym dzieciom grzybów? Bo też przyszło pytanie.
0: Bo tutaj dawka toksyczna jest o wiele mniejsza. Dla dorosłego, przy na przykład przy muchomorze zielonkawym, to jest około 50

0: gram, owocnika dla dziecka to jest 20-30 gram, czyli połowa owocnika. Czasami dziecko idąc na przykład w lesie, też trzeba uważać, że z małym dzieckiem idziemy do lasu, a ma taki odruch, że jak coś widzi ładnego, to łapie i bierze do ust, to bardzo uważajmy, bo owocniki czasami są bardzo ładne, kolorowe, tak. A może zdarzyć się, że niestety będzie grzyb trujący. I czasami taki jeden owocnik już może być dawką śmiertelną dla dziecka, czyli to też na to trzeba zwrócić uwagę. Czyli generalnie na to zwracamy uwagę, bo też mówi się, że są ciężkostrawne, ale jeżeli są niewielka ilość grzybów, dobrze przygotowane, to jest spokojnie można to ewentualnie spożyć, ale generalnie chodzi tutaj o problem zatruć.
1: Ale też pan zwrócił uwagę na to, jak musimy swoje dzieci uświadomić, że jak idą z nami na grzyby, żeby niczego tam nie tykały bez naszego spojrzenia.
2: Tak, no uczymy je tego,
0: jeżeli zbierają, niech zbierają do swojego koszyka, ale broń Boże, nie można tego jeść. Można jakoś tam wytłumaczyć dziecku, że nawet rączki, jeżeli później będzie coś chciało zjeść, trzeba umyć. Jak będzie odpowiednio przygotowane, można pójść. Będzie pewnie zbierało różne gatunki. Później spróbować omówić, pokazać, co jest grzybem właśnie tym jadalnym, na co zwrócić uwagę, jak on wygląda, czego w ogóle nie zbieramy, nawet jeżeli widzimy, to zostawiamy. Oczywiście nie niszczymy, bo to grzyby, wszystkie grzyby są potrzebne w środowisku. Natomiast edukacja i jeszcze raz edukacja. I niestety nam czasami tego brakuje.
1: Chyba tak, bo pamiętam, jakbyśmy mniejsi chodziliśmy, no to było naturalne, że dzieci chodziły same zbierać grzyby, bez opieki już chodziliśmy.
0: Ale na początku było z rodzicami.
2: Tak, oczywiście, tak.
1: Z babcią, tak, babcia. Jak,
0: dokładnie, babcia, ktoś tam przekazał informację. Później jakoś było wiadomo, że rzeczywiście zbierane jest to, co trzeba, okej. Okay. W domu i tak była później selekcja.
2: Selekcja była, dokładnie. Tak.
0: Zgadza się.
1: Ale
0: dokładnie.
1: Jedno, co robiliśmy i bardzo źle, to jak był grzyb, mówiliśmy psi, bo tak się nazywało potocznie. No niedobry, trujący. Zatem gdzieś go kopnęliśmy i tutaj pan też o tym mówi, że on jest do czegoś potrzebny.
0: Zgadza się. No, bardzo dużo tych grzybów to są właśnie grzyby mikoryzowe, ale również grzyby rozkładające martwą materię, czyli ściółkę chociażby, liście, które opadły, no one muszą jakoś ulec rozkładowi. To właśnie grzyby je rozkładają. Zresztą jak idziemy na przykład jesienią do lasu, to pewnie wszyscy czują zapach grzybów.
1: Tak.
0: Jak mamy wilgoć, to nie ma nawet, czasami bywa tak, że nie ma żadnych owocników, ale czujemy zapach grzybowy, bo właśnie ta grzybnia pachnie, nawet rozkładając ściółkę, ona rozrasta się, jak podniesiemy liście, gdzieś tam widzimy takie białe strzępki, promiście rozchodzące się, czasami nie ma nawet owocników jeszcze wytworzonych, ale ona już pracuje, już rozkłada martwą materię, dostarczając w ten sposób substancji odżywczych dla drzew, dla roślin, które właśnie z tego korzystają.
2: Tak, bo to szczególnie odczuwalne jest, jak jedziemy do lasu, czy chociażby tutaj u nas są takie też tereny leśne rano, gdzie jest duża wilgoć i wieczorem też ta wilgoć się pojawia, bo teraz mamy taką pogodę wyżową, gdzie jest sucho, ale no, czuć tą grzybnię, tak. Wystarczy otworzyć okno nawet rano, o poranku, czy wyjść na zewnątrz. To jest odczuwalne mocno.
0: Dokładnie. Właśnie chodźmy do lasu, czyli właśnie też nie tylko, żeby i wyciszyć się, bo to jest jedna rzecz.
2: Tak, zrobić sobie taką terapię leśną.
0: Wąchajmy to, co czuć, bo jeżeli na przykład jesteśmy w takim borze sosnowym, to czujemy żywicę. Żywica bardzo dobrze działa nam na drogi oddechowe przy okazji.
1: Inhalacja.
0: Czyli też możemy się troszkę lepiej się poczuć, jeżeli jakieś tam problemy z przeziębieniem czy z czymś takim, to też będzie to działało oczyszczająco. Przeciwbakteryjnie na przykład. Czyli też takie właśnie korzyści nie tylko z fizycznego, chociażby nawet jeżeli idziemy na grzyby, to idziemy, marsz jest jak najbardziej przydatny, co chwilkę się schylamy, no to odpowiednio jeżeli będziemy się schylać, to też nasz kręgosłup będzie dobrze działało, czyli są same korzyści. A oprócz tego, to co zbierzemy, później też możemy się pożywić.
1: Panie Grzegorzu, tak na koniec zadam pytanie, bo przyszły pytania i już nie chcemy ich tutaj włączać
2: tak, bo
1: do...
2: Tutaj mamy takie pytanie, na przykład, no dobrze, idę, ja to tak się, ta słuchaczka napisała, że do jakiego lasu ona musi iść, żeby znaleźć na przykład borowiki? Czy do sosnowego, czy do dębowego?
0: I teraz ewentualnie to jest ta...
1: Cały temat.
0: Cały temat przy grzybach mikoryzowych, czyli właśnie, że czasami warto wiedzieć, z jakim gatunkiem drzewa dany grzyb współpracuje.
1: Czyli co? Przełożymy...
0: Przełożymy
1: na przyszły tydzień.
0: Razy, nie, bo tego jest dosyć sporo.
2: Tak.
1: Panie Grzegorzu, ale takie...
0: Ale od razu mówię, borowiki szlachetne rosną pod świerkami.
2: Nie pod brzozami.
0: Jeżeli mamy typowy borowik szlachetny, ale do niego jest bardzo też podobny borowik usiatkowany. On ma, na trzonku ma taką siateczkę, dobrze widoczną, i on rośnie pod dębami.
1: Też raczej.
0: Czyli jak na przykład jesteśmy w lesie iglastym, bo tam jest więcej generalnie grzybów mikoryzowych, czyli na przykład podgrzebek brunatny będzie płachetka kołpakowata, czyli kołpaki, jakieś jeszcze inne gatunki, koźlarze będą, jeżeli będzie na przykład koźlarz lubi brzozę.
2: O właśnie, u nas koźlarze jest
0: typowy
2: tak.
0: Typowy koźlarz lubi
2: tak.
0: brzozę.
2: Właśnie, pod brzozami.
0: Koźlarz babka zresztą, tak się nazywa. Czyli są właśnie gatunki takie...
2: I rośnie do sporych rozmiarów.
0: Rzeczywiście obecnie w lesie iglastym będzie więcej gatunków chyba do zebrania.
1: Panie Grzegorzu, a tak na koniec, bo naprawdę byśmy mogli, ten temat musi być podjęty o tych grzybach, co teraz tu pytania przyszły, ale tak na koniec, kiedy powinniśmy zacząć edukować nasze dzieci? W jakim wieku?
0: To już musimy sami wyczuć. Jeżeli dzieci się interesują, na pewno szkoła podstawowa spokojnie może być troszkę wcześniej. Ja miałem na przykład zajęcia z dziećmi z przedszkola.
1: I jak sobie radziły?
0: Starsze grupy. To już spokojnie mogliśmy w parku na przykład sobie o grzybach porozmawiać. Już wiedzieli, że na przykład na niektóre grzyby na przykład z babcią chodzili, to wiedzieli co zbierać, ewentualnie czego nie dotykać. Czyli w zależności od tego, jak w rodzinie, czy ta kultura zbierania jest na odpowiednim poziomie, czy tylko tak lekko, czasami rekreacyjnie idziemy. Jeżeli tylko idziemy rekreacyjnie, to spokojnie może być to później. No ja bo jeżeli sami rodzice do końca nie wiedzą, co zbierać, to jak nauczyć dzieci?
2: Właśnie, ja pamiętam.
0: Ale zaznajamiać spokojnie można już w podstawówce, ewentualnie powiedzieć, żeby tego nie zbierać, czy nawet wcześniej, ostatnie grupy właśnie przedszkolne, że na przykład trzeba uważać na grzyby. Oczywiście niektóre są zjadalne, niektóre są trujące. Jeżeli nie wiemy, to nie zbieramy. Mówimy dorosłemu, że tutaj coś rośnie. Wtedy dorosła osoba przychodzi, zbiera. Pokazuje nam, czy to jest jadalne, czy niejadalne. Widzicie, takie sytuacje na przykład miałem na zajęciach właśnie z przedszkolakami, gdzie było powiedziane, że nikt nie może dotknąć grzyba przede mną. Jak ja pozwolę, to tak możecie to oglądać sobie wyrywać. I rzeczywiście grupa, na początku było jakieś tam problemy, ale później już było wszystko w porządku. Później już pod koniec, jakby jakieś takie gatunki, które już wcześniej widzieli, to a tego możemy dotknąć, bo już był pozwolony. Tak, ale pytajcie się dobrze, wszystko działa, nie ma problemu.
2: Panie Grzegorzu, tak mi tutaj wpadło na pomysł o tych ciekawostkach, które pan mówił na wstępie. To jaki panu się udało znaleźć grzyb taki najbardziej, no nie wiem, może gatunek, który jest już bardzo rzadki albo nietypowy w Polsce?
0: Coś jeszcze nietypowy w Polsce? To różnie bywało, bo na przykład swoją generalnie przygodę z grzybami to zacząłem od czarki, wtedy to jeszcze była czarka szkarłatna, później okazało się, że to jest czarka austriacka, taki bardzo wczesnowiosenny grzybek, który jak ja znalazłem chyba pierwsze dwa czy trzy stanowiska, to jak zacząłem szukać, to okazało się, że w Polsce jest chyba sześć stanowisk jedynie podanych, czyli bardzo rzadki grzyb. Jak się zaczęło szukać dalej i się to też już tam inni nagłośnili, to okazało się, że ten grzyb jest wręcz częsty. W samym Olsztynie jest chyba, znam z 8 miejsc, gdzie on rośnie. A w tym roku na przykład ten grzybek już jadłem, bo okazało się, że jest to grzyb jadalny, jak najbardziej bardzo smaczny. Nawet polecam. Właśnie zbiór w takim okresie wczesnowiosennym od stycznia do kwietnia.
1: A on jest w środku taki czerwony, tak?
0: Tak, czerwony, dokładnie.
1: Zobacz,
0: czerwony.
1: Piotr.
0: Przypomina troszkę kapsle nakrętki pewnego napoju, dokładnie, takiego wysoko schłodzonego. I to w lesie niestety można się czasami pomylić, jak tam ktoś zostawił coś takiego, już mi się zdarzało.
1: Ja myślałam, że one są przecięte, one tak wyglądają.
0: Nie, to jest właśnie, to jest taka czarka austriacka, czyli nazwa czarka, tak jak czarka.
2: Czarka wygląda,
0: tak. W środku taka malutka czareczka, do mniej więcej 5 cm średnicy. Tam w środku właśnie jest ten kolor taki szkarłatny i co ciekawe, po ugotowaniu czy usmażeniu ten kolor zostaje.
1: A jak smakuje?
0: Czyli się potrawa, postaram się Państwu gdzieś tam wrzucić, może przy następnej zapowiedzi.
1: Tak.
0: Do następnej zapowiedzi może wrzucę zdjęcie z potrawy właśnie z tym grzybkiem, jak to było robione. To będzie jako właśnie taka ciekawostka, jak to wygląda właśnie już gotowa potrawa. Rzeczywiście jest bardzo kolorowe.
2: Pięknie wygląda, tak by tutaj sobie.
0: I smaczne.
1: A jak smakują? Jak grzyby.
0: Borowiki mają mały aromat w porównaniu z czarką austriacką. Ja je robiłem akurat smażone na masełku, nic więcej. Tam troszkę później ewentualnie jakieś tam trochę zieleniny dorzuconej, żeby smaku za bardzo nie zabić, ale całe mieszkanie zapach, przepiękny zapach grzybowy.
1: Ja nigdy jej nie miałam.
2: Pan teraz tutaj smaku narobił, naprawdę już zachciałam
1: się. Ale ona jest...
2: Chyba pójdę na grzyby.
1: Panie Grzegorzu, widzę, że ona od grudnia do maja ją można zbierać, tak?
0: Tak, to że mówię, no w Olsztynie ja ją zawsze, takie najwcześniejsze owocniki to jest koniec grudnia, czyli tam na Sylwestra można teoretycznie znaleźć malutkie owocniki, a ostatnie to jest mniej więcej końcówka kwietnia. W maju to bardziej na południu Polski, gdzieś na pogórzu, tam gdzie jest troszkę chłodniej.
2: Czyli ona nie lubi temperatur wysokich, tylko niskie.
1: Panie Grzegorzu,
0: dokładnie.
1: To co? Przyszły temat, czarka i inne grzyby, a w ogóle to ja już tutaj pytań
0: dlaczego jeść grzyby? Czyli będą właśnie o właściwościach odżywczych?
1: Tak. Tak.
0: Jak najbardziej i różnych dziwnych gatunkach takich właśnie jadalnych. Rozumiem, że 12
2: Oczywiście.
0: Września,
1: tak.
0: Za tydzień.
2: Za tydzień 12 września się słyszymy.
1: I pytań mamy całą torbę.
2: I prosimy słuchaczy także o pytania.
1: No już ich jest tu sporo.
2: Mądre oczywiście. Głupich nie będziemy zadawać. Znaczy może...
0: Od razu mówię, następny może być 19 września.
1: Dobrze.
0: Po 26 września to ja jestem w terenie na grzybach. Nie wiem, czy będę pod zasięgiem wtedy.
1: To pan zdjęcia taką, nam prześle.
2: Panie Grzegorzu, specjalną antenę leśną pan musi sobie...
1: Panie Grzegorzu, to zdjęcia nam pan wtedy prześle. Jakie grzyby pan nazbierał z terenu?
0: A nie ma problemu. Może się coś uda zrobić. Zobaczymy.
1: No, to jak najbardziej. Panie Grzegorzu, słuchacze pana pozdrawiają i bardzo
0: ja
1: lubię pana...
0: Ja pozdrawiam słuchaczy.
1: Bardzo
0: i
1: lubię.
0: Za tydzień do usłyszenia. Dziękuję bardzo za uwagę.
2: Tak, my też bardzo dziękujemy. Naszym gościem był jak zwykle we wtorki pan dr Grzegorz Fiedorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem nauk biologicznych, przyrodniczych, a dzisiaj rozmawialiśmy o grzybach. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.

0: Moi drodzy, witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać?
0: Jak to wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I o nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak.
1: To zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka, że bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak, szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale tak...
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić, w ziemię wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak. Na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsze to taka średnia gleba.
0: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
1: Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
0: No tak, ale też możemy, powiedzmy, zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu I rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
1: Dokładnie. Można wykorzystać, do tego bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu, które czcimy. Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapnem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo wtedy zapisywanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić, oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
0: Natomiast tak, bo wtedy, na małym, ale na małym...